0: Ringie chodzisz, uklękniesz przed Panem Bogiem, tam sobie zamoczysz pisiora w... Jak to się nazywa? Ten, co się, jak wchodzi do kościoła? Jak to się nazywa?
1: Wanienka.
0: Ten tak, wanienka, no.
1: Święta.
0: Tak.
2: Nie chrzcielnica, tylko ten...
1: No, chrzcielnica no.
0: Ale wiesz, o co mi chodzi. No, co? Ten zlew z wodą święconą, gdzie wchodzisz do kościoła i się wymieniasz bakteriami ze wszystkimi innymi wierzącymi. To jest taka szczepionka trochę.
1: A ja, słuchajcie, przechodzę na rastafarianizm chyba. To mi się to podoba, takie coś. Ja będę teraz wierzył, że marihuana, ziele Salomona, wolele, i będę sobie, wiesz, dża robił. Dża rastafara. Będę sobie jarał i nikt mi nie zabierze, bo to jest mój święty rytuał i moja święta marihuana, drzewo Salomona. Jak mi zabiorą, to powiem, że jestem obraza uczuć religijnych. Proszę oddać.
0: Jak można obrazić uczucia? To jest, kurde, jejku. No, łeb mi pęka, jeżeli słyszę o obrazie uczuć religijnych i to, że dalej istnieje w naszym kodeksie karnym.
2: Albo w ogóle, jak można komuś Boga obrazić? Sobie zawsze tak myślałem, to co to masz za Boga, który się obraża? No to coś słaby ten Bóg twój, jak można obrazić Boga?
0: Znaczy, ty jesteś słaby, jeżeli ktoś, wiesz, jeżeli... No. Bo nie wiem, można obrazić uczucia i... Dobra, okej. Okay. Krawiec, albo nie, Grzesiek, obrażam twoje uczucia. Mhm. Ty nie kochasz swojej dziewczyny.
2: No nawet masz rację. Bo aktualnie jej nie mam, to nie kocham.
1: A jakbym obraził twoje symbole jakieś, ale, no może nie religijne, ale na przykład związane z narodowością. No, orzeł biały jest głupi, tam coś bym powiedział.
0: Orzeł biały liże pały.
2: O kurwa.
1: O ja, ale to no, to już można zlikwidować.
2: Grubo.
0: Ups. Nie, ale serio, kurde, jak można obrazić uczucia? Ludzie, kochani.
1: No można, ja się poczułem tym orłem obrażony trochę, wiesz?
0: No ale co? No ale co cię zabolało, jeżeli twoja wiara w Orła Białego jest, nie wiem, pewna, no to sorry, ja mogę obrazić człowieka, nie jestem w stanie obrazić wiary. Obraziłem Orła Białego przed chwilą, tak?
1: No.
0: Ale nie obraziłem twojej wiary w Orła Białego.
1: Szydziłeś sobie z Orła Białego. Mówiłeś, że robi brzydką rzecz, że inną czynność seksualną popełnia.
0: A to czekaj, nie, orzeł biały, nie, dobra, orzeł biały ma więcej niż 18 lat, to mi nie grozi.
1: Słuchaj, no wiesz, skoro gramy na uczuciach, to ja też mogę ci tak uczuciowo bardziej. Nie bierzesz pod uwagę tego, że niektórzy umierali za ten symbol. Tu jakaś taka muzyka na skrzypkach. No, ale to jest w tym racji trochę. Jest w tym racji trochę. Ktoś się, wiesz, poświęca dla tego ważnego symbolu, chroni w jakąś flagę, a ty, wiesz, orzeł biały...
0: Lizę pały.
1: No, nie.
0: Nie będę się tego bał, ponieważ to jest obrażenie uczucia. Jeżeli moje uczucia są dostatecznie doskonałe, bo sam się uważam za patriotę, wbrew pozorom, i moja rodzina, moja historia naprawdę bardzo fajny wkład włożyła w to, że dzisiaj możemy sobie żyć w Polsce, a nie, kurde, w jakimś landzie niemieckim. No to, kurde, to jest obrażenie uczuć, a nie obrażenie kogoś.
1: No ale wiesz, no to może wpłynę na ciebie jakoś tak bardziej, no nie szantaż emocjonalny, coś, tylko po prostu wiesz, że to jest, nie wolno obrażać Orła Białego, to jest piękna legenda, słuchaj, szedł sobie Lech, Czech i Rus i tam poszli w trzy strony świata i Lech idzie, patrzy, a tu gniazdo, biały orzeł, tam krzyknął orzeł, tu założę gniezno i tak uczynił, piękna legenda i to my Polacy, złote ptacy.
0: Biały orzeł tu założył.
1: Co? Co założył? Biały orzeł tu założył?
0: Biały orzeł tu założył naszą, nasze piękne...
1: Nie biały orzeł, tylko Lech. Nie biały orzeł założył. Biały orzeł nie mógł nic założyć. Gniazdo tylko.
0: A widzisz, i może właśnie od tego się wziął ten nasz piękny naród, który kocham. który naprawdę kocham całym swoim serduszkiem. Wykształciłem się w nim, pracuję w nim, płacę w nim podatki, mimo że mógłbym ze swoimi skillsami spokojnie stąd uciec i pójść gdzieś tam zbywać albo dostarczać paczki w DHL-u w Irlandii. Ale tego nie robię. Tego nie robię, bo Polska jest bardzo pięknym krajem.
1: Auć.
2: I połowę słuchaczy teraz odeszło.
0: Słuchajcie, nie, to jest taki
2: nowoczesny
0: patriotyzm. To jest nowoczesny patriotyzm, w którym kocham swój kraj tym, że płacę w nim podatki, że nie poddaję się, że wiem, że tutaj jest chujowo, że otworzyłem biznes i mi się nie udał, trudno, bo to jest antyludzkie państwo, ale mimo wszystko tutaj jestem. Bo mi na tym zależy, bo naprawdę jest się czym pochwalić. Choćby sam nasz język, choćby nasza sama kultura. Pójdźcie do pierwszego, lepszego pomywacza w Wielkiej Brytanii i powiedzcie swojemu szefowi miejsce znalezienia muszli pielgrzymiej. Niech on to powtórzy.
1: A tu piszą o tobie potrzeba, ale że potrzeba, czyli w sensie takim, że zima teraz i potrzeba się w podszewę zamienia, tak?
0: Na okres raczej zimy. Podeszwa.
1: No właśnie nie, piszą...
0: A przeczytaj jeszcze raz.
1: Podszewa. No jak podszewka.
0: Podszewa.
1: Podszewa, taka pod kurtkę. Taka podszewka. No ty jesteś duży, to potrzebujesz podszewy, a nie podszewki.
0: Ale wiesz co, może coś w tym jest, że wiesz, że z jednej strony mamy taki, wiesz, mamy taki skrajny nacjonalizm, mamy te marsze niepodległości i innych dziwnych narodowców, a brakuje nam tego oddolnego patriotyzmu. Krawiec, czy kochasz Polskę?
1: Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak?
0: Jaki znak? Biały. Lizę pały.
1: O ja, ale to mnie pojechał teraz. Grubo, to za grubo już. To musimy. Nie, to się wytnie.
0: Dobra.
1: Będzie Grzesiek, edytowana audycja. Audycja się Grzesiek. Nie pojawi od razu.
0: Grzesiek, czy kochasz Polskę?
2: Tak, kocham. Bez ironii żadnej, jasne.
0: A tylko dla ten. Mieszkasz w Polsce?
2: Nie mieszkam w Polsce już parę lat.
1: O, to nie kocha. Opuścił matkę, ojczyznę.
0: Nie, niekoniecznie. Dlaczego wyjechałeś?
2: Wyjechałem na pół roku, bo było zimno w zimie i zostałem na 6 lat, czy 7 już. Tak wyszło.
1: Czyli dyktowały tobą względy klimatyczne.
2: Tak, no pracowałem przy ogrodach w Polsce, a że w zimie ogrody są lekko przymarznięte, więc wyjechałem na zimę właśnie, ale tak wyszło, że zostałem i na wiosnę, i lato, i jesień, i następną zimę, i tak poszło. Ale myślę wrócić na wiosnę właśnie, takie mam plany, bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i w ogóle fajnie popatrzeć z jakby zewnątrz na swój kraj, fajnie. Docenia się bardzo wiele rzeczy, których się wcześniej nie doceniało, przyjmowało się za pewniak, że tak jest wszędzie, bo to jest normalne, a okazuje się, że nienormalne jest. Okazuje się, że...
0: Daj parę przykładów.
2: Parę przykładów. Że na przykład ściana do sąsiada, która ma więcej niż 10 centymetrów, czy w Polsce 20, czy 30, jest normalnym czymś, okazuje się, że nie jest normalnym, że możesz słyszeć wszystko z jednej strony sąsiada i z drugiej, że potrafił tak budynki budować. I no, czasem krawiec narzeka, że coś tam sąsiada słyszałeś, ale tutaj byś audycji tam w UK na przykład nie poprowadził tak często. Bo by cię sąsiedzi wynieśli już dawno z tym mikserem.
1: Tak, tak mówisz? No, tak. Może jeszcze kiedyś tu też wyniosą z tym mikserem. Zobaczymy. No, słuchajcie, nie jest żadną tajemnicą, że słuchają nas ludzie z różnych stron świata. Tacy, którzy się, tak brzydko powiem, rozleźli się, No, ale to jest fajne, bo w ogóle mieszkasz sobie w innym kraju, zaczynasz egzystować w innej jakiejś kulturze, inne zwyczaje, sposób zachowania i na tą naszą polską kulturę i te nasze różne cechy narodowe patrzymy sobie tak trochę z dystansu, już wtedy z boku zawsze lepiej widać, takie przysłowie jest, nie? No, w każdym razie zmienia nam się tak. optyka i dużo fajnych rzeczy możemy zauważyć dzięki temu, że gdzieś się przemieszczamy po świecie. To bardzo jest zdrowe dla głowy w ogóle i rozwijające fajnie, nie, człowieka.
2: To było pytanie?
1: Nie, no tak sobie, wiesz, dumam, no tak. Dumam sobie, nie?
2: Pewnie tak, no jeszcze na pewno jak ktoś po różnych krajach często podróżuje, to ma więcej tych odniesień, ja jakoś raz wyjechałem i zapuściłem, może nie korzenie, ale jakieś korzonki i nie podróżuję często, więc nie mam więcej odniesień. No, to tak.
1: Danusia, która nas też słucha, jest na czacie. Ona się przemieszcza dużo po świecie i się chyba w życiu napodróżowała bardzo dużo. Wielu z was tutaj, no dzwonicie z różnych stron świata, z Wielkiej Brytanii, z Ameryki, skąd jeszcze potrzeba?
2: Z Izraela.
1: Z Izraela to prywatnie do nas dzwonią.
2: Na antenę.
1: Różni ludzie, jakieś takie dziwne statystyki mieliśmy,
2: nie? Z Irlandii, z Australii.
1: Jakaś Bułgaria, jakaś Litwa nagle się pojawia, kurde. Kto wie w ogóle, kto nas jeszcze słucha? Może na przykład jeden cygan.
2: Jakiś. Powie tak, drugi cygan powie nie.
1: No, a może jakiś Żyd? Cisza nastała tutaj.
2: No bo tańczę tutaj do skrzypka na dachu.
1: A może homoseksualista, a może katolik, a może psychopata jakiś na przykład też słucha.
2: Ej, a słuchajcie, bo... Homoseksualista, to... katolicki i psychopata może.
0: Okej. Bo tutaj projektuję tę ankietę, którą wam obiecałem. Ona nie będzie na Facebooku, ona będzie na stronie Nocnego Radia, ale będzie jutro. Zapytajmy o wyznanie, orientację. Macie jeszcze jakieś pomysły?
1: I patrzcie tam na wpisy. Jak są te wpisy takie, co są audycje, to jeden z tych wpisów, pewnie najnowszy, by to będzie z ankietą, nie?
0: No, ale no. O co jeszcze moglibyśmy zapytać naszych słuchaczy? No,
1: o wszystko właśnie, o narodowość, o numer PESEL. Ja, zakładamy teczki, tutaj pisze LML Dudki, ja Białorusin.
0: No w sumie tak, kurde, z pradziadka, to też jestem Białorusin.
1: Ale w Polandii urodzony od dziada prezjada.
2: Może oczekiwania do audycji, czy może jakieś...
0: To już przerabialiśmy.
2: Jak sformułować pytanie, bo czy bardziej... jakby to powiedzieć... jakie tematy by interesowały słuchaczy? Bo powiem szczerze, że ja mam troszkę niedosyt audycji takich przygotowanych.
0: Myślę, Krawiec, że możemy się trochę pokazać rąbek spódnicy, który planujemy.
1: Nie.
0: Nie?
1: Ja jestem nieśmiały i nawet rąbka nie uchylę. Chociaż mówią o mnie radiowa... Nie powiem co. Powiem, bo jest po 23. Prostytutka, radiowa.
0: Radiowy kurier.
1: Kurier, jak z kuriera wycięty, panie Murzyn. No,
0: planujemy pewne bardzo fajne rzeczy. Przygotowujemy to, bo wymaga to przygotowania takiego, żeby po prostu zacząć. Będzie, no dobra, zdziwicie się. I zdziwicie się jeszcze w listopadzie.
1: Jako, że zapodałem link, dżingla takiego a la newsy, to może uchylimy jeszcze takiego malutkiego rąbka i powiem wam tylko tyle, że naprawdę możecie spodziewać się niespodziewanego.
0: Ja mogę otwarcie powiedzieć, że wraca seria Bez Litości w zupełnym reboocie w formie audiowizualnej. Mam ją z nią prawie całkowicie przygotowaną, tylko się jeszcze bawię z pewnymi efektami, które chcę wam pokazać. Więc Bez Litości w Nocnym Radiu ponownie zagości.
1: No to ja w takim razie też muszę coś dorzucić. No to się pewnie też pojawi druga audycja, która w odróżnieniu do tej pierwszej właśnie, o której mówił Potrzeba, nie będzie koniecznie jakaś tam mądra, jakaś tam ciekawa, jakaś tam przygotowana, jakaś tam dopieszczona, jakaś tam dopracowana, ale będzie to taka audycja na pewno bardzo krawcowa. O. I wam się spodoba pewnie, albo i nie. Powiecie, że się skończył, wypalił, w ogóle powinien już zdechnąć, powinien odejść, zwolnić miejsca młodym, po prostu
0: halo,
1: jurnym.
0: Halo, dostał pan linki? Dostał pan linki, panie Krawcu? Panie Krawcu, dostał pan linki?
1: No, tutaj właśnie dostałem rok
0: temu.
1: No to temu.
0: Jak pan dostał linki, to niech pan sobie taką jedną linkę z drugą linką tak sobie splecie i niech pan się na tej lince powiesi.
1: To był właśnie stały słuchacz. Dzisiaj czarny humor pokazał taki trochę. Sobie pożartował, no ale właśnie nasza audycja to jest taka, żeby sobie właśnie też pożartować żartów. Oczywiście nigdy nie za wiele, to nie chodzi o to, żeby się tylko pałować jak niektórzy w takich zimnych, chłodnych, byle jakich mediach. Nie wpłacajcie
2: tak.
1: Na nich. Nie wpłacajcie
2: tak, to ja na koniec może jeszcze powiem o świętej fajnej, taką, którą znalazłem, patronkę Netflixa. Święta Klara z Asyżu. Służyła panu bardzo sumiennie, była założycielką klasztoru klarysek oraz autorką wielu istotnych dla kościoła pism. Gdy obłożnie chora spoczywała w swoim łóżku i nie miała już siły uczestniczyć we mszy, doświadczyła cudu. Nabożeństwo wyświetliło się jej na ścianie w sypialni. Kolorze i z dźwiękiem. Święta Klara jest patronką telewizji.
1: Ale czy HD, czy takie 4
2: no,
1: na 3?
2: Myślę, że HD.
1: HD.
2: HD.
1: 360 w ogóle, wiesz, taki...
2: A to tak już nie ma, że 360.
0: Ale to jest śmieszne. Słuchajcie, bo za 1000 lat, jeżeli cywilizacja przetrwa, to będzie jakiś taki Potrzeba, będzie jakiś Krawiec i będzie jakiś Grzesiek, którzy będą sobie się śmiali z tych świętych, którzy będą za 200 lat. Że była święta Klara z masażu, albo jakaś, nie wiem, święta Teresa z katapulty, której się wyświetlił obraz 8G.
1: Święta Teresa z katapulty.
2: Z Asterixa i Obelixa po prostu.
1: Jakiś taki humor a la żywot Briana się zaczyna robić. Okay. Święta z
2: katapulty. Dobra, mi się nie, że nowe rzeczy się kroją na nocnym radiu. Bardzo, bardzo jestem rad na to i przełączam się na odsłuch. Do usłyszenia.
1: Dzięki, trzymaj się. Hej, hej.
2: O, hej.
0: Ja również będę uciekał. Będzie wesoło. Oglądajcie Nocne Radio, subskrybujcie Nocne Radio, a ankieta pojawi się jutro. I postaram się, żeby była taka ciepła, miękka i bardzo ofensywna.
1: I pluszowa.
0: No.
1: Taka delikatna, kurde. Bo to jednak delikatny temat. Ankieterzy teraz badający tam statystyki, jak oni się nazywają. No ci, co chodzą po domach, mają sprawdzać też i wyznanie twoje, ale możesz nie odpowiedzieć.
0: Księża? Kolędnicy?
1: Nie, no właśnie mam na myśli tych państwowych przepytywaczy.
0: W nie, ogóle... wiesz co, bo tutaj nie chcę mieszać tematu radia, tylko chcę bardziej poznać naszą społeczność, bo mamy insiderskie informacje z Google Analytics, kto nas słucha, jakie jesteście płci, czym się interesujecie i nie chciałbym, żebym miał taką informację krzyżową, że nie wiem, że jesteś osobą, która jest wyznania tam katolewacko-terrorystycznego i jednocześnie chciałbyś posłuchać o truciu prezydenta w nocnym radiu. Więc to będzie ankieta tylko i wyłącznie ideologiczna i zrobimy specjalną audycję, żeby to sobie omówić. Mam nadzieję, że bardzo chętnie będziecie brali w niej udział. Będzie ona na stronie nocneradio.pl jutro, tak jakoś wieczorem zajrzyjcie na naszą stronę. Ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki, trzymaj się. Cześć. A propos właśnie otrucia prezydenta, to możecie sobie znaleźć taką audycję właśnie o takiej nazwie. To był Byte Eater. Byte Eater nadawał.

Tak więc zachęcam też, żebyście sobie poszukali fajnych, ciekawych audycji na stronie nocneradio.pl, dział archiwum, i tam macie na przykład Epicentrum albo Proste Zwierciadło też właśnie, i tam będzie Jak otruć prezydenta. Kurde, już trochę jestem śpiący. Ile to już godzin na antenie? No i znowu już zaraz będą 3 godziny. Ja was rozpieszczam po prostu. Jeszcze mi się rozbestwicie.

A właśnie, właśnie. Zadeklarował się tutaj Elemele Dudki, że za tydzień zadzwoni i opowie ciekawe historie. No widzicie, jak to jest fajnie w nocnym radio. Ciągle ktoś nowy się pojawia, ciągle jakiś nowy charakter, nowa postać, nowy jakiś wariacik tu do nas dzwoni i opowiada różne rzeczy. Nieraz ciekawe, nieraz smraklokowate, nieraz wesołe, a nieraz takie lekko melancholijne, nieraz i tragiczne. Ale też głupkowate. Tak można by tutaj wymieniać bez końca. No, tak więc patrzcie, co tam się dzieje na stronie. Sprawdzajcie sobie też nasz kanał na YouTube. Na Facebooku chwilowo nic się nie dzieje, więc... Elemele Dudki, ja słucham od początku. Ale co, że nocnego radia? Od początku? Run Laser pisze, ja już nie dzwonię ze Szwecji. Co, to już wcześniej dzwoniłeś? A, że teraz już nie dzwoni do audycji. A, to tacy właśnie to tak się przechwalają. Zadzwoniłbym, wcale się nie boję, nie lękam się. Dla mnie to zadzwonić to jest nic, to jest betka. Jakbym chciał, to bym zadzwonił, ale akurat mi się nie chce. O. A poza tym... Tam ziemniaki mam tam włączone i muszę pilnować. Nie mogę teraz zadzwonić. A nie, że się boję. No tak, różne temperamenty są tutaj. No, tak więc ja już powoli przechodzę w tryb. O, tu mam informację, że będzie szybciej ankieta. Potrzeba pisze, że będzie szybciej ankieta. Może za pół godziny się uda i że będzie na nocne radio.pl. No zobaczcie, to jest interesujące. Właśnie fajnie, jak odpowiemy na te pytania. Właśnie kto w co wierzy. No, jak tutaj, jak to bywa w nocnym radio, pewnie będzie jakaś taka miejscami zabawna ta ankieta na przykład. Będziecie mieli do wyboru dodatkową jakąś opcję, która was zaskoczy. Na przykład wyznawca latającego potwora spaghetti, nie? Może być. A może ktoś zaznaczyć katolik. Jestem katolikiem. I jestem z tego dumny. Ktoś może powiedzieć, ja jestem satanista. Chwała Pana naszemu, Panu naszemu szatanowi. I tam zarzuca grzywą coś i szatana woła. Jakiś taki, właśnie, czy będzie satanista? Ja się boję, bo jak się okaże, że jest jeden satanista wśród nas. Tak więc może być też i satanista. Wtedy ja się zaczynam bać. Zaczną po prostu tutaj znikać ludzie. Okaże się, że należy do jakiegoś ciemnego kręgu, tam, gdzie tam gwałcą czy coś. A czy będą nagrody za wypełnienie? Nagrodą będzie uśmiech kierownika odciśnięty w betonie. No niestety, to za takie coś to nie ma nagród, ewentualnie coś wymyślimy. Tutaj napiszę, do potrzeby, żeby zafundował coś, albo do Grześka napiszę. Grzesiek, siema, zafunduj jakieś nagrody dla słuchaczy, najlepiej rzuć od razu, się czkać chcę. Ze 100 tysiaczków, żeby było na później. O. Już to napisałem. No, żartuję oczywiście, nikogo na siłę nie namawiam, żeby tu coś fundował. I raczej nie, za takie rzeczy nie ma nagród. Dla was nagrodą powinno być samo słuchanie nocnego radia. Tak wam powiem, szczerze, między nami.
Krawiec, widziałeś trailer do Diabolo 4? Nie. Pyta AK tutaj. Odpowiadam, nie widziałem, a muszę zobaczyć. Teraz do CD Action dołączyli jakąś mocno diablo-podobną grę. No to pewnie ostatecznie może być trochę taki miejscami wytwór diablo-podobny, no ale jest kod, normalnie można sobie tam ściągnąć za darmola z gazetki fajną gierkę. Wygląda jak Diablo w sumie, tak na pierwszy rzut oka, faktycznie. Mają tam być jakieś takie rzeczy bardziej nawet dopracowane niż w Diablo, że można wpływać tam na historię, na rozwój, na otoczenie jakimiś swoimi działaniami, coś takiego. No, ale te hack and slashe się sprowadzają do jednego. No, łazisz i walczysz cały czas. Strasznie to czasami wciągnąć potrafi, bo ciągle znajdujesz coś nowego, jakiś nowy przedmiot, artefakt. Kurde, mi se kawki zrobił, bo tak o suchym pysku to widzicie, właśnie zaczynam kaszleć. Fajki tutaj, wszystko, w ogóle siedzę taki zgięty, to zaczynam kaszleć. A w ogóle się chyba przeziębiłem, bo tak ostatnio wyszedłem sobie w samej bluzie, a tu już taki przymrozek, nie? No i tam trochę połaziłem. Tak, jak się wczoraj kaszlałem w nocy w ogóle, coś tak mnie gardło boli, coś właśnie doprawiłem się. Nowy trailer Wiedźmina. Przepraszam. Nowy trailer Wiedźmina. Ale co, że ten Netflixowy? No fajny, no. Co można powiedzieć. Nawet lubię tego aktora. Jak się nazywa? Ten Seville, Jimmy, Danny. Zapomniałem. Ten, co Supermana gra. Cavill.

Henry chyba. Henry Cavill. No. Ten, co grał Supermana. No, Geralt teraz będzie taki bardziej wygładzony, bardziej taki grzeczniutki z wyglądu. No bo Żebrowski to już taki trochę starszy, nie? Taki tutaj nieogolony, a tutaj widziałem taki bardziej ogolony Geralt. Taki gejowski trochę Geralt, rzekłbym. Taki zniewieściały troszeczkę, on ma takie rysy twarzy, troszkę takie, znaczy bardzo niby męskie, ale sam jego taki wizerunek, taki wygładzony właśnie mocno sprawia, że ten Henry Cavill taki mi się wydaje lekko zniewieściały, jakby, nie wiem. Borys Szyc? Wiedźmina? Borys Szyc to się nadaje do grania cwaniaczków jakichś takich, jak w wojnie polsko-ruskiej. Knight Rider. Co, że Knight Rider? David Hasselhoff miałby grać Wiedźmina? Chyba musiałby śpiewać jeszcze. To taki musical Wiedźmina. Może tak to jest, że różne odmiany Wiedźmina powstaną. Komedia Wiedźmin, dramat Wiedźmin, horror Wiedźmin, taki najbardziej krwawy Wiedźmin, romanse, tam same takie miłosne historyjki dla pań z Wiedźminem. Wiedźmin, powiedzmy, Wiedźmin rysunkowy dla dzieci, Wiedźmin dla taki spokojniejszy, taki zero walk, zero efektów, tylko taki teatr telewizji Wiedźmin, że on tam gada tylko. I trochę jak u Tarantino, przychodzi do karczmy i przez pół filmu rozmawia. Mówi, to wyście mnie wynajęli, żebym tutaj jakiegoś, no, tego widło o konia zabił i mantikorę i bobołaka, a tu na kwitku mam, jest tylko bobołak, a gdzie faktura na mantikorę? Ja mantikorę muszę mieć osobno. No, to taki polski Wiedźmin, Wiedźmin przedsiębiorca. Jest propozycja. Grzesław pisze Wiedźmin do wzięcia. Wiedźmin do wzięcia, dobry. No i już tu mam z reżyserki komunikat, że uwaga, uwaga, jeszcze was podtrzymam chwilę w napięciu. Tak, proszę państwa, mamy to już potwierdzone. Mamy to już potwierdzone. Tak, to właśnie ten sygnał świadczy, że mamy to potwierdzone. Proszę państwa, wiadomość z ostatniej chwili, tak? Otóż na głównej stronie nocneradio.pl właśnie ukazała się ankieta. Zapraszamy do wypełniania. Przypominamy, że wszystko, co powiecie i podobieństwo do czegokolwiek, do tego i owego, wynika z niczego albo tam z tego i tamtego, ale to nieważne, śmiało tam odpowiadać. No i dziękujemy. Czytał tutaj krawiec Durczok. No. Jakbym był Durczokiem, to bym nie miał takiego upierdolonego stołu. Przepraszam, że tak mówię ogółem. Ale aż sam gardzę sobą po prostu. Jakieś opakowania, tu puszki, jak pudełka, worki, jakieś puszki, reklamówki, po prostu jakieś pety, jakieś tu orzeszki, znicz, sok tu jakiś, tu popielniczka jakaś tutaj. Witam cię, Kaledrianie. Pojawił się na czacie Kaledrian, z którym już dawno nie gadałem. Chyba, tak, dawno. A wy słuchacie luźnych gatek z krawcem, z krawcusiem waszym. Najulubieńszym, kochanym, jedynym. I
Mnie dzisiaj było o wszystkich świętych. O wszystkich świętych i o różnych innych świętych rzeczach trochę było, ale na wesoło. Bo to jest audycja właśnie na wesoło i co wam mogę jeszcze powiedzieć. No i to wy ją współtworzycie. To jest tutaj. Bardzo mocno to staram się podkreślić. Tak, więc można dzwonić, można donaty. Czy ja chyba dzisiaj dostałem jakiegoś donata, ale to gdzieś tam poszedł jakoś naokoło. Później sprawdzę. No, tak więc dziękuję bardzo, dziękuję. Tutaj sponsora audycji, jeśli takowy będzie miał, może będzie jakiś taki niepocieszony, że tak śmieszkowate, takie same jakieś tematy, a miało o tych świętych być, to ja mogę zrobić tak na poważnie audycję, to wtedy napisz, miało być i co? Ty ty ci zaraz dodawaj, ty kur... Co? Miała być audycja, kurwa, co? Nie, gdzie kurwa jest audycja? Jakąś jej kurwa nie widzę, nie? To mi kurde i tam jeszcze mi bombę sprzeda, no może być, może się wkurzyć, no miało być o świętych, a my tak sobie śmieszkujemy. Ale był święty Walenty, był święty Jerzy zamknięty, no. Słuchaczom myślę, że się i tak podoba, że się podobają takie audycje luźne, się można trochę rozweselić, pogadać sobie, zmieniać te tematy, bo wiadomo, że każdemu coś tam pasuje bardziej, czasami komuś tam mniej. I jak temat zejdzie na taki, który wam się nie podoba, to wy wtedy tam piszecie. Miał być donate za wywalenie leniucha i co? No, widzicie? Na drugi raz nie wywalę już leniucha, ja muszę go przeprosić. Zaraz mu to napiszę, czekaj. Czekajcie, coś muszę mu tu skrobnąć, bo focha strzeli, ja go znam. On jest taki zaraz focha. Siemanko, leniuszek. Co tam? Te moje ostatnie usunięcie ciebie, nie. Pożegnanie, moje ostatnie pożegnanie się z twoją zacną, wspaniałą personą, napiszę, jak połechtam, on lubi taki być połechtany, wynikło po prostu z tego, że audycja jest bardzo dynamiczna, a nie, że nudzisz, walisz jakieś smrakloki. On wie, co to są smrakloki. Bez urazy, alright, narka fujarka, dzwoń częściej. O. Już mu wysłałem. Tak więc widzicie, każdy może zadzwonić, nawet taki leniuch i taki Potrzeba, i taki Grzesiek, i setki innych osób. I to jesteście wy. Wy, którzy współtworzycie to radio. Przepraszam. Właśnie tutaj aż mi się zebrało na przemowę jakąś taką pompatyczną, jak najbardziej pompatyczna, żeby była. To jeszcze w ogóle bym tutaj zatrąbić jakimś trąbami. Dopiero wtedy wychodzę i mówię: ludu radiowy! Coś takiego. Ludu radiowy! I wy, słuchacze nocnego radia, przemawiam do was jako... I tutaj coś właśnie, jako kto? Jako kapitan. Tak bardziej na statku, może. Szczury lądowe. Przemawiam do was jako kapitan. Jego bosmana jakiegoś tego wyznaczę. Wszystko, gdy was tu targał po tym pokładzie. Wyznaczę, kto ma zmywać pokład na naszym radiowym tutaj statku. No. Etama to bym widział na kuchcika takiego. Z jajek by nam robił cały czas potrawy pyszne. Z jajek.
jajka z musztardą by nam zrobił na przykład pyszne. Albo sushi owinięte boczkiem. Edytka, wróć. Tutaj komentarz od KG Bieruta. Edytka, wróć. Chyba bardzo chcę, żeby wróciła, bo są takie wykrzykniki wielkie. Chciało mu się wkleić. To ja poznaję, że bardzo mu się chciało. On musiał szukać, tam przestawiać te zakładki pół godziny, żeby znaleźć ten piękny wykrzykniczek. Się namęczył i z kapslokiem jeszcze napisał. Więc tak, to jest krzyk. To oznacza w internecie krzyk, jak się pisze z kapslokiem, dużymi literami.

No i powoli zamykamy tutaj nasz teatrzyk. Teatrzyk Kakaowe Oko. I cóż. I kończymy. Nie wszystkie audycje muszą trwać po 5 godzin. Szczególnie, że czuję się obrażony. Czuję się urażony tym, że nie dostałem donata, tutaj, który się wyświetlił na ekranie w tym odcinku. Wcześniej coś tam było, ale w tym odcinku akurat to ja na tym tracę, bo cały mój trud, który włożyłem, ja się tak przygotowałem. Wszystko było. I co? Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Ja już zamykam to radio, już mam dosyć. Kopnę tu w mikser. Nie, zaniosę do lombardu lepiej. Kończę z tym radiem. Tylko brać. A zadzwonić to nie ma komu. Wrzody na zdrowym ciele społeczeństwa radiowego. Ci słuchacze. Jeszcze mi muzyczka przerywa. Chyba się coś tu zagrzał komputer w ogóle. Tak więc to chyba dobry moment, żeby kończyć.

kurwy. No takie są nocniki. Co na to poradzimy, że jesteśmy trochę tacy... Po prostu tacy jesteśmy, jacy jesteśmy, no. I ja też idę trollować. Też ubieram tutaj czapkę Anonimusa, idę trollować. Nie, w sumie to tak sobie jajca robię. Ja nie troluję w sumie. W zasadzie... Najprawdopodobniej nie będę trollował. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.

Minęła godzina 21 we wtorek 24 lipca 2018 roku. Z tej strony, czyli z Bielska Białej, wita się z Wami Byte Eater, prowadzący ten odcinek audycji Epicentrum. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak będzie wyglądał internet być może. Bo wiemy, że dzisiaj wygląda zupełnie inaczej pod wieloma względami niż jeszcze kilka lat temu, a już tym bardziej kilkanaście czy dwadzieścia kilka, kiedy być może niektórzy z nas zaczynali w nim się rozglądać i go używać do różnych celów. No i dzisiaj używamy go do coraz większej ilości celów i coraz częściej i w coraz większej liczbie różnych okoliczności życia, w coraz bardziej różnych rodzajach okoliczności. I ma on coraz większy wpływ na i rozrywkę, i pracę, i politykę, przemienia obraz naszego społeczeństwa, naszych interakcji, naszego zaangażowania w świecie, staje się czymś tak ważnym jak niegdyś pismo, czy może nawet sam wynalazek języka, mowy ludzkiej. I w związku z tym śledzenie tego, jak wygląda internet, jest bardzo wskazane, jeżeli się chce wiedzieć, jak będzie wyglądać społeczeństwo przyszłości i czy będzie lepsze od obecnego pod tym względem, czy gorsze, czy czekają nas utopijne wizje, ich ziszczenie się, czy też dystopijnych. I zachęcam Was, ponieważ jest odcinek na żywo, do wyrażania swojego zdania na ten temat. Przyjrzymy się oczywiście wielu przykładom, i jakieś ogólne refleksje też tutaj będę się starał snuć. Ale chciałbym to robić razem z Wami, dlatego zachęcam Was, ponieważ jest na żywo, do udzielania się na czatach, a także do dzwonienia. Dzwonić można, dzwonić można na kontestacja.com na Skype'ie oraz na numer 222-195-321. Powiem jeszcze tak, że dzisiejszego odcinka sponsorami są Wódz oraz Blacha, tak więc dzięki za Wasz tutaj przyczynek do tego, że ten odcinek powstał. Powstaje właśnie. I chciałbym Wam zacząć od takiej historii. Jackson Cunningham to człowiek, który intensywnie używał w swoich podróżach, bo dużo podróżował, Airbnb, czyli takiej firmy z kategorii sharing economy, czyli gospodarka dzielenia, gospodarka współpracy. Polega to na tym, że ludzie mogą prywatnie zupełnie także, czyli nie będąc jakimś hotelem czy siecią hoteli, wystawiać tam swoje oferty, że u siebie gdzieś, gdzie mają jakąś nieruchomość zdatną do tego, żeby tam nocować, udostępnią w jakiejś cenie, w jakichś tam terminach miejsca, które można rezerwować. No i platforma, czyli firma Airbnb, bierze jakąś prowizję, a przyjeżdżają ci goście właśnie, śpią tam ileś nocy, jedną czy więcej i płacą temu gospodarzowi, czy też jakiemuś jego człowiekowi, zwykle samemu gospodarzowi, który się pojawia na miejscu. Być może nawet tam mieszka, być może nawet jest to część jakaś budynku, w którym on normalnie na co dzień

mieszka. Takie rzeczy też bywają. No i jest to model o tyle fajny, że właśnie jak to w gospodarce współpracy bywa, pozwala dzięki nowym technologiom na agregację nadwyżek z prywatnej konsumpcji, czyli ktoś prywatnie jest posiadaczem jakichś miejsc, jakichś nieruchomości gdzieś, jakichś miejsc noclegowych właśnie, których sam nie wykorzystuje, przynajmniej nie cały czas. Nie zawsze do niego rodzina przyjeżdża, że ma wszystko zajęte, tak? Czy gdzie tylko może kogoś ulokować. Czy na przykład kupił sobie specjalnie pod to, no to już wtedy nie jest gospodarka współpracy, ale po prostu ma, nie wiem, domek letniskowy, gdzie bywa tam 3 tygodnie w ciągu roku, a resztę czasu i w sezonie, i nawet poza sezonem, jeżeli ktoś akurat się pokusi o to, żeby tam sobie pomieszkać nad jeziorem czy w lesie, no to czemu nie? Można na tym zarobić. No ale bądź taki tutaj indywidualnie dotrzyj z tą ofertą. No właśnie fajnie jest, kiedy te oferty są zagregowane w jednym miejscu, wtedy wiadomo, że tam klienci będą przychodzić, szukać, rozglądać się, porównywać, no bo wiedzą, że tam faktycznie jest wybór i jest po co szukać. W związku z tym też ludzie, którzy mają coś do zaoferowania, idą właśnie tam do takich miejsc i tam oferują, gdzie jest taki właśnie miejsc stworzonych często przez takiego właśnie pośrednika. Taki to jest model. W takim modelu działa firma Airbnb. W takim modelu działają też firmy, gdy chodzi o usługi przewozu osób, na przykład Uber czy Lyft, gdy chodzi o przewozy osób w ramach jednego miasta, czy jakoś blisko, tak jak taksówkami, czy też przewozy międzymiastowe, czy nawet między krajami. Tutaj potentatem największym jest BlaBlaCar. Więc historia Jacksona Cunninghama zaczyna się od tego, że był on takim samozwańczym ambasadorem marki Airbnb, polecał ją bardzo, mówił: o, jaka to jest fajna platforma, fajna usługa, fajna społeczność z hasłem Belong Anywhere, czyli gdziekolwiek należ, czuj się jakbyś był u siebie. Tak? Nie takie bezosobowe molochy, że tam hotel, że tu cię tak za wszystko cię by chętnie zgolili, zwłaszcza w Stanach. W Stanach w ogóle jest tak, że nie byłem, ale ci, co byli, mówią, że im droższy hotel, tym za więcej rzeczy musisz dodatkowo płacić. A w tych tańszych to i internet jest za darmo, i jeżeli jest basen, to też tam się wchodzi za darmo w cenie po prostu już opłaty za pobyt. No, więc podobało mu się to bardzo i chętnie z tego korzystał. Aż pewnego dnia dostał e-maila od nich, w których piszą mu tak: no niestety nie możemy kontynuować dalej aktywności twojego konta. Twoje konto zostanie zgodnie z którymś tam punktem regulaminu, który zapewnia, że możemy uznaniowo, bez podawania przyczyn, nie musimy wcale tutaj na się tłumaczyć, po prostu komuś odmówić dożywotnio. Ani ta twoja tożsamość, ani jakieś inne, gdybyśmy wykryli, albo gdybyś próbował się ponownie rejestrować z tym, czy z innym adresem e-mail i byśmy wykryli, że to ty, to zostaniesz od razu usunięty. No i to jest decyzja nieodwracalna, po prostu koniec. No, był tym wielce zaskoczony, bo nie wiedział, jakiż to powód. Przecież był bardzo dobrym klientem i intensywnym użytkownikiem, wręcz promotorem tejże platformy. Niemniej jednak no, spotkało go coś takiego, więc chciał się dowiedzieć, czy to jest jakaś pomyłka w ogóle, czy to się stało, albo może nie, może ktoś rzeczywiście tutaj zgłosił mu, bo takie są najczęstsze powody, że ktoś zgłosił go jako jakiegoś, czy to oszusta, czy osobę problematyczną, nie pod krawatem, jak wiadomo, klient pod krawatem jest mniej awanturujący się. No, więc okazuje się, że powód był taki, że rzeczywiście był ze swoją dziewczyną u jednej takiej pani, która między 11 a 5 po południu mówiła, że trzeba opuścić lokal, bo wtedy tam w przyległym pokoju świadczyła usługi spa, czyli sanus per aquam, czyli takie wodne, nie wiem, jakieś relaksacyjne usługi.
z użyciem wody właśnie, hydromasaże, nie wiem, coś takiego. W każdym razie i że do tego trzeba było korzystać tam z salonu, no czyli pewnie zamykali tam szafki i tak dalej i wychodzili na miasto. Tak, taki był układ po prostu. I to było wyraźnie napisane w ofercie. Ci, którym to nie przeszkadzało, no to mogli tam sobie rezerwować. No więc oni zarezerwowali, bo tak sobie myśleli, i tak nas nie będzie wtedy. Ale było napisane tam, że od 12 do 5, a kobieta przychodzi, to raz w tygodniu było, a kobieta przychodzi o godzinie 11 i mówi, że tu za chwilę przychodzą ludzie, że czas no właśnie wychodzić, a, no, a on się kłóci, że przecież do 12 mogą być. No i wystawiła mu w związku z tym negatywną opinię, że nie poszedł jej na rękę, że ona chciała potem jeszcze go jakoś udobruchać jakimiś dodatkowymi bonusami, że chciała tam może, nie wiem, czy chciała zniżkę mu dać, czy cokolwiek, ale w każdym razie wystawiła mu opinię negatywną na tej platformie. Czas minął, w którym on mógł na to odpowiedzieć, że ona nazmyślała, że wcale mu tam, że po prostu była ordynarna, popełniła błąd i zamiast się przyznać do niego, no to chciała go po prostu jak najszybciej wygonić stamtąd. Na ten okres właśnie, w którym miało ich tam nie być. Po czym no w związku z tym postanowił napisać opinię temu miejscu na Google. Okazuje się, że pisanie opinii poza platformą Airbnb jest niezgodne z regulaminem i można za to dostać dożywotniego bana. Natomiast odwołał się, napisał do nich, że ta opinia, którą wystawiła ta kobieta, na którą już nie mógł odpowiedzieć, jest zmyślona. Oni mówią, a my nie cenzurujemy opinii. To nawet jeżeli są fałszywe, nawet jeżeli z samych danych, które są w naszym systemie, w platformie wpisane, wynika, że użytkownik wystawiając użytkownikowi, bo tam i gospodarz może gościom, i goście gospodarzowi wystawiać potem opinię po pobycie, to to one nie są cenzurowane. Co więcej, dostał taką informację, że no, ta decyzja jest nieodwracalna. Nie kontaktuj się z nami już, bo my nie będziemy nawet odpowiadać. No, więc tak to, moi drodzy, bywa. Tak bywa też z Facebookiem, z Googlem, z YouTube'em. Próbujcie z automatem gadać. Automat was zbanuje, ocenzuruje wasze komentarze, usunie wasze wydarzenia po zgłoszeniu przez kogoś. Mi się tak zdarzało. Moje wpisy były usuwane, moje wydarzenie, które utworzyłem po dwóch bodajże zgłoszeniach od ludzi. Jeden z nich to wiem, kto jest. Tak po prostu śmieszkowo dla trollingu myślał, że fajna zabawa będzie zgłosić. No zmarnował mojej, nie tylko mojej, ale głównie mojej pracy, bo wydarzenie naprawdę się fajnie rozchodziło. Sporo efektu właśnie dobrego to kosztowało. No i też dostałem swego czasu na Facebooku bana na pisanie wiadomości, na komentarze, na wiele rzeczy dostałem naraz bana na tydzień z powodu czegoś, co napisałem w zamkniętej grupie 2 lata wcześniej, używając słowa katol, co zresztą jest nazwą produktu, katol bygon, taka spirala, co się ją podpala i taki dym wydziela, co komary odstrasza. Reklama z 95 roku na Filipinach, polecam, można znaleźć na YouTubie zresztą. Tak, więc podyskutuj sobie z automatem. Facebook, Google, Apple, Microsoft, Sony, jakakolwiek to firma by była. Również w ekonomii słup, w gospodarce, tak, trzeba pamiętać. Ekonomii to nie jest gospodarka, to jest ekonomia. To znaczy, ekonomii to jest gospodarka właśnie, a ekonomia jest economics po angielsku. BlaBlaCar, taka ta firma już wspomniana, no, opowiem wam historię też, która mnie spotkała, tak żeby stworzyć pewne tutaj tło, że takie rzeczy nie są odosobnionymi przypadkami. Też dostałem od nich takiego e-maila po tym, jak wiozłem pewną parę, która jechała pierwszy raz BlaBlaCarem. Zresztą ci, co pierwszy raz jeżdżą i się nie znają, to często najdziwniejsze rzeczy robią. Kobieta jedna na przykład, jak ją wiozłem, to myślała, że to jest w ogóle jakaś firma i że ja tutaj jestem profesjonalnym pracownikiem i że w związku z tym niezależnie od warunków na drodze muszę być na czas w mieście, które jest 200 km od punktu, z którego wyruszam. Natomiast para, która wtedy ze mną jechała pierwszy raz i jechała do Wrocławia,
A ja jechałem z miasta innego do miasta innego, tylko przejeżdżając przez Wrocław autostradą, co wyraźnie zaznaczyłem w opisie. No i zaznaczyłem to w opisie, ale ten opis się nie wyświetla na mobilnej aplikacji. Na mobilnej wersji strony jakoś tam się dało do niego dokopać, więc im pokazałem potem, ale na mobilnej aplikacji chyba nie. Może już to zmienili, a może nie. Może wtedy zresztą się dało nawet, ale ja nie obczaiłem po prostu jak. No to jest ciężko do tego rzeczywiście dojść, ale było wyraźnie napisane w opisie, że we Wrocławiu tylko i wyłącznie przy autostradzie się zatrzymuje. To były godziny szczytu, wjeżdżanie do centrum, do dworca, bo oni mieli tam pociąg stamtąd. No, trwałoby co najmniej pół godziny w jedną stronę, tak myślę, więc tego nie robiłem. Godzinę około przed odjazdem tego ich pociągu ich wysadziłem w tym Wrocławiu, na obrzeżach Wrocławia. Czyli tam, gdzie, no jeszcze nawet uprzejmie ich odwiozłem na przystanek autobusowy, poświęcając sporo czasu, bo i tak się wpakowałem w korki, zamiast na stacji benzynowej przy autostradzie. No, ale wystawili mi najbardziej negatywną możliwą opinię, gdzie tam częściowo nas myślali, oczywiście, częściowo nie. No, na przykład prawdą jest, że tankowałem na stacji benzynowej pod Poznań, ale czy alternatywą było stanąć bez benzyny, no to jest chyba normalna czynność. W związku z tym to faktem, chyba oprócz tej opinii jeszcze mnie tam zgłosili jakoś temu tej całej platformie i dostałem maila dokładnie takiego, gdzie nie wiadomo, czy coś masz odpisać, czy nie, co oni tutaj chcą, czy jest sens w ogóle na to odpowiadać, czy oni oczekują od ciebie jakiejś akcji, czy nie, bo oni jak gdyby no zupełnie nie mają takiej zasady audiatur et altera pars, to znaczy niech będzie wysłuchana także druga strona wypracowanej przez naszą cywilizację. No i to nie był jeszcze ban, ale taka informacja, że za drugim razem będzie ban totalny. Słuchajcie, zdarza się to w internecie, w usługach takich internetowych często. Na GitHubie na przykład. Czymś, co to jest serwis, na którym są hostowane projekty otwarto-źródłowe, to znaczy ludzie, którzy tworzą jakieś oprogramowanie, mogą tam zamieszczać jego kod źródłowy, no i inni mogą z niego też korzystać, jakoś przerabiać albo proponować własne poprawki, albo skopiować całe repozytorium kodu i otworzyć własny projekt na podstawie jakiegoś istniejącego. No tak właśnie w myśl wolnego oprogramowania. I oni wykosili właściwie wszelkie alternatywy i Google pozamykał swoją i Microsoft też przestał kontynuować swoją. Potem Microsoft GitHuba zresztą kupił niedawno, ale rzecz, o której powiem, działa się zanim Microsoft go kupił, mianowicie grupa feministyczna założyła tam projekt, w którego ramach chcieli stworzyć język programowania i kompilator do niego, nazywający się C+ Equality. Czyli C++, C++, tylko zamiast drugiego plusa równość, equality, czyli coś, co jest na sztandarach środowisk LGBTQ, a reszta liter alfabetu. No, jak się w tej chwili wejdzie na to repozytorium, to tam jest informacja, że ono nie odpowiada standardom społeczności, cokolwiek to znaczy. Taka jakaś ogólna formułka, że tego nie ma po prostu. Było, ale nie ma, zostało zbanowane. Więc nawet GitHub, tak niegdyś lubiany, tak uważany za coś, co za firmę, która służy tak naprawdę dobrej sprawie i która daje bardzo dużo dobrych rzeczy za darmo, to jest model freemium tak naprawdę, czyli freemium to jest połączenie free i premium, czyli że jest usługa podstawowa wersja za darmo, a za jakieś dodatkowe tam rzeczy się płaci, jeżeli się chce wersja premium, tak zwana. W wersji premium na przykład można tam wrzucać projekty, które nie są widoczne dla całego świata, czyli w szczególności mogą one nie być na przykład otwarto źródłowe. Natomiast no, także i oni cenzurują projekty, które im się nie podobają, z którymi się jakoś nie zgadzają. Oczywiście mają prawo, czemu nie, jeżeli jest to w regulaminie. Natomiast arbitralność takich regulaminów i jakby osobny porządek prawny, to znaczy taka uznaniowość, taka jednoinstancyjność i możliwość takiego
tak naprawdę traktowania tego użytkownika, który korzysta za darmo, to on nie jest klientem. Nawet potencjalnie wielu z nich nie jest klientem. Bo który z nich tam kupi jakieś rzeczy premium? Zresztą nie wszyscy sprzedają. On często jest produktem sprzedawanym innym. Jego dane są sprzedawane, on jest sprzedawany jako adresat reklamy, tak jak jest na Facebooku, tak jak jest na YouTubie. Więc ty, prowadząc kanał na YouTubie, czy pisząc na Facebooku, nie jesteś użytkownikiem, nie jesteś klientem, nie jesteś tym, o którego należy dbać. Należy o ciebie dbać tylko po to, że jako element statystyki, jako ktoś, kto kogo da się zagregować i sprzedać innym, czyli reklamodawcom. No i w związku z tym, jako jednostka jesteś całkowicie przeważnie, chyba że jesteś jakimś dużym, nie wiem, masz kanał na YouTube, który ma 1 000 000 subskrybentów, no to będą się z tobą liczyć. No ale jak tam masz ich kilkadziesiąt tysięcy, a to jesteś małe piwo jest. Można z tobą sobie pogrywać, możesz być zgłaszany, możesz być automatycznie cenzurowany, twoje konto może być zawieszane do wyjaśnienia, którego nigdy nie ma i ewentualnie możesz rozmawiać z automatem o tym, dlaczego coś zostało zrobione, bo i tak im się nie będzie chciało wnikać w to. Trudno, pomyłki się zdarzają. Jak to mawiał Marx, czy Lenin, tak? Lenin, że żeby zrobić omlet, trzeba rozbić kilka jajek. Rynek powoli weryfikuje takie rzeczy. Owszem, konkurencja może być i wolna i powstawać, no ale w dzisiejszym świecie polityki mamy i układy, firmy, które stają się potentatami, które dominują na rynku, które zyskują pozycję wiodącą, no to często wchodzą w takie bardziej otwarte, bądź mniej otwarte, bardziej zakulisowe układy mające na celu uregulować ten rynek i zapewnić im pozycję, spetryfikować go, spowolnić tempo zmian. Znaczy te zmiany mogą być, bo sama technologia idzie do przodu, ale to oni trzymają na tym łapę, oni to mają pod kontrolą cały czas zmiany, natomiast takie środowiska tego, co jest dozwolone, co nie, czy takiego klimatu politycznego, oczekiwań co do tego, w którą stronę pójdzie prawo, tak, i praktyka jego stosowania, no to tutaj to jest ustawione pod to, żeby ci, co już są dogadani, co mają ze sobą interesy, politycy, szefowie dużych firm, no, żeby mieli dalej tak, jak jest. Więc jest też ogólne hamowanie przez to, że wolnego rynku jest mało i konkurencja w takich rzeczach jest niewielka, aczkolwiek i tak jest większa i tak szybciej to następuje niż kiedyś, bo na przykład przed Facebookiem potentatem był MySpace i było wiele artykułów o tym, że MySpace jako medium społecznościowe no, będzie dominować po wsze czasy już, tak? No, a tu się okazuje, że bardzo szybko mogło zostać wygryzione. No i może Facebook też zostanie, ale pytanie przez co? W tej chwili już Facebook nie jest cool. Już, zwłaszcza najmłodsi, to jest najbardziej przerażające dla Facebooka, dla jego zarządu, że młodzi ludzie no, wolą co innego, tak? Już coraz rzadziej sobie nawet zakładają konto na Facebooku. To jest platforma dla pokolenia przed 30, po 30, po 40, a nie dla ludzi kilkunastoletnich czy dwudziestoparoletnich obecnie na świecie generalnie. Ale też przez to, że zmiany dokonują się w technologiach dzisiaj szybciej, że internet chociażby, jak mówiłem na początku, wygląda zgoła inaczej teraz niż kilka lat temu, no to też mało kto myśli o tym, że pewna stabilność reputacji, pewna marka to jest coś, w co warto inwestować, bo i tak będą inne państwa, inni politycy, inne okazje, tak, i co tam będziemy myśleć, co będzie za 100 lat, czy nawet za 20 lat. Nie, trzeba się nachapać teraz, a potem jak użytkownikom się przestanie podobać, no to się przerzucić na coś innego, wejść w jakieś nowe układy przy pomocy tych, z którymi się już było w układach dotychczas. No, więc tak ten świat niestety wygląda. Jeszcze do tego wrócę, jak wygląda i jakie ma minusy. Natomiast teraz
alternatywy, bo wielu ludzi mówi, że warto w związku z tym się oglądać za alternatywami wobec tego, co mainstream, także gdy chodzi o internet, bo nie mówię o telewizji oczywiście, gdzie to ci, którzy wybierają, jaki będzie program, czyli politycy bądź korporacje medialne, które też są z politykami często mocno dogadane, wybierają, co będziesz oglądał. Tak, włączasz to pudło, wybierasz ewentualnie kanał, ale co tam leci, to już nie. W internecie no, masz wybór, tak? Masz wybór, jakie blogi czytasz, jakie wideo oglądasz, jakich radiów, jakich audycji słuchasz. Ale jest to wybór, na który no, spośród często sugestii i o tym, skąd się biorą te sugestie, to też będę... No to biorą się właśnie, tak? Biorą się z tego, co się opłaca temu establishmentowi, który bynajmniej nie jest w wolnorynkowy sposób często wykreowany i też jest chroniony za sprawą też swojego lobbingu, między innymi przed konkurencją. Natomiast niektórzy uważają, że w jakimś tam przynajmniej stopniu warto sięgać po rzeczy, które są no, bądź niedostępne, bądź trudno dostępne właśnie na tych platformach, czy też cenzurowane. I tutaj jest na przykład cała alternatywna sieć www, stron internetowych i usług, mianowicie sieć Tor, o której były dwa odcinki w zeszłym roku. Jest też alternatywnie do Tora na nieco innych zasadach działający Freenet, czy też jego fork od 2003 roku rozwijany Invisible Internet Project, też otwarto źródłowy. Mamy możliwość też korzystania z alternatywnego systemu gospodarczego, czyli płacenia w sposób no, nie kartą, czy nie w internecie, jakoś tak w sposób całkowicie możliwy do powiązania z naszą tożsamością i do śledzenia i do blokowania łatwego. Tak, coraz częściej blokują konta, czy to dlatego, że są jakieś bail-iny, czy inne okoliczności jak na Cyprze, czy nawet w Anglii, gdzie powyżej 3-4 tysięcy funtów nie pozwalali ludziom wypłacać, a potem coraz mniejszych kwot też już chcieli pisemnego uzasadnienia, a dlaczego ty chcesz swoje pieniądze wypłacić. No, więc mamy kryptowaluty, z których możemy korzystać i nawet są takie kryptowaluty i takie sposoby korzystania z kryptowalut, które mocno bardzo anonimizują człowieka i też nie pozwalają ani opodatkować, no ani wyśledzić, na co on tak naprawdę wydaje. Są miejsca, gdzie można oferować też produkty i gdzie system reputacji zapewnia, że pomimo anonimowości stron transakcji, powtarzalność tych interakcji powoduje, że no, ktoś sobie wyrabia reputację dobrą albo złą. No i działa to bardzo dobrze, tak? Tak jak rzeczywiście na normalnym rynku fizycznym, gdzie ludzie przychodzą, tak jak mówiłem, ludzie przychodzą w miejsca, gdzie wiedzą, że będzie dużo klientów, a klienci tam, gdzie wiedzą, że będzie dużo sprzedawców, czyli na przykład na targ, tak fizycznie. A w internecie w takie miejsca jak na przykład Silk Road, już nieistniejący, no ale pionierzy mają to do siebie, że popełniają błędy. No i tutaj błędy, pewne nieostrożności popełnił Ross Ulbricht i teraz no, przypłacił je zamknięciem do końca życia w więzieniu, o ile go nie ułaskawi ten czy też któryś z kolejnych prezydentów. No bo już Sąd Najwyższy zdecydował się w zeszłym miesiącu, że się nie zajmie sprawą, czy to było już początkiem chyba tego miesiąca, że się nie zajmie sprawą Rosa Ulbrichta, bo nie ma tam takich, no, tam Sąd Najwyższy sam decyduje, którymi sprawami się zajmie, a którymi nie, z tych, co są do niego zgłaszane, po prostu na podstawie tego, czy uważa, że są tam jakieś istotne kwestie konstytucyjne, które by można było wyjaśnić przy okazji danej sprawy. Natomiast mamy zamiast Silk Roada, który był w Torze zresztą, mamy w otwartym internecie Open Bazaar, który od Silk Roada się różni tym, że jest rozproszony. Czyli każdy może postawić węzeł Open Bazaaru na otwartym oprogramowaniu. No i ludzie mogą tam swoje sklepy, tak jak na Allegro, zakładać i coś oferować, tylko jest to rozproszone i płatność jest właśnie w kryptowalucie Bitcoin.
Są systemy takie jak, gdy jesteśmy już przy technologiach opartych na blockchainie, czyli na łańcuchach bloków, jak Kleros, pozwalające na tworzenie systemów sądownictwa, sądów arbitrażowych, sądów no, jakich właśnie w jakichś branżach, czy nawet dla państw. Liberland na przykład chce oprzeć na tym swoje sądownictwo. Więc reguły wybierania sędziego, ławników, no, ważności wyroku, instancji, odwoływania się, apelacji. To wszystko jest wpisane w formie inteligentnych kontraktów. Można sobie wybierać, dostosowywać. No i wiadomo, kiedy zostały te ustalenia złamane, a kiedy nie. No jak zostały złamane, no to sam komputer, czy sam blockchain, sama sieć nie zapewni egzekwowania. To jest tylko po to, żeby była przejrzystość procesu i zgodność z procedurą pewną, tak? Natomiast samo egzekwowanie czy finansowych, czy innych zobowiązań, no to jakby jest już poza tym. Aczkolwiek dałoby się też, są rozwiązania, które idą w tym kierunku, żeby jak najwięcej tutaj też zautomatyzować. Dość łatwe jest natomiast tworzenie niezależnych komunikatorów. Komunikacja to przesyłanie sobie wiadomości tekstowych, czy zdjęć, czy nawet strumieni audio, czy wideo, załączanie plików. No to nie jest coś jakoś bardzo trudnego do zaprogramowania. To jest wręcz ćwiczenie, które od lat 90. się zadaje często no, studentom na przykład jako projekt do napisania w takiej czy w innej technologii. Więc dodanie do tego szyfrowania czyni to nieco trudniejszym, natomiast no, wciąż jest to dużo łatwiejsze niż stworzenie na przykład medium społecznościowego. Więc mamy komunikatory szyfrowane jak Signal, Telegram, WeChat, chociaż do WeChata rząd chiński ma dostęp, więc jeżeli zależy przed kim się chcecie ukrywać, jeżeli jesteście jakimiś tam Europejczykami i nie zależy wam szczególnie na ukrywaniu się przed Chińczykami, no to czemu nie? Bo jeżeli nie zależy wam na ukrywaniu się przed Googlem, no to szukajcie w Google, jeżeli chcecie jakości wyników wyszukiwania Google'a, czy nawet chcecie tego przystosowania tych wyników do waszych zainteresowań, a jeżeli nie chcecie, jeżeli szukacie czegoś kontrowersyjnego, czego nie chcecie, żeby Google wiedział i w związku z tym prawdopodobnie też rząd amerykański, przynajmniej jeżeli by sobie życzył, chociaż na bieżąco też wiemy, że śledzi pewne rzeczy, przynajmniej pewne frazy, pewne rodzaje wyszukiwań, no to użyjcie czegoś, co tak nie robi, jak na przykład DuckDuckGo, czy na przykład Presearch, jest taki silnik wyszukiwania oparty na blockchainie, znaczy na blockchainie jest tam oparte to, że tam się za wyszukiwanie i za też tworzenie zawartości tam indeksowanej dostaje się tokeny, dostaje się coś jakby kryptowalutę, co właśnie ma swoją wartość na blockchainie z założenia mającą wzrastać. I kod tej platformy jest też otwarto źródłowy, można postawić własną, konkurencyjną, można postawić własną, przystosować do jakichś swoich szczególnych celów przeszukiwania jakiegoś na przykład określonego rodzaju zasobów. No więc myślę, że to też jest fajny projekt alternatywny wobec największych wyszukiwarek. Akurat Google się długo trzyma. Pamiętacie czasy, co było przed Googlem, taką wyszukiwarką najbardziej znaną, Alta Vista. Tak, ja pamiętam jeszcze czasy Alta Visty, jak nie było Google'a. No Google jakoś, nikt nie może mu zagrozić. Dalej ma w skali światowej te 77%, tak? Rynku wyszukiwania. Gdzieś tam dalej są jakieś lokalne, znaczy lokalne, regionalne. Yandex na przykład w Rosji i krajach rosyjskojęzycznych. Bing Microsoftu, gdzie niegdzie jest bardziej popularny, gdzie niegdzie mniej. No ale powiedzmy sobie, kiedy ostatnio w Polsce, będąc, zakładając, że jesteście w Polsce, czy gdziekolwiek tam jesteście, korzystaliście z Binga zamiast z wyszukiwarki internetowej Google. Albo z Bing Maps, nawet, no chyba, że wiecie, że akurat w waszym obszarze są lepsze. No, bywają takie obszary, gdzie dane mapy są lepsze niż inne. I warto o tym wiedzieć. Jak już jesteśmy przy mapach, no to też mapy są coraz droższe. Korzystanie komercyjne z map, na przykład Google'a. Więc tutaj OpenStreetMap, projekt, który kiedyś miał taki okres rozwoju, potem okres stagnacji kilkuletniej, ale od paru lat ten okres jest już miniony i się intensywnie rozwija i dodaje rzeczy, których nawet niektórych z nich Google Maps nie ma. No dzisiaj nie o tym odcinek, więc tak tylko nadmienię. Są w każdym razie, jest alternatywa
otwarta. Media społecznościowe, skoro już przy nich. Tak, najbardziej znana alternatywa dla Facebooka, dla Google Plusa, tak, jest, które zresztą się słabo przyjął. Jest diaspora, która się też słabo przyjęła. Stawia się samemu węzły tej diaspory, tam niby można się między węzłami jakoś też komunikować, ale generalnie to jest większość rzeczy, które na tym powstało, to są jakieś społeczności właśnie takie dość jednak zamknięte, takie, które no, mało mają kontaktów albo w ogóle zero na zewnątrz jakiegoś zbioru osób związanych z jakąś organizacją na przykład, czy z jakąś społecznością ludzi znających się, spotykających się w jakimś kraju na przykład. Są oparte na blockchainie też, Steemit na przykład, gdzie się pisze blogi, gdzie można za swoje i komentarze, gdzie można za to dodawać napiwki, gdzie są trzy, a nawet więcej, ale trzy takie główne kryptowaluty powiązane ze sobą w dość dziwny ekonomiczną sieć zależności. Przez dwa E się pisze, Steam Power i Steam Dollar, który jest przypięty jego kurs do dolara. Tak teoretycznie, przynajmniej w pewnych tam granicach wahania. No i jest też DTube, zamiast YouTube można wideo wrzucać. To jest powiązane ze Steemitem właśnie. I te same kryptowaluty tam funkcjonują. No przy czym okazuje się, że Steemit, że ten ich model tego, jak to ma działać od strony ekonomicznej, że od strony to, jak to jest przemyślane od strony teorii gier, jakie są zachęty, incentives, żeby tam coś robić i żeby te napiwki zbierać, żeby właśnie też móc wpływać na to. Są oczywiście rozmaite strony, takie front-endy do tego, czyli witryny, które pozwalają tam wchodzić. Jest właśnie Steemit, jest też Busy.com. No w każdym razie na Steam, gdzie jest to taki główne miejsce, gdzie ludzie tam wchodzą i czytają, co tam jest na blockchainie opublikowane, czyli blogi ludzi, wpisy, ich komentarze, ich reakcje, no to na przykład można dostać negatywne głosy i jak się ich trochę dostanie, to się znika stamtąd, czyli się jest niewidocznym, tak? To znaczy wpisy twoje takie są niewidoczne i można dość szybko zostać niewidocznym, więc wiele dobrej treści zostaje dlatego, że się nie podoba tym, którzy dużo nagromadzili środków i inni po to, żeby uczestniczyć, jak gdyby są takimi podnawkami, takimi rybkami przypiętymi pod rekina, czy jak rekin, wiecie co to jest podnawka, to jest taka ryba, co ma przyssawkę na grzbiecie i tą przyssawką ona się przysysa do brzucha rekina. Jest mięsożerna, rekin jak sobie coś tam rozszarpie, jakąś swoją zdobycz, no i ją konsumuje, no to mu tam resztki z paszczy wypadają, nie trafiają do otworu gębowego, tylko opływają jego ciało, no i podnawka sobie to chwyta, nie musi sama polować na nic, tylko to co upoluje rekin, no to takimi okruszkami przez niego niewołkniętymi się żywi. No to tutaj pod takimi wielorybami są właśnie takie podnawki, i które też podobnie jak on minusują treści, które się tamtym nie podobają. No i tak starają się zgodnie z prądem, zgodnie z trendami wyznaczonymi przez tamtych funkcjonować i przeważać. Tak? No więc w zasadzie wkupienie się w łaski wielorybów, przynajmniej jednego wieloryba, jest sposobem na zaistnienie, a inne sposoby, nawet jak masz dobrą treść, no nie gwarantują sukcesu, wręcz ta możliwość sukcesu jest ograniczona przez takie zjawisko, które powstało. Być może lepszą, chociaż nie mam dokładnych informacji, być może lepszą alternatywą też na blockchainie i otwartość głową jest Minds.com, taka platforma też ze swoją kryptowalutą, zdecentralizowana, można samemu stawiać węzły, anonimowi to też popierają, byli zaangażowani w tworzenie tego, ponoć, bo anonimowi są, jak sama nazwa wskazuje, anonimowi, więc nigdy nie wiadomo, każdy się może nim nazwać. Mam tutaj uruchomioną, miałem godzinę temu jeszcze, przeglądarkę Tor, gdzie miałem odpaloną Agorę. Agora to też jest taki projekt, powstał 3 lata temu ze środowiska, to już stricte anonimowych.
No i on jest w przeciwieństwie do wymienianych wcześniej większości rzeczy w sieci Tor, taki Facebook. To jest wręcz podobne do Facebooka. Wygląda podobnie. No wiadomo, nie ma tych wszystkich wodotrysków, ale wygląd jest uderzająco podobny. No i funkcjonalność jest podobna. Można dodawać znajomych, tworzyć grupy, fanpage, komentarze, pisać wpisy, czat jest i tak dalej. Nie słychać mnie, w związku z tym muszę zrestartować program do nadawania, ale będę gadał dalej, w nagraniu to wszystko będzie. Tak więc, moi drodzy, na przykładach, następnym przykładem, o jakim chciałbym powiedzieć, jest sieć BitTorrent i w ramach właśnie BitTorrentu można zamieszczać w rozproszonej sieci pliki, czyli na przykład filmy, muzykę, ale też na przykład jakieś dokumenty rządowe wykradzione, na przykład też jakieś schematy budowy czegoś, pistoletu powiedzmy, drukowania na drukarce trójwymiarowej pistoletu bez części metalowych, który przechodzi przez wykrywacz metalu i strzela normalnymi kulami. Również sieć BitTorrent zastąpiła wcześniejsze rozwiązania scentralizowane. Na przykład, kto pamięta Napstera z lat 90., kto pamięta, jak się ściągało muzykę, głównie muzykę wtedy, bo filmy to były wtedy jeszcze za duże, żeby je ściągać na normalnym łączu, jakim ktoś dysponował w domu, czy nawet w akademiku. Zapuszczało się na całą noc ściąganie filmu, tak ewentualnie. Ale muzykę jak najbardziej. Puszczało się piosenkę i zanim się skończyła, to już była ściągnięta następna, przynajmniej na szybkim łączu, takim, jakie bywały na uczelniach. No to było szybkie, to wtedy robiło wrażenie, że następna piosenka ściągnęła się zanim poprzednia się zdążyła skończyć i mogła cały czas w kółko lecieć. Znaczy szybkość ściągania była muzyki MP3-ek była szybsza niż szybkość odtwarzania. Lata 90. słuchajcie i początek zerowych lat. Tak więc właśnie, BitTorrent. Fajna rzecz, no tak właściwie jak blockchain, tylko bez kryptografii. I tak, jest taki slogan: Let your users create your content. Slogan przyświecający czemuś nazywanemu Web 2.0, czyli, bo początkowo było Web 1.0 od lat 90. WWW w ogóle zostało stworzone w 89, w 91 po raz pierwszy ludzie mogli sami tworzyć strony, mogli sami tworzyć, stawiać serwery, pojawiły się pierwsze witryny właśnie zupełnie niezależne. No i tak sobie to ewoluowało, protokół HTTP, język HTML, potem się pojawił język do tworzenia stylów, czyli określenia wyglądu strony, CSS, skrypty, no i to jest właśnie kanon tego, co obecnie w przeglądarce się dzieje. Natomiast gdy chodzi o treść, content is king, no to na tych witrynach była zawartość taka, że jakaś firma stawiała stronę i mówiła: my jesteśmy taka firma, sprzedajemy to i to, mamy sklep tu i tu, przyjdź do nas, zobacz sobie, kup, nie? Potem zaczęły się pojawiać możliwość kupienia tego przez internet, czy złożenia zamówienia przez internet, aplikacje pierwsze internetowe. Natomiast pojawiła się też taka opcja, że po kilku latach, że coraz częściej to użytkownicy mogli coś tam zostawiać, jakieś swoje, czy to komentarze, czy to swoje grafiki, czy to swoje jeszcze inne przykłady rzeczy, które robią, czy opinie wystawiać. O. No i w drodze ewolucji pojawiły się właśnie witryny, czy serwisy Web 2.0 tak zwanego, co też się wpisuje w całą tą koncepcję gospodarki współpracy. Na przykład Wikipedia jest tutaj czołowym przykładem. Przecież tam wszystko, co jest, to piszą zwykli użytkownicy, a nie twórcy Wikipedii. Znaczy twórcy Wikipedii też mogą, oni są jak zwykli użytkownicy przy tym. No i media społecznościowe oczywiście. Facebook 2004 rok, wcześniej MySpace i inne. Czy chociażby takie tablice ogłoszeń ze sklasyfikowanymi ogłoszeniami, nie tylko kupię, sprzedam, ale też chodźmy razem, nie wiem, pograć w piłkę nożną, nie? Craigslist na przykład był swego czasu potentatem tutaj w wielu krajach świata.
z tego typu rzeczy. Natomiast teraz mówi się o czymś takim jak Web 3.0, czy też Internet 3.0, gdzie właśnie różni się to tym od tego, że tego pośrednika nie ma, że nie ma firmy, która zapewnia daną platformę, że jest to zdecentralizowane. Czyli zaczynając od samego internetu, zaczynając od systemu DNS, który można zastąpić opartym na kryptowalucie, na blockchainie, systemem Namecoin, bądź też usługą alternatywną do DNS-ów na Ethereum opartą, ENS. Można też robić niezależne, znaczy szyfrowane połączenia, w których nie wiadomo przez z czym się tak naprawdę łączysz. No i tutaj sieć Tor jest dobrym rozwiązaniem. Można używać właśnie szyfrowanych komunikatorów do komunikacji. Z takich, mówię, ogólnych potrzeb, najbardziej uniwersalnych narzędzi, jakie są. Również ważną rzeczą tutaj są dane. Jest taka inicjatywa Linked Data, czyli żeby dane nie były w silosach, jak gdyby, że każde dane są, każde metadane, czyli dane o danych też, że są we własnym formacie i że nie są kompatybne ze sobą. Są standardy typu Open Social czy inne dotyczące danych z mediów społecznościowych. Są dane, zwłaszcza naukowe, zwłaszcza medyczne, które są często skomplikowane, czy biologiczne ogólnie. Są do nich stworzone ontologie z wykorzystaniem Semantic Web, tak żeby agenty, czy to ze sztuczną inteligencją, czy nawet bez, takie całkowicie tylko oparte na zwykłych regułach wnioskowania, mogły z wielu różnych źródeł, nie tworzących w porozumieniu ze sobą żadnym, tylko na podstawie pewnych standardów opisujących metadanymi swoje dane, które publikują, uczynić je możliwymi do agregacji i do wnioskowania czegoś na ich podstawie i do odpowiadania na ich podstawie na pytania, na które nie odpowie nawet dobrze analizująca język naturalny wyszukiwarka. No Google na przykład, można mu zadawać pytania w języku naturalnym od długiego czasu, no i on coś tam rozumie, tak, i szuka tego, co odpowiada na nasze pytanie, a nie tylko na zbitkę słów kluczowych, które z tego pytania są do wyłowienia. No ale pewnych rzeczy, takich powiązań semantycznych, no to nie wyłapuje, a już jednak właśnie Semantic Web wyłapuje. Niestety diaspora nie poszła w tym kierunku, a na ich forum, gdzie omawiano, w jakim kierunku ona powinna pójść, co tam programować, co tam dodawać, był taki wpis. Ja sam zamierzałem zamieścić taki wpis, ale popatrzyłem się, o, już jest. No i czytam sobie potem, to było dobre kilka lat temu, 5 czy 6, czytam sobie tak ze smutkiem dość, 6 albo 7 chyba nawet, że no w sumie to olali, że stwierdzili, a to niepotrzebne, a może kiedyś będzie potrzebne, to wtedy się nad tym pochylimy, jak się okaże, że potrzebne. No i to był jeden z, myślę, z powodów, dla których diaspora nie rozwinęła skrzydeł nigdy. Jeszcze z przykładów takich branżowych. Uber, firma, przeciwko której wielu protestuje, zwłaszcza taksówkarze, no bo tak jak dorożkarze, tak jak windziarze protestowali przeciwko, znaczy chcieli płacy minimalnej wyższej i przeciwko maszynom protestowali, tak jak ludyści przeciwko maszynom tkackim, tak samo ci dorożkarze czy woźnice przeciwko samochodom, żeby wprowadzić prawa ograniczające samochody z silnikiem, pojazdy silnikowe. No i tam musiał chodzić człowiek z chorągiewką przed każdym takim samochodem. Tak było na początku XX wieku, jak miałeś samochód, byłeś takim bogaczem. Stać się było na taki luksus, no to stać się było też na służącego, który będzie nie tylko na kierowcę, który będzie kierował i też będzie mechanikiem samochodowym, jednocześnie będzie się znał na tym samochodzie, w ogóle przed uruchomieniem będzie korbką kręcił z przodu tego samochodu, bo to tak się uruchamiało silnik wtedy, a potem się wsiadało i się jechało. Nie tylko masz kierowcę, ale też się stać na drugiego człowieka, który będzie z tobą, jak będziesz jechał samochodem, będzie pracował dla ciebie, mianowicie będzie szedł
przed samochodem i machał czerwoną chorągiewką. I jeszcze przeganiał ludzi z drogi, jakby jacyś byli. Tak. Znowu się powiesił program do nadawania. No dobra. Tak więc tutaj, w dzisiejszych czasach jest to Uber, który jest, no ma to do siebie, że jest scentralizowany. No i on tutaj dużo dziwnych rzeczy wymaga, bierze pod uwagę nawet takie rzeczy, że chce, żeby jego aplikacja mobilna miała dostęp do sprawdzania poziomu baterii u ciebie w telefonie i okazuje się, że jeżeli, to otwartość źródłowe nie jest, ale to wykryto to, że jeżeli masz niski poziom baterii, no to pewnie rozumowanie jest takie, że pewnie jesteś w większej desperacji, żeby coś złapać, żeby coś cię w ogóle zawiozło tam, gdzie chcesz jechać. Jak ci się rozładuje telefon, to już masz bardzo ograniczone możliwości, zarówno gdy chodzi o Uber, jak też konkurencję Ubera, jak też kolegę po prostu poprosić, że jesteś w sytuacji, gdzie nie możesz, bo tam Uber nie dojeżdża, albo jest mega drogi w danych godzinach, albo cokolwiek, albo nawet transport publiczny sobie sprawdzić. No dobra, poczekam te pół godziny, ale sprawdzę, że coś tam może jedzie jakieś 10 minut stąd z przystanku na nogach, dojść 10 minut i pojedzie. No i nie, jak ci się rozładuje telefon, no to nie, to ciężko. W związku z tym on wtedy daje wyższe ceny. Tak, takie rzeczy są, między innymi, gdy chodzi o Ubera. No, więc są alternatywy oparte oczywiście na blockchainie, jak Arcade City czy Swarm City. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Były kontrowersje pewne. Tak, zwłaszcza gdy chodzi o Lazus. O, taka platforma była wcześniej jeszcze, nawet starsza niż Arcade City. Ale ona chyba już, jej upadek chyba jest permanentny. Tak więc, korporacje i rządy dogadane z nimi, utrzymujące warunki do utrzymywania przez nich monopolistycznej pozycji lub oligopolistycznej przynajmniej, wiedzą, i te korporacje, które potem was sprzedają tym, którzy będą wam reklamować różne rzeczy i też nie tylko reklamować. Za chwilę dojdę do jeszcze bardziej różnych mrożących krew w żyłach alternatyw. Bo to, że ci reklamy wyświetlą, nie wiem, przedłużania, jak pisałeś, nie wiem, żaliłeś się, że masz małego, no to ci wyślą w tajemnicy, tak, przed kimś, ale w tajemnicy, także tylko do niego to była skierowana wiadomość, ale do niego i oczywiście pracowników Facebooka, jeżeli to było na czacie facebookowym, i do NSA i innych trzyliterowych instytucji. No i do tych, którzy, jak to się niektórzy przekonali, którzy się włamią na twoje konto i opublikują twoje rozmowy. Tak, moje rozmowy też były opublikowane, ale na szczęście nie po mojej stronie. Znaczy nie tak, że mi się włamano, tylko jednemu z moich rozmówców się włamano. Akurat stawiany jestem tam w dość dobrym świetle. To znaczy za to, że jestem wolnościowcem, to chciano mnie poddać inkwizycji. Święty ogień wszystko leczy, tak. Nie sądzę, że to było realne jakieś planowanie mojej śmierci, to raczej była takie sobie tylko rozmawianie o mnie, no ale w sposób no, drastyczny, w sposób czyniący moją śmierć przedmiotem, przynajmniej metaforą tego, co należałoby ze mną zrobić. Tak, no, trzeba go zabić, tak? O, tak, takie pytanie padło od jednego człowieka do drugiego. I to zostało, to między innymi wyciekło. No, natomiast wracając, bo wyciec to może zawsze, to akurat nie o tym dzisiaj, o ryzyku wycieków. Więc wiedzą oni o stronach, jakie odwiedzacie. O hasłach, które wyszukujecie w wyszukiwarce. O e-mailach, o treści waszych e-maili. Kontaktach ze znajomymi, z kim piszecie, z kim rozmawiacie głosowo, z kim przez wideo i tak dalej. O wydatkach, jakie robicie online, no czy też offline, pod warunkiem, że płacicie kartą. O waszych miejscach pobytu, geolokalizacja, tak? O waszym zdrowiu.
No i o wielu innych rzeczach, o innych nawykach, o innych okolicznościach życiowych i preferencjach. No i stąd mogą Wam personalizować reklamy i sprzedawać Was reklamodawcom jako jakąś grupę docelową wybraną pod kątem jakichś kryteriów, żeby reklama była skuteczniejsza potencjalnie na Was. Wyniki wyszukiwania mogą do Was dostosowywać, zwłaszcza w okresach kampanii wyborczych, jak politycy kandydują. Podpowiedzi treści, które Was mogą interesować, też są takie, że one mogą tutaj być na korzyść polityczną tych, którzy o tym decydują. Zuckerberg się musiał tłumaczyć, znaczy nie musiał, ale swego czasu zrobił aż takie spotkanie z przywódcami partii republikańskiej, gdzie tłumaczył im, że to nie jest tak, że oni zawsze faworyzują tylko partię demokratyczną i że owszem, tak było, ale że już tak nie będzie i że teraz będzie równe traktowanie i że wprowadzi zakaz surowy mowy nienawiści czy jakiegoś podjudzania w obie strony i wprowadzi listę słów, które się banuje. No i między innymi katol wtedy zostało po polsku zbanowane, no i surowe kary za to w postaci banów, czy w postaci nawet w razie recydywy usuwania konta, w razie wielokrotnej chyba recydywy, bo przy drugim to chyba byłby ban na miesiąc jakiś jeszcze surowszy, taki, żeby tylko przeglądać się właściwie dało. A potem usunięcie. No, bo taki regulamin. Zresztą ten regulamin Facebooka ewoluował. Poczytajcie sobie zestawienie kolejnych wersji regulaminu Facebooka, co w którym roku dochodziło i co więcej oni mogą tobie robić, a co ty możesz mniej i jakie ty masz mniejsze możliwości tak naprawdę odwołania się od czegokolwiek i jak coraz większa część tego, co twoich interakcji, nawet całkowicie prywatnych, no może być w coraz szerszym zakresie wykorzystywana przez Facebooka i przez firmy trzecie, przez ich partnerów do najrozmaitszych celów. A, i jeszcze taka, słuchajcie, takie bycie mądrzejszym niż użytkownik, to znaczy, nie mówię o zwykłym takim interfejsie, że programy, oprogramowanie próbuje dzisiaj być mądrzejsze od użytkownika, inteligentniejsze, tak, sztucznie inteligentniejsze. Nie, mówię o tym, jakiego rodzaju społeczność, te właśnie standardy społeczności, te zasady tam obowiązują. Obowiązuje tam polityczna poprawność, ale obowiązuje też takie zakłamanie, że wszyscy muszą być szczęśliwi, że to jest miejsce wyłącznie pozytywnych interakcji, wyłącznie pozytywnych doświadczeń. No i nie mówię o tym, że jest przycisk lubię, to nie ma przycisku nie lubię, to jest przycisk angry, tak? No ale on też tak naprawdę jest rodzajem reakcji jakiejś takiej emocjonalnej i on też bywa pozytywnie. Czasem jest taki wpis, że ktoś coś krytykuje i chce, żeby pod nim były angry, tak? On też podwyższa, to jest nakręcanie emocji. Jak dajecie komuś angry czy sad, czy jak to jest po polsku, bo ja mam po angielsku Facebooka, ale jak dajecie komuś angry czy sad, no to wtedy też zwiększacie zasięg tego wpisu, też sprawiacie, że on jest uznawany za atrakcyjniejszy i większej liczbie osób Facebook go proponuje do przeczytania. Natomiast na temat Facebooka, no właśnie, też kiedyś informował, o taki przykład powiem jeszcze, kiedyś informował o tym, że możecie, znaczy, że ktoś z Was usunął ze znajomych. Potem przestał o tym informować, ale można sobie było doinstalować łatwo jakieś rozszerzenia przeglądarki czy jakieś skrypty do Facebooka, użyć jakichś narzędzi, które no i tak o tym informowały. W tej chwili jest trudno nawet wyeksportować swoją listę znajomych. Znaczy można wyeksportować niby wszystko z Facebooka, no i potem w tym się dokopać. Tak? Natomiast zrobienie tego przez screen scraping, przez takie zapisanie na przykład kodu strony po prostu zapisania w przeglądarce jako HTML i potem wyszukiwanie jakimś czy to XPathem, czy jQuery, czy jakimkolwiek językiem zapytań do dokumentów, no tych, którzy są twoimi znajomymi, w
wszystkich, którzy są aktualnie twoimi znajomymi, albo wszystkich członków grupy. To nawet z API usunęli Facebooka, tak? Że nie można już wydobyć sobie listy wszystkich członków jakiejś grupy, nawet takiej, w której jesteś administratorem. No, więc możliwości są coraz bardziej tutaj ograniczane. Również gdy chodzi o na przykład tytuły wydarzeń, o to, jakie litery mogą zawierać, jakie długości mogą być, ile może być członków w grupie,

Ci w najpełniejszej formie chyba na Dalekim Wschodzie. W Korei Północnej trochę mało wiemy, jak jest, bo mało informacji się stamtąd wydostaje, natomiast wiemy dość sporo o Chinach. No bo Chiny są jednak duże, trudno ukryć coś, co się dzieje z ponad miliardem ludzi. Więc w Chinach wprowadzono Social Score System, czyli przez rząd w porozumieniu z korporacjami, które też uczestniczą w tym projekcie, jest wprowadzony taki system punktów wzorowego obywatela. No i tych punktów można mieć 1000, można mieć mniej. Jak się ma ich mało, no to wtedy się ma pewne ograniczenia. Na przykład jest się dokładnie kontrolowanym na lotniskach, albo jak się ma ich za mało, to wręcz nie można latać samolotem czy jeździć pociągiem. W miejscach, gdzie można wypożyczać parasole, na przykład w jakichś lokalach, takich tam są takie lokale, gdzie pójdziesz tam, zacznie padać, nie masz swojego parasola, możesz wypożyczyć parasol, żeby wrócić do domu i nie zmoknąć, no i potem go oddać. Tak w knajpach, w bibliotekach. I jeżeli masz dużo takich tych punktów zebranych, no to wtedy nie musisz za to zakładać kaucji za ten parasol, a w przeciwnym przypadku musisz. No więc to czy wizę dostaniesz na przykład? Czy nawet pracodawcy, czy dostaniesz pracę, zwłaszcza w jakichś państwowych instytucjach, czy też w bankach, to też może od tego zależeć, od tego, ile masz punktów. A za co zbiera się punkty? No zbiera się punkty za miłe zachowania, jakieś zaangażowanie społeczne, za wolontariat i tak dalej, no to brzmi może i fajnie, tylko oprócz tego, że jest centralizowane i reguły tego ustalają urzędnicy. Natomiast za niespłacanie kredytu w terminie, no też można powiedzieć, co mamy w Polsce, tak, mamy systemy informacji o nierzetelnych dłużnikach, o tym, kto nie spłaca zobowiązań, czy to kredytów, czy długów jakichś prywatnych, czy jeszcze innych zobowiązań. W Niemczech to dużo dalej jest posunięte niż w Polsce. Natomiast w Chinach wlicza się też w to oczywiście to, jakim jesteś obywatelem. To znaczy, czy głosujesz, czy wypowiadasz się z aprobatą, czy pochwalasz politykę partii. A jak krytykujesz, jak jesteś jakimś dysydentem, no to oczywiście twoja reputacja w tym systemie, czyli liczba punktów, jest obniżana. I możesz się dowiedzieć, że już dzisiaj no, nie pojedziesz pociągiem tam, gdzie musiałeś pojechać, żeby zarobić pieniądze, bo miałeś dać gdzieś jakiś wykład na przykład. No, więc to jest coś, co autorzy science fiction eksplorowali już od dawna. Na przykład w serialu Black Mirror, w odcinkach Nosedive, no i też we wcześniejszym odcinku, w nieco innym ujęciu, 15 Million Merits. Również w serialu The Orville, w odcinku 7 Majority Rule, gdzie można zostać skazanym na pranie mózgu, żeby później być miłym, czyli na lobotomię taką właściwie. Bycie nijakim. Za to, że się było skurwielem zdaniem głosujących. A głosują ludzie w ramach takiego show telewizyjnego. I to może być za naruszenia, nie wiem, poprawności politycznej czy jakiejś uprzejmości, tak? Nie za złamanie prawa. Za bycie po prostu skurwielem dnia. Tak? Jesteś skurwielem dnia, zapraszają cię następnego dnia rano do telewizji i się broni. A telewizowie głosują, czy poddać cię karze, czy nie. Jak jest więcej głosów, żeby cię poddać karze, no to zostanie na tobie użyta ta maszyna, która robi papkę z jakiejś części twojego mózgu. Znaczy tak metaforycznie w tej chwili mówię oczywiście. Tak więc słuchajcie, warto często żyć czy pewne rzeczy w swoim życiu, pewne aspekty swojego życia. Zależy się od tego, i co robisz, zależy od tego, prawda, na czym ci też zależy. Niektórzy lubią być osobą anonimową, a nie publiczną. Lubią właśnie jak najmniej o nich wiadomo, no bo czują się wtedy lepiej, tak? Czują się wtedy.

bezpieczniej, czują się być może wtedy też bardziej takimi cwaniakami, profesjonalistami, kimś dobrym w tym, w ukrywaniu się. Jest to dla nich taki rodzaj sportu, daje im to jakieś poczucie satysfakcji, adrenalinę, że tutaj o, znowu się udało coś tam zrobić i to nawet całkiem sporo. Co od normalnych ludzi wymagałoby pozostawienia po sobie mnóstwa danych, mnóstwa śladów, wyłożenia się na tacy urzędom i korporacjom. Natomiast tu nikt nie wie, kto ja tak naprawdę jestem i nie powiążę tego z innymi moimi działaniami. No i w niektórych, jak jesteś jakimś dysydentem tworzącym bardzo bezpośrednio walczące z systemem materiały, czy to słownie, czy koordynującym jakieś akcje, tak? No to wtedy jednym z dobrych sposobów takich zabezpieczenia się jest właśnie pozostawanie anonimowym. Nie wiązanie tego ze swoją... Znaczy, może być nie anonimowy w części rzeczy, które robisz, może być, nie wiem, nawet szefem jakiejś firmy dużej i osobą publiczną, a tak po godzinach być jakimś właśnie anonimowym bojownikiem o wolność, czemu nie? Natomiast no, są to fajne narzędzia i tym bardziej potrzebne, im bardziej w kraju żyjesz, w którym, czy tym bardziej zajmujesz się dziedziną, którą twoja ojczyzna, politycy w twojej ojczyźnie no, mają na celowniku. Przekonał się wspomniany Ross Ulbricht na przykład, co amerykańscy politycy jak Chuck Schumer mają na celowniku bardzo mocno. Tak, wojna z narkotykami, kryptowaluty, szerzenie libertarianizmu i to tak w praktyce, nie tylko teoretyzowanie i organizowanie tych konferencji, publikowanie prac naukowych, ale właśnie robienie czegoś, co stwarza taką strefę wolności ekonomicznej. No więc poza kontrolą rządu i tak zbudowanym, skonstruowaną tak, żeby ta kontrola nie była możliwa, czy bardzo kosztowna, w związku z tym niemożliwa do ustanowienia. Tak więc pytanie, czy chwalić korporacje, które zajmują się wprowadzaniem nowych technologii, nawet zdecentralizowanych, ale znaczy nawet rozproszonych, takich, gdzie można, gdzie każdy może brać udział, gdzie to jest taka demokratyzacja tak zwana różnych usług, nie tylko korzystania, ale też świadczenia różnych usług, jak na właśnie Uber, BlaBlaCar, Airbnb, ale gdzie właśnie operator platformy, który bierze prowizję, jest jakąś centralnym bytem jakimś. No bo z jednej strony oni, owszem, wywracają rynek do góry nogami, przygotowują nas na rozwiązania całkowicie zdecentralizowane, oparte czy to na blockchainie, czy właśnie na BitTorrencie, czy na jeszcze właśnie innych rzeczach, które są zupełnie nie tylko rząd, ale też nawet ci, co to założyli, nie są w stanie tego kontrolować. Natomiast druga, natomiast no, są wady, jak widzimy. Są wady, jak wynika z historii, którą opowiedziałem na początku, czy z paru rzeczy, które opowiedziałem po kolei. No więc czy Airbnb, wydając takie arbitralne decyzje, jest lepsze od rządu? Czy Uber jest lepszy od rządu? No jest lepszy pod wieloma względami. Przede wszystkim jest prywatną firmą, no i zgadzasz się na wszystko, nie musisz korzystać, nie masz przymusu korzystania, tak? A zgadzając się, no to się zgadzasz. Trudno, zaakceptowałeś taki regulamin, no to jak oni uznaniowo postanowią, bo tak mogą, ciebie wykluczyć jako usługobiorcę czy usługodawcę, no to trudno. To już rynek zweryfikuje ich, oby zweryfikowały ich jak najszybciej i oby powstała ich konkurencja, czy też obecna ich konkurencja, która takich praktyk nie stosuje, a przynajmniej nie w jakichś nieuzasadnionych przypadkach, czy też taka, która ma większą przejrzystość, oby wygrała w procesie właśnie rynkowym, oby ludzie zagłosowali swoimi myszami, swoimi portfelami też, zwłaszcza portfelami, no bo to jak gdyby jest kluczowe, bo twórcy też muszą za coś żyć, jeść, mieszkać i tak dalej. Natomiast powiem tak, pochwalę rząd za jedną rzecz. Więc system rządowy ma tą zaletę, że przez wieki, a nawet przez tysiąclecia zostało wypracowane
taka reguła przestrzegana powszechnie dość, nawet w reżimach takich totalitarnych. Nawet w Polsce, w PRL-u, konstytucja zapewniała wolność słowa, wolność wyznania, ale wiadomo było, że to jest ściema, tak? Ale przynajmniej to było napisane i w związku z tym było się do czego odnieść. Było wiadomo, że pewne rzeczy, które są wprost napisane, to jest ściema. Tak? A gdyby nie było napisane, to byłaby to jeszcze bardziej taka szara, no, takie miejsce półcienia, takie, że nie wiadomo tak naprawdę do końca. Że się czasem może zdarza, że robią coś komuś, ale w sumie nie ma jakiegoś jasnego złamania. No i tak to jest z tymi wszystkimi regulaminami, z wszystkimi zgodami, zwłaszcza w bankach, gdzie te regulaminy i tam tabele się zmieniają kilka razy w miesiącu, a nawet czasem kilka razy w tygodniu. I mają na celu ukrycie wszelkich tam kruczków, wprowadzenie opłat za rzeczy, których się nie spodziewali, że w ogóle będą za nie opłaty, a tu nagle aż się na nie natniesz. No, ale to właśnie, w przypadku sądów, czy w przypadku jakichś decyzji urzędowych, zawsze masz termin odwołania, znaczy zawsze, no prawie zawsze, masz termin odwołania, warunki odwołania, formalne wymogi, które musisz spełnić, żeby jakiś proces zainicjować. Może być tak, że jakieś tam procesy są tylko na papierze istniejące, a tak naprawdę nikt ich nie przechodzi, nikt nie dochodzi w nich do jakiegoś punktu rozstrzygnięcia na swoją korzyść, nikt nie wygrywa. Tak, są takie. I o tym wiadomo. Ale przynajmniej można o tym dyskutować, można się odnosić, można wskazywać, gdzie się rzeczywistość, ta rzeczywista różni od tej papierowej. Ale przynajmniej ten ideał, jaki powinien być, czy przynajmniej coś na tyle bliskiego ideału, jakie politycy, ustanawiając prawo, no, musieli się zobowiązać po to, żeby ludzie ich nie wynieśli na widłach, no to przynajmniej to jest. A w tych regulaminach tego nie ma. Jest pełna uznaniowość. No, więc taka jest też różnica, o której chciałem wspomnieć. Więc zachęcam jednak do korzystania z alternatyw, nawet kiedy są w rękach jakiejś jednego centralizowanego bytu, jak Wikipedia, czy jak Airbnb, czy jak Uber. Ale do zdecentralizowanych zachęcam bardziej. Zwłaszcza zachęcam do zachęcania innych, a zwłaszcza wtedy, kiedy łatwo to zrobić, to znaczy, kiedy nie jest to jakaś jedna specyficzna rzecz typu przejazdy, tylko coś możliwie ogólnego, czyli na przykład sam internet, to jak działa, to, że można wyszukiwać rzeczy, przeglądać rzeczy anonimowo, stawiać tam usługi w sieci Tor też anonimowo, witryny całe i aplikacje internetowe. Korzystanie też z komunikatorów, no to jest chyba najłatwiej się przesiąść na komunikator po prostu szyfrowany i taki, że nawet jego twórcy, a już tym bardziej żaden rząd, nie są w stanie czytać tego, co wy na nim z kimś piszecie, czy mówicie, czy też wideo rozmowy odbywacie, czy załączniki przesyłacie. Platformy do handlu, jak właśnie Open Bazaar. No i standardy. Standardy jak Semantic Web, jak Open Social. Też warto wybierać rozwiązania, które się i promować takie, które się do nich stosują, no bo to powoduje pewną synergię, pewne dodatnie sprzężenie zwrotne w powstawaniu kolejnych i w udoskonalaniu też tychże standardów i w powstawaniu kolejnych rozwiązań, które no, widzą korzyść w tym, żeby być kompatybilnym z innymi dzięki zastosowaniu się do standardu. No i powstaje taki właśnie efekt sieci, tak? Czyli coś takiego, że telefon nie jest nic wart, jeżeli jesteś jego jedynym użytkownikiem. Pierwszy klient kupujący telefon, no to kupował tak naprawdę drogą maszynkę, która na nic nie pozwalała z nikim rozmawiać. Znaczy ja wiem, że tak nie było, tylko instalowano wiele tych telefonów od razu, ale taki eksperyment myślowy zróbmy. Jak już był drugi telefon na świecie, no to przynajmniej mogli ze sobą porozmawiać, a każdy kolejny dodawał wartości tym, którzy je mają i temu nowemu posiadaczowi zyskiwał większą wartość niż wszyscy poprzedni. Ci poprzedni też im była ta wartość wyrównywana, znaczy podciągana do góry, no bo pojawiała się większa liczba o jeden rozmówców, z którymi potencjalnie tym urządzeniem można rozmawiać. No więc tak samo jest z rozwiązaniami informatycznymi, które są ze sobą kompatybilne. I tak samo jest z węzłami, tak więc jeżeli chcecie jakąś rozproszoną sieć wspierając, promować właśnie wolność i
możliwość wyboru czegoś niezależnego od rządów i od korporacji, które przeważnie, niestety, bo ja nie mam nic przeciwko temu, że korporacja jest korporacją. Jeżeli korporacja jest super bogata, dlatego że uczciwie zarobiła, zasłużyła na każdy grosz, który z tych miliardów, które ma, bo po prostu ludzie dobrowolnie u niej kupowali, zagłosowali portfelami, no to w porządku. Ale niestety polityka, siła polityków jest tak przemożna, że mało kto się jej oprze, mało kto powie, ja będę dalej uczciwie konkurował, nawet jak inni konkurują nieuczciwie i lobbują sobie wykrzywienie rynku na swoją korzyść i na swoją korzyść kosztem innych oligopolistów, ale przede wszystkim kosztem mniejszych, tych, którzy istnieją na rynku i tych, którzy mogliby zaistnieć na rynku i go jakoś właśnie innowacjami wywrócić i podgryźć istotnie pozycję tych no, największych korporacji dogadanych z politykami. Tak, więc zachęcam do tego, stawiajcie węzły sieci Tor, stawiajcie węzły Bitcoina, stawiajcie BitTorrenta i róbcie wszystko to, co nie da się kontrolować i wspierajcie i korzystanie i bycie użytkownikami i również bycie oferentami, tymi, którzy świadczą usługi, czy którzy coś wnoszą właśnie w lepsze funkcjonowanie, w większą niezawodność, większą szybkość, większą pojemność tego typu rozwiązań, bo internet 3.0 to będzie właśnie przesiadka, oby nastąpiła, pomimo że rządy próbują nas póki co jeszcze pod przykrywką często, a nie tak otwarcie, ale coraz częściej też otwarcie krytykując i przypinając łatkę pedofilii, twardego hazardu, czy tam handlu narkotykami jakimiś niebezpiecznymi. Tak, więc różnymi sposobami starają się to zwalczyć, bo to jest przeciwko im, ale to jest korzystne dla nas. To znaczy, o ile w gospodarce, taką myśl ogólną jeszcze, którą zakończę, w gospodarce ogólnie tort rośnie, tak? Może tort rosnąć. Może być tak, że wszyscy się bogacą, że dobrostan całego społeczeństwa rośnie, że nawet biedacy teraz mają takie luksusy, jakich nie mieli królowie kilkaset lat temu. Natomiast w przypadku wolności tak nie jest. To znaczy, im więcej możliwości decydowania o waszym życiu mają politycy i urzędnicy i ich sprzymierzeńcy, tym mniejszą macie wy sami. To znaczy odbywać to kosztem waszego udziału w samostanowieniu. To znaczy w stanowieniu o was. Zmniejszeniem samostanowienia, a zwiększeniem stanowienia o was, decyzji za was, narzucania wam pewnych nakazów i zakazów przez władze różnych szczebli oraz przez tych, którzy dzięki posiadaniu przywilejów od władzy są w stanie, nawet pomimo, że na wolnym rynku dokonalibyście innego wyboru, no, skazywać was na korzystanie ze swoich drogich i gorszych usług, bądź nawet jak z czegoś za darmo korzystacie, bezpłatnie, a płacicie, nie wiem, swoimi danymi właśnie przede wszystkim, tak? Tak jest w mediach społecznościowych, tak jest w Gmailu, na którym prawie wszyscy mają konta, tak, i e-maile nawet z innych domen przez tegoż Gmaila przechodzą. Wtedy jest tak, że korzystacie czy to odpłatnie, czy za darmo, ale nie z tego, co jest najlepszą możliwością, gdy chodzi o wolnościowe ideały. Ja chciałem to powiedzieć tak, żeby nie zabrzmiało patetycznie za bardzo. Dobra, słuchajcie, krótko i na temat. Internet 3.0, fajna rzecz, przynajmniej w tej wizji, w tej interpretacji. No i warto się zaznajomić, warto promować. No i jeżeli macie taką możliwość i chęć przyczyniać się bezpośrednio do jego rozwoju, jest to wolnościowe działanie.
I jak najbardziej pochwalam, popieram, no i czasem wam opowiadam o różnych rzeczach, czy to jak sieć Tor, czy jak kryptowaluty, które właśnie dobrze do tego służą. No to słyszymy się za tydzień prawdopodobnie. Cześć.

0: Witam Was serdecznie, moi kochani, jak co tydzień w audycji Nocny Marek, w której przedstawimy Wam przegląd wiadomości z poprzedniego tygodnia. Przy mikrofonie Potrzeba 19, kłaniam się nisko, a ze mną jak zwykle jest... Oj, chyba nie ma z nami Krawca, pewnie zalał pałę i spóźni się na audycję. Nie no, dobra, żartuję, to nie potrzeba, tylko ja, Krawiec. A to potrzeba zalał pałę i się spóźni na audycję. Taka jest prawda. Jak on was nie docenia. Popatrzcie, jaki to jest niewdzięcznik. Patronów przybywa. To jest taki człowiek ogółem. To jest ogółem taki właśnie człowiek, że im więcej się jakby z waszej strony dzieje, im więcej jakby wy tu doceniacie, sponsorujecie, tym on jakby się bardziej na was wypina. Ja mówiłem już, że on zniszczy to radio i to wszyscy mówili. I ja to teraz dopiero przejrzałem na oczy. I ja mówiłem, że jak wam się oczy otworzą, wszystkim to mnie się zamkną, no. I taka jest prawda, że po prostu wyjątkowo was olał dzisiaj. Nie zjawił się na czas, pewnie miał ciekawsze rzeczy do roboty niż mówienie do was i jakby docenienie waszej obecności tutaj. Ja już nie mogłem, nie nagrywam. Jutro zanoszę mikser do lombardu i się skończy po prostu. Zamykamy to radio. Ja nie będę pracował ogółem z takim... Już nie powiem z kim. Nie no, żartuję znowu sobie, ja sobie robię. Zaraz się zjawi. Coś, czasami tak jest, pewnie sobie jeszcze kawki robi. A ja spryciarz jestem, bo sobie zrobiłem wcześniej i właśnie sobie łyknę. Dobrej kawusi. Ale nie zdążyłem sobie skręta skręcić właśnie i z tytoniem, żeby zaraz nie było, że tu narkomaństwo, łachmaństwo i zaraz donosik jakiś. Nie zdążyłem skręcić i właśnie tu się przydaje taki potrzeba, bo on coś tam sobie gada, pieprzy, coś tam się przechwala, prawda, taki głupio mądry, prawda, same nagłówki przeczytał z newsów i tam cwaniakuje, nie? A ja w tym czasie mogę sobie właśnie jakiś mądry temat tu przygotować, skręcić fajeczkę, jak on tam skończy bełkotać, to wtedy ja mu tam przerwę kulturalnie i mogę jakiś wam ciekawy temat nawinąć. To jest taki wypełniacz właśnie. Takie, wiecie, jak na przykład jest schabowy i ziemniaki do tego, no to ja jestem schabowy, on ziemniaki, no nie oszukujmy się. No, także tak to wygląda. Dziękujemy wszystkim, którzy nas tutaj docenili i dołączyli do oficjalnego grona sponsorów, tak to nazwijmy, oficjalni. No, czyli ci, którzy są na Patronite. Oczywiście wielki szacun też i dziękóweczka i w ogóle dla tych, którzy do tej pory też nas sponsorują metodą tradycyjną, przelewową i wspomagają Radyjko. Nawet teraz nie mają ochoty tam na Patronite wchodzić. No, także fajnie jest. Rozwijamy. Nowa audycja w piątek, przypominam, o godzinie 00:00. Godzina 12:00, będzie audycja Czasy Ostateczne, audycja o tematyce ogólnie postapokaliptycznej. Będą zarazy, będą masony, będzie NWO, nowy porządek świata, wszystko będzie i nawet trzej jeźdźcy apokalipsy, a oto kot płowy właśnie się tu pojawił, czyli potrzeba, witam cię.
1: I oto wchodzę ja, cały na biało. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w ten piękny dzień, tak będzie apokaliptycznie. Będziemy dzwonili i trollowali, słuchajcie, zrobimy mu takiego pranka. natomiast właśnie tak się zastanawiałem, bo okazuje się, że w minionym tygodniu zdarzyły się tylko dwie rzeczy. Zdarzyły się Himalaje i zdarzyli się Żydzi. Miałem straszny problem, żeby się przygotować do dzisiejszej audycji, wiesz?
0: O, to ciekawe, bo ja mam bardzo dużo tematów, co prawda tak zdążyłem rozwinąć tylko kilka z nich, no ale no to te Himalaje to ciekawe są, bo z tego właśnie tak się nie śledziłem.
1: kurde, wiesz co, wolałbym to zostawić, bo okazuje się, że no niestety w odróżnieniu od 30 milionów Polaków na całym świecie nie jestem ekspertem do spraw himalaizmu i dzisiaj po prostu miałem w pracy taką sytuację, gdzie wiesz, gdzie użyłem bardzo popularnego dowcipu, takiego wiesz, takiego punchline'u, który jest, który po prostu się cały czas pojawia, tak, że wiesz, że no tutaj kurde otwieram internet i Nanga Parbat, tak, tutaj rozmawiam z kumplami, Nanga Parbat, nie, i mówię do kumpli, nie, i boję się otworzyć lodówkę, a oni uznali, że ja sobie robię tutaj jaja z mrożonki himalajskiej.
2: Można połączyć te dwa tematy, bo ja dzisiaj o antysemityzmie, to możemy to połączyć w jedno i oświadczyć, że antysemityzm w Polsce osiągnął poziom Himalajów w ogóle. I...
1: O, w sumie, ale wiesz co, dopóki jesteśmy, jeżeli chodzi o antysemityzm, to trzeba się przygotować na to, jak na zombie apokalipsę, mieć odpowiednią broń i chciałbym od tego zacząć z wysokiego ceny, mianowicie chcę to powiedzieć głośno, Ilona Maska popierdoliło.
2: A, to już wiem o co chodzi, No, ale, tak. Ale to możemy zostawić ten temat dla ciebie, bo ty jesteś fanem Ilona Maska, a czy dalej jesteś fanem po tym, co teraz wypuścił właśnie?
1: Wiesz co, nie wiem do końca, o co tu chodzi, podejrzewam, że to będzie jakiś prank czy coś takiego, bo on robi tutaj, wiesz, on robi tutaj preordery na to za $30, zresztą można sobie zrobić preorder na gaśnicę również. A właśnie, o co chodzi, tak? Elon Musk, jeszcze tutaj raz wrzucę na czata zajawkę, którą przygotowałem w ramach dzisiejszej audycji. Elon Musk w ramach swojej The Boring Company, o której rozmawialiśmy z Weroniką w przerwie technicznej, poświęconej Elonowi Muskowi, wcześniej sprzedawał czapki z napisem The Boring Company. No okej, okay, można, jeżeli jesteście miłośnikami, ale w tym momencie sprzedaje pieprzone miotacze ognia. Oprócz tego można kupić za $30 cholernie drogą gaśnicę również z The Boring Company. I jak sam Musk zaznacza, że oczywiście możecie kupić gaśnice tańsze, ale one nie będą miały tej fajnej nalepki. Więc niestety, moi drodzy, tak, tutaj dzieje się coś dziwnego. Podejrzewam, że to jest jakiś prank, jakiś taki kompletny dowcip. Aż sobie, kurczę, ja sobie tutaj zrobiłem preorder i sobie, czekajcie, przejdę do checkoutu.
2: Zamówiłeś już miotacz ognia?
1: Stary, tu można od razu przez PayPala zapłacić. Idę o zakład, że za tym jest jakiś dowcip. Ale jeżeli tak, nie, no to tak jak powiedziałem, Ilona Maska popierdoliło. Wiesz, bo on mówił niedawno o zombie apokalipsie, tak? Gdzie właśnie wspominał na Twitterze o tym, że w ogóle, słuchajcie, ważna rzecz, Falcon Heavy będzie startował prawdopodobnie 6 lutego i może przy okazji tego się uda zrobić jakiegoś live'a, jeżeli akurat nie będę spał, bo to jest coś bardzo konkretnego. Wysyłamy, kurde, samochód na Marsa. To jest, kurde, coś naprawdę niezłego. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. No nie wiem, czy tutaj są jakieś, wiesz, dziury finansowe, tak jak właśnie w audycji rozmawialiśmy, że na różne sposoby, wiesz, próbował wyciągnąć pieniądze ze swoich inwestorów i przykładowo te pieniądze, które dostał na to, żeby wyprodukować samochody Tesla, wrzucił właśnie w SpaceX, żeby go było stać na wystrzelenie kolejnej rakiety. Także stało się tutaj coś dziwnego, stało się tutaj coś ciekawego, czego do końca nie rozumiem, ale podejrzewam, że epilog będzie dość ciekawy, bo jednak nie sądzę, żeby aż tak bardzo się ze swoim małym na mózgi pozamieniał, że wiesz, że tutaj coś faktycznie do tego stopnia odwalił. Zresztą ten miotacz ognia aż tak bardzo, wiesz, aż tak bardzo nie jest imponujący, ale sobie wyobraź, dostać taki prezent na pierwszą komunię! Czerwiec się zbliża! Ludzie, kupcie to dzieciakom swoim na pierwszą komunię!
2: No, nie wiązałbym takiego miotacza ognia z tematem apokalipsy zombie, bo to wcale, no, to nie jest dobry pomysł. Prowadziłem kiedyś audycję o zombie survivalu. No i jest tylko jedna rzecz gorsza niż płonący sunący na was rozwścieczony zombie. Nie podpalajcie zombiaków, to nie jest dobry pomysł, bo jego to nie wzruszy specjalnie, a was może to poruszyć, jak się wszystko zacznie dookoła was palić i obejmie was jeszcze taki podpalony zombie, także kiepska broń przeciwko zombiakom, myślę, wiesz?
1: Znaczy, wiesz co, ja tam za bardzo nie jestem miłośnikiem w ogóle tematu zombie, przede wszystkim wsiąść sobie do samochodu, rozpędzić się dobrze, no i w razie czego włączyć wycieraczki, tak, także to przede wszystkim i po prostu spitalać. Tak jak właśnie ja tam mówił w dzisiejszej zajawce przed nocnym Markiem, Walking Dead, gdzie widziałby właśnie taki serial, który pojawia się na zasadzie, że wiesz, że się na przykład w Warszawie czy we Wrocławiu pokazują zombiaki, w Berlinie, w Paryżu i tak dalej, nie? Albo potem się pojawiają zombiaki w Moskwie, dajmy na to, i tutaj rząd jest w ogóle bezradny, bo okazuje się, że zanim doszli pod Kreml, to oni odróżnili zombie od żebraków, których jest pełno w Moskwie, no i teraz mają, i tutaj mają jakiś naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. Natomiast tak, teraz za $500 można kupić sobie miotacz ognia i powiem ci szczerze, że jest to cena dość dobra, jak tak patrzyłem na miotacze ognia na czarnym rynku. Jest to cena naprawdę imponująca, natomiast no mówię, no nie ani tu zasięgu, ani nic takiego, tak, za powiedzmy $200 można sobie kupić rewolwer, tak, więc to mniej więcej daje wam ideę, ile to kosztuje, a za $1600 można sobie kupić karabin automatyczny, więc no tutaj porównanie jest dość całkiem niezłe, ale sobie wyobraź, nie? Idziesz sobie ulicą, nie? I ktoś do ciebie wyskakuje? Wisełka czy Krakowia? A ja mam tutaj, kurde, miotacz ognia od Ilona Maska. Prrr, pach, pach, pach.
2: No i można od razu jakiś tekścior a la Arnold walnąć. Hasta la vista, baby. Albo Robocop. Your move, creep.
1: Podnosisz ten miotacz ognia. Hakuna Matata, skurwysynu.
2: To co, to mówisz, że temat zombie cię ani zombie, ani grzeje, tak?
1: Oj, krawiec, ty ze swoimi dowcipami to normalnie karierę w śmiechu warte byś zrobił.
2: Ja to jak coś powiem, taki już jestem. Ale to też ciekawie, bo ponoć to jest legalne, można kupić sobie nawet w Polsce taki miotacz ognia. Właśnie ze względu na ten mniejszy zasięg, bo prawdziwy miotacz, no to tak na 3 metry można tym razić. Generalnie miotacze były najczęściej używane do wykurzania ludzi z bunkrów, ponieważ to tlen po prostu spala, tak? I się tam duszą w tym bunkrze i zaczadzają i wybiegają tak śmiesznie, ruszając łapkami. No i $780, 2700 zł przeliczymy na polskie, ale trzeba jeszcze koszt wysyłki doliczyć. Chociaż to nie wiem, one są za $500 i to już jest chyba z kosztem wysyłki przez DHL. Czemu się śmiejesz, jak mówię DHL?
1: A bo jeżeli by do mnie taki kurier DHL przyszedł, przepraszam, mogę otworzyć i sprawdzić, czy z przesyłką jest wszystko w porządku? Pach, pach, pach!
2: No właśnie. I ponoć jako broń się kwalifikuje u nas coś, co miota pociskiem, a tutaj nie ma pocisku, jest tylko zapalona ciecz łatwopalna, no więc kupujcie, jasne. My Polacy nie możemy być bezbronni, jak nastanie jakiś wielki konflikt, wparują tutaj ruskie i Niemcy z jednej, z drugiej strony, to my wtedy z miotaczami ognia, prawda, na nich.
1: A to nie możemy sobie, wiesz co, to był taki temat chyba z miesiąc temu, że ziomeczek sobie wymontował butlę gazową z samochodu i pojechał na stację benzynową zatankować. No i tak sobie jechali, potem wyjechali i ktoś zapalił papierosa i to wszystko jebło, nie? A więc może po prostu ustawmy te swoje Passaty, ustawmy te swoje Golfy, ustawmy te swoje Ople Corsy, otwórzmy im zbiorniki i wypierćmy w twarz Niemcom, że nie będzie Niemiec pluł nam w twarz.
2: Właściwie to ja dochodzę do wniosku, że mnie się powinno całego zdelegalizować, no bo tak, moje ręce to śmiercionośna broń i w głowie też mam fabrykę narkotyków, DMT, coś tam jeszcze. No jak zębów nie umyję, to też śmiercionośna broń, trująca chmura z gęby może wystrzelić.
1: To znaczy, wiesz, to pierwsze, co by mi przyszło do głowy, żeby mnie zamknąć jako taką, wiesz, jako taką bezprawną maszynę do popełniania przestępstw, to jest to, że można by mnie było od razu za gwałt skazać, ponieważ aparaturkę mam, ale rozumiem doskonale, że ci to nie przyszło do głowy.
2: No właśnie, widzisz. Nie pomyślałem.
1: O stary, te mordercze skarpety, które stawia pod swoim łóżkiem. O ja pierdziele. Nie, ludzie kochani, słuchajcie. Kiedyś jak się ze mną na Skype'ie połączył, jak mi zabombiło z słuchawek. Ja pierdziele.
2: Skarpety to są skarpety zagłady i one przeszły przez czwartą gęstość, przez siatkę informacyjną.
1: Tak, one zdecydowanie osiągnęły taką gęstość, jakiej jeszcze żadna skarpeta nie osiągnęła.
2: No właśnie. Tymczasem sobie też zerknąłem na jeden z agregatów podcastów. Przypuszczam, że już do kilku jesteśmy zapisani. Ty tam podopisywałeś nas gdzieniegdzie i wiesz, jak troszkę się zmartwiłem, ponieważ na 159 audycji, które tam są dopisane na podstacji, nie znalazłem ani jednej, którą by odsłuchała chociaż jedna osoba.
1: A bo ja im to wysłałem bodajże tydzień temu, wiesz?
2: Nie no, na podstacji chyba już od dłuższego tak? czasu jesteśmy, tak mi się wydaje.
1: A to nie wiem, nie znam się.
2: Ważne, ale popatrzyłem też na inne podcasty, które tam są i nie znalazłem wśród wszystkich innych ani jednego, którego by odsłuchała choć jedna osoba, więc brawo podstacja, to jest po prostu tak skuteczne i tak fenomenalna platforma. Pozdrawiamy was i gratulujemy wspaniałej platformy.
1: Ale to jest poprawne polityczne, żeby nikt nie czuł się, wiesz, tutaj jakoś prześladowany za to, że ma mniej wyświetleń. To jest, wiesz, pokazać każdemu, że ma zero wyświetleń i to się trzyma kupy. To jest, wiesz, bo później ci przyjdzie taki, a wy mnie tutaj prześladujecie ze względu na religię i zaniżacie mi liczniki. Co się dzieje teraz z YouTube'em, tak? Że wszyscy, którzy mają chujowe kanały i mają beznadziejny content, narzekają na to, że mają mało wyświetleń i że YouTube tutaj im zaniża wyświetlenia. Więc w Player FM też jesteśmy i jeszcze jesteśmy na TuneIn, tam, gdzie możecie nas słuchać na żywo. Dodaliśmy się również jako podcasty, także już nie jesteście uzależnieni tylko i wyłącznie od Stitchera, również na TuneIn, czyli jedna aplikacja, ein Radio, ein Listener.
2: A na TuneIn już lepsze wyniki, ponieważ zauważyłem, że tam około 200 obserwujących, więc nie jest źle.
1: A jak wejdziesz w profile, to CBA, ABW, NSA, KFC, kurde, stary.
2: Ruskie trole, boty i źli ludzie.
1: Oj, o ruskich trolach dzisiaj będzie. O ruskich trolach dzisiaj będzie właśnie z tymi antysemitami, bo tutaj się troszkę wylało dziecko z kąpielą. Natomiast po raz kolejny mój ukłon. Jeżeli na pewno spotkaliście się kiedyś z tym, że gardzę wykopem. I to nie gardzę wykopem tylko i wyłącznie bez powodu i z jakiejś tam swojej fanaberii, tylko dlatego, że mają pewne swoje cechy. O tym chciałem powiedzieć tydzień temu, ale odrobinkę czasu mi na to zabrakło. Mianowicie mieli tam jakieś dwie akcje, że wydawało im się, że namierzyli jakiegoś tam kolesia, który kogoś tam zbluzgał. Okazało się, że kompletnie się mylili, mimo że tam 200 osób dostało jego numer telefonu, dzwonili do niego, prześladowali go i tak dalej. Wysyłali mu jakieś sprośne SMS-y, MMS-y i tak dalej. No potem się okazało, że musieli posypać głowę popiołem. Słuchajcie, jak dzisiaj się wejdzie na wyklop, no to się okazuje, że pierwsze 44 strony to jest albo Żydzi to, albo Żydzi tamto, albo Żydzi sramto, albo Żydzi grają chujową muzykę, albo Żydzi grają słabo w szachy, albo Żydzi wymordowali 40 miliardów Polaków w trakcie II wojny światowej. Ja pierdolę po prostu, o co tutaj chodzi.
2: Czyli nie dość, że szkalują papieża, to jeszcze antysemityzm tam kwitnie. No proszę, ale to mnie wcale nie dziwi, ponieważ mam dzisiaj tak trochę sobie zrobiłem rozeznanie, jak to jest z tym antysemityzmem w Polsce. No i to taki w sumie mało śmieszny temat się robi, jak się zagłębiłem w to. No ale kontynuuj, bo jeszcze pewnie coś chcesz.
1: Tak, bo właśnie temat jest bardzo gorący ze względu na to, że zapenalizowano określenie, kurczę, aż boję się powiedzieć, takie to, a takie obozy koncentracyjne, żeby potem nie było, że ktoś coś wytnie i będzie znowu na mnie, bo to jest już karane, moi drodzy. Już nie wolno tak mówić, to jest myśl o zbrodnia, zupełnie jak w roku 1984 Orwella. Nie wolno nawet tak myśleć, bo przyjdzie do ciebie policja, myśli i ci wsadzi organit w dupę. No i niestety zostało to zapenalizowane, zostało to bardzo skrytykowane przez również tam izraelskich politykierów i tak dalej. No wiadomo, ktoś tam chciał się na tym wybić, tak? Jakiś taki izraelski palikot stwierdził, no to ja tutaj sobie będę gadał Polish dead camps. No i się okazało, że zaczęła się cała wojna na Twitterze i ludzie, wiesz, tam dla beki po prostu wywoływali Polish dead camps i z wywołaniem ambasady Polski Twittera tam Andrzeja Dupy i kurczę, zawsze zapominam, jak on się nazywa, no i minister, i naszego szanowego premiera, więc no wiadomo na czym to polega. Tutaj słuchajcie, swoją drogą pod ostatnim Nocnym Markiem w komentarzach odrobinkę się zaiskrzyła dyskusja odnośnie tych koszulek z Che Guevarą, tak? Tu nie chodzi o to, że my zabraniamy czegoś takiego jak sierp i młot i swastyka tylko dlatego, że ten symbol graficzny jest sam w sobie zły, tylko że wokół tego symbolu graficznego gromadzą się ludzie, którzy mają pewne naleciałości. I taki młody chłopek roztropek, 16-letni, w czerwonej koszulce z Che Guevarą, który nie do końca wie, co tak naprawdę na piersi nosi, naprawdę nie będzie stanowił zagrożenia dla społeczeństwa. A z drugiej strony właśnie też naleciałość kulturowa, ponieważ jeżeli ktoś zobaczy nas na ulicy w koszulce ze swastyką, czy zobaczy nas na ulicy w koszulce z sierpem i młotem, to może zwyczajnie się wściec, ponieważ ludzie z takimi samymi symbolami zabili jego rodziców, zabili jego dziadków i to jest słuszne, żeby tego zakazać. Ale właśnie pytanie, dlaczego pewnych rzeczy zakazujemy? No i tutaj pytanie właśnie choćby do ciebie, Krawcze, no te obozy koncentracyjne, jakby nie brał, znajdowały się na terytorium Polski. Więc czyje one były, niemieckie czy polskie?
2: Znaczy to jest taki skrót myślowy po prostu, tyle że ja tu się nie zgodzę chyba z tobą do końca, bo uważam, że jest to faktycznie szkodliwe i wprowadzające w błąd. Mówiłem o tym w ostatnich luźnych gadkach, że mnie to też troszeczkę uwiera w pupcie, ponieważ no, sugeruje to, że to były obozy koncentracyjne zakładane przez Polaków. I ludzie z różnych stron świata mają prawo nie znać naszej historii, mają prawo się nie orientować co i jak i dojdą sobie do wniosku, że Polacy kolaborowali jakoś z nazistami i na przykład za to, żeby ci naziści ich tam nie mordowali, opiekowali się tymi obozami, zakładali te obozy. Może to wprowadzać w błąd. I faktycznie mi się też to nie podoba. Uważam, że powinno się poświęcić te parę sekund więcej i rozwinąć ten skrót myślowy w prawidłowe sformułowanie. Obozy koncentracyjne znajdujące się na terenie Polski.
1: No jak najbardziej tak, bo no właśnie, to jest ten cholerny skrót myślowy. Wiesz co, tutaj mi się przypomina historia z mojego dzieciństwa, gdzie mieszkając w pewnym obszarze, mieliśmy wymianę młodzieży z Niemcami, no i kiedy Niemcy przyjechali, młodzi Niemcy, tam 12-14-letni do Polski na wycieczkę, myśmy wtedy pojechali do Niemiec, i zabrali ich do Stutowa, do obozu Stutthof. Stary, afera się obiła o pieprzoną ambasadę. Mała wiejska szkoła na 115 osób. I kurde, ambasada niemiecka, ambasada polska, tam się miziali pisiorkami. Jakim prawem my tutaj pokazaliśmy tym młodym Niemcom, że Niemcy kiedyś zabijali Polaków i Żydów? To jest coś, co się stało. To jest coś, co widziałem na własne oczy. Afera, która była zagrzebywana pod ziemię i to nie tylko ze strony niemieckiej, ale również ze strony polskiej. I to było za rządów AWS-u, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Więc, moi drodzy, problem jak najbardziej jest. No właśnie tylko pytanie, czy chcemy... Znaczy, wiesz, no... Nie powinniśmy się wstydzić swojej historii, tak? Tak jak mi przykładowo bardzo nie pasuje, jeżeli udajemy, że w Jedwabnem tak naprawdę nic się nie stało, tak? Jeżeli bierzemy taki film jak Pokłosie i stwierdzamy, że to jest tutaj wielki atak na Polaków i tak dalej. No sorry, kurde, nie możemy być odpowiedzialni za każdego człowieka, który kiedykolwiek żył na naszej ziemi i wielu ludzi mogło zwyczajnie popełnić błąd, tak samo jak później pracowali ze Służbą Bezpieczeństwa, tak samo jak wcześniej byli kapo w obozie i tak dalej. To są ludzie, których należy po prostu okopać po dupie, a nie udawać, że to się w ogóle nie stało.
2: Co do Che Guevary, co do symboli komunistycznych, oczywiście w pełni zrozumiem wszystkich tych starszych ludzi, którzy mogą czuć się bardzo źle, mogą być agresywni, mogą się zdenerwować, jak zobaczą te symbole, że jakiś młody człowiek je nosi, ale jakoś tak od lat mam problem, żeby postawić ten znak równości między noszeniem na koszulce swastyki i wielbieniem Adolfa Hitlera, a noszeniem koszulką z Che Guevarą. Może dlatego, że Che Guevara nas za bardzo nie dotyczy, tak? On był buntownikiem, partyzantem, rewolucjonistą tam na Kubie, tak? No i on nas jakoś w ogóle nie dotyczy, więc no, a Hitler jak najbardziej, nie? Sierp i młot jest symbolem stricte komunistycznym, a już na przykład Marx, no to był po prostu filozof, który owszem dał jakieś tam podwaliny pod późniejszy manifest komunistyczny, ale to bardziej powinniśmy nienawidzić Józefa Stalina, ewentualnie Lenina, który no nie był też... Ciężko powiedzieć, że Lenin i Stalin to było dwóch tak samo złych ludzi, prawda?
1: Nie, no Lenin był osobą, która była idealistą, tak? Która miała jakiś tam pomysł. Stalin zabijał prawdziwych ludzi i to jest fundamentalna różnica. I tak teraz wiesz, teraz w ogóle jest taki, teraz jest coś takiego dziwnego współcześnie, że w tym momencie bardzo dziwnie się, jeżeli masz poglądy lewicowe, to tak naprawdę nie za bardzo opłaca się za to przyznawać, do tego przyznawać, bo jeżeli jesteś lewicowy, to jesteś lewek, to jesteś debil, to jesteś pedał, tak? I wiesz co, może przyjmijmy sobie, nie wiem, czy to też podchwycisz, ale jeżeli tak bardzo, wiesz, tak wszystkich lewicowców nazywamy lewakami i tak dalej, to ja mam określenie dla prawicowców, dla wszystkich tych, którzy wstają w kontrze, to są prawiczki. I od teraz myślę, że będę używał tej nazwy, myślę, że się przyjmie, więc... No, takie wiesz, takie chujowe generalizowanie, no.
2: Prawiczki, albo katole, albo konserwy, ciemniaki, też można właśnie się brzydko wyrażać. A po co w sumie? Jest tak dużo nienawiści i naród jest tak podzielony. No i masz rację, że głupio się teraz przyznawać, że się jest lewakiem. Wstyd i hańba i srom w ogóle. I jeszcze dostaniesz zęby, ale za to jak się przyznasz do swojego antysemityzmu, na przykład opowiadając jakiś kawał o Żydach, że tam czym się różni chleb od Żyda. Dzisiaj znalazłem na stronie PC Lab na forum bardzo śmieszne kawały o Żydach w stylu...
1: Czemu usłyszałem peace i love?
2: No właśnie, a coś w tym jest. No i czym się różni Żyd od chleba? Chleb w piecu nie piszczy. No i jak taki kawał w towarzystwie opowiesz, no chodzi mi o to, że antysemityzm stał się wręcz teraz modny. I to jest faktycznie dziwna i głupia sytuacja, że nie wstyd być antysemitą czy rasistą. Sam mam i w rodzinie takie osoby i znajomych. Każdy z nas chyba ma. A z antysemitów robi się bohaterów też. Piotr Rybak, który zasłynął tym, że wywiesił na swoim hotelu baner, że zakaz wstępu Żydom, komuchom oraz wszystkim zdrajcom Polski, spalił kukłę Żyda. O Jarosławie Kaczyńskim wypowiadał się kanalia żydowska. O żonie Dudy, że to Żyduwa wredna, czy jakoś tak. A jednocześnie jest zapraszany przez PiS, czyli mimo, że Psioczyn na Kaczyńskiego nazywa go Żydem, to w PiSie, w którym ponoć około 40% elektoratu PiS to są antysemici, to jest tam zapraszany, ponieważ ten antysemityzm jakoś jest tak... Nikt się do tego za bardzo oficjalnie nie przyznaje, ale cały czas to widać. I ten Piotr Rybak ma zdjęcia z posłami PiS, na przykład z Mirosławą Stachowiak-Różecką, z Patrykiem Jakim, naszym wiceministrem sprawiedliwości, tak? I był też zapraszany na spotkania Solidarnej Polski Ziobry. I takich antysemitów jest bardzo dużo. No, popularny ezoteryk teraz, Sanjaya, też coś tam mówi o tych Żydach, że to właśnie spisek żydowski, że judeosataniści, że rządzą światem i chcą nas zniszczyć, cały czas jakoś to powtarza. I że ciemna moc...
1: A, Soros tutaj, w Rona czacie zaznacza jeszcze Soros, nie możemy pominąć Sorosza, Kulczyka i w ogóle nie wiem, Steve Jobs też był pewnie Żydem tak naprawdę, jeżeli byśmy tak przejrzeli sobie nasze drzewo genealogiczne tak do 6 pokoleń wstecz, to sami mamy korzenie żydowskie, ponieważ Żydów było na terenach polskich od ciężkiej cholery, moi drodzy, więc sami jesteście skalani tą złą krwią, moi drodzy. No ale wiesz, człowiek musi znaleźć sobie jakieś hobby, musi kogoś, wiesz, nienawidzić, musi za coś żałować i to jest ta polska martyrologia, tak? Że no niestety świętujemy porażki, niestety tutaj, niestety musimy się ustawiać bardziej na anty niż zrobić coś fajnego, konstruktywnego. No a że właśnie taki, bo tutaj był taki bardzo, bardzo konkretny tweet, który rozpalił w ogóle dyskusję dyplomatyczną. czwartej siły w parlamencie Izraela, czyli słuchajcie, takiego od strony takiego palikota, tak? I wszyscy teraz równają, że cały Izrael mówi o polskich obozach śmierci. Nie, nie mówi, o tym mówi żydowski palikot.
2: Fanatycznego w sumie antysemitę i do tego człowieka wydawałoby się niespełna rozumu, mówię tutaj o Marku Podleckim, zaprasza się do różnych znanych programów, na przykład w niezależnej telewizji i wydaje się, że ten pan jest tam bardzo mile widzianym gościem.
1: Grzegorz, no już chyba nie.
2: No teraz już nie, no ale to nie dlatego, że nie ze względu na jego antysemityzm, tylko raczej na to, że zaczął opowiadać o zbyt niestworzone rzeczy, za bardzo się odkleił. Grzegorz Braun, który uprawia coś, co można by nazwać miękkim antysemityzmem, no bo on tam głosi, że jesteśmy wykupieni przez Żydów, że jesteśmy mordowani od wieków przez Żydów, żydowskie spiski. Jednocześnie on cały czas bierze na warsztat ten antysemityzm i twierdząc, że czegoś takiego nie ma, że to przesadzone, że to narzędzie w rękach tych, co za Żydów się podają, a naprawdę nimi nie są i tak dalej, i tak dalej. Włączam sobie też jakieś nagranie Dariusza Kwietnia, no i tam oczywiście judeo-sataniści i żydowskie lobby i tak dalej, i tak dalej. W popularnej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych słucham sobie o Żydkach, Żydki to, Żydki tamto, Żydki rządzą światem i liczą szekle, które od nas wydzierają i podszywają się pod Polaków te Żydki jeszcze oczywiście. Wśród młodych różnych youtuberów najgorszym epitetem jest właśnie ty Żydzie. To jest gorsze nawet niż cfel i pedał w tej chwili.
1: To się wzięło choćby z kwestii kibicowskich, tak? W mojej kochanej Łodzi, gdzie ten ślad żydowski jest chyba największy, tak? Łódzki klub sportowy powstał w 1904 roku i faktycznie był taki rdzennie polski narodowy. Widzew powstał w 1910, ale oni tak nawzajem siebie Żydami nazywają. Natomiast wiesz, cała kultura, cała piękne nie tylko kamienice, ale też pałace Poznańskiego, Scheiblera i tak dalej. Słuchajcie, to są przepiękne ślady właśnie kultury, które tak naprawdę gospodarkę miejską tutaj, słuchajcie, stworzyły od początku do końca. Łódź nie byłaby pieprzonym Radomiem, gdyby nie Żydzi w XIX wieku, więc naprawdę podchodzę do tego, że tak powiem, z dystansem. No okej, okay, może mieli inną narodowość, ale robili PKB dla Polski i z tego PKB i z tych budynków korzystamy do dzisiaj, z tej całej infrastruktury, z tych torów tramwajowych, które oni zaprojektowali, za które oni zapłacili na początku XX wieku i pod koniec XIX wieku, my do dzisiaj korzystamy.
2: Teraz kolejny skandal w TVP, bo w programie Studio Polska i to w Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu puszczono na ekran antysemickie komentarze od widzów na
1: A bo to się system popsuł!
2: No to wirus!
1: Nie wirus, bo tutaj, słuchaj, mam tutaj wytłumaczenie. Jacek Łęcki, który był chyba nie redaktorem, tylko w executive producentem tego programu, zawiódł mechanizm zatwierdzania tweetów do emisji. Wybierany był jeden, ale ze względu na ich ogromną liczbę wskakiwały jeszcze kolejne. Błąd oprogramowania, a nie zła intencja. Czekaj. Wyraźnie powiedzieliśmy to w czasie programu. W pewnym momencie wstrzymaliśmy emisję tweetów. Także niestety atak troli na pewno opłacany przez Izrael. Pamiętajcie, kto ostatnio pojechał do Izraela, kto miał tam tańszą wycieczkę, kto spędził 4 godziny na lotnisku, mimo że zapłacił tylko za pół godziny na lotnisku. Wszyscy dobrze wiecie co z nim zrobić.
2: No, do Telewizji Polskiej zaprasza się też jako ekspertów od powstania warszawskiego, od narodu i polskości i tak dalej. Na przykład rapera Bastiego, który rymuje o żydowskich sługusach, no i takie różne rzeczy. I takich przykładów można by bardzo dużo podawać. Czytałem też sobie wypowiedź profesora, gdzie ja tutaj mam? No, znaczy też, profesor Ireneusz Krzemiński, który od lat zajmuje się tematem antysemityzmu. I od razu mówię, nie jest osobą związaną tylko z jedną jakąś polityczną opcją, bo na przykład publikował w bardzo różnych gazetach, zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w tej znienawidzonej Wyborczej, w Tygodniku Powszechnym, w Przeglądzie Politycznym, w innych. I on stawia diagnozę, że polski antysemityzm jest ściśle związany z wiekiem, religią i upodobaniami politycznymi Polaków. To jest coś, o czym wszyscy wiemy, ale zaraz pewnie wszyscy też i zaprzeczą, ale no, krótko mówiąc, im Polak starszy i im bardziej religijny, tym częściej staje się antysemitą, no taka jest prawda. Do tego 90% antysemitów wyznaje przekonanie o wyjątkowości narodu polskiego, takie różne wręcz mesjanistyczne przepowiednie ojca Klimuszki, w ogóle, że cały świat będzie rozpierdolony, a u nas będą pomarańcze rosły. I zwykle to jest zwolennik PiSu. I zatrważające są w zasadzie statystyki, bo mam tu na przykład z 2002 roku i 38% osób badanych się przyznawało do poglądów antysemickich, że nienawidzę Żydów i się wcale tego nie wstydzę. A wśród głosujących na PiS postawami antysemickimi się wykazuje aż 41%. I to może jest odpowiedź na to, dlaczego tych pisiorów tak ciągnie do różnej maści narodowców, nacjonalistów, no bo wróg mojego wroga jest moim przyjacielem i to też jest jakaś taka tajemnica Poliszynela, że i Kościół ma ciągoty trochę antysemickie. Przecież w dawniejszych wiekach to Kościół, to papieże wydawali takie przykazy, że trzeba tam Żydów pozamykać w gettach, że Żyd to zły, bo Pana Jezusa zabił. W ogóle jest kilka rodzajów tego antysemityzmu. Można go podzielić na antysemityzm właśnie religijny, no bo zabili Pana Jezusa i nie przyjęli Mesjasza, tak dalej, tak dalej. Antysemici rasiści też są, no, którzy nie lubią Żydów, bo są Żydami po prostu. Antysemici spiskowi, których teraz jest tak wielu, no Żydzi rządzą światem, wykorzystują nas, nie Żydów i dla nich jesteśmy zwierzętami i w ogóle. No i antysemici pseudopatrioci, którzy uważają, że Polska cierpi przez Żydów, że Żydzi pod zmienionymi nazwiskami opanowali Sejm i prawo jest pod Żydów i w ogóle takie rzeczy.
1: No to się przypomina ten Leszek Bubel, tak? Longinus Zerwimycka?
2: Tak.
1: Kojarzysz, tak. I miał takie... Tak, takie disco polowe utwory. To znaczy, wiesz, no tutaj cały ten antysemityzm to i tak idzie o kan dupy rozbić. Słuchajcie, to jest państwo, które istnieje od 71 lat, jeżeli dobrze policzyłem z tyłu głowy. Oni wcześniej mieli swojego miejsca, po tym jak właśnie w trakcie II wojny światowej zostali przetrzebieni, no to ONZ uznało, że tutaj postawią tutaj linię prostą i tutaj ten kawałek ziemi obiecanej im dadzą. Oczywiście nie oceniam tutaj, czy to było dobre, czy złe. Mówię o tym, co się faktycznie stało, więc ci ludzie byli zwyczajnie rozproszeni po całym świecie i zwyczajnie się w nasze kultury, z naszą kulturą mieszało, tak? No i choćby w tej Łodzi przeze mnie wspomnianej, przed II wojną światową mogliśmy spokojnie mówić o 40-paroprocentowej populacji Żydów w Łodzi.
2: Patrzę sobie na wasze komentarze na czacie i zawsze jak pojawia się właśnie temat antysemityzmu czy lewactwa, tak to wychodzą na jaw wasze tutaj narodowo-konserwatywne, bogo-ojczyźniane ciągoty i staracie się mi jakoś tutaj dowalić czy zdyskredytować czy coś, ale możecie spróbować, po mnie to spływa jak po kaczce, więc...
1: Lance do boju, szable w dłoń, nocne radio, goń, goń, goń. Lance do boju, szable w dłoń, nocne radio, goń, goń, goń.
2: Może zadzwoni jakiś antysemita, bo sądząc po komentarzach mamy tutaj sporo takich i powiedzcie czemu, co byście zrobili na przykład z takim Żydem, jakbyście go dorwali na przykład i albo coś w tym stylu.
1: Jakbyście mieli go na wyciągnięcie ręki, to czy byście go przytulili, czy... To znaczy tak, znam dwie osoby, które mieszkają obecnie w Tel Awiwie. i które tak bardzo mają wyjebane na całą historię, które po prostu chcą żreć i żreć i robić swoje biznesy, których kompletnie to wszystko nie obchodzi, których nie obchodzi kompletnie, wiesz, cała ta drama wokół całej historii. Oczywiście są pewne postacie jakoś tam bardziej politycznie zaangażowane, ale też patrzę przez pryzmat ludzi, z którymi współpracuję zawodowo, tak, bo o takich ludziach mówię, którzy mają naprawdę w głębokim poważaniu, tak, i oni tak samo będą ze mną rozmawiać, jak i będą rozmawiać z Niemcem, który nie będzie w żaden tam sposób uprzedzony.
2: Teraz też inna zabawna sytuacja, bo organizator festiwalu Orle Gniazdo, gdzie spotykają się narodowcy, nacjonaliści, chce milionowego odszkodowania od TVN-u za zniesławienie, za pokazanie ich w tym słynnym reportażu o polskich nazistach. Tak mi się przypomniało, czy przypadkiem ta główna siedziba Adolfa Hitlera się nie nazywała Orle Gniazdo? To coś znowu tak jak to...
1: To nie był Wilczysz.

0: To grzechem jest nie wspomnieć o pieniądzach i premier Morawiecki chce położyć łapę na bitcoinach. Powiedział: ostatnio zwołałem zespół składający się z prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prezesa Krajowego Nadzoru Finansowego, a także ministra, koordynatora służb specjalnych, prokuratora krajowego, ministra spraw wewnętrznych, po to, żeby przedyskutować temat różnego rodzaju schematów finansowych i instrumentów finansowych, które są dla ludności potencjalnie bardzo niebezpieczne. Także moi drodzy, no, będą próbowali położyć na łapę na Bitcoinie. That's cool, naprawdę. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, bo wiesz, bo przykładowo, jeżeli sobie korzystam z takiej polskiej giełdy Bitmarket, z której zazwyczaj tam wypłacam swoje pieniądze, bo nie powiem czemu, natomiast jeżeli sobie tam obracam bitcoinami i wpłaciłem x złotych i wypłaciłem y złotych i y jest większe od x, to oni mi przesyłają faktycznie PIT-8C, który ci przesyła każde biuro maklerskie, które ci pokazuje, że zarobiłeś tyle i to, a tyle na obrotach. Natomiast ja z tego korzystam do tego, żeby wypłacić bitcoiny, które zdobyłem w inny sposób i nigdy tego PIT-8C mi nie wysłali. No i ciekaw jestem, w jaki sposób do tego podejdą.
1: Do mnie dzisiaj przyszedł Pit, przyniósł go listonosz, tak wziąłem tą kopertę tak z obrzydzeniem w dwa palce, tak przeniosłem, rzuciłem gdzieś tam za szafę. Brzydzę się, ale to od dawna przyszło mi do głowy, taka myśl, że, no bo tak się mówi, że ten Bitcoin to taki niezależny od systemu, rozproszony i w ogóle, i państwo nie ma jak się do tego dobrać, ale państwo może się zawsze do nas dobrać w bardzo prosty sposób, może powiedzieć: proszę nam zdradzić ten pański klucz do tego tam Bitcoina. Nie zdradzę. No to kara 1000 zł. Proszę nam zdradzić klucz do pańskiego Bitcoina. Nie zdradzę. Kara 2000 zł. Proszę nam zdradzić klucz. No i tak dalej. No i co? I w końcu powiesz.
0: To znaczy nie, w takiej sytuacji nie powiesz, bo jeżeli wiesz, nie możesz zostać ukarany za to, że czegoś nie pamiętasz. Natomiast jeżeli wezmą cię jakieś służby specjalne tutaj, no to nie będą mówić o tym, że dostaniesz 1000 złotych kary, tylko dostaniesz 1000 batów na plecy, albo przez 1000 dni będziesz siedział w pudełku, nie? Natomiast tutaj mi się przypomina taki dowcip. Ojciec powiedział swojemu synowi, który kończył 18 lat, powiedział: co chciałbyś dostać na urodziny? No i syn powiedział, że chciałby dostać jednego bitcoina. A ojciec mówi: po co ci 37 523 zł? Co zrobisz z 35 441 zł? A tak w ogóle, jaki masz plan wobec 42 tysięcy złotych? Więc niestety, słuchajcie, Bitcoin, który nie ma tej bardzo kochanej ręki, niewidzialnej ręki rynku, która tak bardzo jest krytykowana, która jednak reguluje, żeby ta waluta była, kurde, stabilna. Zresztą, tak jak mówiłem 2 tygodnie temu w przerwie technicznej, moi drodzy, nawet polska złotówka była sztucznie podbijana przez polskie państwo, przez Narodowy Bank Polski, gdzie zostały przeprowadzone odpowiednie operacje na giełdzie. Więc, no, niestety, to się wiąże z bardzo dużym ryzykiem. Troszkę tak wiecie, bo teraz jest w ogóle dość duża afera, to znaczy wychodzą pewne rzeczy, pewni ludzie są zamykani do pierdla w związku z kontami forexowymi, które były zakładane gdzieś mniej więcej 8 lat temu. Co mniej więcej pokazuje nam, jak opieszale działa ta cała nasza służba, ale ważne, że działa. Natomiast słuchajcie, no jeżeli wchodzimy sobie na rynek forexowy, czy jakikolwiek inny rynek obarczony dużym ryzykiem, no to wtedy musimy podpisać, przynajmniej w Polsce, pewien dokument, że tak, jestem świadomy, że nie mam, kompletnie się na tym nie znam i chcę się wpierdolić po uszy i stracić wszystkie swoje pieniądze. Musi to być podpisane. I wtedy to jest taka podkładka dla takiego domu maklerskiego, który potem się będzie jakoś tam przed całą sytuacją bronił. No i podejrzewam, że w ten sposób będą próbowali, wiesz, zadziałać na jakieś właśnie polskie giełdy Bitcoin. No ale to nie przeszkadza ci absolutnie w niczym, żebyś sobie kupił Bitcoiny na GDAX-ie czy na Exmo. Nie, wcale nie jestem sponsorowany. Te giełdy są naprawdę spoko. Żebyś sobie kupił te bitcoiny przez PayPala czy za przelew do zagranicznego banku i żebyś sobie je potem wypłacił jakoś tam, nie wiem, przez Kantor czy przez Local Bitcoin czy cokolwiek. Także tutaj niestety, no bitcoin już parę ładnych lat istnieje, a oni teraz nagle zauważyli, że o kurde, jest tutaj bitcoin, trzeba to

0: na tym łapę położyć, tylko że oni są, tylko że wiesz, tylko że Bitcoin wystartował prawie 10 lat temu, 9 lat temu dokładnie i tyle, i on już jest, wiesz, i on już jest gdzieś tam daleko, a teraz w tym momencie po prostu w blokach się ustawia Ministerstwo Finansów i chce coś z tym zrobić.
1: Ale powiedziałeś, że ta niewidzialna ręka rynku jest krytykowana, tak? A ja odnoszę wrażenie, że ona jest wręcz gloryfikowana i że wielu, nawet tutaj wśród naszych słuchaczy, ludzi jest przekonanych, że ta niewidzialna ręka rynku załatwi wszystko, bo i da w zęby temu, co coś kombinuje, i nas nakarmi, i w ogóle wszystkie sprawy załatwi, i jest lekiem na całe zło, i nawet nie potrzeba nic innego, tylko ta niewidzialna ręka rynku.
0: A jakby tak niewidzialna ręka rynku mi po prostu rozpięła rozporek.
1: Zrobiła nam dobrze niewidzialna ręka rynku. A można by takie statuetki zrobić, taką rękę właśnie sprzedawać i podpisać niewidzialna ręka rynku.
0: Profesorze Leziuchu, nie wiem, czy jest jakiś taki materiał, który w druku 3D jest właśnie przezroczysty, ale robić takie, wiesz, takie dłonie do masturbacji właśnie wydrukowane w 3D, niewidzialna ręka rynku.
1: Ale nie, to postumencik byłby taki sam, bo ona jest przecież niewidzialna. To tak jak trochę taki towar jak pigułki niewidzialności widziałem kiedyś, ktoś sprzedawał takie pastylki niewidzialności. No normalnie puszka, etykieta, pastylki niewidzialności. Można sobie kupić. No to też moglibyśmy takie towary sprzedawać właśnie. Niewidzialna ręka rynku, taki sam postumencik podpisany tylko, albo te pigułki.
0: Czekaj, sprzedajmy niesłyszalne audycje. Co ty na to?
1: Ja mogę sprzedawać kurtkę podszytą wiatrem i pudełko z morskim powietrzem też. Zadzwonił do nas fan niewidzialnej ręki rynku, niewidzialnej ręki rynku, Jacek Blacha. Witamy.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu. No i co, ja tak może tak zapytam, no i co po dziennikarsku?
2: Może na początek wrzucę, że... co do tego żydostwa, tak? W mojej rodzinie już, nie wiem, ładnych parę lat temu, z 6 albo 7 lat temu, powstała taka księga po stronie rodziny mojej matki, w której to księdze do 10 albo do 12 pokolenia wstecz było utworzone takie drzewo genealogiczne, z różnymi zapisami, z zdjęciami, nawet ze zdjęciami takimi przedwojennymi. Fascynująca książka. To gdzieś tam zostało wspólnie sfinansowane właśnie przez część mojej rodziny. Ja co prawda tą książkę tylko przez chwilę miałem w ręce, bo to taki... to takie klejnoty, prawda, rodzinne, jeśli mogę się tak wyrazić. I ja wiem na przykład z tej książki i gdzieś tam z zeznań osób, które miały ją okazję w całości przeczytać i przejrzeć, że ja przynajmniej po stronie swojej mamy nie jestem ani trochę Żydem, tak? W sensie wiem, że tam do 10 czy do 12, już nie pamiętam, pokolenia wstecz w mojej rodzinie byli sami Polacy. Nie wiem jak to wygląda po stronie mojego ojca. To tyle, jeżeli chodzi o jakieś takie moje osobiste połączenia z czy też brak tych połączeń z inną nacją niż ta polska nacja. Natomiast nie wiem, czy potrzeba jeszcze jest na antenie.
1: Potrzeba niestety na chwilę wyskoczył z anteny, bo coś mu się tam popsuło. Widzicie, mówimy o Żydach, to zaraz nas tutaj rozłączają służby. Ale zaraz wróci.
2: Natomiast była też mowa o bitcoinach. Jakiś czas temu oglądałem sobie już takie, nie wiem, sprzed dwóch lat, jak temat, że tak powiem, się rozpędzał, sprzed dwóch lat albo sprzed roku, jakoś tak. Wystąpienie człowieka, który jest szefem polskiej giełdy, mam tu na myśli BitBeja, który uczestniczył w takiej konferencji, znaczy tam chwalił się swoimi osiągnięciami i tak dalej. I on tam pokazywał i też jakby zgadzał się z ludźmi, którzy z nim gdzieś tam polemizowali w tej kwestii, że ogólnie polskie giełdy czy polski rynek Bitcoina jest na tyle w porównaniu do innych krajów, w szczególności do Azji, jest na tyle mały, tak zwany wolumen jest tak mały, że tam wystarczy 2 miliony, może 3 miliony złotych i tak naprawdę można by było zatrząsnąć tą giełdą. I tutaj, jeżeli Cyborg nas słucha, to jestem ciekaw jego zdania, czy to rzeczywiście tak jest, bo tam kilka osób, które brało udział, nazwijmy to, w tym spotkaniu, właśnie zgadzało się z współwłaścicielem BitBeja, tak?
1: No, a jeszcze to się teraz nie dowiemy, bo go nie mam. No, ostatnio to właściwie cały czas rozmawiamy o tych kryptowalutach i przypuszczam, że dla niektórych słuchaczy temat kryptowalut już jest tak samo nudny jak temat antysemityzmu, że to są takie dwa tematy, które już trochę się niektórym przejadły. No ale cóż, no, mówimy o rzeczach aktualnych, a to są rzeczy właśnie aktualne. Antysemityzm i kryptowaluty, nie da się ukryć.
2: No ciężko pominąć zarówno jedno, jak i drugie. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam badania opinii, bo takimi chyba się tutaj posługiwałeś, badania opinii co do antysemityzmu Polaków są, że tak powiem, mocno wyostrzone. Ogólnie to ja, jeżeli już kiedyś była o tym mowa, jeżeli nie znam metodologii badań, to ja średnio wierzę czemuś takiemu jak statystyka, a wręcz bym powiedział, że w większości przypadków odrzucam coś takiego, no bo to też zależy od tego, jakie w tych badaniach zada się pytanie, tak? Jakie zada się pytanie, na jakiej próbie to się robi, tak? Poza tym wydaje mi się, że zdjęcie takiego tabu nie jest niczym złym. W sensie nie stawia nas w jakiejś dziwnej pozycji jako nacji wobec innych krajów, a to z tego względu, że swego czasu w innym radiu powstała taka audycja, w której został zaproszony człowiek, który tam chyba blisko rok czasu spędził w Japonii i na moje pytanie, bo też tam, że tak powiem, znalazłem się na antenie w pewnym momencie, na moje pytanie co do jeszcze, że tak powiem, utrwalonego gdzieś tam w mentalności Japończyków takiego faszyzmu, rasizmu, ów człowiek podał przykład, że w Japonii, jak są ogłoszenia o najem, to bardzo często ci ogłaszający dodają taką notkę not for gaijin, nie dla obcokrajowców. Znaczy, ogólnie wspominał o tym i też czego możecie się dowiedzieć na przykład od pana Gonciarza, tak, znanego youtubera też obecnego na Patronite, że wynajęcie lokum, czy na przykład posiadanie karty debetowej w japońskim banku, jeżeli nie jest się Japończykiem, jest wręcz rzeczą graniczącą z cudem. Jest bardzo, bardzo trudne, tak? Więc myślę sobie, że skoro Japończycy nie są za to jakoś specjalnie potępiani, tak? A u nich to, że tak powiem, no, przeszło do takiej codziennej praktyki, tak? Weszło to bardzo mocno do tego takiego, do tej takiej formalnej części życia, tak? No to z jakiej racji? No to z jakiej racji my mamy gdzieś tam biczować samych siebie? Myślę też, że ważne jest to, żeby wiedzieć, w którym momencie jest ta granica, tak? Ta granica jest, jak mówią libertarianie i liberałowie także, jest dokładnie w tym miejscu, gdzie zatrzymuje się moja pięść, a zaczyna się twój nos, tak? To jest to miejsce, którego nie wolno nam, przekraczać. A z drugiej strony też sobie myślę, że to jest ten błąd, który mi się wydaje w ostatnich 10-15 latach popełnili Amerykanie. Przeszli od takiego modelu infiltracji przez służby różnych negatywnych środowisk, tak? Na przykład środowisk typu White Nation w tych cieplejszych stanach Stanów Zjednoczonych, tak? I gdzieś tam takiego, nazwijmy to, kościoła, ludzi, którzy wyznają białą rasę, tak? Przeszli od infiltracji takich środowisk, przeszli do zakazywania w ogóle mówienia takich rzeczy, tak? Myślę sobie, że to jest bardzo negatywne zjawisko, bo właśnie w ten sposób buduje się bazę do terroryzmu. Bo jeżeli czegoś zakażemy i zejdzie to do absolutnego podziemia, to nie będziemy mieli już nad tym absolutnie żadnej kontroli. Także ja tutaj bym się nie oburzał na to, że jakiś tam człowiek dał zakaz, że tak powiem, wstępu Żydom do swojej knajpy w Polsce. Znaczy, póki on funkcjonuje oficjalnie i póki on najgłupsze chociażby rzeczy jest w stanie sobie gdzieś tam artykułować na zewnątrz do innych ludzi, to jest to jeszcze sytuacja, nazwijmy to, taka stabilna. W momencie, gdybyśmy mu zakazali mówić to, co on mówi, a on by był wystarczająco, czy też artykułować w jakiejkolwiek formie, a on by był wystarczająco zdeterminowany do tego, żeby robić to dalej i też zamknąłby się w takim syndromie oblężonej twierdzy, jak to się mówi, to jest ten moment, w którym tacy ludzie stają się niebezpieczni. Także ja sobie myślę tak, że niech oni sobie artykułują chociażby największe bzdury, a my pilnujmy tego, żeby, że tak powiem, ich pięść zatrzymywała się na naszym nosie, tak? Pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą, że taka metoda jest gdzieś tam ogólnie dobra. Ja co do tego jestem przekonany. Ale widzę, że cyborg się pojawił. Pytałem się o ten wolumen, nie wiem, czy co do Bitcoinów.
0: Tak, zdecydowanie całkowicie się w tym zgadzam, że ktoś, kto miałby około 3 milionów złotych, tak z luźnych moich rachunków, mógłby zatrząść giełdą wielkości BitBay, tak? Natomiast są też dużo większe giełdy i rozbieżności między giełdami są bardzo duże. Wielu doświadczonych traderów na rynku Bitcoin buduje sobie boty, które sobie na przykład sczytują wahania rynku na bardzo, bardzo dużych giełdach, jakichś tam giełdach amerykańskich czy giełdach chińskich i później stosują dokładnie to samo, bo to się po chwili, ten trend się pojawi w innej giełdzie, tak? Więc jest to oczywiście ktoś, kto ma określone pieniądze, może tutaj wejść i zaniżyć wartość Bitcoina na jednej giełdzie, natomiast też pamiętajcie, że to nie są fizyczne transakcje dokonywane na blockchainie, tylko to są transakcje dokonywane tylko i wyłącznie wewnątrz tej giełdy i pozostałe giełdy nie muszą być od razu zależne od tego. No ale tutaj to na bok, bo tutaj wracając do kwestii antysemityzmu i tego, żeby pozwolić tym ludziom, którzy wywieszają Żydzi won na swoich restauracjach czy hotelach, ten błąd popełnili Niemcy krótko przed powstaniem III Rzeszy. Więc o ile ma to zdecydowanie sens, to jednak historia pokazała, że to powoduje, że jednak pewien rak wyrośnie i wyrośnie tak wielki, że później już go nie wytniemy.
1: Tak,
2: oj, Cyborg, straszysz dzieci. Straszysz dzieci kominiarzem i kompletnie zapominasz o tym, że to jednak było w pewnych okolicznościach historycznych, tak? W Stanach też mieliśmy przecież do czynienia z szerokim antysemityzmem nawet po wojnie, tak? I jakoś nie doprowadziło to do tego, że powstał jakiś amerykański odpowiednik Adolfa Hitlera. Ja wiem o tym, że niektórzy w ten sposób postrzegają Trumpa, no ale jednak różnica jest spora, tak? Patrząc na to w sposób zupełnie obiektywny i też zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób mówi i gdzieś tam ciężko jakoś tam nawet pobieżnie analizując historię, nie przyznać im racji, że historia co ileś lat się powtarza i że takie zagrożenie gdzieś tam może istnieć, ale na litość boską nie popadajmy w paranoję, tak? Nie idźmy drogą pana Keshe. Jest wiele innych, nie będę tutaj wspominać jakby o tym, żeby dalej, że tak powiem, żebyście mogli dalej kontynuować swoje flow i audycje, ale jest wiele innych takich aktualnych przykładów, gdzie właśnie poprzez zamknięcie komuś ust sprowadzamy dane środowisko czy jakąś konkretną grupę jednostek do podziemia, co parę lat później odbija się bardzo konkretną czkawką, tak? Ci ludzie rzeczywiście stają się niebezpieczni, stają się problemem dla nas, stają się jeszcze większym problemem dla służb, tak? A przede wszystkim napędzają pewną paranoję dotyczącą terroryzmu, tak?
0: Zmienię temat, bo tutaj już na czacie nam słuchacze zaznaczają, że troszkę się za ciężko zrobiło. Wybacz, Jacku, ale takie jest oczekiwanie społeczności. Chciałbym z tobą porozmawiać na temat pornografii. Tak, bo mam newsa z rynku pornograficznego, moi drodzy. Słuchajcie, ponieważ media obiegło w tym tygodniu informacja, że powstał algorytm sztucznej inteligencji, który pozwala na wtłoczenie do filmu porno dowolnej twarzy, jaką tylko sobie wyobrażamy. Wcześniej były przykłady między innymi wrzucenia, takie rendery, można powiedzieć, Baracka Obamy, który mówił tam jakieś dziwne rzeczy, ale to był tylko i wyłącznie jego cyfrowy awatar. Na czata wam wrzucam, moi drodzy, film, który powstał przy użyciu tego fejkowej aplikacji do pornografii. Także, moi drodzy, strzeżcie się, ponieważ możecie się znaleźć w filmie porno tu i teraz. Wystarczy, że tylko pokażecie swoją mordę.
1: No, ciekawa aplikacyjka. Masz może swoje jakieś zdjęcie potrzeba?
0: No, jest w awatarze przecież.
1: Aha, zapomniałem.
0: No właśnie, także niestety ta technologia jest jeszcze troszkę raczkuje, ale cóż, moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Ty, Jacku, gdybyś mógł sobie wziąć jakąś, nie wiem, jakąś tam bardzo znaną osobę, czy jakąś osobistość medialną, czy coś takiego, którą chciałbyś podstawić do pornola, kogo byś wziął?
2: Myślę, że byłby to Jan Fior.
1: A ja Beatę
2: Myślę,
1: Szydło.
2: Że też... Też mi się tak wydaje, że jego facjata i takie charakterystyczne cechy bardzo by korespondowały z treścią tego filmu. Wielu takich znanych aktorów porno. Myślę, że sporo podobieństwa można by znaleźć. No i też podobieństwo by było takie, że no niektórzy z nich to też są milionerzy. Nie zapominajmy o tym, tak? To jest poważna gałąź biznesu. To jest wielki przemysł. Zresztą kto wie, czy sama wspomniana postać nie byłaby, że tak powiem, z takiego miksu zadowolona, no bo to na zupełnie innym polu, że tak powiem, podnosiłoby jego ego, tak? I to tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo. Możecie dalej się pornografować, czy jak to się tam nazywa, a ja już nie będę, że tak powiem, ciążył klimatem. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.
0: Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się, na razie. No właśnie, kurczę, tutaj aż sam bym się zastanawiał, póki co ta technologia nie jest aż tak bardzo zła, jakby ją malowali, jak wam właśnie pokazałem tymże filmikiem, no ale teoretycznie mamy przewalone, tak? I kurczę, gdzieś miałem ten film z... Jak mu tam było? Z Obamą, ale nie mam go pod ręką niestety.
1: Można by tą Agatę Dudę tam wstawić może? Nie wiem, kogo bym tutaj wstawił. A właśnie, jak się odmienia imię Karol? Te Karoly, czy ci Karolowie? Bo ja nie wiem właśnie.
0: Ci Karole.
1: Ci Karole?
0: Mhm.
1: Ach, ci Karole. No bo...
0: Karol tak jak Pornol. Ten Karol, tego Karola, tego Pornola. Te Pornole, ci Karolowie. Bo osobowe, nie?
1: Wołacz o Karole. O ty Karol.
0: O Karolu. O Pornolu, o Karolu.
1: A wiesz, że w Polsce mieszka 38 Karolów Wojtyłów? I okazuje się, że nie jest łatwo żyć w Polsce z takim imieniem i nazwiskiem, bo tak, ciągle jest się banowanym na różnych grupach, czy to na Facebooku, czy na forach. Cały czas się wywalają i nawet ci ludzie, którzy, no ci Karolowie, to oni już tak zawsze na dzień dobry wysyłają do admina, proszę mnie nie banować, ja naprawdę się tak nazywam. Jeden z Karolów tutaj właśnie mówi, że to się u niego zaczęło od odkąd ekspedientka podarła jego wniosek o reklamację czapeczki, to chyba jeszcze mały był, i od tej pory zawsze nosi ze sobą dowód osobisty, który musi cały czas pokazywać i udowadniać, że to nie żart, bo wszyscy się pukają w głowę, chcą go bić. Wiesz, no to u nas to nie trudno dostać w zęby. Jak pan się nazywa? Karol Wojtyła, a gliniasz cię pałą. A masz ty z Polaka, rodaka, naszego wielkiego Jana Pawła II śmieje. A masz ty...
0: I to jest, wiesz, i to jest ten głęboki problem, że jednak nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nie jednemu psu burek. No ale niestety, no tutaj trzeba mieć jakieś wyjątkowo unikatowe nazwisko, tak jak był taki ziomeczek, który też chyba w Super Expressie postował swój dowód, który nazywał się Cyps albo Zyps. Miał takie nazwisko, bo jak się okazało, że tam po wojnie, kiedy spisywano, wiesz, ustnie, przygotowywano wszelkie dokumenty, no to ktoś powiedział, że on się nazywa Cyps albo Zyps i został tak zrobiony jako Cyps albo Zyps. Aż sobie sprawdzę i wrzucę na czacie. Cyps albo Zyps, tak.
1: Jeden z Karolów Wojtyłów ma nawet pradziadka Jana Twardowskiego, przez co zresztą miał problemy w szkole, kiedy miał narysować swoje drzewo genealogiczne i skończyło się na wezwaniu matki do szkoły, która musiała się tłumaczyć, że to naprawdę miał pradziadka Jana Twardowskiego i że się nazywa Karol Wojtyła. I Karoly... Karoly...
0: Karolowie... Karole, przepraszam, Karole.
1: Karole, właśnie, Karole. Karole miewały te Karole też problemy w szkole, że tak nie zarymuje, bo na lekcjach religii katechetki zawsze tym Karolom, no po prostu więcej od nich wymagają, bo to oczywiste, że jak ktoś się nazywa Karol Wojtyła, to trzeba go wychować na świętego i musi być najlepszy z całej klasy w religii, w tej nauce ścisłej, prawda? No, to prawda, ksiądz profesor to potwierdzi, że to jest nauka, religia. No, są też Faustyny Kowalskie. Jedna taka pani, która jest doktorantką pracującą w jakimś wydawnictwie, posiada nawet relikwie trzeciego stopnia, nie wiem ile to jest w przeliczeniu na Bowisy, w postaci naszyjnika z kawałkiem prawdziwej kości świętej Faustyny.
0: Jo, pierdziele. Wyobraź sobie taką hienę smetarną, która tu... Co tutaj robisz? A wykopuję sobie relikwie trzeciego stopnia. Ej, stary. Daj trochę. A wykop sobie, nie?
1: A pierwszego stopnia to jest jakbyś miał na przykład czaszkę już całą.
0: Ślinę. Bo... Nie. A może to jest w drugą stronę, że wiesz, że pierwszy stopień to jest tak ślina, ale jeżeli święty by cię na przykład opluł, jeżeli byś go kiedyś tam zbluzgał, że nie powiem o innych różnych płynach ustrojowych, bo święci oczywiście takich płynów nie wydają, ale mi się przypomina, wiesz, za dawnych, dobrych czasów, w latach 90. było coś takiego jak książki telefoniczne. I z moim kumplem z wioski zawsze sobie przeglądaliśmy te książki telefoniczne i robiliśmy bekę z nazwisk i moja ulubiona, autentycznie ulubiona po prostu postać w całej historii nazywa się Małgorzata Kupa Gówna. Taki człowiek żyje w Polsce. To znaczy, nie wiem, czy jeszcze żyje, bo nie wiem, ile ma lat, ale wiem, z jakiego miasta jest. Nawet miałem kiedyś do niej numer stacjonarny. Nigdy się nie odważyłem do niej zadzwonić, bo myślałem, że moje bowisy nie wytrzymają, moi drodzy. Małgorzata Kupa Gówna przez F.
1: A do Renaty Rączkowskiej kiedyś dzwoniłeś? Do Ust Brackiej?
0: Widujemy się co wieczór.
1: No właśnie, a też jeszcze mam ciekawy news. 55-letni mieszkaniec Kolbuszowej robił zakupy w jednym markecie blisko siebie, tak dosyć regularnie robił te zakupy, nie płacił i wychodził sobie. No i nieźle mu to wychodziło, bo kiedy w końcu go policjanci złapali i wjechali mu na chatę, to znaleźli tam towar za kilkadziesiąt tysięcy złotych i zdjęcie jest, taki cały pokój zawalony, jakieś sprzęty RTV, narzędzia, jedzenie, jakieś towary, no taki drugi sklep właściwie miał w mieszkaniu. I przypominam, że w Polsce kradzież jest przestępstwem od kwoty 500 złotych. Inaczej to jest takie wykroczenie i dostajecie, uwaga,
0: a to się
1: mandat.
0: Chyba teraz w tym roku zmieniło. Teraz tak. Się w tym roku chyba zmieniło.
1: Zmieniło się. Mieliśmy szumne obietnice, że będzie stworzony rejestr przestępców, że będzie areszt do 30 dni, że rząd wprowadzi zmiany, dość już błędów i wypaczeń. Skończyło się na tym, że zmniejszono tą kwotę z 500 zł do 400 zł.
0: A w międzyczasie mam jeszcze dla was newsa dość gorącego o truciu małp. Nie wiem, czy pamiętacie aferę sprzed kilku lat, kiedy to Volkswagen, który wprowadzał ekologiczne diesle, które miały podbić rynek amerykański. Sprawa jest w ogóle z tego tygodnia, bo została ona opublikowana w filmie dokumentalnym, w serialu dokumentalnym w Netflixie, Dirty Money się nazywa, polecam, gdzie właśnie w pierwszym odcinku wzięto na tapetę kwestię Mercedesa i pokazano parę dziwnych materiałów filmowych. Mianowicie, ze względu na to, oprócz tego, w ogóle tam był piękny mechanizm, słuchajcie, bo wszyscy wiemy, że Microsoft, że Volkswagen kręcił, jeżeli chodzi o wyniki spalania. Jak się okazuje, komputer pokładowy tych nowoczesnych Volkswagenów z silnikami diesla zawierał pewne instrukcje, które właśnie mogły przestawić je w taki tryb ekologiczny, że dajesz jakąś tam moc na koła i wtedy masz właśnie te niskie emisje tych wszystkich pierdafiksów, tych wszystkich dziwnych śmieci, tej całej siarki i innego syfu, który wychodzi z diesli. I drugi tryb, taki codzienny, gdzie masz normalną moc. I słuchaj, cały problem polegał na tym, że jeżeli robiłeś sobie na hamowni test, to wtedy wrzucałeś samochód na hamownię, kładłeś coś na wzór cegły na pedał gazu, no i tam ten samochód przyspieszał, no i wkładano sondę do układu wydechowego, no i sprawdzano, ile ten samochód wypierduje. Okazało się, że w komputerze pokładowym tych samochodów znajduje się system, który sprawdza, czy kręcisz kierownicą. I jeżeli nie kręcisz kierownicą, to wtedy się przestawiasz w ten tryb ekologiczny, bo tak zazwyczaj jest na hamowni, że nikt tam w tym samochodzie nie siedzi, a jeżeli kręcisz kierownicą, to się okazuje, że przekraczasz normę od 40 do 60 razy. Natomiast to, co jest faktycznie szokujące, to jest to, że Volkswagen zabił 10 małp w trakcie testów.
1: Ale hamownie.
0: Gdzie podpięto wydech do klatki z małpą, napierdalaną tamtym tymi spalinami przez 4 godziny, no i potem patrzono, kiedy małpa zdechnie. Także no, brawo Volkswagen, obyście zdechli młodo.
1: I oby działało prawo karmy, że jak już zdechniecie, to będziecie taką małpą w klatce i wam tą rurę wsadzą.
0: Wiesz co, w tym serialu, bo obejrzałem sobie ten odcinek dotyczący Volkswagena, jest pokazane, że w Stanach Zjednoczonych, to była afera przede wszystkim na Stany Zjednoczone, gdzie faktycznie problem z dieslami był taki, że jeżeli masz silniki o małym litrażu, no to ciężko jest zrobić, żeby to nie truło otoczenia. I Volkswagen został przez sąd federalny zobowiązany do odkupienia wszystkich Volkswagenów z tymi dieslami po cenie zakupu. I jest cmentarzysko Volkswagenów pod jakimś tam opuszczonym stadionem. Wygląda to naprawdę imponująco. Może nawet znajdę linka.
1: A Furiat tutaj by liczył na ciebie, że kiedyś weźmiesz na warsztat, na swój sceptolski warsztat Pumapunku. Te budowle oczywiście słynne, które są tak zmyślnie zrobione, że to ręka ludzka nie mogła zrobić i oko ludzkie nie widziało czegoś takiego.
0: To znaczy Pumapunku zrobili ludzie, no tutaj nie ma się co, wiesz, nie ma się co nad tym zastanawiać, tak?
1: Takie dziurki zrobili zmyślne, że one tam są zakręcone w środku, te dziurki, czym oni dobra, to wywiercili?
0: Okej, to są pewne detale, tak? Ogólnie Pumapunku trzyma się kupy, tak? Być może jest parę rzeczy, których nie wiemy, ale ogólnie, zasadniczo wiemy, że to byli konkretni ludzie. No właśnie, i słuchajcie, każdy z tych Volkswagenów to jest mniej więcej 100 tysięcy złotych, tak średnio. I to jest, tak jak patrzyłem na zdjęcia z drona w tym serialu, no to tak jest, to jest jakaś 1/7 całego cmentarzyska.
1: A silniki diesla mogą nam się kiedyś bardzo przydać, mogą być wybawieniem dla ludzkości, jak już się skończy ropa całkiem, co no tak się szacuje, że już w latach 40., w latach 50., przepraszam, może to nastąpić, będzie wielki kryzys i ludzkość będzie w dupie, no a diesel to pojedzie nawet na oleju spożywczym, nie? Czy jakoś tak?
0: No dobra, ale w tej chwili już mamy silniki elektryczne, więc o co chodzi? Więc po co tutaj szukać jakiś...
1: Ale tam jest z kolei wymagany ten lit, tak? Do produkcji baterii i on jest tylko gdzieś tam w Afryce wydobywany, czy gdzieś
0: Nie przesadzaj, ten lit aż tak bardzo rzadki nie jest. Zresztą można zrobić baterie kadmowe, czy nie wiem, Romet właśnie się bawił z takimi starożytnymi bateriami. Też można zrobić to na kondensatorach. Magraf. Opcji jest naprawdę 4 magrawy przy każdym kolej, jeden magraf, no tutaj już pomijam, to jest oczywiste. Fiu i...
1: Back to the future.
0: No właśnie, także wiesz, także tutaj jakoś bym z tym nie przesadzał, moi drodzy, że tutaj ropa tutaj, że diesle w jakikolwiek sposób nas zbawią, bo nawet jeżeli jeździmy na tym oleju do frytek, to niestety ten silnik się zużywa nieporównywalnie szybciej i on będzie wymagał bardzo kosztownych napraw i w pewnym momencie tak naprawdę przeszlifujemy głowicę raz, przeszlifujemy drugi, no i sorry, no i w tym momencie ta głowica jest do wyrzucenia, tak?
1: No i gęstnieje też, jak się zrobi zimno, jak nadejdzie zima, to ciężko, bo tam gęstnieje i się zatyka wszystko, jakoś tak to jest. W ogóle to będzie ciężki czas dla naszej cywilizacji, jeśli się dobrze nie przygotujemy na przejście właśnie na elektryczne. Tylko też, ja widziałem takie prognozy, że bez tej ropy to naprawdę ciężko będzie, ale o tym już właśnie w audycji Czasy Ostateczne postaram się wam ten temat jakoś przedstawić, na tyle, na ile się zdołam przygotować oczywiście, no nie
0: a
1: oczekujcie
0: ja potem
1: zbyt wiele od głupka.
0: Ja potem zadzwonię i go podreguluję i po prostu wyprostuję wszystkie kłamstwa, które on wypowiedział.
1: Tak, ja
0: się samochody tak... elektryczne to jest przyszłość i energia nuklearna jest najbardziej ekologiczną energią, która tylko istnieje na świecie, bo każda energia, którą mamy u nas, każdą energię, którą mamy na Ziemi, tak naprawdę wywodzi się ze Słońca, a w Słońcu co mamy? No, energię nuklearną. Więc, sorry, przenosimy Słońce na Ziemię, robimy sobie energię nuklearną, robimy sobie, wiesz, energia atomowa jest najbardziej ekologiczną energią współcześnie. I jest i on! Pojawił się na czacie Kunrad44. Problem nie jest w silnikach elektrycznych, ale w bateriach elektrycznych zbyt wielkich, drogich, ciężkich. W przyszłości ludzie będą podróżować albo trolobusami, albo z koniami i wołami. Ty, ale to by było zajebiste, taką dorożkę, nie? To...
1: Ja to myślę, że się taki steampunk może zrobić. Będą na parę silniki jakieś na przykład, albo coś w tym stylu, i dorożki, i taka będzie właśnie, i pomieszanie, takie fajny byłby świat, taki zupełnie inny niż teraz. Kurde, ja czuję, że ja się przygotuję do tej audycji, spędzę dużo czasu, materiały sobie zrobię, tu notatki.
0: A ja cię i tak potem rozjebię od początku do końca, ale wiesz co, dzisiaj no w TVP Info widziałem jednego eksperta, który się wypowiadał na temat himalaizmu, moi drodzy, niestety. Ale to tak a propos dorożek, zaraz zrozumiecie dlaczego, ponieważ na sam koniec pani redaktor zapytała kolesia, a dlaczego, a skąd wzięła się ta pana wiedza o alpinizmie, o himalaizmie? No a koleś mówi, no że kiedyś mnie topr sprowadzał z Morskiego Oka.
1: Prawda, tak.
0: Donosi ostatnio aż dziennik, pewna grupa taterników poprosiła o sprowadzenie z Morskiego Oka helikopterem do Mokotowa.
1: A widzisz, a ja jako osoba będąca za równouprawnieniem byłbym, żeby byli też mamernicy. Może coś, nie tylko taternicy, ale i mamernicy.
0: Ale mamry to masz na tym, na Mazurach, tak?
1: Aha.
0: To jest jakieś tam Śniadrwy i Mamry to jest ten, to jest jakieś tam inne jezioro niedaleko Śniadrw.
1: I taterniczki, i polityczki. Czy ciebie też uwiera takie słowotwórstwo i neologizmy?
0: No bo wiesz co, nie do końca, tak? Cały czas czekam, aż feministki wymyślą męskie określenie na przedszkolankę i wtedy naprawdę będę całkowicie zachwycony.
1: Zenon mi przysłał różne takie linki, które udowodniły, na przykład takie różne statystyki, które mi udowodniły, że problem przemocy domowej i dyskryminacji kobiet w Polsce nie istnieje. Jesteśmy jednym z krajów, gdzie to jest w najmniejszym, najmniej, ten problem najmniej występuje właśnie w naszym kraju. Tak więc mogę spać spokojnie i ja poproszę jeszcze o podsyłanie mi właśnie, że antysemityzm nie istnieje, że rasizmu nie ma i że biedy nie ma. To ja już będę w ogóle bardzo spokojny.
0: Ja nie wiem, czy ty odsłuchiwałeś tę audycję, bo ona jest dostępna w strefie premium dla patronów, bo w momencie, kiedy usłyszałem, że feministki sprzyjają wojującemu islamowi, nie, Zenon, nie dzwoń w tym temacie, błagam cię, bo naprawdę nie chcę się tego słuchać, przepraszam, naprawdę nie chcę się, ale mam nadzieję, że zrobiłem wystarczającą uprawę, żeby to się trzymało kupy. Jeszcze tutaj, bo na czacie się pojawiają propozycje przedszkolan, przedszkowicz. Jakbym pracował jako przedszkolanka męska, jak to brzmi, kurde, nie? Chciałbym się nazywać przedszkololem.
1: Przedszkololo. No właśnie, ale to faktycznie coś takiego, ja bym się trochę jednak bał zatrudnić przedszkolanka. Jakoś taki, ale to przez... Nie wiem zresztą. Zostawmy ten temat, bo mi się niedobrze robi. Naukowcy sklonowali małpę, wyobraź sobie, metodą transferu jądra komórkowego, cokolwiek by to miało znaczyć. Ale to jest ponoć ta sama metoda, której już użyto w przypadku owieczki Dolly w 96. I wynik tego eksperymentu ma dowodzić, że jesteśmy już o krok od klonowania ludzi.
0: Znaczy, problem z eksperymentem z owieczką Dolly polegał na tym, że owieczka Dolly miała ograniczony czas życia. Ze względu na to, że sklonowano ją z komórek tej swojej macierzystego wzorca i te komórki miały tak zwane telomery, czyli swego rodzaju ląd, który jest przypisany do każdej komórki i za każdym podziałem komórki ten ląd się odrobinkę wypala. Jeżeli telomer się skończy, to wtedy ta komórka nie będzie się dalej rozwijała, nie będzie się dalej pomnażała, no i w efekcie oczywiście organizm zdechnie. Więc no tutaj pytanie, czy sobie z tymi telomerami poradzili, czy sobie nie poradzili. Zresztą też w 2000 jedno z największych odkryć naukowych w roku 2017 polegało na pewnej modyfikacji genetycznej
3: myszy w tym przypadku, no ale docelowo człowieka, gdzie jeżeli się po prostu starzejemy, no to faktycznie replikują nam się te komórki i jeżeli jesteśmy stosunkowo zdrowi, no to w pewnym momencie możemy faktycznie umrzeć na starość, ponieważ naszym komórkom się wypalą rzeczone telomery i wówczas nie będą się dalej replikowały. Ta modyfikacja genetyczna polega na tym, że wybieramy te komórki, które mają te telomery najdłuższe, czyli mogą się replikować jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo i właśnie blokujemy replikację komórek, które mają krótkie telomery, tak żeby te komórki, które jeszcze mają troszkę życia przed sobą, się mogły rozkręcić. Także teoretycznie w roku 2017 wynaleziono lek na starość. I mówię to z pełną odpowiedzialnością.
1: Telomery, szmery i inne bajery. No właśnie, my tu sobie w Polsce debatujemy o żydostwie, o leczeniu raka za pomocą buraka i organizujemy krucjaty różańcowe przeciwko Biedroniowim, tak, tak, właśnie są teraz i mają trwać, tak, takie miesięcznice mają z tego być, będą go nawracać, przepraszać Pana Boga za pedalstwo, a tymczasem Japończycy wynaleźli skaner myśli i to nie jest fake news, bo znalazłem to na różnych stronach, które wyglądają na poważne. I jego działanie jest ponoć oparte na tak zwanej głębokiej sieci neuronowej, cokolwiek by to miało być. A obrazy, które generuje komputer, przypominają trochę takie senne wizje. Albo to, co kiedyś oglądaliśmy, to co sztuczna inteligencja generowała, takie różne dziwne, surrealistyczne obrazy. Swoją drogą dużo w tym było artyzmu. No i to komputer zrobił. I podobno taką maszynę do deszyfracji myśli właśnie można nauczyć różnych ciekawych rzeczy, jak rozpoznawanie twarzy, jeszcze lepsze, rozpoznawanie mowy, albo nawet OCR-owanie, rozpoznawanie, zamienianie na komputerowy tekst ręcznie pisanych liter. Także może za 10 lat będzie tak, że każdy z nas będzie miał przy sobie taką sztuczną inteligencję w pudełku wielkości smartfona, wspomaganą procesorem kwantowym w ogóle. I będziemy mogli sobie ułatwić wiele skomplikowanych zadań, na przykład poprosić o radę życiową, taką zaawansowaną maszynę, która rozpoznaje w ogóle myśli nasze, własne i ma sztuczną inteligencję jeszcze, która potrafi przeanalizować to, co jest w naszej głowie, to, co jest w otoczeniu i nam doradzić lepiej niż najlepszy
3: przyjaciel. I sobie wyobraź, mówisz do takiej sztucznej inteligencji, gdybym miał się obudzić w ciele osoby, którą najbardziej nienawidzę. W kim bym się obudził? A sztuczna inteligencja mówi: w tobie!
1: Albo się pytasz, sztuczna inteligencjo, czy Bóg istnieje, a ona teraz już tak.
3: Klękaj, kurde, aż po same kule.
1: Do miecza. Właśnie. Bitwa o Nutellę. I to ktoś pomyśli od razu, że to w Polsce spragnieni frykasów Polacy się rzucili, bo u nas też takie bitwy czasami tam o jakieś przecenione klapki.
3: Grota Nestle, czy co?
1: Tak, bitwa o Nestle. No i tutaj we Francji
3: bitwa
1: właśnie.
3: Bitwa to prawie jak Bitcoin.
1: Bitwa.
3: Jakbyśmy wypuścili taką walutę, która się nazywa bitwa. Ty, dobre, kurde.
1: Albo rybitwa. No i tutaj jakieś drastyczne sceny, ludzie się depczą, sztucznej babci złamano, ten, sztuczną szczękę wyrwano i rzucił ją i ona się wgryzła i tamten upadł, głupi ryj se rozwalił, tłum po nim przebiegł, połamane kończyny, wyrwane flaki, a wszystko o Nutellę pyszną rakotwórczą z GMO. No, ludzie to są beznadziejni, ale to można, słuchaj, to jest lepsze niż bomba atomowa, można na jakiś kraj zrzucić przecenioną Nutellę i ludzie się sami pozabijają.
3: Wystawiasz, rzucić karpia na Polskę, rzucić gdzieś tam Nutellę, a ty, ale to faktycznie, takie masło wrzucić pół kilo za 2,99 i po prostu patrzeć, jak ludzie umierają walcząc, po prostu już nawet nie o kostkę masła, tylko o sztabkę masła.
1: Ale to sztabka masła... Ale no tak, ale to właściwie to nie jest żadne takie science fiction. Wyobraźmy sobie, że jest jakaś taka zimna wojna i obca tutaj jakaś sieć, jakiś Lidl czy nawet Biedronka, która nie jest, przypominam, Polska, wprowadzają właśnie jakieś masło za złoty 99, a normalnie było tam po 10 zł, no to Polacy się pozabijają po prostu sami. Będą takie straty w ludności, że to lepsze niż bomba i to, wiesz, nie zniszczysz otoczenia.
3: To mi przypomina historię mojej babci, gdzie tam, nie wiem, z 8 czy 10 lat temu była historia, że tak zajebiście cukier podrożał, nie? I moja babcia nakupowała tego cukru po prostu kilkanaście megaton, nie? I jeszcze do dzisiaj ten cukier po prostu tam siedzi w piwnicy kupowała ten cukier po 5 zł za kilogram, nie? Gdzie teraz cukier tam, nie kupuję cukru, dajcie znać na czacie, ile teraz cukier kosztuje. Natomiast było coś takiego, że był taki wielki hype, że była wielka zmowa cenowa i faktycznie coś tutaj poszło bardzo nie tak i ona do dzisiaj ten cukier, który kupiła okazyjnie, bo ten cukier za 5 zł, on za chwilkę był za 7 zł, a potem staniał do 4 czy tam 3.
1: A jakby wam przyszło do głowy w trakcie właśnie jakiegoś kryzysu czy wojny nakupować sobie bardzo dużo benzyny, to nie róbcie tego, bo właśnie benzyna po roku już będzie zepsuta i nie pojedziecie na niej, więc kiepski pomysł inwestować w takie coś.
3: Ale można sprzedawać, wiesz, aceton czy coś takiego, że zatankujesz, sprzedasz komuś, zatankujesz i to mu się popsuje samochód po 10 kilometrach, nie?
1: No właśnie.
3: No, a tutaj mam jeszcze jeden taki biznesowy news, tu prawdopodobnie osoby, które są odrobinkę związane z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli mnie pamięć nie myli, PARP się nazywa. W 2010 roku miał powstać polski antywirus, który nie powstał, który wziął 2 miliony złotych z Unii Europejskiej, no i nie powstał i został oceniony, to znaczy tak, jedną aplikację, nazywało się to Lab MSF, wypuszczono, zostało to ocenione w jednym z badań kilka lat temu, kiedy ta aplikacja była dostępna, że nie rozpoznawał absolutnie nic, tak? Nawet jakiś tam, kurde, Czernobyla, czy jakiś tam wirus z 96 roku mu wrzuciłeś? Nie, nic nie rozpoznawał, no ale wzięli detection rate z tego, został oceniony na 0%. Ta aplikacja nie rozpoznawała absolutnie nic. Jesteśmy tutaj większą grupą w trakcie analizy tego oprogramowania i zobaczymy, już niedługo się przekonamy, co tam się działo w środku. Natomiast te osoby zostały zatrzymane, osoby stojące za tą firmą zostały zatrzymane przez CBA, czyli inaczej Centralne Biuro Antykorupcyjne. No i niestety, moi drodzy, no, jeżeli mieliście jakieś lewe projekty, sam miałem lewe projekty, nie mówcie nikomu, jeżeli mieliście jakieś lewe projekty w czasach właśnie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, gdzieś w okolicach roku 2008-2010, no to w tym momencie, no niestety, służby się za was biorą. No i wiesz, wzięli 2 miliony złotych.
1: No proszę. Kevin Sam.
3: Jeszcze tylko zacytuję jeden cytat z Facebooka Lab MSF. Forsa nas nie kręci, więc przestań nawijać o hajcu. Powiedz nam lepiej, co fajnego chcesz robić i po co. Web Mobile Startup School. Piękny jest ten świat, ale dziwny. Dajcie mi numer do jego dealera.
1: Śpiewał Czesław Niemen. No właśnie, a ja o Kevinie nie potrafię wymówić jego imienia, więc powiem McCalkin, tak jak większość. Wyznał, że był bity za młodu i w ogóle tak zauważam, że bardzo dużo tych różnych młodocianych gwiazd jest przez swoich rodziców bardzo źle traktowanych, są właśnie bici. I to można to wytłumaczyć tak, no taki ojciec czy matka pchają to dziecko do show biznesu, dlatego ci ludzie zostają gwiazdami, bo muszą ciężko pracować, gdzieś tam są wkręcalni do różnych produkcji, ale strasznie dużo ci rodzice wymagają, tak, żeby się dzieciak doskonalił, żeby zarabiał tą kasiorę, no tak było też z Michaelem Jacksonem, z wieloma innymi, jak sobie poczytamy trochę. No i w ogóle ten świat show biznesu wydaje mi się jakiś taki coraz straszniejszy, no bo mówi się cały czas o molestowaniu, wychodzą kolejni molestatorzy, teraz Woody Allen ma w ogóle problem z wypuszczeniem swojego nowego filmu, bo jego tam wytwórnia z nim związana się od niego odwróciła. Cały czas nowe gwiazdy są oskarżane o molestowanie i ja tutaj nie robiłbym se śmichów chichów takich jak większość komentatorów, że o, się przyznał po latach. No, może się ludzie teraz przyznają, bo zauważyli, że to zawsze tak działa, że jak jeden podniesie rękę do góry i powie, ja byłem, no to w innych coś pęka, nie? Jak wcześniej się bali, bo albo nie wierzyli, że zwojują coś. To naprawdę wyobraźcie sobie, że macie teraz iść i sądzić się z kimś, kto ma miliony naprawników, tak? A wy jesteście jakąś tam szarą myszką czy Kowalskim, takim przeciętnym, który nie ma hajsu. Wiadomo, że wierzy się tym znanym i pięknym, tak, a jakiemuś tam gościowi znikąd mniej. No i coś może w ludziach coś po prostu pękło i przyznają się po latach. To, że ktoś się przyznaje po latach, nie musi od razu oznaczać automatycznie, że konfabuluje, że chce coś ugrać, a wcześniej dawał dupy chętnie, żeby tylko go tam wzięli do jakiegoś filmu. Mogło tak być,
3: ale... Dupa ci pękła. Nie, naprawdę, słuchaj, ta cała akcja Me Too, o tym już rozmawialiśmy. No, okej, w porządku, zdarzyło się, no ale, kurde, no... Mam naprawdę ogromny dystans do tego, że słuchaj, jeżeli jesteś molestowany, czy jeżeli jesteś molestowana, to przypierdol temu idiocie w ryj.
1: No najlepiej od razu,
3: to wyciągać 10 lat później, bo naprawdę nie chciałbym, żeby się okazało, że dziewczyna, którą poznałem 3 lata temu, z którą spędziłem bardzo miłe chwile, żeby ona teraz stwierdziła, o ten potrzeba, to mnie w sumie molestował.
1: No jakbyś molestował, no to twoja dziewczyna, ale to są inne przypadki, czemu zostawiasz jako przykład twoją dziewczynę? Tu chodzi o aktorkę, którą molestował na przykład reżyser. Ale to wróćmy za chwilę do tematu, bo na antenie jest Grzegorz. Witam cię, Grzegorzu.
4: Witam was również, dzień dobry, witam prowadzących oraz słuchaczy, dobry wieczór. Tak, potrzeba, no teraz mogłaby, wiesz, no wiesz, jesteś współwłaścicielem radia, znaną osobą, tak na Patronite, no to mogłyby sobie zacząć przypominać jakieś twoje partnerki, które gdzieś tam ci się ręka omsknęła jedną bądź drugą stronę, mogłyby cię teraz oskarżać.
3: Nigdy mi się ręka nie omsknęła, zawsze to było w pełni świadome działanie. Tfu, kurde, co ja mówię, panie prawniku, ratuj potrzebę, panie Jerzy, niech pan mnie uciszy, bo ja tutaj na radiu powiedziałem.
1: No faceci też właśnie mają taki często zwyczaj mówienia, o, ręka mu się omskła, albo rzucił jakiś sprośny dowcipas, no ale to chodzi jednak o inne przypadki, tak, że kobietę się szantażowało, że dostaniesz rolę, ale musimy na pięterko pójść, nie? I ona ulegała, owszem, popełniała błąd, ale czy to usprawiedliwia tego faceta, który w ten sposób traktuje aktorki i szantażuje je, albo to też są często bardziej drastyczne przypadki?
3: Ja tu cały czas będę przypominał case Polańskiego, gdzie nie tylko dziewczyna, która pojechała do Polańskiego, ta nastolatka, która była wtedy underage, która była poniżej, age of consent, która była młodociana, tak? Wieku przyzwolenia, która doskonale wiedziała, na co się pisze, gdzie matka jej wysłała ją i doskonale wiedziała, na co ta dziewczyna się pisze, więc mam do tego naprawdę ogromny dystans.
1: Nie wiem, czy było tak, jak mówisz do końca. Poza tym, wiesz, w przypadku 15-latki ciężko mówić, że wiedziała i podjęła decyzję, bo decyzję to raczej podejmuje osoba dorosła, a dopóki nie osiągnie... Okay. Dorosłości, to decyzje podejmują rodzice raczej.
3: Mam bardzo konkretne dowody, które świadczą o tym, że jej matka również o tym wiedziała w momencie, kiedy ją tam wysyłała.
1: No,
3: to... Gdzie twój Bóg teraz?
1: No, może tak było w tym przypadku, nie przeczę.
4: No tutaj Krawcze popieram tego, to, co potrzeba mówi, bo też jakby kiedyś o tym temat...
0: Też molestowałem.
4: Nie molestowałem.
3: Ładnie, już po twoim majątku.
4: Chociaż tam ciągoty do bycia kurwiarzem u mnie są. Natomiast też kiedyś o tym dosyć sporo czytałem, oglądałem o tym epizodzie Polańskiego i owszem, tam nastolatkę ale no matka ją pchała, no bo matka, to były takie lata, gdzie ta rozwiązłość była na wyższym poziomie niż obecnie, chociaż trochę się to zmienia. I faktycznie no, matki często tak mają, że próbują, jeżeli same nie osiągnęły niczego wielkiego, próbują córki gdzieś wypchnąć do sławy, do kariery. Czasami
0: sobie wyobraź, co się dzieje w głowie. Mnie nie zmolestowali i nie dali mi roli. Dobra, niech córkę zmolestują.
4: No, tak mogło być.
1: Nie wiem, ja wierzę, że w taką wizję świata, w której jest bardzo dużo różnych przestępstw seksualnych i nadużyć, i wręcz jakichś tajnych orgii i pedofilii i tak dalej, bo wiem, jak wieloma ludźmi, jak większością ludzi mocno targają te instynkty związane właśnie z seksualnością. I wiem, ile kasy się przeznacza na przemysł seksualny, porno. Więc no tak na logikę. Wiem, że jest to jakiś problem tego świata. Nie trywializowałbym tego i nie śmieszkował tak za bardzo, ani nie sprowadzał tego do kazusu

0: Intencja w 100%, tak? Wiele napisałem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które później urzędnicy klepali. Może coś tutaj w tym temacie, właśnie w tym temacie, o którym mówiłem, czyli tego lewego antywirusa za 2 miliony złotych, mógłbyś coś dodać ze swojego doświadczenia na ten temat?
1: Czyli co do samego tego przypadku, to nie, natomiast też nie mogę z doświadczenia mówić o lewych dotacjach, bo nigdy nie brałem ani lewych, ani prawych dotacji. Natomiast tak, no teraz to jest troszeczkę już bardziej pilnowane, bo faktycznie było bardzo dużo nadużyć i obecnie jest podobno, ale nawet, bo mam znajomego, który pisze te różne wnioski i tak dalej i prowadzi różne jakieś takie projekty te innowacyjne gospodarki i tak dalej. No i podobno teraz już faktycznie tak jest, że nawet jeżeli się tworzy jakieś oprogramowanie za dotację unijną, trzeba nawet do wglądu przedstawiać efekt finalny w postaci kodu do analizy, czy faktycznie nie był to kod, który na przykład powiedzmy ktoś sobie wziął, zrobił kopiuj i wklej z jakiegoś, nie wiem, czegoś tam, co już istniało, tylko czy faktycznie jest to coś tworzone przez w wyniku tej dotacji i czy faktycznie wszystkie i trzeba przedstawiać, opisywać funkcjonalności i różne moduły i potem trzeba przedstawiać kod do analizy do poszczególnych funkcjonalności i modułów. Ile w tym, podobno tak trzeba robić formalnie, ile faktycznie jest tej analizy takiej realnej i czy ktoś faktycznie to weryfikuje, to już jest zupełnie druga sprawa. Natomiast trochę to jest też dziwne wymaganie, takie też nie do końca przystające do obecnych realiów. Jak oni mogą wymagać, żeby coś było, nie wiem, 100% autorskie, jak na przykład teraz większość rzeczy stoi na jakichś frameworkach, które są open source'owe, czy coś jest w PHP, czy w JavaScriptie, czy w jakichś innych językach webowych, bardzo często coś jest po prostu na jakimś frameworku, tak?
0: Skoro o kotach mówimy, to moi drodzy, tutaj wrzucam linka do światkotów.pl, czyli czyli jednej z największych afer związanych z PARP-em. Jeżeli dobrze pamiętam, dostali na to dotację 126 tysięcy złotych, moi drodzy, a to jest zwyczajny WordPress, czyli to samo, co stoi na naszej stronie Nocnego Radia. My w sumie, nie wiem, moglibyśmy się połakomić na jakąś dotację na 2 miliony, żeby zrobić tutaj radio dla ludzi o mocnych nerwach. Natomiast dzisiaj wyszła afera, ponieważ właśnie w związku z zaostrzeniem tej ustawy o zamówieniach publicznych, trochę z innej strony, wynikało to z ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie zamówiono remont do Sejmu. I teraz na stronie sejm.gov.pl można sobie ściągnąć specyfikację istotnych warunków zamówienia, która zawiera nie tylko wszystkie plany budowlane Sejmu, ale również zawiera informacje o instalacji antywłamaniowej, wliczając w to czujki ruchu, wliczając w to przyciski antywłamaniowe, wliczając w to kamery i tak dalej, i tak dalej. To jest publicznie dostępne w tym momencie na stronie sejm.gov.pl.
2: Ja sobie tu szukam właśnie, czy są jakieś namiary na szablon, który kupili ten Świadkotów, ale wygląda to tak, jakby raczej na darmowym szablonie było, więc chyba było tam szkoda tych 200 zł na szablona do WordPressa.
1: Nie, wydaje mi się, że kupili, ale taki za $19 na Team Forest albo coś takiego.
2: No ja nie widziałem takich szablonów na Team Forest.
1: Ale
2: Team
1: to było
2: Forest.
1: 5 lat temu albo 6 robione, wiesz? Bo kupę lat temu robione.
2: A, no to może tak, to może się szastnęli.
1: To jest bardzo stary portal. Ja jeszcze pamiętam, że się z niego śmiałem 5 lat temu.
0: Tak, dokładnie tak.
1: To jest najstarszy, zaraz pokażę, najstarszy wpis to jest trzy najstarsze wpisy. To jest nowa funkcjonalność naszego serwisu z 2011 roku z września. Potem tego samego dnia ukazał się wpis karta zdrowia kota dla użytkowników konta premium i potem był kot choracy gości kota Simona.
2: To też moglibyśmy tak zrobić, na przykład nowa funkcjonalność w Nocnym Radio. Teraz możesz ściągnąć naszą ramówkę w formacie PDF.
1: ale tutaj w strefie premium, a może strefę premium po prostu przeanalizujmy.

0: Bo w strefie premium możesz założyć konto dla swojego kota i możesz dodawać jego zdjęcia. Możesz dodawać filmy z twoim kotem i możesz dodawać kotostory.
1: Ja tutaj mam otwartą główną stronę i mam pytania do ekspertów. Pytanie numer jeden, problem oddania stolca. Problem numer trzy, wymioty.
2: Ostatnio jeden znany podcaster w swojej audycji pytał się przez całą tą audycję słuchaczy, czemu jego kot...
1: Tę audycję...
2: audycję, czemu ten kot sra koło kuwety, a nie do samej kuwety? No to mam taką radę dla ciebie, drogi Martinie. Sprzątaj kuwetę! Od czasu do czasu, a nie raz na tydzień. Codziennie się sprząta kuwetę. Wtedy kot sra do kuwety, a nie koło niej. Po prostu brzydzi się twój kot wejść do tej kuwety, bo nie sprzątasz.
0: Ja właśnie wrzuciłem na czata link do najbardziej zaawansowanej funkcjonalności serwisu Świat Kotów. To jest Akademia Pana Kota.
1: Pana Kota to jest taki fajny deser.
0: A to jest jakiś poradnik rysunkowy, e-kotek i to jest jakaś gra taka rysunkowa. I oni właśnie na to głównie wzięli dotację, bo ta dotacja była na e-usługi dla właścicieli kotów. I oni za to, bo ten WordPress to jest jedno, a drugi oni zrobili jakieś gówniane gierki, jakieś galerie kotów i tak dalej, oni na to wzięli. To było jakby, na to przyznano tą dotację, bo to są e-usługi, nie? Innowacyjna gospodarka, te sprawy. Nie?
1: No fuj, innowacyjna gospodarka. Naucz się, jak sprzątać kocie gówno.
2: Trzeba by złączyć ze sobą różne takie popularne tematy i na to wziąć dotację, to wtedy murowana dotacja będzie. Czyli tak, na przykład koty, ezoteryka, narodowość, Polska, tutaj, prawda, jakiś i patriotyzm, i co, i żydostwo cholerne. Czyli jakby to połączyć w jedno? Macie jakieś pomysły, jakby to wszystko w jedno połączyć?
0: Ale ja mam jeszcze tutaj jedną rzecz zauważyłem, bo na Nocnym Radiu jest audycja Lewym Okiem, a na portalu Świat Kotów jest zakładka Kocim Okiem, więc to też podobne coś, więc tutaj może na Nocne Radio jakąś dotacyjkę, jakieś 300-400 tysięcy na strefę premium.
1: Brałbym. Nawet bym się nie obraził. No może tak trochę jakby mi w twarz splunięto, ale... Słuchajcie, jest coś takiego w Polsce jak zawód bioenergoterapeuta i jest to coś, na co możecie założyć swoją działalność gospodarczą i jak to się nazywa? Coś na P. Jak rejestrujesz działalność gospodarczą, to wskazujesz punkty... Tak?
0: PKD,
1: tak. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu. Bioenergoterapia jest zawodem niekonwencjonalnych metod terapii, ma charakter usługowy. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozuje biopole. W razie potrzeby uzyskuje również informacje dotyczące warunków socjalnych i relacji rodzinnych. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonuje techniki zabezpieczające własne biopole. Oczyszcza też energetycznie miejsce swojej pracy. Brak zabezpieczeń i brak czystej energetycznie przestrzeni może powodować odczyty błędne, a co za tym idzie błędną diagnozę. Wykonując zabieg energetyczny, monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego oraz udziela zaleceń odnośnie zdrowego trybu życia. Terapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia skutków ubocznych zabiegu w postaci przesilenia poprzedzającego powrót do zdrowia oraz udziela informacji, jak w tej sytuacji postępować. Po rozpoznaniu zmian biopola bioenergoterapeuta usuwa zastane blokady, stymuluje energię organizmu, przywraca jej swobodny przepływ, harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne, regeneracyjne zabezpiecza biopole przed negatywnymi oddziaływaniami z zewnątrz. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą tryb życia. Ze względu na pracę z osobami chorymi posiada umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Co do kurwy nędzy! Dlaczego to w ogóle istnieje? Po chuj to żyje.
2: A czemu nie ma nic o wahadełkowaniu, tak zwanym? Czyli bioenergoterapeuta dokonuje tak zwanego wahadełkowania, polegającego na wymachiwaniu przed nosem pacjenta obciążnikiem wyposażonym w sznureczek i mamrotaniu i wywalaniu gał do góry.
0: Ja mam pomysł
1: w swojej pracy? No mów, Grzesiek.
0: Ja mam nawet pomysł na to, jak zrobić z wahadełkiem, żeby dotację na wahadełko dostać. Można zrobić taką prostą aplikację na Androida, która będzie animowała wahające wahadełko.
1: I można tam... I z tym, z akcelerometrem jeszcze, nie? Że tak machniesz i tak...
0: I będzie po prostu napisane na stronie, strona oczywiście na WordPressie, na darmowym szablonie postawimy. I będzie tak, że po prostu będzie tam instrukcja, że trzeba 5 minut sobie telefonem machać, tak, że trzeba trzymać i będziemy losowo po 5 minutach na przykład będzie się generowało jakieś tam losowe cokolwiek.
2: A takie popularne cyberwróżki, no takie różne strony, które generują nam wróżbę, są ponoć bardzo popularne i nieźle zarabiają. Może coś takiego byśmy zrobili? To Kasiora, panie?
1: A będzie z tego jakiś ten? Będzie tak za 400 tysięcy? Bo jak będzie mniej, to wiesz, mi się nie opłaca laptopu otwierać po 300.
0: I WordPressa instalować.
1: No.
2: Po co WordPressa?
1: Bioenergoterapeuta, posiadający kwalifikacje czeladnicze i 3-letnią praktykę zawodową, może podwyższyć kwalifikacje, zdając egzamin na poziom mistrzowski, uzyskując tym samym prawo do tytułu instruktora zawodu. I pogłębiając wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych prowadzonych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, stowarzyszenia branżowe i izby rzemieślnicze, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych potwierdzone zaświadczeniami zgodnymi z wytycznymi MEN podnosi prestiż rzemieślnika i jest podstawą do ubezpieczenia swojej działalności w pełnym zakresie stosowanych technik.
2: A ciekawe, jakby zareagował taki klient, właśnie przyszedłby do mnie jako do wróża, do jasnowidza, a ja bym wykorzystywał te takie tradycyjne i ludowe sposoby na wróżenie, typu na przykład lać wosk przez klucz, albo te kapcie, tak, że się ustawia kapeć za kapciem i kapeć tego i kto ostatni, kogo ostatniego kapeć się nie zmieści, i dojdzie do ściany, ten wyjdzie za mąż. Takie bym.
1: Oj, to nie, to tak nie wolno, ponieważ bioenergoterapeuta powinien traktować swoich pacjentów z szacunkiem, bez względu na kolor skóry, rasę czy wyznawaną religię, nie narzucając wyznawanych... Słuchajcie, ja tego nie zmyślam, ja to czytam. Nie narzucając im wyznawanych przez siebie wartości moralnych, religijnych czy politycznych w zawodzie. Tym nie występują przeciwwskazania. Podstawą jest zdolność koncentracji umysłu i postrzegania wewnętrznego oraz umiejętność harmonizowania biopola, a umności fizyczne tego nie wykluczają, więc krawiec będziesz się łapał.
2: Można by coś tutaj wykombinować, jakąś taką, może no dzisiaj takie czasy, że im bardziej absurdalna dotacja, tym większe szanse pewnie na zdobycie.
1: Ja nie wiem, nie znam się, ale przytuliłbym parę set tysięcy. Tak sobie bym nowego Maca kupił może.
2: No widzisz, ale tu masz złą intencję, widzisz. Chociaż tak jak patrzę teraz na te bitwy magów, wszyscy są skonfliktowani ze sobą. Sanjaya obsmarowywuje w swoich filmikach Paulinę Moskalik. Paulina Moskalik nienawidzi wróża Arona, a wróż Aron wyczuwa negatywną energię u pana Popko. I wszyscy się tak napierdalają. Bitwa magów dosłownie. A tak mówią o dobrej intencji, o miłości. I gdzie ta dobra intencja i ta miłość?
1: Takim, wiesz, takim miłosnym, taki miłosny wróż, taki wróż w różu, w takiej wróżowej koszuli, który, wiesz, tasuje ci karty, nie, tutaj, no, dziękuję bardzo, tutaj, pan tutaj zdechnie przez zasztyletowanie w środę, dziękuję bardzo, proszę tutaj następny telefon, tutaj pan, niech pan puści lotka, bo tutaj widzę bardzo dużą wygraną na 30 zł, dziękuję bardzo, i może kurde, może zróbmy taką ezoteryczną audycję. Ty, ja mam gdzieś to, ja się bawiłem tym wahadełkiem, mam gdzieś wydrukowane to kurde wahadełko od Podleckiego. Ja mogę wróżyć online za wpłaty, ale sorry, no nie mogę tu za wpłaty, tylko i wyłącznie za wpłaty. Ja wam mogę tutaj wywróżyć. Dobra, czekaj.
2: Wahadełko to on ma takie z winogronka, to już mu spleśniało pewnie to wahadełko, a tablicę sobie wydrukował.
1: Nie, mam tutaj bardzo poważne wahadełko. Co chcesz, żebym ci wywróżył, Krawcze? I tutaj merdam swoim wahadełkiem nad klawiaturą, która jest tutaj moją tablicą Ouija. Ouija.
2: No, uważaj, oglądałem ostatnio Egzorcystę i od tabliczki Ouija się zaczęło, tam przypominam. No, ale
1: nie,
2: to...
1: mi już nic nie zaszkodzi. Co mam ci wywróżyć?
2: Wywróż mi wróżu, jasnowidzu, o magu. Ilu będziemy mieli patronów za miesiąc?
1: 517.
2: Sprawdzimy.
1: Ja bym mordeczkę strzelił, nie? No, jak nie będzie 517, to ja wiem, że to jest żydowski spisek.
2: A o co się zakładamy? Czy będzie 517, czy nie?
1: Ja mogę o twoje dziewictwo analne.
2: O, aż się podkład z wrażenia skończył. Mamy...
0: Bo tak, to co zaoferować już może.
2: O, i zadzwonił... już nie trzeszczy. Zadzwonił niespodziewanie do nas Furiat. Co to się stało, Furiacie, że zaszczyciłeś nas swoim telefonem? Nieśmiały słuchacz, pewnie nie wyłączył radia jeszcze.
3: Wszystko w porządku, chciałem po prostu posłuchać, co mówicie, no i do tego... Nie, tak. Mam słuchawki, mam mikrofon, więc jest to...
1: Ojej, Słychać cię doskonale.
3: Mam słuchawki na uszach.
1: Jest okej, okay, jest fantastycznie. Słuchajcie doskonale, słuchaj sobie radio,
2: w radio
1: i słuchaj tylko w radiu.
2: Nie, tylko w Skype'ie.
1: Słuchaj tylko na Skype'ie.
2: Słuchaj nas tylko w Skype'ie, wyłącz radyjko, bo pewnie słuchasz nas z opóźnieniem w radio i stąd odpowiadasz.
3: Właśnie, więc...
2: Słucha radia 5 lat i jeszcze się nie nauczył. No.
3: Uno momento. O, bach, przyciszyłem teraz, tak. Jest okej?
2: Okay? No i słyszysz
1: jest
2: nas
1: doskonale.
2: Teraz? Słyszysz nas w Skype'ie? Nas słyszysz?
1: Halo.
3: Na Skype'ie mam głośność.
1: No to doskonale. Jak słyszysz na Skype'ie, to jest ok.
3: Raz, dwa, trzy, cztery.
1: Dobrze cię słyszymy.
2: Maszerują oficery.
3: Okej, okay, spoko. Słyszę was w głośnikach, ale wy mnie słyszycie... No dobra. Okej, okay, nie, no tak okay. Sobie dzwonię, żeby coś tam powiedzieć ciekawego, nie wiem, dołożyć, co mówicie. Po prostu chwilowo posłucham i kontynuujcie, proszę bardzo.
2: To trochę inaczej działa, wiesz, tak ci powiem, tak między nami tutaj nocnikami, że to trochę inaczej działa ten mechanizm właśnie, tak odrobinę, że to...
1: No ale pion murarski, jak się Furiacie zapatrujesz na to, żebyśmy mieli tutaj taką wróżbiarską audycję u nas w Nocnym Radiu, żebyśmy tutaj, nie wiem, jeżeli chcesz, to możesz zadać pytanie do mojego wahadełka, uwaga.
3: Definitywnie, absolutnie nie!
1: Możesz zadać pytanie do mojego satanistycznego wahadełka. Możesz sobie zawróżyć, zadaj pytanie, odpowiem na nie.
3: Nie, spoko, ale wiecie, czego brakuje w tym Nocnym Radiu? Przede wszystkim tych rzeczy, które dzieją się cały czas w świecie, prawda, w Hollywoodzie, w muzyce pop amerykańskiej. Po prostu chodzi mi o symbolikę, o pewien przekaz pewnych negatywnych symboli, które są wszędzie. To nie jest tylko dla zabawy, te wszystkie hopsiutra, late, trójkąty. Naprawdę trzeba na tym rozważać, co to jest, jak to jest przekaz. Czy oni są wsiąknięci pewną jakąś tam, nie wiem, krainę, kurwa, Illuminati, no nie mam pojęcia, naprawdę, to są ważkie sprawy, to nie są pierdoły, każdy mówi, wiesz, Illuminati to pierdoły, no nie, naprawdę nie.
1: Wiesz co, bo tutaj sobie zamachałem wahadełkiem, jak ci tutaj próbowałem cię skusić niczym zły i za wahadełko mi zamachało nad literami NO, no, nie, że nie chcesz. Kurde, coś w tym jest.
2: Nie, to ci odpowiedziała ci magiczna szatańska tabliczka. Nie, nie rozmawiaj z nim. On jest sprzymierzeńcem Jezusa, naszego wroga.
3: O, skurnale.
1: Nie, ale autentycznie, kurde. No, Nie mogę ci tego jak pokazać, bo nawet jakbym włączył kamerkę, to nie będzie rzucał na moją klawiaturę, ale tutaj sobie machałem wahadełkiem nad klawiaturą i się kręciło wokół NO. No.
2: Musicie na Furiata uważać. On ma 5000 w skali Wojtyłów. Ma 5000 Wojtyłów. 5 miliardów Wojtyłów, co daje 2,5 Faustyny. Uważajcie na niego. Jego moc jest przepotężna. On jest zagrożeniem dla tego radia. To święty człowiek.
3: Wie, że droga jest okrężna.
2: Jego głos okrężna wypala mi uszy.
3: Dobrze, mili chłopcy, kochani. Kto tam jeszcze jest pomiędzy wami? Tu potrzeba, Grzesiek. A w środku kto tam?
1: Grzesiek.
3: A, Grzechu. No dobra, jaki tam temat ostatnio był?
2: Grzechu, zauważ, że to jest grzech, Furiat, to widzisz?
0: I że, że pomiędzy wami trochę tak, nie wiedziałem.
2: I pomiędzy, i popatrzcie, między potrzebą a Furiatem jest grzech. To tak symbolicznie właśnie tu ten czaruje, tu grzech się pojawił i Furiat, święty człowiek.
3: Jestem bardzo ciekaw, czy kiedykolwiek zobaczę Krawca lub potrzebę.
2: Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Ty wiesz o tym.
3: Jakie lice mają?
0: Krawiec jest brzydki, nie masz na co patrzeć.
3: To nieważne, ale kto ma jakieś spojrzenie, kto ma... No rozumiesz, co się wiesz. Są różne spojrzenia, prawda?
0: Głęboko w oczy byście sobie spojrzeli.
3: A tu tak, tutaj potrzeba? No był już, ale zniknął. Szybki bil.
1: Żebyście nie zdążyli zrobić screena.
3: Ej, nie. Ten...
0: Ale patrz,
3: to ty nie jesteś gruby wcale, potrzeba. Ale nosisz okulary, widzę. Czy no tylko tak. Wiesz.
0: Wszyscy
3: do gadki, do czytania tylko nosisz okulary?
1: Nie, do pracy, do komputerów i tak dalej. Na co dzień nie noszę, bo mi strasznie parują na tak, jak sobie noszę.
2: Jak się zdenerwujesz. No, nos jak haczyk, okulary, coś pierdoli nam tu dziad stary.
1: I zaskoczyłem wszystkich. Ha.
3: Ale powiedzcie mi, czy teraz jest dobrze z mikrofonem wszystko?
1: Tak, wszystko jest okej.
3: Bo czasami przebijało, założyłem te słuchawki, no wreszcie. Okej. Ale to wcale taki gruby nie jesteś.
1: A czegoś to się kurwa spodziewał, stary trenuje, no.
3: Nie, bo kiedyś napisałem, że jesteś spaślak, ale to chyba nieprawda.
1: Nie, no,
3: ja też spaślak, nie jestem spaślak.
1: Nie, ja mam 100 kilo, no, nie będę ukrywał, tak, ale...
3: No. To gdzie tam, to normalnie. A ile wzrostu? 185?
1: 180.
3: A, no to ja też, 81, 82, no. W dowodzie mam 83, sobie wywyższyłem się troszkę.
2: Dobra, bo tak gejowsko no, się dobra, robi to, trochę.
3: Co tam było ostatnio, o była? Żeby nie zanudzać, wiesz, słuchaczy naszymi prywatnymi gadaniami.
1: No, Pion Murarski ostatnio był i dofinansowania. Czy miałeś coś kiedyś w Furiacie, jakieś do czynienia zawodowo z dofinansowaniami z Unii?
3: Nigdy w życiu. Znaczy teraz polegam na tym, że będę zakładał prawdopodobnie na wiosnę te całe wszystkie, jak się nazywają, no na słońce. Przypomnijcie mi tą nazwę.
1: Panele fotowoltaiczne.
3: A, tak.
2: Unia, dajcie mi tu, rozumiecie, pieniądze na te, no. Jak to się ale nazywało? To jest
1: Nie, ale to jest zajebiste, słuchaj, nawet w jebanym Krakowie tak masz dofinansowania na piece o wysokiej temperaturze spalania, masz dofinansowanie i to jest fajne. To jest fajne, że nawet jeżeli tam wrzucisz jakieś, jeżeli wrzucisz śmieci, to ten piec przestanie działać, tak? No ale niestety ludzie palą gównem. No i tak jak polecałem...
3: Plastikiem również.
1: Tak jak tutaj polecałem, żeby sobie kupić maseczkę przeciwsmogową. Sam sobie taką kupiłem i bardzo dobrze na tym wyszedłem. Także wspieram chiński przemysł, moi drodzy. Naprawdę dobrze się to na moim zdrowiu odbiło, moi drodzy. Więc tak, zdecydowanie tak. Ludzie palą gównem i musimy się z tym liczyć.
0: Ja też mam maseczkę przeciwsmogową, nawet kupioną po tym, jak mi potrzeba, powiedziałeś.
1: Tak, widziałem twoją fotkę. Bardzo podobną do mojej, tylko że mi się rzep popsuł, wiesz? I ten rzep tak nie do końca łapie, ale jak go wiążę tym, nie ręcznikiem, tylko jak to się nazywa, szalik, tak?
2: Jak go wiążę, to się nazywa szalikiem.
0: Potrzeba wszystkich z ręcznikiem pomieścić.
2: Ale na głowie, takim białym i krzyczy Allah Akbar.
1: Ole, ole, ole! Łódki, widzę pole!
2: Ale to w sumie, jak teraz jest ta epidemia grypy, to może nie jest takie głupie właśnie z maseczką wejść do jakiegoś sklepu czy coś. To jakiś... Ja zawsze idę i się wkurzam, za mną jakaś stara baba czy stary dziad i mi prycha i kicha i harczy mi nad uchem.
3: W Japonii to nie wiem, kurczę, ponad 50% na pewno społeczeństwo chodzi w tych maskach.
1: Ja bardzo, bardzo doceniłem te maski, ponieważ one bardzo ogrzewają powietrze, które dociera do twoich ust. I jak tam było minus 7 czy minus 10, to naprawdę bardzo ciepłe powietrze docierało do mojego nohala, do moich ust.
0: A to prawda, potwierdzam. I tylko, że jest jeden problem. Jak biegałem w tej masce antysmogowej, tak, chyba nie było osoby, która by na mnie nie spojrzała.
2: Ale tak, wiecie dokładnie. Co? Dobrze jest się w sumie tak zahartować. To akurat, bo ten cały Sanjaya, on czasami mówi mądre rzeczy i on na przykład zwrócił uwagę na to, że trzeba się troszeczkę hartować, wyjść sobie czasem na zimno, otworzyć okno, pospacerować na zimnie, żeby potem nie być takim wrażliwym i tylko przyjdzie jakaś sytuacja, gdzie musimy faktycznie większość dnia spędzić na dworzu i od razu jesteśmy chorzy, bo nie jesteśmy zahartowani.
1: A nie prościej się, kurde, po prostu ryja owinąć szalikiem, czy nawet jak nie masz tej maski, owinąć ryja szalikiem, żeby trochę cieplejsze powietrze do twojego ryja dochodziło?
2: Ale to chodzi też o wirusy i o zarazki. Ja na przykład nabrałem zwyczaju, żeby w ogóle myć ręce po dotykaniu tam wózków sklepowych. No wyobraźcie, ktoś sobie tam tym nohalem cały czas jeździ i te smary zbiera i wydłubuje z wąsów i potem za wózeczek, nie? A potem ten chlebek i potem coś i pieniądze. Ja to potem też dotykam i nauczyłem się po prostu częściej myć teraz ręce. Jestem bardzo ostrożny. Jak ktoś na mnie harczy w sklepie, to się odsuwam.
1: Chleb dotknięty, pieczywo dotknięte uważa się za sprzedane. U siebie mam mydło przeciwbakteryjne, którymi sobie po prostu się czochram całe, kurde, ponad garstki. No, ale polecam. Bardzo dobrze na tym wychodzę. Teraz w ogóle
3: ale
1: jest jakiś...
3: Ale jeśli mówisz od razu, wiesz, o tym wszystkim, o myciu rąk, no to zauważ, że każde posiadanie pieniędzy, bilonów w ręku, czy tam tak, nie bilonów tak, w ręku, też trzeba mieć to samo, jeszcze więcej tego, nie?
1: No tak. Słuchajcie, mnie wkurwia, bo jest u mnie jedna bardzo popularna burgerownia, gdzie wiesz, gdzie dziewczyna przejmuje od ciebie tam 50 zł za, tam nie wiem, 20-25 zł za burgera, tak, bierze banknot 50 zł, wydaje ci resztę i potem tymi samymi rękami bierze tego burgera i ta maca, kurde.
2: No.
1: Ja pierdolę, nie? Raz u nich byłem, nie? I tak z takim... No bo wiecie, ja lubię mięso rare, tak? Ja lubię mięso krwiste, tak? Ja lubię wołowinę krwistą. I tak... Kurde, wiadomo, że temperatura zabije bakterie, ale nie zabije wirusów, nie zabije form przetrwalnikowych bakterii, więc to się nie do końca się tutaj sprzeda.
2: A ty, furiacie, na przykład, jak idziesz, bo jesteś osobą wierzącą, a i to pewnie i chodzisz do kościoła, prawda? Czasami?
3: Tak, czasami tak. No, teraz byłem w pierwszy piątek miesiąca i powiem ci, że spróbuję zrobić 9 piątków miesiąca pierwszych, czyli pójść do spowiedzi i do Eucharystii i to zrobię.
2: No spoko,
3: jest to trudne, bo czasem może coś, wiesz, wypaść, ale to, kurwa, wiesz, 9 miesięcy, no, zobaczymy.
2: No właśnie,
3: pierwszy był.
2: No właśnie, bo tam są takie...
1: Niczym ciąża.
2: Bo tam są takie umywaleczki z wodą święconą, prawda? No i robiono badania, się okazano, że to ta woda jest strasznie brudna, tam są jakieś bakterie kałowe, no bo ludzie, wiesz, podcierają sobie dupę, nie umyją rąk i tam wszyscy w tą łapę wkładają i ty się nie boisz, że się zatrujesz na przykład tą wodą?
3: Nie boję się, bo to święto. Co na woda.
2: Aha, to dobra, no to wytłumaczyłeś. To zabija
1: raz.
3: Wodzie świeconej. Nie ma bakterii w wodzie świeconej.
2: Bo ksiądz powiedział, wyganiam was bakterie!
1: Raz byłem z moją babcią, nie wiem, na jakichś uroczystościach związanych z Wielką Nocą i tam było coś takiego, że zdjęli krzyż Chrystusa i tam się go całowało po stopach. I za każdym razem, jak tam ktoś tam się pokłonił, pocałował, to księżulo przemywał spirytusem. tak wiesz, tak się pochyliłem i tak niemal mi się na żygi zebrało, bo to wiesz, zapach spirytusu plus tam milion pocałunków wcześniej, no to nie, kurwa, sorry, spasuje.
3: No ale wiesz, potrzeba. Akurat teraz taką czytam książkę, no wybacz, Frondy, to już od razu cię odrzucam. Klimat, ale wiesz, jako...
2: Fronda swego czasu to był całkiem fajny.
3: Książka jest, tak ta wygląda, widzicie? Czekaj.
2: Nadchodzi kres.
3: Mistyczne wizje końca świata, tak. Tylko u mnie tu jest coś tak, że to wszystko jest napisane o objawieniach maryjnych. Było ich tysiące, setki tysięcy, naprawdę. I w różnych częściach świata one płakały. Być może niektóre są fałszerstwem, to prawda, ale naprawdę, żeby myśleć, że wszystko jest fałszowane, ja mam naprawdę dużo obiekcji do tego, do tych objawień wszystkich, ale kurwa, naprawdę coś w tym jest, tych objawień maryjnych. Dobra, albo szatan, albo Bóg. Innego wyjaśnienia, nie, oczywiście dla potrzeby albo to będzie kosmici. Naukowe, czy jakieś wyjaśnienie.
2: A potrzeba pewnie powie, że kosmity, bo on taki technologiczny i kosmiczny.
3: No właśnie, potrzeba to ogólnie, dajesz sobie taką myśl, że są cywilizacje pozaziemskie?
1: Tak, zdecydowanie tak. To by było potężne marnotrawstwo przestrzeni, gdyby nie było cywilizacji pozaziemskich, no rozumiem, jak mówił Carl Sagan.
3: Tak, ale czy ty jesteś nihilistą, czy jesteś ateistą?
1: Jestem ateistą.
3: Czyli uważasz, że to wszystko po prostu tak, pierdzielnęło jest, tak?
1: Nie tyle pierdzielnęło jest, co miało parę milionów lat na to, żeby się wykształcić.
2: Tak, bo zauważmy, że wielki wybuch to nie był początek istnienia świata, tylko początek działania pewnych mechanizmów i początek powstania czasu i początek zaistnienia praw fizyki.
1: Dobrze. Słuchajcie, nawet patrząc na naszą, słuchajcie, że tam się skąd się wzięło życie i tak dalej, to życie nie musiało powstać na Ziemi, tak? Na Ziemi mamy niesporczaki, które sobie spokojnie przeżyją w próżni, które mogły przybyć na Ziemię z jakiejś pieprzonej komety, przypieprzyć i tak dalej, i one to wszystko przetrwały i one zainicjowały życie i to życie nie zaczęło się na Ziemi, tylko zaczęło się gdzieś zupełnie indziej. Nie wiem gdzie, nie mam pojęcia gdzie, czyli nie oceniam gdzie.
3: Nasz rozum, nasze sumienie, nasze tchnienie, nasz umysł, nasze serce pochodzi od czego? Od skały? Od ameby, tak naprawdę? Tak uważasz?
2: Od pierwszej komórki.
3: Ale jakie komórki?
1: Miało kurce, wystarczająco...
3: To mówimy o wybuchu z niczego. Przecież my sobie nie pojmujemy niczego. Jak może być coś z niczego?
2: No, w pewnym momencie prawdopodobnie nastąpił taki moment, że materia nieożywiona faktycznie się zamieniła w pramaterię ożywioną i to zapoczątkowało...
3: No dobrze, słowo przeciwko słowu, oczywiście. Ty w to wierzysz, to dlaczego nie wierzysz w Boga, jeśli może być tak samo, wielki stwórca,
2: bo
3: którego
2: nauka...
3: nie obejmujesz umysłem, tak samo nie obejmujesz umysłem wielkiego stworzenia bęgu.
2: Bardziej wierzę naukowym, ja szybciutko, bardziej wierzę naukowym teoriom i odkryciom, ponieważ nauka cały czas idzie do przodu i posuwa się do przodu
3: właśnie,
2: i Ale czekaj. I wielokrotnie mi udowodniła, że warto jej zaufać. A co do religii, już nie mogę tego powiedzieć. Dlatego bardziej ufam naukowcom i nauce niż szamanom. Mów potrzeba, bo tu się zagadałem.
3: Tylko wyobraź sobie, że nauka za 50 lat będzie całkowicie inna.
1: Nie będzie.
3: Będzie inna. Podstawowe rzeczy, te fizyczne, nie. Się zmienią. Zobaczysz.
1: Nie zmieniło się od 150 lat i cały czas prawa Newtona działają w zasięgu praw Newtona.
3: Ja to rozumiem, ale ile trwa ziemskie życie i ile trwają ludzie na tej planecie? Zobacz, jakie było przyspieszenie w ciągu 100 lat, a teraz to tym bardziej przyspiesza.
1: Gdybyśmy rozłożyli całe życie wczesnego świata na kalendarzu, tak, że wiesz, że masz styczeń, luty, marzec i tak dalej, cała historia wszechświata. Historia naszej rasy zamyka się kilka dni tuż przed Sylwestrem. I my wyobraźmy sobie, że teraz jesteśmy w dniu Sylwestra, tak? Że żeby ci pokazać skalę. Życie miało bardzo dużo czasu, żeby sobie wyewoluować, żeby sobie pozwolić na cokolwiek. To jest naprawdę od zajebania czasu. To jest... kurde, nie pamiętam teraz, ale około kilkunastu milionów lat Ziemia ma 4 miliardów, tak. Ziemia ma 4 miliardy lat.
3: Skąd to wiesz?
1: Na podstawie tego, że widzimy, jak rozkładają się pewne rzeczy. To jest pewnik. I wiemy, w jaki sposób rozszerza się wszechświat. I na tej podstawie wiemy, i na podstawie wiedzy, jak z jaką prędkością porusza się światło, wiemy, jak stary jest wszechświat. Ja wiesz, ja tutaj, broń Boże, nie podważam twojej ideologii, bo jestem całkowicie przekonany w tym, że Genesis jest całkowicie spójna z ideą nauki. Tylko jest z pewną metaforą, że pierwszego dnia, drugiego dnia i trzeciego dnia, tak jak Pan Bóg mówił, tylko że ten pierwszy, drugi i trzeci dzień trwał miliony lat.
3: No dobra, no takie głupie, wiesz, takie głupie gadanie. Znaczy teraz, co ja powiem teraz w ten sposób, że jeśli ktokolwiek wierzy w ewolucję, taki głupi przykład, prawda, to jak można, w tym momencie, jeśli ktoś wierzy w ewolucję, to w jednym momencie musi dyskredytować i deprecjonować całą Biblię, ponieważ w Biblii jest napisane, że najpierw były rośliny, tak, a czwartego dnia dopiero było słońce.
2: Dokładnie. Ale no, może są pewne przekłamania, ale ja też wierzę w taką wersję, że te historie biblijne, niektóre są pewnym natchnieniem i są próbą zobrazowania prostym ludziom na przykład pewnych mechanizmów, które faktycznie zachodziły, które jakoś się w naszych głowach przekazywane z pokolenia na pokolenie w takiej czy innej formie, czy ustnej, czy pisemnej zachowały. Mogę cię uspokoić też, Furiacie, że ja w zasadzie nie jestem takim całkowitym ateistą. Zresztą trochę mają racji ci, którzy twierdzą, że ciężko być takim stuprocentowym ateistą, ale raczej się skłaniam ku wizji tego gnostyckiego Boga, który jest absolutem i który jest bardzo, wiesz, ponad to, na ile jesteśmy w stanie w ogóle sobie nawet go wyobrazić, że na tyle nas wyprzedza. I nie ma w sobie pierwiastka męskiego, tylko zdecydowanie, jeśli już to i żeński, i męski, a raczej coś ponad to i jest innym zupełnie tworem. No ale to już...
3: Oczywiście, no. Jest wiele zagwozdek, które, wiesz, wybitni teologowie nie mogą, wiesz, sobie rozłożyć na czynniki pierwsze pewnych rzeczy. No, jest wiele sporów na ten temat. Takich teologów, takich, szmakich, owakich. Na przykład, no, jeśli człowiek miał wolną wolę, no to dlaczego, znaczy miał wolną wolę, ale jeśli zrobił Bóg człowieka doskonałym, to... Aha, no chyba, że mu dał ciekawość. To miał tą ciekawość. Chyba, że tak.
2: Ciekawość jest pewnym narzędziem, które nam ułatwia tutaj byt i jest całkowicie to jakoś wytłumaczalne. Bez ciekawości nie byłoby nas.
3: Nie wchodźmy w te kwestie, bo to są tematy naprawdę ciekawe, bardzo ciekawe, teologiczne, filozoficzne, można gadać nocami, dniami, ale nie teraz, dzisiaj jest inna audycja. Co tam? Jakieś nowości macie ciekawe?
2: Nie, no raczej się zbieramy już, wiesz, bo już tak jesteśmy po przekroczeniu czasu audycji, więc o jakieś ostatnie słowo może tu poprosimy i może Grześka na początek, który tutaj się zasłuchał, ale jest duchem obecnym.
1: Grzesiek jest chyba na kanapce.
0: Ale jestem, bo akurat robiłem sobie z dźwiękiem kanapkę. Więc no co na koniec, no ja tutaj słuchałem jakby temat nie dla mnie, ja raczej nie jestem osobą do dyskutowania o absolucie.
3: A dla mnie tematy nie są takie techniczne, bitcoiny, te pieniądze, mnie to wkurwia wszystko.
1: Zaorał bitcoina jednym posiedzeniem.
2: Mnie te bitcoiny to wkurwiają. Ja wam się przyznam, że mnie też wkurwiają, bo nie kupiłem swego czasu, jak były tanie.
1: Takiego bookcoina, nie? Kupuję z 2000
3: lat temu. Coś gdzieś tam, że ten 50 cent podobno zarobił, cholerę.
1: Ale on nawet nie wie o tym, że zarobił, bo nie żyje.
3: No nie wiem, dlaczego nie żyje.
2: Bo go zastrzelili.
1: Bo dostał jak ostatnio ciota 5 kul na klatę.
2: Nie, on na pewno żyje. Coś w tym musi być i Elvis, z Elvisem se piwko pije.
3: Może go zamienili, nie wiem, teraz wiesz, ludzi zamieniają na jakieś, wiesz, cyborgi, są chodzą po tym świecie.
2: Nie wiem, ty hologram pewnie widziałeś, Furiat.
4: Będę wypionął.
2: Ty, Furiat, pewnie widziałeś hologram 50 Centa i myślałeś, że to prawdziwe.
3: Nie. Nie, potrzeba, co ci mogę powiedzieć? Ty jesteś naprawdę bardzo sceptyczny do wszystkiego, ale wierzysz w to, znaczy myślisz, że są rzeczy nadprzyrodzone jakieś, których nie potrafisz wytłumaczyć.
1: Tak, oczywiście, jest bardzo wiele.
3: Nie da rady tego zrobić.
1: Jest bardzo wiele rzeczy, których współcześnie nie jestem w stanie wytłumaczyć i bardzo głęboko wierzę, że prędzej czy później będziemy je w stanie wytłumaczyć.
3: No to jest piękne. To
2: a ja się
3: i wtedy nie jest tak zwane paranormalne, tylko będą normalne. Tylko z tej beczki, no.
2: Jarek Wilbigos nam zwrócił uwagę, że pomyliliśmy chyba Tupaka z 50 Centem i chyba ma rację.
3: Nie, no 50 też dostał 9 kul.
2: Tak?
3: Z tego co wiem. No. Ale 9 ja tu, kul dostał, przeżył.
2: Ale ja tu patrzę na Wikipedii i nie ma nic, że ten półdolarowiec umarł. Chyba żyje.
3: No to pierdolą się, potrzeba ten sprawca, kurwa.
4: Czekaj, czekaj, siwy jest sprawa. Siwy, bo tutaj musimy ten, a ja tutaj z chłopakami na radiu, tutaj na radiu, nocnym radiu uzgodniłem. Słuchaj, trzeba takiemu ziomeczkowi sprzedać 9 kul, bo tutaj ziomeczek jeden powiedział, że dostał 9 kul. I ja chcę, żeby to, wiesz, żeby potem nie wyszło, że on się tam nie zna, że coś tam... Weź do niego powiedz, 50 cent się nazywa, 50 centów, nie? Pojedziesz tam, on w Nowym Jorku, tam sobie, wiesz, tam sobie będzie jeździł w tym, w Maybachu, nie? Pojedź do niego, weź tam mu sprzedaj 9 kul na klatę, ale tylko nie w głowę, na klatę mu sprzedaj, żeby nie było. Stary, przejdziesz do historii, ja ci to gwarantuję, 70 tysięcy dolarów.
2: Ej, jak gadasz z siwym... Gadasz z siwym, to pozdrów go ode mnie i powiedz, żeby się odezwał, bo będzie słaba audycja w piątek, jak się nie zgłosi do mnie.
1: A siwy, słuchaj, możesz jakiś koks do krawca przywieźć? Dobra, to przywieź mu Viagrę i on to sobie skruszy i to sobie ściągnie, spoko. Penis będzie mu pęczniał, będzie w porządku. No dobra, na razie siwy, cześć. Co tam, chłopaki?
3: Potrzeba, weź się na chwilkę. Tak pyknij twoją twarz. Szybko.
2: Było robić print screena?
3: Ja nie robię żadnych screenów, nie. O, jesteś. Kurczę, blady. Ciekawy człowiek.
2: Zakochałeś się, Furia?
3: Nie no, fajnie wygląda. Okularki, fajna grzywka, kurczę, blady.
2: Fajnie,
3: widać, że inteligentny. Od razu po twarzy widać, że człowiek inteligentny.
0: No. Tylko trzeba uważać, bo Furiat jest po rozstaniu, to może być wypuszczony.
3: Nie gustuję w chłopakach, na szczęście.
1: Dobra, panowie, to może kończymy.
3: Wcale gruby nie jesteś, no.
4: O, jak tutaj liżę pytonga.
2: Nie komentuj wagi kolegi, to jest seksistowskie.
3: Okidoki, no problem, man. Aj.
2: Ale ty, Furiat, też z tą brudką to niczego sobie, ci powiem.
3: Zakłuszam znowu te długie włosy, Chrystusowe będę miał. No teraz jestem w wieku, 10. Powinienem mieć, nie?
1: Gwałciłbym w zombie apokalipsie.
3: Krawiec, a kto tutaj? Kto to jest? Krawiec? Kto to jest?
1: No krawiec.
2: Pan Jezus.
3: A tu mam, co mam tutaj? O. A nie widać.
2: No nie widać, a co tam masz. Matkę Boską, Ojca Pio.
3: Rafaello.
1: No proszę.
3: W niebo wstąpienie.
2: Rafaello. Też lubię żółwi ninja.
3: Pamiętasz wszystkich? Rafaello, Donatello, Michelangelo i Leonardo.
2: Tak jest.
3: Wszyscy, kurczę, tacy, wiesz, zacni malarze.
2: Dokładnie.
1: Dobra, misiaki, postawmy tutaj kropkę i ja w ostatnim wzięciu powiem, nie mam Boga, nadal Laha, a Mahomet jedynym jego prorokiem, skierowany we w stronę wschodnią, ku Mekce, Allahu Akbar.
2: No i wielki wybuch, zapłać wam za to, że byliście i słuchaliście. No i żegnamy się z wami nocnikami.
3: Dokładnie, cześć, hej.
2: Cześć, cześć. No i zostałem samo jeden. Wpadnijcie jutro posłuchać Byte Eatera, który tu w międzyczasie też, bo to jest taki nowoczesny katolik Byte Eater, z którym jutro się możecie spotkać w audycji Epicentrum. I on tu pisze o nowoczesnych kropielnicach, dozownikach do wody święconej, które są podobno faktycznie w niektórych kościołach. No to jest higieniczne, to jest nowoczesne. Trzeba iść z duchem czasu, nawet jak się jest katolikiem, który nie lubi iść za bardzo czasami z duchem czasu w większości, bo jest konserwatystą i chce, żeby było tak, jak jest, bo i tak, jak było, żeby było tak, jak było i żeby jest, żeby było, jest tak, jak jest i było. No, na wieki wieków amen, bo to, co będzie, to będzie straszne i wszystko idzie w złym kierunku. I chłop z chłopem już niedługo będzie i ludzie będą mieli komputery w głowach i no i tak i tak dalej. No i więc zapraszamy jutro w środę lewym okiem audycja Błażeja. Taki lewicowy punkt widzenia. Umo tutaj chce pieniądze z powrotem, co wpłacił. Tutaj zacytuję klasyka. Drogi Umo, a teraz możesz misia pocałować w dupę. O. Radio macane, odsłuchane, to radio sprzedane i wykupione i zapłacone. I dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo i proszę o jeszcze. A z kolei w czwartek prawdopodobnie zjawi się Max, który ma fajną bajerę i was będzie bajerował w swoich bajerach Maxa. A w piątek oczywiście przerwa techniczna z potrzebą, audycja popularno-naukowa. I potem o godzinie 12:00 czasy ostateczne, nowa zupełnie audycja, no seria na pewno kilku odcinków, której sponsorem jest, no to już mogę wam chyba zdradzić, bo co będę tak krył się tutaj, no sponsorem jest, uwaga, uwaga, werbelki, Jacek Welblacha, spodziewaliście się? No, także Jacek jest sponsorem tej audycji. Zapraszamy w piątek o godzinie 12:00. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Kto będzie prowadził? Ja będę prowadził. I tu takie to ja nie mogę. A ja bym posłuchał, ale mi się zepsuły głośniki. Co what? No ja, no. Co, myślicie, że ja nie potrafię mówić o rzeczach tajemniczych i niewyjaśnionych? No tak, o godzinie 12:00, bardzo dobra godzina, co zła? Także zaskoczenie podwójne. Jedno, że audycja ma swojego sponsora, a dwa, że, o czym jeszcze przypomnę zresztą, bo to bardzo zacna inicjatywa, zamówić jakąś audycję, zasponsorować, to jest bardzo fajne. I tutaj pozdróweczka dla Jacka Blachy, który płaci, ale ma jakieś swoje oczekiwania i coś sobie zamawia. To bardzo dobrze. I po tej serii może ktoś inny się znajdzie, kto sobie coś zamówi. Mówienie na zamówienie. No dokładnie. No, a w sobotę spoiler. Widzicie, także maraton. 3 razy w tygodniu nadaję specjalnie dla was, żeby was tutaj rozbawić, zaciekawić i tak dalej. Ale czego się nie robi dla słuchaczy. A w niedzielę Jacek Kuchmistrz już się pewnie zjawi, prawdopodobnie o 21:00, ale może to być też godzina 20 albo i 22:00, jak mu się coś tam poprzestawia, bo on ma tą różnicę czasową i czasami tam coś mu się wskazówki posklejają w tym zegarku od tego kleju, prawda, który robi z mączki kartoflanej i tak dalej, i tak dalej. No, także 15 patronów już. Gratulujemy wszystkim przystąpienia do tego elitarnego klubu i zapraszamy następnych. To jest dobry pomysł, ponieważ dosyć regularnie i dosyć często pojawiają się w tej strefie sponsora na Facebooku różne ciekawe rzeczy. No oczywiście nie w tym najtańszym pakiecie, tam tylko w tym troszeczkę droższym, ale też myślę, że się opłaca, bo tam ciągle jakieś nowe, ciekawe audycje. Ostatnio Potrzeba wrzucił na przykład swoją słynną audycję, gdzie taką kwasową audycję, kwaśną taką, gdzie taki skwaszony był troszeczkę. Taki psychodeliczny kot tam jest na obrazku, fajny. No, także i ja też już szykuję następne rzeczy do tej strefy sponsora. Jeśli jesteście takim sponsorem, to możecie się odezwać, znaczy to powinniście się odezwać, jeśli jesteście tym sponsorem z troszeczkę wyższej półki, tym, który się kwalifikuje tam do tej strefy, to się odezwijcie do nas na Facebooku. Pamiętajcie, żeby dodać naszego Face'a do znajomych, ale tego głównego, Nocne Radio, bo tylko wtedy można was dopisać do tej podgrupy właśnie dla sponsorów. To jest taka podgrupa, gdzie dodaje się tylko tych, którzy już są, mają nas wśród znajomych. Właśnie w tym to nasze Nocne Radio. Tak więc, no i to chyba tyle. Do usłyszenia się z wami niebawem. Mówili do was Krawiec i Potrzeba, a w międzyczasie pojawili się też Grzesiek, Jacek Blacha i Furiat, który niespodziewanie tutaj zadzwonił i przeciągnął troszeczkę audycję, no ale było warto, fajnie. Taki gość, prawda? No, także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.

Witam, witam, o zdrowie pytam ponownie. Jakoś tak pomyślałem, że skasuję tamtą audycję. Bo tak, najpierw kilka osób mi, znaczy kilka, dwie osoby mi napisały na priwa, żebym uważał na ciszę wyborczą. No a jak już takie ostrzeżenia zaczęły się pojawiać na czacie, to pomimo tego, że nie uważam, że to było jakiekolwiek agitowanie, zachęcanie do głosowania na kogoś, bo tego dotyczy cisza wyborcza, to nie chodzi o to, że nie można w ogóle mówić o polityce, albo nie wolno pokazać twarzy żadnego polityka, posła, czy wymienić imienia. To nie jest jakaś kompletna cenzura nałożona na tematy z gatunku polityka. To by było nawet ciężkie do zrobienia, bo wszystko jest trochę polityką w sumie. I to można by tak ścigać co drugiego obywatela, który gdzieś tam... Zresztą też nie widzę, żeby różne media tak całkiem przestały mówić o aktualnych różnych sprawach obyczajowych, politycznych. Po prostu nie wolno łazić z jakimś banerem. Na przykład były takie przypadki, że ktoś pod lokalem wyborczym z jakimś banerem łaził, ktoś inny rozdawał jakieś piwa za głos. No zawsze takie wypadki się zdarzą. I to jak najbardziej. No tego nie powinno się robić. No ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne, bo konfidentów nie brakuje i ktoś może pomyśleć, że coś mi tu zaszkodzi i po co mam potem mieć jakieś problemy, to wykasowałem. Ale niepotrzebnie tak się dajemy zastraszać i bać wszystkiego własnego cienia trochę. No także tak. Był to komentarz, że wziął trzy dychy i poszedł po flachę. Nie. Trzeba dać trochę odpocząć organizmowi. Nie można tak ciągle pić. Nie przywrócę, bo skasowałem po prostu. Już tak odruchowo jakoś. Mogłem ukryć w sumie faktycznie. Ale to nic ciekawego. Wyzłośliwiłem się trochę na Adrianie i tyle, bo mnie zdenerwował. I przytoczyłem, co o nim myślą. Co o nim myślą ludzie? Nie, Zenon, spoko, ja nie mam żadnych pretensji w sumie do nikogo. No, a ty uważasz, że mówienie o prezydencie to jest łamanie ciszy wyborczej? No, nie wydaje mi się. To i też uważasz, że podczas ciszy wyborczej w ogóle nie można zahaczać o tematy polityczne

żadne, różnorakie, nie wolno. Raczej nie, no chodzi po prostu o nakłanianie, o coś, co mogłoby tutaj zachęcać do oddania głosu na kogoś. No to mógłbym na przykład dostać karę 20 zł, bo kary są tam od 20 zł do 3000, jakoś z tego, co wyczytałem. Oberst pisze, wiesz, jacy są urzędnicy, mogą to podciągnąć pod agitowanie. Sama publiczna dyskusja, są równi i równiejsi, jak wiemy. No dobra, to może i racja, niech będzie. W takim razie... Nie umówiłbym się. Gadatliwa, osobliwa, przepraszam, persona. Bo ja tak z całym szacunkiem, ale wiesz, nic nie wiem o osobie, która by chciała się na ten tego i ja nie wiem, czy... Kiedyś to podsumowałem tak, że ktoś, kto by mi proponował takie coś, to znaczy, że to może być... Jest duże prawdopodobieństwo, że taka osoba robi to często, bardzo z różnymi innymi osobami. Ja bym się trochę bał, że coś się do mnie przyklei, jakiegoś Adidasa złapie czy coś. Wiem, że to może trochę ktoś to odebrać jako niegrzeczność z mojej strony, ale taka jest prawda. Kiedyś może inny trochę stosunek miałem do tych spraw, a teraz akurat tak myślę. Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślałem sobie, że jak teraz jest tak ciepło, to za ciepło na strapona, tak jak dla mnie. Za ciepło na strapona, o, tak powiem, wymijające. A chciałem co innego powiedzieć, że jest tak ciepło, to myślałem, żeby sobie może coś ponadawać na balkoniku, fajnie by było, ale niestety nie da się, bo jest hałas cały czas. Psy dupami szczekają. Za dużo tutaj mam Januszy i różnych starych dziadów i bab. A stare dziady i stare baby w Polsce często to jest upadek człowieka w ogóle. Upadek człowieka. Mam tu taką jedną starą babę, co się też wszystkimi interesuje, donosi. Już też tutaj jeden donos na mnie poszedł. Już nie będę gadał, o co chodzi, bo mi się już nawet nie chce. Po prostu ja bym tych ludzi zniszczył. Nienawidzę takich ludzi, co się wpierdalają ciągle w życie innych, bo im się nudzi, nie mają nic do roboty. I tak łażą i patrzą te kurwa baby stare. I tymi drzwiami tak napierdalają jak debile. Muszę jakąś kartkę tu wywiesić, bo próba dogadania się niczego nie daje. Ci ludzie są tak tępi, że tak się tępym wzrokiem się patrzą na mnie i często po prostu się kończy, tam wydadzą z siebie jakieś dźwięki i odchodzą. Coś tam mrukną pod nosem. Nie wiem, czy się boją, czy co, ale po prostu tak się zachowują jak degeneraci.

Także ten. No i nawet gdybym się przeprowadził, bo no takie marzenie wielu osób, mały, biały domek, nie? Mieć na przykład gdzieś na odludziu. Ale często jest tak, że wybudujesz sobie taki domek, a gdzieś tam sąsiad jest pół kilometra dalej czy kilometr dalej. Albo nawet po drugiej stronie jeziora potrafi mieszkać, osiedlić się taki Janusz,

0: wiecie, popieprzone, które już nam się nawet, mi się nawet mogą wydawać przesadzone wręcz właśnie w drugą stronę, że tam nie wolno spuszczać wody po 22, albo nie wolno włączać pralki tam po 19 czy coś. W każdym razie już tak się naprawdę dba o to, żeby bardzo się o to dba, żeby ktoś miał trochę tej ciszy i trochę tego spokoju, żeby mógł się zrelaksować, sobie posiedzieć. Mówi się, że a ty, krawiec, też się drzesz po nocy. Ale ja to w sumie rzadko robię. Raz w tygodniu siądę i czasem z tych audycji, właśnie to są zwykle raz w tygodniu, no teraz na przykład dwa razy w tygodniu, ale nadaję w dzień na przykład. A jak nadaję w nocy, to staram się aż tak nie krzyczeć. I że sobie raz na dwie godziny coś zakrzyknę, to jest coś takiego strasznego też. To trochę jest różnica, niż jak muszę przez cały dzień słuchać ujadania kudlicy i kundla i napierdalania drzwiami, bo ktoś się w stodole wychował, nie? I musi te drzwi tak zamykać, że tynk z sufitu się sypie. Po prostu. Bo ludzie w Polsce po prostu bardzo, bardzo rzadko myślą o drugim człowieku, cokolwiek, że jemu coś przeszkadza, że jeszcze ktoś tu mieszka i takie, nie mają takich myśli. Po prostu zostali nauczeni tego, takich prostych, wiejskich zasad, że walnąć tamko w swoim tamko, albo co je moje, to je moje, albo to je moje i wara, bo to je moje. To takich zostali nauczyli w domu prawd od swoich debilowatych rodziców, degeneratów też. I jedyną lekcję, jaką dostali, to dają brać, biją, uciekaj, uciekać, pamiętaj. I zostali takich mądrości nauczeni. No to są takimi sopkami, takimi egoistami, ćwokami takimi, którzy mało co myślą w ogóle. Jest wielu takich ludzi, co potrafią tak siąść, gapić się i tak i nic nie myślą tak sobie. Ja na przykład, nie wiem, uważam się za człowieka w miarę inteligentnego i czasami coś myślę sobie. Lubię sobie czasem coś pomyśleć. Nie wiem, tak sobie siądę i rozkminiam sobie na przykład nad jakimś filmem, co widziałem, nad jakąś książką, co przeczytałem, albo tutaj, co powiem w audycji do ludzi, albo co myślę sobie o kimś, tak sobie siedzę i dumam. A taki się siedzi, gapi tempo, włączy sobie jakiś tam dziennik wiadomości, z których zrozumie, naprawdę są tak głupi ludzie, skoro tak wielu ludzi nie rozumie takich prostych rzeczy, które się mówi i się dopytuje, ale że co? Ale to... I zaczyna coś pierdolić tak po swojemu i ty nagle rozumiesz, zdajesz sobie sprawę, że on cię nie rozumie, ten drugi człowiek. To jak on ma rozumieć wiadomości, w których są trochę bardziej takie zawiłe rzeczy, prawda? Dotyczące społeczeństwa, prawa, różnych tam... różnych trendów, on tak siedzi i słyszy takie bla, bla, bla, jedzenie, bla, bla, bla, dali, większa emerytura, o, będzie większa emerytura, a ten, on ci da, to już ci da, ten, patrz, on jest od Tuska. Tacy, no kretyni, kurwa, i skąd to się bierze? Bierze się stąd, że to są ludzie, którzy nie uczyli się, niczym się nie interesowali nigdy, są po prostu... prymitywami totalnymi. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry kolego. Jak się słyszymy?
0: Doskonale. Kolega redaktor w terenie chyba.
1: Czekaj, ja cię coś cicho mam. Nie wiem dlaczego. Możemy się jeszcze raz połączyć?
0: Możemy. Ja zadzwonię. Pewnie.

To jest check tool. Nasz, nasz techniczny, nasz admin, dawniej redaktor też. I on zaraz tutaj połączy się. Check tool chyba kosi trawę. Także ludzie mnie jakoś denerwują strasznie.

0: Już od wielu lat ma tak mam po prostu. Że mnie zwyczajnie denerwują. No i co? I ciężko dzisiaj znaleźć jakieś takie ciche miejsce, nie? Gdzie nie ma hałasów, gdzie nie ryzykujemy, że powiedzmy ktoś będzie robił na przykład cały czas, nie wiem, trawę kosił. No, są takie osoby, co cały czas koszą trawę.
1: Designe, 10 zł. Jestem nowy, świetne audycje kontaktowa dycha na dobry początek. Pozdrawiam serdecznie, Przemysł Krawiecki.
0: O, jak miło. Designe albo design, design, jak to czytać?
1: Misia Pysio, 10 zł. Przepij ten donate.
0: A w sumie z chęcią. Trochę się wątroba zregeneruje, organizm odpocznie i znów się biorę za chlanie. O! Tutaj mogłem znów nie zauważyć, chyba że Czek tu dzwonił. Cześć, witam ponownie.
2: Cześć, cześć. No, trochę cicho jest, nie wiem dlaczego, no ale może sobie jakoś poradzimy. Jestem na spacerku. I z telefonu dzwonię, dlatego może jakieś problemy są przez to.
0: Czyli ty mnie słyszysz cicho, tak?
2: Tak, tak, ja ciebie słyszę cicho, ale jak mnie słychać, to git.
0: No, ciebie akurat dobrze słychać, nie?
2: Dobra, bo słyszę, że narzekasz na sąsiadów.
0: Znowu.
2: Opowiem ci historię z mojego życia z poprzedniego tygodnia, gdzie, no jak zresztą kojarzysz, mam problemy z sąsiadami, że ktoś mi w rury napierdala. I to nie jest takie bicie, że można powiedzieć, że to jest bicie, to jest napierdalanie. Takie jakby ktoś młotkiem przypierdziczał w rury od kaloryfera, nie? Więc to się niesie po całym pionie. I w zeszłym tygodniu znów sytuacja miała miejsce. Zerwałem się, pobiegłem na górę do sąsiadek, które nad nami są, bo też ostatnio się dowiedziałem, że sąsiedzi spod mojego mieszkania się wyprowadzili, więc tu już mamy jasną sprawę, że na pewno nie tam. I pytam, co się dzieje. No i otwiera mi babka, mówi mi, no wie pan, bo tutaj cały czas ktoś głośno słucha telewizora. Ja pytam się, ale co się dzieje, że musicie być w kaloryfery? No bo ja tu się staram uczyć o 21:00 i ja nie mogę się skupić, bo jest tak głośno ten telewizor. Mógłby pan przyciszyć? Bo mówiłem, że mieszkam pod spodem, a ja mówię, proszę pani, u mnie w mieszkaniu w tym momencie ja siedzę na słuchawkach, żona śpi, proszę nie bić w kaloryfery, bo to nie jest od nas. No dobrze, no ale co mam zrobić w takim razie? No to ja jej mówię, proszę zrobić to, co ja. Pójść po sąsiadach, zapytać się, kto słucha w tym momencie głośno telewizora, zresztą słychać pod drzwiami, bo nawet było słychać na tym piętrze, że sąsiad obok słucha telewizora głośno. I proszę z nimi porozmawiać, tak samo jak ja przyszedłem i próbuję sytuację rozwiązać. No, no dobrze, dobrze, to już nie będę. No, ale od razu mówię, że poszło zgłoszenie do spółdzielni, bo już babka się przyznała, że to ona, więc wiemy, z którego mieszkania tak tłuko od 2 lat. No, więc w ten sposób trzeba sytuację rozwiązać. Pójść, pogadać, utwierdzić się w przekonaniu, że to jest ta osoba z tego mieszkania, do spółdzielni zgłosić tam tego, tam są spółdzielnie i jakoś inaczej się nazywa ta druga opcja. No i po prostu w ten sposób załatwić. Spółdzielnia zgłosi się do właściciela mieszkania, powie mu, proszę pana, są problemy z lokatorami, proszę coś z tym zrobić. No.
0: No, to tylko to mi zostało, bo już próbowałem rozmawiać, próbowałem tam grzecznie i niegrzecznie. W przypadku jednego sąsiada to jest problem, bo on ma własny domek tutaj nieopodal. Uh-huh. Ja ten domek widzę z okna, ale to jest jego dom, to spółdzielnia, nic nie ma do tego, nie? I wiesz, poza tym wiele osób u nas w Polsce ma takie dziwne przekonanie, że pies jest od tego, żeby szczekał. I jak ktoś by ci się darł tak samo, wydzielając takie same, emitując takie same decybele pod oknem, to by było inaczej zupełnie rozpatrywane. A jak se pies szczeka, no to co? No co, przecież to tylko pies. Wiesz, jak w dniu świra, to tylko pies tylko. Co pan? Mi tu srasz pod balkonem. No sram, co? Jak pani pies? No puknij się pan w głowę, to przecież to pies to tylko pies, no. Wiesz, to jest takie... Polacy są strasznymi, strasznymi psiarzami. I... Nie wiem, ta, no, ta stara baba u ciebie to taka typowa właśnie tępa stara baba. To, co ja, a co ja mam zrobić, no?
2: Znaczy no. Nie. To była jakaś dziewucha lat może 22, która się do kolokwium przygotowywała.
0: I to ona tak stukała?
2: Tak, ona napierdala.
0: Myślałem, że to jakiś
2: właśnie jakaś młoda stary. Dziewucha. I to jest właśnie, wiesz, przyczynać do tego, że no po prostu może trzeba czasami, wiesz, pójść do kogoś zamiast napierdalać w kaloryfer, nie? Bo dużo ludzi sobie też nie zdaje sprawy na przykład, że wiesz, u mnie na osiedlu większość ludzi to są tak naprawdę starsze osoby, więc no siłą rzeczy, jak nie dosłyszą, to słuchają głośniej telewizora. Ale może warto właśnie pójść porozmawiać, nie?
0: No byłem, rozmawiałem.
2: Nic, no, znaczy nie, to nie ja mówię tak globalnie, tak? Bo dużo osób właśnie nie zdaje sobie sprawy, że po prostu można do kogoś pójść.
0: No, można, tylko to z moich doświadczeń wynika, że to nigdy nie dało żadnych efektów. Raz chodziłem wiele razy do takich, co pies u nich cały czas szczekał, obok w takim domku. Cały czas, i w nocy, i w dzień, wiesz, próbowałem tłumaczyć, to na początku oświadczyli, że no to dobrze, no to ja spróbuję jakieś tam dać na uspokojenie ziółka do karmy, czy coś, takie coś, wiesz. Ale to nic się nie zmieniło, potem przyszedłem drugi, trzeci, i zaczęło się takie, ale to co, to pies to tylko, przecież pies, no. I... na koniec mi otworzył, nie wiem, syn tych właścicieli, czy co, taki większy ode mnie. I wiesz, i krótka rozmowa była, no co się podoba, że pies czeka? Mówię, no nie podoba mi się, bo mi przeszkadza, no to idź stąd. No taka rozmowa, no w tym stylu, ja tak zawsze mam. Jedynie mi się udało raz jednego typa, no tak krótko mówiąc, doprowadzić do tego, że sam się wyprowadził. To ten, co puszczał disco polo za ścianą, ale to już, wiesz, na grubo było i różne tam szamotaniny i tak dalej. Jednemu tutaj, no przydzwoniłem raz, no przyznam się po prostu, i też się wyprowadził, ale chyba nie przeze mnie, po prostu tak się złożyło, bo jakiś czas dopiero po tym, jak była ta tu awantura. I teraz mam z kolei z tymi Ukraińcami, którzy po prostu drzwi zamykają, to raz z nimi gadałem, a oni tak nic nie kumaci. I tam, wiesz, coś tam mi napierdala, ja nie rozumiem, co on mi mówi. I uśmiecha się, i coś gada. No ciężko po prostu z tymi ludźmi jest.
2: No niestety. No, a powiem ci jeszcze co do krzyków z oknami. To wczoraj na dobrą sprawę, jakby nie patrzeć, piękna wiosna się zrobiła, cieplutko. No to też zwierzęta wyszły na żer. To powiem ci, że wczoraj jakieś imprezy były grube u mnie pod blokiem od godziny 20 do północy. Kosze powywalane na drugą stronę. Także też masakra.
0: Widzisz. A ty na jakiejś, no. Na działeczce jakiejś jesteś chyba swojej, nie? Czy coś takiego?
2: Nie. Aktualnie w Krakowie. Wczoraj byłem tylko pojechać trawę skosić. Ale w Krakowie siedzę dzisiaj.
0: Masz taką działeczkę jak Sanjaya? Może, że jakaś altanka fajna, tam sobie przesiadujesz, tak?
2: No, coś w tym stylu, taki domek letniskowy. No, nawet ci kiedyś wysyłałem fotę.
0: Nice. Takie miłe miejsce, żeby sobie odpocząć, i tam faktycznie może być cisza. W sumie, nie?
2: No inaczej, cisza się robi w niedzielę, kiedy już wszyscy przestali kosić.
0: A, no właśnie, przychodzą
2: no, ale
0: i
2: inaczej,
0: kosią.
2: Wiesz, zalety i wady mieszkania, przebywania w takim miejscu, tak? Żeby było ładnie, trzeba najpierw posprzątać. A jak ludzie na weekend przyjeżdżają, no to siłą rzeczy muszą skosić to w weekend. No ale wiesz, jak wszyscy koszą naraz, dajmy na to w sobotę, od 10 do 13, no to później już się też robi spokojnie, nie?
0: Ktoś gdzieś kiedyś pisał, chyba w jakimś artykule, czy mówił, ktoś opowiadał o tym, że Polacy mają taką manię koszenia, że strasznie lubią kosić trawę i tak na równiutko, tak jak lubią być na krótko ostrzyżeni, to lubią też mieć zawsze przystrzyżoną tą trawkę. To są tacy porządni są, że muszą mieć zawsze... No. Przystrzyżoną trawkę.
2: No coś w tym jest. No powiem ci, że ja lubię, jak trawa jest tak ładnie przykoszona. Równiutka. Druga sprawa, że ten, że sam fakt koszenia trochę jest relaksujący dla mnie. No.
0: Ja tak, nie lubię, wiesz, ja nie, no, ja nie lubię hałasu. Ja na przykład w ogóle hałasu nie lubię strasznie. Jak jakaś karetka przyjeżdża, no, psy szczekają, ktoś głośno strasznie muzykę zza ścianą, to nie mogę się w ogóle skupić, bo cały czas słyszę te na przykład jakieś basy, nie? Oh yeah! Come on! I kurwa i puszcza coś. No to jak mam przy tym się skupić? Albo wiesz, zrelaksuję się, siedzę i nagle... I ten pies się aż tak, wiesz, krztusi po prostu, jakby, kurwa, miał się zesrać zaraz po prostu, bo zobaczył, nie wiem, tam jakąś mysz przebiegającą. No, no takie są psy. Psy są bardzo terytorialne i jak tylko im się wydaje, że coś spadło na ich teren, ktoś przechodzi czy coś, to od razu dostają furii często. A właściciel może, no, łatwo, może łatwo nauczyć takiego psa, żeby tego nie robił, tylko musiałby chcieć, ale on nie chce, bo też jak gadałem z tym właśnie z tego domku, co tu obok jest, to on, wiesz, na początku delikatnie powiedziałem, że mi przeszkadza i tak dalej, że hałas, a on tak, wiesz, z takim uśmiechem, no bo ona tak ma, bo to suka jakaś tam, że tego tutaj właśnie ciepło, to se lubi tak tego, no. I ja wtedy po prostu nie potrafię w takich sytuacjach wytrzymać, po prostu zaraz się denerwuję, nie potrafię, wiesz, nerwowy się robię i mu tam nagadałem trochę, no. A ten tak, wiesz, się jakby wystraszył i poszedł po prostu i tyle było rozmowy, nie?
2: No powiem ci, że no z moim psem jest tak, że jak jesteśmy w Krakowie, no to wiesz, psa jakby nie było. Jak chcemy, wiesz, mówimy, daj mu komendę, daj głos, no to wtedy, wiesz, zbiera i w końcu zaszczeka. A tak, to żeby, wiesz, coś zaszczekać, to nic. Nawet sąsiedzi myśleli, że już my tego psa nie mamy, no bo taka cisza jest, nie? No, ale jak pojedziemy na przykład w moje rodzinne strony i pies po prostu po podwórku sobie lata, no to całkowicie inny pies, wiesz, dostaje pierdolca, ktoś przejeżdża rowerem, ale też może być tak, że po prostu widzi i reaguje tak, jak inne psy w okolicy, nie? Że w ten sposób jakoś stara się chronić swój teren. Nie wiem, to trzeba by było z jakimś behawiorystą pogadać, który zna się na tym, no ale widzę, że jest różnica w zachowaniu, czy jest w jednym miejscu, czy w drugim, nie?
0: Tak, no. No była też tu taka propozycja, że można truć takie psy, no ale to takie straszne psa wziąć i otruć, nie? Mój,
2: no nie, no to słabe.
0: Mój dziadek kiedyś coś takiego zrobił, jeszcze się chwalił tym, jakiś taki dumny był, że wytruł psy, jakieś tam nawet dwa chyba, co mu też przeszkadzały. No ale ja bym nie zrobił, jakoś tak mam opory, no nie potrafiłbym tak... I też to takie perfidne i jak taki szczurek, gdzieś tam się czaisz i przerzucasz tą zatrutą kiełbasę, nie?
2: Wiesz, tutaj się osoba, która próbuje coś takiego zrobić, no to na dwie rzeczy się kwalifikuje. Raz, że paragraf, a dwa, że wpierdol od psiarzy, nie? Bo jak ktoś przyuważy i da znak, no, i będzie wiedział, kto to zrobił, no to już raczej trzeba osiedle zmieniać.
0: Tak, no, może być sroga kara też. No ale też ta świadomość, że taki pies, on może umierać w męczarniach też. Jak,
2: no tak, tak.
0: Więc to tak, no, straszne tak potraktować tego zwierzaka. Przecież to głupie jest. Już wolałbym to zrobić z właścicielem, jak już coś takiego. Ale ze zwierzęciem to jakoś mniej. Coś mam w sobie z SS-mana może, że bardziej się tym pieskiem przejmuję.
2: Wiesz, w większości przypadków to jak się zachowuje pies, to nie jest wina psa, tylko właśnie właściciela. Czy tego psa po prostu całkowicie olał i tylko ten pies po to, żeby w cudzysłowie był na łańcuchu i szczekał, a właściciel mu tylko karmę sypie do miski i wody dolewa? Czy rzeczywiście się interesuje tym psem, pracuje z nim? No bo wiadomo, no, stworzenie każde inne, tak? Dziecko też musisz nauczyć chodzić, mówić, jak się ma zachować. Czasem fotylice przywali z liścia, jak się źle zachowuje.
0: No. Też ta sprawa, o której dzisiaj mówiłem, co prezydent Dupa ma opory, żeby ułaskawić i kobieta czeka, pół roku się doczekać nie może ułaskawienia, to też poszło o hałasy, tym razem o płaczące dziecko. No to już jak tak dziecko płacze, to można bardziej zrozumieć, bo faktycznie ma kolki jakieś, wiesz, no dzieciaczek, no to on nie kuma, nie wie nic, no jest malutki, głupiutki i go boli i płacze, no to no ale psiarze to mnie denerwują, bo wychodzą sobie na cały dzień do pracy, a pies szczeka na przykład. To po co trzymać tak psa, jak się nie ma warunków? W wielu krajach, na przykład już mówiłem, jest tak, że nie wynajmiesz mieszkania z psem. Musisz mieć swój domek bardziej, żeby wynająć, żeby trzymać psa. I wtedy pies se biega po ogrodzie, ma coś do roboty, tu se coś wykopie, tu zakopie, tu se poogląda, a nie, że ma spać cały dzień. Nie, to jest takie znęcanie się nad zwierzęciem, trochę trzymanie w jakimś M2, czy w kawalerce w ogóle psa trzymanie cały dzień.
2: No, ja chyba już kiedyś opowiadałem tą historię, ale poprzedni pies mojej żony miał tak, że jak wychodzili z domu, no to wiesz, no płakał, bo potrzebował towarzystwa. No ale sposobem na rozwiązanie tego problemu było po prostu włączenie mu, żeby radio grało i wiesz, ludzie sobie gadają w radiu i już pies spokojny.
0: No, tylko trzeba chcieć, nie? I trzeba troszkę, i trzeba troszkę mieć na względzie, że nie mieszkasz we własnym jakimś domu, tylko z innymi ludźmi w bloku gdzieś, no, trzeba troszkę mieć, ale ludzie to rzadko strasznie mają z tego, co widzę. Bardzo rzadko się w ogóle przejmują kimś dookoła siebie, nie? Takie czasy może. Może zawsze tak było, czy ludzie kiedyś byli inni, jak coś pod tym względem myślisz?
2: Wiesz, prawda jest taka, że mentalność ludzi wioskowych, którzy do miast wyjechali, trochę daje o sobie znać, nie? Bo wiesz, na wsi no to tam pal sześć, tak? Pies szczeka, bo pies ma szczekać od tego, jest przy tej budzie i tego podwórka ma chronić. No ale jak ktoś już bierze sobie do bloku, ale dalej ma taką mentalność, że pies jest po to, żeby szczekać, no to trochę słabo, nie? No i tutaj z tym ciężko coś zrobić.
0: No i jeszcze często mają tego psa tylko po to, żeby on był takim żywym alarmem, bo tak zostali nauczeni, takie mają swoje wsiowe metody właśnie, chamskie i prymitywne. Nie przyjdzie im do głowy, żeby sobie w tym celu założyć jakiś alarm, lepszy zamek. I nawet by im taniej to wyszło. Nie, bo to jest głupie, takie tempe, to wiesz, to jedyne co przyjdzie, to tego psa gdzieś tam przywiązać, psa postawić i niech szczeka, jak przyjdzie złodziej. O, wtedy pies go łaps. O, i taki kurwa Janusz.
2: No, jakby
0: piękny.
2: Złodziej się do mnie do mieszkania wziął i ten włamał, to pies to byłby pierwszym istnieniem, które by uciekało.
0: No, by się gdzieś schował, bo to jest mały piesek, tak?
2: No, taki mieszaniec Labradora i Bigla. No, taki średni pies, ja bym powiedział. Taki do kolana. Mhm. Ale to wiesz, taki, jakby to powiedzieć, bardziej przytulas niż rzeczywiście agresor.
0: No, także no. Słuchajcie, zbieram na taki domek, jak tutaj. To dużo nie potrzeba, ile to trzeba. Z bańkę dwie?
2: No.
0: Ile taki domek może kosztować, myślisz, jaki, żeby sobie wybudować mały domek teraz?
2: No, na dobrą sprawę w tym momencie nawet... Czekaj, żeby ci nie skłamać. Jakbyś chciał jakiś mały domek w jakiejś wiosce, no to myślę, że no z 500 000 chyba byś potrzebował, żeby go, wiesz, tak od A do Z razem z działką ogarnąć.
0: Myślałem, że więcej troszkę, ale może jakiś taki mały, skromny to by się udało.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że w tym momencie domy, czy to, wiesz, używane, czy to wybudowanie, to jest tańsza zabawa, aniżeli kupno mieszkania w jakimś mieście.
0: W Warszawce to ponoć jest jakiś jakaś straszna sytuacja z rynkiem mieszkań, że nawet grozi to jakąś zapaścią w ogóle tego rynku mieszkaniowego, bo są tak wysokie ceny i wynajmu i kupna, że mało kogo już stać w ogóle na Warszawę.
2: No, w Krakowie tak samo. Wiesz, jak ktoś ma w tym momencie mieszkanie w Krakowie, no to już można powiedzieć, że jest milionerem, nie?
0: Dziwne.
2: Ceny mieszkań przez ostatnie 3 lata tak poszły w górę, że wiesz, jeżeli ktoś sprzedał mieszkanie, żeby kupić sobie większe, no to w tym momencie to jego mieszkanie, jakby w tym momencie sprzedawał, no to kosztowałoby na przykład dwa razy więcej, nie?
0: No, to może taka trochę absurdalna sytuacja w stosunku do tego, co też jest gdzieś w innym jakimś kraju. Słyszałem na przykład, że Polacy chętnie kupują sobie bardzo, bardzo tanio mieszkania w Hiszpanii?
2: No. Nie wiem, czy to w Hiszpanii jest, czy gdzieś, że chyba we Włoszech też była taka akcja, że masz możliwość kupienia dosłownie za tam jakieś psie pieniądze, wiesz, tam za stówę możesz sobie kupić mieszkanie, tylko wymogiem jest to, że musisz to wyremontować od A do Z i rzeczywiście musisz tam mieszkać. Bo są jakoś mocno wyludnione tereny, no i po prostu, żeby też jakoś to zaludnić, tak, więc dają, powiedzmy, te tereny w miarę za bezcen, nie?
0: No też w sumie taki Wiking to sobie potrafił w terenie zbudować jakąś chatę w kilka dni, podobno. Tak widziałem, nawet są na YouTubie tacy ludzie, którzy starają się w ten sposób to odtworzyć, taki sposób budowania dawnej chaty. Normalnie ścina pnie, kładzie je, uszczelnia tam mchem tak dalej i kilka dni i ma taki całkiem zgrabny domek, nie?
2: No tak, tylko musisz wiedzieć, jak to zrobić, żeby było sprawnie. Musisz mieć siłę, żeby zdążyć to zbudować w te kilka dni. Bo wiesz, ściąć drzewo to nie jest taki problem. Gorzej jeszcze później to ten fragment pnia obrobić, przerobić na deski czy tam w ogóle na pień, no i poskładać to do kupy. A to nie jest takie hop-siup też, nie? Bo to jednak też wszystko waży, to... No w jedną osobę albo w dwie to i tak jest duży wyczyn, żeby coś takiego zrobić w miarę sprawnie.
0: Na Podhalu mają fajne te domy, takie właśnie z drewna całe zrobione, nie? To robi wrażenie, jak jakiś taki dom ze Skyrima to wygląda. Fajnie. To też musi być majątek dzisiaj, taki mieć wielki dom, w którym masz na parterze jakąś gospodę jeszcze sobie otwierasz, wyżej sobie gdzieś mieszkasz i to tak no, robi wrażenie, bo to też takie wielkie.
2: Wiesz, jedną sprawą jest to, żeby posiadać taki dom, dwa, żeby cię było stać na jego utrzymanie, żeby to ogrzać, bo to są w tym momencie główne koszta. Nie zakup jakiegoś terenu, tylko rzeczywiście, żebyś był w stanie opłacić właśnie, czy to prąd, czy to jakieś tam ogrzewanie, jak masz jakiś piec na węgiel czy coś, żebyś miał ten węgiel. Tak naprawdę wiesz, no dużo osób głównie dlatego ze wsi ucieka, starszych nawet, bo po prostu na przykład ogrzanie jakiegoś tam domu 150 metrów, bo taki sobie wybudowali, bo myśleli, że czwórka dzieci z nim będzie mieszkać w przyszłości i zostali sami, no to tak średnio się to kalkuluje.
0: Dokładnie, tak to wygląda. Właśnie, tak to wygląda. Kolega mi kiedyś mówił, ile go kosztuje ogrzanie takiego właśnie większego domku, ma własny duży taki domek. To pamiętam, że poraziła mnie ta kwota. Nie pamiętam, czy to było kilka tysięcy czy coś, ale po prostu tak powiedziałem, what the fuck, człowieku. No i ktoś taki to musi cały czas zapierdalać. Musi mieć dobrą pracę, łazić, zapierdalać. Jest już tak uwiązany troszeczkę tymi kosztami, bo to mówimy o samym ogrzaniu takiego domu. A weź jeszcze go wyremontuj, coś ci się zepsuje, napraw, zrób to, zrób tamto. No i to dla bogatych zabawa.
2: No, albo zaradnych. Wiesz, jak ja słyszałem na przykład, jak koszt ogrzania tam jakichś znajomych moich rodziców gazem to jest, nie wiem, tam 6 tysięcy. Myślę sobie, kuźwa mać, 6 tysięcy za okres zimowy. To z jednej strony kupa siana, nie? No, a teraz mają jeszcze zabraniać tych gazowych pieców, bo mało ekologiczne, czy coś tam.
0: No ale słyszałem, że to ma bardziej dotyczyć nowego budownictwa, że jakby nie będzie można od tej pory budować domów z takim ogrzewaniem, a nie, że nagle wszyscy będą musieli powymieniać, nie? Ci, co już mają. No ja też mam ogrzewanie gazowe. Wszystko mam na gaz. Ciepłą wodę mam ogrzewaną gazem. Nie, no mam... no tak, mam wszystko na gaz. No.
2: No. No to u mnie w bloku ten likwidują już gaz całkowicie, w sensie jeszcze zostanie właśnie do jakiegoś grzania na kuchence gazowej czy coś, ale jeżeli chodzi o ciepłą wodę w kranie, no to już z tego, z miasta będziemy mieli rury. I to będzie ten, no, po prostu już osobna instalacja do tego, do ciepłej wody w kranie.
0: Czyli będą wymieniać, tak, czy co?
2: Tak, tak. W sensie aktualnie trwają prace nad tym, żeby ten, żeby nową instalację zrobić właśnie, żeby podpiąć to ciepłą wodę z centralnego punktu. Nie wiem, jak to się tam nazywa, bo nie interesuję się tym nawet za bardzo. No ale wiesz, docelowo będą likwidować gaz. No bo dużo strasznie przypadków w Krakowie, że się ludzie czadzą, nie? Bo jak masz piecyki gazowe do ogrzewania wody, no to często to po prostu te spaliny lecą w mieszkanie. No i nie wiem, tej zimy było, nie wiem, z 10 przypadków, że się ludzie podtruli albo zaczadzili. Wiesz, jakby nie patrzeć, to nie jest dużo, ale też, kurde, nie jest mało. Za sam fakt, wiesz, że idziesz spać i budzisz się martwy, tak? W cudzysłowie budzisz się.
0: Co jakiś czas wybucha gdzieś ten gaz też tak jest, ale to też czytałem, że odkryto, no rychło w czas, że właściwie taka kuchenka gazowa już sama w sobie to jest niezdrowa rzecz, takie wiesz, gotowanie na gazie, że tak właściwie to powinniśmy mieć elektryczne te kuchenki dzisiaj, a nie gazowe, bo one są niezdrowe, no ten gaz się spala. I to nie jest tak, że to jest bez znaczenia dla naszego zdrowia. Tak było w artykule jakimś, nie?
2: No wiesz, sam fakt spalania gazu generuje ci spaliny, którymi oddychasz, nie? Jak masz słabą wentylację, to raz, że osiada to na meblach, taki tłusty osad.
0: Tak.
2: Nie wiem, czy to kojarzysz. No,
0: tak, no.
2: To masz na meblach, to osiada ci na płucach. No, przebywasz w takim środowisku, no i to... Wiesz, to jakbyś cały czas fajki palił. Nie wiem, czy to jest aż ten poziom toksyczności, oczywiście, raczej nie, no ale zawsze.
0: Dokładnie. Tutaj jest prośba o linka do Skype'a, żebym dał, gdzie się tego linka, ktoś pamięta, gdzie się tego linka zdobywało? W konto profil chyba, tak?
2: Bardzo możliwe. Dobra, Krawiec, ja będę kończył, bo już kieruję swe kroki na mieszkanie. O, na kościele nam remontują wieżyczkę, ale jaja. Mniejsza. Także będę kończył. Po prostu zobaczyłem kościół naprzeciwko i się zdziwiłem. I ten. Będę kończył, także zrobię miejsce dla innych. Bardzo prawdopodobne, że masz przyciszone na Skype'ie głośność mikrofonu albo automatyczne ustawianie i dlatego cię tak słabo słyszę.
0: Nie mam, bo zawsze jak jest taka sytuacja, to sprawdzam.
2: A, sprawdzasz?
0: Wszystko,
2: no. No to widocznie po mojej stronie coś jest nie tak. No, dobra. No to ten, no. Miłego dzionka, owocnej audycji. Do usłyszenia. Hej.
0: No, wzajemnie. Trzym się, hej. Staram się tu dojść, gdzie to można było wygenerować ten link do bezpośredniego połączenia się. Bo wiem, że czasem jest faktycznie trudno znaleźć tam na tym Skype'ie to nocne radio. Chociaż proszę spróbować po prostu wyszukać tam w kontaktach skype'owych. Jest tutaj lupka, nie? Tam w prawym górnym rogu jest osoby, grupy, wiadomości, sieć web i tam wpisać nocne radio i powinno się dać znaleźć jednak. Ja coś nie mogę znaleźć tutaj tego, może w ogólnych. Gdzieś to się wchodziło w ustawienia, pamiętam. Prywatność. Chętnie bym to znalazł, bo już sobie raz znajdę to. to będę wiedział, przypomnę sobie, gdzie to było. Może wujek Google coś podpowie. Nie mam konta głównego Skype, a to ja nie wiem nawet, co konto główne. Że w ogóle nie masz konta na Skype'ie, tak? Takiego profilu założonego, a to chyba nie przeszkadza. No. Może Google coś podpowie. Trzeba kliknąć na obrazek. Profil w Skype. Udostępnij profil. Profil Skype. Udostępnij profil. Jest, dobra. Skopiowano do schowka. Dobra, to już będę teraz wiedział. Proszę bardzo, tu jest link. Wklejam na czata YouTube'owego. To powinno pomóc. Można kliknąć i od razu się połączyć prawdopodobnie.

sumie można jeszcze mieszkać w kamperze jakimś. Ale to też trzeba mieć tak naprawdę jakiegoś takiego dobrego kampera, nie? Nie byle jakiego. Nie przyczepę kempingową, jakąś najtańszą. Może jeszcze taką, jak kiedyś były, taka biała, wiecie, taka malutka, biała, plastikowa. Ja w sumie, jak kiedyś jeździłem na wakacje do wujka i ciotki, to tam mieszkaliśmy sobie jeszcze z takim ziomeczkiem, który tam przyjeżdżał od strony wujka też. Tam my trochę tam pracowaliśmy, pomagaliśmy i mieszkaliśmy sobie właściwie w altanie takiej. No ale jak jest ciepło, jak obok jest dom, w którym można skorzystać z łazienki i tak dalej, to jest całkiem spoko. No, w sumie można sobie mieszkać, a dorabiać sobie na sprzedaży zapiekanek. No. Tak jak pisze Maharadża. Bardzo proszę tutaj nie wyzłośliwiać się, nie obgadywać innych jakichś nadających. Staramy się tego unikać tutaj.

właściwie ktoś, kto nie ma własnego mieszkania, można by powiedzieć, że tak, na upartego, że to jest osoba bezdomna. No bo co, czy bezdomny nagle przestaje być bezdomnym, kiedy zapłaci pierwszy czynsz komuś za wynajem mieszkania? No właśnie, jeszcze są te domki holenderskie, tak? One są niby tańsze sporo. No, my Polacy na pewno jesteśmy, mamy takie upodobanie, że dla nas dom to musi być, kurwa, dom. Nie, jakaś tam chatka, kurwa, z drewna, jak te Amerykańcy mają takie z tektury, kurwa, musi być z cegły, z kamienia, dom solidny, kurwa, z pustaka grubego. Tak mamy, że lubimy mieć ten solidny dom, nie? Co kraj, to obyczaj.

Nie wiem, czy trzeba mieć koniecznie konto na Skype'ie, czy trzeba się zarejestrować, żeby zadzwonić, bo można chyba bez tego, z mobilnego, znaczy z tego, z webowego Skype'a, ale głowy nie dam sobie uciąć. No ale to może warto założyć sobie, przecież to jest 5 minut założenie sobie konta, wpisać maila, login, hasło i, no i mamy po chwili. I już można wtedy dzwonić do nocnego radyjka i pogadać obyczajnie. Dzisiaj to może z uwagi na obecną sytuację, to może warto pomyśleć o tym, żeby sobie od razu jakiś taki, takie mieszkanko, bunkier zrobić. Wybudować sobie bunkierek.

Tylko to trzeba by gdzieś zrobić na odludziu troszkę, bo jak ludzie będą widzieli, że jest jakieś wejście do bunkra czy coś, to jak będzie jakaś krytyczna sytuacja, jakaś apokalipsa czy coś, no to zaraz tam przylezą i będą wyważać drzwi i dobierać się do naszych zapasów. Z webowego nie można na telefonie, pisze Windman. Jutro koniec świata, pisze Google. Nie gadamy o Falloutie, tylko o mieszkankach, o domkach. Ewentualnie o ciszy, o spokoju. O tym, jak to by było miło mieć gdzieś właśnie jakiś mały domek na odludziu. No to też ma swoje minusy, bo to jest trochę problem czasami z tym, że ktoś może nas na takim odludziu łatwo napaść. I zanim ktokolwiek się zorientuje, zanim przyjedzie policja, to minie kupa czasu. Jesteśmy zdani na siebie trochę. Dlatego nawet w Polsce się chętniej udziela, łatwiej dostać zezwolenie na broń, jak się mieszka na odludziu. No trochę tak jak w Stanach, do obrony po prostu własnej, przed dzikim zwierzęm też trochę, nie? Jak gdzieś się mieszka, tak jak tu na ekranie, gdzieś pod lasem, przy lesie. Dlatego mój wujek kiedyś dostał takie pozwolenie po prostu, dlatego że mieszkał w takiej, na takim odludziu właśnie w miejscowości wypoczynkowej właściwie, gdzie poza sezonem pies z kulawą nogą nie przychodzi. Słyszałem w ogóle, że obecnie jest łatwiej z pozwoleniem na broń w Polsce niż było wcześniej, że coś się zmieniło w tym temacie. Że nie są już wymagane jakieś tam dodatkowe becyje, które były wcześniej wymagane, ale to trzeba by sprawdzić dokładniej, jak to wygląda. Ostatnio, jak powiedziałem, że taki kraj, gdzie ludzie są uzbrojeni, wszyscy, to trudniej napaść, to ktoś zaprotestował i mówił, że dziś wojna tak nie wygląda. No, pewnie sporo racji w tym jest, no, że dzisiaj to niekoniecznie tak to musi wyglądać, że jakieś wojsko przyjdzie i będzie tu raus, los, i gdzieś tam z lufą karabinu przy głowie będą nas prowadzić, tylko raczej właśnie jakieś ostrzały rakietowe, ataki dronowe, samoloty, czołgi. No ale w sumie, jakby nie było, to zawsze trochę zmienia sytuację, jak społeczeństwo jest dodatkowo jeszcze uzbrojone, nie? Chociażby z tego powodu, że jak już się taki kraj napadnie i podbije, no i powiedzmy, jesteśmy pod okupacją tutaj ruskich. Oni nam tutaj łażą, sprawdzają dokumenty, nic nam nie wolno i tak dalej. No to muszą się liczyć z tym, że ciągle się będzie trafiał jakiś terrorysta tak zwany, wtedy będą tak już go nazywali, terrorysta, a dla nas to będzie jakiś bojownik już wtedy i że on odpali jakiegoś kacapa. To tu, to tam, tu zastrzeli, tu spotka kara jakiegoś konfidenta, kolaboranta, który uprzejmie donosi ruskim na Polaków i że po prostu jest to duży problem dla takiego okupanta, że w społeczeństwie przechadzają się dookoła ludzie, właśnie ci Polacy, którzy mają pochowaną broń, nie? Tak sobie myślę, nie wiem, nie znam się tak dobrze, ale tak sobie na logikę myślę, że może to być problem. Więc dobrze, żebyśmy byli jednak uzbrojeni. To też taki człowiek, który ma broń, gdzieś tam się oddala od pozycji niewolnika, jakby mniej. Wiadomo, że własność, że posiadanie
jakiegoś majątku, czyni nas, właśnie oddala nas od tego bycia niewolnikiem, bo niewolnictwo różne może mieć oblicza w sumie, nie? Zwłaszcza we współczesności, gdzie wszystko jest tak różnorodne, skomplikowane. Niewolnikiem może być dzisiaj przecież też człowiek, któremu komornik wszedł na konto i zabiera mu pieniądze wszystkie, które on stara się coś zarobić, uciułać, a komornik mu wszystko zabiera cały czas i tylko dybie, żeby coś tu mu zabrać. I to taki, też taki człowiek trochę niewolnikiem jest. Musi tyrać, musi zapierdalać. W ogóle dawniej, w starożytności na przykład, niewolnictwo to był taki trochę odpowiednik bycia bankrutem. Człowiek się zatrudniał jako niewolnik, żeby odpracować swoje jakieś długi, żeby no po prostu się potem wykupić. Tak to trochę bywało, to było jakieś wyjście. Ale może być też zupełnie inny niewolnik, którego po prostu bierze się w niewolę, każe mu się tyrać. Dzisiaj tak często bywa. Płaci mu się właściwie tylko jakieś symboliczne bardzo pieniądze, żeby on sobie, jak go się zawiezie do sklepu raz na dwa tygodnie i to jeszcze pod obstawą, żeby czegoś nie wywinął, to żeby sobie kupił jakąś wodę, coś, nie? I to tak jak za darmo prawie, że no to jest zupełnie inne niewolnictwo. Jeszcze inne niewolnictwo, tak jak mówię, moim zdaniem też trochę niewolnikiem jest ten, na którym siadł komornik, no.

Ale też przypuszczam, że jakby tu doszło do tego, że do takiej sytuacji, że obce wojsko nam tu chodzi, na przykład ruskie, i nas tam pod buta wzięli, terroryzują nas, to też obronić się z jakimś pizdolecikiem przeciwko kilku żołnierzom z kałachami, to trochę ciężko, nie? Taki kałach to ci przebije jakąś cieńszą osłonę. Też się schowasz za czymś, za jakąś blachą czy czymś, a tu ci walną serię i po tobie, no i se możesz strzelać. Ale zawsze coś. Kurde, ucho mi się zatkało jedno nagle. Halo, słychać mnie? No. Czekajcie chwilę. Dobra, coś mi buczy.

No, zawsze coś taka broń, jaka by nie była. Też jak trafisz, to zabijesz z pistoletu, jak dobrze przycelujesz, nie? No ale jak jesteśmy tak ostrzeliwani, jeszcze ktoś nam wrzuci gdzieś do mieszkania jakiś granat czy coś, no ciężko z żołnierzami wygrać, się obronić skutecznie. Żołnierz też ma wprawę, no, w strzelaniu. Jest ich wielu, mogą cię zajść tam z jednej, z drugiej strony. No, to tak jakby, no, nikt raczej się, mało kto, mało jaki nawet srogi bandzior będzie się strzelał ze SWAT-em jakimś, czy antyterrorystami ogólnie, nie? Wiadomo, że to jest samobójstwo. Chociaż były w Polsce takie przypadki, no. Słynna strzelanina w Magdalence, gdzie się zabarykadowały gangusy, mieli właśnie kałachy, które ukradli z jakiejś jednostki wojskowej najpierw. Mieli granaty przede wszystkim i obrzucali tymi granatami policjantów. Jest to w jakiś sposób tam próba odtworzenia tego w starym serialu Pitbull. W ogóle na Amazonie znalazłem też film Pitbull, też Wegi, ale to jest jakby o czym innym. Inne czasy, tam jest o jakimś gangsterze, o specjaliście od ładunków wybuchowych, takim, co się na pirotechnice świetnie znał i taki fajnie zagrany taki psychopata, ale to zupełnie inna historia. Tam jest jeszcze młody Goebbels, taki z wąsem, Grabowski oczywiście gra, ale to jest zupełnie jakaś inna historia i też to się nazywa po prostu Pitbull. Ale to nie jest pełnometrażowa wersja serialowego tego pierwszego Pitbulla. To jest też słabsze trochę gorsze. Na pewno, jakby doszło do tego, że Ruscy nas tu napadną, podbiją w jakiś sposób, co też ciężko mi w to uwierzyć, no to raczej będzie cały czas tutaj wojna, a nie, że wygrają tą wojnę, tylko będzie cały czas tutaj jakaś wojna, po prostu już prawdopodobnie z NATO ogólnie, no ale tak hipotetycznie, gdyby była taka sytuacja, to trzeba się liczyć z terroryzmem. Ja też nie wiem, jak oni sobie z Ukrainą. Nawet jak Rosja wygra w końcu z Ukrainą, no to przecież będą musieli się liczyć właśnie z tym, że będą ciągle ataki terrorystyczne, mszczenie się. Będzie żyło wielu tych, których rodzina zginęła. Będą mieli świetną motywację Ukraińcy do tego, żeby cały czas po prostu napadać gdzieś, skrytobójczo likwidować Rosjan. I to, co to za pożytek, tak kogoś napaść i podbić dzisiaj? Bez sensu, nie? Masa broni, masa uzbrojenia będzie w obiegu. Naprawdę nie będzie żadnym problemem zdobyć sobie karabin czy granat czy coś takiego i wrzucić ten granat do jakiegoś ruskiego tam przejętego przez ruskich urzędu, nie? Po prostu przez okno wziąć i wrzucić granat. Co za problem? Więc jak oni sobie z tym dadzą radę? Co oni sobie myślą, że jak to będzie wyglądało? Właśnie z partyzantką cholernie ciężko sobie dać radę, nie? Mówi się, że ataki terrorystyczne to taka trochę strategia tchórza, walka słabego czy tchórza, taka jest trochę prawda, ale to jest niesamowicie skuteczne. I wezmą się, pochowają gdzieś w górach, w lasach i to potem weź ich szukaj, nie? I trop szukaj.

w Magdalence był gość ze specnazu, zdaje się, i tam, no tam był jakiś taki kałmuk dziwny. I tam była dosłownie rzeźnia, sama policja była w szoku, nie byli gotowi na regularną wojnę. Tak, tak, tak właśnie to wyglądało. W filmie, w tej rekonstrukcji filmowej, to tam jest właściwie dwóch kolesi tylko, jeden Polak i jeden jakiś, nie wiem, Rusek, czy tam jakiś Czeczen, coś taki jakiś z takimi rysami wschodnimi w sweterku. I oni mają właśnie no, tylko te granaty, kałachy i to już jakby wystarcza, żeby robić ospierduchę. Taki kałach to jest straszna broń, a jeszcze granatami obrzucasz. Tam były też pozakładane jakieś ładunki wybuchowe po prostu, więc jak ateki chcieli wejść do środka, to zostało coś wysadzone tam i stąd też dużo ofiar, nie? Jak masz taki dobrze owarowany dom, pozakładasz jakieś ładunki, gdzieś się na jakimś strychu schowasz, dobrze tam zamkniętym, poinstalujesz jakieś blachy, przygotujesz sobie jakieś lufciki, żeby tam wyrzucić granacik od czasu do czasu, no to weź tam się wbij do środka. To już, gdyby tam było wojsko, tak, no to by może inaczej wyglądało. Wojsko by sobie już dało jakoś radę. Ale też, no, w przypadku czasem sekt, też trzeba właśnie, no, jak się nazywała ta sekta, do której czołgami w końcu wjechali? Zapomniałem, no widzicie, nagrywałem o tych sektach, a już zapomniałem. No, ale też musiało zostać wezwane wojsko właśnie. Krawiec, czy są Murzyni w Środzie Śląskiej? Nie widziałem żadnego Mudzina. Matko Bosko, Murzyn, u nas w Środzie, co wy godocie? Ja nie widział mu tu takiego antychrysta Saracena, panie. Jakieś dziwne rzeczy piszesz, Windman. A to się pytasz, czy jest Murzyn jakiś w Środzie Śląskiej, a to Jacka Blachę pozdrawiasz, którego nikt nie widział i nie słyszał od wielu lat. Jakieś dziwne, jakiś pijany albo niespełna rozumu chyba jest Windman. Czołgi to chyba przy Łako były. Chyba tak właśnie, Łako. Sekta Keresza. Geresza? Sekta Geresza?

W zasadzie to głupio było się trochę strzelać z tymi typami zamelinowanymi w Magdalence, bo można było ich na głód wziąć, po prostu ich tam zostawić, przyczaić się z bezpiecznej odległości, postawić strażę, wezwać na spokojnie wojsko, okrążyć po prostu ten dom, wstrzymać tam ruch, okrążyć i oni by długo nie wytrzymali tam siedząc na dupach w środku. Musieliby coś jeść, musieliby w końcu wyjść, no i a tu się strzelać po prostu z takimi. Bez sensu trochę to było. No ale faktycznie byli, po prostu się nie spodziewano, że tam się coś takiego wydarzy i tyle. To było zaskoczeniem.

Cześć Jola. Jola pisze, jeśli NATO nie zrobi prowokacji wobec Rosji, to nie będzie wojny. Muszą wyjąć Rosję z BRICS i oto cała wojna. No, w sumie nie można też wykluczać, że NATO zrobi prowokację. Co to? NATO to jakieś świętoszki? Jakieś, nie wiem, kurwa, prawi i sprawiedliwi sami, czy co? Te też mogą knuć, coś próbować. Tym bardziej, że łatwo jest coś nachachmęcić i zrobić jakąś prowokację, jakąś operację pod fałszywą flagą, jak się ma cały świat, większość świata po swojej stronie, a ruskich nikt nie lubi, nie? To można łatwo coś nawywijać, a potem zwalić na ruskich. I wszyscy przyklasną, powiedzą brawo, brawo. Mówi się, że już żołnierze NATO są na Ukrainie już nawet od dawna, tylko że oni tam byli, powiedzmy, no, w celach szkoleniowych, żeby nauczyć, jak używać nowoczesnej broni, żeby jakoś tam wspomóc, ale no to od takiego stanu do takiego stanu, że... że pojawią się już normalne oddziały, najpierw jakieś małe, potem większe, to tak można stopniowo, nie? Wprowadzać. No tak, Rosja się zawsze broni, kotku mruczku. Widzę, że dobrze znasz temat. Rosja, Izrael też ma przecież IDF. Israel Defense Force. To są siły obronne. Oni się zawsze tylko bronią. Rosja też nigdy nikogo nie zaatakowała, zawsze się tylko broni. Na Ukrainie też się broni, tylko co ty. Widzę, że ty kumaty jesteś gość i ty wiesz, o co tu chodzi. I nie dałeś się mediom ogłupić.

pewne metody od pewnego malarza z wąsikiem, akwarelisty austriackiego. Metody działania. Tam jest klęska humanitarna, po prostu masakra, co tam się dzieje w tej Strefie Gazy. Tam też po prostu zrujnowane, ostrzelane, rozpierdolone, zagłodzeni ludzie, masakra. Po prostu. Czektul poleca ostatni podcast Keltuza odnośnie Izraela, to se posłucham.

0: 50 zł. Dużo zdrówka, kochane nocniki i nocniczki, uśmiech.
1: A jak tu było dużo zdrówka, to od razu wiedziałem, że to profesorek Leniuszek, który jakoś tak jest taki switaśny profesorek Leniuszek, nasz Leniuszku okrąglutki, malutki. Dużo zdrówka, kochane nocniczki. No dzięki, dzięki, ale słuchajcie, hojny to on jest. Dawno nie dostałem takiego donata, 5 dyszek, wow. Cieszę się, cieszę, bo zbieram sobie powoli na różne opłatki, na opłatek, na opłatki se zbieram. No, dzięki, Leniuszku. Polecam film Walc z Bashirem o konflikcie w Strefie Gazy. To animacja. Tak, bardzo dobra animacja, bardzo ciekawie zrobiona też. Bardzo taka artystyczna przy okazji, więc jak ktoś lubi dobrą animację, dobry rysunek, to jest chyba na podstawie komiksu w ogóle też. Muszę sobie to przypomnieć. Walc z Bashirem, no. Nie wiem, w ogóle takie rozkminy, że za tymi trzeba trzymać, ci są okej, bo oni są nowocześni, bo trzymają w ryzach tam tych arabusów i to jest cywilizacja. To jest takie straszne jakieś spłycenie tematu. Nie zmienia to faktu, że ktoś cierpi, że ktoś głoduje, że ktoś, że jest klęska humanitarna po prostu i że jest olbrzymia tragedia, nie? I co z tego, że Hamas, no? To też, nie wiem, to dawniej też ktoś mógł powiedzieć, co tam będziesz się Polaczkami przejmował? Niemiec, patrz, jaki nowoczesny to jest cywilizacja, patrz, jakie mają mundury piękne, jakie robią sztuki tutaj wspaniale, wspaniałe, o walkiriach, tutaj pierścień Nibelunga, patrz, a tu takie cebulaki, Polaki, patrz, jakie to jest, to patrz, w rajtkach chodzą dziurawych. Co to jest? Jechać z nimi. Poza tym słyszałeś, co mówili, że napadli ci barbarzyńcy na radiostację. Teraz pisali w gazetach. Napadli na radiostację niemiecką, zabili niemieckich żołnierzy, ci barbarzyńcy z Polski. Też można było tak przedstawiać trochę sprawę, może, nie wiem. A Persepolis też, bardzo dobre też. Właśnie, o rewolucji obyczajowej w Iranie, o widzianej z perspektywy małej dziewczynki, która no, pamięta takie czasy, gdzie gdzieś tam jeszcze sobie zdobywała kasety z zagraniczną muzyką, chciała mieć dżinsy, no a potem przyszły takie czasy chujowe strasznie. Że już nic nie wolno było. Przypominam, że u talibów to kobieta, jak jej umrze mąż, nie ma mężczyzny w domu, powiedzmy, z jakichś tam powodów, nie wiem, zostawił, umarł, czy coś, to ona, były przypadki, że kobiety z głodu umierały, bo nie mogły z domu wyjść po prostu. To jest cywilizacja, nie? Soul people. Bardzo uduchowieni ludzie, wspaniali.

szykujcie się na przymusowy pobór do wojska. Okazuje się, że wielu Polaków, 42% aż jest za przywróceniem zasadniczej służby wojskowej. Nie wiem, czy wierzyć tym statystykom, tym wynikom jakiegoś badania, bo coś mi to podejrzane jest trochę. Może coś władza knuje i oszukuje, żeby usprawiedliwić to, że nam to wprowadzą. Ale biorąc pod uwagę, że polskie społeczeństwo się mocno zestarzało i jest trochę takie geriatryczne, no to starzy ludzie wiadomo, że będą głosować za tym, że no, niech idą ci młodzi, się nauczą czegoś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Za moich czasów to było tak właśnie i to dobre było. Niech idą. No, bo sama taka stara baba czy stary dziad, bez urazy tutaj dla starszych słuchaczy, ale ja mówię o tych, co właśnie tak kombinują, że mnie już to nie dotknie, to nie chcę idą ci młodzi, bo sami trzęsą tyłkiem, boją się, że tu nas napadną, tu coś, to niech idą, niech bronią, nie? I myśli o sobie taki babsztyl czy dziadzisko właśnie, że niech idą te młode, się nauczą moresu. I tak myślę, że to właśnie w dużej mierze są głosy tych babć i dziadów. Mnie niestety jeszcze wezmą, jest do 60 roku życia. Może sobie nie zdają, bo no to też już jest starsza osoba, co ma te 55 na przykład. To już to w zasadzie starszy człowiek. To on sobie nie zdaje sprawy, że jego też mogą wziąć. No, przypominam, od 18 do 60 roku życia, co na Ukrainie zmniejszyli z 27 do 25 i wielkie rozmowy i debaty trwają, czy to słusznie, czy to już, no trzeba, bo sytuacja tego wymaga, a u nas od 18 i kobiety też mogą brać, jak w Izraelu. Maharadżo, przesadzasz, chyba zawyżyłeś tylko, że z tymi 22 polskimi oficerami w Katyniu. Chyba to jakaś propaganda, to jest jakieś kłamstwo, że aż tylu.

0: Krawiec, nie wezmą cię, bo nie mieszkasz pod adresem zameldowania, chyba że z łapanki na ulicy. No, może z łapanki. Nie, ja myślę, że różne są metody dojścia do tego, gdzie ktoś mieszka. Mój adres mogą skądinąd sobie skołować, prawda? Jak mam na przykład zarejestrowany internet już na ten adres, to przyjdą tutaj, gdzieś będą gmerać. Takie służby wojskowe, jakaś tam żandarmeria, to ona ma, przypuszczam, bardzo duże uprawnienia. Tak jak na przykład ogromne uprawnienia mają u nas celnicy. U nas w ogóle z zapisu bardzo zwiększono uprawnienia, skarbówy też. Wszystko mogą zrobić. Mogą sobie wchodzić na nasze konta, sprawdzać wszystko, po prostu jak im się żywnie podoba sobie, przeglądać sobie, po prostu wejść i sprawdzać wszystko. Dawniej to wymagało pewnych procedur, trochę ostrzejszych. Krawcowi powołanie wyślą do paczkomatu. Damn. Ja będę wariata udawał. Już mówiłem, że odpowiadam tylko i wyłącznie przed przywódcą kosmicznej eskadry Ashtarem Sheeranem i tylko z nim będę rozmawiał. Wezmę sobie jakiś taki, zrobię jakiś medalion na czoło, taki z kamieniem szlachetnym. Jakiś sobie, nie wiem, wezmę płaszcz taki, może jakaś czapka a la Sanjaya. Halo, halo?
1: Szanowanko, ja sobie wyobraziłem taką scenę, że Krawcowi faktycznie wysyłają powołanie do wojska do paczkomatu, a Krawiec i tak nie odebrał.
0: Bo mu się nie chciało. Bo grał w Diabolo. No, ale to mogą przejść normalnie do mieszkania, gdzieś pójdą do jakiejś neti czy coś, zobaczą, o tutaj jest też taki, to sprawdzimy i już, nie? I się przejdą, co za problem.
1: A to też nie do końca tak działa, tutaj musiałbyś jednak jeżeli chodzi o śledzenie, to tutaj musiałby być sąd, musiałby faktycznie być sądowy nakaz, więc jesteś bezpieczny pod tym względem.
0: A ty?
1: A ja mam swój stosunek do służby wojskowej uregulowany i w razie czego mam swoje powołanie, także słuchaj, przypomina mi się taka jedna rozmowa z moją koleżanką z innej pracy, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, no to rozmawialiśmy sobie o tym, kto tam pójdzie na front i tak sobie zacząłem wyliczać. Kurde, miałbym zabijać Rosjan za pieniądze? Kurwa, bierzcie mnie!
0: Widzicie, pali się chłopak. No to jest. To szacun, stary. Widzicie, siła w lędźwiach, jest moc, jest siła, jest prawdziwy mężczyzna. No, to widzicie, ale skusili go ci Rosjanie. Widzicie, no.
1: A żebyś wiedział, bo gdybym miał zabijać ludzi, to bym się dwa razy zastanowił, ale jeżeli mam zabijać Rosjan, no to coś zupełnie innego.
0: Orków, tak?
1: No. Nie szkalujmy orków, proszę cię. Sauron naprawdę po pierwsze wprowadził miejsca pracy, tak? Bardzo, bardzo, bardzo dużo zrobił dla rozwoju Śródziemia.
0: Tak się czasami przedstawia Sarumana, że on jest takim symbolem postępu technologicznego za wszelką cenę, tak jakby, nie? Mhm. Saruman.
1: Przepraszam, Saruman, nie Sauron, przepraszam.
0: No właśnie, to chyba o Sarumana chodziło.
1: Tak.
0: Gdzieś widziałem z tęczową flagą tego Sarumana i torebką tęczową, że to taki postęp trochę też za wszelką cenę, ale to chyba nie o to chodziło. Bardziej o taki, po prostu taki postęp, no faktycznie, bo on tam budował, wycinał, budował, ja już nie pamiętam nawet, dlaczego powinniśmy uważać
1: Sarumana.
0: Ale mimo
1: wszystko, kurde, wlazłem dosłownie 15 minut temu na Radejko i co widzę? Szkalowanie NATO, chwalenie Rosji, bo Rosję tylko sprowokowali. Ja pierdolę, ludzie. Naprawdę naiwność jest bardzo dobrym słowem w tym miejscu. Nie wiem, czy pamiętacie takie scenki z ostatnich wyborów prezydenta w Rosji, gdzie człowiek pod bronią wchodził i patrzył, czy zakreślasz dobrą, czy dobrze tam swój krzyżyk stawiasz. To ma być ta nowoczesność, zauważmy, że Rosja jest naprawdę bardzo, bardzo duża i to, co my widzimy, to naprawdę jakieś główne osiedla, jakieś główne miasta tylko i wyłącznie, a Rosja jest bardzo, bardzo duża. Więc co tam się działo dalej?
0: W sumie największy kraj na świecie chyba, nie?
1: No tak, ale wiesz to... Przede wszystkim poważne traktowanie Rosji, poważne traktowanie imperialistycznych pomysłów jest czymś złym, czymś, co powinno się powiesić na samym starcie. Bo to jest, tak mi się trochę kojarzy i to znowu użyję tego przypadku, to jest jak, nie wiem, taki umięśniony chłopak z twojej podstawówki, których wszystkich dookoła bił, i jeżeli nie postawisz temu tamy, no to będzie bił i będzie potem bił swoją żonę, bo może tam później kogoś zabije, a jeżeli się skrzykniemy w kilkunastu, jak NATO powstało tak w 1947 i było odpowiedzią właśnie na imperialistyczne zakusy Rosji. I NATO jest gwarantem pokoju, jest największym sojuszem w historii świata. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby powstrzymać tych ruskich skurwysynów.
0: No jest trochę taki dresiarz narodów. Zresztą tam spora część populacji tak chodzi w tych dresach, lubią dresy. Krótko ostrzyżeni i tam się biją strasznie, agresywni jacyś tacy, no mają w sobie coś takiego i też... Ale wiesz, że po tym ataku na Krokus Hall mniej więcej połowa Rosjan wierzy w to, że to Ukraińcy napadli, bo takim po prostu powiedziano. Oni są strasznie chłoną propagandę, strasznie wierzą. My Polacy nie byliśmy nigdy tacy chłonni na propagandę aż, nie? No, na pewno też się duża część społeczeństwa dała łapać na różne zagrywki władzy propagandowe, ale chyba nie aż tak jak Rosjanie, prawda?
1: Kto miał jakiekolwiek szare komórki, uciekł z Rosji już dawno, dawno temu. Także ci, którzy pozostali, wiesz, no niestety, tak to działa, że zostały tylko najsłabsze jednostki i będą łykać tę propagandę, no bo dlaczego mają nie łykać, skoro zdecydowali, żeby zostać. Wyobraź sobie, zróbmy sobie taki mały myślowy eksperyment, że Polska najeżdża na Litwę. Załóżmy, że NATO nie istnieje. Na chwilę. No i mamy ambicje, żeby zająć sobie ten kawałek terenu. Co byś zrobił w sytuacji, kiedy Andrzej Duda mówi, dzisiaj ogłaszam wojnę z Litwą? Pierwsze, co byś zrobił, to byś spierdalał z kraju, tak?
0: No raczej.
1: No właśnie. A i tak ty nie jesteś szczególnie mądry, no to sobie wyobraź, ile poziomów pod tobą muszą być ludzie, którzy w tej Rosji zostali.
0: Ja jestem mądry. Ja odpowiem jak taka pani z infolinii, do której dzwonił jeden prankster, do komornika, do windykacji. I zarzucał pani, że jest głupia, a ona się wykucała. Nie, ja jestem mądra. To też będę się wykucał.
1: A policz miejsce zerowe funkcji x kwadrat.
0: Coś zakłócenia... Halo, ty mnie słyszysz? Halo? Nadrabiam z sprytem, widzisz to.
1: A to by akurat się tobie przydało. Też pamiętam, kiedyś mieliśmy taką rozmowę, gdzie zadałem ci jedno zajebiście ważne pytanie. Mianowicie, gdybym ci powiedział, że musisz wziąć ode mnie pudełko i musisz je zanieść do punktu X, gdzieś tam, nawet żeby to nie wymagało żadnego transportu, żebyś przeniósł jedno pudełko z punktu A do punktu B. Wtedy mi powiedziałeś, że nie, że byś się zainteresował, co jest w tym pudełku. I to czyni z ciebie naprawdę chujowego, potencjalnego żołnierza. Bo nie jesteś od myślenia. Ktoś za ciebie pomyślał, że to pudełko z miejsca A do miejsca B musi zostać przeniesione. W jakim celu? To nie jest twoja sprawa. Co jest w tym pudełku? To nie jest twoja sprawa.
0: No jestem ciekawski trochę, to fakt. Pewnie bym otworzył. No ale ty też mi się nie jawisz jako taki, co by się nie interesował, co w tym pudełku jest. Też byś się interesował.
1: Być może tak, ale rozumiem zasady. I wiesz, ktoś tutaj coś za mnie pomyślał. Ktoś, kto naprawdę nie był głupi, żeby w ogóle zająć swój czas tym, że musisz spotkać kogoś, kto przeniesie za ciebie to pudełko. On ma w tym pewien plan.
0: Ale przypuszczam, że dla ciebie byłoby istotne też, co w tym pudełku jest, bo właśnie masz te swoje jakieś zasady, że tego nie, tego nie zrobię, tego nie zrobię, tu muszę wiedzieć, jak w coś wchodzę, w jakiś temat. nie jesteś takim raczej wykonywaczem poleceń bezwolnym.
1: Zależy od kontekstu. To nie jest tak, że wykonujesz polecenie bezwolnie. Tak? To chodzi o to, że masz pewne polecenie i masz zakres tego polecenia i je realizujesz, a co zrobisz sobie obok, to inna sprawa. I no, dajmy na to, niech to będzie, nie wiem, karma dla kota. Okej, okay, być może komuś zrobiłem przysługę, być może to będzie jakaś bomba, która za chwilę zabije Putina. Okej, okay, to nie jest moja sprawa, tylko ważne jest przeniesienie paczki z punktu A do punktu B. Myślisz, że taki Michał Giereś, kiedy dostarczał DHL-u, to się zastanawiał, ile tam, co w tych paczkach jest?
0: Tu akurat różnie to może być, wiesz? On może cały czas się zastanawiać nad tym, co tam jest w tych paczkach na przykład, albo mieć różne dziwne teorie na temat tego, co w tych paczkach jest. Nie wiem, ciężko. To jest tak nieodgadniony, to jest tak piękny umysł nieodgadniony, że tutaj różnie to jest.
1: Audycja, przykład. Audycja o spiskach i paczkach niedostarczonych.
0: No, spoko mają ci, co są za granicą, w razie czego tych to w ogóle nie drapną do woja, będą gdzieś tam tropić.
1: Znaczy, może zresztą jest to politycznie teraz w tym momencie otwierane, żeby ekstradytować Ukraińców, którzy gdzieś tam się pochowali. To nie jest moja sprawa, ja się poborem nie zajmuję, tutaj pewnie by się zaraz pojawił Zenon i powiedział, co myśli o zbrodni poboru, gdzie się z tym zgadzam. Natomiast no, jeżeli jesteś na tyle głupi, żeby nie zadbać o swoje okoliczności, o swoje życie, to dobora wór do jeziora i tyle, i na front.
0: Liczę jednak na to, zresztą jakiś generał się wypowiadał już, że ważny generał, że no, że to jest bez sensu wysyłać niewykwalifikowanych żołnierzy na front jako mięso armatnie, że to i liczę na to, że Polska się okaże na tyle cywilizowanym krajem, gdzie to będzie rozumiane, że my nie jesteśmy Rosją, żeby wyciągać ludzi z więzień i pchać jakichś kryminalistów na front, czy jakichś sepków z osiedla wbijać w kamasze i ich tam gdzieś gnać.
1: Wiesz, no przede wszystkim jesteśmy w NATO, więc to nam daje naprawdę niesamowicie fajne poczucie bezpieczeństwa. I to, co się teraz dzieje na Ukrainie, czy na Białorusi nawet, to zauważ, że można sobie postawić taką tamę takiej wschodniej granicy. I ci, którzy się nie dorzucili do NATO, a NATO zostało powołane tuż po II wojnie światowej. Ci, którzy się do tego nie dorzucili, do NATO, to teraz mają wpierdol. Już tam osobna kwestia to jest Turcja i ich prywatne wojenki, ale w dalszym ciągu, tak, z jednej strony mamy cywilizowany świat, który chce sobie po prostu żyć i żreć, a z drugiej strony mamy imperialistyczne zapędy.
0: No, też ONZ ma jakieś swoje takie zasady, że przymusowy pobór jest niedozwolony, a my gdzieś tam jesteśmy w tych strukturach też ONZ-owskich, prawda? Więc i u nas to jakoś starano się ominąć, że to nie jest obowiązkowy, znaczy, że to nie jest przymusowy, tylko obowiązkowy. Wiesz, jak to w Polsce.
1: W sumie nie do końca wiem, o czym mówisz, no bo kwalifikacja jest oczywiście, tak, istnieje, że musisz się stawić tak i pokazać, czy jesteś zdrowy i ile masz rąk. Jak więcej niż 7, to źle. No ale w dalszym ciągu, no, to nie jest tak, że musisz iść do wojska, że musisz coś odbębnić. Są programy, które cię do tego zachęcą oczywiście, niech sobie one istnieją, ale to w dalszym ciągu jest twoja i tylko wyłącznie twoja deklaracja, że ty chcesz.
0: Ale ty mówisz o chwili obecnej, o stanie, o obecnym, no ale cały czas mówimy o tym, że szykują się prawdopodobnie do zmiany tych zasad i cały czas jest podkreślane, że zasadnicza służba wojskowa nie została zlikwidowana, tylko została zawieszona i wiesz, i tak jakby nas przyzwyczajali do tego, że lada moment powiedzą, że no w związku z zaistniałymi okolicznościami i sytuacją, która zmusza nas, wiesz, bla, bla, bla, że nam obwieszczą po prostu. No i wtedy bym się zasłaniał tutaj ONZ-em, że no to jest nie wolno przymusowo.
1: No ale stary, umowy międzynarodowe to jest coś, na co się po prostu umawiamy. Jeżeli one zostaną złamane, no to przed kim się będziesz tłumaczył? Przed Jowiszem? przed Asztarem Szeranem? No nie, po prostu się zgadujemy na coś, żeby było nam wszystko fajnie. No i tyle, tak? To słuchaj, no są takie sytuacje. A tak jeszcze z drugiej strony nawet uderzę, a nie chciałbyś sobie tak się dowiedzieć. Nie wiem, jak przetrwać w lesie, jak korzystać z saperki, jak się wysrać tak, żeby dupa potem nie bolała. Jak udzielić pierwszej pomocy na przykład, co byłoby bardzo przydatne w szkołach na przykład, tak? Bo to nie jest, nie jest tak, że wiesz, że idziesz do woja, dadzą ci karabin i idziesz sobie zapierdalać i tak dalej. Być może będziesz, nie wiem, kucharzem. Być może będziesz asystentem medyka.
0: Kurde, kusi. No i sylwetka by się poprawiła.
1: Nawet niekoniecznie.
0: Zdrowie troszeczkę. No troszkę, wiesz, pobiegać, pochodzić, porobić coś. Odpalić, ściąć. Bym sobie zrobił taką przysięgę, że nie znajdę sobie dziewczyny, dopóki nie zetnę 3 łbów ruskich bagnetem.
1: A może nawet byś się przydał tylko i wyłącznie do, nie wiem, tarcia chrzanu. To też jest ważne, to też jest ważne coś. Ktoś ten chrzan musi trzeć.
0: No
1: więc, no, okej. Okay. W sytuacji krytycznej faktycznie coś takiego jak mięso armatnie istnieje, tylko że skoro jesteśmy w największym sojuszu, który jest znany naszej historii i naszej wiedzy, no to raczej, nie oszukujmy się, na froncie byś się nie przydał. I wracając do tego porównania do paczki, Zanim byś zdecydował, żeby komuś strzelić w łeb, to byś 2 razy pomyślał, a nie powinieneś myśleć. Chuj z ciebie by był, nie, a nie żołnierz.
0: I słabo bym raczej strzelał na jedno oko, źle widzę. I na to, na prawe, a to się właśnie prawym strzela. Więc faktycznie, do tarcia chrzanu.
1: Krawiec, chrzanowy przodowy, wystąp.
0: A ty jesteś grubasem chyba nadal, to ciebie też nie wezmą, takiego grubasa.
1: A ja mam swój przydział i jestem z niego zadowolony.
0: Przydział? Mhm. Ale o co chodzi z tym przydziałem?
1: A że jeżeli zostanę wezwany, to idę do konkretnego miejsca i robię konkretne rzeczy.
0: Asasin, jakieś oddziały specjalne, komandos?
1: Powiedzmy, zgodne z moim wykształceniem i umiejętnościami.
0: A, no to sprawa jasna. A, to byś się przydał, tak? To dzisiaj taka właśnie jest wojna, na tym polega. No, a Ruscy mają dobrych tych specjalistów, co? Też właśnie takich od zabezpieczeń, jak to się mówi, prawda? Czy nie?
1: Ujmę to w najprostszych słowach, które tylko potrafię wypowiedzieć. Wróćmy sobie do Stalina, który mordował swoich krajan. Tylko i wyłącznie dlatego, nie mam teraz tego przed oczami, ale jest historia takich osób, które zostały właśnie przez Stalina wymordowane i ich osobiste historie, które za tym stały. Na przykład była jakaś typiara, wiolonczelistka, która pojechała na koncert do Francji. Wróciła i kiedy wróciła, już na nią czekali, ponieważ się dotknęła z tym zgniłym zachodem, więc na pewno jest agentem systemu, który chce znowu brutalnie napaść Rosję, a oni się tylko przygotowują. Każdy, choć trochę inteligentny, choć trochę się wyróżniający człowiek, został przez politykę Stalina zamordowany. Tylko i wyłącznie dlatego, że był potencjalną groźbą i no jednak współcześnie, kiedy mamy ich potomków, no wiesz, no mamę oszukasz, urząd skarbowy oszukasz, ale genetyki nie oszukasz. Więc potomkowie debili, no raczej wiesz, no orłem nie będą.
0: No ale taka jest opinia, że hakerów to mają dobrych ruchole akurat, nie? I też podobno nas cały czas tutaj, no, robią nam cyberataki różne, właśnie jest już taka właśnie wojna hybrydowa, gdzie nas atakują, DDoSują, znaczy wiesz, tak właściwie to nie trzeba być wielkim hakerem do DDoSowania.
1: Okej, okay, dobra, już jesteśmy na tej samej wycieczce. Wiesz, jeżeli chodzi o Rosjan, jeżeli chodzi o IT, to jedno, co mogę uczciwie powiedzieć, to jeżeli bym szukał człowieka bez moralności, to bym szukał właśnie w Rosji. bez zasad, bez, nie wiem, jakiegokolwiek wyższego czegoś, jakiejś idei, to tak, to bym szukał w Rosji.
0: Ty byś się nadawał na szpiega, na przykład, być może też. I mógłbyś wkręcić się jako właśnie szpieg, zostać szpiegiem i w Rosji robić jako informatyk i podmienić tusz w drukarce na zatruty i Putin potem coś sobie czyta tam wydrukowany i nagle i pada. Taki wymyśliłem sposób. Ty, ale sprytne właśnie zrobić zatruty tusz do drukarki.
1: To jest akurat nie głupie. No.
0: I to Rosjanie też są akurat w truciznach są dobrzy. To popatrz, w czym są dobrzy Rosjanie? W złodziejstwie, w truciznach, taka cywilizacja, w zabijaniu, w mordowaniu, w truciznach.
1: Nie, bo pamiętaj, są też dobrzy Rosjanie, bo ja tam kiedyś nurkowałam i było fajnie. No fajnie, spokojnie. Miałem się nie czepiać, Oli. Przepraszam, to nie było intencjonalne. Trochę mnie dzisiaj drażnisz akurat z tą propagandą i powielaniem rzeczy, które nie są godne rozumnego zwierzęcia. Gdzie nie mówię o zwierzęciu w sensie żaby, tylko nie wiem, kocie, psie czy cokolwiek. To kurde, nawet patrząc sobie na zwierzęta, wyobraź sobie, tak? Spójrz sobie na jakąkolwiek populację, czy to będą krowy, czy to będą tygrysy, lwy, czy cokolwiek innego. Tam nie pojawia się, nie wiem, czy nawet wśród wilków, tak? Wilki szanują swoje granice, nie wchodzą sobie za bardzo do problemu, nie przeszkadzają sobie nawzajem, bo jest to dla nich zwyczajnie opłacalne. No bo jeżeli toczysz wojnę z jakimś innym wilczym stadem, no to jest dla ciebie kosztowne. Musisz popracować nad tym, tak? A my, ludzie, jako kurwa jedyni jebani idioci, siedzimy w tym gównie, bo pan Putin, pan dobry Putin oczywiście, ma fazę, żeby być imperium i żeby rozszerzać swoje granice. To już minęło. Już nie rozszerzamy swoich granic. One są, jakie są. Dbajmy o to, co mamy. A tylko jebane... kacapy, no... Chciałem tutaj wrzucić coś o Izraelu, ale to potem. A tylko jebane kacapy mają tylko taką imperialistyczną wizję. To nie istnieje, w jakimkolwiek ekosystemie. To my jesteśmy zbyt mądrzy na to, żeby żyć sobie i sobie nie przeszkadzać.
0: No tak, jakoś już granice zostały ustalone i jakoś tak... Tylko te kraje takie moralnie upadłe. No, Chiny też chcą przejąć Tajwan. No, nie tylko Rosja ma zapędy takie, żeby kogoś napaść i zabrać mu surowce, ziemię.
1: No ale wiesz, Rosja to fizycznie robi i co więcej, Rosja jest na tyle dużym krajem, że jest tam naprawdę bardzo dużo do odkrycia. I gdyby się skupili na sobie. Jeżeli by sobie, nie wiem, zainwestowali w badania swojego terenu, no to być może by jeszcze, wiesz, tam odkryli różnych innych miliony, nie wiem, złóż węgla czy ropy czy czegokolwiek. Bo to też mi się przypomina, że kiedy byłem małym dzieckiem w latach 90. to mówili, że tam do 2000 któregoś tam roku ropy zabraknie. Przez chwilę mnie to faktycznie trochę przeraziło, no ale co, no ale potem się okazało, że odkrywamy nowe, coraz to nowe złoża, no i co, no i chuj.
0: Mogliby w kosmos latać, właśnie swoje te przeogromne połacie Ziemi jakoś eksploatować, ale tutaj przez jednego psychopatę, który chce zostać takim, nie wiem, być zapamiętany jako Napoleon, taki ruski Napoleon jakiś, czy ruski Aleksander Wielki, no to mamy to, co mamy.
1: Ruski Aleksander Wielki, on jest chyba kurduplem. To chyba coś z tym wzrostem jednak faktycznie jest. Pozdro Bożej.
0: No mówiłem, że kurduple, to tak to jest z kurduplami. Ich trawa po jajach smyra i są źli z tego powodu. No.
1: Ale bądźmy inkluzywni, to nie są kurduple, to są nisko podłogowi.
0: Tak, Putin też jest kurduplem i chodzi w jakichś butach na koturnach, żeby pokazać, że jest wielki. No i on chce... Kurczę, a czemu ludzie nie zakładają, że na przykład taki władca może być po prostu psychopatą, nie? Sprawdza się kierowcę autobusu, czy nie wariat, sprawdza się kogoś tam jeszcze, policjanta, czy nie wariat, a władca to może być największy świr, psychopata, bez empatii, socjopata jakiś, schizofrenik i spoko, i nikt go nie sprawdzi, no bo kto ma go sprawdzić?
1: No na tym to polega, no przed kim będziesz się tłumaczył, przed Zeusem? No nie. Tak to po prostu wygląda i faktycznie jedno, jeżeli chciałbym coś zmienić, jeżeli mógłbym coś zmienić może w ten sposób, to jest to, żeby wyznaczyć maksymalny wiek do decyzji. I ten wiek byłby 65 lat. I nie będziemy mieli Trumpów, Bidenów, Putinów, Kaczyńskich, Terleckich. Po prostu, kurwa, już nie... Ja wiem, że masz doświadczenie, ale... Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co dookoła się ciebie dzieje.
0: Natury, biologii się nie oszuka. No, w pewnym wieku już mózg nie pracuje tak jak trzeba. No, mamy przecież demencję starczą, Alzheimera, różne choroby w wieku starczego i nie powinno się faktycznie. Ja bym nawet też nie pozwalał samochodami prowadzić. Tacy staruszkowie to oni potrafią często zasypiać. Wiesz, no jedzie się samochodem i zasypia. Sam kiedyś jechałem i pierdolnął w nas w samochód od tyłu taki, bo dziadzia se przysnął, no.
1: Okej, ale to się zdarza. To się akurat zdarza tutaj aż bardzo do prawa prowadzenia samochodu, aż tak bardzo bym nie przeskakiwał, bo mówisz o pewnym przykładzie, który ci się zdarzył, tak? Okej, to istnieje, po to masz ubezpieczenie, po to masz klatkę bezpieczeństwa w samochodzie, żeby się z tego wykaraskać. Bo to jest wolność. Wolność do poruszania się, używania mechanizmów, narzędzi i technologii, żeby z niej po prostu korzystać. I byłoby zajebiście nieuczciwe, jeżeli moja wolność do poruszania się była teraz przez ciebie jakoś zablokowana.
0: Ale autentycznie, innego... słuchaj, przysypiają. Ale mówię ci, autentycznie przysypiają, bo to nie jest jeden przykład. Jeszcze mój wujek też kiedyś odwoził tam z wesela różne osoby i też jechał do domu i też przysnął. No autentycznie starsi ludzie potrafią tak przysypiać mimowolnie, wiesz. Siedzi nagle, pach i śpi. No to co, przy samochodzie też mu się może to zdarzyć. To jest związane z wiekiem.
1: No tak, tylko że przerzuciliśmy się z decyzyjności, czyli wpływie na bardzo dużo osób, względem decyzyjności na bardzo mało osób, gdzie każdy z nas ma swoje samochodowe OC. Więc nie równajmy tego, tak? Bo to nawet jeżeli bym sobie przysnął za kierownicą, jeżeli będę miał 67 lat i komuś wjadę w dupę i tyle, i zostanie to opłacone z mojego ubezpieczenia, nie jest aż tak dużą krzywdą, żeby to porównywać do krzywdy, którą wyrządza taki na przykład Biden.
0: No nie wiem, panie, bo wiesz, ty cały czas mówisz o wjechaniu komuś w dupę, no to jedno, ale przy takim przyśnięciu to można wjechać w tłum równie dobrze i może być 10 ofiar śmiertelnych.
1: Okej, historycznie ile znasz takich przykładów, że komuś się faktycznie przysnęło i wjechał w tłum?
0: No chyba sporo było takich przypadków w ogóle. Ja teraz ci nie wystrzelę tu z rękawa, że 2 lata temu, kurwa, wiesz, tam i tam, no nie pamiętam, ale wydaje mi się, że są takie przypadki, no bo to się starszym ludziom po prostu zdarza.
1: Okej, czyli jeżeli jeden stary człowiek wjechałby w przystanek i zabił kilka osób, to 100 tysiącom innych 60 plus latków należy zabrać prawo jazdy?
0: No właśnie, ja uważam, że takich przypadków może być całkiem sporo w skali kraju i że to jest taka tendencja, która powinna sprawić, żeby się poważnie zastanowimy. I w niektórych krajach czytałem, że po prostu się wprowadza takie prawo, że już dla takich staruszków po prostu no, nie mogą jeździć samochodami i ja uważam, że to dobre jest.
1: Co jest fajne, to jest to, że od czasu do czasu, no ja niestety robiłem prawo jazdy wcześniej i trochę się z tego wstydzę, że co 15 lat jako posiadacz prawa jazdy musisz przejść badanie medyczne. Czy masz dobry czas reakcji i tak dalej i w razie czego lejce zostaną ci zabrane.
0: No, tylko że właśnie U nas to jest jakoś tak, że co ile lat u nas jest? U nas nie jest co roku, u nas jest co kilka lat.
1: Nie, u nas jest co 15 lat.
0: A gdzieś tam w jakimś kraju zrobiono, że w zależności od wieku, że jak już masz te 70 czy ileś, to co roku już musisz. I co? I to też uważasz, że złe?
1: Nie, to jest takie wyprzedzenie błędu, jest jak najbardziej okej. I sam bym się ku temu podpisał, żeby przechodzić regularnie te badania. Im starszy jestem, tym bardziej częściej powinienem te badania przechodzić. No tylko, że znowu, nie wiem czemu, ale się rozmydlamy między władcą, który ma wpływ na miliony ludzi, versus dziadek za kierownicą, który ma wpływ co najwyżej na kilka osób.
0: Nie, no jasna sprawa, że to jest poważniejsza kwestia tutaj. No i nawet nie tyle ma wpływ na swój kraj, a nawet na cały świat, no bo w przypadku Putina to jego działania mogą faktycznie się przyczynić do tego, że cały świat nagle stanie w ogniu. I przez jednego gościa, który jest po prostu zwyczajnie zaburzony, ma już jakieś dziwne myśli, albo mu też, wiesz, może mu już tak, on wie, że i tak może jego koniec się zbliża, bo my nie wiemy, czy on jest chory bardzo, schorowany jakiś, i może chce odejść z hukiem, tak po prostu, odejść chce z hukiem, nie?
1: Taki trochę Joker.
0: No. Chcę, żeby było o nim głośno, żeby i sobie w głowie tam tłumaczy. Nieważne, co o tobie mówią, ważne, żeby mówili.
1: Ale to jest dobry człowiek przecież. To jest dobry człowiek. To się zgniły Zachód nabrał na narrację tego złego Putina. Gdzie, kurde, naprawdę podejrzewam, że sam Lucyfer mu zazdrości. Bycia tak bardzo złym, tak bardzo obrzydliwym. Nie wiem... Nie wiem, do kogokolwiek tutaj porównać. Nawet sobie pozwolę na porównanie do Izraela, gdzie, dajmy na to, Golda Meir, bardzo szanuję, tak, powiedziała w pewnym miejscu, że Izrael co prawda nie posiada broni atomowej, ale jeżeli będzie zmuszony do skorzystania z niej, no to nie zawaha się jej użyć. Czy, nie wiem, kurde... Zauważ, jesteśmy w Europie, tak? Na tym kawałku ziemi. Nazwij 4 europejskich prezydentów.
0: 4 europejskich prezydentów? Andrzej Duda. No, nie wiem, kogo tu...
1: I właśnie, kurwa, o to chodzi, bo prezydent powinien się zajmować sprawami lokalnymi, nie być nawet identyfikowany. Nie powinien być znany w jakikolwiek inny sposób. Niech się zajmuje swoimi sprawami, a Putina nazwisko wszyscy znają.
0: No i on się cieszy z tego. I jemu na tym zależy tylko chyba, żeby było o nim głośno. Znaczy, nie wiem, on niby ma takie jakieś plany, że wiesz, make Russia great again, i strasznie mu imponuje Związek Radziecki. On przecież przecierał szmatką portret towarzysza Stalina, jak wszyscy go wyrzucali do śmietnika, te portrety, to on odkurzał. Jemu imponuje też ten zbrodniarz, który kazał dzieci zabijać, bo mu przeszkadzały bezdomne na przykład, nie? I takie ma autorytety. To co to może być za człowiek?
1: Tak, sierocińco o zaostrzonym pregorze. To tylko i wyłącznie Związek Radziecki mógł wymyśleć. Tylko, że też z drugiej strony pamiętaj, że on jest potomkiem tych debili. No, jest pewną konsekwencją tego, co zaistniało. Jest potomkiem idiotów i możemy sobie wyciągnąć jakieś nazwiska, które z Rosji faktycznie coś wróciły. A sobie chyba muszę nawet taką analizę kiedyś zrobić, jaki procent ludzi względem całej populacji rosyjskiej zrobił coś dobrego dla świata.
0: Przepraszam, się rozkojarzyłem. Ty pytałeś się teraz o coś? Kto coś? Co? Jeszcze raz? Czy mógłbyś?
1: Nie. Mówiłem o tym, żeby się zastanowić względem całej populacji, ilu Rosjan zrobiło coś dobrego. Mhm. Bo to jest takie mi się wydaje dość uczciwe. Tak samo jak robimy sobie, nie wiem, PKB, no to robimy PKB per capita, tak? Żeby sobie mieć pewną skalę, żeby odróżnić, nie wiem, kraje bardzo zaludnione od krajów mniej zaludnionych i takie Indie, które robią coś fajnego, ale mają bardzo dużą populację, no to już na tym tle nie jest aż tak istotne.
0: No, ciekawe, ilu Rosjan się przyczyniło właśnie dla jakiegoś dobrostanu ogólnoludzkiego właśnie?
1: Czytam sobie czacik, spójrzcie na Hołownię, a nie na Putina. Jezus Maria. Tak, naiwność jest bardzo dobrym słowem w tym miejscu.
0: Hołownia wgniecie Putina w ziemię. Obiecywał, że wgniecie w ziemię. Nie wiem, ale to faktycznie jest dobry taki papierek lakmusowy, taki test w ogóle. Zrobić taką statystykę. Ilu wybitnych, wielkich Rosjan zrobiło coś dla świata? Coś odkryło wielkiego, przyczyniło się do tego, że jest trochę mniej wojen, głodu, jakieś technologie fajne. Może się okazać, że oni tak się bardziej kręcą wokół siebie, samych na przykład. Co najwyżej, nie?
1: No i niech się kręcą, to jest ich święte prawo, tylko żeby, wiesz, żeby to nie przeszkadzało nam.
0: No to mógłby być, niektórzy twierdzą, że to mógłby być w ogóle mega bogaty, mlekiem i miodem płynący kraj, gdyby troszkę inaczej się rządzili. Nie potrafią się rządzić, po prostu. O nas Polakach też czasami tak się mówi, że nie potrafimy się rządzić. Tak uważał wielki akwarelista.
1: Ja tam nie mam nic przeciwko rozbiorowi Rosji. Bo zauważ, że mimo wszystko, tak masz mnóstwo religii, mnóstwo narodów, mnóstwo genetycznych ras i co? I spinamy to jedną wielką klamrą Rosja? To w ten sposób nie działa. To w Polsce nawet nie działa, gdzie mamy, nie wiem, Kaczubów, Ślązaków, Podhalan, którzy każdy z nich ma swoje jakieś tam ambicje, tak? I my to, mając 40-milionowy kraj, my to ledwo trzymamy. A sobie porównaj to do Rosji.
0: Która jeszcze nawet sama się szczyci tym, że jest tak wielokulturowa, wielowyznaniowa, nie? No, faktycznie. Ciężko to jakoś w jedną klamrę zapiąć i powiedzieć po prostu Rosjanie.
1: No tak, tylko że dzięki temu, że to istnieje w ten sposób, tak, do twojego mongolskiego domku może nagle zapukać WKU i powiedzieć, nawet nie Siergiej, tylko jakiś tam Badia, idziesz do wojska. Idziesz walczyć na wojnie w kraju, o którym nawet nie wiedziałeś, że istnieje.
0: Bo siedziałeś sobie z bałałajką i pasłeś tą jedną swoją kozę i śpiewałeś freestylo, waka paka pom, ta, ta, ta, ta, ta, a tu cię nagle biorą na jakąś wojnę, nie wiesz. No ale w Rosjanach jest to, też to ciekawe, że oni sami siebie tak mordują od wieków. Nikt nie zabił tylu Rosjan, co Rosjanie, no.
1: No trochę tak. Nawet parę dni temu miałem rozmowę o wpływie na upadek żelaznej kurtyny, gdzie musimy sobie, każdy Polak powinien pamiętać, jak bardzo Jan Paweł II wpłynął na to, że Związek Radziecki upadł. No nie, no to Ruscy sami to ubili.
0: Jak Jan Paweł II mówił, że tam tej ziemi, to już były plany po prostu, żeby sobie nawet zrobić taki test tu w Polsce, taki test, czy można bezkrwawo zmienić jakoś ten komunistyczny ustrój z zachowaniem pewnego status quo, służb i tak dalej. To myślę, że Polska była takim eksperymentem trochę po prostu. I już w ogóle planowali to. To nie jest tak, że sobie z dnia na dzień przecież wpadli. Likwidujemy Związek Radziecki, tylko niektórzy ludzie wiedzą o takich rzeczach wcześniej też.
1: No tak, tylko też zauważ to z jednej strony proces, tak, z drugiej strony zauważ, jak bardzo Polska się rozwinęła po upadku Związku Radzieckiego. Nasz produkt krajowy brutto, z tego co wiem, to 30-krotnie urósł od lat 90. do teraz. Nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, którym jesteśmy największym beneficjentem, rok po roku, cały czas rozrosliśmy się 10 razy.
0: Dokładnie. Pamiętam, ja to nawet pamiętam trochę dawniejsze czasy niż większość tutaj z was. Tak dziadem jestem trochę. Pamiętam, jak Polska była obskurna, dziury wszędzie, wsie widma takie jak z Silent Hilla. A dzisiaj właściwie zazdroszczą nam, że ta Polska taka ładna i posprzątana, przyjeżdżają tutaj ludzie i się zachwycają, że tu jest tak ładnie, nie?
1: A sobie pojeść na taką Białoruś albo Ukrainę, którzy mieli bardziej miękkie te podatki, którzy mieli bardziej miękkie podejście, żeby się to, wiesz, wyewoluowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co zrobił Balcerowicz, w zasadzie delegalizując to, muszę, chodzi mi po głowie, ale muszę to sobie kiedyś tam, kiedyś osobną audycję zrobić o Balcerowiczu samym, że okej, zniszczył przedsiębiorstwa. Jasne, spoko, tylko że przed Balcerowiczem istniał na przykład nakaz pracy, wobec czego bezrobocie było zerowe. Zakłady państwowe były dotowane, on to uciął, żeby działało się, żeby działało to na ramach wolnego rynku. I teraz gdzie jesteśmy? A gdzie jest Ukraina? Gdzie jest Białoruś?
0: No trochę tak to faktycznie wygląda, no. Jola się tu śmieje. Hi, hi, hi, dlaczego chwalicie PiS? Hi, hi, hi. No, to ja chyba wolę właśnie w Polsce mieszkać tutaj, bo niektórzy mówią, na Białorusi takie pyszne sery. No, nie samymi serami człowiek żyje, no. Że pyszne sery. A baćka chyba jest szykowany do odpalenia, tak się mówi, bo trzeba... Ja to przewidziałem, że Putin będzie coś kombinował, żeby na Białorusi zainstalować jakiegoś aparatczyka, który będzie bierny, mierny, ale siewierny. I żeby dzięki temu móc na przykład wspomóc się bardziej jakoś białoruską armią, która podobno nie jest na, tam... najwyższych standardów. I to delikatnie mówię.
1: Wiesz, to wyobraziłem sobie taką husarię, tylko biegnie na świniach.
0: Coś tam mają, jakieś, wiesz, jakieś radzieckie jeszcze czołgi, coś. No, nie sądzę, żeby byli, ale zawsze coś. I no, a poza tym ważna lokalizacja też.
1: No to jest jakiś taki satelitarny punkt względem Rosji. To też zauważ, że nie od razu Łukaszenko się pojawił. To trwało kilka lat, chyba w 1994 dopiero faktycznie przejął władzę. To, co się u nas działo, tak, ta nocna zmiana i Wałęsa i tak dalej, to chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby skłócić Polaków i w tym momencie, kiedy my się będziemy kłócili, żeby zainstalować kogoś swojego. I Wałęsa oczywiście był pod wpływem bardzo, bardzo wielkim, ale Wałęsa był pod wpływem Rosji, kiedy mówił o NATO bis, kiedy mówił o FG bis, bo o tym mówił, że tutaj trzeba zbudować jakiś tam swój własny sojusz, a nie się do tego zgniłego zachodu dotykać. Ale ze względu na to, że my Polacy mamy piękną właściwość, że bardzo pięknie się kłócimy. Możemy się kłócić, ale z drugiej strony, kłócąc się, robimy coś konsekwentnie. I to jest fajne. I dzięki temu żyjemy dzisiaj w bezpiecznym kraju, który stoi na ramionach gigantów.
0: No proszę, jakie ciekawe spojrzenie kotkiewiczowskie tutaj. No, czyli to nam czasem dobrze robi, że się kłócimy. Albo można nam wprowadzić jakieś prawo, które to jest niewygodne. Wiadomo, że Polak zaprotestuje. Można odwrócić uwagę. Rzuca się zawsze jakiś temat. Aborcja czy coś tam. Polacy zaczynają się żreć ze sobą, a tam cichaczem w nocy przegłosowujesz, wprowadzasz nowe ustawy tutaj. No też jest taki sposób na Polaka.
1: No, coś w tym faktycznie jest, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dużym narodem, jesteśmy pięknym i pięknie się różniącym i jesteśmy w stanie pracować mimo różnic i to jest coś, czego, no nie wiem, jest to stosunkowo rzadkie w porównaniu do innych krajów i innych ludzi, z którymi miałem szansę, okazję czy wstyd współpracować. Z takimi Hindusami na przykład. Jezu, ja pierdolę.
0: Jak było z Hindusami? Jak byś opisał Hindusa?
1: Hindus jest dobry, kiedy robi dla zabawy. Hindus jest zły, kiedy robi dla pieniędzy. Czyli taki trochę krawiec.
0: Ciekawe. No, a też my Polacy się kłócimy ze sobą, ale tak nie na noże w sumie, bo nie ma z bardzo takich sytuacji, że fani koalicji z fanami PiSu gdzieś właśnie się mordują, zabijają. No wiadomo, czasem się zdarzy jakiś świr, co zasztyletuje na scenie prezydenta jakiegoś, ale to bardzo rzadko się u nas zdarza, nie? Nie ma takich jakichś napadów, że strzela jeden do drugiego. A myślę, że gdzieś na świecie takie rzeczy się dzieją chyba, nie? Czasami, częściej.
1: No, na Bliskim Wschodzie na pewno.
0: Albo w Afryce.
1: Afryka powinna zostać zbombardowana.
0: O, tak?
1: Wiesz co, no może zróbmy sobie znowu takie porównanie per capita. Kogo znasz z jakiegokolwiek kraju afrykańskiego, który zrobił coś dobrego dla świata?
0: Jakiś murzyn mopa wynalazł, mówiłem wczoraj, wynalazca.
1: Okej, okay, to jest jeden na całą populację Afryki. Czekaj, aż sobie sprawdzę.
0: Rock and roll ewoluował z murzyńskiej muzyki i rapu by nie było.
1: Nie do końca, bo to akurat było w Nowym Orleanie, kiedy tych murzynów wyłapano. Mamy 1,2 miliarda ludzi w Afryce na 2016. Okej, okay, więc to jest jeden. Więc nawet taka Maria Skłodowska w Polsce, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla versus 40 milionów ludzi w Polsce. Wówczas trochę mniej. Pewnie coś koło połowy, ale nie chcę mi się szukać. No okej, okay, dobra. To z jednej strony mamy całą radiologię, z drugiej strony mamy typa, który wynalazł mopa.
0: Kiedyś coś mówiłem w audycji o kilku takich przypadkach ciekawych, właśnie pigmentowo ubogaconych, którzy coś tam wynaleźli. Sztuczna inteligencja bardzo starała się mi coś tu podrzucać też, żeby, no, żeby troszkę wykazać, że nie jest tak źle.
1: Mruj, inkluzywność.
0: Jeden z najbardziej znanych szeryfów, jakichś takich i skutecznych od Pinkertona był. To była Mugina też i bardzo to był dobry szeryf, nie dający się skorumpować, łapał tych bandziorów jednego za drugim, także świetnego...
1: Ale stawiam dwa koty i paczki żwirku, że jednak on się urodził w Stanach Zjednoczonych, a nie w Afryce.
0: Aha, myślałem, że mówimy ogólnie o ciemnoskórych.
1: Ja, no tak to się możemy bujeć naprawdę długo, ale co Afryka dała dobrego światu?
0: Nie wiem. Przyznam, że zabiłeś mi ćwieka. Piszcie na czacie, może ktoś coś wie.
1: A co Polska dała światu?
0: Co Polska? No, różne technologie, wynalazki Jana Pawła II.
1: A co Irlandia dała światu?
0: Kurczę, to takie niby proste, a trudne pytania. Nie potrafię powiedzieć, co Irlandia dała światu. A to powiedz ty.
1: Nie wiem, ja tylko tutaj rzucam, żeby coś ci udowodnić.
0: Że nikt nic nikomu nie dał.
1: Nie. Niektórzy dali więcej. I na tym powinniśmy się skupiać.
0: Guinnessa dała Irlandia światu. No chciałem też o whisky powiedzieć, ale nie byłem pewien, czy to whisky właśnie to jest irlandzki wynalazek. Tańce. fajne. Nie wiem, zupełnie nieprzygotowany jestem do takich tematów, ale to jest świetny temat na audycję. Co dane kraje dały światu, nie?
1: Tutaj Google dobrze zauważa, Afryka daje przyprawy, złoża, ropę i niewolników. Jasne, tylko że pomijając ostatni punkt, czy są potrzebni do tego ludzie? A co Izrael dał światu?
0: Miki, słuchaj, Miki napisał, gdyby nie Irlandia, nie byłoby teorii chaosu. A co Izrael dał światu? Zapytałeś?
1: Mhm. Tak.
0: No Pegasusa na przykład.
1: Tak, systemy obronne high-tech. A co dała Palestyna światu? Biedę i terroryzm, uprzedzę.
0: No tak, w sumie tak to trochę wygląda. No, myślę, że wielu Żydów było jakimiś naukowcami świetnymi w ogóle, nie? Na przykład mądrzy ludzie, wykształceni. No ale to w ogóle dobry temat. Strasznie mnie zaintrygowałeś tym, że właściwie ciężko tak wymieniać, co kto komu dał. Mhm. Trzeba by się solidnie tu przygotować. Jakoś. Izrael dał światu Uzi. Na przykład.
1: Izrael akurat, jeżeli chodzi o technologie obronne, dał naprawdę zajebiście dużo światu.
0: Niemcy chyba dużo dały światu, jeśli chodzi o wynalazki na przykład, nie? Słyszałem w ogóle, że przemysł samochodowy to się zaczął nie od Ameryki, tylko właśnie od Niemców.
1: No tak, tak.
0: No i chyba samoloty odrzutowe, nie? To też się pojawiły chyba po raz pierwszy w Niemczech?
1: Funkcjonalnie tak, ale to bardziej jest historia o tym, że jeżeli coś zostało wymyślone, w sensie samolot, to w kilku różnych miejscach są te same pomysły, ale okej, okay, oddajmy to, niech to będzie dla Niemców na plus.
0: Google pisze i Izrael dał

0: taki znowu super dobry też, czy tak się tylko i wyłącznie cieszyć z tego chrześcijaństwa, bo to różnie może na to patrzeć.
1: Słuchaj, technologicznie rzecz biorąc, Żydzi bardzo dużo wnieśli do rozwoju polskiego przemysłu, bo trochę się spóźniliśmy z rewolucją przemysłową, ale ja, jako obywatel miasta czterech kultur, zauważam to, że jednak to właśnie Izrael, Izrael poznański na przykład, włożył bardzo dużo w rozwój technologii.
0: Tu w Polsce, tak?
1: Mhm, tak.
0: Ciekawe. Kto wie, czy na przykład, no, mówimy, że internet zawdzięczamy Amerykanom, ale no, Ameryka to tak wielokulturowy kraj, że tam gdzie mieszka wielu Żydów i mieszkało i mieszka, że może Żydzi byli na przykład stali gdzieś tam za internetem, za wprowadzeniem, za wynalezieniem?
1: Za wszystkim stoją Żydzi.
0: Za wszystkim, cholera jasna, no.
1: Okej, okay, ale no właśnie, ale tak sobie tutaj dorzucamy, tak, nie wiem, sobie możemy, nie wiem, architekturę z Ameryki Południowej wyciągnąć, Australię, jeżeli chodzi o górnictwo, wyciągnąć Japonię, jeżeli chodzi o sprzęty wojenne i chińskie bajki. A co dała taka Rosja? Nazwij, dosłownie, to będzie łatwe, nazwij jednego Rosjanina, który zrobił coś dobrego dla świata.
0: Gagarin.
1: Którego wrzucili do kibla i go wystrzelili w kosmos?
0: No. No, mówi się, że pisarzy miała Rosja wybitnych różnych, tak? Też. No, na przykład Dostojewski. Mhm.
1: No. I teraz to przedzielmy przez całą populację Rosji.
0: A Puszkin, co Puszki wynalazł?
1: No. Puszki.
0: No nie wiem. No faktycznie może to kiepsko wyglądać. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy tu radiem wielokulturowym i różne tutaj możecie podrzucać swoje propozycje wybitnych Rosjan na przykład. No. Którzy coś wynaleźli. No, Kałasznikow. Rosjanie też stworzyli karabin Kałasznikowa, stworzył Kałasznikow, nie? Nawet jest film o tym. Całkiem nawet ciekawy. Iwan Komarenko, Czarne oczy. Koktajl Mołotowa, propozycja. Ciołkowski, pisze Zenon. Ciołkowski, a co on tam zrobił? Ten Ciołkowski. Konstantin? Rosyjski uczony polskiego pochodzenia zaznaczam, jeden z pionierów kosmonautyki, twórca modelu teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej, przedstawiciel naukowego nurtu kosmizmu rosyjskiego. Kosmizm, to ciekawe. Konstantin Ciołkowski. Iwan Groźny. Japonia dużo dała, pisze Jack. Na przykład Casio, Roland, Honda. Honda!

0: Mendelejew, Pawłow, to Mendelejew stoi za tablicą Mendelejewa? Pewnie tak. No, Dmitrij Mendelejew, rosyjski chemik, odkrywca prawa okresowości pierwiastków chemicznych, laureat medalu Kopleja. No to mają, wychodzi na to, że jednak dali trochę światu Rosjanie.
1: To teraz przemnóżmy sobie to przez to, co światu zabrali.
0: Ty jesteś jakiś uprzedzony do Rosjan. Chyba. Ale ja cię tak po ludzku rozumiem.
1: Znaczy, słuchaj, jeżeli widzę gówno, to nie, jeżeli coś pachnie jak gówno, jeżeli coś smakuje jak gówno, to nie muszę tego dotykać, żeby wiedzieć, czy to jest gównem.

0: Nie, no to trzeba też troszkę tak spojrzeć, wiesz, może faktycznie docenić. No taki Mendelejew, no kurde, no wiesz, prawo okresowości, men. Ale też ile nakradli różnych pomysłów, ile kopiowali, kradli, no to w tym są właśnie dobrzy, tak jak popatrzeć, tak ogólnie to ciągle mają tą ciągoty, żeby coś podkradać, to no po
1: A to
0: prostu.
1: faktycznie tutaj akurat, jeżeli chodzi o R&D, to jestem ekspertem, więc się wypowiem. I wracając do tego, co mówiłem, że jeżeli szukałbym kogoś pozbawionego moralności, to szukałbym właśnie w Rosji. Tak, jeżeli chodzi o reverse engineering, Rosja jest, no nie wiem czy na topie, myślę, że z Chinami mogłaby się dogadać. Tym bardziej, że Rosja ma taką piękną właściwość, że możesz sobie testować na ludziach, ile ci się tylko podoba, bo nikt o tych ludziach nie będzie pamiętał.
0: Ale popatrz, na przykład, jak chcesz w Polsce wynająć jakiegoś draba, często, naprawdę jakiegoś z Wyrola, który kogoś zabije czy pobije, to Ukraińca wynajmujesz właśnie. Też.
1: Nie wiem, dawno nikogo nie chciałem zabić.
0: A ja znam takie przypadki.
1: Ja nie wiem, kogo się wynajmuje, panie prokuratorze. Proszę się zająć rodziną, a nie słuchać tego streamu.
0: Ja też tylko słyszałem o takich przypadkach. Nie to, że. Nie, ja bym nie wynajął Ukraińca. Ja bym Rosjanina wynajął. Ale Ukrain jest tańszym, może być na przykład. Nie wiem, jakie tam ceny są. No różnie to bywa. Znaczki rosyjskie, poezja, pisze tutaj Luke John. No, polskie znaczki też bardzo ładne były. Kiedyś przynajmniej. Pięknie
1: Skąd
0: zapamiętane.
1: wziąłeś, że Rosjanie nakradli wiedzy? Ja pierdolę. Ja się wyłączam z czata w tym momencie. Jak to się stało, że Rosjanie nakradli wiedzy? Jak wyglądał, nie wiem, Tupolew 144 na przykład? Kurwa, jebana podróbka. Tak, nawet su. Dobra, miałem się nie uruchamiać.
0: Jakiś
1: Nie padł.
0: spokojnie, spokojnie, Kotkiewicz, nie wpadaj w berserka. No, ale to takie przykłady, co wszyscy pamiętają, ci starsi to troszeczkę przynajmniej, no jak te ruskie jajka, ta gierka no, nawet, to też był ukradzione od Nintendo po prostu, no. I oni tak strasznie dużo nakradli różnych pomysłów, bo tam nigdy, nawet u nas w Polsce za PRL-u nie było czegoś takiego jak prawo autorskie. Można było dowolnie, zgodnie z prawem, sobie piracić, kopiować, drukować, co się chciało. No i to taka właśnie mentalność, którą od ruskich chyba trochę wzięliśmy. Jeszcze właśnie, no, za PRL-u, nie? Dopiero potem trzeba było to zmieniać i cywilizować się, bo bez tego nikt nie chciał tu wejść, żaden wydawca, nic konkretnego tu robić, bo co to za interes robić cokolwiek, zakładać jakieś wydawnictwo, jakieś wydawać tu programy, gry w kraju, gdzie nie ma prawa autorskiego. Ja nie wiem, jak to w Rosji jest w ogóle do dzisiaj, na przykład z prawem autorskim. Czy tam się ściga. Przypuśćmy, ktoś kopiuje sobie na bazarze gry, sprzedaje jakieś tam amerykańskie, to czy go drapną? Dzisiaj?
1: Wiesz co, przede wszystkim najpierw bym się zastanawiał, czy ten ktoś, kto kupuje takie gry, będzie miał prąd w domu. Okej, słucham sobie, to jest 1256 ustęp, punkt 1, zgodnie z którym wyłączne prawo do utworów nauki i sztuki obejmuje utwory ogłoszone na terytorium Federacji Rosyjskiej lub nieogłoszone, ale znajdujące się w jakiejkolwiek obiektywnej formie na jej terytorium przy uznaniu autorstwa niezależnie od obywatelstwa twórcy, czyli żeby to przekładając na język bardziej mi zrozumiały. Prawo autorskie istnieje tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś ruskim i spłodziłeś swoje dzieło w Rosji. Okej, ale tutaj sobie otworzę. Będzie to dla mnie, podejrzewam, interesujące. Ze względu na to, że to prawo się przez pewien czas w jakiś sposób zmieniało. prawo patentowe, prawo hucifdupowe, rozdział 64 części. Postanowień ogólny obejmuje następujące zagadnienia: przedmiot ochrony, prawa intelektualne i prawo własności, twórca rezultatu działalności intelektualnej. Jezus Maria, to jest tak przekomplikowane właśnie, żebyśmy nie bardzo byli w stanie zauważyć, o co tutaj chodzi. Więc być może wrócę do mojego pierwotnego pomysłu, czyli prawo autorskie w Rosji istnieje tylko i wyłącznie, jeżeli jesteś Rosjaninem i spłodziłeś swoje dzieło w miejscu matuszki Rosji. Wtedy ewentualnie możemy się dogadać, co też mi się wydaje jest na tyle interesujące, że tłumaczy trochę kwestie piractwa, torrentów i tak dalej właśnie na tym brzydkim wschodzie. Pamiętam, tutaj patrzę na czasik i idź Kotkiewicz, włącz telewizor. Tak. Mhm. Jasne. Rosyjskie i chińskie produkty po Zdrotomisiu zaczynały swoją karierę na polskich i zachodnich bazarach lata 80., 90. No tutaj by trzeba jednak było postawić jednak granicę między 80. i 90. 80. co prawda nie pamiętam, znam je tylko i wyłącznie z opowieści, natomiast szkoda by było, jeżeli, nie wiem, każdy wasz wytwór, jakiś, nie wiem, element, cokolwiek tylko tworzycie, czy to będzie spawanie, muzyka, gry, czy cokolwiek innego, szkoda by było. Szkoda by było, żeby to zostało zjedzone i wykorzystane przez kogoś innego. Rosja muzycznie oprócz paru nazwisk współcześnie dała nam tylko hard bass. I faktycznie tutaj ktoś pisał na czacie, tak, hard bass się wziął z Rosji. Access Project, tylko że współcześnie jest robiony też przez Zachód. Jeżeli bym wziął jakiegokolwiek współczesnego, istniejącego, cały czas nagrywającego artystę, to będzie albo Łames z Holandii, bodajże gdzieś tam z Beneluxu, nie pamiętam, albo gdzieś tam z Zachodu. Nie istnieje nic współcześnie, co by było muzycznie atrakcyjne. I dosłownie mam co najwyżej kilka przykładów z Ukrainy.
0: Komunizm dała Rosja. I no, może gdyby nie Rosja, to gdyby nie komunizm, to na pewno by zupełnie inaczej świat wyglądał, gdyby nie powstał taki nurt myślowy, taka ideologia, nie? Może by dalej pany wyzyskiwały biednych chłopów, robotników, nie byłoby równości, biedak by już był do końca życia biedakiem, kto wie. Ja tak się trochę wcielam w adwokata ruskiego diabła.
1: Słuchaj, naprawdę nie musisz. Takich adwokatów tutaj mamy.
0: Mało właśnie, co to. Parzu. Na palcach jednej ręki można policzyć. Na palcach jednego nieprawomyślnego Rosjanina po torturach
1: Ale w sensie, podziemia. Że mu tylko jeden palec został?
0: No. Także.
1: I tak trochę już kończąc, bo będę się zawijał, mam takie wrażenie, że możemy sobie porozmawiać o tym, jak się żyje w Polsce, jak się żyje w Rosji i i w Polsce jakoś się żyje, a w Rosji jakoś się umiera.
0: No cóż, taki morał na koniec. Taka maksyma, takie powiedzonko jakieś Kotkiewiczowe. To pytanie od Ewy Lipki, czy Kotkiewicz dzisiaj jakieś procenty tu były? Czy
1: oczywiście, czy... obowiązkowo.
0: No, jest weekendzik, to czemu się nie napić czegoś? No to cóż, dzięki za fajny telefonik i rozmowę kulturalną.
1: Dzięki, fajna odmiana, co?
0: No.
1: No, dobra. Miałem powiedzieć coś mądrzejszego, ale na razie do usłyszenia.
0: Do swidania.
1: O ty chuju, Bobcze.
0: Adios muchachos, papayos.

To chyba jakiś może ostatni telefon, jak ktoś ma ochotę. Jeszcze, bo też nie chcę tak super długo siedzieć, coś, może wieczorem coś ponadaję, jeszcze już nie mam tak za bardzo, przepraszam, siły. Jestem dzisiaj trochę nie w formie. Ale się okazuje, że coś ta Rosja dała, różne takie rzeczy. No, w sumie ten komunizm, który się pojawił właśnie po rewolucji październikowej, Związek Radziecki cały, to można by to troszkę porównać do wpływ, jaki to miało na świat może, do właśnie tego, co Żydzi nam dali, czyli jakieś coś, co ewoluowało w chrześcijaństwo, nie? Że to są tego, chodzi mi o to, że to są tego kalibru zjawiska, ideologie, które zmieniają cały świat trochę. Czy to chrześcijaństwo, czy komunizm. Kapitalizm to jakoś tak się rodził w naturalny bardziej sposób, nie? Bez żadnych takich jakichś nagłych rewolucji. Różne się rzeczy do tego przyczyniały. Powiedzmy jakaś tam industrializacja, zmiany ogólne na świecie, po prostu rozwój rynku taki naturalny troszkę jakby. Tak, bardzo ładna pogoda jest w Polsce. Ciepluśko, słonecznie, taka w sam raz właśnie. Nie za zimno, nie za ciepło. Nawet delikatny wiaterek czasami nam rozwieje grzywę. Gdyby taka pogoda mogłaby cały czas być, jak teraz jest. Nawet jest to lepsze niż taka pogoda, kiedy w lato jest skwar i duchota, nie? Bo teraz jest przewiewnie, przyjemnie, cieplutko, sympatycznie. To tak by mogłoby cały czas być właśnie. Czy Ania dziś nadaje? No niestety nie. Niestety nie. Bardzo mi przykro. Ania ma jakieś właśnie sprawy. Ale powiedziała, że w tygodniu się pojawi. Coś przygotuje fajnego. No też trochę dlatego ja dzisiaj jestem, bo gdyby Ania nadawała, to bym się tak nie wtryniał dzisiaj i nie wysysał z was energii i chęci do słuchania, żeby już nic nie zostało dla Ani. Ale jako, że Ania deklarowała właśnie, mówiła, że dzisiaj nie może. To zrobiłem taką audycję luźną. No właśnie, i robactwa nie ma, dokładnie. To jest najlepszy czas. Latem to te muchy fruwają, robale łażą, nie? Wszystko wychodzi z ziemi. Apokalipsa. A teraz jest bardzo przyjemnie właśnie. Nie za ciepło, nie za gorąco, nie ma duchoty, nie ma robali. Lekki wiaterek czasem zawieje. Bardzo proszę, Panie Boże, żeby taka pogoda przez cały rok była. Nie, no, nie może być jednakowa pogoda przez cały rok, bo to by chyba przestałby jakoś ekosystem działać, jakby było cały czas tak samo, nie? Musi być raz zimno, raz ciepło. Gugu sobie rozwaliła jogę. I co, i boli cię ta joga, a nie złamana? Paznokietka od kopania w piłkę. No ale Gugu deklarowała, że ona lubi w ogóle na bosaka, tam moczyć sobie nawet w zimnej wodzie nogi. Coś takiego ma, że lubi kontakt tych stóp z ziemią. Może wierzy Gugu w takie jakieś dobroczynne działanie mamy natury przez tą ziemię, że się, wiecie, jakoś uziemiamy właśnie i czerpiemy energię może
od natury, chodząc na bosaka. No, a jak mamy właśnie jakieś gumowe podeszwy, to się izolujemy od tej dobroczynnej siły. Google potwierdza. Ja sobie zajadam paróweczki cienkie, już strasznie zgłodniałem. I to są takie, no, z bekonem. Berlinki z bekonem. Z amerykańską flagą, no, takie bekonowe, amerykańskie. A białą kiełbaskę lubię. Miki, ale czemu tak piszesz? Wydaje mi się, że Michał nie nadaje pod wpływem. To co najwyżej ja, znaczy mam na myśli Kloda, że Klod chyba nie nadaje pod wpływem jakoś. Jednego drinka sobie wypije, to nawet lepiej tu wypada niż ja. No, czy taki Dabliński, który też sobie lubi czasem coś tam dźwięknąć, no a ja to już w ogóle, no to Klod chyba tutaj lepiej wypada. Dzisiaj Kotkiewicz dzisiaj zadzwonił, też lekko dziabnięty. Ale kto chociaż raz nie dzwonił do nocnego radia lekko nawiany? Niech pierwszy rzuci butelką. A już tego kwasa to częściej bym się, znaczy to bardziej bym się spodziewał, bo akurat Michał, znaczy Klod, żeby to odróżnić Michałów, akurat ceni sobie te rzeczy chyba bardzo mocno. Van Dust rzuca butelką tutaj. No. Że on niby trzeźwy. Dostałem tutaj od Windmana skład tych berlinek, co jem. Azotyn sodu, cukry proste, dysfosforany, trifosforany, sól kuchenna, askorbinian sodu, izoaskorbinian, mleczan, skrobia modyfikowana, woda, dużo tłuszczu w tym wszystkim. I ocena jest taka tutaj, żeby ograniczać to. No, ja nie jem takich rzeczy zbyt często. W sumie to takich parówek cienkich to nie jadłem, nie wiem, już może z kilka miesięcy nawet. Czasem, ja myślę, że wszystko jest kwestią dawki i jak sobie raz na jakiś czas zjemy hamburgera w Max Ratchu czy jakieś cienkie parówki z marketu, to nam się nic takiego nie stanie. No, gorzej jak się cały czas je takie rzeczy, nie? Też czasem jest jedzenie po prostu bezwartościowe. Nie tyle niezdrowe, co bezwartościowe. Nic nam nie daje za bardzo. Taka zapchaj dziura, nie? Nie, Gugu i Fufu to są dwie różne osoby. Dobra, spalę fajeczkę i się zmywam. Fajny ten gość, co teraz był na Skype'ie u ciebie. Masz na myśli Kotkiewicza, tak? Pewnie, że fajny. Z Kotkiewiczem zawsze można sobie bardzo tak ciekawie, konkretnie pogadać na różne fajne tematy. I też i z humorkiem. Nawet się wczoraj tak zastanawiałem, jakaś telepatia, bo tak wczoraj myślałem, kurde, Kotkiewicz już dosyć długo nie dzwoni, dawno go nie było, mógłby tak zadzwonić i proszę, dzisiaj tu cyk i jest.
Jakaś telepatia normalnie. Przypominam, że ostatnio w tym samym czasie z Janem Wojtalą jedliśmy, jak się okazało, krokiety z barszczem. Przypadek? No nie wiem. Na żywo jeszcze fajniejszy, pisze Gugu. A spotkaliście się? Van Dust, ty w ogóle chyba jesteś abstynentem, tak? A mnie trochę ciągnie, nie ukrywam, żebym się napił na przykład whisky. Ale dzisiaj tak zupełnie na trzeźwo, no ale trzeba trochę dać odpocząć organizmowi, nie mogę tak się zapijać.

Nie, nie jest abstynentem. Kilka piw się zdarza w roku. No, to tyle, co. To można powiedzieć, że abstynent to tak na zwilżenie warg. Na zwilżenie warg raptem. Może właśnie piwa jakiegoś bym się napił, cholera jasna. Może se skoczę na stację, coś kupię. Trochę się przyzwyczaja człowiek do tego stanu po alkoholu, nie? Że to... Potem tak odrobinę się tęskni za tym, żeby się lekko tak znieczulić, żeby zaszumiało w głowie, żeby się zrobiło troszkę przyjemniej. Na pewno nie wypiłeś 13 piw, Miki. Chrzanisz, przyznaj, że świrujesz pawiana. Mój rekord to chyba 11 piw. Ale to jeszcze człowiek był piękny, młody, jurny. Siła w lędźwiach i tak dalej. Czy po 100 subach coś się zmienia? No, zdaje się, że żeby nadawać na żywo, musisz mieć chyba 1000 subów, nie? Ale to dotyczy tylko nadawania na żywo przez komórkę, jeśli dobrze pamiętam. Terenie na przykład. Bo tak, to normalnie zakładasz kanał i chyba możesz od razu nawet nadawać bez żadnych subów. Ale żeby włączyć monetyzację, trzeba już zebrać tak czy owak te suby, nie? Mieć właśnie co chyba coś koło 1000 też, nie wiem, nie pamiętam. Jeszcze w jakim czasie te 11, no właśnie, też się to liczy, ale to było, już nie pamiętam, dawno temu, gdzieś jeszcze jak dużo imprezowałem.

No, żeby jeździć po pijaku na motorze, to trzeba mieć naprawdę zryty beret. Albo bardzo po prostu mieć wielką ochotę na przeprowadzkę 2 metry pod ziemię. Już ci, którzy na trzeźwo jeżdżą szybko na motorze, to są odważni, a po pijaku jeździć? Sam znam przypadki, że ktoś się zabił w ten sposób właśnie.

Słuchał ktoś ostatnio teorii chaosu? Według mnie to słaby trochę temat. No, robić całą audycję o tym statku, co uderzył w most. No, tak. Właśnie to jest ten trochę problem, dlatego też robię audycje takie wielotematyczne, gdzie się temat zmienia. Mamy ich powiedzmy kilka. Żeby no, nie było tak smętnie i nudno, no ile można na jeden temat gadać jeszcze przez wiele, wiele godzin, nie?

Dostałem też tutaj linka o podwyżkach cenach, o podwyżkach cen właśnie za wodę, za ścieki w Środzie Śląskiej. Nawet nie wiem, jak to odczytać od 22 marca. Do dnia, ciekawe, że do 21 marca 2025 obowiązują nowe ceny za dostarczaną wodę i odbierane ścieki oraz miesięczne stawki abonamentowe. Cena brutto za 1 metr sześcienny wody dla wszystkich odbiorców wynosi 5,32. To jest 6,19 więcej. A, czyli podwyżno, to już jest konkretna, bardziej taka jasna dana. Oj, dana. No, czyli odmrożony VAT, podwyżka za prąd, za gaz, za wodę, za wszystko, ale jakoś damy radę, będzie fajnie. A też jak jest droższy prąd, to się przekłada na wzrost cen dodatkowo jeszcze wszystkich artykułów, bo dziś, żeby cokolwiek wytworzyć, to się używa raczej prądu, nie? No więc, a dodatkowo zawsze jest to jeszcze okazja, żeby nas zrobić w bambuko jeszcze dodatkowo i podwyższyć ceny, bo no wiecie państwo, no co poradzimy, są podwyżki, tak, takie życie, no co państwo telewizji nie oglądają, no musimy tu i zawsze można sobie jeszcze dołożyć od siebie, jak jest wzrost powiedzmy o z racji tego, że prąd droższy, to będzie serek kosztował o 3% drożej, to my zaokrąglimy do 5% jeszcze, nie sobie tak. Więc dymają nas na każdym kroku. Każdy każdego dyma dzisiaj, to taki świat. Więc wy też musicie dymać, pamiętajcie. Musicie dymać, aż się będzie kurzyło po prostu. I nie przejmować się, dymać. Wszyscy dymają, to co? To co wy gorsi? Co? Ja też sobie zaraz podwyższę ceny za swoje usługi grafika. Też przeliczę sobie ten prąd, że podwyższę o 6% cenę za logo i zaokrągle, znaczy za wodę, bo ja muszę sikać dużo, bo jak projektuję, to mi się sikać chce. I zaokrągle tak do 10, a co tam, śmierć frajerom.

Wandast pisze, że na Białorusi prąd 6 razy tańszy. No, ja tak się śmieję, że o, to sery lepsze, wielkami rzecz, nie samymi serami, ale, ja, ale tak jakby się zastanowić, no to też prąd, wynajem, wszystko tańsze na Białorusi, nie? Może się okazać, że wszystko mają tańsze, na przykład. No, ale ci, którzy wyjechali na Białoruś, twierdzą, że tam się żyje trochę tak jak u nas w latach 90., powiedzmy. Taki klimat. Więc może dla kogoś to by było atrakcyjne. Są tacy, co tęsknią za, na przykład, że w Polsce w latach 90. było super. A za PRL-u to już w ogóle, nie? No tam coś ponoć jest taki klimat trochę, troszkę jak lata 90., troszkę odrobinę jak PRL, bo jest dużo reliktów takich komunistycznych jeszcze zachowanych, różne tam pomniki, budowle, architektura taka socrealistyczna, więc może się komuś to spodoba, taki klimat. Podobno się o emerytów bardzo dba też. Baćka pilnuje tego, żeby mieć ten elektorat wśród starszych osób bardzo taki wdzięczny, no i się dba o tych starszych podobno. Też tak słyszałem.

No tak, no. Myślę, że to, ta nasza tęsknota za dawnymi czasami, najczęściej to chodzi właśnie o to, że wtedy byliśmy dziećmi i nie musieliśmy się o nic martwić. No w każdym razie nie musieliśmy się o tak bardzo martwić, jak dorośli ludzie o wszystko, nie? Bo to jest trochę mit, że dziecko nie ma swoich problemów, nie ma... Ma i to całą masę różnych problemów, nie? Jak zdać do następnej klasy, trzeba zapierniczać, uczyć się, konflikty z rówieśnikami jakieś, jak ktoś jest tam na przykład w klasie, go męczą, dręczą, to ma swoje tam stresy. Jak zdobyć coś, wyprosić od rodziców, żeby coś kupili, bo inni mają. No dużo różnych ma problemów dzieciak też, nie? Nie ma takiej wolności jak dorosły, musi się ciągle słuchać i wykonywać polecenia, zrób to, zrób tamto. Więc dzieciak ma swoje problemy, a też inna jest skala jakby odbioru tych sytuacji różnych. To, co dzisiaj nam się wydaje jakieś błahe, śmieszne i że to się można tym przejmować, to dla takiego dzieciaka może być wielka sprawa też. No boję się tych opłat, cholera jasna. Nie wiem, jak wydolę przy tych wszystkich podwyżkach. No ale pensje rosną też, trzeba po prostu więcej kasiory brać za usługi też i tyle. Nie ma się co certolić. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o Falloutie, w szczególności tutaj z Wudzem. Mario też trochę dołączył, ale tutaj z Wudzem więcej trochę gadaliśmy, bo 11 kwietnia premiera serialu Fallout Series, serial w uniwersum Fallouta. No, ja czekam z wielką niecierpliwością na Amazon Prime Video. To będzie coś dobrego. A dzisiaj chyba się jakoś wyluzuję trochę i może sobie coś pooglądam, właśnie jakieś filmy. Może rząd coś wykombinuje, żeby ludziom jakoś zrekompensować. Słyszałem, że z tym rządem jest trochę taki problem, że oni deklarują już, że będą jakieś, powiedzmy, dopłaty dla ludzi na te podwyżki, na ten prąd, ale to trzeba się ubiegać, jakieś pisma składać, muszą ci przyznać. No więc chyba trzeba się dowiedzieć, bo nie wiem, może się załapie. Mam trochę opory, żeby nigdy nic nie brałem od państwa za bardzo, co najwyżej od Unii Europejskiej, ale od polskiego państwa nic nigdy nie brałem, nawet żadnego zasiłku, niczego takiego. Żadnej renty, zasiłku i tak mam opory, po prostu brzydzę się od polskiego państwa cokolwiek brać, jakąś tam dopłatę, zasiłek.

najgorsza to może być sytuacja jakichś takich starszych ludzi, którzy nie wypracowali sobie godziwej emerytury i już od dawna po prostu liczą każdą złotóweczkę, żyją bardzo, bardzo skromnie, a teraz w nich uderzą te podwyżki znowu różne, nie? No to nic, tylko się pociąć czerstwą bułką. Windman ma informację, że cały sezon zostanie opublikowany od razu, nie co tydzień. To dobra informacja. To się cieszę, bo nie chciałbym czekać na każdy odcinek nowy. A kiedyś tak czekaliśmy, nie? Jak coś puszczano w telewizji, to się czekało i co tydzień był nowy odcinek. A dzisiaj pach i mamy wszystko. To ma swoje minusy, no bo jak na Amazonie się dorwałem do drugiego sezonu Invincible, niezwyciężonego, no to od razu się wchłonęło i potem już nie ma co oglądać. Ale bardzo mi się spodobał ten drugi sezon. Plus jeden odcinek specjalny o Atom Eve. Też dobry.

Riddick, czwóreczka. No, też dobre w sumie kino science fiction. A Riddick się pojawił w jakimś filmie science fiction tak jakby jako postać troszkę taka jakby z boku, nie? Jak to się nazywało? Pitch Black? Black coś tam? On był jakimś więźniem na statku, był uwięziony, gdzieś go tam przewozili, tego Riddicka, nie? I on tam się po raz pierwszy pojawił jako taki... Taka mroczna postać, która była właśnie uwięziona w jakiejś celi na statku, coś takiego, nie? Dopiero potem się doczekał jakby własnego występu takiego pełnoprawnego. Coś się pomyliło? No nie, no przysiągłbym. Było coś takiego. A sprawdźmy, czy może coś Google podpowie.

0: No może mi się coś pomyliło, cholera jasna. Ale no, byłem przekonany, że coś takiego było. Kroniki. Wracę na ekrany. No dobra, chyba nie znajdę. Może to coś, jakaś pomyłeczka. Bardzo do góry poszedł czynsz, prąd w UK, pisze Jack. No te podwyżki chyba nie tylko nas dotykają, tak na całym świecie cywilizowanym jakoś wszystko w górę, jakby. Na statku był więźniem w kroniki Riddicka. Aha. Może. A kroniki Riddicka to nie był więźniem po prostu w więzieniu? Bo ja miałem na myśli to, jak go przewozili takim mniejszym statkiem jakimś i w ogóle mało było go widać, tylko o nim tam gadali jakby, że on tam jest gdzieś. Dopiero tam w dalszej części filmu on się w końcu uwolnił, ale bohaterami byli inni, inna jakaś załoga jakby, nie? Riddick troszkę jakby robił za takiego obcego na statku, jakby ósmy pasażer Nostromo, nie? A jakoś reaktywują obcego i ludzie raczej nie patrzą na to zbyt przychylnie, że to taki odgrzewany kotlet i że to już nie to i że to taka na siłę. Coś słyszałem, że Schwarzenegger ma znowu z Predatorem wystąpić, ale taki stary Schwarzenegger. Ten wątek postaci, jak on się nazywał, Major Dutch, czy jakoś tak, Predator, Film Web. Zobaczmy. Tak, Major Alan Dutch, Schaefer i w komiksie była kontynuacja jakby losów tej postaci, nie? Co działo się później, jak on się spotkał po raz pierwszy w tej dżungli z tym Predatorem. Predator się wysadził, Schwarzenegger tam uciekał przez tą dżunglę. No i co działo się potem? To tego się możecie dowiedzieć z komiksów. W zasadzie ta postać się pojawia też w grze Alien vs. Predator, ale tej arcade'owej, automatowej, na walance, beat'em up. No, on ma tam jakby cyberrękę, też jest tak, no, tym komandosem. To jest on, z tego co pamiętam. Tak, sprawdzałem, to był on też. Także ten wątek tej postaci był kontynuowany i przypuszczam, że po prostu no, siłą rzeczy wrócą też do tej postaci, no bo kogo innego ma Schwarzenegger grać i znów powróci już taki dojrzały, stary, lekko siwy major Alan Dutch. Twardziel nad twardziele. No, już część tej ekipy wyparowała, która tu się pojawiała. Carl Weathers. Nie ma go z nami.
1: Kondzio, 50 zł.
0: No co ty?
1: Taka ładna pogoda, idź na spacer.
0: No cioty. Serio? Wow. Tak narzekałem ostatnio na donaty, a tu proszę, jakie dzisiaj... Jaki wysyp, jaka szczodrość. Kurde, dzięki, Kondzio. Wow, szok i niedowierzanie. Naprawdę dzięki. Jeszcze piszę, żeby sobie na spacer iść. Niczego nie wymaga. To mój ulubiony typ sponsora. Płaci i nic nie wymaga. I jeszcze zachęca. Już sobie kończ, jak chcesz. Idź sobie na spacerek. Piwa się napij, zupy se zjedz, pomidorowa przynajmniej dobra. No. Uwielbiam takich ludzi. Może pójdę na spacer właśnie. Czemu nie?

0: No troszkę zaskoczenie.
1: Riddick to uciekinier, więzień, furianin, może furiat, samotnik, przekozak. I tu Jack napina Bicki. Niestety, ludzie go często co się kiepsko dla nich kończy. To właśnie dobrze, tłuc buców, czemu niestety? Po co zaczynają i drażnią Riddicka? Jak ktoś jest grzeczny, to Riddick nic mu nie zrobi. No, tylko zabija tych, którzy go zdenerwowali czymś. W tej roli oczywiście legendarny już dziś Vin Diesel, albo Dean Wiesel, jak kto woli. Dean Wiesel. Jack, a ile masz na karku? To może, a ile masz w karku i w bickach na przykład. Jak Jack tutaj napina mięśnie i jest fanem Riddicka, to może jest też jakiś przypakowany. I też zabija tych, jak ktoś zdenerwuje. Ale tylko tych, co go zdenerwują.

40, czyli ma 40 centymetrów w obwodzie karku. To chyba sporo.

Widzicie, a gdybyście zostali księżmi, zakonnicami to nie, ale księżmi, to byście się nie musieli martwić o podwyżki prądu, wody, jedzenia, benzyny, czegokolwiek. I byście sobie w pałacu mieszkali. Jak Jędraszewski teraz będzie mieszkał na emeryturze, jak książę. Książę z bajki w pałacu będzie sobie mieszkał. Piękny ogród, pałac, kamerdyner. Co podać, paniczu? A Jędraszewski będzie zamawiał sobie trufle, przepiórki w sosie truflowym jadłem wczoraj, to może dzisiaj dziąsła karalucha w beszamelu. Tylko niech sos będzie dobrze zredukowany. I wodę z lodowca proszę mi przynieść tutaj. I będą mu przynosili na takim złotym, na złotej tacy, przykryte taką okrągłą przykrywką. Cyk. I będzie mu jakaś zakonnica obcinała paznokcie złotymi cążkami. Tak sobie będzie żył Jędraszewski. Należy mu się siał nienawiść, dzielił ludzi, nazywał dzieci z in vitro jakimiś tam produktami, napierdalał, gadał na wszystkich, to mu się należy za taką ciężką pracę.

trochę dziwne, że ktoś, kto taką posługę pełnił kapłańską, sobie mieszka potem w zamku. Zamek bym mu dał. Pałac to mało. Zamek. Ale wśród klechów też są duże dysproporcje. Jeden biedny na rowerze jeździ, a drugi co tam dobrze donosił, dużo kasiory zbierał od głupich ludzi, no to dostanie właśnie jakiś pałac, nie? Zależy od stopnia bardzo dużo. Jak jesteś arcybiskup tam, arcybydle pierdolone, ABP, 10 level, no to masz, tam dostajesz zameczek większy. A jak jesteś jakiś tam arcyproboszcz, 7 level, lay of hands, blessa masz tylko, leczenie lekkich ran tylko masz, nie masz średnich, no to jesteś takim słabym klerykiem, kapłanem. Troszkę, no to dostajesz taki mniejszy zameczek. A jak jesteś księdzem palladynem na przykład? Są jacyś, nie, to są nie księża palladyni, tylko pallotyni, ale to podobnie brzmi, księża palladyni. Jak są egzorcyści, są palladyni, jeden wygania demony, drugi walczy ze złem, trzeci walczy z lawendową mafią, jest taki asasin do wewnętrznej roboty. Także, widzicie, fajna robota. Gadasz o lawendowej mafii, o tam, o gejach, straszysz gejami i potem masz zamek, pałac. A my musimy tyrać. Na wszystko sobie sami zapracować. Nikt nam nie sfinansuje emerytury z pieniędzy innych. Musimy sami sobie uzbierać. A taki tam przyjdzie, tam holla, holla, in nomine patri, bim, salabim, bum. I trochę tam coś poczaruje i zameczek ma. I oczywiście zawsze jakieś wały, bo tam ten zameczek mu cichaczem tam remontowali, bo trzeba było zgody konserwatora, ale oni wszystko muszą sobie załatwiać na lewo, tak mają we krwi po prostu, nie mogą normalnie pójść, załatwić, tylko wszystko muszą gdzieś tam dostać cichaczem, albo muszą tam zmienić status działki i tam z pieniędzy podatników na fundację, a potem z fundacji się przeleje na zakon, potem temu zakonowi się da za wynajem działki, 3 bańki, a zakon to zwróci, odpisze od podatku. I oni tak wszystko muszą w ten sposób załatwiać jakoś, tak mają to, po prostu lubią to. Ale wiem, to są wściekłe ataki, zły czuwa majta ogonem. To być może to jest zademonione, to radio nawet. W jakimś stopniu. Niech się skupię. To jest zademonienie level 10. O! To potrzeba przynajmniej 5 egzorcystów. Tutaj duch Harry'ego Pottera być może nawet był czynny. Ktoś tu grał w Diabolo. Było o tym na kulu. Uczyliśmy się. Jak była angelologia, pamiętam lekcję angelologii, ale to Archanioł Michał jest w stanie to przemodlić. On ma modlitwę tam cherubińską i działa na niego moc tronu Bożego i coś tam jeszcze wam tu popierdolę, jakieś farmazony, a wy to kupicie, ale no tak. No i tak jest, ja nie wiem, jak w cywilizowanym świecie ludzie mogą wierzyć w tych księciuniów, w ich pierdolenie 3x3. Pięciu egzorcystów i 2 kilo salcesonu. Tak ocenia Wandast fachowo. Chyba też jest po kulu, bo on to... Ja myślę, że to on to jakoś zmierzył. 2 kilo salcesonu. Myślisz, że to... 2 kilo salcesonu? Nie, to w żartach. To nie trzeba tak dużo, żeby wygonić demona wegetarianizmu.
Ale co ciekawe, szynką nie dało rady, bo ja czytałem, jak to było. Szynką nie dało rady, więc poszli po salceson. I salceson dał radę. No, chyba szynka lepsza, nie? I na szyneczkę to się połasi, nawet taki wegetarianin muślinka pocieknie, jak dobra szyneczka. A salceson, no to tak wędlina najniższej kategorii w sumie, nie? Chociaż na przykład włoska mortadela jest bardzo dobra, podobno. My uważamy mortadelę za taki produkt no, z niskiej bardzo jakości, ale podobno włoska mortadela jest całkiem dobra i nikt tam na to nie patrzy, że to jest jakieś gorsze. Może się różni ta mortadela. Krawiec, a co robisz zawodowo? Jestem grafikiem. W wolnych chwilach egzorcyzmuję. Wyganiam demony salcesonem, białą kiełbasą, mortadelą czasami, to różnie bywa. Zależy, czy to jest demon wegański, czy demon wegetariański, to różnica jest. I czy Harry Potter maczał w tym swoje palce. Czasami głupoty pierdolę do ludzi na YouTubie, też z tego żyję. Czyli tak jak ksiądz, żyje z pierdolenia głupot. I z przestrzegania ludzi. Będę przestrzegał wszystkich, przed wszystkim. Teraz. Nie grajcie w gry, nie oglądajcie filmów, nie tańcujcie, nie jedzcie hamburgerów, nie ćwiczcie judo, UFO się nie interesujcie i broń Boże, niech wasza ręka nie wędruje tam, gdzie właśnie wam pokażę, o tutaj, o. Niech nie wędruje tam. O. No, słuchajcie, afera za aferą. Ja nie wiem, dzień w dzień tu pijany jechał Klecha, tu zdefraudował, tu oszukał, tu uwiódł żonę posła PiS, senatora PiS. Oni sobie za dużo pozwalają trochę, chyba. To już lepszy ten Sanjaya chyba, mniej szkody robi niż te Klechy. Ewka dzwoni? A, dobra, Ewka dzwoni, dobra, już odbieram. Długo nie będziemy pewnie gadać, ale chwilkę z Ewką pogadać można. A tu coś się chyba zakałapućka.

0: wyegzorcyzmować to ustrojstwo, ten diabelski program. A on się będzie aktualizował. Może jakby to przemodlić na różańczyku? Jakoś to by to lepiej, jakoś... O, dobra. Cześć, Ewa.
1: No, cześć, nareszcie.
0: No, przepraszam, mi się tu program zawiesił.
1: No i jeszcze aktualizacja tam mówiłeś, tak?
0: No, to jakoś szybciutko poszło.
1: Aha. No, a ty się nie boisz teraz już tak bardzo krzyczeć na kościół, bo wczoraj chyba oglądałam tego, film puścił na Idź pod prąd z tego Pawła Chojeckiego. Rozprawy tam, no, jakieś 8 miesięcy prac społecznych. Nie boisz się tak wczoczyć?
0: Ale to pastor dostał. Ja myślę, że pastor mógł dostać za obrażanie ludzi tak zwyczajnie, bo on ciągle kogoś tam obraża, wyzywa i oskarża chyba też czasami o różne rzeczy. No.
1: Nie, za obrazę prezydenta jest za obrazę kościołu katolickiego i coś tam PiS. Także no, Kościół katolicki też tam, nawet Patlewicz się wypowiadał, bo film taki, no, bardzo fajnie to zrobił na Idź pod prąd. Obejrzałam. Znaczy fajnie jako, że no tak profesjonalnie moim zdaniem. To jak się dwie strony wypowiadały, to inna sprawa. Znaczy oskarżyciele i obrońcy jak się wypowiadali, to inna sprawa, ale no tak ciekawie zrobili ten filmik o tej sprawie. Także tak się zastanawiam, kiedy zaczną się brać za takich małych łebków jak Krawiec.
0: Ale to, co ja mówię, to syćko prawda. Ja tak o faktach mówię. A toż tam wyzywam trochę. W sumie dzisiaj to tak. I jechałem po prezydencie, i po kościele, i po PiSie. To wszystko naraz.
1: No. To uważaj, uważaj. Bo i ciebie sąd może dopaść.
0: No i dostanę też prace społeczne.
1: Przypuszczam... Nie, no i tam chcieli 2,5 roku chyba więzienia. No. Także troszkę wywalczyli obrońcy.
0: 2,5 dopierdla kogoś za to, że coś powiedział na księdza.
1: No ale to jeszcze załóżmy też wypowiadanie się przeciwko jakiś tam dogmatom, czyli naśmiewanie się, strzydzenie. No i nawet biegłych wierzących naukowców brali, to znaczy wiadomo ze swojej no jakiejś tam religii, no ale to wszystko naukowcy, także no uważaj, uważaj, bo i na ciebie naślą jakichś naukowców.
0: Naukowcy po kulu pewnie, tacy co właśnie rozważają, no różaniec to trochę wyższy kaliber niż tarot, to tutaj inne trochę siły działają i się tak wypowiadają mądrze. To są takie rozważania naukowe jak rozważanie, że właśnie koszałek, opałek miał czerwoną czapeczkę, a 7 krasnoludków chodziło w zielonych czapeczkach. I co z tego wynika? To takie rozważania, nie? Naukowe.
1: No... Ale ja przy tym wszystkim, ja bym wnosiła do sądu o delegalizację Biblii, ponieważ jeżeli załóżmy pastor Chojecki się jakoś tam wypowiada i załóżmy ty się też jakoś wypowiadasz przeciwko Kościołowi katolickiemu, no to podobne treści są w Biblii przeciwko ówczesnym kapłanom.
0: Że plemię żmijowe, tak? Że no, faryzeusze uczeni w księgach, tak? Byli krytykowani przez Jezusa bardzo na pewno.
1: Tak.
0: Ale też Pan Bóg dyskryminuje gejów bardzo. Twierdzi, że to jest obrzydlistwo i że będzie karał za takie rzeczy. Co ciekawe, tylko gejów, ale zbijki już nie. Więc ty jesteś bezpieczna, Ewa.
1: Jakby. No, ale też... dyskryminacja narodowościowa, czyli na tle rasy też.

0: jest w Biblii. Także ja jestem tutaj, postuluję do Boga Najwyższego, do sędziego Najwyższego, żeby zdelegalizować Biblię. Pomimo tego, że się wychowałam na Biblii, że jakoś tam poznałam trochę treść, no to tak naprawdę od biblijnie to jest bardzo dużo rasowości powstało. Także no. Co ty na to? Przyłączysz się do takiej akcji? Nie naśmiewanie się, nie szydzenie, tylko tym prawem, jakie jest obecnie, żeby zdelegalizować Biblię.
1: Może to być właśnie, no też chyba byłbym za, no bo jakieś rozbijanie noworodków o kamienie tam jest, jakieś, że czarownicy żyć nie pozwolisz, to zachęcanie do zabójstwa wróżki, która wróży z kart Tarota, to jest czarownica przecież i też czarownicy żyć nie pozwolisz. Ale wiesz, oni będą się tłumaczyć w sądzie. To chodziło o takie, że żyć nie pozwolisz, że tam będziesz stukał w kaloryfer, głośną muzykę puszczał, że wiesz, żyć jej nie dasz. Po prostu będą się tam bronić jakoś może.
0: No, ale ja bym tutaj cię naprawdę tak na stopie przyjacielskiej upomniała, tak grzecznie cię upominam, żebyś uważał, uważał, bo do sądu możesz trafić. I jak wtedy będziesz się bronił? Oni mają większą wiedzę, pamiętaj, i tytuły naukowe.
1: A z papy trzęsi łapy się wolno śmiać?
0: Nie można się naśmiewać z ludzi, z żadnego człowieka nie można się naśmiewać. Można tylko i wyłącznie kontrargumentami przekazywać swoją jakąś zdobytą wiedzę. A naśmiewać się człecze, krawcze nie wolno, nie można. Nie można się naśmiewać.
1: Wiedzy. Więc ja mam się wykłócać o to, że osioł nie potrafi gadać, albo że gigantów nie było na ziemi, olbrzymów, którzy się płodzili z aniołkami. No to takie, wiesz, to troszkę mało naukowe, no bo to ktoś powie, a właśnie, że byli, ty głupku jeden. I co ja mam mu odpowiedzieć? No, on mi i będzie mi jako dowód pokazywał. Jest tu napisane w książce, że byli, proszę, jest dowód. A ja powiem, no jakaś głupia książka, ktoś sobie powymyślał, jakieś tam pastuszki sobie powymyślały. Cuda niewidy, tak jak my sobie dzisiaj wymyślamy. Szum informacyjny, w ogóle jeszcze to siódma woda po kisielu. Tam wzięli trochę od Egipcjan, trochę od Sumerów, skopiowali. No i a oni mnie nic nie posłuchają, tylko zamkną do więzienia. No, może faktycznie trzeba się trochę bać, ale z tą delegalizacją to jak najbardziej cię popieram, Ewa. To w sumie tak na zdrowy rozum, na wiesz, no, skoro takie książki uważane za szkodliwe, jak Mein Kampf, są na przykład nielegalne, chyba że wyjdą z jakimś komentarzem, może Biblia powinna wyjść z komentarzem, tak jak Mein Kampf, takim po prostu dodatkowymi przypisami.
0: No, ale Biblia jako Biblia, ja tu powiedziałam Biblia, bo ja na tę księgę mówię Biblia, ale to jest Pismo Święte, więc może zdelegalizować, jeśli nie jako Biblia Biblią, załóżmy, niech sobie będzie jako książka, załóżmy, kryminalna, ale żeby zdelegalizować chociaż nazwę, że to nie jest jakieś Pismo Święte.
1: Tylko na przykład przygody, nowe przygody Jezusa. Albo coś takiego, nie wiem. Jakoś to mówisz, żeby to nazwać inaczej, tak?
0: No,
1: Albo.
0: żeby to nie było święte, bo ja tu też powiem przeciwko Koranowi, no przeciwko właściwie wszystkim jakimś świętym księgom. Nie wiem, może Hindusi też mają jakieś święte swoje księgi. Chodzi o kwestię świętości, że często książki są bardziej święte niż ludzie. No i tak z ogromną ilością rzeczy. Że często jakiś tam, nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałam, jak to się nazywa, bo mało używam tego słowa. Relikwy, chyba to się nazywa, że są bardziej święte, że to wszystko jest bardziej święte niż żyjący ludzie. Tak nie powinno być.
1: No, ja bym też zdelegalizował hagisy. Hadisy, przepraszam. Hagisy to te do jedzenia takie w baranim żołądku. Hadisy, tak? No tam jest napisane, że Mahomet spółkował z dziewięciolatką. No to też takie nie za bardzo na. Chyba nie. I trzeba go
0: Nie wiem.
1: naśladować. Trzeba go naśladować niby we wszystkim, bo muzułmanie to tak, ja kiedyś się śmiałem, że. też będę naśladowcą Jezusa, jak przystało na dobrego chrześcijanina, i będę chodził w sandałach na przykład, będę naśladował Jezusa, ale to nie chodzi, no my nie tak rozumiemy naśladowanie, nie? Że we wszystkim, a słuchaj, a muzułmanie naśladują Mahometa we wszystkim, nawet tam analizują, że Mahomet mył zęby tak i tak, to my też tak mamy myć, ubierał się tak i tak. No to też siłą rzeczy, jak spółkował z 9-latką, no to też mamy naśladować? Chyba to
0: A ty
1: jest
0: przeczytałeś dane. Ten fragment z Koranu, że on spółkował z 9-latką? Bo ja nie mam takiej wiedzy, nie czytałam Koranu.
1: Tak, kiedyś czytałem. Wiesz co prawda są tacy muzułmanie, którzy wiedzą, że to trochę na współczesne czasy nie bardzo i starają się to jakoś tłumaczyć, że to błąd tu został, że bo oni dzielą ci muzułmanie te hadisy na takie, które są tam level 1, level 2, level 3 i tak dalej, pod względem tego, jak są ważne i wiarygodne. No i dopuszczają, że mógł się wkraść błąd i że nie miała 9, tylko 12 na przykład, tak niektórzy interpretują.
0: No ale 12 według naszego jakiegoś mniemania to też jest dziecko. 15 lat to też jest dziecko.
1: No tak,
0: dlatego chyba, nie wiem, socjalizm, czy co to wprowadziło, że od 18 roku życie jako dojrzały człowiek.
1: No przede wszystkim ciąża u tak młodej dziewczyny była niebezpieczna bez względu na epokę i jakie zwyczaje były. I takie tłumaczenie, że były inne czasy, to nie do końca mnie też przekonuje, bo coś mogło być też złe w dawnych czasach i mogliśmy dojść do tego, że to jest złe. Po prostu niewłaściwe, chociażby z tego powodu, że ciąża u takiej 12-latki jest bardzo problematyczna i często się kończy tragedią jakąś, nie? Zdrowotną.
0: No ja nie wiem. No chyba bardziej, no trochę jesteśmy zwierzętami, ale to chyba nie tak do końca. No załóżmy, fizycznie organizm jest przygotowany do tego, że może zejść w ciążę, ale jednak psychicznie nie jesteśmy do końca zwierzętami. No gdzieś tam na biologii się uczyliśmy, że jesteśmy ssakami, ale psychika jednak nie jest gotowa na to, żeby dziewczynka w takim wieku była matką. Także no właśnie bardziej słyszałam, że młode dziewczyny łatwiej rodzą.
1: Tak, ale to mówimy o młodych dziewczynach, wiesz, taka 20-latka, 18-latka, to może tak, ale ja słyszałem, że jak czytałem sobie, to było tam, że właśnie to jest niebezpieczna bardzo ciąża, mimo że dziewczynka jeszcze no jest zdolna już tam, zakwita, jak to się mówi, tak dalej, no jest zdolna do prokreacji, to mimo wszystko to jest też nie tylko psychicznie, ale i fizycznie niebezpieczne. Być może nawet kiedyś było to bardziej tutaj niebezpieczeństwo fizyczne, cielesne, jakby no zdrowotne takie po prostu, a nie psychiczne, bo kiedyś powiedzmy te młode dziewczyny szybciej musiały gdzieś tam zająć się obowiązkami, wiesz, były przyzwyczajone, że wokół przemoc, że ciężko i tak dalej, więc były takie twardsze i psychicznie mogła sobie dawać radę całkiem spoko w miarę z wychowaniem takiego dziecka, bo to nie były takie dzieci jak teraz, że się muszą bawić zabawkami, mieć przyjemności i tak dalej. I tylko wiesz, były takie no twarde te małe dziewczynki, już znały życie ciężkie i tak dalej, ale właśnie fizycznie było to niebezpieczne, ta ciąża w tak młodym wieku.
0: No jeśli masz taką wiedzę, to nie będę negowała, bo ja takiej wiedzy nie mam, więc mogę tylko ewentualnie coś tam przypuszczać. No, także z tym nie zawsze muszę wszystko negować. Tak jak neguję FK, wszystko neguję, krytykuję. No.
1: FK to taka kontestatorka jest po prostu, jak to się ładnie mówi.
0: Ale a czy słyszałeś, czy Hindusi mają jakieś święte księgi?
1: Zapomniałem, jak się...
0: Ale mają, czy...
1: No coś mają, ale nie pamiętam właśnie, co tam mają. Aha. Zaraz to sprawdzimy. Święte... Księgi hinduizmu. Wedy. No, Wedy mają. Najstarsze no. religijne teksty sanskryckie, stanowiące część, całość wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów. Hinduizm to wiara wielu bogów. No tak, mają te tam słonie z 10 rękami. A to jest jakaś taka mega głupia ta wiara, mi się wydaje. Nie?
0: Ale czy to też się nazywa jako święte?
1: No pewnie tak. Zawsze wszystkie te jakieś święte przykazania, księgi, rulony, pergaminy, to zawsze święte, nie?
0: No to ja postuluję, panie marszałku, o delegalizację wszystkich świętych ksiąg. Co pan na to i Rada Najwyższa w Sejmie? Rada Najwyższa w Sejmie.
1: No, znaczy, kurczę, no, ty, Ewka, się zawsze bierzesz z motyką na słońce trochę, nagle chcesz Biblię zdelegalizować. Na pewno ci się uda, ja w ciebie wierzę, no, masz duże szanse, Ewka.
0: Ja, no, ale właśnie...
1: Pokaż im, ty im pokażesz, Ewka, coś czuję zaraz.
0: No, ale właśnie trzeba się przygotować, jeśli załóżmy, ni stąd, ni zowąd, w którymś momencie zapuka do ciebie policja, to żebyś umiał się ewentualnie obronić. W takich i inni też, którzy występują przeciwko jakimś tam religijnym zachowaniom, no to żeby ja tutaj między innymi sygnalizuję wam, żebyście umieli się obronić, no i poprzeć swoje argumenty, że się nie zgadzacie z czymś takim, że jeżeli załóżmy ktoś ci powie, czy wam powie, że obrażacie ich uczucia religijne, to my mamy zawsze prawo powiedzieć, ale wy obrażacie mój intelekt i tak naprawdę jesteście w opozycji do obecnego ustanawianego prawa. Także to musicie się zastanowić, które prawo wybrać, czy prawo biblijne, które mówi o zabijaniu i jakichś tam innych, że niewierzących, że trzeba zabijać, czy to nowe prawo, które nie dyskryminuje inaczej wierzących. Obrażacie mój intelekt.
1: Gdyby to było takie proste, Ewa.
0: No to właśnie, jak będzie się rozmawiać na ten temat i więcej będzie się mówić, to będzie to prostsze, bo sama wiedza jakaś tam, jaką ja mam, no to nie wiem, czy gdybym stanęła przed sądem, to czy bym umiała tak fajnie powiedzieć, bo czy bym znowu była dopuszczona do głosu.
1: Ważniejsze jest, kto jest przy władzy, kto, wiesz, kto ma więcej pieniędzy, kto jest taką siłą. No, no myślę, że Kościół jest wielką siłą i na nic się zdadzą twoje nawet najbardziej racjonalne tłumaczenia, logiczne, racjonalne, takie, wiesz, ludzkie, po prostu z myślą o tym, żeby może ten świat trochę jakoś naprawić, żeby ludzie przestali wierzyć w głupie, złe rzeczy. A tu macie tymczasem reklamę. Adam Protestant twierdzi, że to jest coś fajnego. Dołącz do Franklina Grahama, który podzieli się przesłaniem o nadziei i ciesz się ekscytującym wieczorem z muzyką na żywo. Wydarzenie bezpłatne. To w dzisiejszych czasach rzadkość troszkę. Za dobre, bo za darmo. Jeszcze jakaś taka koszulka z Jezusem tutaj. Jezus, co to jest, jakaś autostrada do nieba, tu Jezus. No, wystąpią Michael W. Smith. O, też tutaj, co to jest? Co to jest ten? A tu Billy Graham, Franklin Graham. No proszę, taka jakaś impreza. Rozpoczęcie 18, ale gdzie to jest? Gdzie to jest? Czekajcie, ja tu zerknę jeszcze. A co myślisz o Adamie, protestancie? Bo na pewno jakieś zdanie masz i pewnie nie.
0: Ale nie, później, bo ja jeszcze chciałam tu powiedzieć, że do tego, co mi powiedziałeś odnośnie, że no, że coś tam mi się uda, to ja może poczekam na tego antychrysta, czyli na tego papieża, który on zdelegalizuje, bo tak coś czuję po kościach, że w takim kierunku może iść papiestwo. Także ja poczekam na tego antychrysta, który będzie ogłoszony przez wszystkich wierzących, że on jest antychrystem, a tak naprawdę może być zbawicielem. No, czyli wierzący, tak jak na przykład Jezus za czasów 2000 2000 lat temu, był uznany nawet za, że mocą Belzebuba wygania demony, tak samo tutaj, czyli świat wierzy, a tu w którymś momencie papież ogłasza delegalizację wszystkich świętych ksiąg. No to co by było w świecie ludzi wierzących, a co by było wśród ateistów? Ateiści powiedzieli, nareszcie mamy Zbawiciela, a wierzący to antychryst, antychryst. Co, nie byłoby tak?
1: No jakby się pojawił, to jest nawet, to jest pewne jak amen w pacierzu, że powiedzmy, że mamy takie mega ciężkie czasy, jakieś po wojnie nuklearnej, nie? Tak jak Adam mówił, że w takich innych czasach to ludzie inaczej spojrzą na takiego jednego nawet człowieka, który się zjawi jako wybawca. Już nie będzie takiego dzielenia się, a tu wierzyć mu, nie wierzyć, tylko każdy, kto nas wyciągnie z tej głębokiej dupy, za przeproszeniem, no to ludzie za nim pójdą. I powiedzmy, że to trafił się taki, który naprawdę nas uratował. No to połowa ludzkości pomyśli, że to ten antychryst, ale nas zwodzi, ale co prawda nam dał jedzenie, odbudował domy, miasta, wprowadził pokój, ale on to robi specjalnie. Coś knuje i będą myśleli, że to ten antychryst, a to może nie być antychryst, tylko po prostu taki mega człowiek, który wszystkich uratuje.
0: No i właśnie, czyli za czasów Jezusa, Jezus w jakimś środowisku ludzi wierzących, nie będę tutaj wytykała palcami, w jakim środowisku, wszyscy wiemy, no raczej był chyba raczej antychrystem, antyludzki, znaczy antyboski, przepraszam, antyboski był, bo nawet za Boga siebie podawał, także no, zarzucali jemu to. Także tak się zastanawiam, że tutaj w grę wchodzi dualizm jakiś. I musi chyba zdrowy rozsądek jako człowieczeństwo gdzieś tam no, w nas się obudzić, żeby zacząć myśleć.
1: Wielu Żydów nadal uważa do dzisiaj Jezusa za fałszywego Mesjasza po prostu, czyli za kogoś takiego, który ludzi zwiódł, czyli za kogoś w rodzaju antychrysta w zasadzie. Ale podobno nie wszyscy, bo na przykład ten słynny YouTube'owy Hasyd Eliahu, no to on twierdzi, że Joszka, bo tak na niego tam mówią, Joszka, to wcale my go tak nie uważamy za złego, że Joszka był sobie i to Joszkę też trzeba tu szanować jakoś tam. No, coś takiego, nie? Że nie aż taki zły. No ale wielu Żydów wiem, że uważa za fałszywego po prostu Mesjasza. Też za kogoś, kto pochodzi z nieprawego łoża, wiesz, ze związku tej Maryi z legionistą, jakimś panterą, rzymskim legionistą i że, no, krótko mówiąc, że Jezus był bękartem, który ludzi zwiódł, uczył się jakiejś magii, był takim, wiesz, cwaniakiem, iluzjonistą, za kogoś takiego go uważają. No a biorąc pod uwagę, jaki ostatecznie ma wpływ Jezus na świat, ilu ludzi w Niego wierzy, wyznaje Jego prawdy, no to by się jawił jako taki, według Żydów, taki faktycznie antychryst, który ludzi zwiódł.
0: No ale tu trzeba też wziąć podłoże, na co oni oczekiwali. Oni oczekiwali, że będą mieli króla, że ich Mesjasz to będzie król i wywiedzie ich spod jarzma Rzymian. Czyli tamto podłoże historyczne jakieś, to i ich wiara to przekreśliła Jezusa. Jezus mówił zupełnie o innym świecie, także, że on nie z tego świata pochodzi i tak dalej. Także, no, czyli załóżmy, można mieć jakąś wiarę, a ta wiara niekoniecznie musi być realnym przesłaniem tego, co było zapowiadane na przykład. Coś było zapowiadane, czyli było jakieś proroctwo, ludzie nie zrozumieli tego proroctwa, tylko na swój sposób interpretowali i z interpretacją no, popłynęli. Czyli nie uwierzyli, załóżmy, w tego Jezusa, co inni uwierzyli. Nie wiem, czy zrozumiałeś, bo trochę zagmatwałam.
1: No tak ogólnie chyba zmierzasz do tego, że mogły zostać niezrozumiane intencje Jezusa i jego rola, tak dalej. Ja słuchałem ostatnio takiego wykładu, w którym było właśnie o tym, że motyw zmartwychwstania, takiego jak współczesny chrześcijanin to rozumie, że Jezus dosłownie z martwych wstał, poszedł do nieba, odwiedził jeszcze wcześniej swoich uczniów, no to, że to po prostu zostało wymyślone kilkadziesiąt lat po, jakby, i wcześniejszy motyw zmartwychwstania bardziej polegał na tym, że to było takie uczczenie tej wybitnej dla wielu postaci, że po prostu takie mega docenienie, że wiesz, on został zabity, ale żyje w nas. Wiesz, takie bardziej symboliczne, niedosłowne. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
0: Mhm. To tak jak w tym filmie Lot nad kukułczym gniazdem, co rozmawialiśmy chyba jakiś czas temu, że gościu na koniec tam udusił tego, żeby się zlitować, bo on cierpiał, i później w kruk czy coś tam jakiś ptak no, poszedł z tym Indianinem. Czyli duchowość, czyli załóżmy, Jezus został zabity, a teraz bierzemy tego ducha, czyli to, co on mówił, bierzemy do siebie, tak?
1: No coś takiego. Po prostu wiesz, że jego prawdy są nadal żywe w nas i on żyje w nas. Tak, no, tak symbolicznie, trochę niedosłownie, że on się przebudził, przemówił, oto ja znów jestem, żyję, nie? To ja odwiedzam was. Tylko po prostu był tak wielkim autorytetem dla wielu, że w ten sposób sobie powiedzieli, że jego prawdy są nadal żywe, to też ma dużą siłę, bo wiesz, po prostu możecie zabić naszego mistrza, naszego mędrca, naszego przewodnika, a on nadal jest żywy w nas, jego prawdy, jego słowa, i nadal jest wśród nas w pewnym sensie, wiesz, tak? Do tego podobno mogli podchodzić, tak twierdził człowiek, który o tym opowiadał, nie? Badając różne właśnie pisma, całą tą historię. No ale dzisiaj ludzie wierzą w to, w co im jakby... Ludzie nie szukają takiej prawdy stuprocentowej, jak, o co w tym chodzi, tylko wiesz, są do czegoś tam przyuczeni, czegoś się ich uczy za młodu, chodzą do tego kościoła, słuchają księdza i wierzą w to, co im powie ksiądz. No. A ksiądz też lubi sobie zawsze wybierać te najatrakcyjniejsze, najsensowniejsze, najlepsze fragmenty z Biblii. Nie przeczytać jej nigdy w kościele takich kontrowersyjnych, jakichś bardzo... mniej znanych, tylko sobie takie cherry picking uprawia każdy ksiądz.
0: Niestety. No, ale wyszliśmy tutaj z interpretacji, czyli z interpretacji jakichś proroctw, i sen też może być proroctwem, ponieważ no, w Biblii też jest opisane, że tam Jakub miał sen i to chyba nie jeden, Józef też tam jakiś miał sen i też nie jeden, i to były sny prorocze, czyli teraz tak, jest jakiś sen, nawet nam się różne jakieś rzeczy śnią. Mogą być typowo prorocze, a mogą być po prostu czymś tam. I teraz każdy sen możemy sobie na różne sposoby wytłumaczyć. Tak samo jak i proroctwo jakieś, bo ktoś coś powiedział, może nawet tego nie rozumiał, a powiedział, a później ludzie to traktują jako proroctwo i starają się dopasować interpretację nawet świata do danego proroctwa, które gdzieś ktoś wtedy kiedyś powiedział, a w ogóle nawet nie rozumiał tego. No to jest też smutne, że nie potrafimy nie potrafimy czegoś zrozumieć, że nawet źle zinterpretowaliśmy. Na myśl w ogóle nie przychodzi, że mogliśmy źle zinterpretować, znaczy jako społeczeństwo, jako ogólnie, że na przykład Kościół katolicki źle interpretuje, tak naprawdę w ogóle im to do głowy nie przychodzi, że oni to źle interpretują.
1: No to są strasznie ciężkie sprawy w ogóle, te interpretacje biblijne, stąd też tyle rozbieżności w różnych interpretacjach i podejściu do wiary chrześcijańskiej w różnych odłamach chrześcijaństwa. Inaczej protestant trochę podchodzi, inaczej katolik, jeszcze inaczej świadek Jehowy, nie? Bo to, a jeszcze inaczej taki badacz pisma, który powiedzmy całe życie temu poświęca i bierze jeszcze pod uwagę błędy w tłumaczeniach, znaczenie pewnych słów dawniej, to jak ludzie podchodzili do tworzenia tych różnych opowieści, historii, jakie tam przekazywali. Wiesz, bierze już takie całkiem niuanse różne pod uwagę. I to może być też taki badacz bardziej świecki albo bardziej wierzący. Ten wierzący będzie się kierował też jakimś dogmatem z góry na przykład, a ten świecki weźmie pod uwagę, jak powstawały religie, jak jedna czerpała z drugiej, jak zmieniali się wyznawcy danego bóstwa, a nawet samo bóstwo stawało się kimś innym w pewnym momencie, nie? Jaki to miało wpływ na... No, też ktoś tam się przyglądnie pismom apokryficznym jeszcze dodatkowo, a ktoś nawet nie będzie wiedział, że one istnieją, albo je weźmie za jakąś dziwnostkę, że coś tam słyszał, ale to jakieś tam głupotki. Więc to ciężko jest się w ogóle połapać w tym wszystkim dzisiaj. Jak ktoś nie poświęci całego życia, nie wiem, nie zna jakiegoś starohebrajskiego, nie zna historii, nie rozkminia, jakie są różnice w tłumaczeniach, jakie podejście było ludzi dawniej, a jakie dziś, no to kurczę, to jest taki ułomny i to tak jak ja bym się uczył, jak jest komputer zrobiony i bym sobie to wyobrażał, tak jak mały jaś, że tam są jakieś krasnoludki, te prądy tam latają i bym tak fachowo mówił, no latają te prądy tam w środku i to jest przez jakieś tam gęstości magnetycznie przekazywane za pomocą magnetyzmu prawdopodobnie i bym tak pierdolił sobie, no to jaką, co by to wniosło i jaką to by miało wagę moje słowa takie o komputerach, nie? No, nic.
0: Ale jeszcze Krawcze, bo powiedziałeś tam o duchowych i świeckich, to w tym, co mówiłeś tam, w jaki sposób będzie rozbierał interpretację, to moim zdaniem często jest tak, z mojego punktu widzenia, często jest tak, że ci świeccy są bardziej duchowi niż ci religijni, tak, którzy nazywają się duchowymi ludźmi. Czyli bardziej obiektywnie świeccy podchodzą do różnych zapisków. I to jest moim zdaniem bardziej duchowe niż ci religijni, bo ci religijni mają klapki na oczach.
1: Może coś być tu na rzeczy, no. Że taki, masz na myśli to, że powiedzmy jest jakiś taki bardziej świecki badacz, ale on bardzo szanuje tą swoją pracę, ceni na przykład, może cenić tego Jezusa jako mędrca, jako przewodnika duchowego tamtych czasów, dużo się interesować, dużo wiedzieć i jego jakby świadomość sama sprawia, że on jest faktycznie jakby tak bliżej tego wszystkiego, nie? Niż jakiś taki bardzo płytko wierzący, jakiś taki, wiesz, no jakiś głupkowaty ze wsi, nawet Biblii nigdy nie czytał, coś tam księdza se słucha na niedzielnej mszy, wpłaci 5 zł i wiesz, no to taka bardzo płytka jakaś duchowość ludyczna taka, że bardziej skupiona na tradycji, na poświęceniu jajeczka sobie w koszyczku.
0: I pod siebie też, o. Czyli do siebie, pod swoje jakieś tam dogmaty, no, ukierunkowanie. Ja tutaj dam przykład, na przykład w Dziejach Apostolskich to jest napisane, jak ukazał się, wizję miał Piotr, chyba bodajże, bo już dawno nie czytałam, ale może powinnam to wyszukać. Jak Jezus z nieba spuszcza płótno i na tym płótnie jedzenie i tam między innymi szarańcza, ja to też gdzieś wspominałam. I Jezus powiedział, masz to jedz, a Piotr, będąc wychowany na prawie mojżeszowym, on powiedział przenigdy, ponieważ to jedzenie było nieczyste i on powiedział, przenigdy nie będę tego jadł. A Jezus, to było po trzy razy, że masz to jeść. I teraz tak, zostało to wytłumaczone, że skoro Jezus powiedział, że ma to jeść, to znaczy, żeby iść i głosić do innych narodów tę radosną nowinę. A zaraz ja mówię, jedzenie to jest pokarm, czyli jeżeli Jezus powiedział, masz to jeść, to znaczy, ja bym to wytłumaczyła i myślę, że to jest najpoprawniejsza wykładnia tego, że masz korzystać również z nauk pogańskich, bo to było pogańskie jedzenie na tym płótnie spuszczone. Także masz korzystać również z nauk, masz to jeść, czyli korzystaj. bo to jako pokarm duchowy, czyli jedzenie, korzystanie, a nie, że iść głosić. To jeśli by szedł i głosił, to musiałby, nie wiem, chodzi o wizję, wizualizację tego, co musiało być zrobione. Owszem, idź i głoś, tak, to ja teraz idę i głoszę również do pogan, macie korzystać z nauk też pogańskich.
1: No widzisz, ale to może być interpretacja całkiem jakaś sensowna, ale niekoniecznie prawdziwa, to może też, bo ja, no nie, bo tak wiesz, robię eksperyment, a może to chodziło na przykład Jezusowi o to, żeby nie być niewolnikiem dogmatów różnych i zasad, jeśli one po prostu, jeśli jest jakaś wyjątkowa sytuacja, no trzeba zjeść tą szarańczę, to żebyś nie zasłaniał się dogmatem i umarł z głodu, czy nie nakarmił głodnego, bo jemu nie wolno czegoś tam jeść, twojemu bratu, żeby po prostu Jezus się jawi trochę jako ten, który stara się ludzi odwieść od tego, żeby być niewolnikiem pisma, żeby być takim uczonym w piśmie, który stawia jakieś tam zasady, które nie muszą być złe, ale one nie są same dla siebie i nie są sztuką dla sztuki, wiesz, tylko po prostu służą czemuś i można na przykład zrobić wyjątek i uratować, nie wiem, wykonać pracę w szabas, jeśli to jest, jeśli komuś ma to, jeśli to ma dobro z tego jakieś wyjątkowe wyjście, jest wyjątkowa sytuacja, no nie wiem, może tak strzelam, bo nie znam tej historii, ale tak wiesz, no chodzi mi o to, że ciężko jest czasami się rozeznać, o co temu Jezusowi chodziło tak naprawdę i ludzie się o to kłócą.
0: To znaczy, to jest wytłumaczone też później, jak to Piotr zrozumiał. I on zrozumiał, że ma iść i głosić. Czyli nie zrozumiał tego, że ma jeść dosłownie szarańcze, nie zrozumiał tego, że ma korzystać z nauk pogańskich, bo to było nieczyste. W prawie mojżeszowym było to jedzenie nieczyste i nieważne, czy to szarańcza, czy nauki pogańskie, to było nieczyste. A Jezus powiedział, to co oczyściłem, to jest czyste. Także, żeby się nie zakrywać, i nie odizolowywać od pogan. Tym bardziej, że później tam w którymś momencie też jest zapis, że poganie mają zapisane na sercu. Czyli żeby nie izolować się.
1: Czyli no mówisz, że to po prostu wynika, tak jak mówisz, z kontekstu, tak? Że o to tu chodziło. No dobra, to spoko.
0: Tak, z kontekstu, ale właśnie jest narracja zrozumienia Pawła i ja mówię zaraz, a czy Paweł to, przepraszam, nie Paweł, tylko Piotr, zrozumienia Piotra, czy Piotr to dobrze zrozumiał? Jak ktoś by głęboko analizował treści, chociażby z dziejów apostolskich, również jak mieli problem z chrztem, kogo mogą ochrzcić, kogo nie mogą ochrzcić, to tak zwani wierzący tłumaczą, no ale to Duch Święty, ja mówię zaraz, to Duch Święty nie objawił im od razu, tylko stopniowo rozumieli, czyli moim zdaniem to było wszystko jako zrozumienie, ale typowo ludzkie, po ludzku, a nie po duchowemu.
1: No, z tego co wiem, to Jezus na początku skłaniał się raczej ku temu, żeby wśród swoich szerzyć wiarę, no ale może potem nastąpił jakiś przełom faktycznie i no wiem, że jego postaci tak próbowano się stworzyć, no właśnie wiesz, my mówimy Jezus, to jest greckie imię, no to jest już taki Jezus stworzony dla pogan, ten, którego nazywamy Jezusem, tak na dobrą sprawę, nie?
0: No, poza tym tam też było, że ten, kto nie przyjął chrztu, to nie ma Ducha Świętego, a później był problem, to też w dziejach apostolskich, że Duch Święty spłynął na rodzinę pogańską i chyba to bodajże też apostoł Piotr mówi, no to skoro Duch Święty, czyli tam językami zaczęli mówić, czy jakoś tam, nie wiem, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale to jak my możemy odmówić wody? Czyli oni cały czas rozumieli, jakąś tam wykładnię i tradycję może, nie wiem, że chrzest musi być konkretnie tutaj taki i taki, żeby dopiero mieć Ducha Świętego. A tutaj Duch Święty pokazał, że to Duch Święty działa i nie musi być tej wody, no, a Ducha Świętego ludzie mogą mieć. I jest teraz takie przekonanie wśród tak zwanych wierzących, czy to katolików, czy jakichś tam innych protestantów, że tak, bo jeśli nie jest w naszej grupie, to on nie może mieć Ducha Świętego, jeśli nie jest katolikiem, nie może mieć Ducha Świętego, jeśli nie mówi językami. I tutaj chodzi o to, że ja to interpretuję w ten sposób, że Bóg dał jakieś swoim dzieciom zabawki, między innymi ja to tak określam, zabawki i jako dary Ducha Świętego, a dzieci się pokłóciły, która to jest prawdziwa zabawka, jako dar. Wiem, że tu mogę kogoś urazić w tym, co mówię, ludzi wierzących, ale ja to tak odczuwam. Bóg podzielił swoje dzieci różnymi zabawkami i teraz dzieci się kłócą. Kiedy się pogodzą?
1: Wiesz, mi jest też tak, ja tak sobie rozmawiam o tych sprawach, bo to jest ciekawe. To jest nasza kultura. Wielu ludzi w to wierzy, wiesz, ale nie to, żebym ja jakoś wierzył. Ciężko mi uwierzyć w to, że te wszystkie opowieści nie były tworzone trochę na potrzeby władania ludźmi, żeby, wiesz, władać rządem dusz po prostu, żeby ludzi gdzieś posyłać na wojnę, że te opowieści nie zostały przerobione z czasem przez różne tłumaczenia, szum informacyjny, ewolucję pewną religii. Wiesz, no po prostu ciężko mi to uznać, że ktoś tam siedział, spisywał, to zostało zachowane. Nawet zaakceptowanie Jezusa jako naprawdę postaci historycznej to jest cholernie ciężkie dla mnie, nie? A może był Eseńczykiem faktycznie i w tej sekcie Eseńczyków w ogóle jeszcze był innym człowiekiem, jakby sugerowały tutaj zwoje z Qumran, no. A wiesz, a Adam może za chwilę zadzwonić i powiedzieć, że w ogóle tak pieprzymy głupoty, że aż zęby bolą i on przedstawi swoją tutaj interpretację i podejście do Jezusa i wszystko nasze będzie o kant tyłka rozbić, na nasze jakieś tu rozkminy.
0: Ale nie irytuj się, ja już słyszę po głosie, że się irytujesz.
1: Nie, w ogóle, nie, co ty?
0: Nie, wcale. Nie. Ale ja chciałam tutaj przełożyć to na nasz czas, czyli teraz też jest jakieś prawo i, bo to no jako ciągłość chcę, jest jakieś prawo i no teraz przeciwstawić się temu prawu, no to z tamtych czasów to było herezja, czyli załóżmy, my się przeciwstawiamy jakiemuś prawu, nie wiem, cywilnemu, czy jakiemuś, no to my jesteśmy heretykami, jeśli się wypowiadamy przeciwko. O, teraz jest modne to, narkotyki są najbardziej modne, no to jesteśmy heretykami wśród tych, którzy są zagorzałymi przeciwnikami narkotyków. Także, no, i za takie rzeczy różne, no, do więzienia chociażby. No i myślę, że można to tak porównać. Albo za daleko idący wniosek tutaj dałam. Porównanie za daleko idące.
1: No to nie wiem, na razie to chyba wywołałem trochę Adama z lasu. Witaj, Adamie, cześć.
2: No, cześć wam. Jakie jest twoje imię, panie redaktorze?
1: Chcesz moje prawdziwe imię? Jam jest ten, który jest.
2: No, nie, no. Prawie dobrze. Powinno się odpowiedzieć, ja jestem krawiec. I po hebrajsku to by brzmiało JHWH krawiec. Czyli Żydzi starotestamentowi znali tylko połowę imienia Boga. To JHWH. Nie znali tej drugiej części. I to dlatego tak dziwnie brzmi. I wszędzie tam, gdzie w Biblii pisze Pan, powinno być JHWH. Tylko że ze względu na to, żeby nie wymieniać imienia Pana Boga na daremno, Żydzi to zmienili na Pan, no i my to akceptujemy, nie? A imię w Starym Testamencie miało znaczenie, oznaczało charakter człowieka. I często było tak, że nawet Bóg czy tam ktoś inny zmieniał imię człowieka, nie? Także Bóg się przedstawiał Żydom, ja jestem. No i oni to zaakceptowali. I w momencie, kiedy przyszedł już Pan Jezus i powiedział, ja jestem Jezus, to brzmiało JHWH Jezus. I jak on to mówił, ja jestem, to już faryzeusze brali kamienie, żeby go ukamieniować, nie? Bo on mówił JHWH, że jest Bogiem.
1: A, w ten sposób. Bo to było, bo ten wyraz, taki zwrot grzecznościowy trochę właśnie, no w stylu Pan po prostu, był zarezerwowany dla Boga i to już ich drażniło, że ktoś śmiał się posłużyć taką nomenklaturą do siebie w stosunku, nie?
2: Tak. A Jezus znaczy Zbawiciel. Czyli imię Boga brzmi, ja jestem Zbawiciel.
1: A Jezus, przepraszam bardzo, a Jezus to nie jest po prostu, no tak jak mamy Marcin i Martin, no to Jeszua i Jezus, nie jest to po prostu grecki odpowiednik tego imienia Jeszua? Bo może tak. samo Jeszua oznacza właśnie Zbawiciel, tak?
2: Czy to był... Jozue, Jeszua, Jezus, nie? To jest to samo, dlatego że Biblia jest spisana w trzech językach. I dlatego są te kombinacje. I powinno chyba brzmieć nawet Izus poprawnie, nie? Ale to nieważne. Jezus jest przez S, u nas jest przed Z. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne jest, że Boga poznaje się w ten sposób po kawałku. A w tej chwili, jak już my poganie, jak mamy danego Ducha Świętego po dniu Pięćdziesiątnicy, to ten Duch Święty nam objawia Boga po kawałku. Nie da się go tak ogarnąć, wiesz, za jednym zarazem, bo Bóg jest ogromny. No, jego charakter też jest ogromny, nie? Także wiesz, każdy zna tylko cząstkę tego Boga, nikt nie zna całego Boga. Jeden z Boga zna bardziej od poczucia humoru, drugi od sprawiedliwości, trzeci od miłosierdzia, nie? Od łaski, od różnych rzeczy, nie? I już to kiedyś mówiłem, że jak dwóch chrześcijan przyjdzie i będzie opowiadać o Bogu, to będą opowiadali o dwóch różnych Bogach, bo jeden będzie znał go od tej strony, a drugi od tamtej.
1: A u muzułmanów, muzułmanie mówią na Jezusa Isu chyba, jeszcze tu sprawdzam, Isa. Isa ibn Mariam, czyli Isa syn Marii. A to, słuchaj, to my powinniśmy też mieć jakiś taki polski odpowiednik tego imienia, skoro w każdej kulturze na niego inaczej mówią, to u nas na przykład powinien być Janusz. No, nie, to tak w żartach. No.
2: U nas jest Jezus przez Z, a wszędzie jest przez S. Aha. Także my mamy swój odpowiednik.
1: No w sumie tak. A na antenie, słuchajcie, dziwna sytuacja, bo w szatańskim radio Adam, Ewa i krawiec wąż.
2: A, poczekaj, krawiec, zareklamuję jeszcze tą imprezkę, dobra?
1: Dawaj.
2: W Krakowie, w Taurona Arena w przyszłą sobotę będzie dobry show amerykański, nie? Warto jechać zobaczyć. Przyjedzie Graham, to jest taki najsłynniejszy ewangelista amerykański, nie? Po prostu będzie dobry show. I to już chyba będzie ostatni do zobaczenia, nie? Później już nie będzie, nie? Bo już takich show się po prostu nie organizuje, no. To były kiedyś na stadionach się organizowało, a teraz to już nikt takich rzeczy nie organizuje, no. Będzie się działo, nie będzie nudno w każdym razie. To mogę zagwarantować.
1: Kurde, to faktycznie coś ciekawego, bo ludzie mają okazję zobaczyć, jak modlą się, jak czczą Jezusa Amerykanie w takim stylu właśnie w amerykańskim. No to jest gratka na pewno. To powinna być gratka dla chrześcijanina zobaczyć, jak się modlą u sąsiada gdzieś, nie?
2: Modlitwa też będzie, ale będzie akcja po prostu. Wiesz o co chodzi. Ludzie będą chodzić, wychodzić. Ktoś tam będzie dymy puszczał, no.
1: Z wózka wstanie ktoś tam, płaszczem go nakryje, wstawaj, powiadam ci, co prawdę. I tam będą śpiewali, Jezus kocha mnie, wszyscy razem, i pieniądze tam będą fruwały, coś takiego, nie?
2: Nie, pieniądze nie będzie składki. My to mamy wszystko, tam jest wszystko za darmo, nie? Aha. Znaczy jedzenie musisz sobie kupić, ale wszystko, całą resztę masz za darmo. Tak jak ja, to nawet mam transport za darmo. I każdy ma transport za darmo, tylko niech się zgłosi do kościoła zielonoświątkowego. A może już za późno, nie wiem. No ale można spróbować, nie?
1: Osobliwa persona pisze, nie reklamuj tego, krawiec, ty na pewno jesteś ateista. A co za problem? Słuchajcie, nocne radio jest radiem ludzi wierzących i radiem ludzi niewierzących i strających, że tak w żartach trochę powiem, też i pijących, i niepijących, i śpiewających, i tych, co w cichości siedzą. Jeszcze Kotek Mruczek do nas dołączył, witam.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to ja jeszcze tak troszeczkę powiem, ja jestem wierząca i mam nadzieję, dlatego jestem tutaj u krawca, jestem wierząca w to, że krawiec w którymś momencie przestanie drwić i na poważnie będzie swoje jakieś poglądy mówił, a jak moja wiara wygaśnie, to przynajmniej może nadzieja zostanie w krawca. Żeby krawiec martwił się o ciebie, żebyś nie trafił do więzienia. No, martwię się o twoją przyszłość. Dlatego jestem, oto jestem.
1: Dziękuję ci, Ewo, siostro. A czy brat Kotkiewicz, z czym przychodzisz do nas, bracie?
3: Żebym to sam tobie sobie powczał, to jeszcze. Ale kurde, czy Jezus Chrystus napełni mi bak benzyny? Bo ja sam jestem gotów w imię Jezusa Chrystusa, jednego pierdolonego, zawieść kilka osób na to spotkanie. O co w tym chodzi? Co ty nam sprzedajesz, typie?
2: Show, reklamuję imprezy. Jeśli do mnie mówisz.
3: Tak, do ciebie. Tak bardzo do ciebie.
2: Jezu, Lotka pisze, kto chce, może jechać. Ewangelizację robi się dla ludzi niewierzących, nie dla wierzących. Dla wierzących, wierzący nie potrzebuje ewangelizacji.
3: Masz obowiązek ewangelizować, tak?
1: No misja taka.
2: Nie mam takiego obowiązku. Znaczy, no może mam, no, ale nie każdy ewangelizuje, nie?
3: Więc to, co robisz, jesteś tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby ewangelizować. Okej, możemy się pokłócić na kilka i różnych rzeczy, ale jesteś tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby ewangelizować, tak?
0: No, ale mruczku, ale ewangelizować to tylko może Ewka, on może adamizować najwyżej.
3: Good point.
1: Można etamizować, można różne rzeczy robić. A kim byli zenonici? Bo słyszałem o takich zenonici. Ktoś słyszał o takich?
2: Gibeonici. Byli. Są w Biblii. To tacy goście, którzy tam przyszli i podszywali się, że są z daleka i że chcą pokoju z Izraelem, a mieszkali w ziemi Kanaan. Wzięli tam Jozuego podstępem. Udawali, że przyszli z daleka, że mieli tam czerstwy chleb, stare buty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
3: Jasne, spoko. I wszystko, co w ogóle istnieje, kręcić się dookoła tylko i wyłącznie wobec Biblii?
2: Nie?
3: A tak brzmisz?
2: No, nie wiem, no. Dla mnie podstawą jest Biblia, nie?
3: Okej.
1: No taką instrukcją życia jest dla chrześcijanina głęboko wierzącego, no.
2: Tak.
3: Nie miałeś lepszej instrukcji, którą mogłeś sobie odebrać od swojej matki, od swojego ojca?
2: Nie, akurat tą sobie wybrałem i to mi pasuje.
0: Ewka ewangelizuje, zdelegalizować Biblię. Co ty, Mruczek, na to?
3: Ja jestem wielkim przeciwnikiem delegalizacji czegokolwiek. No, mimo wszystko, tak. To nie jest kapitan państwo, żeby się wypowiadać w sprawach mądrych, ale kurde, nie wiem. Naprawdę się dziwię, że Biblia jest twoim, Adamie, tym twoim jedynym wyznacznikiem, twoją jakąś najważniejszą książką. Jest dużo ciekawszych książek.
1: A jakie na przykład? Tak, ale taka, żeby była też jakąś dobrą instrukcją życia.
3: Lem, dialogi, na przykład.
1: Który lem?
3: Lem, dialogi.
1: Dialogi.
3: Platon. Jezus Maria, zapomniałem. Marek Aureliusz, Rozmyślania. Na przykład. Jest mnóstwo rzeczy, na których można się zainspirować.
1: Manifest komunistyczny, Mein Kampf.
3: Wiesz co, wolałbym nawet prędzej, żeby Mein Kampf istniało bardziej niż Biblia.
1: O, to grubo pojechałeś teraz. Ja to w żartach mówiłem. O, na serio.
3: Jest akurat osobiste. I warto wejrzeć do tej pustej głowy.
1: No, to ładnie się pan przedstawił.
3: A ty, Adamie, wybrałeś sobie akurat Biblię. Dlaczego?
2: Bóg mnie zbawił i sobie ją wybrałem, nie? Mnie pasuje i ja nie narzekam. Wybrałem po zbawieniu, nie przed.
3: Okej. Okay. To czym było to zbawienie? Na czym to polega? Naucz mnie. Przepraszam, jestem apostatą. Nie znam się na tym. Chcę być zbawiony. Dobra, nie chcę być, ale załóżmy, że chcę być zbawiony.
2: To musisz się najpierw nawrócić. Mhm.
3: Ale, to... na którego Boga? Na Allaha, na Zeusa?
2: Do którego chcesz, masz wybór.
1: A co oznacza w praktyce nawrócić się? To ma, rozumiem, coś wspólnego z tym, żeby mieć w sobie tą wolę szukania Boga, tak? Bo taki Kotkiewicz, no to słychać w nim takiego węża, troszeczkę takiego Belzebuba, szatana, on cały czas, a jak mnie zachęcisz? A co będę z tego miał? A kto mi za benzynkę zwróci? A gdzie? A po co to? A na co to komu? A dlaczego? No to nie słychać w nim takiej w ogóle chęci, żeby tego Boga szukać, a Bóg się chyba rzadko objawia tym, którzy nie chcą w ogóle go szukać, tak?
2: Nawrócenie dzieje się w umyśle człowieka. Ateista wierzy, powiedzmy, w wielki wybuch, nie? No i obserwuje świat i mówi, no coś z tym wielkim wybuchem jest nie tak. Chyba to jednak było stworzenie i stworzył to Bóg, nie? Więc już się nawraca od wielkiego wybuchu do Boga, nie? No i później szukasz tego Boga, który ten Bóg jest prawdziwy, nie? Czy Allah, czy Jahwe, czy tam Budda, nie? No masz wybór, nie?
3: A jak wyglądało twoje nawrócenie?
2: Do mnie Bóg przyszedł, narozrabiałem. Byłem w kłopotach, wołałem o ratunek. Przyszedł do mnie Bóg, zbawił mnie. Rzecz działa się w duchu. Już Krawiec kiedyś to mówił, że nie rozumie tego, co znaczy w duchu. Tak jak teraz rozmawiamy, pomijając fakt internetu i komputerów, komunikujemy się za pomocą naszych umysłów, intelektu. I nazwijmy to, że to jest połączenie Wi-Fi. Ale istnieje drugie połączenie, Bluetooth. I z tym Bluetoothem łączysz się z Bogiem. Przez Wi-Fi się nie połączysz. Trzeba użyć Bluetootha i to jest to połączenie w duchu.
3: Czekaj, już sobie tutaj nawet swój sprzęt ogarnę. Czekaj, na Bluetooth, czyli 2-4 GHz, okej? Okay? Boga nie.
2: No widzisz, już masz swojego.
0: A może ludzie powinni się nawrócić na człowieczeństwo, a nie na jakiegoś Boga i poprzez to, że jesteśmy ludźmi, nie chcemy szydzić, chcemy być grzeczni jeden do drugiego, to może w ten sposób objawia się Bóg w nas, Adam.
2: Ewka, nawracasz się do czego chcesz. Ja reklamuję Biblię Jezusa i mówię, że tam jest prawda. Inni bogowie mnie mało interesują.
3: Czyli też jesteś ateistą.
2: I nie drążę żadnego tam tematu z innymi Bogami. To jest indywidualna sprawa każdego człowieka, w co wierzy, jak wierzy, byleby za swoje.
0: Byleby co?
2: Byleby za swoje.
0: Jak za swoje?
2: Jak wierzysz za swoją kasę, to sobie wierz, w co chcesz. Mnie to nie interesuje.
3: A to stąd się wzięła właśnie benzynka w tych autobusach? Okej. Okay. Byle za swoje. Jasne. Rozumiem.
0: Szczerze mówiąc, jestem taka ciężko kapująca mózgownica, że za bardzo nie zrozumiałam tego wywodu Adama za swoje. Wiesz, ale za swoje pieniądze, za swoje. I szczerze mówiąc, w duchowości, czyli w przesłaniu Adama jako duchowy człowiek, nie zrozumiałam, bo osoba prawdziwie wierząca chyba powinna wierzyć w jednego Boga jakiegoś. No, a tutaj, no ja rozumiem, w Biblii jest opisane o wielu Bogach jest, także innych Bogów nie będziesz miał, czyli inni ludzie mieli swoich Bogów, a ty masz mieć tylko mnie, Jahwe, JHWH masz mnie mieć za Boga. Także no jakoś trochę tego twojego wywodu, Adam, nie zrozumiałam.
2: Ja wierzę w Boga Jahwe. Inni bogowie mnie nie interesują. Wiesz, za swoje, znaczy za swoje pieniądze. Na przykład piję tutaj do kościoła katolickiego, że na przykład muszę płacić za wiarę katolików. To pielgrzymki, katechety czy coś innego nie są za darmo, nie? Ja za to płacę, mimo że w tamtego Boga katolickiego nie wierzę. I to mnie boli. A jak ja idę tam

0: Bardziej szach, ale akurat to mu się udało.
1: Nie kradnij, tak? Musiałabym bardziej w głowie pogrzebać, żeby tutaj dać się kontrę. Także namata jeszcze ten. Coś mi bardzo naciągana jest ta wersja, nie kradnij. Z tym za swoje.
2: No tobie, Ewka, jest ciężko się z tym jakby oswoić, no bo ty tak troszkę bez urazy, za cudzesy troszeczkę żyjesz, nie?
1: Nie, ja darmo rozdaję i darmo biorę. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Daję darmo.
2: Nie ma darmowych obiadów, proszę pani.
1: No, niby nie ma, no. Nic nie jest za darmo. Coś za coś.
3: Słuchajcie, to ja już uciekam, bo dynamika spadła, jak to zawsze w mojej obecności. Także dzięki, trzymajcie się, cześć.
2: Trzym się, Adamie, hej, wszystkiego
0: z
2: dobrego.
0: Z Jezusem.
2: No, dokładnie.
1: To co, ja też mam się rozłączyć, bo tu już jestem trochę na audycji. Czy mam jeszcze...
0: Nie.
1: Czy mam jeszcze trochę ten, podjarać, bo to już jestem...
0: Zróbmy z tego cokolwiek ciekawego.
1: Co?
0: Zróbmy z tego cokolwiek ciekawego.
1: Ja już chyba wygasłam. Adam
2: Kotkiewicza,
1: nie zgasił jak
2: Kotkiewicza wzięło na rozrabianie dzisiaj. Jest tutaj wesolutki i coś by tu nawywijał. Coś czuję.
1: Ja teraz mam misję. Tak. Ja teraz mam misję, żebyście ten, martwię się o was, bardzo się martwię, żebyście nie szydzili, ewentualnie grzecznie wchodzili w dialog.
0: Okej, dobra, to ja zacznę. Duch Święty jest pierdolnięty. Krawiec, twoja kolej.
2: Wiesz, że to jest jedyny grzech, którego się nie da wybaczyć, co teraz zrobiłeś.
0: Wiem i dokładnie to robię.
2: Odważne. Odważne.
1: Niewybaczalne są.
0: Ale ja się nigdy z kim nie umawiałem na te zasady. Come on. Jebać no. Ducha Świętego.
1: Czyli jebać miłość, bo dla mnie...
0: Skurwysyn mu na imię.
1: Dla mnie Duchem Świętym jest miłość, czyli jebać miłość, tak?
2: Myślę, że to może chodzić o coś innego z tym zgrzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu niż to, że się go zwyzywa. Po prostu obelżywie. To, że to
0: nie wiem, cały czas czekam na komety, które uderzą w moje mieszkanie.
2: Duch Święty to może być jakaś taka, coś jak moc z Gwiezdnych Wojen, że to nas przenika, jest w tym jakiś zamysł Boży przenikający nas. Jak się przeciwstawisz ogólnie jakiejś boskiemu planowi, idei, chociaż Duch Święty też zapłodnił Maryję, to jak on to zrobił, cholera jasna? W tygodniku,
1: no,
2: nie, w tygodniku nie było to pokazane tak dosyć dosłownie, że ta gołębica wleciała tak jakby tam od dołu. Już tak powiem.
1: No to zapładnia miłość chyba, nie? Więc by mi się zgadzało ta moja wersja, że Duch Święty jest miłością.
2: To są
0: miłość, podobnie... miłość jest w nas, a nie w jakimś, nie wiem, wymyślonym Duchu Świętym. To jest coś, kiedy usiądziesz sobie na dupie i kiedy za dużo myślisz. Tym jest Duch Święty. Myśmy wykreowali Boga na nasz obraz i podobieństwo. I tak samo myśmy wykreowali Ducha Świętego jako, nie wiem, nieistniejącą rzecz, która w sumie, dobra, zapłodni Marykę 2000 lat temu, okej. Jest bardzo dużo ludzi, którzy zapłodnili Markę 2000 lat temu. I jakie to ma dodatkowe znaczenie? Żadne.
1: A może to ma takie znaczenie, że jeśli faktycznie Duch Święty jest miłością, to jeżeli wypowiadamy się przeciwko miłości, to jest to dla nas już od razu jakaś kara, czyli no, źle nam się wiedzie, bo teraz zobaczcie, bardzo dużo ludzi, czy to kobiety, czy mężczyźni, wypowiadają się, o, bo to no, my jesteśmy tacy i tacy, kobiety na mężczyzn, mężczyźni na kobiety, czyli wypowiadamy się przeciwko Duchowi Świętemu, czyli przeciwko no, samym sobie się wypowiadamy i tak naprawdę pogrążamy się w, no niestety, ale antyczłowieczeństwie.
0: Według twojej interpretacji tak.
1: Dziękuję, że zrozumiałeś moją interpretację.
2: W sumie ciężko o odpuszczenie

0: przeproszenie, wybaczenie grzechu, jeśli grzesznik śmieje się, zadowolony jest z tego, że grzeszył, w ogóle nie żałuje, ma to w dupie tych, co go tam mu wybaczają.
1: Jehowa, Jehowa! Sorry, musiałem.
0: Jest Jehowa, czyli właśnie chowa tam te pieniążki i Anodaj, Adonaj, Anodaj. To tacy bogowie Kościoła katolickiego i Bożek Mamon jeszcze. No, ale wracając, no właśnie ciężko wybaczyć, ciężko jakieś wybaczenie, jeśli ktoś nie chce tego wybaczenia, ma to w dupie i cieszy się ze zła, które zrobił, nie pisze się na żadną pokutę, więc może z tego powodu to jest właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu tak opisany. Tak, że rzekłem. No. A ciekawe, czemu Jehowi nazywają Jehowa, Pana Boga właśnie.
1: Bo tam sobie inaczej literki przedstawiają. To nie drąż, naprawdę nie drąż. Nie drąż, bo dosłownie to ichapuchaj i tak dalej i ogółem całe te. Słuchaj, ale tak załóżmy, bo ja ci w swojej historii bardzo dużo złych słów powiedziałem. I zgrzeszyłem wobec ciebie. Tylko, że masz tę różnicę względem, nie wiem, Boga, Ducha Świętego czy innego, pierdolnie tego, że ty istniejesz. I jesteśmy na jakiejś takiej wspólnej bazie.

0: Przepraszam, byłem wyciszony i gadałem chyba do Boga tylko. No właśnie, ja mogę Kotkiewiczowi wybaczyć, nawet jak on to w dupsku ma i będzie tylko rechotał ochryple i jeszcze więcej mnie obrażał, to ja mogę mu to wybaczyć, a w chrześcijaństwie to tak nie działa jakby, że tam musi być ta skrucha i powiedzenie tych grzechów jedni drugim, tak w Biblii było, nie że księdzu, tylko jedni drugim, no musi być jakiś rytuał odprawiony i pewne zasady są. A ja mogę tak po prostu sobie wybaczyć. Wybaczam ci, Kotkiewiczu, żeś głupi, żeś wredny,
1: no i w
0: żeś
1: problem?
0: Paskudny.
1: Czemu robić jakikolwiek rytuał z tego samego dookólnego świata, tylko i wyłącznie, żeby sobie nawzajem wybaczyć?
0: Bo może moje wybaczenie jest JHWDP warte po prostu troszeczkę na przykład, a nabiera ono siły i jakiegoś sensu, jak faktycznie są odprawione jakieś tutaj pewne rytuały polegające na tym, że ty faktycznie powiesz zaprawdę, Krawcze, przepraszam, iż złe słowa kierował żem do ciebie.
1: I właśnie to jest to. Rytuały lizania pały to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby być człowiekiem względem drugiego człowieka, a nie sobie dorobić do tego jakąkolwiek inną koncepcję Boga. Jeżeli masz tego Boga, spoko. I tu nie mówię do ciebie, tylko bardziej do słuchacza. Miej sobie go, tylko nie wkładaj mi go w dupę. Masz prawo wierzyć. Tak samo ja mam prawo mieć to w dupie.
0: Pewnie, że tak. No, to już...
2: To pojemna twoja dupa, tak jak u Krawca niedawno też powiedziałam, pojemna ta wasza dupa.
1: Oj, tak.
0: No, to już nie te czasy.
2: Dobra,
0: kiedy
2: to ja
0: się
2: rozłączę
0: siłę...
2: już. Krawcze, to ja już się rozłączę, także powiedziałam i tak chyba za dużo w tej audycji. Także życzę miłej dalszej niedzieli. Uśmiechu i bawcie się dobrze, tak żeby nikt przez was nie płakał. Pa, pa.
0: Bywaj, niewiasto. Bywaj ta, którą zwą Ewą.
1: A jeżeli ktokolwiek będzie płakał przez nasze jechanie o Bogu, to ty się zastanów, w co ty wierzysz.
0: No też nikt ciebie, Kotkiewiczu, do niczego nie zmusza i już nie będzie raczej zmuszał. To nie te czasy, kiedy się ogniem i mieczem tam ewangelizowało. Pięty przypalało.
1: Ja opatrzę w kurwie, jakaś taka wizja, nie wiem. Ja rozumiem obowiązek ewangelizacji, okej, on istnieje w pewnych religiach, ale jestem tym zmęczony.
0: No, trochę tak jest, że chrześcijanie, można by tak czasami powiedzieć, że troszkę są upierdliwi z tym wszystkim, z tym swoim Jezusem.
1: O, tak.
0: No. Ciągle ten Jezus, Jezus, Jezus. Ale są też lepsi i gorsi pod tym względem. No, Adam na przykład nie jest jakiś taki strasznie upierdliwy. On jest taki wyluzowany, dosyć często powtarza, że ja mam swoje rzeczy tu, swoją bajkę, lubię ją, cenię, to jest moje życie, ja was tu do niczego nie zmuszam. I gdzieś tam, wiesz, dzwoni, tłumaczy pewne rzeczy, jak on to widzi, to jest dla niego ważne. Ale też nigdy się chyba nie zdenerwował, nie musztrował tu nikogo, nie straszył nigdy za bardzo chyba.
1: A i właśnie Ślasza się nie zdenerwował, bo jeżeli bym go usłyszał zdenerwowanym, to jest, kurde, ja ufam ludziom, którzy się wkurzają, którzy są autentyczni, przez to, że się wkurwili. I z jego strony nigdy czegoś takiego nie wysłałem, tylko i wyłącznie, aj tutaj wiesz, tutaj sobie pojedź na księdza, który dotyka łapkami małe dzieci, albo nieduże, i ten, dotyka sobie łapkami i będzie event na stadionie i zobaczcie sobie, jak to wygląda w Ameryce. Nie, postawmy temu tamę. Niech to się nawet nigdy nie zainstaluje w naszym pięknym kraju.
0: No kurde. Aż tak? No dobra.
1: Aż tak, dokładnie tak, ze względu na to, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby od czasu do czasu być naiwnym. I to jest fajnie, kiedy sobie tutaj siedzimy, kiedy jesteśmy sobie pewni siebie, ale kiedyś przyjdzie jakiś moment, że ktoś w to uwierzy ktoś pojedzie na ten koncert i fajnie, że on jest darmowy, no sorry, no nie ma darmowych obiadów, pojedzie tam, zaufa i podejmie bardzo złe decyzje dotyczące jego własnego życia. Nie róbmy tego, niech to zdechnie. To się nie sprawdziło, to istnieje tylko i wyłącznie w Ameryce.
0: A widzicie, Vino Veritas, Kotkiewicz z Kotkiewicza wyszedł dzisiaj wręcz antyteista. Taki mocny. No, ale ja to rozumiem, jakby taką postawę. To jest dobry temat, że można się czasem zastanowić, że ktoś, że komuś zaszkodziło to, że został chrześcijaninem. Nie? W życiu.
1: Wiesz co, nie wiem, jedyne moje znane mi historie to jest to, jak to się oddalił od kościoła, tylko i wyłącznie dlatego, że tam były zbyt popierdolone zasady. Kontradykcyjnie wobec siebie.
0: No. Kiedyś dawałem taki przykład, że ktoś może na przykład zacząć wierzyć w to, że Bóg nad nim czuwa, że o niego zadba, stracić pewną czujność co do tego, co się dookoła dzieje, bo będzie miał takie przekonanie, jak wielu zapewne ma chrześcijan, bo trochę to na tym polega, że ten Bóg pisze dla ciebie jakiś scenariusz. No to wiesz, jak pisze dla ciebie scenariusz, to nie po to, żebyś się przewrócił, głupi ryj się rozwalił i wpadł w studzienkę kanalizacyjną i zdech. No i stracisz tą czujność po prostu pewną i przypłacisz to życiem, a się okaże, że żadnego Boga nie ma, żadnego Jezusa i uwierzyłeś w pewną bajkę, która zmieniła twoje życie niekoniecznie na lepsze w tym momencie, ale z drugiej strony komuś innemu da to siłę do walki z nałogiem, na przykład, czy coś tam. Nie będzie pił. Jak Kotkiewicz. Pijak.
1: No i jaka tutaj jest wartość dodana? Gdzie jest Bóg? Ma dla mnie plan? Bo jeżeli miał Bóg faktycznie wobec mnie plan, to ma naprawdę niesamowicie zajebiście ciekawe poczucie humoru.
0: No, wielu chrześcijan tak mówi właśnie, Bóg ma zajebiste poczucie humoru. No, najlepsze to ma, jak to dziecko wpadło do szamba. To ma najlepsze poczucie humoru.
1: I będę z niego drwił, bo sorry, ale ja bardziej się czuję Bogiem ze względu na to, że mam wpływ na rzeczy dookoła mnie. Może nie duży, może to nie ma szczególnego znaczenia, ale mam wpływ na cokolwiek. Więc Bogu, chuj ci w dupę śmieciu.
0: O, ale to nikogo nie wolno tak obrażać, nawet Pana Boga. Przepraszam, ja będę protestował, ja jestem...
1: Krawiec protestant!
0: W radiu, słuchajcie, staram się, aby nie obrażano nikogo. Ani tutaj tego, ciebie i ciebie tu, ani ciebie, Kotkiewicz, i też tego Pana Boga, żebyśmy tak
1: jasne,
0: bardzo...
1: Jasne, dobra, słuchaj, to Bogu, jeżeli to słyszysz, to zadzwoń i się dogadamy.
0: Teraz się obraził i nie zadzwoni.
1: No teraz to już ja nie chcę.
0: Jesteś Bogiem! Uświadom to sobie! Człowieku, przemyśl to! No, tu tak brzydko o tobie piszą.
1: No, to i było... bardzo kurwa dobrze. Być może, nie wiem, to ten Bóg ich natchnął. Może tylko wyłącznie wasza prywatna inicjatywa, to nie ma znaczenia. Bogu, jak coś, to dzwoń. Ja już czekam na ciebie naprawdę długo.
0: Skype, nocne radio. Jakby co. A Pan Bóg tam teraz próbuje zainstalować Skype'a. Kurwa, gdzie to? Tu? Nie mogę. A tu instaluj. Gdzie to ja mam teraz? Tu jest połącz, tak? Ale gdzie? Przecież wpisałem. Zaraz, to nie tu. Login? Co to jest login?
1: Dobra, odpaliłem się odrobinkę za bardzo, ale Bogu chuj ci w dupę. Skoro nie zadzwoniłeś, no to twój wybór. Sam się teraz zezłamowałeś.
0: Oj. Jeszcze będziesz skamlał o księdza.
1: O Jezu, jak mnie to... Nawet... Aż mnie teraz wkurwił. Bo ile ja takich znam sytuacji, nie wiem, gdzieś tam z rodziny czy coś, że on na łożu śmierci zgodził z Bogiem, poprosił o księdza. Kurwa, nie mógł poprosić o niego, bo nie był świadomy tego, co się z nim dzieje. I tylko i wyłącznie przez to, że udajemy i pozwalamy udawać na takie sytuacje, że w ostatniej chwili życia ktoś się zgodził z Bogiem, sami jesteśmy sobie winni. Wiesz sobie, co kurwa tylko będziesz chciał. Przez to, że na cmentarzach mamy krzyże za każdą jedną jednostką, która wierzyła albo nie, ale za każdym razem postawić ten krzyż i chuj, i Bóg tak chciał.
0: No, ja tam bym nigdy nie rozumiałem tego wieszania sobie na szyi narzędzia tortur. Czy ktoś sobie wiesza gilotynkę? Jakby tak Jezusa ścieli, to co, to chrześcijanie by takie gilotynki nosili? Albo pętelkę, taką szubieniczkę? No bez sensu.
1: No akurat szubieniczka byłoby dość urokliwa.
0: Dobra, to co, to kończymy, ja idę coś zjeść chyba, bo zgłodniałem.
1: Tak, ja też się zawijam w kurwinie, Adam protestant. I dobra, miej sobie swojego Boga, wstać sobie go w dupę, zwiń w rulonik, chuj mnie to obchodzi.
0: No, jakie brzydkie słowa. No, ale
1: nie, okej, nie ewangelizuj tam, gdzie... Dobra, ewangelizuj sobie, gdzie chcesz, ale licz się z tym, że ktoś się na ciebie zezłości.
0: No, nikt nie mówił, że będzie łatwo z tą ewangelizacją. Nie tylko same przyjemności, ale też tacy, widzicie, takie łobuzy, które cię wyzywają, Adamie, widzisz? No, ale to szatan przez nich przemawia.
1: Tak, zdecydowanie tak. I Jezus umarł 2000 lat temu, tak? Wiesz, miałem kiedyś świnkę morską, która, jak moi rodzice powiedzieli, ona uciekła do lasu. I ona kiedyś wróci. I trochę czasu mi to zajęło, bo wtedy miałem 7 lat, ale zdałem sobie sprawę z tego, że ona po prostu nie żyje, ona nigdzie nie uciekła, ona nie wróci i Jezus nie wraca od 2000 lat.
0: A miał wrócić za życia jeszcze tych, do których mówił, obiecywał, nie dotrzymał słowa. Kłamczuch.
1: A to chuj.
0: Kłamczuch. I tak ciągle nas ktoś okłamuje. Z tym świętym Mikołajem też, jak ja byłem wkurwiony, ale to szybko wyczaiłem, bo przychodzi i patrzę, przychodzi ze sflaczałym workiem, idzie do kuchni i wychodzi tam, o, ja sobie gdzieś mam tam pójść, a on z tej kuchni wychodzi z takim napęczniałym workiem, z którego potem wyciąga prezenty. To co, one mu się tam teleportowały?
1: Ale krawiec, ty nie rozumiesz. On umarł za twoje grzechy. 2000 lat temu, wiesz, no, wiedział o twoich grzechach, nie? I...
0: Mikołaj?
1: Nie. Nie wiem, Mikołaj to bardziej 500 temu, ale okej.
0: Ale Mikołaj to też wie o moich grzechach. He knows when you are sleeping. He knows when you awake. He knows when you are bad or good, so be good. Coś tam. For fucking good sake. Nie pamiętam. Dobra, no, to co?
1: Naprawdę nie potrzebujemy jakiegokolwiek narzędzia w postaci Chrystusa czy Mikołaja, żeby być dobrymi ludźmi.
0: Niektórzy potrzebują właśnie. Ja też nie potrzebuję, ale kto oceni, czy ty jesteś dobry? Według jakich kanonów. Ale rozumiem, że masz to w dupie, te oceny i w sumie to też jest jakieś dobre podejście. Dlaczego ja mam się bardzo przejmować, kto mnie jak ocenia? W sumie.
1: Bez sensu trochę. No tak, no i potem przyjdzie ci święty Mikołaj i powie, albo nie wiem, Jezus Chrystus, jebać. Tak i krawiec, tutaj, nie zrobiłeś loga dla Jacka. Oj, piekiełko.
0: Jacek mi wybaczył.
1: A to przepraszam, skreślam.
0: Dawaj prezenty, chuju. A Mikołaj mówi, to ja ci te prezenty dam, za miesiąc będą, obiecuję ci, na pewno, tak. I pójdzie. Jak z tym logiem.
1: Tak, i trzeciego dnia wyszedł z grobu i popatrzył, nie no chuj, dobra, następnym razem, krawiec, następnym razem.
0: Dobra, to trzymaj się, Kotkiewiczu.
1: Jasne. Do usłyszonka.
0: Do usłyszonka, hej.

Wybaczcie Kotkiewiczowi, no dzisiaj to ewidentnie szatan jakiś go opętał. Tutaj by jakiś egzorcysta by się przydał, może właśnie ksiądz Olszewski. I muzykoterapia właśnie w jego tam ośrodku. Na cymbałkach by se pograł trochę Kotkiewicz, to zaraz by mu wrócił rozum i nabrałby rozumu i godności człowieka. Jakby se pograł u księdza Olszewskiego na cymbałkach w ośrodku. Za 100 milionów. Po to były zrobione te studia nagraniowe, te reżyserki, a także i serwerownie, żeby potem to, co Kotkiewicz zagra na tych cymbałkach w ramach muzykoterapii, nawracania się, likwidowania traumy, to by sobie pograł na tych cymbałkach, to jest nagrywane w tym studio i potem te serwery są potrzebne, ta serwerownia, która też tam jest, żeby to tam trzymać, jak on grał na tych cymbałkach. No. Dobra, słuchajcie, idę sobie coś przekąsić. Bardzo dziękuję dzisiaj za waszą hojność, za ciekawe telefony. No tak to ja lubię. Tak to ja lubię. Są komentarze, na czacie się dużo dzieje, ludzie dzwonią. Tomisiu, grzeszysz. Było mówione, że za darmo jest to... Co se Graham kupi tutaj za Kotkiewiczowe, jak za darmo? Kotkiewicz nic nie musi płacić, za darmo. To jest pewna inwestycja, żeby po prostu dopiero się potem ma zwrócić, jak już się nawróci na Grahama. Może, no nie wiem, ja to się nie znam. Ale chętnie tu zareklamowałem, proszę bardzo. No i aleluja, aleluja i do przodu. Proszę, jeszcze raz tutaj. Tauron Arena. Kraków, 18. Ja myślę, że jak ktoś jest faktycznie chrześcijaninem, to dla niego to jakaś gratka zobaczyć takiego kaznodzieje z Ameryki. Jak tam biega, fika, marynarą rzuca, z wózków wstają, coś, nie wiem. No. Także tak to wygląda. O. Koherencja serca. Jesteś cenzor, więc dyktator. Moja opinia 0. Czyli tak 0 na 10 mam, tak? O, to słabo. 0 gwiazdek. A czemu cenzor? Właśnie antycenzor. I właśnie, widzicie, wypowiedział się i wierzący, i niewierzący. Nic dzisiaj tu nie kasowałem, każdego odbierałem. A i tak jestem cenzor. No dobra, trudno. Będę musiał z tym żyć. Koherencjo serca. 7,83 herce. Tak trochę szulsko brzmi, ale może w tym coś jest. Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Ja tu jestem od cenzurowania i banowania. Wypraszam sobie, pisze zawiedziony Czektul. No... Czektul, uważajcie, radziłbym nie denerwować tutaj Czektula i w ogóle nie fikać, nie używać brzydkich wyrazów, nie grzeszyć. Czektul ma ostatnio lekką rączkę i tak się rwie trochę do banowanka tutaj. Więc radziłbym nie fikać. Akurat za darmo, ha, ha, ha. Nie dowierza Tomisiu. No, niewierny Tomisiu. Był niewierny Tomasz, to jest niewierny Tomisiu. On musi tam przyjść i wsadzić palec do tej skarbonki, żeby tam zobaczyć, tak jak niewierny Tomasz musiał wetknąć paluchy brudne, bo wcześniej jadł tam brudny, jadł macę, mięcho tam łapami, ja to musiał jeszcze te brudne łapy wsadzić w rany Jezusowe, żeby uwierzyć dopiero, to Misiu też musi tam wsadzić łapę do kieszeni Grahama, żeby zobaczyć, że tam nie ma pieniędzy. Ale no, mówię, ja też będę trochę niewiernym Tomaszem i dla mnie to jest taka inwestycja po prostu, która się być może zwróci. Faktycznie dzisiaj to za darmo, to można w mordę dostać. Jeno. No dobra. To ja się ewakuuję w takim razie.
Mario ma ciekawą teorię, jeszcze muszę przeczytać, bo... No, że Pan Bóg jest po prostu przepracowany, że nie wyrabia 8 miliardów dusz ogarniać, no ale ma aniołków do pomocy, nie? To może mu aniołki gdzieś się zbuntowały kolejne, nie wiem, strajkują. Przecież dobrze wiesz, kto ja jestem, a jak nie rozumiesz nika mego, to jest przykre, napisała koherencja serca. 783 herca. A skąd ja tu mam wiedzieć, kim ty jesteś? Ja nie jestem Jackowski. Zresztą nawet on musi powąchać tam skarpetkę czy coś, żeby coś mu przyszło do głowy, więc... No... A może jakaś wskazówka na przykład, co? Chociaż... A to Misiu ma... Nie, to... Przepraszam, to Czektul. Twierdzi, że jesteśmy w piekle, dlatego nie widać obecności Boga. No, są też takie teorie, że albo jesteśmy w czyśćcu w ogóle, w takim jakimś więzieniu dusz. $50 milionów. No tu jest, że stowarzyszenie właśnie Billego Grahama oskarżone o wydanie $50 milionów na jakieś ciemne sprawki, jakieś dark money. To ja nie wiem, co to są, brudne pieniądze? Jak można wydać $50 milionów na brudne pieniądze? O co tu chodzi? To jakoś niegramotnie tutaj. No ale dobra, że coś tam... Jakieś machloje, tak? Ewa ci zda relacje obszerne o mnie. Aha, muszę Ewy pytać. A jest to ciekawe. To jakaś zagadka. Zagadkowa postać. Muszę śledztwo zrobić specjalne, żeby się dowiedzieć, z kim rozmawiam. To tego jeszcze nie było. Zwykle ktoś tam się przedstawia, mówi, cześć, Krzychu jestem, nie? Albo to ja, cześć, Krawiec, tu. A tutaj muszę się pytać, muszę gdzieś pójść, pytać się. A Ewa może mi da wskazówkę tylko jakąś. Powie, udasz się, Krawcze, nie mogę ci zdradzić, kim jest koherencja serca, ale dam ci wskazówkę. Udasz się o północy... Tam, gdzie Kaczyński chodzi bez obstawy. Nie wiem. Koherencja to istot. A, no to dobrze. To już to chyba wszystko jasne. Chyba dwukrotnie zbanowan. Po 40 dniach odbanowan. A imię jego istot. No. Człowiek bez imienia. Ten, który przedstawić się nie chciał zaprawdę.

Przecież dzwoniłem parę dni temu, to ile powiedziałem i mnie wyłączyłeś, Adam jestem. Aha. No to miło mi, Adamie. No też nie pamiętam za bardzo telefonu akurat, ale no, wszystkiego dobrego. Cóż, mogę powiedzieć więcej.

Dobra, idę jeść, bo zgłodniał żem, zaprawdę, i pokarm spożywać udam się teraz, albowiem czas jest na to i wchłonę ja strawę i będzie ona dobra. No. Pozdrawiam was i żegnam was. Azalisz, papa, hej.

Dobry wieczór, witam na antenie w ten piękny, chłodny wieczór, a właściwie już nocą chińską. Dziecko próbuje zasnąć, a zobaczymy, jak mi się długo uda nadawać przez to dziecko. No, nie było mnie w zeszłym tygodniu, łamałem sankcje. Mianowicie byłem na spotkaniu z kolegą z Iranu, który tu przyjechał na parę dni. No, sobie posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. O Boże, on pije więcej niż ja. Straszna sprawa. Także witam i jako, że ostatnio tam widziałem pod jedną moją audycją, straszna sprawa. Była długa jakaś tam ekonomiczno-polityczna dyskusja i ostatnio też takie prowadzę, także dzisiaj może odetchniemy trochę od polityki w ogóle, a to może troszeczkę na samym początku, no bo wiadomo, 11 listopada, no ja tam się nie będę zajmował, tam w Warszawie działo, a w moim rodzinnym mieście to takie raczej ładniejsze obchody, tam nikt nie maszeruje, racy nie pali, tak jest coś takiego, że główna ulica w mieście, zwana Gdańska, zmienia się, cofa się w czasie o 100 lat i tam ludzie ze starymi samochodami, grupy rekonstrukcji, ale są też, nawet mamy rekonstruktora płucy buta, który czyści buty i w ogóle takie przypomnienie ludziom, jak to wyglądało 100 lat temu, także można i to ładnie obchodzić, takie radosne, bo to radosne święto miało być, jednak oczy całego świata były tutaj zwrócone na Paryż, który jest no, bliżej ode mnie ewidentnie niż Warszawa. No i w tym Paryżu obchodzono stulecie zakończenia I wojny światowej.

hasłem tego, jakie nacjonalizmy są złe i do czego doprowadziły Europę. Przynajmniej tak powiedział w swoim przemówieniu prezydent Francji. Około 60 głów państwa było. Zresztą taka ciekawa sprawa. Prezydent Stanów Zjednoczonych, był tam też Trump, bo amerykańskie cmentarze są w okolicy Paryża wojskowe, bo to jest także Dzień Weterana w Stanach, no i jak to Trump zachował się bardzo, bardzo honorowo. No i nie poszedł odwiedzić tych grobów, uzasadniając, że pada, jest brzydka pogoda, no to czemu on jako człowiek, no jakby nad Trumpem, po co on ma moknąć, nie? I tak uświetniać weteranów swojej armii. No ale to tak, w Stanach to w ogóle tak się weteranów traktuje, jak już powracają, jak już są niepotrzebni. W każdym razie to było bardziej tutaj w tych oblizach. No Niemcy z wiadomych względów tego nie świętują. Aczkolwiek tutaj w Belgii i we Francji raczej to była okazja nie do, tak jak w poprzednich latach, do wielkich parad zwycięstwa, a raczej do zadumy nad tym, do jakich szaleństw nacjonalizmu potrafią sprowadzić i do jakich bezsensownych śmierci. Bardzo mi się podobała ta uroczystość. No, Warszawa jak Warszawa, dobrze, to już do Warszawy nie wracajmy. Taki mam plan, żeby raz na dwa tygodnie, tak żeby nie co tydzień o polityce rozmawiać, a tak jak żebym mógł, porozmawiamy sobie trochę o świecie i no i o podróżowaniu, także chciałbym zrobić lewe podróże co drugi tydzień i to dzisiaj tak powiedzmy premierowo, już poczyniłem pewne kroki, a możliwe, że niebawem się pojawi na antenie członek polskiej wyprawy na K2, nie tej, która była teraz, tej, która była parę lat temu, też zimowej, on dużo ciekawe rzeczy ma do powiedzenia. Mamy kolegę, który pracuje w OECD, BWE, czy jak to się tam nazywa, OECD, w Warszawie, jeździ obserwować wybory i tak dalej, ale spędził trochę czasu na Zakaukaziu, parę lat swojego życia i też o tym Zakaukaziu obiecał opowiedzieć. No niestety w tym tygodniu jest we Wiedniu i nie może. Będzie też kolega, który, że tak powiem, tak ładnie spenetrował rejony północne Europy. Pojawia się o Islandii, o Lofotach, o Norwegii i tej całej północy. I to też za jakiś czas będzie jeszcze taki większy podróżnik, który spędził trochę czasu w Nepalu parę miesięcy i ogólnie w Himalajach, to też powie. Także poczyniłem już pewne przygotowania, bo to tak chciałby się to rozwijać, także mam nadzieję, że ten cykl co dwutygodniowy podróżniczy będzie się cieszył równą popularnością co nasze rozmowy o ekonomii i polityce, do których wrócimy za tydzień. Ja to przygotowałem. Wrócimy do tematu urównania wyników i dysproporcji w naszym świecie, które następują, i do tego, jak to najbogatsi na świecie ludzie właściwie już żyją w komunizmie, bo komunizm miał doprowadzić do tego, że będzie niespotykana ilość dóbr i one będą powszechnie dostępne i pieniądze już nie będą miały żadnego znaczenia. No tak, gdzieś te 1% tych na świecie ludzi, którzy są bogaci jak nigdy dotąd w historii ludzkości, oni żyją już w komunizmie, dla nich pieniądze już nie mają żadnego znaczenia. Także dzisiaj chciałbym zaprosić Was do podróży na południe Europy, jako że 11 listopada był świętem zakończenia I wojny światowej i podpisania zawieszenia broni w tej trwającej wiele lat hetakombie ludzi w Europie. Chciałbym zabrać do miejsca, gdzie to się wszystko zaczęło, czyli do Bośni. Tam, gdzie zamach na arcyksięcia Ferdynanda rozpoczął właśnie te zmagania na naszym kontynencie. Także zapraszam.

Tırnağın limuzinu.

To było z filmu Lafaka. Polecam wszystkim. To chyba nawet można ściągnąć gdzieś tam z polskimi napisami, tudzież angielskimi, bo chyba w naszej tutaj dystrybucji w Polsce to się nie sprzedawało za bardzo. To jest taki film bośniacki, który powstał zaraz po tej wojnie ostatniej i opowiada o nie samej wojnie, ale o tym, jakich losy takiej grupy przyjacieli potoczyły się już po samej wojnie. Także jakby ktoś chciał obejrzeć, naprawdę polecam, się film nazywa Lafaka. To jest taki bardzo ikoniczny film. Zrobośni, w ogóle mam zamiar, nie bałem się tam wybrać znowu, bo już w pewnym czasie, teraz tam niedawno były wybory, były jakieś protesty, ale to jest takie miejsce w Europie, które jakby to powiedzieć, no nie za bardzo jest, nie za bardzo kogo interesuje. Wiadomo, że jak tam się jakieś coś wydarzy tutaj na zachodzie Europy, to zaraz jest głośno w Bośni. Tam były dosyć potężne protesty, były wybory, dużo się tam dzieje. Chociaż to jest taki kraj, który żyje w takim trochę zawieszeniu między wschodem a zachodem, nie mający właściwie praktycznie swojej własnej podmiotowości międzynarodowej, bo tam nadal jest coś w stylu cesarza. Wydałem powiedzieć, jest urząd, który się nazywa wielki, najwyższy, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej, whatever, jak to się nazywa. I on ma tam decydujące zdanie, jeśli chodzi o wszelkie ustawy i prawa stanowione w całej Bośni. On może wszystko uchylić, może wszystko nadać. Ma taką władzę jak król co najmniej. No to w Kosowo chyba ma większą niezależność niż ten kraj, który tam powstał po tej wojnie. W ogóle zapraszam do zadania, ale w każdej sprawie, bo to dzisiaj taka luźniejsza pogadanka i ja nie będę za bardzo o polityce, ale jak ktoś chce o polityce i zadzwonić, zapraszam, bo Bośnia to niewątpliwie wiąże się z islamem, a wiem, że tam dużo ludzi słuchających nas jest na ten islam zafiksowanych jakoś i czyni islamizację Europy jak swój konik. No to jakbyśmy islamizację Europy mieli sięgać, to właśnie chyba tam w tej Bośni to najbardziej posunięte. No zresztą ci islamiści, podobnie jak w wielu miejscach, zostali tam wciągnięci przez naszego wielkiego sojusznika Stany Zjednoczone, ale może to o tym trochę później. Sam miałem okazję zetknąć się z paroma tam w tamtych rejonach. Wiem, że miałem kiedyś audycję podróżnicą i to zaczynałem od właśnie, bo to miało taki się, ale to tak jakbym się powtarzał, to będę się powtarzał, ale to było dawno temu, a właśnie chciałem iść w te audycje podróżnicze, także będzie początek i mam nadzieję uda mi się utrzymać ten dwutygodniowy rytm. Także zapraszam do dzwonienia, można porozmawiać na antenie na dowolny temat, jakby ktoś, ale najchętniej właśnie o Bałkanach, o dawniejszej Jugosławii, o tym takim zagubionym między górami kraju, który się nazywa Bośnia. Myślę, że takim ikonicznym, nie przereklamowaną książką, ale książką, dzięki której udało się Iwo Andrićowi zdobyć Nagrodę Nobla, ale jeśli ktoś jeszcze czyta, bo tak widzę, że z tym czytelnictwem to coraz gorzej w naszym narodzie, to polecam taką starą książkę, nazywa się Nadrini Czupria, czyli Na nasze most Nadrinie, która jest to historia jednego mostu, most rozpiętego w Wiszegradzie, do którego nie udało mi się niestety jeszcze dojechać, ale mam nadzieję nadrobić to niebawem, a jeśli uda mi się nie zasnąć nad kierownicą, to może i za dwa tygodnie w weekend uda mi się być na tym moście, to już w zimową scenerią, kiedy to szczyty gór rynarskich będą pokryte śniegiem i ta drina meandrująca w tych górach będzie przewijała się tym ciemnym swoim. Znaczy drina ma taki turkusowy kolor, ale podejrzewam, że wieczorem czy nocą, kiedy tam przybędę i uda mi się usiąść na kapii. A co to jest kapija, to odsyłam właśnie do książki Iwo Andrića. Uda mi się złapać ten klimat tego mostu. No, historia
mostu na Drinie jest to jakby historia Bałkanów w takiej soczewce, historia Bośni w takim właśnie w takim skrócie tych przyjaźni, nienawiści, wrogości wszystkiego, bo jak to mówią w Bośni, to może być wrogiem największym, a największym przyjacielem w tym samym momencie. Kraj, który tworzyli pisarze i wojownicy, chociaż to tak jak Niemcy się, gdzie tu żyje, nazywają się krajem pisarzy i myślicieli. Mieli ten 5 lat i nie, dłużej to trochę trwało. Szaleństwo, jakie pochłonęli, no ale niewątpliwie Niemcy trochę jest prawdy, że to jest kraj myślicieli i pisarzy. No ale nie o Niemczech dzisiaj. Nie będę tak dygresji. Także właśnie Bośnia to jest chyba taki jedyny kraj w Europie stricte islamski, bo jeśli spojrzymy na Albanię, Albania za czasów Envera Hoxhy był to kraj, który się szczycił tym, że jest pierwszym ateistycznym krajem na świecie. A dzisiaj ta religia się tam niestety odradza. To tyle Kosowo. No Kosowo jest częścią byłej Jugosławii, także trudno w ogóle traktować Kosowo jako odrębny byt państwowy. Ono żyje tam z skrupułki międzynarodowej i pod ścisłym protektoratem USA i jako organizm, no to właśnie te historie państwowości Bośni sięga trochę wcześniej niż czasów Tity. Jak Bośnia zaczynała swoją przygodę z niepodległością w 1991 roku, wtedy flaga wyglądała troszeczkę inaczej. Bośniacka flaga była biała z takimi niebieską tarczą, żółtymi liliami. Jakby ktoś chciał sobie wygooglować, to może zobaczyć, jak to wyglądało. Mianowicie ta tarcza to był herb pierwszego króla bośniackiego, Trywko I, który pierwszego pierwszego króla bośniackiego, który bodajże w tysiąc którymś roku, 1100 czy 900, już nie pamiętam, on stworzył na terenach Bośni państwo, które bośniacy dzisiaj uważają za w każdym razie Trywko I założył coś, co było z rębami, to dzisiaj jest traktowane jako zręby państwowości bośniackiej. Niestety to trwało niedługo, bo to zaraz po Trywko I to państwo się rozpadło, wtedy tam powstało państwo serbskie, Zeta i tak dalej, i tak dalej, ale do dzisiaj gdzieś tam ten mit Trywko I i Bana Kulina. Ban Kulin to był, ban to był taki turecki urzędnik, ale jeszcze do tego dojdę. Ban Kulin w ich podaniach to jest coś takiego jak u nas, no nie wiem, Kazimierz Wielki czy coś takiego, w każdym bądź razie. No i no i ze słabością tak. Ciężko właśnie, jak zrobisz premierowo, ciężko mi wklecić. Bośnia to był zawsze taki kraj na, można powiedzieć, zadupie Europy, żeby to tak brzydko zabrzmiało. Kraj na zadupie Europy, gdzie niewiele się działo. To fakt, tam od zamachu Sarajewa zaczęła się pierwsza wojna światowa. To fakt, tam wojny Bośnie były toczone, aczkolwiek sama Bośnia była krajem rolniczym, krajem górali, krajem, w którym właściwie nic się nie działo. Sarajewo do czasów, ich stolica do czasów olimpiady w 1980 roku, to była olimpiada zimowa, no nie, w 82, przepraszam chyba, było to bardzo takie prowincjonalne miasteczko, gdzie tam się zatrzymywali ludzie jadący na wybrzeże w Chorwacji. Może to było, nie wiem, złapać panę, zmienić koło, zrobić zakupy w markecie, ale
Poza tym niewiele się tam działo. Dopiero teraz, jako stolica tej niepodległej Bośni, a właściwie stolica Federacji Bośniacko-Chorwackiej, bo to jeszcze zaraz dojdę, to jest taki kraj podzielony. Dopiero wtedy Sarajewo zaczęło tak odżywać jako stolica, tam powstał, a chyba do dzisiaj jest to najwyższy budynek w Europie, chociaż nie, to teraz Moskwy są wyższe, ale gdy powstawał Avast Tower, to zbudowany zresztą za pieniądze, na których ludzie dorobili się na wojnie, tam za krwawe pieniądze, to wtedy właśnie Sarajewo zaczęło odżywać jako stolica. No ale to miała być audycja podróżnicza, nie chciałbym tu tyle o historii. Także ja właśnie bardzo polecam, jakby ktoś chciał się wybrać i chciał zażyć trochę czegoś, co można by nazwać egzotyką. Jest to kraj niesamowitych kontrastów, jest to kraj podzielony, jest to kraj, gdzie wschód się spotyka z zachodem. Wiecie, to Hongkong nazywano tam, gdzie wschód się spotyka z zachodem, ale problem taki, będąc w Hongkongu, widzisz trochę tych wpływów brytyjskich, aczkolwiek jest to miasto na wskroś chińskie. Jest to miasto, gdzie się mówi po chińsku, jest wszystko napisane po chińsku. Jest to miasto, gdzie to jest dominująca kultura. To jeśli pojedziesz do Istanbulu, tam dominującą kulturą jest kultura turecka, islamska i tak dalej, chociaż tam dużo też widać wpływów zachodu. Jednak jak się udamy do Bośni, kraju, który pomimo po tej długiej, krwawej wojnie jest niesamowicie podzielony, to jednak cały czas można zauważyć tę symbiozę między wschodem i zachodem. Można rzeczywiście zobaczyć to, jak te wpływy się przeplatają, jak na jednej ulicy możemy naprzeciwko siebie spotkać meczet, cerkiew, kościół. Gdzie ludzie mijają się codziennie, robią zakupy w trzech różnych kalendarzach, w trzech różnych religiach, będąc teoretycznie jednej narodowości, rozmawiając w jednym języku. Nie jest to Szwajcaria, gdzie jednak pomimo tego, że są cztery języki, to ten kraj jest taki bardziej, możemy powiedzieć, zhomogenizowany. Bośnia rozmawia w jednym języku, ale żyje w trzech kulturach. Jak nam się w ogóle, jak to odkryłem? Jak odkryłem to w zadupie Europy, można powiedzieć. No, kiedyś byłem dawno, dawno temu na wakacjach w Chorwacji, teraz to jest jeden z bardziej ulubionych kierunków podróży Polaków. W ogóle tutaj też w zachodniej Europie dużo jedzie, ale wtedy w 99 roku, czy 98 nawet to rok był, parę lat po porozumieniach z Dayton, które kończyły tą wojnę w Jugosławii. Wtedy wtedy Chorwacja wyglądała troszkę inaczej niż wygląda dzisiaj, kiedy można sobie komfortowo autostradą dojechać do tych nadmorskich kurortów, gdzie nadmorskie kurorty są normalnie zalane przez turystów zachodu, polskich turystów, gdzie akceptują wszędzie euro i tak dalej. No, 98 czy 99 rok, kiedy jeszcze za gówniarza byłem tam pierwszy raz, wtedy tam tak łatwo nie było dojechać, jeszcze nie było tej autostrady, jechało się z granicy chorwackiej do Splitu na wybrzeżu dalmatyńskim, jechało się jakieś 8-7 godzin taką krętą, witą drogą, jakby przez pustynię. Trochę wyglądało jak te wielkie prerie w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, takie bezkresne przestrzenie, puste, wapienne góry, wypalone trawy. I taka jedna prosta droga. Trochę wijąca się między górami, trochę prosta, a tych równinach ciągnąca się kilometrami. Trzeba było tam jechać wolno, że nie dało szybko, tam zawsze jakiś tramwaj, coś tego, także to 400 km pokonywały się w 8 godzin, ma droga na cały dzień, przejeżdżało się, wjechało się w te góry dynarskie. Wtedy można było dotrzeć. Wtedy można było dotrzeć w takie
malutkie serbskie miasto opuszczone. Przejeżdżaliśmy wtedy przez stolicę dawniejszej Serbii. O, widzę, że maleństwo przyszło do mnie do pokoju, bo coś spać nie może przez to moje rozmawianie tutaj na antenie. No, dom mam taki nie za bardzo dźwiękoszczelny.

0: crying. But next time, maybe I can sit and look up.
1: Przepraszam serdecznie, już wracam. Musiałem się tylko z małżonką porozumieć, no wiecie, wyciągnąć z tym nadawanie, ale to chyba my na się zobaczy, wiadomo, to zresztą wodzu nie dzwonili mnie wcześniej jako 11. Właśnie chyba z powodu na dzieci, nie? Także no, obowiązki ojcowskie. Na dzieci, że to zrozumiecie, wszakże to nie jest moja praca zawodowa, aczkolwiek hobbystyczna. Także jest tak bardzo hobbystycznie.
0: Honey, help you? Bring it?
1: Just be careful. No? Honey, be careful here for the charging cable. Okay. No to teraz mam córkę na stole przy mnie. Zobaczymy, czy da pana dawać. No chyba to tak łatwo nie będzie dzisiaj. Chyba. Dobrze, to ja na sekundkę kolejna się przygotowałem. Przerwa muzyczna i wracam za 2 minutki.

No to było o hercegowcach. Do Hercegowiny to zaraz, zaraz zajdziemy. Bo jak i Bośnia, to i Hercegowina. W każdym bądź razie byłem, ja doszedłem do tych takich wijących się dróg pośród tych

wielkiej przestrzeni się nazywa Kraina, tak, to się nazywa Kraina w Chorwacji. Dzisiaj już nie wiem, nikt nie przejeżdża, bo to jest droga strasznie męcząca i kłopotliwa. Jednak wtedy się te 8 godzin jechało, wszyscy Puskowie. Tam tego czasu kręcono Winnetou. Winnetou to był taki film, jak jeszcze ktoś pamięta, kręcony we wschodnich Niemczech na temat Indian, taki western. No i Winnetou, jako że te właśnie przestrzenie krainy chyba najbardziej przypominały te prerie amerykańskie, to tam było kręcone. Także tymi preriami wtedy jechałem, no i jak już mówiłem, zjeżdżało się na dół czasem do takich dolin, gdzie były miasta, między innymi Knin. Knin to była stolica serbskiej krainy. Tam podczas wojny mieszkali Serbowie. Także miasto takie trochę przygnębiające wrażenie robiło, bo było opuszczone, postrzelane i tak dalej, i tak dalej. No i w ogóle ten przejazd tymi preriami krainy to taki trochę też przerażający, bo tam dom można było zamieszkany spotkać do 30-40 km. Wszystkie inne były wypalane i postrzelane też, jeszcze były te czasy pola minowe gdzieś tam w okolicach. Honey, help you? Pola minowe i takie różne atrakcje tam czekały. Zresztą wtedy, jak byliśmy nad morzem, to powiedzieliśmy temu Chorwatowi, który nas gościł, że jechaliśmy, że tam to chyba się nazywało Dolny Zamunik. Mówi, o Boże, jechaliście tam, to przecież tam całe wioski spalone. No jechaliśmy, mówię, ale tam pełno pola minowe. Mówię, skąd wiesz, że pola minowe? No przecież sam tam miny kładłem. Także to jeszcze te czasy, kiedy ta wojna była niedawno. No ja dzisiaj drogi niepowtarzalne, dzisiaj chciałem tak nie politycznie, bo dzisiaj nie jest lewym okiem, tylko lewe podróże, bo chciałem co dwa tygodnie robić audycję podróżniczą, ale jak też zadzwonić i pokomentować aferę w KNF-ie, to zapraszam, możemy jej porozmawiać o aferze w KNF-ie. No jest w no ale co dużo komentować, PiS to PiS. No i dobra, to już cały czas nie mogę dojść do brzegu z tym, jak się znalazłem w tej Bośni, przepraszam. Honey? What? Przepraszam, myślałem, że małżonka o mnie rozmawia. No już jak byłem w tej Chorwacji, takiej trochę innej niż dzisiaj się do niej jeździ, to na plaży spotkałem taką całkiem, no bo to ja wtedy młody chłopak byłem, miałem tam lat chyba 17, spotkałem całkiem piękną urodę, taką ciemną bośniaczkę. Także tam zaraz zacząłem zarywać. No jeszcze jeden zarywał do niej Polak na tej plaży. No ale on miał tylko po niemiecku, ja mówiłam po angielsku, ona po niemiecku nie za bardzo, ale za to po angielsku rozmawiała, także mi się udało z nią porozmawiać. Czy poderwać coś w tym stylu, bo to potem spędzaliśmy wieczory na tej plaży z winem od gospodarza okolicznym. Bardzo mnie wspominam, to bardzo mnie było morze ciepłe, się w morzu siedziało i rozmawiało o różnych głupotach. No, tam rodzice przerażeni moi, bo to bośniaczka muzułmanka, nie? Taka muzułmanka, że tam no, ale nie będę już takich takich, że tak powiem, intymnych szczegółów zdradzał. W każdym razie się z nim zapoznałem i dała mi swój adres do siebie. Tak, tak. To były czasy, kiedy się jeszcze pisało do siebie, nie? Listy, ale takie na papierze, nie maile. No, pisaliśmy do siebie listy na papierze, tak się z nim mówiłem, że tam przyjadę. I jako typowy roszczeniowy komuch, który w życiu złotówki nie zarobił i tylko wyciąga ręce do państwa po pieniądze. I jako taki człowiek, już nie pamiętam, zrobiłem płytki
kładłem. O, nauczyłem się kłaść płytki, kładłem płytki i tam chyba malowałem coś tam, wapno mieszałem na budowie. W ten sposób zarobiłem na początku wakacji taką niesamowitą kwotę, chyba to było 300 euro, za co udało mi się pojechać w Bieszczady na tydzień. Ale nie wiem, czy jest z nami jakiś bieszczadnik na linii, bo Bieszczady to jest temat na zupełnie osobną audycję. W szczęście udało mi się udać w Bieszczady, ale także odebrałem list, który mówił: przyjeżdżaj. Czy rodziców nie ma w domu, czy coś takiego, przyjeżdżaj do mnie, masz tu adres, nie? No i co ja mogłem zrobić? To chyba wtedy miałem 18 lat. Co mogłem zrobić? Wziąłem te 300 dolarów, czy już tam mniej zostało. Nie, 300 euro, sorry. Zostało chyba 250. Bo to były jeszcze czasy, jak za 50 euro można pojechać, byłoby szczerze, na tydzień tam zostać. Ale w każdym razie wziąłem te 250 dolarów, kupiłem sobie taki kombinowany bilet. Kombinowany bilet do Sarajewa. W takim sensie, że do Wiednia, z tego co pamiętam, do Wiednia jechałem pociągiem z Warszawy, się Chopin nazywał bodajże. A nie, to była jeszcze taka bardziej, a nie? To był jeszcze taki bardziej kombinowany pociąg, o, już sobie przypomniałem, to był w ogóle taki ciekawa sprawa, bo to był pociąg, który jechał do Budapesztu, jechałem do Wiednia, musiałem się w Brzeclawiu przesiąść. Brzeclaw to jest taka stacyjka na czesko-austriackiej granicy, właściwie tam się trzy granice krzyżują. No i takim dziwnym trafem trafiłem do przedziału, w którym byłem tylko ja i jeszcze taki pan major czy pułkownik, już nie pamiętam, w każdym razie siedział sobie w mundurze, miał naszywkę S4, jak ktoś jeszcze pamięta, to były, tak się to bardzo dużo spotykało w tamtych czasach, właśnie w 90 którymś, jak tutaj właśnie jechałem i tu musiałem znowu spojrzeć na dziecko. Pan pułkownik ze sforu, który udawał się także, ale on chyba nie do samego Sarajewa, ale też jechał do Bośni. Wtedy jeszcze dużo Polaków tam było w siłach stabilizacyjnych w Bośni, także sobie też porozmawialiśmy o tym, jak tam jest. Bardzo sympatycznie, nawet dostałem od niego piwa na drogę i kanapki. Także życzył mi powodzenia. Prawie się spóźniłem na ten pociąg w Wrocławiu. Złapałem ten pociąg z Pragi do Wiednia, który jechał, wysiadłem sobie na Wiedniu Południowym. No i na tym się kończyła moja zaplanowana część podróży, bo niestety jeszcze w takich rzeczy jak zakupy biletów w internecie nie istniało. No może nawet wtedy to się rodziło, ale bynajmniej nie na Centro Trans-Sarajevo, czyli ich PKS. Ja wiedziałem tylko, że ten PKS gdzieś tam odjeżdża sobie o którejś tam godzinie z tego dworca południowego we Wiedniu. Także poszedłem do dworca autobusowy, bo zaraz za dworcem kolejowym stały sobie tam autobusy i tam tylko takie, jakby to powiedzieć, na wejściu były rozstawione takie stoliki z takie wiecie, jak wędkarski stolik taki wygląda, taki ciężko to opisać, no wiecie, taki składany stolik, jak to na bazarach kiedyś były, no dostały sobie takie stoliki i taki na krzesłach sobie siedzieli panowie, mieli takie karteczki postawione, gdzie jaki autobus jedzie, tam się po tych całych Bałkanach stamtąd rozjeżdżały, czy tam do Rumunii, Bułgarii i tak dalej, i tak dalej. No i znalazłem napis Sarajevo, dałem za to chyba jakąś straszliwą kwotę, no bo było 40 euro. Co 40 euro w tamtych czasach to było? Jeszcze nie pamiętam, czy ja w markach, nie, to już euro były. Euro były, czy ja w markach płaciłem niemieckim?
wcześniej to było 50 marek. Nie, to już chyba euro było. Nie, to w stanie sobie przypomnę. Nie, euro. Także to na początki euro dałem te 50 euro, 40 euro. No to bo zostałem taki, kurde, jak mnie za ze starych dobrych czasów PRL-u, kurde, karteczek ze sztempelkiem, gdzie było napisane, że mogę sobie w dwie strony się przejechać, między Wiedniem i Sarajewem, Sarajewem w Wiedniu. Nie, przepraszam, Jezu, ja wam kłamię. Wtedy się nie wybierałem do samego Sarajewa, wtedy się wybierałem do Zenicy. I karteczka była wystawiona do Zenicy. Co tyle było kłopotliwe, że Zenica to jest... tam swego czasu była największa huta w Europie. Kiedyś jak jeszcze więcej jeździłem pociągami i sobie stałem na dworcu. Na dworcu w Bydgoszczy. To na torach, czasem na szynach są wytłaczane oznaczenia huty, gdzie została dana szyna wyprodukowana. No i tam była Żelezniara Zenica. Mi się kiedyś tak miło na sercu zrobiło Zenicy. Do Zenicy już nigdy nie wróciłem, ale to było piękne miejsce. No także wpakowałem się w ten autobus, gdzie byłem jedynym chyba. I jedynym, jeszcze jedynym Polakiem, to na pewno wtedy, ale ja byłem w ogóle chyba jedynym niepośniakiem w tym całym autobusie, który docelowo jechał do Sarajewa. Także nie pamiętam za dużo, bo to 12 godzin się jechało i przez całą noc ciemno było. Nic nie widziałem w każdym razie. Gdzieś tam samego rana o godzinie 5 wysadzono mnie z tego autobusu i tam sobie stał taki Mercedes kaczka. Jeszcze taki trochę przerażony był. Bo to trochę już tak nie wyglądało jak Polska. W sumie, że jak Polska, nie, że taki brak cywilizacji, po prostu trochę to wszystko taki wypalone i zniszczone. Po wojnie jakiś dworzec autobusowy był dokładnie pośrodku niczego. No i z tego takiego ładnego autokaru zostałem wysadzony. Ładnie tam dużo ludzi rozmawia po angielsku, także poinstruowano mnie, że tutaj do Zenicy zajdzie ten Mercedes kaczka, tam mnie wsadzono. Takie swojsko bardzo, bo wtedy jeszcze po Bydgoszczy takie busiki, marszutki jeździły i rozwoziły. To taka prywatna inicjatywa, która zabiła PKS-y, nie? No, tam kiedyś też audycję musiał zrobić, jak to wolny rynek pozbawił ludzi dostępu do transportu. No w każdym razie wsadzono mnie do tego busika i on tam sobie przez jakieś pół godziny czy godzinę jechał przez góry do wspomnianej Zenicy. No podróż była straszna, bo ja, że tak powiem, mam troszeczkę coś takiego jak choroba lokomocyjna. Teraz trochę więcej nawet niż wcześniej. No i ta podróż była tyle straszna, że ten autobus tam się to, busik, no był w takim stanie technicznym, jak te busiki, co tam jeżdżą do Radomia, a teraz Kielc do Radomia, czy coś w tym stylu, czy tam po górach, czyli praktycznie praktycznie nic mi nie działało. Ostatnio chyba w samochodzie, w takim stanie technicznym, to byłem w Istambule, taką taksówką jechałem, co już kompletnie w nic nie działało, a koleś tam zapierdzielał 120 jakimiś uliczkami po góry dół. No ale ale wtedy taki przerażony, nic nie działało, facet sobie tam palił papierosa, rozmawiał z bośniakiem, który siedział przy siedzeniu kierowcy. Bus, czy w Niemczech są Kanary, takie pytanie padło. No są, no to w zależności od tak zwanego związku komunikacyjnego, bo Niemcy mają troszeczkę inaczej zorganizowaną komunikację miejską, czy może miejską, podmiejską, trochę dla mnie bardziej logicznie. To jest coś takiego, co się nazywa związki komunalne, komunikacyjne, whatever.
Są dosyć takie duże obszary kraju, gdzie jest ujednolicona taryfa, ujednolicone numery autobusów, ujednolicone wzory i tak dalej i w ramach, nie tak, że do granic miasta i dalej, to już tam PKS czy coś tam się działa, tylko to jest tak ujednolicone i można sobie tam się w miarę spójnie poruszać. No i to jest zintegrowane w ogóle jeszcze z koleją, co jest bardzo dobrą rzeczą. Także w ramach jednej taryfy mamy kolej, mamy autobusy, mamy tramwaje, tam gdzie są metro, tam gdzie jest. Ja tu mieszkam akurat niestety tak bardzo niefortunnie w takim jednym z najmniejszych niemieckich związków komunikacyjnych, który obejmuje tu Aachen i przyległe miejscowości. To może tutaj to jest 50 km długości, 50 szerokości, to jest taki niewielki, ale to jak się graniczy z związkiem Rhein-Sieg, do którego należy kolonia i Bonn na przykład, to w ramach jednej taryfy mamy właśnie i metro, między Bonn i kolonią mamy i tramwaje, mamy autobusy i tam całe dobrodzieństwo całe dobrodzieństwo inwentarza. Czy za darmo bezrobotni mają tutaj przejazdy? Nie wiem, raczej chyba nie. A ja sam bezrobotnym jeszcze w Niemczech nie byłem. I odpukać, miejmy nadzieję, nie zdarzy mi się to i nie będę. Ale wracając z tam pomimo mojego strachu i przerażenia, ten busik jakoś się tam dostał na dworzec autobusowy w Zenicy, zostałem wypakowany, uśmiechnęli się, Poliak, no i jak tam wygląda dworzec autobusowy w Zenicy? Dworzec autobusowy w Zenicy to jest taka ciekawa sprawa, on jest trochę na obrzeżu miasta, pomiędzy samym miastem, a dzielnicą cygańską. Dzielnica cygańska no to już sama w sobie wygląda, jakby była po wojnie, nawet bez potrzeby wojny, a miasto, no takie blokowisko, no Gozenica została wybudowana wokół właśnie tej huty żelaza i nie jest to jakiś tam specjalnie, można powiedzieć, taki bośniacki Sosnowiec czy coś podobnego. Złośliwie bym powiedział bośniacki Toruń, takie zadupie. No, ale to raczej taki bośniacki Sosnowiec. I no i to też wyglądało zdecydowanie przygnębiające porażające, w szczególności o 6 rano bez komórki, jak tam nikogo nie było. W końcu jednak zjawiła się ta koleżanka, która się nazywa Sheila. Sheila nas na pewno nie słucha, nawet po polsku nie mówi, w każdym razie już tam ma męża, dzieci i w ogóle Sheila, jak się domyślacie, pochodziło z rodziny bośniackich muzułmanów. Ale muzułmanin bośniacki to jest narodowość, się ich nazywa bośniakami, oni tacy specjalnie religijni nie byli. No, ale to już myślę, że u niektórych słuchaczy naszego radia zafiksowanych na islam, to powinno troszeczkę takie, troszeczkę emocji na antenie, nie? O, byłem w domu islamistów. Ale byłem na Alii w meczecie wtedy, ale to znajdziemy. No i wylądowałem na tym blokowisku, trafiłem do całkiem sympatycznej rodziny. Rodzina Sheila to była rodzina taka, że mama była nauczycielką fizyki, podobnie jak moja mama, bardzo, bardzo sympatycznie, a ojciec był psychologiem, skończył psychologię w Szwajcarii, chyba na uniwersytecie w Zurychu. Albo w St. Gallen, z tego co pamiętam, w St. Gallen, trzymał w szafie nie Kałasznikowa, a Fenfala. No, to takie pozostałości po niedawno minionej wojnie. Ojciec jej także pracował w więzieniu w ogóle. Był psychologiem więziennym. Nie wiem, adwokat czyta do mnie, że ja w moim mieście, gdzie mieszkam, nie ma tramwajów żadnych, także nie wiem, czy dlaczego miałbym się przenosić do miejsca bez tramwajów. Dobrze, w Zenicy tramwajów też nie było, no i
Jaka była zasadnica tych lat wczesnych, 2000-tych? Zenica, to był taki sos, jak już mówiłem, bośniacki sosnowiec. Takie wielkie, 12-piętrowe bloki, rozrzucone gdzieś na wzgórzach, park w środku, główna ulica, zwana ulicą Titową, piaca, to się nazywało, taki rynek, gdzie można było kupić wszystko. Cinkciarze, to wtedy to już u nas cinkciarzy nie było, właśnie jeszcze byli, to można było sobie zmienić te euro po lepszym kursie. To dzisiaj właśnie obowiązuje jednak ta waluta zwana marką konwertybilną, wymienianą 1:1 z marką niemiecką, może marki niemieckiej nie ma, to jest wymieniana potem w kursie konwergencji marki niemieckiej do euro, czyli tam 1,98 coś tam w rzeczywistości można wymiennie wszędzie płacić bośniackimi markami i euro, z tym, że jak zapłacisz euro, dostaniesz resztę w tych markach bośniackich, których już poza Bośnią raczej nie można wydać. W każdym byli ci cinkciarze, którzy nie wiem dla kogo, oni chyba nie wymieniali euro na marki, bo euro na marki to mówią wszędzie, można zapłacić, wymieniali derale i tak dalej. Parę starych budynków w centrum, chyba sąd, teatr, taki nowocześniejszy, stadion Czelik Zenica, a Czelik to było coś takiego jak na polskie stop, taki stop metalowy, nie? Stop Zenica, który tam chyba grał w pierwszej lidze, gigantyczna huta, parę knajpek, naprawdę parę. Ten taki wszechogarniający spokój, wiecie, to właśnie ten kontrast, jak zaraz 3-4 lata po wojnie, jak tam byłem, gdy chodziło się po tych między tymi blokami, które wyglądały w takim, no widać było, że te bloki były budowane w trochę lepszym stylu niż te bloki w Polsce, bo jednak Jugosławia była troszeczkę bogatszym krajem, chociaż Bośnia to zawsze był jeden z najpiękniejszych rejonów Jugosławii, no ale tam, gdzie ta największa huta Europy, no tam Tito starał się budować dobrze, także te bloki było widać, że one były takie, no, lepiej zaprojektowane, lepiej wykonane. Windą, którą jechałem, była Made in Germany. No, taki problem był w tym bloku, gdzie tam właśnie zamieszkałem, że nie było wody. Była woda 2 godziny rano, 2 godziny wieczorem, ale to było spowodowane wyschnięciem źródeł. Wyschnięciem źródeł, z których czerpała wodę Zenica. Może ona leży nad rzeką, ale coś tam, woda była niezdatna do picia z tej rzeki i musiano czerpać wodę gdzieś z góry i tej wody nie było, także trochę taki mój szok, chociaż pierwszy raz takim z czymś się spotkałem we Lwowie, gdzie w 99 roku byłem we Lwowie i byliśmy w takim hotelu, tam z klasą nocowaliśmy i no i tam też w Lwowie, bo Lwów nie ma rzeki i tam takie ma studnie, które muszą się zapełnić, żeby woda była w mieście i tam też była woda bardzo ograniczona. Trzeba było się kąpać. Ostatnio moi koledzy z pracy byli w Kapsztadzie na jakieś właśnie podróże służbowe. Do Kapsztadu też się wybieram niebawem, ale to był ten kryzys, kiedy też tam w Kapsztadzie wody nie było wysło. W ogóle jeśli chodzi o wodę, jeśli ktoś tak jeśli komuś przeszło przez głowę, że tak jak Korwin mówi, globalne ocieplenie to jest tam wymyślona sprawa, to wam powiem, i ktoś nie wierzy, że przyszłe wojny na świecie mogą być wojnami o wodę i te wojny o wodę wcale nie będą toczyć się gdzieś tam bardzo daleko od nas, tylko mogą być na naszym własnym podwórku. No to poza tym, że w Kapsztadzie, w Zenicy czy we Lwowie jest non-stop deficyt wody i naprawdę się tak ogranicza, że jest woda 2 godziny rano, 2 godziny wieczorem w kranie, to
Ostatnio zauważyłem, że tutaj u nas w okolicy na stacjach benzynowych, pomimo drastycznego spadku cen ropy, tak ciągle taką dygresję ciągnę, no ale pociągnijmy. Pomimo drastycznego spadku cen ropy, tutaj ceny diesla i benzyny są całkiem duże. A no, na razie bardzo niespotykane jak na Niemcy, bo sięgają euro 50, że widziałem euro 52 za litr diesla. To jest niesamowicie drogo w porównaniu, gdzie dwa lata temu zdarzyło mi się zatankować za 0,83 euro, czy tam 83 centy, czy 90 centów, chyba normalna cena, no dzisiaj jest euro 50. No i rozumiem to, że cena ropy na rynkach światowych wzrastała. Wzrastała niesamowicie i tam te sankcje na Iran i tak dalej, no ale ceny ropy zaczęły spadać, no także co się dzieje, no i wyczytałem gdzieś, co faktycznie jest prawdą, największa w Niemczech rafineria, która tutaj zajmuje się dostarczaniem paliw w okolicach, bo zaczęło w ogóle jeszcze brakować paliwa na stacjach, no to największa rafineria, która dostarcza to paliwo na te rynki, znajduje się nad Renem i chyba większość ropy, jaka do przerobu tam idzie, zdecydowana większość, jest dostarczana barkami Renem z portu w Rotterdamie. No i tak samo to paliwo jest z tej rafinerii transportowane barkami. No otóż co się stało? Poziom wody na Renie jest już tak niski, że te barki nie są w stanie płynąć tym Renem i cumować przy tych nabrzeżach rozładunkowych przy tej rafinerii. Podobno ten problem spotkał się także ThyssenKrupp Wesen i te wielkie tutaj firmy przemysłowe niemieckie, z tym, że właśnie nie ma wody w Renie i nie ma jak transportować ich do tu ropy. Także no, dzisiaj widziałem, że troszeczkę spadła, bo było po euro 48 na jednej stacji. Także no, 2 centy taniej, aczkolwiek to, że jest bardzo drogo, no to jest spowodowane ilością wody w Renie. Także to już dzisiaj widać, jak jakby ktoś się kłóci, że globalne ocieplenie i tak dalej to jest tylko korwinowski wymysł jakichś tam spiskowców, którzy chcą tam wymusić na nas różne rzeczy, to nie, klimat się zmienia i tutaj w takim jednym z najbardziej deszczowych rejonów Europy poziom w rzekach spadł na tyle, że barki nie są w stanie podróżować. I co ma? Odbicie tutaj w naszych portfelach. Takie konkretne. W cenie ropy. No i wróćmy do Zenicy. I o tym podróżowaniu. Także Zenicy nie polecam, jakby ktoś chciał się wybierać do Bośni. Jest to takie właśnie blokowisko. Wtedy to, nie wiem, jak ona się teraz Zenica zmieniła. To było dosyć dawno temu, ale w każdym razie wtedy troszeczkę takie wrażenie przygnębiające, ale też takie dziwne, bo tej takiej ciszy, spokoju zaraz po tej całej wojnie. No właśnie, było to miasto, gdzie pomimo, że zbudowane w tej Federacji Muzułmańskiej, czyli tej części właśnie, która jest pod zarządem muzułmanów, to na jednej ulicy właśnie, to dla mnie było szokiem, stało sobie cerkiew, synagoga, meczet, wszystko czynne. Jedno takie fajne mi uderzyło, to było to, że jak się spacerowało tymi ulicami podczas sierpniowych upałów, żar lał się z nieba, ludzie sobie właśnie spokojnie siedzieli przed kafanami, przed kawiarniami tamtejszymi, pili sobie tą kawę z takich, tu się fidżan nazywa, taka malutka filiżanka, jest coś, co się nazywa dżerżwa, to jest taki tygielek z drewnianą rączką, czy tam jaką, gdzie to się gotuje tą kawę, tak jak w Turcji, to jest właśnie jedna z pozostałości tureckich w tym kraju i sobie tam sączyli tą kawę z tych filiżanów. Nawet nie za dużo rozmawiali, tylko sobie tak siedzieli i patrzyli na tą ulicę i na to, jak to życie płynie powoli. Piękna sprawa w naszym takim
pędzonym kapitalistycznym świecie tak sobie usiąść właśnie, popić, popatrzeć, jak ten, jak sobie życie płynie. No właśnie te tradycje się przeplatają. Ta kawa przyszła z Turcji, aczkolwiek herbata jest dosyć nieznana. Jak się zapytałem tego właśnie matki tej, u której tej dziewuchy, u której wtedy mieszkałem, się zapytałem, czy nie mają herbaty, to się pyta, czy mnie brzuch boli, bo tak to mają coś, mają rumianek, mają miętę, nie? U nich to się herbatę pije, jak człowiek jest chory, a tak to się pije kawę i właściwie tam się nauczyłem pić tej kawy. No i to dzisiaj piję taką mocną, słodzoną bośniacką kawę, tak jak się nauczyłem, nie toleruję kawy z mlekiem, bo podobno ludzie dzielą się na dwa rodzaje, ludzi inteligentnych i ludzi, co dolewają mleka do kawy. No ja nie dolewam. Z takiej jeszcze takich z tego miksu kultur. No i je się tam tak jak w Turcji, bo podejrzewam, że wielu z was w Turcji było. Kojarzycie koftę, jak nie kojarzycie koftę, to na pewno shish kebab czy kobi kabidech, który tam można dostać u nas w Polsce w tureckich knajpach. Takie po prostu milony. No to właściwie mają ciewapcić i ciewapcici jest takim, pochodzi stricte z kuchni tureckiej, właśnie przyszło tam, aczkolwiek wersja bośniacka jedzona przez bośniackich muzułmanów składa się nie tylko z baraniny baraniny, jagnięciny i tak dalej, tego co mogą jeść muzułmanie, ale jest także wieprzowina w składzie, także bośniaccy muzułmanie jedzą wieprzowinę. To jest taki właśnie miks między wschodem i zachodem. Pijam też dużo, no wiadomo, w Jugosławii to rakija słynna. Zostałem uraczony nie jeden, nie drugi raz nią. Pędzona. Pędzona w domach. Pędzona w domach lokalnie. Ta domaczna, czyli ta domowa jest najlepsza. Jest tam parę ich rodzajów, w zależności z czego się ją pędzi. Czy śliwowica ze śliwek, czy lozowacz. Podejrzę, lozowacz jest z winogron, jest też trawarica, już nie pamiętam z czego robiona, w każdym razie tam się jest tych parę ich rodzajów. Wielokrotnie to się pije z takich małych buteleczek. Coś w stylu buteleczek, to są kieliszki, ale buteleczki to takie, wyglądają taką dużą stożkową butelkę, z której to się nalewa takich małych stożkowych butelek i z tych małych się pije jak z kieliszków. Także tym bośniaccy muzułmanie także konsumują alkohol, no i oczywiście nieśmiertelne wino, które też jest tam wytwarzane. A przeszliśmy na kulinaria. W Zenicy wtedy jak byłem, poznałem jeszcze do dzisiaj moją chyba taką najbliższą koleżankę z tamtych rejonów. Byłem ją rok temu odwiedzić, kiedy to udało mi się zrobić samochodem bodajże około 6000 km przez Europę. Takie duże kółko zahaczyłem nie o Bośnię, a o Słowenię. Zacząłem Lubljanę, bo przeprowadziła się ona do Lubljany. W każdym razie to tam koleżanka tam mnie pozwala, coś tam miała, jakąś imprezę, whatever. Nie byłem jej facetem, ona miała chyba tam na jakąś randkę szła i zostawiła mnie pod opieką swojej koleżanki. Gówniary tak zwanej, bo ona chyba lat 16 wtedy miała. No i tak poznałem właśnie Tamarę, z którą tu dzisiaj mam kontakt. Też bośniacką muzułmankę, aczkolwiek no, taką artystkę wyzwoloną, można powiedzieć. Dzisiaj jest, publikuje, jest i jest malarką, pisarką, jest kustoszem w muzeum w Lublianie, także
dużo rzeczy w życiu robi. No wtedy miała lat 16, tam się mną zajęła jednego wieczoru. Gdzieś sobie pochodziliśmy po knajpach. Jak to łatwo zaimponować takiej młodej dziewczynie, nie? Jak miałem te parę euro w kieszeni, to można było puścić napić te knajpy. Oj, te piękne czasy, jak to wszystko było takie bardzo proste. No jak już byliśmy przy kulinariach, to ona mnie zabrała do knajpy, właściwie to ja ją zabrałem, zaprosiłem. Była knajpa nie z owocami morza, tylko ja bym powiedział rybna. No w każdym razie była to chyba najdroższa i najlepsza knajpa w całej Zenicy. Co na moje możliwości finansowe, bardzo ograniczone studenta, wtedy było całkiem małym wydatkiem. Bośnia wtedy jeszcze była bardzo tania. Tam była zapaczkę fajek, płaciłem jakieś 70 fenigów, co na nasze złote 40, coś takiego. No w każdym razie poszliśmy tam, no i nam serwowano lokalne ryby. No czego jeszcze dojdę? To było piękne jeszcze wtedy, że w całej Bośni nie było jeszcze nawet czegoś takiego jak McDonald's. W każdym razie te wszystkie knajpy serwowały głównie lokalne jedzenie, tam jedli sami lokalasi, turystów w ogóle nic nie było. I można było trochę poobcować sztuką kulinarną Bośni, także bardzo lokalnie jadłem. No, ta knajpa też serwowała tylko to, co dało się złapać w pobliskich rzekach. Jak ktoś nie wybuch na minie, nie? No, ja pamiętam, że zamówiłem. A już nie pamiętam, jaka to była ryba. W każdym razie sztuców nie było. Była tylko taka miska, że można było sobie pukać ręce. Jadło się rękami. Dla mnie trochę taki wtedy, bo ja to młody chłopak byłem, jeszcze tak świata nie znałem. Byłem mniej więcej tak obeznany ze światem, jak uczestniczy Marszu Niepodległości. Czyli tam wiedziałem, że Murzyn w Afryce i tyle. No, także później to rękami już w wielu miejscach jadłem, takim bardziej na południe, tam się częściej rękami, na wschodzie pałeczkami, na południu rękami. Gdyby ktoś miał okazję wybrać się do etiopskiej restauracji, to jest tam się taką injerą, ja, ale to o Etiopii to sam opowiadam za parę tygodni, jak będzie. Jak zrobię audycję Etiopii. Dzisiaj jest to pierwsza właśnie obość. Także sztućców nie było, musiałem jeść rękami. No, niesamowicie dobra rzecz była. I potem, jeśli chodzi o tą lokalną kuchnię, to poza tym, że tam stołowałem się dużo właśnie na mieście, bo to było dla mnie niesamowicie tanie. No, nawet taksówkami tam się chyba rozbijałem. No patrzcie, za 300 euro, które tam zarobiłem, kładąc płytki w wakacje, udało mi się być w Bieszczadach, udało mi się być w Bośni, jeszcze w tej Bośni żyć jak król. To były piękne czasy, nie? Może wszystko było takie tanie. Jeszcze turyści nie zalali Europy. Gdzie tam byłem? O jedzenie. No i był taki wieczór, kiedy tam sobie siedziałem z moją bośniacką rodziną. Tanie było, a jeśli chodzi o biedę w Bośni wtedy, to co była, to tak jak w każdym kraju powojennym, nie? Ci, co mieli się wzbogacić. Czy ja zadowolony? Jestem zadowolony z tego, że udało mi się troszeczkę zwiedzić za te pieniądze, co udało mi się zarobić na kładzeniu płytek gdzieś tam w Polsce. I nie nazywaj mnie tu pańczykiem, bo ja akurat... ale dobra. Nie będę się wydawał z wodzem w dyskusję, bo miało nie być. Ja żerowałem na tym. Się odezwał kapitalista, co nie żeruje na biednych. Diabeł mnie wybił mnie z rytmu. Bieda to była taka bieda, jak to po każdej wojnie, nie? Ci, co mieli się dorobić
ci tak zwani obrotni, jak to mówią, chcącemu nie dzieje się krzywda, to tam na sprzedaży brani różne rzeczy się dorobili. Także samochody wtedy jeździły tak, jak w Polsce rzadko można było spotkać. Tam chyba widziałem raz przejeżdżające przez Zenicę Ferrari, które tam dosyć ciężko było przejechać, bo tam jednak ulice były trochę zryte przez pociski i tak dalej. To już powojenne pozostałości, bo tam czołgi jeździły. No, także byli i tacy. No, a ci, co jakby to Korwin powiedział, byli nieobrotni i nie mieli paróweczek, czy tam nogę, rękę stracili na wojnie, to faktycznie w biedzie niestety żyli. No, dzisiaj jest na kroplówce pomocy międzynarodowej, niestety nie udało się z tego jakoś stworzyć czegoś dobrego. No, ale w każdym razie, dobra, powiem, wybił był taki wieczór, kiedy tam Bośnia grała z Luksemburgiem chyba bodajże i wygrali 1-0, gdzie całe miasto opanowało szaleństwo i każdy powyciągał tam, co miał po szafach poukrywane, a miał, tam ludzie mają dużo po szafach poukrywane. Jest, można powiedzieć, raj dla wodza, tam każdy ma broń w domu, po parę sztuk, nie? W ogóle wam powiem ten. Była taka ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Bośnię, ale to już parę lat później, jak tam się udałem własnym samochodem. Właśnie pamiętam, że była organizowana przez ONZ bodajże. Przez ESFO, przez te siły stabilizacyjne, była organizowana loteria, że jak przyniesiesz broń do tego tam miejsca, gdzie broń się zdawało, to dostaniesz tam parę groszy, ale to jedno, a drugie możesz wziąć udział w losowaniu samochodu, pralki czy czegoś takiego ciekawego. Widzę, że u nas na czacie się zrobił klub pomocy medycznej i tak w ogóle powiem wam tak, żeby w internecie nie czytać, nie radzić się, bo to potem wychodzą z tego różne dziwne rzeczy, jak grupy antyszczepionkowe i tak dalej. Właśnie w poniedziałek zaszczepiłem małą przeciwko rotawirusom, a za miesiąc następne szczepienia, że polecam, szczepcie się, żeby potem nie było tego, co tam się dzieje z epidemią odrów. W każdym razie nie radźcie się w internecie, idźcie do lekarza i się leczcie, bo to potem z tego to może mogą być zawały, rak i inne rzeczy, bo to każdy jakieś pierdoły poczytacie o lewoskrętnych witaminach C i w ogóle i potem nic z tego dobrego, także nie polecam konsultacji internetowych. W każdym razie moc taki. No, także był jeden taki dzień właśnie, kiedy miałem okazję jeszcze takie się bardziej w rodzinie poczuć. Są ludzie niesamowicie gościnni, pomimo że muzułmanie, jak to by ci nasi słuchacze, którzy mają to zafiksowanie na muzułmanów, to właśnie polecam kiedyś się przejechać, chociaż teraz Bośnia się staje coraz bardziej radykalna, jeśli chodzi o islam, ale to właśnie jest wynik z jednej strony biedy, z drugiej strony wpływów, o których też powiem za chwilę, że już tu już 22:20, zobaczymy, czy uda mi się powiedzieć do końca coś w tym kraju, bo ja się to tak się strasznie rozwlekam. W każdym razie ojciec i całej rodziny, w której mieszkałem, po weekendzie w górach właśnie trochę tam połowił. Połowił ryb lokalnych, zrobił je na lokalny bośniacki sposób, właściwie chyba ugrylował, tylko nie wiem, jak on to zrobił w bloku. W każdym razie były niesamowicie dobre. Też nie dostałem żadnych sztuczek, zostałem pouczony, że u nas się rękami takie rzeczy, pokazał mi, jak to się odrywa. Dostały wielki taką właśnie butlę taką stożkową z rakiją, rozlał i sobie oglądaliśmy mecz. No i po tym meczu wygranym 1-1
Wszyscy wyciągnęli, co mieli w szafach dobrego. Nawet policjanci wyciągnęli broń z kabur i zaczęli w powietrze strzelać. Jako że goszcząca mnie Sheila razem z kolegą też byli bardzo, jak to było, bardzo przejęci faktem tego zwycięstwa nad tym wielkim krajem Luksemburgiem. Ale patrzcie, to Bośnia wygrała z Luksemburgiem, a ostatnio nasza Legia miała jakieś problemy, nie, z ich klubem sportowym. No, Bośnia wygrała, wtedy wszyscy znam sobie w powietrze strzelali, ja już troszeczkę muszę wam powiedzieć, że bo jeśli chodzi o podróżowanie, to pierwsza rzecz, którą zaczęliście podróżować, chyba wtedy właśnie w tych moich pierwszych bałkańskich eskapadach, gdy miałem te lat 18-19, nauczyłem się tego, że jeśli chcesz zobaczyć trochę świata, trzeba się trochę przestać bać, nie? Wszystkiego. Bo ludzie z gry to rzeczy są dobrze, wam powiem. Jeżeli wiecie, jak tak podróżujecie, to może w tych najbiedniejszych rejonach, gdzie tam ta bieda spycha ludzi do przemocy, to Ameryka Południowa i tak dalej, tam jest trochę niebezpiecznie, ale ogólnie świat jest piękny, różnorodny, tylko trzeba się przestać bać wszystkiego i reagować jakoś tak stereotypowo i wysypką na różne hasła. W każdym razie oni siebie sami nawzajem zabijali, nie? No turystów za bardzo nie. No wtedy trochę się tak właśnie zahartowałem w tym, że zaczęli strzelać sobie w powietrze. A właśnie wodzu, dobrze, to ja tak troszeczkę zajdę z tematu, bo wódz mnie zawsze musi striggerować, ale gdzieś tu sobie tak wyszukałem statystyki. Czekaj, gdzie to było? Sobie przejrzymy. Jeśli chodzi o wskaźnik zabójstw, to w steroryzowanej przez islamistów Francji jest to 0,6 na 100 tysięcy mieszkańców, w Wielkiej Brytanii 0,2, w Niemczech 0,4, w Polsce jest to 0,8, Stany Zjednoczone, gdzie wszyscy mają broń, jest to 4,9, czyli parokrotnie więcej. Wiadomo, w kraju, gdzie broń powszechnie dostępna, jest o wiele bezpieczniej. Jest o wiele bezpieczniej. No ale dobra. W każdym razie no nie, no mówię, że w Stanach Zjednoczonych jest o wiele bezpieczniej, bo każdy ma się broń. Ogólny dostęp do broni powoduje zwiększenie bezpieczeństwa, przynajmniej tak twierdziłeś. Ja tylko stwierdziłem, że skoro w steroryzowanej przez islam Francji jest 0,6 morderstwa na 100 tysięcy mieszkańców, w Stanach Zjednoczonych jest to 4,9, ale dobrze. Dobrze, nie rozumiesz, to nie będę się powtarzał. Dobrze, to powracając do tych strzelających, także wybraliśmy się wtedy na miasto. I wtedy trochę mnie tak bardzo bardziej zahartowało. Na tych chcę to faktycznie muszę popracować, to przepraszam wszystkich. Wybrałem się wtedy na miasto, to mnie trochę zahartowało, bo wiadomo, jak już później zacząłem jeździć po jakichś takich innych dziwnych krajach, to widok broni należy. Widok broni jest dosyć powszechny. Nie należy się tylko patrzeć. Ludzie ogólnie są dobrzy i raczej do ciebie nie zaczną strzelać. Przepraszam. Czy adwokat... tak, ale wtedy jeszcze, jak zrozumiałem, Sylwestra, będąc samotnym pilnym i przepraszam, biję się w piersi, raz mi się zdarzyło, zadzwoniłem i więcej tego nie zrobię, nawet nie konsumuję. Sylwestra pewnie, bo teraz z dzieckiem, wtedy dziecka nie miałem, także tu do adwokata nie... Nie sądzę, żeby nocne radio było zbieraniem pijaków. Chociaż nie wiem, jak tam słuchacze. Czy jesteście pijakami, czy nie?
Tak, bo to mówiłem o wskaźniku zabójstw. No dobra, wracając. No to tam, ale to jeśli już jesteśmy przy picie, to wtedy pamiętam, że tego wieczoru, kiedy tak to zaczęli strzelać, to ja troszeczkę byłem jeszcze z tym widokiem broni, który można, jak już mówię, to trzeba się przyzwyczaić, jeśli chcemy podróżować po świecie do widoku broni, bo jest na świecie dużo. To właśnie tak, że w tej Europie, gdzie ten dostęp do broni jest limitowany, to jakoś, wam powiem, w tej Europie to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest nie, że jest tyle bezpiecznie, tylko że ludzie mają więcej zaufania do siebie. Jak zaczniecie podróżować poza Europę, zobaczycie, czy to Afryka, czy to Bliski Wschód, czy to nawet jest Turcja. W tych większych metropoliach to nie tylko to, że nie można się dostać na lotnisko, co jest całkiem normalne dla nas wszystkich, że nie, czy na lotnisko, czy na dworzec kolejowy tak sobie wchodzimy po prostu, możemy wejść i pochodzić, to możemy ogólnie wskaźnik zabójstw. Możemy sobie, no ale to przecież nikt nie powinien nikogo zabijać, bo każdy ma broń. W każdym razie to, co jest dla nas normalne, to na całym świecie, poza Europą, nie jest tak do końca normalne. To już nawet w Istambule nie można wejść na lotnisko tak sobie, tylko trzeba przejść przez bramki kontrolę bezpieczeństwa. To już nie mówiąc o innych krajach afrykańskich czy Bliskim Wschodzie. Czy nawet w Chinach, gdzie w Chinach bez biletu i bez przejścia kontroli bezpieczeństwa nawet na dworzec kolejowy wejść nie możemy. Także to my tylko tutaj szczęśliwie, o ile w Europie jeszcze na tyle żyjemy, że żyjemy sobie na tyle szczęśliwie, że nie musimy przechodzić przez te wszystkie kontrole bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Także jak pojeździmy, jak wiem, że z wielu z Was na pewno podróżuje, także już mogłem do tej widoku broni przyzwyczaić. No ja wtedy jako młody chłopak jeszcze lat miałem, jak już mówiłem, 19 wtedy, to byłem nieprzyzwyczajony do tego, że ludzie tak na wiwat sobie strzelają, także wtedy to sobie akurat golnąłem dosyć mocno. Tylko co miałem, jak nie wiem. No i taka to była moja pierwsza wyprawa do Bośni. Powrót miałem taki, że autobus cały, bo to mówię, no bo Kanach czas trochę płynie inaczej. No Chorwacja teraz jest już taka europejska, że to jest w Unii Europejskiej, najechana przez turystów, ale jeszcze jak się byście wybrali, no w Serbii na prowincję, do Bośni, do Macedonii. I tamte rejony, to ten czas troszeczkę inaczej tam jeszcze płynie, tam się ludzie tak nie przejmują czasem za bardzo, może to i lepiej. No to wtedy jak ten autobus wracał, ja miałem jakąś taką bardzo krótką przesiadkę między tym autobusem a pociągiem do Warszawy w Wiedniu. No niestety pan kierowca stwierdził, że on się zatrzyma i zje sobie obiad, także 2 godziny sobie jadł obiad, ale chyba wypił ze 2 szklanki wina do tego, także musiał jeszcze to wino mu zejść, także się ten obiad przeciągnął chyba ze 2-3 godziny. Takie tak tam było, chyba jest do dziś. No niektórzy mówią, że jest korelacja i nie jest. Dobra, ale wodzu to nie jest ten temat. No i się spóźniłem i musiałem spędzić jakieś 12 godzin na dworcu południowym we Wiedniu, gdzie tam no, trochę bezdomnych było. Spędziłem go w takim małej budce poczekalni ze Słowakiem, 3 Japonkami i mną jednym. Tak sobie siedzieliśmy i próbowaliśmy się dogadać ze sobą, co tak nie za bardzo wychodziło. Dobrze, to ja może trochę przerwę, to może ktoś zadzwoni po przerwie. Zobaczę, co tam się dzieje z moim berbeciem. Tak gdzieś jeszcze z pół godziny będę nadawał, także jakby ktoś chciał na temat dowolny zadzwonić i porozmawiać na antenie w naszych tutaj środowych rozważaniach, zapraszam, a tym bardziej chętnie, jeśli ktoś chciałby zadzwonić i porozmawiać o podróżowaniu, podróżach, albo najbardziej o Bałkanach i Bośni samej.

To była bośniacka piosenka ślubna, co się u nich na weselach śpiewa. W ogóle później na Bałkanach kolorem weselnym jest biały, tak jak u nas, ale także kolorem kolorem pogrzebowym też jest biały. W ogóle pogrzeby tam są bardzo wesołe, bo to jest okazja, żeby nie tylko pożegnać, ale też jakby cieszyć się z tego, że ktoś zaczyna nowe, lepsze życie, nie? Bo tam zresztą Bałkany są bardzo eklektyczne, jak już mówiłem, te pomimo, że te podziały religijne prowadziły do wielu wojen i wielu nieszczęść ludzkich, to tak jak to zazwyczaj religie prowadzą do tego, to jednak te religie na właśnie w Bośni i chrześcijaństwo i islam się strasznie przemieszały. Z wiele wpływów jednego i drugiego między sobą. No ale dobrze, to byliśmy już wróciłem. Także moja następna wyprawa bośniacka już była trochę lepiej przygotowana. Wybrałem się wtedy własnym samochodem. Miałem wtedy takiego czerwonego AX-a, Citroena, ale w wersji GTI, potwór niesamowity, 100 koni chyba miał pod maską. Palił benzynę jak smok. Też jakimś małym kosztem udało mi się to zorganizować. Nie miałem za dużo pieniędzy. Wtedy byłem studentem już. Wbrałem się w tę podróż wtedy z moją tamtejszą dziewczyną. Spaliśmy sobie pod namiotem. W drodze gdzieś w Austrii, bo to na jeden raz nie byłem w stanie zrobić. W drugą stronę zrobiłem na jeden raz. Muszę się przyznać, 24 godziny za kółkiem w drodze powrotnej, no były zabójcze dla mnie. Prowadziłem od 17 do 17. I z tego co pamiętam, to dojechałem jedynie do Wrocławia po tych 24 godzinach. Tam się musiałem zatrzymać i u kolegi przespać, bo już dalej nie byłem w stanie prowadzić dalej. Mam nadzieję, że ktoś się jeszcze zadzwoni, ale jak nie, to też dobrze. Za dwa tygodnie będzie gość, co porozmawia z nami o Zakaukaziu, ale to za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że tym razem będzie dostępny, bo dzisiaj jest, jak już mówiłem, w Wiedniu i nie za bardzo może zadzwonić i porozmawiać. Także wybrałem się tym AX-em, przejeżdżałem wtedy przez Czechy, Węgry, kawałek Słowenii, Chorwację. Już w Chorwacji było trochę gorąco, bo to był samochód bez klimatyzacji. Przekraczałem granicę bośniacką w bośniackiej Gradiszce. To jest niedaleko Osijeka w Chorwacji, taki stary żelazny most. Bośniacy celnicy przekraczałem wtedy do Republiki Serbskiej, bo jak każdy, może nie każdy wie, ale Bośnia jest podzielona na dwa organizmy państwowe, stricte quasi państwowe, gdzie one się praktycznie rządzą same sobą. Jest Republika Serbska i jest Federacja Bośniacko-Muzułmańska. Ja przekraczałem do tej serbskiej części, biedniejszej wtedy granicę. Celnik nie był niczym innym zainteresowany, tylko tym, czy mam zieloną kartę. Pamiętacie, jak się wybieracie samochodem do takich bardziej takich dzikich krajów, to dzikich w sensie, że trochę innych niż nas, bo to nie znaczy, że do końca dzikich, ale w każdym razie zawsze miejcie ze sobą zieloną kartę, bo na nasze oce to możemy sobie jeździć po Unii, ale już poza Unią trzeba mieć zieloną kartę, no i właśnie na granicy oni się tylko o tą zieloną kartę pytają z tego powodu, że gdy się jej nie ma, trzeba wykupić ubezpieczenie lokalne. No, serbski celnik nie był za bardzo zadowolony tym, że tą kartę posiadałem. Jednak właśnie troszeczkę inaczej jak na Ukrainie, tam trzymają się litery prawa i no, na Ukrainie różnie bywa, nie? Jak jesteś na Ukrainie i macie wszystkie ubezpieczenia, to nadal może się okazać, że jest za mało i trzeba coś tam w łapę dać, czy policjantowi, czy celnikowi, i to właśnie machnął ręką. Powiedział jedź dalej. Także taką krętą drogą, to z zupełnie innej strony niż od Chorwacji. Taką bardzo krętą drogą przez góry, przez spalone wsie, spalone miasteczka, pustą. Taki trochę przerażający widok właśnie po tej niedawnej wojnie, to znaczy wojny, od wojny już trochę minęło wtedy czasu.
trochę więcej niż za pierwszym razem, jednak to bardzo było widać, jak ta wojna zniszczyła ten kraj, jechało się przez te spalone miasta. Problem był taki, że w spalonych wsiach i miasteczkach raczej stacji benzynowych nie ma. Jak już wspomniałem wcześniej, ten AX za dużego baku nie miał, a palił jak smog, także zasięg to on miał też nie taki duży. No i ten problem jakimś tam się cudem doczłapałem do najbliższego dużego miasta, tam za granicą sobie zdankowałem. No i wtedy dojechałem do Sarajewa. Dojechałem do mojej koleżanki, której też kompletnie... Wtedy to nie było czasów, jak się miało GPS. Ja nie miałem ani GPS-u, ani Google Maps w komórce. No, wtedy miałem już komórkę, ale taką Nokię starą. To też chciałbym dygresję, zanim dojechałem, bo widzę, że wódz tak o tych białych suprematystach. Zauważyłem ostatnio, że taką miałem rozmowę z jednym z radiowych kolegów. Miałem rozmowę coś tam o kolonializmie i zauważyłem, że tak jak się z tej prawej strony, bo są pewne fakty bezsprzeczne, że tam jednak my jako europejskie kraje, Polska nie, ale Wielka Brytania, Francja, Hiszpania czy Portugalia posiadały te kolonie i często, przynajmniej najgorzej to chyba w wypadku Belgii, gdzie to Kongo belgijskie należało, to było prywatną własnością króla belgijskiego i tam mówi się o 10-15 milionach ofiar jego krótkiego panowania w tym Kongu belgijskim. Wtedy jak wspomnisz o czymś takim, to od razu jest wina białych mężczyzn, tak, to jest jakieś tam coś tam, no jesteś maństwowcem, lewakiem, bo obwiniasz o coś białych mężczyzn. Czy to trochę się odwróciło, nie? Teraz jak się kiedyś tam, no, teraz nie wolno o nic obwiniać białych mężczyzn, bo zaraz cię obkrzyczą, że obwiniasz białych mężczyzn. Bo biali, wiadomo, za nic nie odpowiadają, nigdy nic tego nie zrobili na świecie, nie? Nigdy, przenigdy. No ale dobra, to taka dygresja była. Wtedy się wybrałem właśnie do Sarajewa. Wiecie, w Sarajewie jest Chinatown, wjeżdżałem przez Chinatown. Jest dzielnica rybrałych Brytyjczyków, to tak, wodz. Wjeżdżając do Sarajewa, przejeżdżałem przyczaja do Mają. Jest miejsce, gdzie usiadła grupa Chińczyków, którzy handlują wszystkim. No, Chińczycy są wszędzie. Ale to dla mnie wtedy jeszcze taki był szok. Teraz, o ile tutaj się pojeździ po zachodzie Europy, to ich się widuje już naprawdę wszędzie. Opanowali większość uniwersytetów. Tutaj studiują, robią biznesy i tak dalej. No wtedy to jeszcze był taki... wtedy to chyba jeszcze Wólki Kosowskiej nie było i to taki był trochę dla mnie egzotyczny widok, ale w każdym razie się wjeżdżało przez chińskie przedmieścia. No jak już wspomniałem, miałem tylko mapę i wiedziałem, że ona mieszka gdzieś przy lotnisku. Z tego, co z nią korespondowałem, to wiedziałem, że mieszka gdzieś przy lotnisku. Nie tylko wiedziałem nazwę ulicy, także kierowałem się na lotnisko i jakimś dziwnym zrządzeniem losu akurat wjechałem na tą ulicę, całkiem przypadkiem. Ona mieszkała w wiosce olimpijskiej. Jak już wspomniałem, w 82 była olimpiada w 80, tak? W 80 roku. W 80 była w Moskwie, w 80 czy 86, ale wiecie co, nie chcę wam za bardzo kłamać. Dlatego sprawdzę, w którym to roku była, w 84. W roku urodzin mojej żony w 84 była olimpiada w Sarajewie, zimowa. Także mieszkałem w wiosce, w dawniejszej wiosce olimpijskiej. To się nazywa Dobrynia. Jest dokładnie naprzeciwko terminala międzynarodowego portu lotniczego w Sarajewie. Wtedy to lotnisko tak wyglądało trochę jak naprawdę gdzieś by się lądowało na Madagaskarze czy w Etiopii. Taki baraczek sobie stał.
4 razy dziennie lądowały samoloty. Piękne miejsce w ogóle dla spotersów. Jakbyście kiedyś byli w Sarajewie, to poszukajcie sobie R&B czy czegoś właśnie na Dobryni, bardzo fajne mieszkania. I można sobie, jak ktoś lubi samoloty i jest spotersem, to jest naprawdę piękny punkt obserwacyjny. One lądują praktycznie przy oknach tych domów. Także jest, no, jest głośno, ale to tak mówię, wtedy to było 4-5 razy dziennie, jak tam cokolwiek lądowało w tym mieście. Także dojechałem tam i to było moje takie pierwsze zderzenie z takim kosmopolitycznym, starym, prowincjonalnym, poniekąd trochę prowincjonalnym miastem Bośni. Jeśli kiedy będziecie wyjechać do Bośni, to nie tylko Medjugorje, gdzie tam wszyscy Polacy przy granicy jeżdżą, Mostar. A no właśnie, nic nie mówiłem o Mostarze, a tu już druga godzina mija. No to może będę się streszczał w ogóle, jeśli chodzi o to właśnie. No, planowałem tam Sarajewo miasto już stare, piękne, nie wiem, w jaki sposób czerpię zyski z kolonializmu wodzą, może wytłumaczysz trochę z tego. W każdym razie Sarajewo mnie urzekło wieloma rzeczami wtedy. Po pierwsze, jest to miasto, które żyje 24 godziny na dobę, jak to większość miast południowych. Ono leży w takiej dolinie rzeki, która się nazywa, jak ona się nazywa? Mliaczka. W dolinie rzeki Mliaczki. Dużo jeszcze wtedy było widać wojny. Pamiętam, jeździłem wtedy z Tamarą co wieczór do miasta, nie samochodem, bo wiadomo, jak się jedzie w Sarajewie do miasta, to wino czy rakija troszeczkę będzie się lało. Jeździliśmy trolejbusami. W Sarajewie są trolejbusy. Trolejbusy fajne, bo ja to nie mówiłem, jak byłem właśnie to parę lat wcześniej w Zenice, to jeździły takie sobie autobusy ze Szwajcarii ściągnięte. To chyba Szwajcaria tam wszystko wysyłała, co tylko można. Jeździmy takimi autobusami, których przystanki to tylko miejscowi wiedzieli, gdzie są, bo one nie były niczym oznaczone. Tam po prostu się szło, gdzie sobie parę ludzi stoi. Autobus się zatrzymywał, wchodziło się zawsze tylnymi drzwiami, wszystkie inne drzwi były zabite dechami i to naprawdę były takie dwie zbite deski i włożone tam za drzwi wszystkich innych autobusów, żeby one się czasem nie otworzyły, te drzwi, i nie można było wsiąść, innymi drzwiami się wsiadało z tyłu, a tam na tych, jak są cztery siedzenia z tyłu w autobusie, tam sobie się taka babuszka siedziała z takim właśnie stolikiem wędkarskim rozłożonym przed sobą i sprzedawała bilety. Tam tą markę kosztowało całkiem pokaźne pieniądze. To w Sarajewie to już troszeczkę inaczej, tam się kupowało bilety chyba u kierowcy, czy już nie pamiętam, ale tam się przyznam do grzechu, nigdy nie kupiłem biletu w Sarajewie. W każdym razie się wsiadało i to były trolejbusy, które jeszcze były obklejone, tam miały jakieś reklamy i ten wykaz z regulaminu przewozowego kantonu Zurych, czy innego kantonu Szwajcarii. Rok 1968 bodajże tam był. Także takie stare z lat 60. Trolejbusy sobie po Sarajewie jeździły wtedy. Fajna przejażdżka. Jeździliśmy sobie do miasta i jak tam się spędza wieczory, wiecie? W każdej... Siedzi się ogólnie w knajpach i się je, nie? Je i pije. Tak jak w Polsce się do pubu wychodzi na piwo, czy dwa. Na piwo czy dwa, czy w ogóle wypić i pogadać, to tak w Bośni się chodzi zjeść i pogadać, popyć przy okazji. Pije się dużo, ale je się też dużo i tłusto. Lokalnych rzeczy, lokalnej kuchni. No i co najważniejsze, jest muzyka na żywo. Muzykę czasem się bierze ze sobą. Jeśli ktoś ogląda firmy Kusturicy,
Może kojarzę taki motyw w filmach Kustulicy, jest wielokrotnie, że ludzie idą przez miasto i za nimi idzie orkiestra i oni się bawią w rytm tej orkiestry i ciągną ze sobą. I na filmy Kustulicy to jest taki magiczny realizm i tam wiele rzeczy jest takich magicznych, to fakt ten, że właśnie się bierze swoją orkiestrę ze sobą, to jest fakt. Często się zabiera własnych grajków do knajpy, którzy siedzą, grają obok ciebie, no i ludzie piją, jedzą i śpiewają. I to jest naprawdę niesamowity klimat, gdzie właśnie w jednej z tych sarajewskich knajp, tego pierwszego dnia, kiedy tam przyjechałem, siedzieliśmy sobie w tej knajpie, jedliśmy, zostaliśmy zaproszeni do stołu przez właśnie lokalnych bośniaków. No, zaraz tam polali do tych swoich szklanic, trawaricy czy rakii, także no niestety szybko się porobiłem, straszna sprawa. No ale się dużo, dużo śpiewało. I grali, śpiewali i naprawdę można powiedzieć taki... Polecam każdemu, kto by chciał trochę inaczej przeżyć, bo jednak to na zachodzie i w Polsce troszeczkę inaczej się bawi. To ja polecam przeżyć taki właśnie wieczór w takiej knajpie z nimi, z tymi lokalnymi, nie takie turystyczne, chociaż Sarajewo nadal chyba nie jest turystyczne i ciężko tam znaleźć jakąś bardzo turystyczną knajpę. Ale właśnie w takiej lokalnej, z tymi lokalnymi ludźmi usiąść sobie i pośpiewać, popić i przeżyć tak całą noc, aż świt zajdzie i wtedy pierwszy trolejbus i wracamy do domu. Także tak spędzałem wieczory, byliśmy na Trybowicie, bo także Trybowicz to się nazywa, to taka najwyższa góra, która jest nad Sarajewem. Pięknie widać to miasto rozłożone nad rzeką, rozłożone w dolinie z tymi takimi budownictwo właśnie z dosyć charakterystyczne, są takie kwadratowe domki z takimi kwadratowymi, kopertowymi dachami z krytymi czerwoną dachówką. To jest dosyć popularne budownictwo na całych Bałkanach, czy w Grecji, czy na terenach byłej Jugosławii. Też niekiedy w Rumunii można spotkać. Pięknie rozłożone właśnie w tej dolinie tych małych domków krytych czerwoną dachówką. No udaliśmy się na tego Trybowicza, tam był obiekt olimpijski właśnie z tej olimpiady w 1984 roku, której symbolem był lisek Włóczko, z tego co pamiętam, to wodzu może, nie wodzu, tam może pamiętasz liska Włóczko, co promował właśnie olimpiadę w Sarajewie. I jadąc na tą górę, to już musiałem przekroczyć na serbską część Sarajewa, która jest podzielona na właśnie większą część, która należy do muzułmanów i tą mniejszą serbską część. Kiedyś udawałem zatankować swój samochód, bo tam benzyna była tańsza. No, chyba kosztowała tam jakieś, już nie pamiętam wtedy, ale jakoś tam poniżej 4 zł. Takie czasy. Czy poniżej, nie wiem, bo w okolicach 2 nawet. No, nie pamiętam. W każdym razie tym starym, czerwonym Citroenem spinaliśmy się taką krętą drogą w tej Republice Serbskiej na górę. Mieliśmy takie... Tam było zrujnowane tory saneczkowe, bobslejowe, takie rury, nie? Zrujnowane lądowisko. No i wjechaliśmy do góry na górną stację wyciągu, gdzie tam były zjazdy organizowane, 2 skocznie narciarskie. Wzięliśmy psa ze sobą wtedy. Moja znajoma ma psa. Pies jakoś tak się nieswoje czuł tam. Chodź, z ogonem się pytałem, dlaczego? A wiesz, psy to wyczuwają, że coś jest nie tak. Po prostu wszędzie wokół nas były pola minowe i o ile się chodzi po betonie, chodziliśmy tylko po betonowanych drogach, jest okej, nie? Ale zejść już na pobocze nie szło. Bo można było stracić coś, cokolwiek, część samego siebie. W każdym razie pochodziliśmy, mam trochę piękny widok na Sarajewo. W ogóle smutna rzecz, bo właśnie między tymi obiektami olimpijskimi swego czasu stała serbska artyleria i właśnie z tym pięknym widokiem na to piękne miasto przez lat 3 bodajże, czy 2, jak Sarajewo było oblężone
strzelała. No i stąd się wzięły sarajewskie róże. Jak będziecie kiedyś szli ulicami Sarajewa, może zauważycie, na ulicach są takie podlane w jakimś epoksycie czerwone róże. Róże to też wygląda jak kwiat. To są miejsca, gdzie upadły pociski artyleryjskie, właśnie serbskiej artylerii. Jest taki lej, takie mniejsze leje wokół, szrapnele. Oni podlewali to w epoksycie takim czerwonym, to się nazywa sarajewskie róże. Zresztą tej mojej właśnie jednej z lepszych kumpeli, której byliśmy. Jej ojciec, tak zresztą większość tych młodych, z którymi rozmawiałem, to rodzice gdzieś tam w tej wojnie poginęli. Ojciec właśnie Tamary, u której byłem, też zginął gdzieś tam, stojąc w kolejce po chleb, jak jakiś tam pocisk artyleryjski spadł i zabił tych ludzi stojących w tej kolejce. Także takie smutne czasy były. Była ta słynna aleja snajperów, w którą szedłem. Ale to nie te wspomnienia wojny, co są najważniejsze. Ta atmosfera i ci ludzie. Zresztą polecam, jak kiedyś będziecie w Sarajewie, odwiedzić muzeum ich archeologiczne, gdzie można zobaczyć tak zwane stoćce. Jak to się nazywa? Stocie. Takie płyty nagrobne i groby robione przez bogomilców. Bogomilcy to jest taka sekta chrześcijańska, sekta katolicka, która dosyć się rozwijała w średniowieczu w Bośni. One są dosyć unikalne, mają dużą kolekcję tych stoczków, mają też oryginał Hadachy żydowskiej księgi wyjścia, która gdzieś tam znalazłam, takiej niesamowicie ilustrowanej książki. Ona jest tam gdzieś za jakimiś szybami schowana, bo to jest unikat na skalę światową. To jeden z profesorów przechował ją u siebie w domu podczas wojny, gdyż Narodowa Biblioteka Bośni uległa pożarowi, gdzie spłynęło ponad 2 miliony książek, gdzie jeden pocisk artyleryjski trafił podczas minionej wojny. Zresztą byłem pod tą biblioteką, ona do dzisiaj stoi jako pomnik, spalona, wypalona nad brzegiem właśnie rzeki Milicy. A co do tego przenikania się kultur, w Sarajewie też to zobaczycie, bo mówią, że Sarajewo jest podzielone między serbską a muzułmańską część, to i na muzułmańskiej, na serbskiej części możecie spotkać się tu cerkwie, tam meczety. Czyli żyją między sobą pomimo tej wojny, oni są skazani na życie między sobą i pomimo tego, że czasami może być, są wrogami, to są też braćmi, bo jak się mówią w jednym języku z wiele mieszanych małżeństw, dzisiaj to coraz bardziej się to przenika przez te setki lat, gdzie te dwie kultury musiały żyć między sobą pomimo tych incydentalnych wojen, które tam się zdarzają i kończą się faktycznie rzeziami, i to jest bardzo smutne, ale no właśnie dzięki religii, nacjonalizmom, tym rzeczom, które tak są hołubione w Polsce dzisiaj, co można było zobaczyć na marszu, który się tam odbył w Warszawie niedawno, to pomimo właśnie tych rzeczy ci ludzie są w stanie cały czas żyć między sobą, gdzieś tam i egzystować i żyć jak bracia, robić biznesy między sobą. I to nadaje temu miasto taką energię, jak tam kiedyś będziecie, to poczujecie. To przenikanie się tych kultur, jak... No jest też Paczarsia, jak będziecie kiedyś w Sarajewie. Paczarsia to jest taki rynek ciężko nazwać rynkiem, taka ulica handlowa, gdzie to takie małe właśnie drewniane sklepiki, które tam istnieją od... Nie ostatnio, tylko tysięcy lat w tym samym miejscu handlarze sprzedają swoje rękodzieła i rzeczy przywiezione i tak dalej. Prawie niesamowity klimat, kiedy tam idziesz między tymi małymi sklepikami. Ten bruk wyszlifowany od setek, grubych setek, bo i tysięcy lat ludzie chodzili po nim, on jest jak szkło. Te stare takie malutkie drewniane domki z wystawionym asortymentem na zewnątrz. To jest wspaniały klimat. No i ci ludzie właśnie siedzący, nie spieszący się nigdzie, pijący kawę. Ta kawa jest wszechobecna tam.
To jest Sarajewo. Sarajewo jest nowoczesne. To nowoczesne Sarajewo to jest właśnie ten do niedawna najwyższy budynek w Europie. Avast Tower. Te nowoczesne dzielnice. Gdzieś tam byłem, zresztą na jednej z tych nowoczesnych dzielnic było mi dane napić się z basistą zespołu, który się nazywa o Jezu, wyleciało z głowy. Oni grają na Woodstocku, grali jeden, drugi, trzeci raz bośniacy. O Jezu, nie widzicie. A, Dubioza Collective, no. Zobaczcie, jestem Dubioza Collective Wedranem. Bo mi się napić, że Wedran chyba mnie nie pamięta teraz. A, to był całkiem miły wieczór. Także jak będziecie w Sarajewie, to warto też właśnie z lokalnymi ludźmi, którzy naprawdę mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Było mi dane spotkać się z takim bośniackim pisarzem, Velikowiciem, było mi dane spotkać się z reżyserką filmu, który się nazywa Cerkwica. Też polecam film, to jest o takim dziecku, które urodziło się z gwałtu podczas wojny. Film dostał Złotą Palmę kiedyś na festiwalu w Cannes. A naprawdę niesamowicie ciekawi ludzie. Ja właśnie miałem o innych miejscach właśnie. Wybrałem się jednego dnia z tego Sarajewa, pojechaliśmy do Mostaru, który Mostar może jest bardziej znany. Nazwa Mostaru w ogóle pochodzi od mostu. Mostar, most, nie? Pochodzi od mostu, który jeszcze przez Rzymian został zbudowany. Legenda mówi, że zaprawa była robiona z cementu mieszanego z jajkami, bodajże, czy żółtkami, coś takiego. Most ten niestety został zbombardowany podczas wojny. Obecnie jest on budowany, ale wtedy, kiedy jeszcze byłem w Mostarze pierwszy raz, w 99, ale wtedy to ze strony chorwackiej, tam była taka kładka prowizoryczna. Dzisiaj most stoi. Wtedy jeszcze w Mostarze nie było dużo turystów. Przepiękne stare miasto. W ogóle Mostar jest podzielony właśnie na część katolicką, chorwacką, na część bośniacką, muzułmańską, tą rzeką. Ten most jest tą granicą, chociaż to też się wszystko tak wymieszuje. Takie byłem, siedziałem, pamiętam, kawiarni, księgarni, pijąc kawę już po stronie chyba chorwackiej. Tam jest taka tradycja, jak się tam siedzą tacy sobie młodzi ludzie, dosyć oni chyba z biedy to robią, z biedy albo z adrenaliny, w każdym razie teraz już jest taka turystyczna atrakcja, wtedy to była taka lokalna atrakcja, że jak dało się tam 10 czy 20 euro, to oni z tego mostu skakali. Tu miałem okazję obserwować, to jest rzeka się nazywa Naretwa, taka bardzo turkusowa rzeka wijąca się przez to miasto, nad jej skarpami właśnie jest rozłożone, zresztą przepiękne miasto. Miałem okazję zapiknikować pod tym mostem i widziałem, jak oni skakali, polecam, żeby nie siedzieć na tej na tym moście, ale właśnie zejść pod niego i taka jest taka mała plaża pod tym mostem, sobie usiąść, kanapeczki wyjąć, jeść i poglądać. Widzę, że dzisiaj już chyba nikt nie zadzwoni. To chyba taki temat podróżowania, że tak jest matematyczny, to może za tydzień, za dwa goście porozmawiałem. Ze mną to trochę udamy się troszeczkę dalej niż do Bośni. Także już tak bardziej praktycznie, jakby to się wybierało. Nie wiem, jaka teraz Bośnia jest, bo właściwie

0: kempingu agroturystycznym.
1: Ale krzaki pomidorów to mają tutaj wielkie. A idąc tą ścieżką przed siebie, dochodzimy do takich widoków.
2: Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiornika.

Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj jestem odrobinkę nie w formie, więc nie będę nadawał tak szybko jak karabin maszynowy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A wstęp z Also Sprach Zaratustra, który bardziej jest Wam znany jako coś, co się pojawiło w Odysei Kosmicznej 2001 Kubricka, ponieważ dziś będziemy sobie lecieli w kosmos, będziemy w kosmosie, man, zobaczymy, co tam się dzieje, ponieważ na orbitach dzieje się bardzo wiele i w ostatnich dniach wydarzyło się bardzo dużo i mi się wydaje, że warto o tym wiedzieć, warto sobie o tym przypomnieć, także warto sobie zaznaczyć, co w najbliższych dniach będzie się działo, a będzie się działo bardzo dużo, nie tylko w najbliższych dniach, ale też w najbliższych latach, o czym też później, ponieważ pewne decyzje administracyjne w rządzie USA zostały podjęte i których do końca nie rozumiem. No ale zobaczymy co z tego wyniknie. Audycja jest jak najbardziej interaktywna. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, a w międzyczasie mam jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jedno z ogłoszeń parafialnych to jest to, że dzisiaj o północy startujemy z nową audycją Czasy Ostateczne, audycja Krawca, w której będę miał niechlubny zaszczyt wystąpić również z moją wtrętką, także szykujcie się, moi drodzy, to, że nie ma organitów jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w kompletnej czapie, więc będzie co słuchać dzisiejszego wieczoru, więc zdecydowanie tak, będzie zdecydowanie, no właśnie nie tyle propaganda NASA, bo dzisiaj będziemy bardziej mówić nie tylko bardziej o prywatnych rzeczach i bardziej rzeczach politycznych, a NASA dzisiaj dostanie po dupie. NASA dzisiaj dostanie po dupie administracją Trumpa, ale o tym będzie też w dalszej części programu. Mianowicie, słuchajcie, a drugie ogłoszenie duszpasterskie, ponieważ jak się okazuje i do czego mogę się wreszcie przyznać przed wami wszystkimi, jest to, że mieliśmy jednego tajnego sponsora, był nim Jacek Blacha, który od czasu do czasu wspierał również Nocne Radio i który przy okazji wrzucał parę ciekawych tematów do audycji, także teraz może taki konkurs, słuchajcie, zrobimy, zastanówcie się, które tematy były właśnie zarzucone przez Jacka Blachę. Zgaduj, moi drodzy. Natomiast Jacek Blacha jest również naszym sponsorem, a tymczasem będziemy powoli przechodzili do dzisiejszego wątku. Nie wiem, czy nie będę kończył jakoś szybciej dzisiaj, bo jak słyszycie, mój głos jest odrobinkę troszkę z innej gęstości, no ale cóż, czasami bywa i tak. Oczywiście, jeżeli mówimy o najnowszych rzeczach, które się dzieją gdzieś na orbicie okołoziemskiej, nie sposób wspomnieć o ostatnich wyczynach SpaceX, czyli Space Exploration, które strzela tymi rakietami w kosmos i podobno zgubiło jedną satelitę.

0: Te zoomy i w ogóle było to coś bardzo dziwnego. Nie wiem w ogóle, czy spotkaliście się z tą historią, że podczas ostatniego startu rakiety Falcon 9, który wynosił na orbitę satelity Zooma, o których tak naprawdę nikt kompletnie nie wie, po ostatnim starcie okazało się, że nawet wszyscy astronomowie, amatorzy nie byli w stanie wychwycić tych satelit. Natomiast firma SpaceX stwierdziła, że tak, że słuchajcie, że poszło, że się udało, że wszystko poszło bardzo, bardzo w porządku. A i tutaj jeszcze mi sufler podpowiada z budki suflera, że w strefie premium nowa długa audycja, najgłupsze teorie spiskowe można wspomnieć pod koniec audycji. Okej, od takich rzeczy zaczynaj. Tak, także zapraszam do strefy premium, zapraszam do sponsorowania na Patronite, ponieważ właśnie Patronite da wam wstęp do strefy premium. Link znajduje się w widżecie na stronie głównej Nocnego Radia. Zapraszamy was do wsparcia i odwdzięczamy się jak tylko możemy. Zatem tak, moi kochani, będziemy powoli przechodzić do tematu. Nie wiem, czy w ogóle mogę zdradzić, w jakim składzie będzie dzisiejsze Czasy Ostateczne o północy, zamiast Teorii Chaosu, moi drodzy, ponieważ nie będzie jej dzisiaj, ale to niech mi tutaj sufler szepnie, to może coś zdradzę, czegoś nie zdradzę. I tak więc bardzo, bardzo mało na ten temat, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Przede wszystkim to, co jest tak, mogę zdradzić, że w Czasach Ostatecznych pojawi się krawiec jako główny krawiec, pojawia się ja i pojawi się Byte Eater i będziemy sobie rozmawiali o chorobach czasu ostatecznego, o czymś, co może wytrzebić naszą cywilizację, jako że kompletnie nie byliśmy w kontakcie, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego własnego podejścia do tychże tematów, moi drodzy, to może wyjść naprawdę bardzo ciekawa i bardzo gorąca dyskusja. Aż sam jestem ciekaw, co chłopaki przygotowali, i to może być najlepsza teoria chaosu. To będą najlepsze czasy ostateczne w historii. To będzie najlepsza audycja pod tytułem Czasy Ostateczne, jaka kiedykolwiek powstała w Nocnym Radiu. To mogę wam zagwarantować. Pod tym się mogę podpisać, tego jestem całkowicie pewien. To jest w 100% pewne. Czy Jezus pojawi się w Czasach Ostatecznych? No jak zadzwoni, to się pewnie pojawi. No ale zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Ja tymczasem z wami przybiegam z tematami, ponieważ zdarzyło się parę różnych dziwnych rzeczy. Mianowicie właśnie, po pierwsze satelita Zooma. Satelity Zooma, które były wystrzeliwane już od jakiegoś czasu przez firmę SpaceX, które... No właśnie, o których kompletnie nic nie wiemy. Nie wiemy, kto za tym do końca stoi, nie wiemy, jak one wyglądają, nie wiemy, co one robią i nie wiemy, po co one tak w zasadzie tam są. I co jest bardzo zjawiskowe, że właśnie astronomowie przy użyciu swoich domowych teleskopów nie byli w stanie wychwycić, żeby coś tam się z tego górnego członu rakiety Falcon 9 oderwało. Okazuje się, że jest to prawdopodobnie pokłosie jeszcze programu z lat 70., gdzie satelity były konstruowane w ten sposób, żeby nie były widoczne przy użyciu właśnie takiego amatorskiego sprzętu. Więc wygląda na to, że misja zakończyła się całkowitym sukcesem, co zresztą potwierdził Elon Musk. Tak, ten sam Elon Musk, który sprzedaje miotacze ognia, także no nie wiem, może to pomińmy, ale wygląda na to, że coś się faktycznie stało i całość się udało. Natomiast no właśnie, bo tutaj mamy jeszcze jeden bardzo, bardzo poważny problem, bo my tutaj sobie możemy dużo gadać na temat rakiet SpaceX, które one sobie naprawdę sporo latają w ostatnim czasie, ale już tutaj patrzę. Tak, i mamy jeszcze z istotnych rzeczy, i to się będzie działo bardzo niedługo, 6 lutego zostanie wystrzelony Falcon Heavy, czyli tak naprawdę 3 rakiety Falcon 9 zlepione w jeden kawałek, które mają wynieść na orbitę marsjańską samochód Tesla, który będzie grał piosenkę Space Oddity Davida Bowiego. Ale oprócz tego, 25 stycznia 2018 roku wystrzelona została rakieta Ariane, która miała, nie wiem, nie mam tutaj pod ręką, co ona miała do zrobienia, natomiast okazało się, że owa rakieta straciła całkowicie telemetrię po tym, jak odłączył się od niej pierwszy człon, co spowodowało mniej więcej tyle, że była uważana za kompletnie straconą, że misja została całkowicie zawalona i dopiero po kilku dniach okazało się, że udało się nawiązać kontakt z payloadem, z zawartością tej rakiety, tym, co miało się trafić na orbitę, więc na szczęście w tym przypadku jedyne, co zawiodło, to właśnie przekazywanie sygnału albo sama telemetria, co też jest dość ciekawe, ponieważ oczywiście jesteśmy w ciągłej łączności, ilekroć coś próbujemy wywalić na orbitę, ilekroć coś próbujemy właśnie tam wystrzelić, to cały czas mamy informacje, z jaką prędkością, pod jakim nachylaniem i tak dalej to leci, tak żeby to, kurczę, jakoś trochę kontrolować i reagować, jeżeli by się stał jakiś, nie wiem, nagły, dziwny powiew wiatru, bo zdajcie sobie sprawę, że wiatry na szczególnie wysokich, na szczególnie dużych wysokościach mogą sięgać nawet kilkuset kilometrów na godzinę i mogą w bardzo dużym stopniu zaburzyć trajektorię rakiety. Okazało się jednak, że Ariane 5, mimo tego, że straciła jakikolwiek kontakt z Ziemią, była w stanie wykonać swoją misję od początku do końca całkowicie prawidłowo i dostarczyć ładunek na orbitę. Jestem ciekaw, co się stało z tymi wszystkimi śmieciami, które, czy one się poprawnie tam odłączyły, czy one spłonęły w atmosferze, czy komuś przypadkiem nie spadły do ogródka, bo i takie rzeczy się w historii zdarzały. No ale na ten moment wiemy, okazuje się, że nic się nie stało, utracono łączność, ale satelity są na właściwych orbitach i działają. I tutaj też taka notka, że współcześnie, jeżeli coś jest wystrzeliwane, to bardzo rzadko jest wystrzeliwany tylko jeden obiekt. Zazwyczaj jest to cała paczka tych obiektów, które później, jeżeli osiągną odpowiednią wysokość, przejmują własnymi silnikami jakieś swoje i robią swoje manewry i dzięki temu są w stanie się z takiego kosmicznego busa rozpierzchnąć i zacząć kręcić się po naszej orbicie, tak jak Pan Bóg przykazał. I żeby było śmieszniej jeszcze z takich ciężkich ciekawostek, już tutaj furiat wkleja, że niezwykła metalowa sfera spadła na pole w Peru. No nie zdziwiłbym się, jeżeli to były resztki drugiego członu rakiety SpaceX. Jeszcze wracając do tematu Ariane, tylko sobie jeszcze tutaj otworzę. Symulacje wskazują na to, że drugi stopień źle ustawił się w przestrzeni. Spowodowało to zakrzywianie, odejście od planowanej trajektorii, a to spowodowało, że kierunkowe anteny stacji odbiorczych straciły kontakt z drugim stopniem, czyli po prostu były wycelowane w złe miejsce w niebie, czyli całość się zwyczajnie odwróciła, a że anteny były tylko z jednej strony, nie były w stanie nawiązać kontaktu dalej, co nie zmienia faktu, że jednak misja zakończyła się sukcesem, o czym, no, biorąc pod uwagę bardzo bolesną, bardzo krwawą, pełną brutalnych eksplozji historię wszystkich lotów kosmicznych, jest to coś bardzo, bardzo, bardzo istotnego. Jednakże satelity, jak teraz czytam z najnowszych doniesień, satelity nie są na właściwych orbitach, one są na orbitach geostacjonarnych, natomiast nie do końca tam, gdzie powinny być. Jeden z tych satelit SES-14 najprawdopodobniej uda się uratować ze względu na to, że ma całkiem fajny napęd jonowy i na tyle duże zapasy ksenonu, że raczej nie będzie problemu, by dotarł we właściwe miejsce do orbity. Natomiast zajmie to dość długo, dużo czasu. Drugi satelita zaś, Aljach 3, Allahu Akbar, niestety ma konwencjonalny napęd na hydrazynę i nie jest jasne, czy ma wystarczające paliwa, żeby skorygować złą orbitę, na której się znalazł. I Cały ten start był stosunkowo nietypowy, ponieważ planowano dostarczyć satelitę na orbitę supersynchroniczną na 9000 km wyżej niż zwykła, na którą Ariane zwykle dostarcza satelity lecące na geostacjonarną. I oczywiście od razu zachodzi pytanie, czyżby ktoś zapomniał zmienić jakiś parametr i dlatego drugi stopień wysłał satelity na jakąś niewłaściwą orbitę? No tutaj można wspomnieć właśnie legendarną historię uzarania rakiet Ariane 5. Kiedy to pierwszy start się skończył kompletną katastrofą, ponieważ oprogramowanie do tej rakiety było pisane zarówno w Europie, jak i bodajże w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeżeli chodzi o wysokość rakiety, jedni myśleli, że mówimy o metrach, drudzy myśleli, że mówimy o stopach, no i niestety, kiedy to wszystko złączono do kupy, okazało się, że ta rakieta nie ma najmniejszego sensu, nie ma najmniejszej szansy zadziałania. Tak, i mamy informację też, że ta pierwsza satelita z silnikami, ten pierwszy satelita z silnikami jonowymi trafi na zaplanowane miejsce na orbicie geostacjonarnej 4 tygodnie później niż się spodziewano, więc nie był to bardzo nieudany start, natomiast faktycznie coś stracono. Także cóż, także niestety takie rzeczy będą się zdarzały, a jeszcze z takich rzeczy niezwiązanych ze SpaceX i niezwiązanych z innymi prywatnymi firmami, które teraz zaczynają powoli podbijać kosmos, to należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Donald Trump, mój ukochany, wydał dekret, że w roku 2025 wstrzymuje budżetowanie NASA na kosmiczną, na międzynarodową stację kosmiczną. Co to mniej więcej oznacza? Słuchajcie, stacje kosmiczne są naprawdę fajne. Pierwsza taka konkretna stacja kosmiczna Space Lab pozwoliła, która była naprawdę kompletną klapą, która, no, nie powiem, że nie powinna się zdarzyć, ale skoro już się zdarzyła, była kompletnie nieprzemyślana, no ale to jest tak troszkę jak idziemy po prostu w jakieś nieznane miejsce, jak bawimy się w konkwistadorów i nie do końca wiemy, co tam nam będzie działało. No i jeżeli wystrzeliliśmy ludzi, którzy tam pomieszkiwali kilkadziesiąt dni w tej stacji kosmicznej, którzy strasznie w ogóle się opierdzielali w tej stacji kosmicznej, gdzie ciężko było nawiązać z nimi jakikolwiek kontakt, już w ciągu pierwszych kilku tygodni udało im się przewidzieć takie rzeczy jak lawiny śnieżne w Alpach, coś takiego jak wybuch wulkanu w Meksyku. Na długo przed tym, nim na Ziemi pojawiły się jakieś odczyty, a to tylko i wyłącznie dzięki odpowiednim czujnikom, dzięki podczerwieni, dzięki skanowaniu termicznemu. Takie rzeczy były możliwe. Oczywiście współcześnie możemy to zastąpić robotami, no i tutaj możemy się zastanowić też, jaka jest zasadność używania współcześnie człowieka na orbicie, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne dla zdrowia, co jest bardzo kosztowne, no bo nie oszukujmy się, nawet taki ważący 60 kg człowiek kontra 60 kg sprzętu, no to sprzęt będzie potrafił odrobinkę więcej czegoś takiego zrobić, no i oczywiście sprzęt nie potrzebuje czegoś takiego jak podtrzymywanie życia, toalety, powietrze i inne cuda, co sprawia, że faktycznie można tutaj zacząć się zastanawiać, czy ma to sens. Natomiast jeden fundamentalny sens, jaki widzę i który już był wdrażany, który był powoli badany już w zeszłym roku przez Międzynarodową Stację Kosmiczną, to jest wpływ nieważkości na organizm ludzki. I wystarczył jeden rok, był taki projekt w zeszłym roku właśnie, gdzie jeden z kosmonautów spędził okrągły rok na stacji kosmicznej. Astronauta, który miał swoją drogą brata bliźniaka i później porównano jego zdrowie z bratem bliźniakiem. No i okazało się, że już zaledwie rok wystarczył, żeby tutaj stało się coś bardzo dziwnego z tym człowiekiem, żeby tutaj naprawdę zaczął ciężko chorować, żeby się pojawiła osteoporoza, żeby się pojawiły problemy z oddychaniem, żeby się pojawiły nieodwracalne zmiany w układzie mięśniowym, których nie do końca idzie podregulować, co niestety odrobinkę prawdopodobnie odłoży nam start na Marsa, skolonizowany, to znaczy z ludźmi na pokładzie start na Marsa, ponieważ wtedy, kiedy będziemy musieli spędzić naprawdę kawał ciężkiego czasu w statku pozbawionym grawitacji, no to jednak ci ludzie, kiedy na tego Marsa wreszcie dolecą, to oni będą co najwyżej mogli sobie usiąść na wózku inwalidzkim i nic z tego praktycznego, koniec końców, nie będzie. Więc tutaj być może wchodzimy w erę czegoś takiego jak właśnie jakieś takie filmowe próby zrobienia sztucznej grawitacji, jakie pamiętacie z filmu Odyseja Kosmiczna 2001, czy czymś w tym stylu, gdzie wykorzystuje się siłę odśrodkową tylko po to, żeby docisnąć nas odrobinkę do gleby. No oczywiście, słuchajcie, oczywiście są pewne ćwiczenia, są specjalne pasy, które nas przyciągają do Ziemi i my wtedy biegniemy sobie po takiej bieżni i pilnujemy, żeby nam tkanka mięśniowa nie zanikła. No ale nawet jeżeli będziemy trenowali tak poprzez 2 godziny dziennie, to jak to ma się do 24 godzin dziennie, gdzie poddajemy się i cały czas walczymy z tą nieszczęsną grawitacją, która nas przyciąga do Ziemi. Więc to pokazuje dość dużo i nie wiem tutaj, nie sądzę, nie wydaje mi się. To znaczy tak, oczywiście niektóre eksperymenty przeprowadzane na ISS są jak najbardziej dziwne i wręcz groteskowe. Między innymi jeden z takich eksperymentów, o którym niedawno czytałem, to było to, w jaki sposób będą się rozchodziły korzenie drzewa, korzenie roślin w próżni. Okej, okay, no fajnie to wiedzieć, tak? Tylko nie do końca ma to jakiekolwiek znaczenie. Przepraszam, że tak się co chwilkę wyciszam, ale mam odrobinkę niesprawny głos dzisiaj, także musicie mi, moi drodzy, wybaczyć. A jeżeli chcecie się pokłócić na temat tego, czy istnieje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to zapraszam was do zadzwonienia. Nocne radio, Skype, nocne radio. Jak najbardziej jestem tutaj otwarty na wasze głosy, na wszelką krytykę. Natomiast problem w tym, że stację kosmiczną można zobaczyć gołym okiem, tylko musimy sobie pójść gdzieś poza miasto, gdzieś, gdzie jest najbardziej ciemno i jest, można sobie, nie wiem, na telefon ściągnąć jakąś aplikację, która pokazuje nam, gdzie te wszystkie obiekty są, no i może się okazać i poleci taka, to będzie najjaśniejsza gwiazdka na naszych niebiosach. Jeżeli sobie weźmiemy lunetę lub jeżeli weźmiemy sobie jakąś bardzo jakiejś takiej średniej, słabej klasy teleskop, nawet uda nam się zobaczyć coś takiego jak panele słoneczne, jak jakieś statki, które przy tym dokują, czy to dragony, czy to sojuzy, będzie to dostrzegalne gołym okiem i sam coś takiego widziałem, więc no powiem tak, rozumiem, że oczywiście to może być fake, natomiast widziałem to na własne oczy, wy też możecie zobaczyć to na własne oczy, więc cóż, ale jak się nie zgadzacie, ale furiat, nie wklejaj mi tutaj foliarskich filmików. No naprawdę, każdy głupi może zrobić taki filmik. A tymczasem na antenie witamy profesora Leniucha. Tutaj troszkę pomoże mi odciążyć głos. Witam cię, profesorze.
1: Cześć, potrzeba, witam was, słuchacze Nocnego Radia. Tak, właśnie po to zadzwoniłem, żebyś miał tą chwilę przerwy na regenerację głosu. Słuchaj, tak, właśnie o tej stacji międzynarodowej chciałem powiedzieć, bo już na czacie pojawił się tam nasz kochany furiat, który twierdzi, że nagrywane jest to w basenie, ludzie latają na sznorkach na sali gimnastycznej. I nie wiem, czy zdążyłeś tam powiedzieć o tym, są aplikacje na Androida, gdzie można sobie łatwo ściągnąć. Niektóre są darmowe, czasem warto zapłacić, chyba ja za moją demniem euraka, żeby się pozbyć tych reklam. No i co? Dzięki takiej aplikacji po włączeniu możemy się zlokalizować jakby geograficznie telefonem. No i dostajemy czasy, kiedy na naszym niebie, znaczy dni i godziny, znaczy, kiedy na naszym niebie.
0: Wiesz co, aplikacja, którą miałem, nie mam jej teraz u siebie, to nie pomnę jej nazwy, natomiast działała zasadzie rozszerzonej rzeczywistości, czyli w momencie, kiedy kierowałeś swój telefon na niebiosa i to wtedy ci pokazywało, że tutaj się możesz spodziewać stacji kosmicznej, nie? I tak sobie odsuwasz ten telefon i patrzysz i jest, i gwiazdka, nie? nie? I ta gwiazdka leci, a inne gwiazdki nie lecą, a ta gwiazdka leci. Bo to jest naprawdę zajebiście najjaśniejszy obiekt na niebie.
1: Tak, potwierdzam. Ja często sam obserwuję. Ja używam aplikacji, właśnie specjalnie zieram teraz do telefonu, żeby wam powiedzieć. Ona się nazywa ISS Detektor. Jest w wersji darmowej, z jakimś banerem irytującym na dole, a naprawdę za chyba euraka można kupić wersję bez banerka. No i ta aplikacja, tak, tak jak mówisz, ona, tylko że ona pokazuje,

0: czata, bo tutaj wystarczy obejrzeć i zobaczyć, jak dziennikarze kłamią, że coś tutaj, że robią, że tam w basenach i tak dalej. Oczywiście, że robią w basenach na ziemi, bo oni się w ten sposób uczą, ponieważ bycie w basenie jest najbliższym czymś nieważkości, co możemy uchwycić na ziemi. Możemy oczywiście skorzystać z samolotu, który nazywa się swoją drogą Vomit Comet.
1: Ciekawa nazwa.
0: Tak, i który to właśnie używa, no, lata po takiej sinusoidzie, także bardzo w górę i potem bardzo w dół, także nie ma tam grawitacji, tylko że tej grawitacji tam nie ma przez 20 sekund, więc jeżeli miałbyś przetestować taki EVA, czyli wyjście, wiesz, w skafandrze i naprawę czegoś, co ci zajmie 6 godzin, dajmy na to, no to wtedy te 20 sekund nie bardzo ma sens. A jeszcze wam ciekawostkę sprzedam, że przy użyciu Vomit Comet nagrano film Apollo 13. I wszystkie te sceny, które były kręcone w nieważkości, były kręcone właśnie w samolocie, dlatego ta nieważkość wygląda tak bardzo dobrze. A tymczasem witamy na antenie Maxa.
2: No tak, tak nie kurde.
0: Halo, Max się coś cierwie, o, no.
1: Tak. Cierwie po...
0: Albo im nie rwie, czekajcie.
2: No nie rwie. To...
0: Moment, zobaczę, czekajcie, zobaczę na odsłuchu, czy jestem.
2: To ile razy... Ile razy, pomyślcie sobie. Trzeba zrobić taki lot. To są dopiero jajca, no i...
1: Koszty są przeogromne w takiego przedsięwzięcia, także...
2: Ale film też był jakiś tam dość no, uznawany za jednym z tam lepszych, tak? No, ogólnie fajna historia. Ogólnie też zadzwoniłem na chwileczkę, żeby tutaj powiedzieć dobry wieczór. Dobra, jestem tak ładnie. No. A że jestem fanem astronomii, no to myślę, że...
1: Jeśli jesteś fanem astronomii, to powiedz mi, jakiej używasz aplikacji do wyszukiwania ISS na niebie?
2: Żadnej,
1: bo okej. Czy mieszka gdzieś tam,
0: on mieszka gdzieś tam wśród Wikingów północy, on wiesz, spojrzy na niebo i już widzi.
1: Aha, no tak.
2: Dokładnie. Tak. Czeko, ja mam tutaj rewontulet, czyli... czekaj, jak to jest po polsku? Zorzę polarną.
1: Aha. No, to możesz zrobić kiedyś fotki i wrzucić nam tutaj na noc na radio.
0: To nie zorza polarna, to chemtrails.
2: Ej, właśnie, potrzeba dostać ode mnie ten link z chemtrails i właśnie tym eksperymentem ND-Max, który prowadzi NASA, by the way, tak a propos właśnie astronomicznie. Także polecam zapoznać się z tym tematem.
0: Nie wiem, czy dostałem, natomiast jeżeli chodzi o chemtrails, to od razu sobie pozwolę na szybko zdebankować, bo tam było coś takiego, że jakiś oficjel NASA czy CIA się przyznał do tego, że faktycznie coś tam rozpylają i była bardzo zręcznie wycięta wypowiedź, jak się okazuje, bo potem sobie obejrzałem całą tą wypowiedź, bo fragment, który jest pokazywany przez foliarzy, mówi, że no tak, no i to tutaj lata i rozpyla aerozole. Natomiast ten projekt jest zapisany na 2022, on się jeszcze nie zaczął.
2: No, wiesz co, nie, miałem na myśli tak, to long story short. Jest taki nowy program prowadzony przez NASA i on nazywa się ND-Max Mission, dlatego tak się nim zainteresowałem, Max Mission. I to jest nowa misja badawcza NASA, która sprawdza, to po prostu jest latanie za samolotami, tak? I sprawdzanie po prostu jak, z czego są złożone te pasy właśnie, które, czyli właśnie te trails.
1: Chyba żartujesz teraz, powiedz mi, że żartujesz.
2: Nie, poważnie nie. No teraz normalnie NASA to robi i będzie badać to, tak? Więc po prostu kogoś, kogo podejrzewało się o robienie chemtrailsów, tak naprawdę sprawdza ich skład i będą sprawdzać, jak to będzie wpływało na
1: wiesz, sceptykom i tak nie wytłumaczysz, będą twierdzili później, że to NASA zostało przekupione i że...
2: Jest.

0: Ale wiesz, gdzie ja mam sceptyków? Ja
1: no to właśnie, wiesz. Mając sceptyków, dokładnie tam nie potrzeba udowadniać, że się nie jest, wiesz, wielbłądem.
2: To znaczy,
0: no, ale
2: mi się
0: spoko, to nie jest, nie, to nie jest udowadnianie, to jest po prostu przekazywanie informacji, tak?
2: To znaczy, wiecie, no, spoko, mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że oni tutaj próbują udowodnić, nie wiem, zdebankować chemtrails czy coś takiego. Bardziej mi się wydaje, że ten pomysł ma na celu sprawdzenie faktycznie, jak te spaliny na takiej, jak te smugi i tak dalej, w jaki sposób one wpływają na środowisko na takiej wysokości, bo de facto nikt tego nie zbadał, tak? Bo tak, sobie latamy i tak dalej, no możemy sobie założyć sondę do samochodu i się przejechać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pozdrawiamy Volkswagena.
1: Dokładnie miałem to dodać.
2: natomiast no tutaj wiecie, no tutaj to no nikt... Ciężar dowodu leży po stronie innej, tak? NASA nie musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, tak jak właśnie profesor Leniuch zauważyłeś, to ktoś inny musi sprawdzić, wiesz, wziąć i tak dalej, nawet zrobić kampanię crowdfundingową. A swoją drogą, w zeszłym tygodniu właśnie był dość ciekawy news odnośnie troszkę niższej skali, gdzie w Katowicach Straż Miejska zakupiła drona i tym dronem latała nad kominami, żeby sprawdzić, czy ludzie palą gównem, czy palą faktycznymi rzeczami opałowymi i już pierwsze mandaty za to zostały wystawione.
1: O, jak chyba pięknie. Och, miód na moje serce.
0: Czyli patolka została po prostu zniszczona i zdewaluowana.
1: Wiecie co, ja wam powiem, ja swego czasu wpadłem na pomysł, taki mieliśmy tutaj na osiedlu takiego klienta, który palił w piecu jakimiś plastikami, gumą, wpadłem na pomysł. No, może nie jest to miejsce dobre na antenie, żeby po prostu za pomocą drona położyć do góry nogami wiadro na kominie, żeby mu się to cofnęło i żeby poczuł to, co my. No ale powiem ci, byłem bardzo blisko, ale jednak załatwiłem tą sprawę w inny sposób, już nie ma tego problemu, ale...
2: I taka
1: ale
2: jest to... moja linia obrony, panie prokuratorze. To wiadro, to tam później tak te wichury były, jak te orkany tam z nad oceanu przyszły, to one tam to wiadro
1: wpadły.
2: Położyły.
1: Tak,
0: panie,
1: dokładnie.
0: Samo się zrobiło, panie.
1: Samo się zrobiło. Farciarz ma szczęście, bo jeszcze radio, te wiadro się mu zrobiło na dachu.
2: Tak. Radio mu się dostał zrobiło wiadro na dachu.
0: Wiadro gratis. No. A też w takiej sytuacji, no to tak naprawdę nie wiem, czy kampania społeczna akurat chcą dobrze, tak? Nie wiem, czy tam rządzący, czy ktokolwiek, whatever. Ale widziałem te reklamy, które są zajebiste, tylko to jest znowu mówienie inteligencji. No to przecież oni nie będą.
1: Właśnie
0: to trzeba. To ma jak.
2: Czekajcie, bo coś mnie chyba znowu rwie.
0: Nie wiem.
2: A nie wiem, bo jestem podpięty do najlepszej sieci, jaką mam, a mi się strasznie wlecze.
0: Czy podasz?
2: Poczekajcie chwilkę.
1: Tak.
0: Ty włącz po prostu, a my jesteś.
2: Moment. Kof. Tutaj inno. Zrobię sobie inną konstrukcję.
0: Zabrzmieć, to... ale zniżyć się do ich poziomu. Powiedzieć im, co trzeba.
2: Poczekajcie, poczekajcie chwilkę, bo na chwilkę spadliśmy. Mieliśmy jakąś 24-sekundową przerwę, mam tutaj taką antenę dodatkową i sobie przełożyłem hen wysoko. Mam nadzieję, że to coś zrobi, natomiast na nagraniu będzie wszystko okej.
1: Okay. Spoko, teraz się słychać dobrze, także ten... Patrz na czat, gdy będę pisał, że cierwię, to znaczy, że cierwię. Znaczy na czat tutaj, gdzie jesteśmy na Skype'ie.
2: Okej.
0: Okay.
1: Teraz jest w porządku. tak, Max, masz rację. Często trzeba mówić do ludzi ich językiem, tylko problem jest z tym, kiedy trafiasz na takiego, wiesz, jakiegoś Janusza, który na dzień dobry, wiesz, pokazuje ci pięści i pokazuje, gdzie masz sobie szybko pobiegnąć, prawda? To wtedy nie ma sensu, bo na co narażać uzębienie i całą resztę, zwłaszcza, że z agresywnym, pijanym Polakiem możesz nie wygrać w tym przypadku, prawda? A kwestia mandatu z urzędu, którym jest zagrożony, dużo szybciej działa.
0: Znaczy, tak, dokładnie dlatego. Oczywiście to jest też taka wewnętrzna walka, typu, wiesz, na przykład, czy kapować kogoś, no bo
1: nie wiesz co, to nie jest wewnętrzna strony, walka. Wiesz co, dajesz.
0: Z drugiej strony po prostu najlepiej, jak już tam rządzący, po prostu osoby odpowiedzialne za administrację, no po prostu będą sprawdzać, kto robi co, albo kto pali czym, tak?
1: Ale moim zdaniem
0: najlepiej badać po prostu osad z tego, z komina i tyle.
1: Tylko słuchaj, Max, w tym przypadku to była sytuacja, nie wiem, sprzed miesiąca, może półtorej. Wychodzę sobie jak to z Luną na spacer wieczorny, 23. Człowieku, komin się im palił, rozumiesz to? Komin się im palił, był tak zatkany tymi paprochami tej gumy, tego plastiku, że normalnie aż żarzył się na pomarańczowo, iskry szczelały dookoła. Smród jak cholera, wiesz co? Ja ci powiem tak, ja nie mam...
0: Granat wrzuć do komina, to im tak zrobisz tak naprawdę.
1: Ja nie mam obiekcji przed tym, wiesz, bo co innego jest donosić na jakiegoś tam sąsiada, czy na kogokolwiek o jakąś pierdołę, nie? Tylko dlatego, że masz taką fanaberię, ale w momencie, kiedy ty się autentycznie nie możesz wyjść na spacer, czy przewietrzyć sypialni przed snem, bo smród jest niemiłosierny i to robi jedna rodzina na całe osiedle, no to w tym momencie telefon do Wydziału Środowiska działa cuda, uwierz mi.
0: No, fajnie.
1: Ale wiesz co, Irlandia jest o tyle ciekawym krajem, że wykonałem taki telefon, tyle tylko, że nie anonimowo. To się przyznaję od razu. Zadzwoniłem, powiedziałem, gdzie mieszkam, imię, nazwisko, na dzień dobry poprosiłem, żeby mnie spisali i powiedziałem, w czym jest problem. Babka powiedziała, że wysyłają do nich list, w ogóle podziękowała za zgłoszenie, powiedziała, że to jest duży problem, że nie wolno palić nawet tym węglem takim, powinno się palić tym bezdymnym jakby. No i powiedziała,
0: jest
1: że...
0: Jest to jak bezdymny węgiel?
1: Tak, jest taki mniej kopcący, że tak powiem. I słuchaj, no, jest taka sprawa,
2: tak, że masz tam odciągnięty cały syf.
1: No i babka mówi tak, wyślemy do nich list i proszę dać znać w ciągu tam tygodnia, czy dwóch, czy jeżeli problem nie zniknął. Ja się tylko zastanawiam, jaką kwotę wpisała na potencjalnym mandacie, bo po prostu oni wysyłają w Irlandii najpierw ostrzeżenie, że jak się nie poprawisz, to dostaniesz karę. Ciekawe jestem, jaka była wysokość kary, bo jeszcze w sumie tego samego tygodnia już zaczęli palić torfem normalnie. Da ja radę? I co? I nagle na osiedlu nie śmierdzi? A powiedz mi, dlaczego ja mam narażać się na raka tylko dlatego, że nie wypada zadzwonić i komuś powiedzieć albo zwrócić uwagi? A wiesz, ja też nie będę narażał swoich zębów. Od tego są służby, żeby po zgłoszeniu się tym zajęły, prawda?
2: Ale jeszcze no, wracając do służb, to też nie jest tak, że mamy tutaj tylko kija w postaci drona w Katowicach. Mamy także marchewkę, ponieważ mamy programy dofinansowania do kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach. I na przykład w takim Bytomiu mamy zwrot 70% kosztów kwalifikowanych, w Gdańsku mamy 100%, w Jeleniej Górze 50%, w Kielcach 50%, w Krakowie 80%, w Łodzi 75%, w Warszawie 75%, we Wrocławiu 70%, w Zakopanem 350 zł za każdy kilowat mocy.
0: Wow, no świetnie brzmi.
2: I dostajesz po prostu to z budżetu, tak? Kupujesz sobie piec ekologiczny, idziesz, za który zapłaciłeś tam 4 czy 5 tysięcy, idziesz do urzędu, pach, no i dostajesz 4 kafle do ręki.
1: No.
0: Pach
1: i 4 kafle masz w ręce i płacisz rachunek.
0: 4 piece kaflowe. Jeszcze się wbiję, bo muszę się z wami pożegnać, bo... Lecę spać, ale będę sobie was odsłuchiwał do... Więc możecie swoje seksowne głoski po prostu jeszcze podszarpnąć lekko, bo będę was sobie słuchał do mojego łóżka. To... Ale pamiętamy, to... ręce na kołderce.
1: Dobrej nocki, Maksiu.
2: Trzymaj się i do usłyszenia.
1: O, Etam chce nam zestrzelić dobrego drona w Krakowie. Etam, niech cię wiatrówka broni. Nie waż się. Także ten... co tam potrzeba jeszcze?
2: Z innych newsów ostatnio sobie czytałem, że Polska ma swoje terytoria w przestrzeni kosmicznej, bo tak sobie ostatnio trafiłem na bloga Prawo i Kosmos i mamy dedykowane dla nas polskie pozycje na orbicie geostacjonarnej i ich przeznaczenie. Polska uzyskała prawo do używania i czerpania pożytków z dwóch pozycji na orbicie geostacjonarnej na mocy światowych konferencji radiokomunikacyjnych. Pierwsza znajduje się w jednym miejscu, bo tutaj mam rysunki, to nawet nie wiem, gdzie to jest.
1: Mógłbyś to wrzucić na czata, byłoby fajnie.
2: Okej, już tutaj wrzucam, moment, wrzucę w ogóle całego linka do tego bloga, to sobie sami zobaczycie, bo to faktycznie, wiesz, jest to, kosmos jest taką, można powiedzieć, ziemią niczyją i kto pierwszy, ten lepszy, natomiast jest to o tyle fajnie, że faktycznie nikt nie patrzy na to, czy my mamy jakieś tutaj podstawy do tego, żeby, czy mamy w ogóle czymkolwiek to wystrzelić. Co prawda mamy oczywiście polskie satelity i jest ich kilka, natomiast mamy też swoje terytorium w przestrzeni kosmicznej. Także to
1: zawsze.
2: Nie jest to aż taka wolna Amerykanka, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać. Trzyma się to jak najbardziej kupy. A tutaj jeszcze w ramach kolejnego wątku chciałbym wam, jeszcze wracając do SpaceX i Falcon Heavy, bo mam tutaj nagranie z testu statycznego. Test statyczny polega na tym, że zasadniczo odpalamy silniki mniej więcej na około sekundy, sprawdzamy, oczywiście trzymając całą rakietę w ryzach, no i sprawdzamy, czy te silniki się poprawnie odpalą i czy te silniki poprawnie zgasną. Ty tego, profesorze, nie będziesz co prawda słyszał, natomiast ja tutaj puszczę sampla dla słuchaczy.
1: No, oczywiście, spoko. Ja sobie odsłucham na fofie.

0: I tu nie będę ukrywał, że głośniki troszkę, że głośniki tego troszkę przestały dawać, mikrofon, przepraszam, na którym to było ogrywane, przestały dawać, a parafię mamy na Księżycu? Nie, parafii na Księżycu jeszcze nie mamy, ale bardzo, bardzo, bardzo chętnie po kolędzie, nie? Tak wiesz, sobie przychodzisz do tych nóżek Apollo, życzy pan sobie kolędowania? O nie, o to ślubiku nie będzie.
1: Natomiast... Oj, na tą parafię na Księżycu to bym tam wysłał trochę osób jednak.
0: Nawet?
1: Sobie tam siedzieli i by mieli... Wreszcie by ich nikt nie prześladował.
0: Nawet miałbym parę nazwisk i jakby Jacek Blacha zadzwonił, to też pewnie miałby parę nazwisk w tym temacie. Jestem nawet pewien, kto.
1: Wyobrażasz sobie, tak siedzi tam i Janek i taki furiat obok siebie.
0: O Jezu.
1: To by było ciekawe.
0: Natomiast schodząc już powoli z tematu SpaceX, chciałbym jeszcze wam powiedzieć o paru innych fajnych rzeczach, które się wydarzyły. Mianowicie firma Rocket Lab, która nie ma szczególnie rozpoznawalnej nazwy, ale podczas drugiego lotu rakiety Electron, o której nikt nie słyszał, który został zakończony sukcesem w przestrzeń kosmiczną, została wysłana sztuczna gwiazda Humanity Star. Już wam ją tutaj wrzucę, żebyście
1: co sobie... Co ty opowiadasz?
0: W kompletnym sekrecie i ona jest widoczna również gołym okiem z Ziemi, ponieważ zwróćcie uwagę na jej konstrukcję. Ona ma... Jedynym jej zastosowaniem jest właśnie odbijanie światła. 65 odblaskowych paneli, orbituje Ziemię co 90 minut. Jeżeli chcecie śledzić Humanity Star i zobaczyć ją na własne oczy, to jest zaprojektowana specjalna strona internetowa, którą również wam wrzucam na czacie. Tak, żebyście się mogli przy... I uderz w stół, a blacha się odezwie.
1: Blacho, to odezwij się.
0: Kogo byś wysłał na parafię do Księżyca? Na Księżyc?
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Nic o parafii nie wiem, natomiast dokonałem sobie na początku audycji małego researchu i Emiraty Arabskie chcą budować Scientific Center. To się dokładnie będzie nazywać Mohammed Rashid Scientific Center. Co ciekawe, w polskich przekładach jakiś debil Filip Gikowski przetłumaczył to na szpital, że Emiraty Arabskie chcą budować szpital. Także polecamy polskie serwisy, które robią przekłady z amerykańskich pism popularno-naukowych. Chcą to wpompować jakieś potężne pieniądze i projekt ma powstać w 2117 roku. Jak na razie pokazali rendery 3D i gdzieś w Emiratach Arabskich już jest laboratorium, które nad tym pracuje. Także etam polecam zbudować bunkier, bo islamiści już na kosmosie będą przed nami i mogą... I mogą czasami ustawić jakieś działo wycelowane w twój blog i w twoje mieszkanie wprost z Marsa. No to taka rakieta poleci parę lat, ale celność, myślę, będzie jak najbardziej przy tych środkach finansowych, które posiadają Emiraty Arabskie, a uwierzcie mi, posiadają nieograniczone prawie, że środki finansowe. Przy tych środkach finansowych będą w stanie dorwać każdego, kto na Allaha pluje.
0: Właśnie, tutaj a propos, że Arabowie szybciej niż Polacy wyszli w kosmos, to tutaj jednak przypomnę Hermaszewskiego, ale przypomnę go w anegdocie, a nie na zasadzie, że hurdur Hermaszewski, ponieważ widziałem kiedyś wywiad z Hermaszewskim, długo, długo po tym, jak już, no nie wiem, on pochodził z lat 90., jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie Hermaszewski został zapytany przez dziennikarza, czy kiedykolwiek, będąc tam w kosmosie, czy widział coś kiedyś takiego dziwnego, niewytłumaczalnego. I okazuje się, że tak. I mówi, że tak i tak wygląda przez wizjer. I taki mały cylindryczny obiekt, taki wielkości puszki dezodorantu, nie? I tak sobie leci powoli, i tak wiesz, i tak światło się odbija mu, i tak co to jest, nie? No i później się kontaktuje z Ground Control, No i pyta, no mieliśmy tutaj taki ten, no i tutaj sobie lata koło nas i tutaj prawie, że nam puka w szybkę, co to może być? No a Rusek na to, a srałeś przed chwilą? No tak. No to jest taki pojemnik, co my tam wystrzeliwujemy, jak ten, jak się wysrasz.
1: I to jest historia autentyczna.
0: Tak, to jest historia autentyczna. To jest historia autentyczna z wywiadu z Hermaszewskim.
1: Chciałbym tak. zobaczyć jego minę, kiedy się o tym dowiedział.
0: No to znaczy, kiedy, wiesz, on...
1: Kiedy przez tą chwilę myślał, że to jednak jakaś niezbadana cywilizacja, a to jednak jego kupka.
2: No ja tu jeszcze dodam, że na miejscu islamosceptyków to bym się bał, ponieważ w wielu miejscach, które w sieci, które informują, że tak powiem, o tych planach Emiratów Arabskich, pojawia się takie sformułowanie, że an area about twice the size of Alcatraz Island. Bardzo ciekawe porównanie do wyspy Alcatraz. Kto wie, czy to nie ma, że tak, czy to nie jest pewna sugestia, że ma to być takie właśnie Alcatraz dla islamosceptyków. Także kto nie jest Mahomedem, to na Marsa.
1: Tak. Nie wiem, czy czytacie czata, Etam tu będzie postulował, nie wiem, będzie pisał petycję, nie wiem do kogo, czy to będzie polski rząd, czy ktokolwiek, żeby umieścił krzyż na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że powinien tam latać, także
0: znaczy, jest wiecie, dobrze. Problem jest w tym, problem z podróżami kosmicznymi zasadniczo jest taki, że każdy kilogram się liczy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, nie mam tego pod okiem, więc cytuję z pamięci, ale podczas misji Apollo astronauci zabrali sobie kanapki. Pochowali gdzieś tam po kieszeniach, w tych swoich skafandrach, co oczywiście nie, no wiecie, no to tam 200 gram, no to nie zrobiło dużej różnicy, tam tona paliwa, czy w jedną stronę, czy w drugą, no to przy takiej ilości nie będzie zbyt dużo, no ale faktycznie zabrali ze sobą kanapki, no i dopiero później jak wylądowali, jak się do tego przyznali, no to NASA ich opieprzyła od góry do dołu, że jak te okruszki zaczną sobie latać, jak ktoś nie może w jakiś dziwny sposób sobie go wetknie w nosa, gdzieś tam się dostanie i tak dalej, no to sorry, winę tu, no ale będziemy mieli problemy, szczególnie, że pamiętajcie, że w tamtych czasach to jednak wojskowi piloci latali w statkach kosmicznych, a nie jacyś naukowcy, nie jacyś medycy, tylko ludzie właśnie z podstawowym wykształceniem w kierunku pierwszej pomocy. No ale drewniany krzyż również waży. A jakbyśmy zrobili taką polską stację kosmiczną, Jezu, ufam tobie.
2: To ja a propos kanapek, to może to nie jest do końca związane z tematem, ale jakiś czas temu swoją kanapkę na biegunie zostawiła jedna dziewczyna, której to hejterzy się odgrażali, że ją zjedzą, więc na biegunie gdzieś tam w jednym z centralnych punktów zostawiła im kanapkę, żeby przyszli, żeby po prostu sobie zjedli, tak? Jeśli mogą, tak? To był taki zwrot w stronę tych, którzy ją hejtowali. Także jeżeli ktoś podczas audycji Cyborga jest głodny, zapraszamy na biegun.
1: I smacznego. Tak przeczytałem właśnie, że dzisiejszy koszt wyniesienia 1 kg ładunku z Ziemi na niską orbitę okołoziemską są bardzo wysokie i wahają się od 10 tysięcy do 25 tysięcy dolarów.
0: Mówimy tu nieaktualne informacje, mój drogi, ponieważ jeżeli używamy wielokrotnie używanej rakiety Falcon 9, to wtedy ten koszt spada do 8 tysięcy dolarów. No to kiedyś mówiłem, mówiłem nawet o tym na ten temat na audycji, że w czasach jeszcze misji STS, czyli misji wahadłowych, to koszt kilograma wynosił około 30 tysięcy dolarów. No i
1: Srogo.
0: No i teraz wiesz, no i teraz to się zmieniło. A jeszcze jeden news jeszcze z planety SpaceX, ponieważ wczoraj był wynoszony GeoSat 1, którego trzeba było wynieść odrobinkę odrobinkę wyżej, wobec czego i to była dość przestarzała rakieta starego typu, oczywiście względem SpaceX, który ma parę lat oczywiście, wszyscy się spodziewali, że ta rakieta zwyczajnie sobie spłonie, wracając do atmosfery. Ponieważ jeżeli by ona nawet próbowała wylądować, to ciąg, który musiałaby mieć w trakcie lądowania, prawdopodobnie zniszczyłby barkę, na której te rakiety lądują. I co się stało? Elon Musk stwierdził, że operacja zakończyła się sukcesem. Rakieta wylądowała na wodzie i sobie pływa. Używając... Mhm. Tak, nic nie zostało tam uszkodzone i tak dalej. Idealnie zlądowała na wodzie i tak sobie pływa i teraz ją... I w tej chwili dokładnie, jak teraz rozmawiamy, ją próbują zaholować na brzeg.
1: To jest bardzo ciekawe rozwiązanie.
2: To ja na koniec jeszcze tylko wrzucę, że gdzieś tam w międzyczasie też przemknęła mi taka informacja, taki artykuł odnośnie badania drobnoustrojów w kosmosie. Ponoć na jednej ze stacji ISS znaleziono jakieś drobnoustroje i opracowano metodę, gdzie da się wyciągać już, że tak powiem, w kosmosie, da się wyciągać DNA z konkretnych drobnoustrojów. W sensie, no nie jest konieczność tak, żeby potem przetransportowywać to z powrotem na stację kosmiczną na Ziemi i tutaj to badać w laboratorium, tylko wszystko odbywa się przy użyciu specjalistycznej aparatury i już na miejscu jest wykonywane przez roboty. Kto wie, kurwa, czy nie przez cyborgi. No i to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
0: Dzięki no i do usłyszenia.
1: No i cię sprzedał. No, jeszcze na antenie.
0: No kurde, no jak ja teraz pójdę sekwencjować DNA na orbicie?
1: Wszyscy już wiedzą.
0: No, powalone. A w międzyczasie jeszcze jeden news kosmiczny, który co prawda prawdopodobnie nie zdarzy się nawet w najbliższym roku, moi drodzy, natomiast NASA planuje jednak eksplorację Wenus. Po wielu nieudanych doświadczeniach, ponieważ Wenus jest strasznie nieprzyjazną planetą, gdzie panują ogromne temperatury, ogromne ciśnienie, paskudne wiatry, jeziora amoniaku i inne syfy, NASA zaprojektowała koncepcję wenusjańskiego łazika. Propozycja, która jest częścią eksperymentalnego programu NASA Innovative Advanced Concepts, wymaga użycia łazika, na którego pokładzie znajduje się jak najmniej elektroniki. Pozwoliłoby to na wykorzystanie materiałów odpornych na wysokie temperatury, co z kolei przełożyłoby się na lepsze przystosowanie łazika do pracy w niebezpiecznym środowisku i dłuższy czas misji. No w historii wiemy, że mieliśmy dwie próby lądowania. Były to sondy Venera, które, z tego co pamiętam, jedna sonda zdołała zrobić dwa zdjęcia i to jest wszystko, co wiemy odnośnie... druga chyba też coś tam strzeliła, nie jestem pewien w tej chwili. Natomiast no, wysłano coś w miejsce, o którym nie wiedzieliśmy nic, ponieważ Wenus jest pokryta bardzo głęboką, bardzo grubą pokrywą chmur, no i to się niestety za bardzo nie sprzedaje. Natomiast właśnie odrobiono zadanie domowe, ponieważ te sondy latały w bodajże latach 70., pod koniec lat 70. I odrobiono zadanie domowe i łazik noszący nazwę The Automation Rover for Extreme Environments miałby posiadać zminimalizowaną liczbę elektronicznych urządzeń na pokładzie. Jego budowa ma zostać oparta o koła zębate, sposób poruszania się by przypominał ten, w jaki poruszałyby się czołgi podczas I wojny światowej. Dźwignie i przekładnie na pokładzie pobierałyby pomiary powierzchni i były zasilane przez małą turbinę wiatrową wykorzystującą ekstremalną atmosferę panującą na planetę. Zespół projektujący tego łazika posunął się tak daleko, że zaproponowano, aby do komunikacji pomiędzy łazikiem a orbiterem można by wykorzystać kod Morsa, który następnie byłby przesyłany na Ziemię ze względu na przeróżne zakłócenia, które występują w wenusjańskiej atmosferze. Orbiter po prostu kierowałby radar na znajdujący się na powierzchni łazik i gromadził przesyłane dane. Większość projektów tej komórki badawczej jest oddalona o dziesiątki lat od ich rzeczywistego wykonania. Celem tych projektów projektów jest raczej sprawdzenie, czy koncepcja danej misji jest możliwa. Nie oczekujmy więc, że ten łazik w ciągu najbliższych lat, czy nawet za naszego życia poleci na Wenus, ale wyniki obecnych badań mogą utorować drogę innym misjom kosmicznym i być może w niedalekiej przyszłości ponownie odwiedzimy najbardziej piekielną planetę w Układzie Słonecznym. Także, moi drodzy, dzieje się.
1: I kolejne miejsce, gdzie można byłoby wysyłać niepokornych. Powiedz mi, potrzeba, a ty często się spotykasz, nie wiem, jeśli mogę ci tak zmienić trochę tego audycji, często się spotykasz z niedowiarkami, którzy kwestionują istnienie międzynarodowej stacji albo nagrań, które można obejrzeć?
0: Wiesz co, z niedowiarkami stacji kosmicznej nie, natomiast powiem szczerze, że ostatnio strasznie krwawe żniwo zbiera kwestia płaskiej Ziemi. I ludzie, którzy są wykształceni w miarę, czy to powiedzmy studenci, czy coś, jednak nie jestem za bardzo do tego przekonany. Ale słuchajcie, miejmy swój rozum i godność człowieka, tak, jest, to, wiesz, to wszystko się bierze z braku umiejętności klasyfikacji informacji, nie? Jeżeli nie jesteś w stanie, po prostu, wiesz, nie wiem, jeżeli masz paletę badań, które mówią, że coś jest okej, i drugą paletę badań, i kurde, jedno badanie, które mówi, że stacja kosmiczna nie istnieje, no to kurde, szanujmy się, no.
1: No i tutaj są potrzebni nasi sceptycy, którzy, jak widzisz na czacie Nocnego Radia, wrzucili tam chyba Etam, płaską Ziemię, a to mnie też zastanawia, przecież Etam jest fanatykiem astronomii, lata z tym swoim tam osprzętowaniem, gdzieś miał na jakieś wykłady chodzić astronomiczne, a teraz goś pisze o płaskiej Ziemi. Coś tu mi się kłóci. Potrzeba? Jesteś tam?
0: Dobra, jestem, bo tutaj się ktoś próbuje wdzwonić, ale wiem kto i nie do końca mam ochotę ich odebrać.
1: Aha, no spoko, no to nie wiem. Słuchaj, może ja będę, nie wiem do której będziesz prowadził audycję, jak długo nas tam jeszcze zostać.
0: Nie wiem, bo jak mówię, po głosie jak słychać, nie jestem dzisiaj w pełni formy, a jeszcze dzisiaj będę sporo mówił w dzisiejszych czasach ostatecznych i tak jak na samym początku zapowiadałem, będzie to audycja dużo krótsza niż zwykle, także może będę powoli stawiał tutaj kropkę.
1: No spoko, ja tam się objawię na tych czasach ostatecznych, zobaczę co przygotowaliście, czy ty z Krawcem.
0: Także... Krawiec, ja i Bajditer.
1: O proszę, no to zacne trio.
0: No takiego komba to nigdzie nie uświadczycie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dzięki wielkie za telefon, dzięki Blacha, dzięki profesorze i dzięki Maxie za to, że się tutaj dołączyliście do naszej dyskusji. Ja was zapraszam za 2 godziny na czasy ostateczne. Do usłyszenia za 2 godziny. Na razie, cześć.
1: No cześć.
3: No to dobry wieczór wam wszystkim, słuchacze kontestacji Enklawy i Nocnego Radia w audycji na żywo w odcinku audycji Proste Zwierciadło, audycji wolnościowej, społeczno-politycznej i ogólnotematycznej, chyba coraz bardziej prowadzonej przez Bajditera, czyli przeze mnie. Dzisiaj mamy 23 sierpnia 2016 roku, chociaż ostatnio podcaster pewien znany o imieniu Paweł, prowadzący podcast Inny Koncept, powiedział mi, że to jest moja jakaś obsesja na punkcie podawania tych dat. Z takiej jestem szkoły, to że tak się po prostu robi. Jakby ktoś kiedyś po 20 latach, albo po zaledwie pół roku, bo w podcastingu polskim czy w radiowym światku to jest długo, nie wiedział, co to jest i z kiedy, no to powinien mieć na początku podane, kto mówi, w jakim podcaście, czy audycji radiowej, czy co i jaki jest temat i jaka jest data. Więc temat dzisiaj, bo to jest jedyne, czego jeszcze nie powiedziałem wam, jest kontrowersyjny. Wisi w zajawce zresztą na kontestacji, może gdzieś tam jeszcze. brzmi, czy Hugo jest oszustem. No, więc nie zaspoileruję wam, jaka będzie odpowiedź na to pytanie. Zresztą częściowo też liczę, że udzielicie jej wy, albowiem audycja na żywo ma tę przewagę, że można do niej dzwonić, do czego was gorąco niniejszym zachęcam. Jeżeli słuchacie na żywo, bo jeżeli nie, no to już pozostaje wam tylko skomentowanie. Głównie skomentowanie właśnie. Zasponsorowanie jeszcze powinienem wspomnieć, tak. To też wam pozostaje. Ale słuchających na żywo zachęcam do zadzwonienia Skype'em lub telefonem tutaj właśnie na antenę i wypowiedzenie swojego zdania lub zadanie pytania, jeżeli coś, co powiem, wywoła w was chęć takową. No i są też czaty wspomniane, albo i niewspomniane, tychże radiów. Słuchajcie, jak teraz trzy czaty muszę mieć przed sobą, to trochę dłuższy czas reakcji jest, tak, ja wiem, ale tak to musi być, przynajmniej na razie. No więc, czy Hugo jest oszustem? Pytanie to jest nie bez kozery, albowiem niektórzy twierdzą, że tak. Twierdzi tak mianowicie MacGyver. Jest to postać fikcyjna, ale człowiek, który ma takie właśnie konto na Facebooku, które się nazywa MacGyver. I ja się domyślam, kto to może być, ale ale pewności nie mam. No. W związku z tym, tenże MacGyver... Zanim zacytuję tegoż MacGyvera, dzwoni do nas Jacek Welblacha. Dodamy go do rozmowy. Witam cię, Blacho, na antenie. Na antenach radiów wszystkich. Co najmniej trzech.
4: Dobry wieczór. Sprawdzam jeszcze, czy wszystko wyłączyłem. Sekundę.
3: Dobrze jest.
4: Wydaje się, że tak. Tak, dobrze jest. Wpierw odpowiedź wprost, czy wpierw prolog? Zaskoczył mnie ten tytuł audycji. Zresztą o czym innym miała być audycja, z tego co pamiętam.
3: Tak, to prawda. Ale będzie jeszcze spokojnie, nic nie ucieknie. To jest temat na czasie, aktualny po prostu. Tak zwana bieżączka spowodowała przetasowania w kolejności odcinków. Dobra, to dawaj prolog może.
4: Więc ja może powiem jakby od siebie, tak? Najpierw powiem od siebie, a potem powiem o tym, dlaczego ludzie myślą, że Hugo oszustem jest. Bo można takie wnioski po pewnych wydarzeniach wysnuć. Ja uważam, że nie jest. A ludzie myślą, że jest, ponieważ nie potrafią rozdzielić takich dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest to, jakby to powiedzieć...
3: To zastanów się, jak to powiedzieć, a ja jeszcze uzupełnienie jedno ważne zrobię, bo przecież słuchacze mogą nie wiedzieć, kto to jest Hugo. Ci, co słuchają w kontestacji na żywo, bądź później ściągają, tu przez stronę odsłuchują, to raczej wiedzą, że to jest założyciel tego radia razem z Martinem Lechowiczem, który potem odszedł i założył własne radio Enklawa, w którym też lecimy, pozdrawiamy ojca dyrektora i słuchaczy. Natomiast słuchacze właśnie tych innych radiów, jakbyście nie wiedzieli, to jest też takie radio Kontestacja, no i ono promuje wolność i przedsiębiorczość, no i jest, co tu dużo ukrywać, jest to publicznie znana informacja, że jest projektem samym w sobie deficytowym i ma sens ekonomiczny tylko jako część większego, no, większej grupy, tak, różnych projektów, mediów, biznesów. Mianowicie jest dźwignią marketingową dla Edukatorium, czyli serwisu sprzedającego wideoszkolenia, no i jeszcze różnych innych rzeczy.
4: Naprawdę? Jest dźwignią marketingową dla Edukatorium? Z tym to ja się nie zgadzam.
3: O, dobra, no to bardzo dobrze.
4: Od kiedy Kontestacja jest dźwignią marketingową dla Edukatorium? Znaczy,
3: od powstania średnio... Edukatorium, bo Kontestacja co prawda istniała wcześniej, ale no...
4: Od 3 lat, albo i nawet więcej, to by trzeba zrobić taki wykres, od kiedy nachalnie Janek Fior zaczął się sprzedawać w tej stacji. jak sądzę, nie dokładając się ani grosza do tego, żeby ona funkcjonowała, to w mojej ocenie, jeżeli już mówimy o czymś takim jak marketingowa dźwignia, to bezwzględnie jest potężną dźwignią na sprzedaż książek Janka, tak? Czy też, sorry, bo zaraz jacyś lizusi Janka Fiora się do mnie doczepią pana Jana, tak? Jest dźwignią marketingową na sprzedaż książek pana Jana. Nawet bym powiedział, że taką lekką dźwigienką w stosunku do Asbiro, ale z tym to jakby no, nie mam problemów, no bo w sumie to Hugo, do kogo miał się jakby, w którą stronę miał się skierować, tak? Asbiro jest bardzo, bardzo pokrewnym środowiskiem, tak?
3: Ale a jeżeli czytelnicy już książek Fear Publishing nie są?
4: Nie, nie są.
3: Bardzo ciekawa teza.
4: Nie.
3: No nie, to.
4: Nie, nie są, bo czym innym. Nie, nie są, bo czym innym jest. Czym innym jest sprzedawanie pustych teorii, a czym innym jest sprzedawanie czegoś, co jest kompleksowe. Czy jeżeli ja ci sprzedam instrukcję, jak zbudować na przykład mikrofon pojemnościowy, to jaką ja mam gwarancję, że ty rzeczywiście go zbudujesz?
3: No nie masz.
4: Tam jakiegoś, wiesz, książkę, ona jest naprawdę wybitna, tak? To po prostu ten autor, to wiesz, no tysiące naukowców się pociło nad tym, co on napisał, ale on i tak ich przeskoczył o setki lat, tak? I on jeszcze w średniowieczu, wiesz, to oczywiście jest żart z mojej strony teraz, on jeszcze w średniowieczu wymyślił mikrofon pojemnościowy i można go zbudować w bardzo prosty sposób. Książka ma 1200 stron, ale można go zbudować w bardzo prosty sposób, jest to bardzo przyswajalna wiedza, tak? A czym innym jest wpuszczenie kogoś do, na przykład taką firmą rodzinną jest firma, która sprzedaje mikrofony typu Rode, tak? A czym innym jest widzieć, jak na żywo te mikrofony się składa.
3: Dobra, to taka metafora, a teraz po prologu powróć do swojej głównej myśli. Dlaczego Hugo nie jest oszustem, pomimo że niektórzy ludzie myślą, że jest?
4: No bo ja myślę, że należy rozróżnić dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest coś, co można potraktować jako marketingowy przekaz. Marketingowy przekaz pod tytułem skończyła nam się kasa na serwery, ale to może być prawda lub nie, tak? Każdy może to jakkolwiek tam przyjąć, tak? Natomiast faktem jest, i tutaj jakby z tobą się zgadzam, że nikt nikogo do niczego nie zmusza, tak?
3: Blacha, ja mam do ciebie jedną prośbę, bo ty bardzo wcześnie zadzwoniłeś, zanim w ogóle zdążyłem wprowadzić w temat, o czym w ogóle mowa, to znaczy jaka to bieżączka spowodowała, że o tym w ogóle mówimy. I odwołujesz się tutaj do pewnych wydarzeń, które najpierw warto byłoby przybliżyć słuchaczom, no ale ponieważ ty sobie nie tylko w roli takiego zwykłego dzwoniącego słuchacza, ale też prowadzącego radzisz bardzo zdecydowanie lepiej niż w początkach, to znaczy rozwinąłeś się pod tym względem, no to dam ci tutaj, myślę, wolną rękę. To znaczy, co uważasz, że jest potrzebne, żeby twoja argumentacja nie zawisła w powietrzu, tylko była o coś zaczepiona, no to przytocz po prostu, tak, kontekst. Opowiedz o tym, jak to było z twojej perspektywy.
4: Dobra, otóż tak. Drodzy słuchacze, po ponad 7 latach funkcjonowania radia, które teraz widzicie, najprawdopodobniej obserwujecie jego stronę albo obserwowaliście przed chwilą, jeżeli w tym momencie leżycie właśnie w wannie i moczycie ostatnie kartki jednego z arcydzieł Misesa.
3: Albo nagrywacie podcast, bo nagrywanie z wanny to jedna z takich tradycji tego świadka.
4: To musicie wiedzieć, że radio, którego słuchacie, istnieje już, ja doliczyłem się ponad 7 lat, niektórzy datują równo 7 lat, ja doliczyłem się ponad 7 lat.
3: Troszkę
4: i
3: mniej.
4: Nie chcę jakby wchodzić w to, bo też nie do końca się z tym zgadzam, czy to radio od początku było projektem deficytowym, bo obaj właściciele, Martin Lechowicz i Hugo Kosiński, o którym tutaj jest mowa, kiedyś byli w takiej euforii podczas jednego z wydań głównych audycji prowadzonych przez nim, że udało się i nawet tłumaczyli jednemu słuchaczowi, że ten biznes się spina, tak? Więc to też jest troszeczkę takie ciekawe, że wtedy się spinał, a teraz już nie. Nie wiem, może ceny za serwery podskoczyły, ale ja mam nadzieję, że jakby to dla wszystkich jest zrozumiałe, tak? Ja mam wątpliwości, inni mają wątpliwości. Okej, ale to nie jest równoznaczne z tym, że teraz w jakiś sposób Hugon nas oszukuje. Nie, on nas nie oszukuje. Jeżeli wyciąć te wszystkie PR-owe przekazy, które są w koło, tak, to zostaje się tak naprawdę jeden message, tak? Przychodzi czas, kiedy po prostu potrzebuje większych funduszy, tak? Na co one pójdą? Tego najprawdopodobniej dowiemy się dopiero po jakimś czasie, tak? Zdaniem tego profilu, który został utworzony przez właściciela radia na Patronite, w serwisie Patronite, który jest takim pośrednikiem finansowym dla tego typu projektów, zbiera kasę i podobno rozlicza startupy z tego, czy one rzeczywiście realizują swoje cele. To się okaże w przyszłości, czy rzeczywiście rozlicza, bo ja tam nie zauważyłem mechanizmów, które miałyby to robić. Natomiast faktem jest, że no, po 7 latach funkcjonowania biznesu, każdy właściciel biznesu, który funkcjonuje w takim modelu, czyli częściowo mamy wpłaty od sponsorów, tak? A częściowo jest jakaś tam, powiedzmy, sprzedaż książek, zachwycające wyniki sprzedaży tych książek i tego, co się sprzedaje w edukatorium, to ja nie wierzę, ale to jest jakby zupełnie inna kwestia. Natomiast każdy właściciel takiego biznesu po takim czasie, jeżeli coś tam mu się nie spina, no ma prawo powiedzieć, no jestem zmęczony, tak? Jakby pokażcie mi, że warto to dalej robić, tak? 7 lat to jest, mi się wydaje, szmat czasu, w szczególności jak popatrzymy sobie na to, co się dzieje w internecie, gdzie startupy nieraz padają po niecałym roku, tak? I to są startupy, które już od samego początku mają wypracowany jakiś model biznesowy. I tam na przykład dochodzi do jakichś kłótni, inwestor się wycofuje albo coś w tym rodzaju, tak? A to może skieruję pytanie w drugą stronę. A co ty, Bajtiterze, o tym myślisz? Bo to, wiesz, rzuciłeś tutaj mięsem we mnie i we wszystkich słuchaczy, a sam wpierw powinieneś to mięso ugryźć.
3: Mięsem? No nie, no chyba nie do końca mięsem, no ale...
4: No dobrze, tak, niech no, ja to miałem... będzie gruszka, tak czy inaczej boli, tak?
3: Tak, no śliwką w kompot, ale w każdym razie ja zanim zadzwoniłeś, to tutaj byłem bliski zacytowania... I zrobię to teraz, zacytowania MacGyvera, który, no tak się nazywa jego konto na Facebooku, i napisał tak, znaczy, w ogóle tak, to jest komentarz zamieszczony pod wpisem, jaki zamieściła kontestacja, a dokładniej Hugo z fanpage'a kontestacji, który jest zatytułowany Wolny rynek zdecyduje, czy kontestacja zniknie, no i jest on z 6 sierpnia, czyli sprzed 17 dni. Gdzie pisze o tym, wiadomo, co się udało zrobić przez te 7 prawie lat, po czym przychodzi, dlatego dziś trzeba poddać się wolnorynkowej weryfikacji, w czym problem w kasie. To było w okresie, kiedy strona nie działała, bo Hugo coś tam nie opłacił, potem dopiero opłacił i przywrócili w DNS-ach, że można było z powrotem wejść na stronę normalnie, bez żadnych sztuczek. I że nie da się robić wiecznie deficytowego projektu bez supportu rozwoju marketingu, że chodzi nie tylko o stagnację, ale też rozwój, nie tylko o egzystencję, ale też rozwój i że w związku z tym, tak sobie piszę, po czym jest taki nagłówek, jakie to są koszty. I specjaliści w cudzysłowie mówią mu, tak Hugo tutaj wyznaje, skąd te koszty? Przecież domenka kosztuje złotówkę, a hosting 10, to radio kosztuje cię dychę rocznie. Odpuszczając sobie totalnych ignorantów, muszę jednak uświadomić niektórych, że utrzymanie kosztuje rzeczywiście dychę, ale z 3 zerami po niej i to miesięcznie. No i jak możesz pomóc, i tu podaję różne sposoby, w jakie można sponsorować. i że tam powiada, że jak w tytule przelewu podasz maila, to wyśle ci coś fajnego, taki hazard trochę dla ciebie. No i podziękował za 7 lat istnienia z głęboką nadzieją, że na nich się nie skończy. Wpis w ogóle osiągnął wszelkie rekordy popularności. Nie wiem, czy jakikolwiek wpis na tym fanpage'u kiedykolwiek miał większy zasięg, bo ten zasięg jest tak 10-krotnie wyższy niż takich, co i tak mają duże zasięgi wpisów. No i wywołał też 19 wątków komentarzy, jeżeli mnie tutaj Facebook nie okłamuje. Wśród nich i taki, który popełnił go, właśnie to jest obce nazwisko, nie wiem, czy to dobrze mówię, Goran Umiciewicz, to chyba chorwackie jest. Ile w sumie potrzeba? Jakie są roczne koszty utrzymania serwisu? Pozdrawiam. No, przemnóż sobie te 10 tysięcy przez 12, to będziesz miał. MacGyver odpowiedział, nie powiedzą ci o tym, bo to oszuści. Jeden ze znanych radiowców nawet polubił ten komentarz, no ale nie będę go wytykał palcem, bo odlubił chyba od tego czasu. Na co mu odpowiedziałem,
4: mogę coś.
3: Jasne, dodaj, stąd się.
4: Mogę coś dodać, bo chciałbym coś dodać. Ja w kontestacji, nie wiem, czy w ogóle to jest poprawne stylistycznie, czy można tak mówić, jakby z tym radiem jako słuchacz i jako dzwoniący, jestem tak gdzieś od 6,5 roku. W samych początkach mnie nie było i po tym czasie, w jakim tutaj jestem, znając też, jakby to powiedzieć, pewne sprawy od tylca, starając i zabiegając o kontakt z prowadzącymi, między innymi z obecnym tutaj Bajtiterem. Może Bajtiter to potwierdzić, że tak jest, że ja czasami włączam wiertarkę i wiercę w tym murze i jestem ciekaw, co tam jest po drugiej stronie. To cokolwiek bym mógł powiedzieć na temat właściciela tego radia, że jest nieuporządkowany, że czasami zachowuje się dziwnie, że nie wiem, że obiera sobie czasami bardzo dziwny target pod tytułem kuców i liczy, że tam są milionerzy. No i jeszcze tam parę innych rzeczy, tak, z którymi oczywiście można polemizować. To jednej rzeczy bym nie powiedział z całą pewnością, a nie spotkałem tego gościa w cztery oczy. On na pewno nie jest oszustem. I myślę, że to jest dobre podsumowanie z mojej strony.
3: Więc to było podsumowanie ze strony Blachy. No jak ma świadectwo Blachy, Hugo, to pewnie... Ja przypuszczam, że taki tytuł, który jest no, kontrowersyjny, wywoła wilka z lasu i Hugo, nawet jeżeli nie wiem, czy tu zadzwoni, czy teraz słucha na żywo, ale że sobie posłucha, cóż też ten Bajtiter postanowił zrobić. Powiem tak, że się zastanawiałem w ogóle, czy ja powinienem to zrobić, czy powinienem zabrać głos tekstowo na Facebooku, gdzieś tam komentując, czy w ogóle w audycji. O tym myślałem, że raczej tego nie zrobię, no ale sięgnęła sytuacja tego, że postanowiłem jednak i sam się wypowiedzieć i dać wam tutaj takie forum, jak na przykład Blasze, czy też jego następcom w dzwonieniu. Więc przypominam, dzwonić można Skype'em, kontestacja.com lub enklawa.net lub nocneradio.pl na Skype'ie lub telefonem na numer 222-195-321. Wówczas dostajecie się bezpośrednio tym czy tamtym sposobem na antenę. Tak, czaty nam rozgorzały, no ale tak jak mówię, w mniejszym stopniu na nie zwracam uwagę, bo ich są aż trzy. Więc po prostu dzwońcie, a jak widzicie, że na czacie ktoś coś szczególnie ciekawego pisze, to go zachęcajcie do dzwonienia. No, więc tak, co ja miałem? Zacytować miałem odpowiedź. Otóż MacGyver, to jest moja odpowiedź. Kontestacja ma pewną misję, której niezbędnym warunkiem jest, żeby ludzie byli odpowiedzialni za swoje czyny i słowa. I żeby oczekiwanie przez członków społeczeństwa od siebie nawzajem tej odpowiedzialności stało się normą. Dlatego, i to nie tylko pod groźbą cenzury, z naszej strony, no bo pisałem to ten, tak prawda, tutaj pod przykrywką, ale też uznania przez ogół naszej grupy docelowej, której to niniejszym sugerujemy po upływie terminu za człowieka rzucającego słowa na wiatr, którego nie warto słuchać, ani tym bardziej robić interesów lub zadawać się towarzysko, wzywam cię do niezwłocznego, czyli w ciągu 12 godzin, przedstawienia za tak ciężkim zarzutem stojących przesłanek. Dlaczego kontestacja to oszuści? Czyli w szczególności dlaczego Hugo jest oszustem. Liczymy też, że w przyszłości takie gołosłowne zarzuty nie będą się pojawiały, tylko jeśli już ktoś się poważy na postawienie podobnych, od razu będzie się poczuwał do mocnego uargumentowania, przechodzącego próbę weryfikacji przez myślących, bo takich tu chcemy, ludzi. I dzwoni do nas ojciec dyrektor jednego z radiów, w których lecimy, mianowicie Krawiec. Tak? Zgadza się?
5: Dobry wieczór, dobry wieczór. Przepraszam, ja wyłączę tylko retransmisję w swoim radio, z tego radio, bo nie, już nic nie włączam, nic nie wyłączam. Witaj, Bajtiterze.
3: Witam cię.
5: No, chciałem wyrazić swoje zdanie. Moim zdaniem Hugo jest oszustem. Tak, powiem to głośno, jest oszustem. Bo przez całe lata oszukiwał ludzi, i co gorsza sam siebie, że prowadzi biznes w postaci radia, a dawał wszystkie audycje za darmo. To jest skandaliczne po prostu, to jest cholerny kryptolewak. Z 5 lat czy z 10 lat w tył można odsłuchiwać za darmo, a kto za darmo daje? Lewak, prawda?
3: No niekoniecznie. Wielu ludzi, którzy dobrze zarabiają na sprzedaży różnych rzeczy, dają też duże rzeczy za darmo. I to z dwóch powodów. Z jednego powodu, jeden powód to jest filantropia, to jest działalność charytatywna, a drugi powód to jest właśnie jakaś dźwignia marketingowa, to znaczy, że dają za darmo po to, żeby ludzie zobaczyli, o, to jest dobre, to ja też chcę to, co jest płatne, tak? Obok tego stojące, bo to też będzie dobre. A może
5: aha, czyli to jest taki model biznesowy, jak w takich knajpach, zjedz ile możesz, tak? Za co łaska, bo są chyba takie, a nie tam za 10 zł, zjedz ile chcesz, to tu słuchaj ile chcesz, aż ci głowa pęknie, tak?
3: No mniej więcej.
5: No mniej więcej, coś
3: albo
5: takiego.
3: Albo słuchaj, no jak chcesz, żeby dalej istniało, a nawet się rozwijało, to wpłacaj. Jak tutaj czasem warto przypominać, są uczciwe i nieuczciwe sposoby uzyskiwania pieniędzy. Nieuczciwe to jest okradzenie kogoś bezpośrednio lub zlecenie tego, no najczęściej politykom, żeby okradli ciebie i dali mi na przykład, nie? Na takich mogę zagłosować, chociaż uważałbym to za niemoralne. Natomiast sposoby uczciwe polegają na sprzedaży czegoś. Handel polega na tym, że oferujemy coś za jakąś cenę, bądź negocjujemy cenę, no ale że jakiś towar czy usługę dajemy drugiej stronie, a ona uzgodnioną zapłatę nam uiszcza. Bądź też drugi, też sposób uczciwy,

0: No, nie chodzi o to, żeby się chwalić tutaj teraz, prawda? Ale dawałem i to nie raz dawałem, prawda? No ale to nie chodzi o to, żeby się chwalić tu. A chciałem jeszcze powiedzieć tu do blachy, żeby tak nie jechać po sympatycznym Janku, bo nam jeszcze wyłysieje chłopak. Nie, przepraszam, nie chłopak, pan.
1: Czemu pan?
0: Janek, no po prostu Janek. No Janek kiedyś sam mi powiedział, żeby mu nie panować. No to co, niech blacha nie będzie świętszy od papieża tutaj. I Janek sam mówi, żeby do niego mówić per ty, więc no. A tak już mówiąc całkiem serio, to spędziłem przy kontestacji wiele, wiele godzin, no lat. Nawet nie godzin, tylko lat. I myślę, że Hugonowi spokojnie się należy w końcu taki stan, w którym on może się nie stresować, nie sromać co miesiąc, czy będzie na serwery, czy nie, bo to opłaty, jak wiemy, bardzo wzrastają. Im większe się ma archiwum, ja dlatego tak trochę też nawiązałem do tego archiwum, im większe jest archiwum, tym większe serwery trzeba mieć i to opłaty potem wzrastają bardzo znacznie. Jak się ma parę MP3-ek, to można sobie i na hostingu za 10 zł na miesiąc mieć, nie? A jak się ich ma takie archiwum z wielu lat, no to już trzeba mieć potężne te serwery. No i niech chłopak w końcu czuje, że prowadzi jakiś biznes, nie? A nie działalność charytatywną, czy pomoc społeczną dla biznesmenów. Czy jak to nazwać w ogóle? To jest dziwny taki twór. No, tak więc tyle miałem do powiedzenia. I na bajta wpłacajcie. No, to dobry chłopak jest, dobry, słuchajcie, skromny, w ogóle grzeczny, ale słuchajcie, mądry, słuchajcie, no. Wpłacajcie.
1: Tak, zastanawiam się, w którą stronę się tutaj odchylić, żeby nie zakrztusić się dymem kadzidła. Tak,
0: kadzidła,
1: ale...
0: tak.
1: No, ale dzięki, jak to ten czynię głęboki ukłon, taki liturgiczny, do kadzidła stosowny. No, to był ojciec prowadzący radia, które się nazywa Nocne Radio, czyli Krawiec, a ja wrócę do wątku głównego i rzeknę tak, że no oczywiście przyszło dużo ten i e-mailem, i komentarzami facebookowymi, i wiadomościami skierowanymi do fanpage'a na Facebooku i może jakimiś jeszcze innymi kanałami, których no nie widzę. Doszło do kontestacji do Hugona dużo takich wypowiedzi, że no prześmiewczych, takich wręcz wspomniany tutaj choćby MacGyver powiada, że w Talk FM słyszałem, że trwa nieoficjalna impreza z waszego upadku i trzeba pamiętać, że to może być zabieg socjotechniczny, czyli że Hugo niby zdjął tą stronę, tak żeby wyglądało na to, że sytuacja jest dramatyczna, że nie było do niej dostępu. Ja jako prosty lewak cieszę się z waszego nieszczęścia, czyli takie Schadenfreude tutaj MacGyver wykazuje. Powoduje to frustrację i motywację do wpłacania pieniędzy na konto kontestacji przez osoby niewpłacające. Wkrótce pojawią się inne komentarze z lewej strony, które cieszą się z waszego nieszczęścia. Wynikiem frustracji będą większe wpływy na konto radia. No teoria bardzo spiskowa, chociaż niejaki Hilary Jędrasiak ją tutaj popierał, bo powiada, że się zna na rzeczy i że wie, że to nie jest 10 tysięcy miesięcznie. No niektórzy odpowiadają tutaj mu wprost, że jednak jest, no bo choć Hugo tego wprost nie wyraził, ja w ogóle się zastanawiam, czy to jest słuszne, że on tą kwotę nazwał, określił, czy że nie pozostawił tego jako nieokreślonej jakiejś kwoty, tylko powiedział, bo wiadomo było, że ludzie się będą jej czepiać, ją analizować, ją rozkładać, patrzeć się, co ile tak naprawdę powinno kosztować. Na Patronite na przykład, o czym już Blacha wspomniał, no nie, Hugo żadnego celu, bo tam można progi też wsparcia, od których coś tam będzie definiować, no nie zdefiniował jednak, tak? Niektórzy, w tym tutaj Hilary Jędrasiak, powiadają, że to powinno być dużo tańsze, bo można potanić, pewnie, że można potanić hosting, pewnie, że można zoptymalizować koszty. Natomiast Hugo odpowiadał konsekwentnie, że główne koszty to są koszty osobowe i niektórzy się tu domyślają, moim zdaniem słusznie, że no, że Hugo, mając przychody z innych projektów,

0: i wydatki na kontestację samą w sobie, w izolacji rozważaną, ma... No mógłby kontestację zamknąć, no ale jest kojarzony głównie jednak z tą marką, no i byłoby trochę łyso, tak? W związku z tym chciałby, żeby ona też sama w sobie w izolacji dawała jakieś utrzymanie, w sensie utrzymanie infrastruktury, serwerów, domeny i tak dalej, kosztów osobowych, czyli jakiegoś ulepszania, płacić za jakieś no, poprawki na stronie, za jakieś właśnie nowe funkcje, no i też żyć po prostu, no bo tak jak mówiłem, to jest kosz alternatywny. Zamiast tego, tak jak tutaj wprost nawet napisał w tym wpisie, mógłby zająć się byciem menedżerem w firmie produkującej mikrofalówki, gdzie odpowiadałby za ich na przykład tam funkcjonalność, za implementację funkcjonalności, znaczy byłby menedżerem ludzi, którzy by tą funkcjonalność, interfejs czy tam coś w tych mikrofalówkach tworzyli. Natomiast zamiast tego zajmuje się kontestacją. Podobnie zajmuje się Mirek, który go uzupełnia. No i to są osoby, które muszą żyć za coś, a to kosztuje. No i to jest naprawdę takie proste. Trudno to oszacować, ile to jest, no ale myślę, że 10 tysięcy miesięcznie to w sumie plus te wszystkie koszty faktycznie takie twarde, nazwijmy je, związane z infrastrukturą i z rozwojem, no to spokojnie mogą tyle dawać, te 10 tysięcy. No i co do Mirka, tak, to Hugo sobie go już tutaj wziął jako swoją prawą rękę od jakichś 2 lat ponad. I no bo sam, jak to Blacha słusznie zauważył, jest człowiekiem dość nieuporządkowanym. Czasem zdarza mu się nie z oszustwa, nie ze złej woli, tylko no po prostu z gapiostwa, ze sklerozy, z takiego roztrzepania, jakieś zobowiązania zaniedbać albo zapomnieć, nie przewidzieć możliwości później należytego zadbania o to, co innym ludziom powiedział, że zrobi, czy nawet publicznie zapowiedział, że tutaj Blacha zwykle, aż się zdziwiłem, że tego nie opowiedział, bo on to zwykle opowiada, jak jest mowa o kontestacji i o samym Hugonie, jak to go właśnie, jak Hugo dał pewne publiczne wezwanie do pewnych rzeczy, Blacha się postarał i nie zostało to nie tylko niedocenione, nie tylko ocenione odmownie, ale w ogóle no, olane, dopóki się porządnie nie dopominał o jakiś feedback. No Hugo popełniał też, tak jak mówię, nie wiem, czy słusznie napisał tą konkretną kwotę, ale no Hugo jest specjalistą od marketingu, więc może i słusznie, może i powiecie mi, słuchacze, zadzwonicie i wyjaśnicie, jaka w tym mądrość jest. Natomiast są też rzeczy, które ja, mimo że specjalistą od marketingu nie jestem, uważam za błędy popełnione przez Hugona przez te lata i chyba największym z nich było olewanie długiego ogona. Obecnie na Patronite można wspierać najniższy próg wsparcia, taki jaki tam można zadeklarować miesięcznie, to jest 7 zł. I to jest kwota, z której Hugo, zresztą Martin też, jak jeszcze był razem z Hugonem w kontestacji, zwykli się wyśmiewać, mówili tak, że a jak macie wpłacać takie 5-10 zł, to w ogóle sobie podarujcie, bo to kosztuje w ogóle przetwarzanie tego, wyświetlanie was na liście sponsorów, to zajmuje miejsce. Jak wpłacajcie, to już wpłacajcie jakieś konkretnie 100 albo chociaż 5 dych, czy tam 2. No od 2 dych jest możliwość w tytule sponsoringu dania linku, tak żeby on był linkiem do jakiejś na przykład twojej strony, tak to działa na kontestacji. No i tymczasem na przykład w USA, kraju, który najbardziej słynie z, najbardziej prężnie działa tam finansowanie takie oddolne przez no, społeczność związaną z danym medium, czy z danym sportowcem, czy drużyną, czy z inicjatywą jakąś artystyczną, czy polityczną, no wpłacają ludzie właśnie tak po dolarze, po parę dolców, no coś koło tego. To jest większych przychodów, a wcale nie to, że się ma tam jednego czy 5 super bogaczy, którzy cię tam sponsorują jakimiś tysiącami miesięcznie, czy raz na rok ci wrzucą 100 tysięcy, dajmy na to. No ale Więc ważny jest ten długi ogon i zwłaszcza w Polsce jest ważny ten, ważne promowanie takiej kultury długiego ogona. Nie mówienie tak jak to ten, a Polaku postaw się, zastaw się, a postaw się i wrzuć stówę, no bo może ci raz wrzuci, ale większość nie wrzuci. Jakaś mała mniejszość tego, co to usłyszy, wrzuci ci tą stówę. Ale jeszcze znacznie mniejsza mniejszość z tej mniejszości wrzuci ci tą stówę jeszcze później, jeszcze raz. Bo jak wrzuci stówę, to też będzie dużo oczekiwać, patrzeć się, no, czy to przyniosło widzialne efekty. No nie, jak rzucasz, powiedzmy, nie wiem, no stówa to może jednak za mało, ale tak 4 stówy lub więcej, to się najlepiej odezwij i powiedz, na co chcesz, żeby szły, po to, żebyś zobaczył, że rzeczywiście poszły na to i to się polepszyło, czy to się pojawiło, co chciałeś, jeżeli to jest w ogóle zgodne z ogólnym kierunkiem, no bo może nie, może chcesz czegoś, co by było wręcz krokiem wstecz, tak, to wtedy nie. Wtedy powinno się odmówić. No, ale jak tak będzie, to wtedy poczujesz się też zmotywowany do tego, żeby następnym razem też to zrobić, też zasponsorować. No i to jest jak najbardziej przewidziane. Na progu 149 zł wsparcia jest powiedziane, że Hugo traktuje to jako zaproszenie do komercyjnej współpracy, jeżeli ktoś zadeklaruje sponsoring w takiej wysokości miesięcznie. No, jest też jeszcze wyższy próg dla zblazowanych milionerów, 499. No, taka to rozpiętość. No dobra, więc ja odpowiem Hilaremu, bo się zastanawiałem, czy mu odpowiedzieć, nawet skomentowałem pod swoim tutaj nazwiskiem, tak, powstrzymuję się, no teraz już się nie powstrzymuję, skoro prowadzę ten odcinek, ale napisałem mu tak, powstrzymuję się przed zabawieniem się jako niezależny obserwator w cudzysłowie, no bo ja powiem też, że między innymi dlatego się powstrzymywałem, że ja wiem pewne rzeczy bezpośrednio od Hugona, i ja tutaj muszę je tak trochę przecedzić, to znaczy muszę się opierać w tym odcinku w większości na tym, co i tak bym z obserwacji własnych potrafił wynieść, no i na informacjach, które poszły po prostu publicznie. A trochę jednak, nie wszystko wam mogę powiedzieć, tak? Bo są rzeczy, które wiem od Hugona, które no jednak nie powinny zostać powtórzone publicznie. Więc, ale komentarz dałem publicznie, więc przeczytam wam go. Powstrzymuję się przed zabawieniem się jako niezależny obserwator w egzegezę, co Marcin Hugo Kosiński miał na myśli, ale znając i jego, i kontestację od początku, a także od kuchni, i trochę ekonomii oraz prakseologii, uważam, że mam wyjaśnienie, które się całkiem łatwo nasuwa, gdy odłoży się na bok teorie spiskowe i podejrzenia o złą wolę. No, kto zgadnie? Podwyższcie moją wiarę w ludzkość, potwierdzając, że nie tylko ja na to wpadłem. Na co mianowicie? Na to, że tenże Hilary... Ja przeczytam jego dwie odpowiedzi, bo on jak skomentował, to jeszcze zanim ja mu napisałem ten komentarz, jeszcze sam siebie skomentował dwoma komentarzami, które myślę, że warto przytoczyć, bo to jest po prostu studium pewnej mentalności, drodzy słuchacze. No, w tym czasie, jak ja będę jego te dwa komentarze czytał, to możecie zadzwonić i podwyższyć właśnie moją wiarę w ludzkość, jak to napisałem w tym komentarzu, bo może też ktoś wymyślił to, co ja, to właśnie wyjaśnienie. Hilary Jędrasiak pisze tak. Kontestacja. Czy naprawdę sądzicie, że ktokolwiek uwierzy w to, że drugi pod względem ilości lajków komentarz, w którym pada potencjalnie trudne pytanie, został przez was niezauważony przypadkowo? No tak, ma 18 polubień. Jest summa summarum 21 komentarzy, 7 doczekało się z waszej strony odpowiedzi, 1 nawet dyskusji. Wszystkie w sumie mają o połowę mniej lajków od tego komentarza. Większość nie ma lajków w ogóle. Piszę o lajkach z uwagi na to, że wielu administratorów z lenistwa nie czyta wszystkich komentarzy, wybiera tylko te, które łapek mają najwięcej, tak wygodnie, zwłaszcza gdy komentarze zaczynają się sortować po łapkach. No, też tego nie lubię, w związku z tym sobie przełączam top comments na latest first, tak? Na most recent, o. Właśnie. No i komentarz drugi, już zdecydowanie bardziej mięsisty. No i nawet nie próbujcie opowiadać o tym, że macie dużo pracy i nie było czasu na to, by zerknąć ten wątek, bo ostatnia wasza aktywność w tym wątku nastąpiła długo po nadesłaniu tego komentarza. Tydzień? Dla kogoś, kto jest niezorientowany w temacie, wygląda to tak, jakbyście coś kręcili na boku brzydko. Pomyślcie sobie, jak to wygląda dla kogoś mającego, jak ja, doświadczenie. No to Hilary oraz inni z podobnej mentalności się wywodzący, czy tak w ogóle, no, przychylający się jakoś, czy skłaniający się do tego, co napisał. Otóż, tak jak mówiłem, ja nie wiem, czy to jest błąd, czy nie, że Hugo napisał tą kwotę. Natomiast, jak już napisał, to ma, no można było się spodziewać, że będzie ona kwestionowana, że będą o nią dopytki. No i jakoś tam odpowiada, że zwala na koszty osobowe, że są głównie one, ale nie robi wyliczenia takiego. Tutaj niektórzy się domagają, że musi być, że każda taka organizacja, fundacja czy cokolwiek takiego powinna mieć, powinna być przejrzysta finansowo. No ja się zgadzam, że rządowe powinny być przejrzyste finansowo, no ale nie jest to jedyny możliwy model. To znaczy jest też możliwy taki model, w którym robisz coś i mówisz, no ja to robię, jak wierzycie mi osobiście. Ja osobiście jestem gwarantem, tak? Jestem osobą godną zaufania w twoich oczach, albo nie. Jak nie, to w ogóle podaruj sobie rozważanie sponsorowania tego, co robię. A jeżeli jestem wiarygodną osobą w twoich oczach, to nie potrzebujesz wyliczeń, których stworzenie i uzasadnienie by kosztowało. Po prostu, Hilary, podanie tobie zadowalającej odpowiedzi i innym, podobnie podchodzącym do tematu, spowodowałoby być może, że ktoś z was, ty czy ktoś z was coś tam więcej wpłaci, ale raczej tacy ludzie nie płacą dużo, to znaczy nie opłaca się po prostu. Za duży koszt. Taki jest mój domysł, że Hugo tak po prostu sobie na ten temat pomyślał i dlatego tutaj nie odpowiada w tym wątku. Ani w innych przy innych podobnych, gdy zabrnie w podobne rejony dyskusja, poprzestaje na tym, co powiedział. Bo ludzie i tak, którzy uważają to za, no, go za godną zaufania osobę, a kontestację za godną zaufania inicjatywę i mają możliwość wsparcia finansowego i chęć, no to i tak zrobią, i tak to robią. Od tego czasu, jak już Blacha zdradził, został założony profil kontestacji na Patronite, gdzie, no, idzie dobrze, bo ja się powiem, że no, ja byłbym mega zadowolony z ponad 3000 miesięcznie dodatkowo w stosunku do tego, co już się miało. No, wiadomo, że dobicie do 10 tysięcy to jest taki ideał, który w ogóle, jak się to uda zrobić, to będzie... Nie, no, słuchajcie, jak to się uda zrobić, jak się uda dobić do tych 10 tysięcy na tym Patronite, to będzie chyba w ogóle... No, rekord Patronite'a to nie będzie, bo taki gąciarz ma więcej tam 30 ponad tysięcy, ale to będzie taka inicjatywa właściwie, gdy chodzi o mainstream, to znikąd. No, bo w mainstreamie to... No, Hugo się tu chwalił jakimiś rzeczami typu uwalenie pierwszej ustawy cenzorskiej, akcja płyta dla posła i jeszcze paroma rzeczami. No, było parę takich rozbłysków, ale... wzięcie takim szturmem Patronite'a i dobicie do tych 10 tysięcy, no, w czasie takim, jak ekstrapolując ten, co dobiło do ponad 3 już, no to spowoduje, że wśród wszystkich inicjatyw wolnościowych, jakie w ogóle są, no, kontestacja będzie ewidentnie na przodzie, taki rozbłysk będzie zauważalny, no, mówię, nawet do mainstreamu. Przypuszczam, że zaproszą wtedy Hugona do jakiejś telewizji śniadaniowej i zapytają się go, jakżeś ty to zrobił. Tak, 7 lat gdzieś tam w piwnicy w ukryciu i czemu ty tego nie zrobiłeś wcześniej, tak? Nie założyłeś tego Patronite'a. A jak już założyłeś, to no, jak to możliwe, że tak nagle po prostu ludzie sypnęli groszem i sypią co miesiąc te 10 tysięcy. Co dla mainstreamu to nie jest dużo, to znaczy tutaj Hugo przypomniał taką opowieść, jak to na odcinek jeden programu jakiegoś takiego dla wąsatych Januszy w telewizji. Producent jednego odcinka ma na wydatki takie po prostu nieprzewidziane w budżecie, takie dodatkowe, typu, że coś tam komuś trzeba postawić, nie wiem, hamburgera, ma 20 tysięcy. Jak chce wydać więcej, też nie ma problemu, ale to już musi zadzwonić do swojego szefa. No a. No więc, a taki odcinek jest raz na tydzień, tak? Nadawany. No, więc to są tego typu są to pieniądze w mainstreamie, natomiast w kontestacji jest to zaledwie przy 20 tam kilku chyba audycjach 10 tysięcy miesięcznie, plus to, co sponsorujecie. A właśnie, no, skoro o sponsoringu już mowa, to ja zachęcam do sponsorowania kontestacji, ale zachęcam też do sponsorowania innych radiów, Nocnego Radia, Enklawy, no i do sponsorowania mnie, no bo ja nie jestem podpięty pod żadne z nich, ja jestem jako content zewnętrzny, taki syndicated content w tych radiach na żywo. No i można sponsorować któreś z tych radiów, można kontestację, o której tutaj dzisiaj głównie mowa, można mnie, a może w Bitcoinie bądź w walutach fiducjarnych, a można też 50-50. Jest taka możliwość w każdym z radiów trzech. No i na kontestacji, tak to omówię, bo to jest najbardziej tam rozbudowane, działa to tak, że sponsorując możecie wybrać, że albo całość na kontestację, albo na kontestację 50%, tak Hugo ustalił, 50% podatek, czy odstępne, czy jak to nazwać, a 50% na twórcę wybranej konkretnej audycji. No więc audycję moją Proste Zwierciadło lub drugą moją audycję Epicentrum polecam, jeżeli tam sponsorujecie, wybierać. A no dobra, to ktoś by zadzwonił może jako trzeci. To byłby dobry moment bardzo na to. A więc polecam wam, jeżeli się wahacie, sięgnąć właśnie po Skype'a tudzież telefon. A ja w międzyczasie rzucę okiem na czaty, bo powiedziałem parę kontrowersyjnych rzeczy, które jak nie mam mogły was tutaj sprowokować do tego, żeby ten czat... Medwe się pyta, czy dam link do tejże debaty. Jakiejże debaty? Aha, Kulman już mu podał. A do tego, co omawiam z Facebooka, tak, no bo to jest wpis taki, mówię, z 6 sierpnia od tego czasu i na ten nawet temat było kilka nowszych już wpisów na fanpage'u kontestacji. Blacha przytomnie zauważa, wątpię, by Hugo zgodził się na wywiad w TV, zważywszy, że spółka jest za granicą. To mogłoby się źle skończyć, gdyby dotarło do złych oczu i uszu. I tak dotrze, jeżeli dobije do 10 tysięcy, bo tak jak mówiłem, to będzie rozbłysk taki, no, wielkości supernowej. Natomiast tego kalibru, natomiast bywał już przecież, więc no, wątpię, żeby odmówił, zwłaszcza taka okazja na promocję. Wiem, że w Polsce tam są limity jakieś tam darowizny i tak dalej, natomiast w Anglii przypuszczam, że jest z tym dużo lepiej, w związku z tym no nie znam dokładnych przepisów angielskich, ale przypuszczam, że to co, nawet te 10 tysięcy miesięcznie to jest jakaś tam drobnostka w świetle ich przepisów. No to tak, słuchajcie, ten czat Nocnego Radia jest, ciężko go stwierdzić, gdzie on się zaczyna, gdzie on się kończy, w związku z tym mogłem część rzeczy tu pominąć. Niemniej jednak, no po prostu zadzwońcie, tak, to wam powiem. A ja się będę już chylił ku końcowi, chyba że właśnie ktoś zadzwoni. I może powinienem wam też tutaj poczytać. Nie wiem, dobra, jak mnie do czegoś sprowokujecie, to wam jeszcze coś poczytam z rzeczy, które nie są publicznie dostępne, bo takie tutaj też widuję w różnych kanałach. Tak, jestem takim insiderem. No dobra, więc... To był odcinek audycji Proste Zwierciadło. Mówił do was Krzysiek Maczyński. I jeszcze trochę pomówi z dzwoniącym powtórnie Jackiem Welblachą. Cześć Blacha, dzwonisz na koniec powtórnie. Rozumiem, że chcesz jakoś polemizować z tym, co w międzyczasie było powiedziane.
1: Nie, nie chcę z tym polemizować, natomiast chcę... chcę słuchaczy w jakiś sposób pocieszyć. Pocieszyć tym, że kontestacja nie zniknie. Nie zniknie, a to chociażby z tego powodu, że jak... Nie będę tutaj podawać konkretnego tytułu, ale jak przyjrzycie się audycjom, to prawie że równo z ogłoszeniem tego komunikatu pojawiła się nowa audycja, która ma się ukazywać raz w tygodniu.
0: A jeszcze nie tak, słuchałem właśnie.
1: No i tak się ukazuje. I ci prowadzący tą audycję zdecydowali się na cykl 10 odcinków, czyli macie jeszcze jakieś 8 tygodni. Hurra! Znaczy... Ja myślę, znaczy, bo to też jakby muszę tutaj uzasadnić, tak? Ja myślę, że Hugon, właściciel tego radia, nie zrobiłby takiego numeru i by nie powiedział teraz by nie powiedział teraz o sobie lub osobom, nie będę wskazywać teraz palcem dokładnie kto to jest, prawda? Że no, nie mogą zrealizować tych 10 odcinków, no bo kończymy, statek tonie, goodbye, tak? Ja myślę, że to nie jest w jego stylu. Tak mi się wydaje. Także macie jeszcze jakieś około 8 tygodni.
0: No to przytomne spostrzeżenie. Dzięki ci, Blacha.
1: Dzięki.
0: A jednocześnie z Blachą odebrałem tutaj Lucjana, czyli Wudza. Witam cię na antenie.
2: Siema, siema. Słychać mnie?
0: Słychać cię.
2: Fajnie. Wiesz co, znaczy generalnie szkoda, że nie poruszyliśmy tutaj moim zdaniem elementarnego zagadnienia, jakim jest wspieranie.
0: To poruszmy jeszcze.
2: Właśnie to chcę zrobić. Jakim jest wspieranie tego typu inicjatyw. Znaczy dla mnie kontestacja, ponieważ też jestem jej fanem od bardzo, bardzo dawna. Bakcyla sprzedał mi kumpel o ksywce Kret, który zaraził mnie kontestacją i korwinizmami, z których potem wyleczyłeś mnie zresztą ty jednym bardzo dobrym pytaniem. Za co dzięki?
0: Przypomnij jakim, bo nie kojarzę w tej chwili.
2: Czy popierasz przymus? To jest zasadnicze pytanie etyczne. Odpowiedź na to mówi, tak naprawdę jest wszystkim, prawda?
0: Aha, no dobrze wiedzieć, co jest skuteczną szczepionką.
2: Tylko dla niektórych. Niestety większość ludzi to są zdecydowanie apologeci przemocy, co się przekonuje bardzo coraz częściej i z coraz większym smutkiem.
0: No wiadomo, jak jedna strona bardziej się wyrafinowuje w swojej argumentacji, nie mówię pod względem jej jakości takiej intelektualnej, ale co do skuteczności, no to trzeba samemu też czynić postępy. No i to się między innymi staram do tego przyczyniać tutaj tymi audycjami. No, ale kontynuuj swoją zasadniczą myśl.
2: Świetnym przykładem tego, jak może działać właśnie takie małe wsparcie, o którym wspominałeś, to jak działa Stefan Molino, którego zresztą polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie zna. Jego wideokasty na YouTube są naprawdę świetne.
0: Potwierdzam. Momentami przegina, momentami się nie zgadzam z nim, ale ogólnie bardzo dobrą robotę robi.
2: Oczywiście. Jego teorie niektóre są bardzo kontrowersyjne, ale ma do nich prawo, prawda? Natomiast on utrzymuje się, zdaje mi się, tylko i wyłącznie z takich dobrowolnych, małych datów. I podejrzewam, że Hugo, podejmując tą całą akcję w tym momencie, dokładnie to chciałby osiągnąć. To znaczy, trochę nas tak naprawdę szantażuje, trochę nas tak naprawdę straszy. Nie do końca nawet określił, co ma na myśli poprzez zamknięcie kontestacji, czyli co, czy nie będzie już nowych audycji, że zamknie dostęp do archiwum. Nie powiedział tego.
0: To ja ci powiem. W zeszłym roku, przy czym to jest kolejna rzecz, którą Hugo w swoim takim, powiedzmy, ogólnie roztrzepaniu bąku nie, no, mogła mu nie przyjść do głowy, aż ja mu zwróciłem na to uwagę. Mianowicie w zeszłym roku ogłosił taką akcję, której już nie ma, która była jego poprzednim pomysłem na dofinansowanie radia, czy całego tego biznesu, w którego w skład wchodzi radio. Mianowicie zaczął przenosić wszystkie aktywa do jednej nowej spółki. i zaczął w niej oferować udziały. Znaczy oferować takie deale, których chciał zaoferować 100. Znaczy ludziom, którzy kumają, o co chodzi, no bo 100 ludzi to nie jest tak, że przyjdzie ci Kowalski z ulicy. To jest ktoś, kto musi mieć zajawkę, kto rozumie ten biznes i popiera no, jego misję, tak? Mówi, że potrzebuje na to, żeby przekształcić edukatorium w serwis abonamentowy. Nie taki, że się płaci za pojedyncze szkolenia, tylko się wykupuje się abonament i ma się przez rok dostęp, roczny abonament, dajmy na to, do całej treści. I żeby to zrobić, żeby tam dość kontentu nazbierać, żeby to było konkurencyjne względem innych rzeczy, żeby po prostu stać się liderem rynku, potrzebuje na to 5 lat życia i gromadzenia i funkcjonowania jeszcze no, przed osiągnięciem tego statusu. I to będzie wymagać zbudowanie tego i no, samo przetrwanie tego i rozbudowanie się do tej postaci 500 000 zł, 500 tysięcy złotych. W związku z tym chciał sprzedać takich dealów 100 po 5 tysięcy złotych. Jedna osoba może wykupić jeden bądź wielokrotność. I wystawił taką ofertę na podstronie na edukatorium, która właśnie no to zawierała. Za 5 lat miał oddać 20% więcej. 20% to by była świetna inwestycja w skali roku, ale w skali 5 lat no to już taka, powiedzmy sobie, mniej. Dlatego mówię to tylko dla ludzi zajawionych. Ale także obejmowało to też no, dostęp do tych materiałów, czyli po prostu nie płaciło się dodatkowo za już dostęp do treści z edukatorium. Oraz obejmowało to też coś takiego, że gdyby się nie udało, gdyby w te 5 lat nie udało się zbudować tego biznesu, tylko by nastąpiło bankructwo tej nowej spółki, to umowa była tak skonstruowana, że ci, którzy no, weszli w ten deal proporcjonalnie do tego, czy tam jedną jednostkę, czy więcej z tych 100 kupili, pomiędzy nich są rozdawane udziały w całym tym biznesie. Czyli i w edukatorium, i w kontestacji, listy mailingowe, no, marka, całe te znaki, wszystkie graficzne, no, wszystko to przechodzi na własność, no, na współwłasność tych ludzi, a Hugo zostaje z niczym. Znaczy z niczym, no, z majtkami, tak. No, więc... Więc jeżeli doszłoby do zamknięcia kontestacji, no to przypuszczam, że stałoby się to tak. No po czym przypuszczam, że ponieważ wśród tych ludzi nikt się i tak na tym nie zna tak dobrze jak Hugo, to i tak Hugo pozostawiliby dyrektorem tej firmy, tylko po prostu zamiast samemu decydować byłby przegłosowywany. No, znaczy nawet nie miałby żadnego głosu, bo nie miałby żadnego udziału. No ale by przynajmniej musieli przegłosować, że coś mu będą płacić, żeby żył, tak? Więc tak by to było zapewne rozwiązane.
2: Twoje przedstawienie tego pomysłu biznesowego trwało tak długo, że zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
0: No, Hugo przedstawiał go przez godzinę na Contest Campie zeszłorocznym, więc i no, tak mi się udało skrócić.
2: Znaczy, nie do końca widzę jakby tutaj związek, ale no dobra.
0: Mówiłeś, że nie wiesz, na czym polegać miałoby zamknięcie.
2: Tak, nie wiem na czym.
0: No to taki był związek, to już wiesz.
2: Z punktu widzenia użytkownika końcowego, czyli słuchacza.
0: A to ja też nie wiem, bo to zależy, czy ci udziałowcy by uważali, że gra jest warta świeczki, że trzeba Hugonowi czy no, jakąś pensję ustanowić, czy też kogo innego zamiast Hugona zainstalować, kto no, da im jakieś zwroty z inwestycji. Też nie wiem.
2: No, rynek. Niepewność. Szkoda niestety moim zdaniem, że nie wiemy, bo uważam, że to jest bardzo istotne, że miałoby też pewnego rodzaju wpływ. Pomysłów oczywiście na to, jak utrzymywać kontestację, tam jest bardzo, bardzo wiele. Nie będę się na nich temat wypowiadał. Natomiast dla mnie kontestacja ogólnie na samym początku była radiem o charakterze mniej lub bardziej ideologicznym. Natomiast z czasem ona przerodziła się na... ewoluowała w dwa kierunki, które nie do końca są dla mnie zrozumiałe. Pierwsze to jest oczywiście premiowanie biznesu Hugona i to jestem w stanie zrozumieć, że używa kontestacji jako dźwigni marketingowej, zresztą była już o tym tutaj mowa teraz, wcześniej. A druga to promowanie emigracji z tego kraju, bo zauważyłem, że tym się głównie generalnie, zwłaszcza wydanie główne, zajmuje, czego już do końca zrozumieć nie jestem w stanie, no ale to też rzeczywiście jest. Jest moja opinia. Natomiast, tak jak mówiłem, osobiście wspierałem kontestację, gdyby nie to, że odeszła ona od tego początkowego szkieletu, jakie to radio miało, a które na szczęście ty ratujesz. To wielkie dzięki za to, bo to naprawdę jest fajne, kupa fajnej roboty. Natomiast przez brak tego ideologicznego zacięcia, no mnie osobiście to zniechęca. To znaczy nie będę łożył pieniędzy na to, aby ktoś miał, utrzymywał z tego swój blog reklamowy. Nie do końca mi się to klei.
0: Misja, że tak powiem, jest, no ale to co, czyli uważasz, że kontestacja jest mniej wierna obecnie swojej misji niż w początkowych latach? Tak podsumowując.
2: Nie jest tak zaangażowana w tą misję, jakby to nie jakoś.
0: No, a z czegoś też trzeba żyć, to znaczy samą misją się człowiek nie naje. Jeżeli wymaga to czasem takiego, powiedzmy, udostępnienia łam swoich jakimś, co się będą bardziej tutaj reklamować, no to albo alternatywą jest mówienie o misji tylko przez jeszcze 4 miesiące, a potem się zamknięcie, no to jednak rozumiem tutaj decyzję, żeby to pierwsze
2: uskuteczniać. Ja też ją całkowicie rozumiem. Natomiast jeżeli jednak zwracamy się do słuchaczy z prośbą o charakterze, znaczy żeby nie zostać źle zrozumianym, prosząc słuchaczy o wspieranie kontestacji w sposób czysto charytatywny, a więc, bo ludzie charytatywnie dają pieniądze tylko i wyłącznie na realizację misji, tak mi się wydaje, czyli nie wiem, daje kasę na przykład na Fundację Wolności i Przedsiębiorczości Marcina Chmielowskiego, czy daje kasę na Instytut Misesa, czy staram się, nie wiem, swój zwrot podatku, jakiś tam ten 1% podatku kierować też do odpowiednich instytucji, to jednak te instytucje zajmują się przede wszystkim realizacją tej misji i nie są dźwignią biznesową raczej dla żadnych innych pobocznych projektów, tak? Więc w tym momencie, jeżeli Hugo zwraca się do nas o to, aby miesięcznie obciążyć się jakimś małym kosztem, nawet tych 7 zł, osobiście mam zamiar to zrobić, to jednak oczekiwałbym tego, aby kontestacja po pierwsze wróciła bardziej do realizacji swojej misji, a po drugie jednak, tak jak też powiedziałeś tutaj, chciałbym zobaczyć wyliczenia dotyczące kosztów utrzymania kontestacji. Chciałbym wiedzieć, ile to kosztuje, chciałbym wiedzieć, ile czasu na to jest wydawane, bo zrozum to, jeżeli patrzysz na to, jak działa Fundacja Wolności i Przedsiębiorczość, oni są dość klarowni, oni są dość przejrzyści, widać te ich działania, widać to, na co te pieniądze są wydawane, tak? Ja osobiście chciałbym na przykład, aby Hugo w ramach strategii marketingowej, zamiast tak naprawdę, troszeczkę przesadzam tutaj oczywiście, szantażować nas, słuchaczy, wziąć i pokazać, ile tak naprawdę kosztuje go to pracy. Powiedzieć, chłopaki, poświęcam na to, nie wiem, 10 godzin tygodniowo, tylko i wyłącznie na to. Poświęcam na to tyle i tyle pieniędzy, bo sprzęt, bo coś tam, prawda? I w tym momencie, widząc, słuchacze, widząc wysiłek, jaki to kosztuje, moim zdaniem o wiele chętniej opodatkują się na zasadach wolontarnych na utrzymanie tego radia, niż kiedy zostaną postawieni przed alternatywą, słuchajcie, albo zbierzemy miesięcznie 10 tysięcy złotych, albo kasuje kontestację, nie ma nowych audycji, a z dużym prawdopodobieństwem nie macie też dostępu do archiwów, co uważam byłoby wręcz zbrodnią. I teraz już nie chcę wnikać też w kwestię praw własności do tych wszystkich audycji, bo nie jestem pewien, jakie są umowy między Hugo a twórcami, którzy tutaj się udzielają. Chciałbym też to wiedzieć tak naprawdę. Ale no byłaby to strata też o charakterze, że tak powiem, no coś jak utrata Biblioteki Aleksandryjskiej, jeżeli rozumiesz moją, na pewno rozumiesz moją.
0: No, to ci powiem od razu, że jest to na wolnej licencji, to znaczy można bez żadnych opłat to powielać w całości i fragmentach. I są ludzie, którzy trzymają faktycznie archiwa. No, nie wiem, czy ze wszystkim, ale dużo rzeczy tam można znaleźć, które były w kontestacji.
2: No to cieszę się, w takim razie jest szansa nawet, że jeżeli Hugo postanowi moim zdaniem popełnić częściowe harakiri, ponieważ ja osobiście nie wierzę w to, że on zamknie kontestację, to jest jego jedyna dźwignia marketingowa. Dla mnie osobiście produkty edukatorium są absolutnie nieinteresujące.
0: No jest też ideoskop, prawda?
2: Nie kojarzę, o co chodzi w tym momencie.
0: No, to jest taki projekt też z tej samej grupy. Projekt Hugo na razem z Mirkiem go prowadzą. Rozsyłają mailing o pomysłach na biznes, które podpatrzyli głównie za granicą gdzieś tam i które ktoś może móc wprowadzić w Polsce.
2: Pooglądać.
0: Powtórz, bo mówiłeś jednocześnie ze mną i cię nie.
2: Przepraszam. Chodzi mi o to, że Dragon's Den też potrafię pooglądać. Wybacz,
0: tak, ale Dragon's Den to jest bardziej taki den właśnie, czyli walka w tym, tak? A tutaj to jest jednak no inna formuła zdecydowanie. No i też nie, też kilka minut przeczytasz więcej rzeczy niż Dragon's Den. Tam kilka, nie wiem, jeden pomysł, kilkadziesiąt minut, a tutaj masz kilka minut i kilka czy kilkanaście pomysłów skomentowanych, przedstawionych, polinkowanych.
2: Tak jak mówię, dla mnie te produkty są totalnie nieinteresujące. Aktualnie jestem anarchistą pracującym w korporacji. Jakby to dziwnie nie brzmiało, to po prostu prowadzenie firmy w tym momencie nie jest dla mnie żadnym pomysłem aktualnie, bo nie mam po prostu pomysłu na to, jak dobrą firmę założyć, z której da się żyć.
0: Słuchajcie, na czacie, słuchajcie, mówię, bo dołączył do nas po raz trzeci blacha, Tibor 248 na czacie słuszne spostrzeżenie poczynił, mianowicie ludzie są przyzwyczajeni do darmowych treści na necie, darmowe media żyją zwykle z reklam. No tak, tak, to wymaga, tak. To już kiedyś tak. Było chyba podnoszona ta kwestia w pierwszych latach.
2: Ja to zresztą powiedziałem na samym początku, no czyli nie w ten sposób. Chodzi mi o to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest za darmo, natomiast w Stanach Zjednoczonych owszem to jest za darmo, ale istnieje kultura wspierania tego typu inicjatyw i tą kulturę należy zdecydowanie promować, więc moim zdaniem decyzja Hugo o tym, żeby pozostawić kontestację jako darmową, z dostępnością wszystkich tutaj materiałów jest jak najbardziej słuszna. Natomiast postawienie nas pod murem w ten sposób moim zdaniem jest troszeczkę nie fair i o wiele lepiej byłoby to rozegrać, znaczy, można by to rozegrać po prostu inaczej, na przykład właśnie pokazując ten wysiłek, który w kontestacji jest wkładany moim zdaniem w tym momencie to kultury, krzewienie tej kultury libertariańskiej, wspierania dobrych, wolnościowych inicjatyw, pokazywać jako właśnie przykład, po pierwsze miałoby to przykład jako, miałoby to służyć właśnie jako pokazanie, że my, środowisko wolnościowe, możemy to robić, że to się uda.
0: Oskarżyliby cię o Hugona w tym przypadku, o hołdowanie laborystycznej teorii wartości na zasadzie, o popatrzcie się, napracowałem się tego, to dajcie. Nie, to jest obojętne, czy ile on się nad tym napracował, ważne jest, jaka jest dla ciebie, słuchacza, wartość tego, tak? To jest tutaj kluczowa rzecz. Natomiast zadzwoń...
2: No. Nie wiem, ale jeszcze że skończę. Tu chodzi raczej o to, żeby pokazać, ponieważ niektórym się wydaje, że nagrywanie takiej audycji to jest lekki chleb. Że przyjdę sobie, siądę, przez godzinę pogadam sobie do mikrofoniku i to jest wszystko.
0: No nie jest.
2: Więcej. I chciałbym, żeby ten warsztat pokazać, dlaczego nie. To jest moim zdaniem świetny też materiał marketingowy, tylko kosztuje oczywiście też czas. Także okay. No, wydaje mi się generalnie, że znaczy, teraz już dochodzą do puenty, bo się rozlewałem strasznie. Wydaje mi się, że Hugo zrobił burzę w szklance wody właśnie po to, żeby rozreklamować akcję Patronite'u. Chciał nas jednocześnie przestraszyć, jednocześnie wskazać problem i w efekcie końcowym uzbierać niekoniecznie te 10 tysięcy i mniej. Ja nie sądzę, żeby Hugo zamknął to nawet jeżeli zbierze piątkę. Uważam, że to będzie mu wystarczająco, jemu to wystarczy. Znaczy, spowoduje to, że kontestacja przestanie być deficytowa. I też naprawdę chciałbym dostać jednak te jakieś wyliczenia, jeżeli chodzi o faktyczne koszty, które są ponoszone na utrzymanie tego radia. Ja nie sądzę, żeby przygotowanie takiego budżetu zajmowało więcej niż godziny do dwóch godzin roboty.
0: To nie jest prowadzone systematycznie, to ci od razu mówię. Ile wpadnie, tyle się wydaje na nie wiem, rozwój, na różne inne tutaj rzeczy, potrzebne wydatki. Ten budżet wygląda całkiem inaczej z miesiąca na miesiąc.
2: Przybliż nam to. Znasz to od...
0: No, te stałe elementy, które można wyróżnić, czyli tam hosting, domena i tak dalej, czynią mniejszość kosztów, zdecydowaną mniejszość. Inna rzecz jest bardzo taka, powiedzmy, trudno przedstawialna, trudno argumentowalna. No, cały wpis blogowy i cały elaborat należałoby na temat niemal każdej z innych pozycji, które co miesiąc zresztą są różne często, pisać, żeby je dobrze wytłumaczyć. Więc ja rozumiem, że się tego nie robi, bo to jest no, za duży koszt. Za mało jest ludzi, którzy dodatkowo by się wtedy przekonali, gdyby to mieli, niż ci, którzy się i tak przekonają, jeżeli się zrobi to, co się zrobiło. No chociaż i też powiem, że to jednak była pewna desperacja napisanie tego wpisu 6 sierpnia. Hugo jeszcze wtedy nie był pewien, że chce Patronite, moim zdaniem. To chodziło mu to po głowie, natomiast dopiero skrystalizowało się to pod wpływem komentarzy, pod wpływem uwag, reakcji na to. Niektórzy mówi, że byliby skłonni przez Patronite'a płacić na przykład, no i takiego ogólnego przemyślenia rzeczy. Natomiast powiem ci tak, jak mówisz, że kontestację, no dobra, te 7 wrzucisz, ale tak generalnie nie chcesz wspierać czegoś, co jest no nie tak wierne misji jak na początku, a ja tutaj jestem tym jasnym punktem, no to co mogę powiedzieć, wspieraj mnie, prawda?
2: No, ale... Słuchaj, wczoraj obiecałem ci co najmniej na jedno dobre piwo, myślę, że i na drugie się znajdzie, także
0: okej, to z góry dzięki.
2: Kończąc, no powiem ci tak, akcja marketingowa Hugo przynajmniej do mnie trafiła, faktycznie obudziła moją świadomość w tym względem, przypomniała mi o moich obowiązkach wobec tego radia i wobec pewnego rodzaju idei. Mam nadzieję, że trafi jednak do jak największej liczby osób, ponieważ prawda jest taka, my wolnościowcy musimy wspierać tego typu inicjatywy. Bez tego faktycznie, choćby po to, żeby zrobić całemu lewactwu na złość, że się tak dziwnie wyrażę, to choćby po to spróbujmy jednak to radio otrzymać i to z mojej strony już tyle. Dzięki jeszcze raz.
1: Wódz, czy ja mógłbym cię prosić, żebyś został jeszcze dosłownie na minutę na antenie, bo miałbym do ciebie pytanie i to jest jakby związane z tym, co mówiłeś, z czym w 90% się zgadzam. No, z tą klarownością i z tą transparencją, to tak jak mówił Bajt, z tym mógłby być problem, ale nie wiem jak ciebie, ale mnie na przykład już od dłuższego czasu zastanawia, dlaczego inni nadający w kontestacji nie mają swojej reprezentacji w edukatorium. Czy ty byś chętnie kupił produkty, które zrobił Bajt? Ja bym kupił. I Bajt, myślę, o tym wie.
2: Nie wiem, to zależy od tego, czego mógłby dotyczyć. No nie wiem, po prostu nie wiem. To zależy, co Bajt by zaproponował. No, gdyby na przykład, nie wiem... wziął, napisał książkę Jak masakrować lewaków podczas dyskusji przy browarze, zastanowiłbym się.
1: No to jest jakby mój taki drobny wkład. Sorry, że dzwonię po raz trzeci, ale Wódz, bardzo, bardzo mnie zainspirowałeś tym, co mówiłeś i skoro już tak się zastanawiacie, prawda, głośno, tak, jakby ogólnie nad modelem finansowym, to mnie już to zastanawia od dłuższego czasu. Dlaczego Bajt nie ma swojej reprezentacji w edukatorium? Dlaczego na przykład chłopaki z konserwy nie mają swojej reprezentacji w edukatorium, a ja myślę, że oni też chętnie jakby chcieliby na tym zarobić, tak? I Hugo by tam dołożył jakąś tam swoją marżę i potem no, ciężko jest w jakiś sposób odpowiedzieć na zarzuty tych, którzy mówią, że jest to radio milionerów, tak? Ci, którzy znają, tak powiedzmy, kontestację bardzo, bardzo pobieżnie, a nie są z nią od dawna czy od bardzo dawna, tak jak ja czy ty, Wódz, tak?
2: Znaczy, wydaje mi się, że pierwsze, cała ta milionerowatość niektórych osób związanych z kontestacją to jest co najmniej mit. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to moim zdaniem tutaj jednak kwestia jest tego, jaką wizję produktową dla Edukatorium ma Hugo. Nie wiem, czy chłopaki z konserwy byliby w stanie wyprodukować coś, co pasowałoby tej wizji. Nie wiem, czy Byte byłby w stanie, bo na pewno, nie wiem, mógłby coś zrobić przykładowo o programowaniu, ale podejrzewam też, że gdyby oni chcieli mieć jakiś produkt w Edukatorium, po prostu by go zrobili i go tam wsadzili, jeżeli chcieliby się oczywiście dzielić marżą.
1: Nie jestem co do tego taki przekonany, ale może Byte się wypowie na ten temat szerzej. To tyle ode mnie, hej.
0: Dzięki ci Blacha i dzięki ci Wudzu, tak? To,
2: na razie, trzymaj się.
0: No, na pochybę lewactwu precz z komuną. Zostałem wywołany do tablicy. Tak, to jest jedna tutaj z opcji i chociaż wprost nigdy o tym nie rozmawiałem z Hugonem, ani nie wiem o tym, żeby inny prowadzący rozmawiał, to jednak są tam, jak się dobrze przyjrzeć ofercie całej Edukatorium, to myślę, że tam są rzeczy, które, albo przynajmniej były, bo teraz niektóre rzeczy są, wyświetlają, że to jest produkt ze starej wersji Edukatorium, napisz do nas, może go wygrzebiemy, albo coś tam takiego, ale tak normalnie w ofercie tego już nie ma, jak wejdziesz po jakimś starym linku. No, ale myślę, że prowadzący audycje obecne i przeszłe częściowo pokrywają się z autorami treści, które są w Edukatorium. Na pewno Sławek Muturi jest w Edukatorium. Gdzieś tam jego wykłady na tematy związane z nieruchomościami. Natomiast myślę, że jak najbardziej, jeżeli by to się udało tak bardziej rozruszać, to Hugo by sięgał do tych, których ma już pod ręką, czyli którzy po prostu prowadzą audycje, które się podobają i które mają głosy portfelami w postaci sponsoringu, po prostu na kontestacji. Natomiast co do mnie, czy ja sam z tym wyjdę? No ja tak, zamierzam wyjść szerzej ze swoim, nie tylko darmowym, tak jak teraz, ale i płatnym gadaniem czy pokazywaniem czegoś, bo pewnie nie tylko forma audio, ale też i forma wizualna, bo czasem obraz potrafi zastąpić 1000 słów. Zamierzam wyjść szerzej z tym, co potrafię z zakresu właśnie pewnej wiedzy i umiejętności przekazać. No i być może, jeżeli Hugo będzie chciał, jeżeli będzie to miało sens jakiś, jeżeli będzie się wpasowywało w konwencję jakoś tam szerszą, to jednym z takich platform będzie i Edukatorium. Kto wie? Nie jest to wykluczone. Zarówno od jednej strony, to znaczy rozwoju samego Edukatorium i tego, co Hugo z tym być może zrobi, jak też z mojej strony. No, więc na razie taką odpowiedź jestem w stanie dać. Myślę, że skoro zostałem do niej wywołany, to będzie ona zadowalająca dla Was. A jeżeli chcecie przechylić szalę, w którą stronę przyspieszyć coś, czy w ogóle rozstrzygnąć, przyczynić się właśnie do rozstrzygnięcia, że tak, powinno tak być, albo nie ma sensu, nie warto. Niczego, kurwa, nie było warto, jak to mówił klasyk. to wtedy też dajcie znać w te czy we w te. Poprzyjcie to swoimi słowami, tudzież, wspomnianymi portfelami. A ja na koniec przytoczę jeszcze jedną dykteryjkę. Otóż mówiłem o tym błędzie tutaj. Lucjan, czyli wódz, mi przypomniał o tym, że jeszcze miałem jedną rzecz dopowiedzieć. Więc dopowiem, jak to było z ukrywaniem. Były pewne wpłaty ukrywane. Jedna przez Martina dla Beci, ale to jest taka, powiedzmy, osobista historia, która częściowo została i tak opisana publicznie. Kilka wpłat było sponsorskich w historii kontestacji, kilka co najmniej, które zostały ukryte ze względu na ich tytuły sponsoringu. I jedna z nich to była taka, w której dwaj kontestatorzy, Piotr Kalinowski i Piotr Wojtaszczyk, czyli VAR, zrzucili się po pół złotego na 1 złoty i zasponsorowali w wysokości 1 złoty. Nie wiem, czy to nie było 1,5, ale chyba 1 złoty po prostu to było. I napisali Kalin i VAR złotówkowi sponsorzy. To było po odcinku wydania głównego, w którym Hugo bodajże z Martinem razem prowadząc się właśnie nabijali z tego, że a ten Polaki, cebulaki, co wy to dajecie jakieś po złotówce, to drożej kosztuje już prawie przetworzenie tego przez procesor płatności i ich prowizja niż to. Zresztą swoją drogą kiedyś był taki sposób na strollowanie pewnej inicjatywy, że tam wysyłać im po jednym groszu. Tylko nie pamiętam już, co to dokładnie było, ale była taka akcja. No, że ich to będzie więcej kosztować, niż im to da. No, ale złotówka to już jest więcej, to już daje pewien zysk, no ale znaczną część z niego tak procentowo zjada jednak ta prowizja. No i co? I Hugo to zdjął, no bo to było właśnie, to była satyra na to, co on mówił w tym odcinku, że tam 1 zł, 5 zł, nie, jak już macie wpłacać, to już wpłacajcie konkretnie albo w ogóle. No i od pewnego czasu tego nie mówi, więc zarówno pod tym względem, jak też pod innymi względami, pod których tutaj krytyka, bo wiadomo, nie tylko pochwała, ale i krytyka, czyli że no, ten odcinek zawierał mało kadzidła. Nie był to taki czołobitny odcinek, o może tak to powiem. Ale na koniec powiem, że pod każdym względem, pod jakim z moich, czy z tutaj słuchaczy ust, czy palców, bo też pisemne wypowiedzi przytaczałem z czatów różnych radiów, czy z Facebooka, to pod każdym z tych względów Kontestacja i sam Hugo myślę, że się uczą. Co zresztą sam Hugo przyznał Blasze, napisał mu po tym, jak Blacha go zjechał w e-mailu. No, ja się wciąż jednak uczę. No więc wszyscy się uczymy. Wiecie, ja jeszcze powiem wam jedną rzecz na koniec. Potrzebna mi była, jest, to znaczy teraz, wiedza, którą no, miałem na świeżo prowadząc jeden odcinek tak 3 lata temu prawie i którą też mój gość, którego miałem wtedy w odcinku się dzielił, który jest ekspertem właśnie z tej dziedziny, więc sobie słucham swojego własnego odcinka. No, on trwa tam 2 godziny ponad, jestem po 40 minutach z kawałkiem, tak po kawałku sobie słucham uważnie, ale tak sobie słucham tego z takim wrażeniem, no co za nieprofesjonalne dziennikarstwo, jak, co za człowiek to prowadził, no to ja prowadziłem, tak? Znaczy, mówię o tym w sensie, że się rozwijamy, zarówno Hugo i Kontestacja i sposób prowadzenia przez niego Kontestacji, jak też ja i moje prowadzenie audycji. No jak porównuję siebie z sobą samym sprzed lat 2, 3, 4, 5, no to też się czasem łapię za głowę. Ale nie, w takim pozytywnym sensie. Nie mam takiego zewu w sobie, który by mi kazał to usunąć, ukryć ze wstydem te przeszłe rzeczy, powiedzieć, że to jest niegodne, że ktoś się będzie śmiał, bo tego sobie sięgnie, posłucha i potem będzie się odnosił i wyśmiewał albo pokazywał ludziom, a opatrzcie się, jaki z niego ekspert, tak? A tak mówił w taki sposób, czy takie błędy popełniał przy prowadzeniu wtedy. No, to jest charakterystyczna cecha, jak to mówiłem w odcinku o młodzieży pierwszej, bo będzie drugi, zapowiadam, że pokolenie Z ma taką cechę. Wielu ludzi z pokolenia Z coś robi naprawdę fajnego, po czym czyści internet z tego śladu, po tym nie pozostawia. No dobra, więc to jeszcze raz się pożegnam. Byte Eater, czyli Krzysiek Maczyński, mówił do was w tym odcinku na żywo audycji Proste Zwierciadło. I dzisiaj mówiliśmy o Kontestacji, która jest na zakręcie i wygląda na to, że bardzo dobrze opanowuje jazdę po tym ostrym zakręcie finansowym i nie tylko, bo właśnie się waży przyszłość Kontestacji. I więcej o tym możecie poczytać na Patronite, gdzie jest taka długa preambuła do tego, dlaczego powinniście sponsorować, dlaczego powinniście płacić za coś, co i tak moglibyście mieć za darmo. No i nawet pewne tam zachęty takie za poszczególne progi wsparcia, jak to na crowdfundingowych portalach są oferowane. No to obczajcie, bo są ciekawe. I do usłyszenia w kolejnych tygodniach we wtorki o 21:00 zazwyczaj.

0: Dobry wieczór wszystkim. Audycja Spoiler, jak w każdą sobotę o 21:00. Audycja o filmach, ale nie do końca tylko o filmach, bo filmy są właściwie takim pretekstem do tego, aby poruszyć jeszcze inne ciekawe tematy. A dzisiaj współprowadzącym jest Furak. Cześć, Furaku.
1: Dzień dobry.
0: Słyszycie
1: Dobry wieczór właściwie, bo już jest później troszeczkę.
0: No, lekkie opóźnienie.

0: takiego, który ich pobudzi, sprowokuje do tego, aby przetestować nas tutaj, czy jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Czy tobie, Furaku, przychodzą do głowy jakieś filmy o hakerach albo takie, wiesz, luźno nawiązujące do tematu?
1: Znaczy, no przede wszystkim chyba częściej się jakieś pojawiają seriale niż filmy konkretne. Jeden jakiś polski film obejrzałem faktycznie, chyba nawet o tym samym tytule, Hakerzy lub coś podobnego. A to była taka produkcja mocno... nawet to nie była komedia, to był po prostu film, który chyba z prawdziwym hakerstwem nie bardzo miał cokolwiek wspólnego. Ponieważ przedstawiał młodego człowieka, powiedzmy tak 15 lat, który miał oczywiście w górę kasy, mieszkał w pałacu i hakował wszystko i wszystkich.
0: Właśnie, bo ci hakerzy, oni się dzielą na różne grupy, ale możemy zacząć w ogóle od tego, jak zmieniał się wizerunek hakera na przestrzeni lat, bo doskonale to pokazują właśnie filmy, które się ukazywały. I takim pierwszym chyba filmem, który widziałem, który poruszał taką tematykę, były Gry wojenne z 83 roku, ale wcześniej był jeszcze Tron z 82 roku, który też się znajduje czasami na listach takich filmów właśnie, które są zakwalifikowane jako filmy poruszające tematykę hackingu, chociaż to można właśnie szerzej rozumieć jako walkę z systemem, prawda? Jako
1: tak,
0: łamanie samego systemu, a systemem może być świat, w którym żyjemy. Świetnie to pokazał Matrix. Zacznijmy może od Trona, bo to właściwie świetnie koresponduje z tym, jak kiedyś ludzie się zapatrywali na świat komputerów, na różnych specjalistów w tej dziedzinie. To jest film wyprodukowany jeszcze przez Walta Disneya. Znaczy Walt Disney nie tylko wydawał ten film, ale i produkował. I to jest, on jest w sumie dość disneyowski. Ty pamiętasz w ogóle film Tron?
1: Niestety nie. Nie miałem przyjemności go oglądać, ani... Może tytuł ogólnie mi się obił o uszy. Zresztą z tego co wiem, to chyba jest jakaś nowsza produkcja na ten temat. Ale tego starego w ogóle filmu nie miałem okazji oglądać.
0: Tak, potem się w 95 ukazał Tron Dziedzictwo, który też fajnie pokazuje, jak ewoluowały efekty specjalne. Bohaterem, głównym bohaterem Trona jest Kevin Flynn. Taki programista, specjalista od zabezpieczeń, który zostaje odsunięty w cień przez pewnego człowieka, który przywłaszczył sobie jego własność intelektualną, chociaż hakerzy to tak dosyć luźno chyba podchodzą do tego tematu, ale no tu chodziło...
1: Przede wszystkim bardzo wolnościowo, tak, uważają, że wszystko powinno być za darmo, czyli można powiedzieć tacy trochę libertarianie.
0: No, anarchiści, tam jest dużo chyba anarchistów, właśnie też libertarian i no, Flynnowi jeden koleś, który jest szefem, już dyrektorem takiej dużej korporacji, swego czasu podwędził pomysły na gry, dokładnie kod źródłowy takich gier i Flynn jest bardzo z tego powodu niepocieszony i postanawia włamać się do komputera w tej dużej korporacji, aby wydobyć dowody potwierdzające, że tak naprawdę pan dyrektor sobie przywłaszczył cudze dzieło. No, ale nie wie Flynn o tym, że ta firma prowadzi bardzo zaawansowane eksperymenty nad digitalizacją obiektów i ludzi też i zostaje sam zdigitalizowany przez sztuczną inteligencję, przez program sterujący, który żyje sobie w świecie takim komputerowym, takim jakby wirtualnym komputerowym świecie, a razem z nim w tym świecie przebywają programy różne i tam są programy bankowe, które zyskują w tym świecie, zostają tak jakby spersonalizowane. spersonalizowane.

0: Spersonifikowany to jest chyba złe słowo.
1: Spersonifikowane.
0: Tak? O, spersonifikowane, właśnie. Widzicie, jak się... jak to dobrze.
1: Twarz po prostu.
0: No i charakter swój i świadomość. Spetryfikowany tu podpowiada Dorota. No i to jest taka w sumie baśń. To tak kiedyś sobie ludzie wyobrażali ten świat komputerowy. Ty pamiętasz, jak to było w 82 roku, jak wtedy była zaawansowana technika komputerowa i internet to raczkował chyba wtedy tak całkiem,
1: internet nie? Raczkował, to była raczej DARPA i okolice, czyli ta agencja wojskowa. Oprócz tego, no wiem, że na przykład już w 82 roku właśnie firma Atari, jeśli dobrze pamiętam, próbowała stworzyć hełm właśnie wirtualnej rzeczywistości. Tylko że oni w rezultacie chyba nie stworzyli ani hełmu, a nawet pomysł kabiny też się nie udał. Także już coś tam ludzie jednak kombinowali, no ale to jednak nie te czasy, tak? To generalnie już by to był drugi rok, powiedzmy, obecności zwykłych pecetów na biurku, ale mimo wszystko to nie była taka technologia, która by na coś tam szerzy pozwoliła.
0: Wiesz co, twoja ksywka ma tutaj taki przekreślony krzyżyk na programie, którego używamy do transmisji i chyba zostałeś zhakowany, wykasowany zostałeś z systemu czy coś.
1: Cóż.
0: Dziwne rzeczy.
1: A słyszę siebie.
0: O, krzyżyk zniknął.
1: To mój głos w głowie.
0: Słuchaj, jak zwróciłem na to uwagę, to krzyżyk zniknął, co jest najlepszym dowodem na to, że haker usłyszał. To jest spisek, podsłuchują nas służby.
1: Oczywiście, jakżeż by inaczej.
0: Po prostu wiemy, oni wiedzą, że my za dużo wiemy.
1: Dokładnie tak.
0: We know too much, jak mawiał Keanu Reeves. A no właśnie, 82 rok, jeśli chodzi o gry komputerowe, to ja wiem, że to są czasy jeszcze automatów Ponga, Space Invaders, tego typu właśnie pierwszych produkcji, które dopiero zdobywały wielką popularność. To był wtedy świetny biznes w ogóle, posiadanie takich automatów. No i właśnie taki salon z automatami, tak to się u nas mówiło, automaty, no maszyny arcade'owe, można tak powiedzieć, bardziej...
1: Tak, mój dziadek pracował w takim salonie.
0: O, a lubił też sobie od czasu do czasu poużywać na maszynkach, czy
1: właśnie raczej? Chyba nie bardzo. Z tego co wiem, no wiesz, to był człowiek lat 30, więc nawet jeśli tam pracował, to nie był jego konik.
0: No. Etam napisał, że 82 rok to Atari 2600, czyli taka... wieśniacka, można powiedzieć, konsola do gier, bo ona miała drewniany element jeszcze, kawałeczek z drewna, po prostu był plastik i drewno.
1: A to jest ciekawe, powiem ci szczerze, komputer z drewna.
0: E.T. Też padł tutaj tytuł gry E.T., legendarny krab, który został potem cały nakład tej gry zakopany na pustyni, po czym całkiem niedawno odkopany, bo ta gra przyczyniła się do bardzo dużych kłopotów finansowych firmy Atari, bo po prostu to było takie gówno, że ludzie oddawali tą grę masowo, na potęgę, a tu jakiś haker chyba się zjawił na czacie, bo pisze 011 01 01 01 01 01.
1: To może ten obywatel Binusa, czy Binar?
0: Może Binar, właśnie.
1: A to ze Star Treka. Patrz, tam byli hakerzy, kurczę. Binarowie to byli w stanie rozmawiać z kompem, tak jak my ze sobą.
0: No, jak ja słyszę, jak twój komputer z tobą rozmawia, to też mam wrażenie, że to rozmawiasz z jakimiś kosmitami, binarami. Tak to brzmi.
1: Jeszcze może rozmowa to nie jest, ale może kiedyś będzie.
0: No i jesteśmy przy tym tronie, który jest produkcją bardzo ciekawą, bo niby to jest taka właśnie baśń w cyberświecie trochę, ale już na początku filmu dwa programy, Chrome i RAM, rozmawiają ze sobą w celi więziennej, w której są zamknięte, bo oni są tam przygotowywani do udziału w różnych takich grach. To przypomina trochę igrzyska w starożytnym Rzymie i walki takich cybergladiatorów. I jeden pyta drugiego, czy wierzysz w użytkowników? Więc to takie matrixowe klimaty troszeczkę, nie?
1: Zdecydowanie.
0: A ty wierzysz, ty wierzysz chyba w takiego mega użytkownika, nie? Ty wierzysz w admina, tak?
1: Tak, zdecydowanie. Admin... On, wiesz, stworzył świat, bo na początku było słowo i w słowie były dwa bajty i więcej nic nie było. Tylko ten admin, także te...
0: Dwa bajty, w tym jeden z nich to był Byte Eater, a którego pozdrawiamy serdecznie. No, czyli takie matrixowe mamy klimaty, bo rzeczywistość w rzeczywistości, jedna jest w drugiej. Ten komputerowy świat jest podrzędny względem naszego i my dla programów jesteśmy niczym bogowie. Czyli no, dało się w tym 82 roku ludziom bez żenady sprzedać taką wizję, że... w tym świecie komputerowym coś się rozgrywa. To trochę takie myślenie jak ze średniowiecza, że w tym magicznym pudełeczku żyją krasnoludki, nie? Które tym tak, sobie dokładnie sterują. Trochę tak mi to pachnie właśnie taką średniowieczną wizją.
1: Albo jak moja babcia opowiadała, jak pierwszy raz zobaczyła patefon, to też ludzie ze wsi mówili, że tam diabeł siedzi.
0: Patefon.
1: Tak, dokładnie.
0: Piękna nazwa. Patefon.
1: To co dopiero w komputerze, nie? Skoro to gada, myśli, liczy i tak. No może nie myśli, ale według niektórych ludzi myśli.
0: No te pierwsze komputery, Apple II, nie? To był taki jeszcze chyba właśnie z tych lat komputer, czy Spektrumy. Nie pamiętam, czy to dokładnie te lata są, ale te 8-bitowce, to była taka zabawka dla takich, no tylko i wyłącznie dla geeków w zasadzie, bo...
1: Zdecydowanie.
0: Taki typowy człowiek, to dla niego to był jakiś tam piksel, gonił piksel, prawda? Trzeba było w ogóle coś wyregulować, jakąś komendę wpisać, żeby coś uruchomić, więc to była magia i to się...
1: Trzeba było znać Basica, bo tam był tylko interpreter Basica, więc trzeba było być od razu programistą.
0: Właśnie, więc na dobrą sprawę my byliśmy trochę takimi pseudo-hakerami, bo musieliśmy jakby rozgryźć tą całą maszynkę, nie? I zmusić ją do działania. Tam nie było jak na konsolach dzisiejszych, że wkładało się grę i ona się uruchamiała, tylko trzeba było to jeszcze wiedzieć, znać tajne hasło, tak jakby, no bo nie każdy wiedział, że trzeba wpisać tam load, nazwę gry, czy jak to tam się robiło, już nawet nie pamiętam.
1: Tak, angielski niewiele ludzi znało, to też im to niewiele mówiło.
0: No, zresztą to ciężko wpaść bez instrukcji jakiejś, trzeba wpisać jakąś tam komendę specyficzną, żeby grę uruchomić. I jeszcze to, co dostawaliśmy po tym całym uruchomieniu, jak akurat nam pralka się nie włączyła, czy lodówka, bo wtedy się gra mogła nie wgrać, no to przypominało dziwny taki zlepek psychodelicznych kolorków na ekranie, może i muzyczkę jak z zegarka właśnie. I Bruce Lee złożony z 16 pikseli biegał i zadawał ciosy.
1: I wszyscy się cieszyli, że coś widać.
0: No właśnie, wszyscy się cieszyli, że coś w ogóle jest, że jest cokolwiek.
1: Dokładnie, no ja się cieszyłem, że jest muzyczka.
0: A ja się cieszyłem, jak wpisałem...
1: Z rzędu z midów czy modów późniejszych.
0: No, midy i mody to już chyba o level wyżej. No, ale to był taki czas, że się też czasami nawet samemu grę wpisywało cały tak zwany listing, czyli kod źródłowy tej gry w Basicu się wpisywało, żeby mieć jakąś taką prostą gierkę typu kółko i krzyżyk. Oczywiście w trybie ASCII to wszystko, bo bez grafiki. W trybie ASCII, czyli złożone z literek. A tutaj Etam wkleił zdjęcie takiej retro konsolki nowego Spectrum, które zostało wykastrowane z większości przycisków i służy jako taki sprzętowy emulatorek jakby do uruchamiania gierek na Spectrum. No, wraca moda na to retro, no ale tak, jesteśmy cały czas przy tym tronie, który był też o tyle ciekawy, że no, efekty strona zostały uznane przez Akademię Filmową za swego rodzaju oszustwo względem tych tradycyjnych sposobów tworzenia efektów specjalnych i film został zdyskwalifikowany z konkursu i odebrano mu nominację do Oscara. To jest ciekawa rzecz, bo te efekty były...
1: To dużo mówi o poziomie Akademii.
0: Słucham?
1: To dużo mówi o poziomie Akademii.
0: No, ja myślę, że to więcej nam mówi o tym, jak rewolucyjny był to film, bo wcześniej nie było za bardzo efektów cyfrowych, jeszcze takich, no to tam był po prostu wyrenderowany film, słynne cykle świetlne, czyli takie motocykle, motory, które zostawiały za sobą ścianę, tak jakby, one z ich kół jakby wyłaniała się taka cyberściana, o którą mogły się rozwalić inne cykle sterowane przez innych wojowników na arenie, innych motocyklistów. To było coś niesamowitego. Dzisiaj, jak sobie przypominałem ten film, to no, trąci to troszkę myszką. Chociaż to były bardzo dziwnie zrobione efekty specjalne, bo na przykład ruchome sceny w tym wirtualnym świecie w środku komputera, to one były kręcone czarno-białe i potem były jakoś sztucznie kolorowane. Nie wiem, czy już na komputerze, czy jeszcze to były jakieś analogowe sposoby na kolorowanie, ale to wszystko tworzy taką bardzo psychodeliczną dzisiaj trochę mieszankę. Ja nie wiem, czy młodsi też będą tak to odbierać, ale... Dzisiaj się na to patrzy dziwnie. To nie jest taki obraz wyrenderowany jak dzisiaj, naprawdę na wysokiej klasy komputerach, tylko to było wszystko robione tak... Ta grafika przypomina trochę stare gry 3D, takie pierwsze, gdzie jeszcze nie było tekstur na obiektach, tylko były linie wyznaczające krawędzie obiektów. Trochę to jest wszystko takie rozświetlone, jaskrawe kolory są trochę przypominające właśnie tą pierwszą 16-kolorową paletę na pierwszych 8-bitowcach, ale jednocześnie jest to dość zaawansowane, więc jest to połączone też, są połączone efekty cyfrowe z analogowymi i to wszystko tworzy taką dziwną mieszankę. Przy efektach specjalnych, przy concept artach, przy tworzeniu concept artów brał udział słynny Mobius świętej pamięci, czyli rysownik komiksowy, który zawsze miał niesamowitą wyobraźnię i tworzył takie niesamowite światy, trochę jak po jakimś kwasie, trochę jak po psychodelikach właśnie. Takie bardzo surrealistyczne, można powiedzieć, i on na pewno duży wkład włożył właśnie w to, jak ten film wygląda. Bohaterowie noszą jakieś takie dziwne czapy, no jak to u Mobiusa właśnie. W ogóle Mobius też współtworzył dekoracje, znaczy projekty dekoracji do Obcego, jak się dowiedziałem. Znaczy pamiętałem o tym, ale zapomniałem i wymieniałem tylko Hansa Gigera. Ale Mobius też maczał palce, za przeproszeniem, w obu właśnie filmach. Film jest ciekawy, no na pewno z tego powodu, że wytyczył nowe standardy w efektach specjalnych, ale ma też jakiś tam taki filozoficzny sznyt troszeczkę. Ciekawostka jest też taka, że w filmie jest ukryta podobizna Myszka Miki, kiedy bohaterowie na takim dziwnym statku powietrznym, to się nazywało jak solarna żaglówka, czy no, taki pojazd, który na promieniu dziwnym się przemieszczał i tam w zarysie gór, na dole widocznych różnych górach się wyłania przez chwilę właśnie taki zarys Myszki Miki. To nie sądzisz, że to przesada trochę z tą Myszką Miki, że ona jest jakaś taka straszna, wszędzie się pojawia? W ogóle ja się boję tej Myszki Miki.
1: Z wizualnego punktu widzenia ciężko mi to ocenić.
0: Ale ten sam fakt, że ona jest tak wszechobecna.
1: Samego tego symbolu, nie? Czy wizerunku do filmu, gdzie właściwie nie ma o niej mowy, no to jest dziwne.
0: Przypomnijmy, że to jest jedyny chyba bohater bajek, który się modli do snu. To może świadczyć właśnie dobrze o Myszce Miki, ale też no, nadaje jej jakiegoś wymiaru też innego, bo raczej postacie z bajek nie modlą się do konkretnie do chrześcijańskiego Boga, nie? A Myszka tak.
1: Ja w ogóle żadną bajkę bym nie podejrzewał, że coś będzie o jakiejkolwiek modlitwie do jakiegokolwiek Boga, to proszę. Poinformowałeś mnie, nawet o tym nie wiedziałem.
0: To znaczy konkretnie to Myszek Miki się modli do Anioła Stróża. Czy to nie jest przypadkiem jakiś grzech do Anioła Stróża się modlić?
1: No ja wiem, według katolików nie.
0: Aniele Boże, Stróżu mój, ha! Ty zawsze przy mnie stój, tak, ha!
1: Dokładnie.
0: Tak było.
1: Modlitewka, której uczyłem się jako dziecko. Dokładnie.
0: Ale Kaczor Donald też czasami się modlił, jak był w takiej kryzysowej sytuacji, no jak to kaczor, nie? Jak mu śmierć zaglądnęła w oczy, to on tak szybko padał na kolana i tam się modlił po swojemu jakoś tam. No i to dla mnie to jest takie dziwne i nadaje tym postaciom takiego szerszego, no takie się bardziej robią ponadczasowe i takie troszeczkę dziwne i mroczne, bo no bo sfera sakrum zostaje, wiesz, wstawiona w świat bajek trochę, nie? No, nieważne, zostawmy tą myszkę Miki. Ukazały się potem Tron, Dziedzictwo, Kontynuacja i można sobie zobaczyć, jak zmieniły się cykle świetlne, te motory, jak zmienił się cały ten wirtualny świat. No to już nie robi takiego wrażenia, mimo że film wygląda 10 razy lepiej, to no, tamten był jakąś tam rewolucją, a dzisiaj no to wiele filmów ma grafikę na poziomie takim jak Tron Dziedzictwo. Jest też animowany film Tron Rebelia z 2012. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, to myślę, że jest to godne polecenia. No a teraz przejdźmy na gry wojenne. Pewnie ci się obił ten tytuł o uszy, nawet jak nie widziałeś filmu, prawda? Czy nie słyszałeś o grach wojennych?
1: To znaczy tytuł? Pewnie tak, ale też niestety nie widziałem tego filmu.
0: David Lightman jest młodym hakerem, który omyłkowo włamuje się do wojskowego systemu obronnego i stawia całą armię USA na nogi. To tak znowu trochę bajkowato brzmi, nie? No bo mimo, że film jest...
1: Omyłkę trudno raczej.
0: Film jest oczywiście o wiele bardziej realistyczny niż Tron, ale nadal pozostaje taką bajką, szczególnie z dzisiejszego punktu widzenia, no bo jak można się włamać zdalnie w ogóle przez internet do systemów obronnych USA, chyba one są jakoś oddzielone, no nie można przez internet się włamać i wystrzelić rakiet chyba, nie? Jak myślisz?
1: No, ja nie słyszałem o takim przypadku, ale skoro można przez internet włamać się do promu kosmicznego, a włamano się do rosyjskiego Sojusa, czy bo chyba to się chyba Sojus na to mówi, czy, a nie Sojuz. Chodzi o prom, który Rosjanie wystrzeliwali i wystrzeliwują, żeby zaopatrywać stację międzynarodową. I faktycznie jacyś hakerzy, ja już jakiś czas temu, to było parę dobrych lat temu, włamali się właśnie do Sojusa akurat wtedy, kiedy cumował.
0: Ale jaja, to niezłe i niepokojące trochę z drugiej strony. No ale... No tak. No i fajny film. Ja pamiętam, że zrobił na mnie duże wrażenie, kiedy oglądałem go jeszcze jako dzieciak. To jest taka jeszcze dalej ta taka naiwność, troszeczkę i przerysowanie i zniekształcenie tego całego hakerstwa i komputerów, no bo haker ma programik zwykle jeszcze jakiś. Nie pamiętam, czy on się włamywał przez terminal już, czy jak to na niektórych filmach miał programik taki jakiś z przyciskami tam włam się, spierdalaj. To tak trochę kiedyś to przedstawiano, nie?
1: Mało realistyczne z tą drogą, ale...
0: No, chociaż może dzisiaj to właśnie realistyczne, bo takie aplikacje są, nie? Dzisiaj czasami dla domorosłych, niedzielnych hakerów, którymi można coś tam komuś zaszkodzić. Ja mogę tu opowiedzieć anegdotkę, jak włamałem się kiedyś na komputer Tomka z Radia na Fali, czyli popularnego Mapeta, bo kiedyś my się poznaliśmy w takiej agencji interaktywnej, gdzie pracowaliśmy obaj jako graficy i ja kiedyś właśnie zdobyłem sobie z internetu taki programik, który pozwalał zdalnie komuś otworzyć szufladę od CD i mu to zainstalowałem chytrze, jak poszedł tam coś szamać czy coś. No i potem tam mu otworzyłem tą szufladę raz, no to tam się zdziwił trochę, zamknął, dalej sobie pracuje, a drugi raz mu otworzyłem. No i przy trzecim razie to wykazałem się bardzo dużym nieprofesjonalizmem, bo już się śmiałem tam. No to jak się komuś włamujecie, to się nie śmiejcie, bo wyjdzie, że to wy. Także, no i się zdenerwował trochę, bo Muppet jest taką osobą, która lubi sobie wszystko poinstalować tak, żeby mieć po swojemu, wszystko sobie poukładać i poświęcił na to czas, a to mu nagle ktoś zepsuł to wszystko, instalując coś na komputerze, jakiś syf, nie? Się zdenerwował. Także
1: to też to nieprofesjonalne, że na to pozwolił.
0: No to co, miał zamknąć na łańcuch sobie ten komputer, na kłódkę?
1: No nie, no ale wystarczy wygaszać ekranu na hasło.
0: No właśnie. Też jest taki temat, że świadomość ludzi, takich typowych użytkowników, jednak rośnie, nie, dzisiaj. I taki zwykły człowiek już wie, że trzeba sobie hasło odpowiednio mocne dać, wie, co to jest firewall, wie, że nie trzeba klikać w jakieś linki, które mailem przychodzą od nieznajomych, prawda?
1: No, dokładnie. Znaczy, z jednej strony wie, a z drugiej strony wciąż dużo komputerów jest infekowanych w różny sposób i najczęściej jednak te maile pozostają chyba wciąż, no jeśli nie w czołówce, to dość na wysokim miejscu.
0: To jest też taki kolejny stereotyp, który z czasem był coraz bardziej rozwiewany, że on już tak całkowicie to dopiero w filmie, w serialu Mr. Robot został ten stereotyp też rozwiany. Że włamywanie się, że hakerstwo to jest zawsze coś takiego strasznie skomplikowanego, nie?
1: No tak.
0: A to nie zawsze musi być skomplikowane. Często się włamujemy też bez w ogóle komputera. To znaczy nie tylko za pomocą komputera. Musimy poczynić też inne różne działania albo po prostu wysłać komuś maila właśnie z jakimś wirusem, który zainfekuje komputer. Z Trojanem i no o Mister Robocie na pewno powiemy, bo to jest na pewno taka produkcja, którą można z czystym sumieniem polecić. Nie wiem, czy nie najlepsze dzieło właśnie poruszające tematykę już stricte hakerów, no bo te różne produkcje, o których...
1: Wywołałeś mnie do tablicy, a ja się czuję teraz jak uczniak, który nic nie wie, bo kolejny tytuł, którego nie oglądałem, także...
0: A, to musisz się zapoznać. Bardzo dobry serial, hicior wręcz, ale hicior w takim rozumieniu pozytywnym, bo to nie jest film, w którym jest dużo efektów specjalnych, mimo że zdjęcia są świetne i reżyseria. No ale o Mister Robocie to powiemy troszkę później. Jaki tu mam następny film na liście? No, Gry Wojenne myślę, że polecamy. 83 rok, taki retro klimat, jeszcze trochę lata 80 się czuje i z pewnością warto obejrzeć. Następny taki film, który mi przychodzi, który sobie tu zanotowałem, to są Hakerzy. Po prostu Hakerzy, Hackers, rok 95. Film, który... trochę jeszcze bardziej zbliżył, to znaczy przedstawił bardziej, jeszcze bardziej realistycznie tematykę hakerów, ale no, nadal jest to trochę taki właśnie stereotyp i taka sztampa, ponieważ hakerzy są przedstawieni jako nastolatkowie, którzy walczą ze złymi korporacjami, z systemem, a jeżdżą na deskorolkach, żują gumę, każdy ma laptopa pod pachą.
1: No to tak bardziej patetycznie troszeczkę, że walczą z korporacjami, a się z takim wizerunkiem hakera raczej nie spotkałem.
0: Że nie spotkałeś się z takim wizerunkiem hakera, że walczy ze złymi korporacjami?
1: Znaczy, no bardziej chyba po prostu, żeby uwolnić pewne dane i zarobić pieniądze, a tak to chyba, żeby miał jakieś większe szczytne cele, to nie słyszałem. No wiadomo, dzisiaj chyba trochę więcej informacji mamy na ten temat, a myślę, że jeszcze ktoś się znajdzie ze słuchaczy, kto mógłby nas uświadomić nieco bardziej na temat hakerów. Niemniej, no w taki sposób, że walczą z jakimś systemem czy coś, to w niewielu chyba filmach coś takiego istnieje.
0: No, to w ogóle
1: Śledzę
0: jest.
1: z konkretnymi służbami, na przykład w serialu Agents of Shield, który należy do seriali marvelowskich. Jest tam jedną z głównych bohaterek jest hakerka, która później przeszła do Agencji Tarczy, ale ona właśnie była na czele organizacji, która walczyła z nią.
0: No, na pewno ci hakerzy dzielą się na idealistów, ale też takich zwykłych cyberprzestępców, którzy po prostu wykradają na przykład kody kart kredytowych, włamują się do banku. Ale właśnie z nocnego radia, jakoś tak chyba za sprawą Jacka Blachy, dowiedziałem się o podziale takim na białe kapelusze, na szare kapelusze i czarne. No, szary to oczywiście coś pomiędzy. Białe kapelusze to są ci, którzy włamią ci się do komputera, ale zrobią to tylko po to, żeby pokazać, że twój system jest źle zabezpieczony. Robią to, żeby udowodnić coś sobie i innym, ale no, niekoniecznie będą chcieli od ciebie jakiś okup za nieszkodzenie. Niekoniecznie będą mieli jakieś złe intencje. Oni to traktują bardziej jako
1: No
0: wyzwanie,
1: tak, to
0: nie?
1: są
0: I
1: tacy
0: no.
1: prawdziwi hakerzy, można powiedzieć.
0: No, na pewno tacy bardziej pozytywni, takie Robin Hoody trochę, nie?
1: O, ja bym to nazwał haker z powołania,
0: No, haker z
1: który
0: powołania, to
1: po prostu
0: dobre.
1: tylko udowadnia, a nie kradnie, nie niszczy. No i
0: Może
1: generalnie
0: faktycznie
1: nie działa na szkodę.
0: może właśnie prawdziwy haker to jest dobre określenie na takiego jegomościa. No bo haker, który się włamuje, czasami się mówi cracker też, nie? Jako o tym, kto łamie jakieś zabezpieczenia, nie?
1: No,
0: Cracker.
1: cracker to bardziej właśnie, no nie tylko na tych, co łamią, ale częściej na tych, co też niszczą, czyli na przykład włamują się po to, żeby zniszczyć stronę, zniszczyć bazę danych i tak dalej.
0: Ja
1: Po
0: słyszałem
1: prostu
0: też tak.
1: tacy, no szkodnicy po prostu.
0: Szkodnicy. No ja słyszałem też o freakerach, czyli o tych, którzy się specjalizują w takim hakowaniu świata dookoła siebie, żeby mieć coś za darmo, nie? Żeby na przykład dzwonić z telefonu za darmo. Też kiedyś oczywiście się tym zaraziłem, tą pasją i próbowałem coś tam z generatorem częstotliwości tonowych działać i
1: A tak, to
0: wypipkać sobie.
1: dialery były zdecydowanie w pewnym momencie popularne w latach 90. i w ogóle było sporo takich numerów dostępowych, nazwijmy to, że po wydzwonieniu takiego numeru pojawiał się normalny sygnał i można było zadzwonić gdzieś w dowolne miejsce za mniejsze opłaty niż to sugerował cennik TPS-a lub innej podobnej firmy.
0: Nawet to jest taka jedna z niewielu prób, które mi faktycznie udały się, z tego co pamiętam. Jakoś to się udało rozgryźć i dzwoniłem sobie za darmo. Więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem hakerem po prostu zawodowym. Nie,
1: Jest
0: nie,
1: taka
0: nie, bo wejdę
1: książka, Znak
0: na ambicję
1: czasu.
0: komuś, wejdę na ambicję znowu komuś mnie zaraz tu. Ktoś mi zaraz udowodni, że jednak nie jestem hakerem.
1: Tak, nie masz prawa się tak nazywać.
0: Jestem lamerem co
1: Jest
0: najwyżej.
1: taka książka w ogóle, Znak czasu, gdzie autor opisuje właśnie, jak hakował linie telefoniczne i telefony. Także polecam, chociaż ja jeszcze nie czytałem. Jest na dość długiej liście książek do przeczytania.
0: Tibor pisze, że haker to inwalida z hakiem zamiast ręki. Nie, Tiborze, to jest pirat. To jest pirat. No, źle zrozumiałeś to.
1: Pirat internetowy, nie?
0: No. Właśnie, pirat internetowy. Jak byłem mały, to myślałem, że to kiedyś tak nie do końca wiedziałem jeszcze, kto to jest ten pirat. Tam gdzieś przeczytałem w jakimś bajtku o piratach komputerowych, ale moi kumple z klasy się pytali, bo wiedzieli, że ja tam na komputerach się najlepiej znam i Krawiec, kto to jest ten pirat? A ja, no wiesz, to jest taki, co, no ten, na przykład na giełdzie komputerowej ty się zostawiasz gdzieś dyskietkę, się odwracasz, a on ci kradnie tą dyskietkę i się odwracasz i nie masz. No, tak wytłumaczyłem. No
1: No
0: cóż.
1: nie, no to wiadomo. Ale no wiadomo, skoro znałeś się najlepiej, to musiałeś zgrywać pozory, jak to się mówi.
0: Dokładnie. No i tych hakerów to tak polecam, nie polecam. No można się trochę pośmiać z tego filmu też, bo jest dużo archaizmów. W ogóle szybko się dewaluują różne rzeczy, typu na przykład ile dany komputer ma megabajtów. No bo mając te tam, ktoś tam się jara, że 2 mega ramu, modem 2600, czemu Zenon pisze, że żygać mu się chce, panowie, już od tej polityki, panowie? Panie, a pan, co pan tu, gdzieś coś o polityce, pan żeś
1: tu słyszał? My tu o hakierach, a pan o polityce. Pan nie tu trafiłeś, gdzie trzeba.
0: No, może Zenon słucha jakiejś powtórki. A nie, to może tyczyło się czata. Aha, to przepraszam Zenonie, to myślałem, że to do nas, że już gadamy o polityce, a nawet już nie wiemy, już tak nam to weszło w krew, że... Ale faktycznie, słuchajcie, na czacie może faktycznie głupio tak gadać o tej, o religii ciągle i o polityce, bo to takie tematy, co właściwie każdy się na tym trochę zna, tak? I zawsze schodzi na te tematy polityczne i religijne, które strasznie ludzi dzielą. A dzisiaj mamy zupełnie inny temat, hakerów, filmy o hakerach, ogólnie tematykę hakerską, która też się pewnie zaraz tutaj, jakoś tak przy okazji omawiania tych filmów poruszamy różne tematy z samym hackingiem związane, więc nie jest tak źle. Następny film, który, no to film kultowy, oczywiście znany wszystkim z pewnością, Matrix, rok 95.
1: No tak. Nareszcie coś znam.
0: Matrix to jest 95, a nie 99.
1: 99.
0: To źle zapisałem.
1: 99, zdecydowanie.
0: No, hakerzy są z 95, tutaj źle zapisałem. No właśnie, no wszyscy wiemy już, o czym jest ten film, więc nie wiem, no może tak streszczę w dwóch słowach. Bohaterem jest Thomas Anderson, hakier, jak mawiają na wsi, który czuje, że jest hakowany przez rzeczywistość dookoła niego, że rzeczywistość jest iluzją, w której on jest sterowany odgórnie przez system. Trochę takie klimaty jak Strona. Trochę tak to wygląda, jakby ktoś chciał Trona zrobić jakby od drugiej strony i trochę na poważniej. No i potem ten Thomas Anderson spotyka inne osoby, które go wprowadzają w temat i udowadniają mu, że faktycznie jest tak, jak myślał, jak podejrzewał. Żyjemy w Matrixie, czyli w wirtualnym świecie. Nasz świat prawdziwy, który nam się wydaje prawdziwy, jest tak naprawdę symulacją. I maszyny nas trzymają w tej symulacji, to nie my kontrolujemy maszyny, tylko maszyny nas. I no, już pod pseudonimem Neo, Anderson staje się hakerem tego Matrixa, jednym z najlepszych, i walczy z tym systemem matrixowym. No i to jest, ten film też się często wymienia właśnie jako taki film hakerski, w cudzysłowie. Film, który wniósł nową jakość, jeśli chodzi o scenariusz, no bo tam są takie różne egzystencjonalne, duchowe wręcz i filozoficzne motywy przemycone w ten właśnie cyber, w tą rzeczywistość komputerową. Fajnie zostało to połączone. No i właśnie, tutaj mamy takie szersze, o wiele szersze. To jest film, który chyba wyprzedził trochę swój czas i nadal pozostaje bardzo aktualny, i film, który chyba jest najczęściej przytaczany przez różnych członków świadka alternatywnego, jak to mówimy, czyli przez różnych, jak ja to mówię, czaramarników, czyli którzy często mówią wprost, po prostu żyjemy w Matrixie, Matrix jest wokół nas. Coraz częściej się słyszy właśnie takie stwierdzenia, prawda, że to zostało, jakby ten film został wzięty za prawdę, za rzeczywistość. Mało chyba który film no, tak działa.
1: Przekaz tego filmu jest tak naprawdę cały czas aktualny.
0: Bardzo uniwersalny. Dlatego film.
1: Myślę, że tak rośnie popularność tego stwierdzenia.
0: Film, który się stał wręcz ideologią, prawda? Czy przychodzi ci do głowy w ogóle jakiś inny film, który by tak głęboko się wrył w świadomość widzów i który by wręcz stał się częścią ich światopoglądu, wiesz, nie?
1: No nie, niestety nie. Znaczy, może i szkoda, może i dobrze jest taki jeden, który tak mocno zadziałał na ludzi.
0: To jest film niesamowity właśnie od tej strony. Mi też nie przychodzi do głowy żaden inny film, który by tak mocno się wrył w popkulturę, nie tylko w popkulturę, ale też właśnie w świadomość, w ideologię, w widzenie świata, w percepcję świata. Więc na pewno to jest film, który trzeba znać. Jeśli ktoś nie widział Matrixa, są tu tacy, którzy nie widzieli Matrixa? Wątpię. Można nawet Gwiezdnych Wojen nie znać. Można.
1: Ale Matrixa trzeba.
0: Matrixa trzeba, trzeba. Film symbol.
1: No mi już wjechałeś na ambicje, żeby zobaczyć te Gry Wojenne i Tron i Hakerzy, także...
0: No, Hakerów to nie wiem, czy polecić, bo to jest taki trochę... śmiechowy film w sumie, no jeżdżą na tych deskorolkach, te dzieciaki, wiesz, jak w filmie widzimy dzieciaki, to wiemy, że tam się nic złego im nie stanie już, nie, czyli...
1: To też prawda.
0: Co najwyżej kopną z trampka jakiegoś agenta złego, on się przewróci, pozostali zwieją na deskorolkach, żując gumę, no to jest taki trochę film, nie? Trochę tam starają się już...
1: Tron i Gry Wojenne polecasz, także...
0: No Trona trzeba zobaczyć, bo to kamień milowy w dziedzinie efektów specjalnych, no co udowadnia to, że został zdyskwalifikowany w ogóle, że te efekty komputerowe to nie są prawdziwe efekty specjalne, to jest jakieś oszustwo.
1: Dzisiaj chyba nikt by tak nie pomyślał, nie? Kiedyś to było nie do pomyślenia, że można jakieś niewiarygodne efekty wyczarować w ogóle.
0: No, dzisiaj to przede wszystkim byłaby świetna reklama i promocja dla filmu, jakby został z takiego właśnie powodu zdyskwalifikowany, nie? Że to jest za dobre, to jest za rewolucyjne, to jest tak wspaniałe, że nie dostanie Oscara, to wszyscy zaraz pójdą, wow, co za musi być za odjazd jakiś w ogóle. Tak więc...
1: A to by było ciekawe, no ale chyba nikt tak jeszcze nie... Jakoś współcześnie chyba nie zrobił, oprócz właśnie tego wspomnianego przypadku.
0: Może Disney komuś tam zabecalował i łapówę dał do łapy jakiemuś członkowi jury czy organizatorom, żeby specjalnie tak zdyskwalifikować, bo mówi, co tam, Oscar, kasiora się liczy. No Disney to zawsze taki był, że kasiora, wiesz, zielone, misiu. No i tak mogli wiesz, to ustawić. Ja to bym tak może nawet zrobił. Wolałbym mieć milion dolarów dodatkowo niż Oscara jakiegoś.
1: Wiesz, jakąś statuetkę, nie?
0: Statuetkę to bym w Lombardzie sprzedał co najwyżej za 1000 dolców, to co?
1: Więc... No, zależy z czego jeszcze by była.
0: No właśnie, czy ona jest z prawdziwego złota, myślisz, ten Oscar?
1: Nie, wydaje mi się. Nie mówię, że tam w ogóle tego złota nie ma, ale nie sądzę, żeby to była szczera złota.
0: Jak ja dostanę kiedyś Oscara, to pierwsze, co zrobię, to zębami się wgryzę tak przy wszystkich na scenie. Tak. O, złoto! Jak prawdziwy pirat.
1: To się okaże, pozłacany ołów.
0: Odpadnie takie... złotko od niego i taka metalowa będzie pod tym powierzchnia. A w ogóle Oscary się nazywają Oscary z powodu takiego, że kiedyś jakaś aktorka, która otrzymała tą nagrodę, powiedziała przy wszystkich tam do publiczności, że o, wygląda jak mój wuj Oscar. I tak zostało. Naprawdę. To taka anegdotka tutaj. Następny film, którym chciałbym wspomnieć, to Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic, czyli był już kiedyś spoiler poświęcony tylko Johnnemu Mnemonicowi, no bo uznałem, że film na to zasługuje z takiego powodu, że jest to właściwie jedyny prawdziwie cyberpunkowy film. Znaczy, no to można się spierać, ale w każdym razie jest to film, który najwierniej oddaje ten świat cyberpunka. Notabene chyba nie jestem jedynym, który z taką niecierpliwością czeka na grę Cyberpunk 2077. Nie wiem, jak to się po angielsku mówi, 2077. Aha, to tak się mówi. Cyberpunk 2077. I no, myślę, że od twórców Wiedźmina możemy się spodziewać naprawdę świetnej produkcji, a to jest rewelacyjny i trochę zapomniany świat. Zastanawiam się, czemu Cyberpunk doczekał się tak mało ekranizacji niemangowych, no bo w świecie mangi i anime faktycznie jest trochę takich filmów, które można by uznać za takie już konkretnie cyberpunkowe, no Akira, na przykład, no to słynne anime, no i wiele, wiele innych. I no, a takich z filmów z żywymi aktorami to właśnie Johnny Mnemonic chyba tylko, bo mamy tam i cyberprzestrzeń, i kogoś, kto przypomina Solo, czyli takich wojowników ulicy. Mamy cyborgizację, mamy coś, co zahacza o cyberpsychozę, czyli taką chorobę, na którą zapadali ci, którzy się za bardzo scyborgizowali i byli najbardziej odczłowieczeni już, i to sprawiało, że stawali się tacy bezduszni i bardzo źli, i ścigał ich Cyber Squad. Cyber Squad to jest taka ekipa, właśnie taki oddział specjalny, który ściga cyberpsycholi, i coś takiego widzimy właśnie na trailerze do tej do wspomnianej gry, gdzie jakaś laska, dookoła której walają się trupy, ma takie dziwne ręce, z których wychodzą jakieś cyberwszczepy w postaci jakichś noży, mieczy takich wysuwających się, no i wychodzi na to, że to ona zrobiła tą rozpierduchę. No i przyjeżdżają kolesie, którzy wyglądają mi właśnie na Cyber Squad. No i ten film, chciałem o nim wspomnieć, bo Johnny, grany przez Keanu Reevesa, oprócz tego, że jest kurierem, który przemyca w swojej głowie informacje tajne, to jest też chyba niezłym hakerem, ponieważ potrafi w cyberprzestrzeni włamać się do, jak to zostało, mainframe nazwane, to środowisko, w którym...
1: Mainframe. Komputery, które generalnie są przeznaczone do takich dużych zadań obliczeniowych, i one najczęściej zajmują co najmniej całą halę.
0: No właśnie, Johnny tam ma jakieś specjalne rękawice do sterowania ruchem w cyberprzestrzeni, i nagle mu się z tych rękawic wysuwają takie szpony, i on grozi jednemu gościowi, że jak mu nie wyjawi jakichś informacji, to on mu rozpierdoli bufor, czy tam mainframe, czy tam coś, RAM mu skasuje.
1: Chodzi, tak, do tej cyberprzestrzeni, tak jakby mentalnie.
0: Tak, tak. W cyberpunku oryginalnym to są tak zwane deki, których używają tacy właśnie hakerzy. Jak oni się nazywali, ci hakerzy w cyberpunku? No patrz, wyszło mi słowo z głowy, bo oni mieli konkretną taką swoją nazwę tej profesji. I oni byli jedynymi, którzy potrafili tak mentalnie właśnie całkowicie się przenieść do tej cyberprzestrzeni. Netrunnerzy. O, netrunnerzy. Tak, netrunnerzy. Dzięki, Zenonie. I taki netrunner to w ogóle wnika w cały ten cyberświat i jest w nim, i można go skrzywdzić nawet, bo jako że on jest tak bardzo zespolony z tą cyberprzestrzenią, to można mu jakiś tam impuls, jakiś tam skryptem go porazić, czy coś...
1: No to tak, to przypomniało mi się z Matrixa, jak Cypher odłączał ludzi, tak, od tego fałszywego, znaczy może inaczej, od tego środowiska, gdzie nadawali fałszywy sygnał, po prostu zabijając ich w ten sposób.
0: No właśnie, coś właśnie w tym stylu, to grozi netrunnerom. I oni używają jakichś tam wcześniej przygotowanych skryptów do walki, stawiają jakieś ściany, wiesz, wszystko jest tak zwizualizowane. Czy ty myślisz, że kiedyś tak będzie wyglądała cyberprzestrzeń, że będzie można kogoś zaatakować, zamieniając się w jakiegoś ognistego smoka na przykład, a on się zamieni w cyberjaguara i ci się wgryzie i wygryzie ci moszne na przykład?
1: No to cyber chyba ludzie musieliby bardzo mocno z komputerem się wręcz zjednoczyć, zespolić, bo chyba inaczej sobie tego nie wyobrażam. Czyli taki Matrix od strony tej technologicznej musiałby się stać rzeczywistością.
0: Mi się wydaje, że to jest możliwe, wiesz, bo interfejs nerwowy może nieść za sobą jakieś takie narzucone prawa, nie? Że po prostu nie będzie się dało tego obejść. Jak będziesz chciał wniknąć mocno w ten cyberświat, To znaczy, sama natura tego interfejsu komputer-mózg będzie ze swojej natury sprawiała, że będziesz też narażony na pewne ataki mentalne, tak jakby, nie? I wiesz, no po prostu cyberświat, cyberprzestrzeń upodobni się trochę do snu. Pozdrawiamy Jubego, specjalistę od spania.
1: No, no właśnie, to masz rację, że byłby to taki sen na jawie.
0: No właśnie, tutaj mógłby Juby coś więcej powiedzieć, bo on się zna i na świadomym śnieniu, i na OBE trochę. I to i wydaje mi się to całkiem możliwe, że tak właśnie się stanie, że będziemy podróżować po tej cyberprzestrzeni i przeżywać w niej różne niesamowite przygody, że ktoś nas zaatakuje, ktoś nas będzie chciał okraść z naszych skryptów jakichś ważnych, w których trzymamy, no z jakichś baz danych, które mamy gdzieś tam przy sobie, włamać się na przykład przez nas samych, wniknąć w nas, wbić w nas jakieś cyberszpony i w ten sposób się połączyć, stworzyć interfejs, prawda, do wydobycia naszych informacji, które będą przechowywane gdzie indziej, ale my będziemy tak jakby łącznikiem, nie? Więc no, to mogą być niesamowite przygody, dokładnie, przypominające trochę sceny ze światów fantazy, taka bitwa magów, nie?
1: No troszeczkę tak wtedy.
0: W sumie to chciałbym czegoś takiego doświadczyć. To bym użył swojej wyobraźni. Czułbym się trochę jak czarodziejka z Księżyca. Bym tam krzyczał coś. Ognisty kucyku! I tam...
1: No, z jednej strony taki mieć coś takiego, że co sobie wyobrazisz, to masz. To by było ciekawe. I faktycznie no, wtedy bez interfejsu nerwowego no, nie dałoby się też tego uzyskać. A z drugiej strony jest to niebezpieczne, tak? Bo wyobrażasz sobie, że masz kogoś dość i wsadzasz mu nóż w gardło i... problem.
0: To będzie chyba bardziej polegało na tym, że nasza wyobraźnia i nasze twórcze jakieś zapędy będą tylko opakowywały różne skrypty i to wiesz, to jak sobie coś opakujemy, czy to będzie smok, czy koń, to już nasza wyobraźnia, będzie się liczył ten kod, który jest w tym i on będzie stanowił kwintesencję, a reszta to takie opakowanie po prostu fajne, nie? Mhm. I to może być niesamowite, bo już dzisiaj jest tak, że każdy jest trochę grafikiem, nie? Takie czasy, że każdy się trochę już zna na grafice, każdy troszeczkę tam na informatyce się zna.
1: No ja nie. No znaczy, nie. Na grafice, na informatyce tak. To tak, wiesz, z natury się lubię buntować, więc zaprzeczyłem.
0: No właśnie, i tak jak patrzymy na tego John'ego Mnemonika, to ciężko go zaklasyfikować i tutaj gdzieś w tej naszej chronologii opisać tą ewolucję, biorąc pod uwagę ten film, bo on jest tak inny i niestandardowy, że no, troszeczkę się różni od tych pozostałych filmów, więc zostawmy go już może. Też tam, no bo książka była, zdaje się, znaczy film był na podstawie książki Graf Zero, z tego co pamiętam, się nazywało to opowiadanie Gibsona. I tam na przykład Johnny miał w głowie chyba 2 mega RAMu, a potem w filmie już 2 giga RAMu, jakoś tak, więc te archaizmy tu wychodzą jakoś.
1: A swoją drogą, to ciekawe, czy ktoś kiedyś zmierzył pamięć ludzką.
0: No właśnie, ile to... No nasz mózg jest chyba elastyczny, bo jest analogowy, nie? I to tak ciężko troszeczkę, bo...
1: Zdecydowanie, dlatego wydaje mi się, że nie ma granicy pojemności dla ludzkiego mózgu.
0: Zdarzyło ci się kiedyś w furaku, że czytałeś jakąś książkę i nagle ci się wyświetlił w głowie komunikat not enough RAM? Not enough space?
1: Nie, co najwyżej zamknęły mi się oczy i zasnąły.
0: Może to właśnie to. I sen to format C tam w śnie po prostu się zrobił i się
1: Znaczy nie, no to taki reset, nie, że wiesz, trzeba zdefragmentować pamięć, przeprowadzić diagnostykę i później restart, czyli wybudzanie, nie?
0: No właśnie. Można się zastanowić, czy w naszej głowie wirusy jakieś są, nie? No mówi się o wirusach umysłu. Jakaś myśl uporczywa siedzi nam w głowie i nie daje nam żyć po prostu, nie? A ja się nauczyłem trochę to wyrzucać z głowy, ci powiem, wiesz? Im więcej, jak padłem w kłopoty i tarapaty takie mocne, to nauczyłem się kontrolować właśnie trochę stres, takie różne... Na pewno też miałeś wielokrotnie tak, że ci jakaś myśl tak dręczyła, że nie mogłeś spać, nie? I funkcjonować normalnie.
1: Tak, ale najczęściej pozytywna.
0: Co ty taki jesteś jakiś pozytywny? No byś no byś powiedział, że tak, tu jak ja ciężko
1: nie, ale
0: mam.
1: Serio, ja miewałem czasami takie olśnienia w tym, co, że tak powiem, robię lub chciałbym robić, jeśli chodzi o zawodową ścieżkę, że potrafiłem całej nocy nie przespać.
0: Czyli pozytywne masz raczej same takie uporczywe jakieś myśli i raczej takie na plus i aleluja i do przodu, tak?
1: Znaczy jeśli mam negatywne, to owszem zasypiam, ale w sensie nie zawraca mi to głowy jakby przez sen. Jeszcze może powiem inaczej, że jak faktycznie mam taki totalnie zły nastrój, to lubię się odciąć od tego przez dobrą książkę albo faktycznie jakiś film czy serial. Albo właśnie sen, więc ja nigdy chyba nie miałem czegoś takiego, że mając jakąś złą, uporczywą myśl, nie mogłem zasnąć. To prędzej się z pozytywnymi zdarzało.
0: Może sobie sam napisałeś w głowie dobre oprogramowanie antywirusowe, czy jak to nazwać, jakiś taki firewall, przez którego nie przechodzą te gorsze, nieprzyjemne rzeczy i likwidujesz je w zarodku, bo mówi się, że sami możemy się też autoprogramować, nie? W jakiś sposób.
1: Zdecydowanie. Ja w ogóle zauważyłem, że z racji na ciężki powrót z urlopu, bardziej nie tyle na zasadzie tego, że nie wiedziałem, czego się spodziewać w pracy, tak? Bo było bardzo różnie, to zawsze przez te pierwsze dni po powrocie zawsze musiałem coś pozytywnego włączyć, żeby na drugi dzień być na totalnym luzie i nawet się nie przejmować coś, jeżeli było nie tak w firmie. Także.
0: Może to jest też tak, że nie powinniśmy za bardzo katować, no niektórzy tak uważają, że nie powinniśmy swojej głowy za bardzo katować różnymi horrorami, różnymi strasznymi filmami dokumentalnymi o tym, jak Niemcy dręczyli Żydów i jak Japończycy dręczyli Chińczyków i jak flaki z nich wypruwali z Koreańczyków też.
1: Czy no, prawdę trzeba znać, tak, ale to prawda, że rozpamiętywanie jej też nic nie da.
0: I też chyba jakieś takie pragnienie zemsty potrafi być takim wirusem, który nas dręczy. A Orb tutaj pisze absurd, krawiec, absurd. To zadzwoń, cwaniaczku, i powiedz, czemu absurd.
1: No właśnie.
0: No, ty myślisz negatywnie i ty... Man, po prostu negatywny vibe, man. W ogóle idź stąd, człowieku, man, bo psujesz w ogóle wibracje złe.
1: Psujesz audycję, psujesz wibracje, człowieku, to my tu chcemy sam pozytyw, a ty tu truciznę. Tak.
0: I don't
1: Sączasz
0: know,
1: Sączasz nam do łys.
0: No właśnie. Przejdźmy
1: to oczywiście żart.
0: A jaki, bo nie dosłyszałem?
1: Nie, no chodziło o tej truciźnie, tak? Czyli aha. O tych złych wibracjach.
0: No, coś trochę jest coś na rzeczy. Ja ci powiem, że są na przykład takie osoby, o których się mówi, że są wampirami energetycznymi, które atakują cię wręcz mentalnie, psychologicznie i zasiewają w tobie na przykład jakieś poczucie winy cały czas.
1: Są, jak najbardziej.
0: Wszystko, co powiedzą ci, to zawsze tak się potem jak się czujesz, wiesz, kurwa, ja pierdolę.
1: To prawda. Niestety muszę przyznać rację.
0: Wampiry energetyczne, strzeżcie się, przebić kołkiem takiego, mentalnym kołkiem oczywiście, ja tu do niczego nie namawiam, jak może taki kołek wyglądać, kumulujecie w sobie jakąś dobrą i pozytywną myśl i przekazujecie tej osobie, a ona wtedy się źle z tym czuje, bo ona lubi takie właśnie męczenie innych, przypierdzielanie się do czegoś. A Zenon pisze, to się nazywa teściowa. No tak, no to dokładnie.
1: I szef pracy też.
0: Czasami tak.
1: Mogę od siebie powiedzieć. Wiesz co, innym sposobem to jest po prostu ignorancja. że jeżeli ty jesteś w dobrym humorze, to najlepiej zrobisz, jeżeli zignorujesz człowieka.
0: Właśnie, bo
1: naprawdę,
0: te osoby czują jakąś taką przyjemność z absorbowania sobą innych też, nie?
1: Dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Jeżeli go zignorujesz, zajmiesz się sobą, tudzież kimś, kto cię interesuje, lub czymś, co ciebie interesuje, to od razu inaczej ta osoba zaczyna podchodzić do ciebie i ty do niej.

0: w bok i ja się tak... No, nie przejmujcie się tym, dzwońcie śmiało. Jest już po pierwszej godzinie, więc zgodnie z naszymi tutaj takimi ustaleniami to jest czas, kiedy można zadzwonić. Nie jest to też zupełnie problemem to, że dzwonią ci te same osoby. Ja jestem wręcz wdzięczny wam, tobie Szymonie, tobie Zenonie, tobie Blacha, tobie Kunradzie za to, że współtworzycie to radio. Wiele razy wasze telefony były bardzo, bardzo ciekawe i wniosły dużo do audycji, więc to, że tam raz się troszeczkę popstrykaliśmy, no to tylko dobrze, czasami dobrze przekuć jakiś balon i nie kisić w sobie czegoś tam, co nas dręczy, bo potem się kisi, zbiera i...
1: krawiec eksploduje.
0: I mi napisał tutaj, nie bierzemy walsie krawcze, tu mi napisał. No, no właśnie, takie żarciki, no, walsie krawcze, ty głupichu tamtego. Dobra, jest wesoło, prawda, tu już banik zaraz wiecie, poleci, wiecie. Dobra.
1: No właśnie, a tak a propos, przy okazji wymieniania różnych filmów, można by podać parę rzeczy na temat jakichś, nie wiem, czy jak to nazwać, czy stereotypów, czy... pewnych mitów, które narosły wokół osób zajmujących się hackingiem. Przy czym hackingiem w rozumieniu tym klasycznym, czyli chodzi o komputery. Mhm. Na przykład dla mnie, znaczy ja nie wiem, czy to jest mit, ale chyba wyznacznik tego, czy ktoś jest hakerem, to jest absolutna wolność, czyli libertarianizm. Takim, no może nie... No okej, może anarchizm też. Ale właśnie tu przytoczony przeze mnie serial Agents of S.H.I.E.L.D. Marvelowski, który polecam, jeżeli ktoś lubi w ogóle to uniwersum, jest... tam jest dla mnie zaprzeczenie tej osoby Sky jako hakerki, dlatego że ona przeszła do agencji, którą zwalczała.
0: No ale hakerzy często zostają werbowani właśnie przez agentów. Na przykład na takiej słynnej imprezie DEFCON, na której się spotykają różni łamacze zabezpieczeń, hakerzy, freakerzy, różnej maści, krakerzy. Ja tam się nie znam dokładnie jak to tam na terminologii, ale no i tam przychodzą też agenci federalni i się przyglądają, nie? Temu się przyglądną i poszpiegują, tego zwerbują. No i czy taki haker, który współpracuje z rządem, twoim zdaniem już nie zasługuje na miano hakera?
1: No nie bardzo. Znaczy może inaczej. Może zasługuje na miano hakera z racji swoich umiejętności, ale nie na hakera takiego mentalnego. Ponieważ on robi coś dla rządu, więc de facto maca się z systemem. Przepraszam za wulgaryzm w stylu mapetowskim, ale uważam, że to jest dobre określenie.
0: Czyli zdradził trochę ideały hakera, nie? Tak jakby...
1: Tak, dokładnie.
0: Zenon tu zagaił na temat Cykady, czyli takiej tajemniczej organizacji, z tego co pamiętam, która werbuje osobniki bardzo inteligentne, rozsiewając w sieci takie różne łamigłówki, które trzeba w ogóle znaleźć pierw, tą łamigłówkę, potem ją rozszyfrowywać mozolnie, na różne sposoby, odnajdywać w tym jakieś ukryte przekazy, ukryte linki jakieś, które cię przekierowują do następnej zagadki. No i jest to taka organizacja, co do której nie wiadomo w ogóle za bardzo kogo ona reprezentuje, z kim ona jest związana, czy to są iluminaci, czy to jest rząd. Są różne teorie na ten temat. No to
1: podobne teorie są co do Anonymous, w sensie takim, że są ludzie, którzy twierdzą, że Anonymousi służą raczej rządom niż własnym interesom, czyli nie są to tacy faktycznie wolnościowi hakerzy.
0: To by...
1: Ale fajnie, jeżeli ktoś to sprostuje, bo ja tylko mówię, co... jakie chodzą opinie, tak? Natomiast ja nie wiem, nie byłem nigdy w Anonimusach i przypuszczam, że nie będę.
0: Ale być może są niektórzy słuchacze Nocnego Radia, bo tu się troszeczkę pojawia takich różnych osób, które są czasami z różnych czanów, czasami właśnie wydaje się, że mogą mieć związek z Anonimus.pl. czasami to są karaczany. Oni się chyba, niektórzy się tam z innymi nie, no, nie

0: przepadają za sobą czasami, bo jedni uważają, że tamci zdradzili jakieś ideały, że nadużywają jakichś tam nazw, że nie powinni się nazywać tam kimś tam, wiesz, no takie różne ideologiczne sprawy tu wchodzą w grę i no może nawet będzie tak, że zadzwoni ktoś, kto będzie się w tym temacie dobrze orientował. Ja wiem, kto mógłby to być, ale tutaj nie będę wywoływał wilka z lasu. Jak ktoś, może ktoś sam zadzwoni i tutaj nam coś opowie. No słuchajcie, my jesteśmy trochę tu lajkonicy, mimo że Furak jest programistą, no to nie jest hakerem, to dwie różne sprawy, nie? A ja to już w ogóle ledwo co komputer włączam tu i nadawaj
1: znaczy przycisk. Ja napisałem, ale...
0: Tak?
1: Jakoś lepiej mi idzie w normalnym programowaniu niż w takim destrukcyjnym.
0: A powiedz, nie jara cię ogólnie, to... wiesz, ta profesja, to środowisko, bo ja przyznam, że trochę tak, że trochę czuję tak...
1: Znaczy trochę, tak, wiesz. Nie, no chyba bym skłamał, gdybym powiedział, że w ogóle mnie nie jara. Ale jakoś nigdy mnie chyba nie kręciło, żeby komuś wchodzić, prędzej jak siebie zabezpieczyć.
0: Nie korciło cię, żeby komuś wchodzić? To znaczy, że jesteś heteroseksualny, tak? Nie, to coś pomieszałem. To.
1: Coś pomieszałeś. Nie korciło mnie, żeby wchodzić komuś na komputery.
0: Aha, na komputer, że tak, że nogami coś... tak komuś na klawiaturę, tak? To...
1: Tak, tak, dokładnie. No chyba, że miałem stacjonarkę, to zawsze można było na obudowie usiąść.
0: Kiedyś można było zmajstrować taką dyskietkę, którą ten 3,5-calową dyskietkę brałeś i tam w środku jakąś saletrę czy siarkę przyklejałeś i ktoś sobie potem wkładał do stacji dyskietek i puf. To takie bardzo nieeleganckie i domorosłe hakerstwo.
1: Znaczy dzisiaj to by było fajne, bo dzisiaj nikt nie używa stacji dyskietek.
0: To takie hakerstwo na poziomie dresa.
1: No to bardziej krakerstwo i to takie jeszcze chyba dno dna, bym powiedział.
0: Następny filmik, który mam tu na liście...
1: Ale w ogóle, przepraszam, że proszę ci bardzo, przerwę. Istnieje takie wydawnictwo, szkołahakerów.pl. Ja się chętnie zgłoszę po ich materiały, jak zrobią z tego e-puby, czyli e-booki, bo z tego co wiem, to udostępniają swoje... rzeczy, znaczy trzeba je po prostu kupić, ale są to książki w formie papierowej. I tam jest dużo różnych ciekawostek, jak się zabezpieczyć i na przykład jak można bardzo łatwo odszukać pewne dane u takiego gościa na kompie, mimo usunięcia ich w ten czy inny sposób.
0: Przypomniał mi się też taki termin life hacking, czyli hakowanie, takie hakowanie naszej rzeczywistości, no życia po prostu, jak sama nazwa wskazuje, że ułatwiamy sobie pewne rzeczy, które z pozoru są trudne, a jest podany, no to takie bardziej tipsy są, nie? Takie tipsy, tips and tricks.
1: No tak, takie drobne wskazówki na temat, co zrobić fajniej, szybciej, lepiej, taniej. Ale... Jeżeli już mówimy o słowie hacker, no to nie można nie wspomnieć o hacker space'ie, czyli miejscu, gdzie nie chodzi o to, że ludzie uczą się hakować, czy można do pewnego stopnia tak, ale raczej chodzi o ten life hacking, czyli chodzi o stworzenie czegoś, co chciałbyś stworzyć, ale nie masz możliwości. Natomiast hacker space może ci zaoferować zarówno, no może nie laboratorium, ale jakieś warsztaty czy urządzenia do obrabiania, komputery, środowisko odpowiednie i tak dalej.
0: Czyli w zasadzie można tak umownie powiedzieć, że haker to jest jeden z najstarszych zawodów świata, tylko że pierw po prostu to było analogowe i polegało na wynajdowaniu jakichś sposobów na obejście jakichś trudności czy jakichś zabezpieczeń. Może osoba, która pierwsza pułapkę jakąś zmajstrowała, można ją by uznać za takiego life hackera wczesnego. No nie wiem sam jak to, ale coś, ale wiesz o co mi chodzi, że to, że ludzie od początku właściwie starali się złamać te zabezpieczenia, które narzuca nam rzeczywistość, a potem system, fałszowanie kasy być może też jest jakąś taką, umownie mówiąc, formą hakowania, nie? Systemu finansowego.
1: No myślę, że tak, chociaż tutaj to może się być bardziej ze szkodą dla tych użytkowników tych fałszywych banknotów, czy w ogóle fałszywej kasy, już nieważne w jakiej postaci. No ale tak, ale chyba myślę, że hacking od zawsze się pojawił tam, gdzie chodziło o to, żeby płacić mniej, tak? Jak były telefony, gdzie trzeba było wrzucić monetę, to też ludzie kombinowali, że na przykład tu trzeba tą blaszkę przycisnąć i już telefon działa, nie? Bez monety. Potem jak były karty magnetyczne, to też kombinowali, żeby nie kupować nowej karty, tylko jakby ją zapełnić impulsami w jakikolwiek sposób.
0: Odbieramy słuchacza. Jest to ciąg Bolunga, który na pewno będzie pod wrażeniem wielkim, ponieważ połączył się i Furakan nie widzi na ekranie tutaj na Skype'ie, bo zhakowaliśmy tu. Halo?
1: Hej. Nie widać nas.
0: No widzisz, jakie sztuczki, panie?
2: Takie sztuczki. No widzisz. W ogóle ja tak chciałbym się troszeczkę czepić, bo wcześniej użyłeś tutaj pojęcia freaker. To się raczej mówi Fraker, czy jakoś tak. Aha. To jest przez PH pisane i to jest od phone. To jest osoba, która zajmuje się łamaniem systemu telekomunikacyjnego.
0: Aha, to pomyliłem trochę. A taki, co chce zrobić tak, żeby było za darmo, to jest po prostu darmozjad.
2: Albo polityk. W ogóle tak troszeczkę skończyliście o filmach, a myślę, że tutaj można by było się jeszcze rozgadać troszeczkę.
0: Jeszcze mamy różne tytuły.
2: Choćby Ghost in the Shell. Już byliśmy tutaj z cyberpunkiem, a to jest klasyk, na którym zresztą wzorował się Matrix. Znaczy to nie jest jedyny obraz, na którym wzorował się Matrix, ale był dość dużym źródłem. Bohowcy zresztą się przyznawali do tego, że się inspirowali. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, w Ghost in the Shell jest taka sekcja 9, która właśnie zajmuje się szukaniem, tropieniem, rozwiązywaniem spraw hakerów. To jest nawet taka czynność tutaj stworzona jako ghost hacking, czyli przejmowanie kontroli nad jakimś cyborgiem i tak dalej, nad jakimś umysłem kogoś, kto ma tam jakieś zamontowane wszczepy i tak dalej.
1: Właśnie ghost hacking. Ale właśnie tam chodziło też o hacking biologiczny, i oni tam, bo oni tam mocno wszczepiali się.
2: W ogóle śledzą, próbują złapać hakera, który zwie się władcą marionetek. On właśnie przejmuje kontrolę i jest dość uporczywym przeciwnikiem. W końcu okazuje się, że nie chcę za bardzo zdradzać, ale no, okazuje się, że ten haker nie jest człowiekiem. I to jest właśnie fajne tam na koniec pierwszej części akurat pełnometrażówki. Bardzo, bardzo fajny dylemat dostajemy, ale to warto obejrzeć.
0: Kultowe anime wymieniane jednym tchem razem z Akirą, Dragon Ballem.
2: No tak. Świetnie zrobione. Naprawdę super narysowane. Ta historia jest przedstawiona zgrabnie. Nie dostajemy po prostu czegoś żenującego. Akurat Japończycy świetnie sobie radzą z cyberpunkiem, to trzeba im przyznać.
0: No właśnie, to jest też taki film, który można z czystym sumieniem nazwać cyberpunkowym i nie będzie to film, w którym po prostu jakoś to zrobiono umownie, tylko no jest to konkretny cyberpunk, nie? Więc
2: wiesz, dostajemy hacking, dostajemy wszelkie cyborgi, wszczepy, jakąś tam może nie konkretną, ale wirtualną rzeczywistość po części i tak dalej, nie? Dostajemy wszystko to, czego byśmy oczekiwali od właśnie cyberpunku.
0: Juby tu napisał, że ten film jest, że film test na człowieczeństwo, że ten film to test na człowieczeństwo. Jak to rozumieć?
2: Był w ogóle taki film, Impostor, test na człowieczeństwo. To tak w ogóle też lekko o cyberpunk zahacza.
0: W ogóle jest trochę takich filmów, które możemy komuś zapuścić i to, jak ktoś zareaguje na wyczyny różnych bohaterów, czy to dobrych, czy złych, może nam dużo powiedzieć o widzu.
2: Mhm. Tak w ogóle tutaj też troszeczkę to będzie naciągane, ale tak patrząc na tytuł audycji, jeżeli to jest tytuł audycji, to co tam było, chyba łamacze snów, czy coś w ten desek?
0: Łamacze systemu.
2: A, systemu. A tutaj będzie o łamaczach snów. Incepcja. Są to też swego rodzaju hakerzy, tylko wkradają się do snów i swoje jakieś tam korzyści starają się z tego wyciągnąć. Mają tam klientów i tak dalej. Chyba oglądałeś, chyba mało kto nie oglądał Incepcji. A może się mylę?
0: Chyba oglądałem, ale jakoś ten film nie wrył mi się w pamięć tak bardzo, żebym teraz...
2: No bo wiesz, on jest... On tak naprawdę ubogo oferował ubogą fabułę. Prędzej była to taka pokazówka troszeczkę efektów specjalnych. Jednakże koncepcja była bardzo fajna i warto o tym wspomnieć, bo no, jest to swego rodzaju hacking tutaj jednak. Co z tego, że snów? No ale może kiedyś też tak będzie.
1: Ja oglądałem Incepcję. Całkiem mi się to podobało. Jeszcze, żeby była ciekawostka, na kanwie tego filmu powstała gra dla niewidomych na platformę iOS, gdzie punkty zdobywało się między innymi wykonując różne działania związane na przykład ze zdobywaniem punktów, ale w rzeczywistości, że troszeczkę jak Pokémon Go, tylko tam chodziło o środowisko dźwiękowe.
2: Coś ciekawe.
0: Gra dla niewidomych, to z... Kurde, ja myślałem, że to ja to wymyśliłem i że to patent mój, i że jak wypuszczę, to świat będzie pod wrażeniem, będą po stopach niemytych mnie całować niewidomi.
1: Aha, widzisz, a gra nazywa się Dimensions.
2: Kurde, nie no, pierwsze słyszę, no, ciekawe. Gra dla niewidomych i nie musisz się starać o grafikę, nie?
0: To ja sam bym w taką grę sobie zagrał.
1: A ty musisz mieć iPhone'a albo iPoda, albo iPada, bo w końcu razie coś z iOS.
0: Świetna sprawa, bo tu w taką grę nie trzeba się angażować wzrokowo, czyli można zamknąć sobie oczy, położyć się na fotelu i tylko sobie rękę na myszce trzymać tam na klawiaturze i tam spacja, enter, jedynka, dwójka.
1: No nie, tam chyba będziesz musiał chodzić też po ulicy między innymi z tym, także to jest niebezpieczne do pewnego stopnia, ale klimaty są niesamowite, ja słuchałem podcastu.
2: A niewidomych
1: z tym,
2: pewnie tak.
1: Z dźwiękiem, naprawdę tam są czasami takie klimaty, że nadałoby się pod to jakąś muzykę ambientową stworzyć.
0: Wow. Świetny temat. A dużo jest takich gier furaku dla niewidomych? Czy malutko?
1: Na platformę iOS jest ich całkiem sporo, na komputery nieco mniej niestety. Jak się iOS spopularyzował, to mocno ludzie poszli w tamtą stronę.
0: A ile można zarobić na tym?
2: Krawiec już węszy
1: interes. Ja nie pamiętam teraz, ile Dimensions kosztuje, ale pamiętaj, że niewidomych to nie jest za dużo na tym świecie, także jeszcze tych, co chcą korzystać z iOS-a, także to musisz jeszcze odjąć trochę.
0: No, gdyby wszyscy mieli cyber oczy, to bym napisał takiego wirusa, który hakuje oczy i psuje je i wszystkim by się zepsuły oczy i ja bym wtedy wypuścił grę swoją.
2: Minecrafcie niestety myślę, że się nie doczekamy. Cyber wszczepów.
0: Tak myślisz?
2: No, niestety. Pozostaje nam pograć w cyberpunka kostkowo.
1: Czy nie, ja proponuję coś innego. Po prostu urządzenie zakłócające po prostu pracę mózgu w pewnych okolicach, czyli na przykład wytłumić nerw wzrokowy albo coś w tym typie.
2: Zaczynasz mnie
1: przerażać.
2: No, ja nie wnikam, nie?
1: Cóż.
0: Jakaś bestia drzemie w furaku. Piwnicy, jakaś bestia w furaku drzemie, słuchajcie.
2: Ja nie wiem, co on w piwnicy robi.
1: Może
2: naprawdę.
1: W drzemie.
2: No, ale troszeczkę odeszliśmy od tematu.
1: Ja nie mam piwnicy, póki co.
0: Ja też nie mam. Mam zawaloną przez poprzedniego lokatora i drzwi można po prostu wyjąć sobie tak, że bierzesz drzwi i wyjmujesz. Pyk. Dobrze, że nic tam nie trzymam, bo bym się bał, że mnie ukradną. Dobra, nieważne. To.
2: No, nieważne. Właśnie tak słyszę, że tak troszeczkę odchodzimy od tematu. Się zrobił bałagan.
0: No to co, czy chciałbyś jeszcze o czymś opowiedzieć w ciągu?
2: Znaczy opowiedzieć, ja chciałem się tylko odnieść do tego, co wcześniej mówiliście. Za dużo tutaj nie słuchałem, bo tutaj latałem w tej weftę. Jednak jak się piwo pije, to troszeczkę trzeba sobie polatać w tej weftę. Tutaj mówiłeś, że za dużo filmów nie ma o cyberpunku. Wiesz co, jak ty prowadziłeś audycję o Mnemoniku i ogólnie o cyberpunku, to tam troszeczkę było tych propozycji, więc to nie jest tak, że tego nie ma wiele, takiego czystego cyberpunka. No wiadomo, w porównaniu z innymi stylami, to wiadomo, tego jest dość mało, a tym bardziej takich rzeczy gdzieś tam o hackingu opowiadających i nie będących filmami akcji, ale coś tam jest. Ale co to mnemonika w ogóle i tych scen z hackingiem, to dla mnie to było, ja wiem, że cyberpunk troszeczkę ociera się o kicz i to jest gdzieś wpisane w ten gatunek, no ale te sceny po prostu z hakowaniem w Mnemoniku to było troszeczkę...
0: Fajne było.
2: Śmieszne.
0: Co się czepiasz?
2: Taka trochę gra komputerowa bardziej.
0: No może tak będzie to hakowanie. Właśnie wyglądało, no i uzasadniliśmy, czemu to może tak wyglądać, nie?
2: No ja jakoś nie jestem przekonany. Wiesz co, ja jestem sceptykiem jak zawsze. Sorry, ale...
0: Marudą chyba raczej takim.
2: Marudą powiadasz. Nie, marudą to jest blacha. Ja jestem tylko sceptykiem. Nie, jakoś tego nie widzę, jakoś to nie idzie w tą stronę po prostu jak dla mnie. Ale wiadomo, to jest stara koncepcja, więc wiadomo, że ta wizja się zupełnie jest zupełnie odbiegająca od tego, w którą stronę to wszystko idzie. Więc można wybaczyć, co nie? Ten cyberpunk jednak jest zakorzeniony w tych właśnie wizjach wczesnych co do sieci. I co do tego, jak wygląda hacking, które mogą nas teraz troszeczkę razić właśnie, jak mnie. Ale ma to jakiś klimat.
0: A czy ty się znasz trochę na hakerstwie, może przypadkiem?
2: Ja jestem grafikiem.
0: Grafikiem,
2: ja nie umiem.
0: Grafikiem, a nie programistą.
2: No, nie programistą, ale nie ja czasami programistą. Widzę niektóre, kurde, oferty dla grafików, to się przerażam, bo trzeba znać 3 języki programowania zacnie. Są takie?
1: No tak, serio? Gdzieś grafik to już coraz bardziej w sumie musi być programistą, najczęściej już teraz JavaScript.
2: A tam Java to jeszcze luz, ale kurde, co innego, to już przesada trochę.
0: Ja się znam trochę na programowaniu, kiedyś napisałem taki program.
1: Nie mów, że musisz pisać w ActionScript.
0: Ja jeszcze wpisałem programy w Logo i w Basicu napisałem taki 10 print krawiec to mistrz, 20 go to 10 run. Program.
1: Najprostszy chyba jaki się dał.
2: Okej. Okay. Ja nic nie kumam z programowania.
1: Ty nie zaczynałeś od prostego witaj świecie?
0: Nie. Zaczynałem od żegnaj świecie.
1: Już poszedłeś dalej.
2: Mm-hmm. Nie, ale mówię, ja na programowaniu się totalnie nie znam, chociaż wiesz, znam osoby, które czy to na programowaniu, czy na hackingu się znają, więc tyle co mi powiedziały, to mogę wiedzieć i to jest nic poza tym. No, niestety. Dobra. Koniec telefonu. Bo już widzę, że tu na mnie jęczy.
1: Krawiec rozczarowany w ogóle.
2: No, rozczarowany krawiec, to nie chcę go jeszcze bardziej rozczarowywać. To hej.
0: Cześć, trzymaj się. Dobra. No, następny film, tutaj mam System. 95 rok, z Sandrą Bullock, która wciela się w rolę Angeli Bennett, która to wchodzi w posiadanie tajemniczej dyskietki, na której jest jakiś program lub wirus, który ma sparaliżować w ogóle cały świat i ona ma tą dyskietkę tylko i poluje na nią jakaś wpływowa grupa cyberprzestępców, chce jej odebrać tą dyskietkę i posuwają się do takiego cwanego ruchu, że wykasowywują całą jej historię i jej dane z systemu jakby, bo to jest świat przedstawiony taki, on chyba trochę wybiegał w przyszłość, bo 95 rok to nie był jeszcze czas, kiedy wszystkie nasze dane były w jakiejś sieci internetowej, chyba nie? Jakoś tak?
1: Ja myślę, że w Stanach też prędzej. W Polsce,
0: no bo tam jest jakoś tak w ogóle to posunięte, wiesz.
1: Na pewno się to zaczynało.
0: Tam jest jakoś to tak posunięte do granic, granic absurdu wręcz, no bo tam ci hakerzy potem sterują nawet chyba ruchem ulicznym, światłami. Taka gra wyszła, taka, no to taki faktycznie. Klon GTA, GTA, jak to się nazywało? Kurczę, może ktoś przypomni o takim gościu, co z komórką łazi i tą komórką hakuje wszystko, światła, sygnalizację, w ogóle dronem steruje, światło włącza, wyłącza, wszystko tą komórką swoją. Jak to się nazywało? No zaraz ktoś na pewno mi tu napisze na czacie, bo tu jest dużo graczy. To była taka gra, która rozczarowała też trochę, bo na trailerach pokazywano wypas full detail, max, high, resolution ultra, a potem się okazało, że wcale nie jest taka piękna już, bo ją z Ubisoftu gra, tylko co to było? Ubisoftu pisze Zenon. No Ubisoft świetne gry robi, co ty gadasz, człowieku? Może nie, z czasem są niezoptymalizowane.
1: Ale bardzo narzekają na PC-towcy, którzy im generują co prawda 24% zysków, a mimo to wciąż ta właściwie ten dział gry na PC ta przez Ubisoft jest traktowany bardzo po macoszemu. Mm-hmm.
0: Ja zaraz tutaj wyhakuję tą grę, bo wpisałem konkurent GTA i już tu mam na Google Images. Widzicie, jaki ja haker jestem? Watch Dogs gra. No. Tajemniczy, zamaskowany jegomość, który w jednej ręce trzyma smartfona, już nie komórkę, ja nie powinienem tak mówić, komórka. To ja takie przedpotopowych określeń jeszcze używam. Komórka. Weź pan komórkę.
1: Dzisiaj smartfony rządzą.
0: No, smartfony, no. I biega koleś i jeszcze go powinny Pokemony atakować z rozszerzonej rzeczywistości, ale nie, on tutaj w ogóle się łączy ze wszystkim, z systemami, ale trochę świat taki już jest w sumie, że nawet, bo kiedyś było tak, że po prostu ktoś nie mógł być niepodpięty do internetu, a dzisiaj to już wszystko jest podpięte chyba do... przynajmniej do jakiejś sieci wewnętrznej.
1: Ale próbuje się taki trend sprzedać ludziom, żeby wszystko było. I lodówki, no telewizory to już są, ale lodówki, kuchenki, lustra, wszystko, co się tylko w domu pojawia, to uważa się przez... Znaczy korporacje chyba zaczynają taki pogląd forsować, że powinno być podłączone do sieci, stąd internet rzeczy.
0: Może i mam refleks szachisty, jak tu mi napisali na czacie, bo Radek z Brzegu już wcześniej tu pisał Watch Dogs, a ja tu hakowałem w tym czasie, czyli jestem taki haker gapa, który ma odpowiedź napisaną na czacie, a on tam hakuje, żeby się dowiedzieć. No dobra, nieważne. No, nie grałem szczerze mówiąc w to, bo mi się w ogóle tak nie chce za bardzo grać w gry, wolę tworzyć, wolę się uczyć robienia gier, żeby w odpowiedniej chwili wypuścić taką grę, że wam kapcie spadną i laczki zawirują, a już mi się tak bardzo grać nie chce, no ale ponoć dobra gra całkiem, więc można sobie pobiegać i pohakować, jak ktoś lubi.
1: Mi też ten jeden trojan wystarczy na pracy magisterskiej.
0: No i ten system to całkiem dobry był film. Ja w ogóle lubię Sandrę Bullock. Ona ma taką sympatyczną, fajną twarz i jest dosyć urodziwa. No dzisiaj to już oczywiście troszeczkę starszawa pani, ale swego czasu no to się śliniłem się, przyznaję. Więc systemowi dałbym w skali od 1 do 10 spokojnie siódemeczkę. Można sobie obejrzeć. Ale znalazłem jeden taki wynalazek. Tak dla kontrastu go umieściłem przy Mr. Robot. To jest polski film o tytule bardzo odkrywczym, ale za to wiele mówiącym, Haker. 2002 rok.
1: Być może to jest ten... O, i to jest chyba ten film, który ja oglądałem.
0: To wybrałeś w ogóle arcydzieło, jeśli chodzi o filmy o hakerach.
1: Co ty mówisz?
0: No tak.
1: Wyglądało to... tak, czy znaczy może nie sztucznie, ale tak, no po polsku. No.
0: No, chyba dobrze to podsumowałeś, to tak po polsku. To jest taka typowa polska beznadziejna komedia z humorem dla plebsu.
1: Komedia?
0: Znaczy, nie wiem.
1: To nic nie było śmiesznego, właśnie w tym jest problem.
0: No właśnie, to jest ten problem. Wiesz co, szczerze mówiąc, ja tylko kawałek obejrzałem, bo mnie zażenował ten film i ciary mnie po plecach przechodziły i swędziało w dupie, więc wyłączyłem. Po prostu no, zobaczyłem taki zbiór jakichś takich żartów opartych na podtekstach seksualnych, po prostu, że jakiś koleś tam trochę to kultury, kurwa, i ha, ha, ha, że to kultury, a sam kurwa mówi.
1: Tak, a z tego, z całego filmu pamiętam wyrażenie kliknij się w łeb, tak, i to właśnie z tego filmu.
0: No to takie żarty w tym stylu właśnie, albo że pokazują taki stereotyp hakera, że to taki pryszcze ma, okulary i do kobiety jak podchodzi to i ucieka. To taki właśnie stereotyp
1: tak,
0: hakera.
1: Z kompami się dogaduje, a nie z kobietami, tak?
0: No taki, wiesz, że to tylko przy komputerze, jak kobieta, to...
1: Właśnie dlatego mówię, że ten film był kiepski, no, ale go obejrzałem mniej więcej chyba w tym samym czasie właśnie, w 2002 roku.
0: I wspaniała gra aktorska, jakiś taki Sebix podchodzi do tego naszego hakera i mówi: ej, jak pomożesz mi włamać się do szkolnego komputera i zmienić oceny, to sprawię, że Jolka umówi się z tobą na randkę. A to taka gra aktorska właśnie w tym stylu trochę.
1: Tak,
0: dokładnie. Nie wiem, to można pokazać jako taki przykład najgorszego krapa i żenującego filmu, którego nawet dresiarz się będzie czuł zażenowany, a człowiek inteligentny na poziomie to też tego nie obejrzy. Dla kogo w ogóle robione są takie filmy, się zastanawiam, bo ani nie dla
1: Cześć,
0: idioty,
1: słuchaj,
0: bo nie no,
1: w Polsce
0: bo... No,
1: rządzi PISF, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej i właśnie mamy takie filmy, no.
0: No ale tak, dresiarz se pójdzie...
1: Nie polski, tylko państwowy, przepraszam.
0: Dresiarz se pójdzie na szybkich i wściekłych, tak? Inteligencik sobie włączy jakiś tam mądry film. No a kto ogląda to? Właśnie, tak się zastanawiam. I co ciekawe, film dostał nominację do Złotych Lwów. I tutaj są dwie opcje. Albo Janusz Zaorski, współtwórca scenariusza i reżyser, ma jakieś hody u organizatorów. Albo polskie kino sięga dna i nie ma lepszych produkcji. I ja stawiam jednak na to pierwsze, bo jest dużo dobrych polskich produkcji, więc chyba panie Zaorski, tam kogo pan tam znasz, panie, że pan tu nominację żeś dostał za
1: no,
0: to gówno?
1: Gość z PISF-u, no, czyli Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. No. Nie wiem, czy wiesz, bo ja teraz czytam sobie taką książeczkę, to nie musi być państwowe i tam między innymi jest właśnie o PISF-ie. Że PISF zarządza większością, właściwie nawet nie wiem, czy nie wszystkimi niemalże produkcjami filmowymi w Polsce.
0: Na pewno było bardzo ciekawe, co...
1: Państwowa instytucja, no to...
0: Na pewno było bardzo ciekawe to, co mówiłeś teraz, ale zgaduję niestety tylko, bo wypuściłem kota w tym czasie tak sprytnie. Odczekałem, aż ty będziesz coś mówił i poleciałem szybko wypuścić kota, tak jak żeby się nikt nie zorientował, że mnie nie ma, czyli tak zhakowałem audycję trochę.
1: A widzisz, a ja myślałem, że uniknąłeś no, jakby tego, co ja mówiłem, że już tak bredzę, że nie chciałeś mnie słuchać.
0: Nie, nie. To znaczy nie wiem, bo nie słuchałem.
1: Nie, no, mówiłem o PISF-ie, czyli Państwowym Instytucie Sztuki Filmowej, który obecnie zarządza produkcją chyba całej kinematografii w Polsce, więc mamy takie komedie, jakie mamy. Są totalnie nieśmieszne i resztę to, co powiedziałeś.
0: Mm-hmm. Dzwoni nasz tutaj neo współczesny trochę, osoba, która się identyfikuje z neo, a mianowicie Kunrad 44. Witaj, Kunradzie.
3: Witajcie, witaj Krawiec, witaj Furak i słuchacze. Neo Anderson też był hakerem, więc dziwne połączenie zbawicielstwa z hakerstwem.
0: No, ale kiedyś sam wspominałeś religię, o tym. No, ty chcesz zhakować trochę społeczeństwo, można powiedzieć.
3: Tak, właśnie. Haker religii, haker systemu społecznego.
0: No właśnie, jak to zrobić, powiedz, żeby działało?
3: No tak jak u hakerów, nie jest łatwo. Użyję słowa kombinować.
0: No bo tak, bo ty wpuszczasz swój jakiś tam skrypt, coś, a to cię dopadają trojany jakieś katolickie, buddyjskie.
3: Programy antywirusowe wykrywają, że to jest wirus.
0: Właśnie.
3: I starają się to wyeliminować z systemu, z Matrixa. Ja to nazywam, ponieważ system używa słowa papa, tak? Papa. Co to znaczy papa?
0: Papa. To tak na dachu się kładzie.
3: To
0: tak.
3: Nie. To papa. Znaczy ojciec, pater. Paternalistyczny, pater z łaciny, papa Franciscus, papa Jan Paweł II. No to jest nie Matrix, tylko Patrix. Bo mater znaczy matka. A system jest oparty nie na matce, tylko na papie, na ojcu, czyli Patrix nazywam to.
0: Dobre, Patrix, dobre.
3: Ale chciałem powiedzieć jeszcze do samych słów nawrócić. Faktycznie wspomnieliście to w audycji, ale warto by nie powielać tych błędów językowych, które są w mowie angielskiej, ale też głównie w mowie polskiej, czyli rozróżnić jasno haker i cracker. Bo na przykład to, co wspomnieliście, life hacker. Cracker to jest włamywacz, ten, który łamie coś, nawet, czyli można, no, włamywania są głównie niekorzystne, niechętnie, niepożądane i nielegalne. W związku z tym kojarzy się to negatywnie. A hacker sam w sobie, to słowo, typ, na przykład life hacker, nie ma takich konotacji, nie ma takich powiązań, nie należy tego wiązać negatywnie z włamywaczem. I ja bym to tłumaczył tak na polską mowę, że cracker to włamywacz. Włamywacz komputerowy zamiast cracker. A haker, i tutaj mam dalej myślę, bo to jest trudno ogarnąć wszystko, ale po pierwsze grzebacz, haker, grzebacz, ten, który grzebie w systemie komputerowym, grzebacz, ten, który grzebie w oprogramowaniu, w hardwareze, w sprzęcie. Grzebacz, ten, co grzebie. Albo teraz wpadło mi inne słowo, kombinator. Tak? To wszystkie te słowa są jakieś potoczne, nieprecyzyjne, ale ten, który kombinuje. Co ty kombinujesz? No, kombinuję, jak tu obejść system, jak zainstalować oprogramowanie z Windowsa na Linuxie, albo Linuxa na Windowsie, czyli kombinuję, czyli próbuję, nie wiem, dalej trudno mi to ująć, ale kombinator komputerowy by było takim polskim odpowiednikiem być może.
0: Właśnie brakuje trochę dobrego polskiego odpowiednika.
1: Ewentualnie może być też łamacz, w sensie, że łamacz zabezpieczeń, ale nie włamywasz, czyli nie niszczy, tak? Nie kradnie.
0: No, dlatego napisałem właśnie w tytule audycji łamacze z systemu. To widzicie, jak pięknie tutaj się wstrzeliłem. A ty, Kunradzie, jakbyś mógł, to tam zhakuj swojego czata, żeby nie pipkał.
3: Tak, przepraszam. Chcę jeszcze powiedzieć odnośnie tego filmu Tron. Według mnie Tron Legacy, czyli jak go nazwałeś, Tron Dziedzictwo, po polsku chyba, zasługuje na większą uwagę. Być może nie teraz, być może osobno, ale chciałem zwrócić jako zbawiciel właśnie na element tej zbawicielski w tym filmie. Tron Legacy. Tam syn tego głównego Flynna, ten młody Flynn, właściwie ma misję zbawiciela. Niby się zagłębia w ten wirtualny świat jako zbawiciel, czyli swego ojca, ratownik dla swego ojca, który gdzieś tam zginął w czeluściach systemu komputerowego. A później, kiedy tam jest, on się dowiaduje, że zagrożony jest cały świat. Że ci, którzy tam istnieją w tym świecie wirtualnym, chcą się przebić do świata rzeczywistego i jakby tam go zawładnąć tym światem. I on w pewnym sensie jest zbawicielem, musi tam zamknąć jakiś portal. No, ja już nie pamiętam szczegółów, ale zwróćcie uwagę na ten element również w filmie Tron Legacy.
0: No to możemy dodać do listy filmów polecanych. No i ja zapamiętałem, że te cykle świetlne nauczyły się poruszać inaczej niż o 90 stopni. No to system się widać naprawdę rozwinął, bo one teraz tak jeżdżą po prostu płynnie, a wcześniej robiły takie skręty o 90 stopni.
3: Ja miałem mieszane uczucia do tego filmu Tron Legacy, bo z jednej strony był niesamowity wizualnie, ale i zachwycający w ten sposób, w jakimś tam sensie, taki niezwykły. I to, co ty powiedziałeś o jakimś takim psychodelicznym wrażeniu w pierwszej części, to zgadzam się z tym, faktycznie tak było. W drugiej części tego nie było aż tak bardzo. Było takie wrażenie jakby faktycznie nierealnego świata, dziwne, faktycznie w pewnym sensie oddawało to jakąś taką komputerowość, dziwność. To jest absolutnie nieludzki świat, nienaturalny, nieprzyrodniczy, ale z drugiej strony to, że zachwycało z jednej strony, to z drugiej strony on był taki dziwny, bo był taki za czysty. Tam nie było kamieni, tam nie było kurzu, nie było żadnych szumiących drzew, nic, żadnego nieporządku. Tam wszystko było równe płaszczyzny, wszystko było błyszczące i czyściutkie, takie uderzające to było, że to jest wyraźnie nienaturalny świat.
0: No właśnie, taki odrealniony, takie same wrażenie odniosłem. Odrealniony i lekko psychodeliczny taki właśnie.
3: Tak, ale w pewnym sensie jest to dziwne, bo z jednej strony no, ludzie zatrudniają całe służby, sprzątania, maluje się różne tam krawędzie, jezdnie, pasy i tak dalej. To się wszystko rozpada po jakimś czasie, po zimie, są dziury w jezdni, odpada farba gdzieś, no to trzeba to naprawiać. A w tamtym świecie nic nie odpadało, nic się nie kurzyło, nie było żadnych liści na poboczu, kamieni, nic, a idealnie czysty świat. I to było takie ciekawe doznanie. Ale to tak odnośnie kreowania wirtualnych światów.
0: I sterylny taki. I fajnie wyglądały te przestrzenie, jak się szło po jakimś takim zboczu niby górskim, ale to wszystko było z takich brył geometrycznych ciągnęło się gdzieś po horyzont, taka sterylna, właśnie ciemna, mroczna przestrzeń zbudowana z tych brył. I to robiło fajne wrażenie.
3: Tak, ale to na pierwsze wrażenie, ale do tego zmierzam, że po jakimś zastanowieniu wydaje się, że ten świat był jakby idealny, flawless po angielsku, bez skazy. Tak, o właśnie, to jest to słowo, świat bez skazy, idealny. Ale po jakimś czasie przyłapałem się na tym, że właściwie ten świat mnie nie pociąga. Tak? Nie chciałbym tam żyć na stałe, tak jak ten ojciec. Ten ojciec tego młodego Flina wcale nie chciał wrócić już do tego rzeczywistego świata. On chciał tam zostać, musiał tam zostać, mniejsza o to. W każdym razie ja na przykład nie chciałbym tam wiecznie żyć w tym świecie bez skazy.
0: A mnie on jakoś pociąga też ten świat, może mam mroczną naturę trochę, ale no. może mnie po prostu pociąga wizualnie, jako grafika komputerowego bardziej. Nie wiem.
3: Ale zwróć uwagę na podobieństwo elementów Tron Legacy, być może Tron pierwszej części, z wizualnymi wrażeniami graficznymi Nocne Radio, prawda? Ciemne tło i takie świetliste pasy światła, jakieś smugi tego typu. To ja dostrzegam te elementy również w Nocnym Radio.
0: Faktycznie, coś jest na rzeczy. No. Chociaż tu bardziej chodziło o taką stylistykę typową dla designu z lat 80., która była taka właśnie neonowo-nocna i to chodziło o ten klimat, ale faktycznie są też rzeczy takie jakby zaczerpnięte trochę z Trona. Okej, okay, dziękuję ci za ciekawy telefon, Kunradzie, w takim
3: razie. Późno podałeś trochę dzisiaj temat audycji, ale warto było czekać i to jest niesamowite, że co tydzień potrafisz zaskakiwać i tematem, i poziomem audycji. Dzisiaj mi się bardzo podoba, także dziękuję i powodzenia.
0: Dziękuję bardzo za komplemencik, trzym się. To był...
1: Trzymaj się, Kunradzie.
0: Kunrad. I przechodzimy do ostatniej takiej pozycji, którą, no najlepszej, o której już wspominałem, Mr. Robot. Robot. Tak pięknie.
1: Robot.
0: Robert. No.
1: Po prostu robot.
0: To jest zaskakujący trochę film, bo bardzo nieoczekiwanie stał się wielkim hitem i przebojem telewizji HBO, produkcja telewizyjna właśnie. Mało znanego reżysera, Sama Esmaila, który wcześniej miał na koncie tylko jakąś romantyczną, taką średnio ocenianą też produkcję filmową też dla HBO, a tu nagle film, w którym są dodatkowo mało znani aktorzy, który porusza trudną tematykę dość, którą łatwo było zepsuć i budżet chyba też nie jakiś specjalnie wysoki, a tu nagle film staje się mega hitem i wszyscy go uznali za serial lata. To tak trochę głupio brzmi, serial lata, hit lata, ale no w tym przypadku to chodzi po prostu o to, że naprawdę dobra produkcja, taka i głęboka, i świetnie zrobiona, bo są też fantastyczne zdjęcia, mimo że nie ma dużo efektów specjalnych, to są świetne zdjęcia i montaż, całkiem niezły dźwięk. Film ma na tyle dobry scenariusz wciągający, że nie musi się ratować właśnie efektami specjalnymi, nie ma tam jakichś spektakularnych wjazdów w cyberprzestrzeń, jakichś bajerów, szmerów. Głównym bohaterem jest Elliot Alderson, młody haker, specjalista od zabezpieczeń, który jest kolesiem takim aspołecznym, ale też tą aspołeczność jego pokazano w taki nietypowy sposób, bo to nie jest ten pryszczaty okularnik, który ma problemy z dziewczynami, tylko ta aspołeczność ma zupełnie, ma głębsze podłoże o wiele i nie żenuje nas tak, nie? Odbiega po prostu od tego głupawego stereotypu.
1: Taki męski odpowiednik Lisbeth Salander z trylogii Millennium?
0: O, to ja nie znam w ogóle, co to.
1: A, kurczę, powinieneś, jeżeli robisz audycję o hakera.
0: A?
1: No, co prawda spoiler tyczy się filmów, ale myślę, że o książce też warto wspomnieć. Właściwie, no chyba każdy, kto lubi kryminały, zna Stiga Larssona, ale to może trochę później, także przepraszam za takie trochę wybicie z rytmu, ale tak mi się ta postać skojarzyła mocno.
0: No właśnie, bo ten Elliot, on mimo, że jest aspołeczny, to on ma w sobie bardzo dużą charyzmę i taką siłę też. On nie jest aspołeczny, bo się wstydzi, bo się boi, tylko on po prostu jakoś go rozczarował chyba trochę ten świat, dużo przeszedł. I to jest taka aspołeczność bardziej realistyczna. Myślę, że wokół nas jest dużo takich osób, które nie są jakoś specjalnie nieśmiałe, są bardziej tak odarte z jakichś złudzeń, zgorzkniałe na przykład, tak? Taka, wiesz, głębsza aspołeczność i bardziej na czasie, nie? Więc ja taki jestem trochę.
1: Pewnie zauważyłem.
0: No, a spotkałeś mnie na żywo?
1: No nie.
0: No widzisz. Ja w radio jestem trochę inny.
1: Może czas najwyższy.
0: Ja w radio po prostu się zmieniam, robię się showmanem, a ja potem daję stop i taki się robię. No nieważne.
1: Trzeba będzie przejechać te 400 kilometrów do Wrocławia.
0: To się obawiam się, że rozczarujesz się właśnie, bo spotkasz takiego aspołecznego człowieka, który się nie odezwie ani razu, ty tam będziesz zagajał. No to pogoda fajna, dzisiaj ciepło było, jak jechałem, a ja, no i co z tego?
1: Och, krawiec, marudzisz.
0: No i mamy tego Eliota, który łączy się z taką grupą hakerów, sam jest niezłym hakerem i postanawiają sparaliżować cały system, wywołać krach gospodarczy, tak przynajmniej było w pierwszym sezonie. Dodatkowo się pojawia motyw ojca tego Eliota. No nie będę tu za dużo zdradzał, bo serial jest zbyt dobry, żeby wam tutaj wyjawiać. Poza tym, jeśli zdradzam jakieś spoilery, jeśli są jakieś spoilery, to częściej je przytaczam odnośnie tych filmów, które są już stare, które są klasyką, które są filmami kultowymi, które wszyscy znają, nie? A taki serial, którego być może wielu z was nie zna jeszcze, no to nie chcę tu za dużo zdradzać. więc bardziej się skupiam nad po prostu ogólną jakością też tego filmu. I z tych wszystkich produkcji, które wymieniłem, zdecydowanie najbardziej polecę wam Mister Robota, tym bardziej, że drugi sezon się ukazał, którego jeszcze nie miałem przyjemności oglądać, a podobno jest bardzo dobry i już od pierwszego odcinka bardzo wciąga. To, co jest też charakterystyczne dla tego filmu, to to, że on często zmienia klimat. Raz to jest thriller, raz bardziej film sensacyjny, z odcinka na odcinek. Każdy odcinek, można powiedzieć, jest trochę inny. Raz jest trochę psychodeliczny, taki coś jak Las Vegas Parano wręcz, więc nie ma nudy, zero nudy, bo ciągle się zmienia trochę konwencja jakby i styl, nie? Więc no i to jest taki pierwszy film chyba, który pokazał w tak realistyczny sposób świat hakerów. Tam pojawiają się terminy też takie hakerskie, pokazane są techniki hackingu, różne takie, no bardziej od takiej realistycznej strony. Nie ma tam programiku do hakowania i hakowania sygnalizacji świetlnej i lodówki za pomocą smartfona czy coś, takich bzdur, nie? Po prostu, że no nie ma też takich tak dużo stereotypów jakichś takich powielanych często w filmach o hakerach, że albo jeździ na deskorolce, żuje gumę i laptopa ma pod pachą i włamuje się do NASA w wolnych chwilach i policja do niego przyjeżdża i go z domu wyciąga, a drugi nosi okulary, ma pryszcze i się zastanawia nad ksywką, czy się nazwać Doktor Doom, czy Kapitan Laser tam, no, takie, nie ma takich głupot po prostu strasznych, nie? Są takie trudne też tematy, tam w pierwszych odcinkach się jakaś szajka pedofilców pojawia i szantażowana jest przez hakera. No takie, wiecie, po prostu no, poważniejszy film, nie? Który jest naprawdę dobry. A tutaj jeszcze Zenon wspomina o kosiarzu umysłów, który no też można powiedzieć. Jak się nazywał ten bohater? Job? Czy Hiob? Hob? No w każdym razie jest taki głupek, którego doktor pracuje nad zwiększeniem inteligencji tego gościa i ten gość tam potem taki mądry się robi i w ogóle się przenosi do cyberprzestrzeni i tam potem są takie różne, słuchajcie, cuda niewidy normalnie, że laczki wirują, no.
1: Czyli taki mało realistyczny raczej.
0: Fajny film, no to ja tak się tu podśmiewuję trochę, bo już tak dobrze nie pamiętam tego filmu, żeby go tutaj opisać, ale na pewno jest to film wart uwagi, jest świetnie zrobiony jak na swoje czasy też, są świetne rendery, no i taki głębszy troszeczkę też, bardzo dobry film, też polecam. No i co, i możemy się na koniec, jeszcze z 10 minut masz może, żeby tu posiedzieć ze mną?
1: Tak, spokojnie, oczywiście.
0: To nie wiem, możemy się zastanowić na przykład nad przyszłością hackingu, jak będzie wyglądał świat, no bo nie da się ukryć, że hakerzy mają coraz większy wpływ na rzeczywistość. Rządy się zainteresowały jeszcze bardziej hakerami. Mówi się o chińskich hakerach na usługach armii, tak? Którzy, jak wybuchnie trzecia wojna światowa, to ona będzie też tak inna od tych, które były. Właśnie myślę też ze względu na hakerów, na to, że pierwsze, co się stanie, to hakerzy pewnie nam sparaliżują, co się da, tak? Jacyś chińscy hakerzy, jak będzie globalny konflikt, to powyciągają wszystkich tych hakerów z Korei Północnej. Myślę, że Rosja, no mówi się, że Rosja ma świetnych hakerów.
1: Znaczy też, w ogóle nie? Teraz, ja myślę, że każde jakieś szanujące się państwo ma na swoim utrzymaniu rządowych hakerów. Także myślę, że no na pewno wojna cybernetyczna jako element tej trzeciej wojny światowej byłby nieodzowny.
0: Mówi się też, że już są od czasu do czasu takie spektakularne ataki na Google'a na przykład, o które się podejrzewa właśnie chińskich hakerów. To taka zimna wojna, można powiedzieć. właśnie z udziałem na przykład chińskich hakerów, którzy może, nie wiem po co oni robią takie ataki, może to jest jakieś przygotowywanie się do czegoś, nie? Nie wiem.
1: No bardzo możliwe, zresztą jak wiadomo, że tak powiem jakoś, no właśnie trochę straciłem wątek, ale chodzi mi o to, że w Chinach Google jest cenzurowany, więc ciekawe z jakiego tak szerzej powodu, więc może jest coś więcej też, dlaczego oni atakują tego Google'a.
0: W Chinach jest jakby taki internet za cybernetyczną, żelazną bramą, nie?
1: Tak, tak. Oni mają swoje różne odpowiedniki. Mają zamiast Google'a mają Baidu, zamiast YouTube'a mają Youku i mają swój taki naczelny komunikator WeChat, czy jakoś tak to się nazywa, czyli po angielsku WeChat.
0: Wszystko oczywiście pod czułą opieką rządu.
1: No oczywiście.
0: No i tak to wygląda. No ja bym się bał tych, bo Azjaci często są tacy bardzo, że oni wkładają dużo czasu i pracy w to, żeby się wykształcić, wiesz, żeby mają też, są ambitni też, więc na pewno mają świetnych hakerów, nie? Którzy, wiesz, przez wiele, wiele lat wkładali dużo czasu i wysiłku w to, żeby stać się wymiataczami w tej dziedzinie.
1: To też, ale myślę, że mogą to być też hakerzy z dowolnego kraju, tylko są po prostu dobrze opłacani.
0: Jak mówiłem o wzroście świadomości też tej profesji hakera, trzeba też zauważyć, że tacy hakerzy pojawiają się już nawet jako bohaterowie filmów sensacyjnych. W ostatniej odsłonie Niezniszczalni Trójeczka, mamy przecież mamy nowego członka w teamie, który jest pilotem drona i za pomocą tego drona hakuje tam przez Wi-Fi różne zabezpieczenia. No trochę to jest też tak uproszczone i może nie do końca realistycznie pokazane, bo jemu tam na ekraniku się wyświetla jakiś tam pasek, ile mu zostało do zhakowania tam. Po prostu coś tylko powciska i jak to często pokazują na filmach, że pasek, który jest na 0 idzie na 10%, 20, 30% i jak dojdzie do 100%, to zhakował, nie?
1: No,
0: wiesz.
1: No tak. Ale w ogóle ja myślę, że w każdym takim większym serialu znajdziemy elementy związane z hakerami. Był taki kiedyś serial Wojskowe Biuro Śledcze i tam też był hacking, bo ktoś zhakował system autonomiczny statku, znaczy, ale nie kosmicznego, tylko niszczyciela. I statek zamiast symulować, że strzela w jakieś obiekty, to strzelał naprawdę. I musiała dziewczyna zhakować system, żeby po prostu wyłączyć, no po prostu, bo cały statek był przejęty przez komputer.
0: Ja to się obawiam w ogóle, że mamy do czynienia troszeczkę z takim zjawiskiem, czymś w stylu takiej bańki, która w końcu pęknie. Może źle to określam, ale to chodzi o to, że ataków hakerskich jest coraz więcej, bo profesja informatyka staje się coraz bardziej powszechna, coraz więcej mamy specjalistów od tego, coraz więcej nasz świat jest oparty na informatyce, na różnych informatycznych zabezpieczeniach i bardzo wiele ataków na banki, na różne instytucje jest ukrywanych po prostu. O tym się nie mówi. Te wielkie instytucje robią, co mogą, żeby takie rzeczy nie wychodziły na jaw i w końcu nastąpi też, jak zawsze, jakieś takie przesilenie, nie? Że ktoś dokona takiego ataku, że wszystkim się naprawdę wielką czkawką to odbije i wtedy dopiero się zacznie mówić bardziej o problemie, a na razie troszeczkę się, mam wrażenie, zamiata pod dywan to wszystko i udaje się, że problemu nie ma, a zawsze było tak, że jak ktoś wynajdzie jakieś zabezpieczenie, to drugi już kombinuje, jak to złamać.
1: Dokładnie, zawsze tak było i będzie tak naprawdę, czy to będzie sprzętowa rzecz, czyli jakiś super zamek, czy to będzie po prostu stricte software'owe. No, hacking był, jest i myślę, że będzie w miarę rozwoju cywilizacji. Właściwie nawet motywy takiego, może nie tyle hakerstwa, ale przejmowania próby przejęcia czyjejś technologii jest tego pełno w Voyagerze chociażby. Chodzi mi o Star Trek Voyager. Także jest tam tego też mnóstwo. A w ogóle motyw, który poruszyłeś też, jeśli chodzi o zdigitalizowanie ludzi, jest poruszony też w Archiwum X. Tylko nie pamiętam teraz dokładnie numeru odcinka i sezonu, ale też była tam taka mała grupa hakerska, która stworzyła hiperinteligentny system, który po prostu w pewnym momencie po prostu przejął nad nimi kontrolę, zamiast oni nad nim. I między innymi odpowiedzią jakby na zlikwidowanie zagrożenia było zcyfrowywanie, no zdigitalizowanie siebie, tak? Czyli prowadzenie swojej świadomości do internetu.

0: I no, może być ciekawie. Mówi się też, że większość zabezpieczeń takich poważniejszych w różnych właśnie instytucjach związanych na przykład z obronnością czy z bankowością jest oparta na wyliczaniu liczb pierwszych. I
1: tak, to już są konkretne algorytmy po prostu, które na tym polegają.
0: No i mówi się też, że jak ktoś odkryje wzór pozwalający liczyć dowolną liczbę pierwszą, to będzie oznaczało koniec znanej nam kryptologii. To może być straszliwy kataklizm, to może być coś nieporównywalnego, to może być coś porównywalnego z apokalipsą jakąś taką wielką, która nam rozwali po prostu system kompletnie, nie?
1: No, ja nie wiem, czy taki wzór w ogóle jest do znalezienia, ale faktycznie, jeżeli coś takiego się pojawi, no to wtedy tak, zdecydowanie.
0: No i to wszystko jest przed nami, to są współczesne jakieś zagrożenia, którym powinniśmy się przyglądać, które powinniśmy starać się przewidzieć, a na razie to wszystko jest tak, no tak poza nami, nie? Człowiek się wydaje nie przejmować tym wszystkim, a i ta bańka tak jakby rośnie, bańka w cudzysłowie, nie? A przecież też jest tak, że coraz młodsi ludzie się znają na tym hakerstwie. Można przytoczyć taką osobę jak Mafia Boy słynny, czyli Michael Kalcze. Haker, który w wieku 15 lat sparaliżował Yahoo całe, wiesz, i chcąc zaszpanować przed jakąś rosyjską chyba grupą hakerów, do której został zwerbowany, oni go tak traktowali troszeczkę jako taki, wiesz, no dzieciak jakiś tego, i on chciał im zaimponować i Yahoo złamał, nie, i to było coś naprawdę wielki atak, on podobno stworzył jakieś bardzo zaawansowane te wirusy, trojany, i no to pokazuje, jakie możliwości ma dzieciak dzisiaj nawet, nie?
1: No to ja chciałem ci przytoczyć przykład ze wspominanej serii, tylko że nie Millennium, znaczy właściwie, bo to jest tak, że Stieg Larsson stworzył pierwsze trzy części, a niedawno wyszła czwarta część napisana już przez kogoś innego, bo autor już nie żyje od dobrych 11 lat. Mianowicie tam został przedstawiony scenariusz zhakowania NSA, czyli National Security Agency. Ja myślałem, że to jest właściwie niemożliwe, że to jest totalna fikcja, ale się okazuje, że jakieś chyba niecały miesiąc temu faktycznie takie wydarzenie miało miejsce.
0: Też jest ze znanych hakerów, no to Kevin Mitnick, taka ikona, można powiedzieć, tak. Ktoś, kto kojarzy nam się po prostu z hakerem, jak spotykamy kogoś, kto się za bardzo nie zna na komputerach, to on może wiedzieć, kim jest ten Kevin Mitnick. I ponoć jest to taka przesadzona ta legenda jego, że on wcale nie był jakimś tam wymiataczem wielkim i jego hakowanie polegało tak, jak często wygląda robota hakera, że on szpera w śmieciach na przykład jakiś, żeby zdobyć jakieś hasła czyjeś. Po prostu no idzie i do śmietnika, w śmietniku wam grzebie, no haker taki, nie? I chyba tak często jest, że jak ktoś jest najbardziej znanym hakerem, to media często go nazywają, że to najwybitniejszy haker i człowiek, który sparaliżował świat, geniusz komputerowy, wiesz, po prostu, bo tylko no, dlatego, że najbardziej znany, nie?
1: Każdego, tym kim nie jest. No ale masz rację, tutaj tak, no został okrzyczany tym największym, najgenialniejszym hakerem, a znaczy ja myślę, że każdy haker ma coś sobie takiego, że to nie jest tak, że on tylko siedzi przy kompie i stuka i w ten sposób się włamuje. Myślę, że metody takie socjologiczne na pewno są w jakiś sposób wykorzystywane.
0: Kurczę, ja muszę zrobić coś takiego nie kontrowersyjnego.
1: Wiem, najprostsza metoda socjologiczna to na przykład, nie wiem, pójść upić się z kimś i, znaczy może bardziej upić kogoś, pijąc z kimś i wydobyć od niego dane pozornie nieważne, a dla hakera one będą praktycznie sednem tego, co chce uzyskać. Tak.
0: Dokładnie. Właśnie w serialu Mr. Robot są pokazywane takie hakerskie techniki, te właśnie bardziej zgodne z rzeczywistością, że taki haker musi często się udać fizycznie do miejsca, gdzie musi się dopiero podłączyć do terminala, nie wszystko się da zrobić zdalnie, że on musi też wymyślić sprytny sposób, napisać jakiegoś maila do kogoś, że a jakaś tam usta.

0: Ja jestem z działu technicznego, proszę mi podać tu hasło, bo mi się zgubiło. To ja bym tak hakował właśnie. No już, i takie sposoby różne. No to nie tylko taki mózgowiec, co siada przy komputerze, zaczyna trzepać jak małpa w tą klawiaturę opętańczo, te cyferki mu tam migają na ekranie i on w 2 minuty włamał się do NASA. To nie tak, no. To nie tak.
1: Także, ja myślę, no, że to jest nie, ciężka praca.
0: Ciężka praca, no.
1: No, to jest... Potem włam kończy się takim, taką, no i satysfakcją i uwieńczeniem tych wysiłków, tak, ale lekko to na pewno nie jest.
0: Też dopiero właśnie w Mister Robocie pojawiły się takie fachowe terminy właśnie jak botnet, jak backdoor, jak firewall, jak terminal, czy tam trojan i to było też fajne w tym, że po prostu czuło się, że to naprawdę, że twórca odkrywa rąbka tajemnicy tego warsztatu hakerskiego, a nie na zasadzie jak mały Jaś sobie wyobraża hakera, nie? Tak jak to było hacker, do tej pory. No.
1: Być może konsultował się po prostu z grupami hakerskimi. No tak było najlepiej.
0: Wygląda na to, że tak, albo sam się tym interesował swego czasu. Też jest pokazywany mechanizm poszukiwania najsłabszego ogniwa, bo to też tak się niedawno dowiedziałem od pewnej osoby, że to tak się często robi, że masz coś, wiesz, super zabezpieczoną jakąś stronę, ale ona ma jakąś na przykład wtyczkę zainstalowaną, która jest napisana beznadziejnie, tak? I ta wtyczka się staje najsłabszym ogniwem, które właśnie przez które przechodzisz, więc możemy mieć coś super naprawdę zrobioną stronę i serwis, a doinstalujemy jakieś tam gówno i haker nam po prostu przez tą lamerską jakąś wtyczkę nam się przedostanie. No.
1: Tak, dokładnie.
0: Jak to wygląda? No dobra, mam nadzieję, że ciekawie wam przedstawiliśmy dzisiaj temat takich cybermagów trochę, bo to zawsze tak się kojarzył trochę haker osobom, które się trochę słabiej znają, z takim trochę magiem i czarodziejem współczesnym, nie? Wręcz. Może dlatego, że...
1: No tak, ale też z jakością, bo na przykład ja też chyba troszeczkę uległem kiedyś tym stereotypom, że dowiedziałem się, że Debian, czyli dystrybucja Linuxa, jest stworzona przez hakerów, no to nie ma bezpieczniejszego Linuxa, nie? To chyba nie jest też tak do końca.
0: Często tu padał podczas audycji tytuł Snickers, przynajmniej od kilku słuchaczy, bo widzę, że i jam ci to wspomina o tym, i Zenon wspominał, i... No, ale ja nie znam tego filmu, po prostu go nie znam, nie pamiętam, albo widziałem i nie pamiętam, więc liczyłem, że może ktoś z was opowie o tym Snickersie. W ogóle zjedźcie se Snickersa może i tu i nie gwiazdorujcie.
1: Ja słyszałem o programie Snickers, o filmie Snickers nie słyszałem.
0: A ja wiem, że buty takie są, Snickersy, takie Adidasy, białe, wielkie, z językami.
1: Ja wiem, że batony. No. No. Ale był też program, który... Niby to mógł z tobą rozmawiać.
0: I pozostaje nam zaprosić was z Furakiem na audycję, która już niedługo się pojawi. Nowa audycja. Nieprawdaż? Już chyba nie pospieszyłem się, że zapowiedziałem, co? Czy trochę tak?
1: No nie, myślę, że w następną niedzielę już zaczniemy. Że tak powiem, zaczniemy od tematu transhumanizmu, także przygotujcie się na dość ciekawą przede wszystkim dyskusję. Audycja nazywa się Tech Night.
0: I transhumanizm fajnie się wkomponuje w profil tej audycji, która będzie właśnie taka trochę o technologii, trochę o technice, ale też o filozofii, o aspekcie takim duchowym i moralnym też niektórych rzeczy, czyli coś nowego. Nie będzie to taka audycja, jak zwykle jest robiona przez geeków na przykład, którzy tak podchodzą od technicznej tylko strony, a my chcemy coś więcej z tego wydobyć. No, więc...
1: Zdecydowanie tak. Także no. O różnych aspektach technologii. No i myślę, że będziemy mieli o czym dyskutować, bo o transhumanizmie coraz głośniej tak naprawdę słychać.
0: Tak więc temat
1: zwłaszcza
0: aktualny.
1: Jeśli chodzi o postęp cywilizacyjny, o coraz lepsze komputery, no to ten temat zawsze się gdzieś obok pojawia.
0: Także zostańcie z Nocnym Radiem, tym bardziej, że to nie jest jedyna audycja nowa, która się szykuje. Już niedługo fajne będą rzeczy, a jeszcze pododawałem bardzo dużo audycji, także one są dostępne teraz w obrębie serwisu. Przekleiłem je po prostu z YouTube'a naszego. I no, jak klikniecie sobie teraz na audycję i na przykład na spoiler, albo jak będzie w Polsce, albo na Nocna Jazda, czy Lucifer Causa, to od razu wam się pojawią wpisy już, gdzie będzie można sobie wygodnie, nie wychodząc ze strony, posłuchać. Pojawił się też RSS. Można sobie RSS-a teraz na przykład wkleić do jakiegoś tam programu, co sobie używacie, albo na jakiś serwis www, który wam agreguje różne treści i też można sobie tego używać. Można też ściągać audycje na dysk, co wcześniej było niemożliwe. Także jak widzicie, cały czas pracuję nad stroną, żeby nowe rzeczy się pojawiały, cały czas są jakieś dodatkowe funkcje, dodatkowi nadający pojawią się też niebawem w dziale ludzie. Tak więc no, staram się, żeby ciągle było coś nowego. Też jest świetne to, że często włączacie sobie Nocne Radio o godzinie 4 w nocy na przykład, a tam ktoś nadaje na żywo dla was. Ostatnio był to na przykład Kunrad, który fajnie opowiadał. I no, także dzieje się, w końcu no, Nocne Radio.
1: Tylko, żebyście nie hakowali tej strony. No chyba, że chcecie ulepszyć bezpieczeństwo.
0: No, nie szkódźcie, nie hakujcie, bo jak mi się to rozleci teraz, to ja nie wiem, czy będzie mi się chciało już to nowa wszystko stawiać i tam i kasować. To oszczędźcie krawculka może jeszcze trochę. Albo przynajmniej bądźcie tymi białymi kapeluszami, napiszcie krawiec, masz zabezpieczenia do dupy.
1: Musisz zrobić to i to.
0: Musisz wpisać coś tu, coś do, to coś usunąć, skasować. To tyle, to by było na tyle. Mówili do was krawiec i
1: Furak.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.

0: dobry wieczór. Czy słychać? Powinno być, nie? Dobra, to ja sobie jeszcze tutaj jesteśmy na żywo. Dobra, tym razem się udało. To nie może być tak, że dobrze, także się pochwalę, bo dzisiaj jest szczęśliwy dzień. Co prawda nie tutaj z audycją, ale tak ogólnie obudziłem się dzisiaj.
1: To już jest duży zastrzyk szczęścia.
0: Nie, bo jestem na urlopie. Jestem na urlopie i już mi tak zleciał więcej jak jedna czwarta urlopu. Także byłem zajęty siedzeniem z tym, jak to się nazywa. Z teściami, tak? No, ale dlaczego się nigdzie nie wybrałem, pomimo, że teście w domu? Dlatego, że musiałem ich odwieźć na lotnisko we wtorek. Czyli ich nie ma. Tak, obudziłem się dzisiaj pierwszy raz przez teściów.
1: A to nie dopilnowałeś, czy wysiedli w Chinach?
0: Wysiedli, są już na kwarantannie.
1: To znaczy nie poleciałeś z nimi i nie wróciłeś, tak?
0: Tak, są już na tym. W Amsterdamie ich wsadziłem na... Wsadziłem ich do samolotu, sobie polecieli, zostali wywiezieni na kwarantannę i ich nie ma. I po prostu się obudziłem i tak, dziecko do przedszkola rano, ja na urlopie, żona też tam sobie coś robiła, a ja sobie w ogródku z rana. Proszę, śniadanko w ogrodzie, kawka, cisza, spokój, Jezu, jak pięknie. Szczęście, pierwszy dzień prawdziwego urlopu. No naprawdę, naprawdę.
1: Dzień dobry, Fufu. Witam wszystkich na czacie i oglądających. Z tej strony z morki.
0: O właśnie. Także, a potem jeszcze przy zaprowadzaniu dziecka do przedszkola, a mieliśmy niepełny wymiar, powiedzieli, że miejsce się zwolniło na pełen wymiar i już nie ma problemu, można zostawić od 7 do 4. Także taki szczęśliwy dzień. Jest dzisiaj, jutro czwartek.
1: Znaczy luzy miałeś, dzisiaj zbijałeś bąki, innymi słowy.
0: Zbijałem, nie bijałem. Ja w ogóle... Nie pamiętam, co ja robiłem na początku.

0: A po jakieś teściowe byli, w ogóle taki jakoś wyjęte z tego, z życiorysu.
1: Ja tegorocznie swój urlop, przez to, że nie dostałem zawczasu pozwolenia na budowę, bo chciałem sobie garaż dobudować, spędziłem na graniu w The Last of Us. I w sumie nie wiem, co więcej zrobiłem w tym czasie.
0: No to ja mam tak podobnie, właściwie nie wiem, tak jeśli chodzi o mój urlop, to kurde, no poszedłem na niego w piątek, tak, w sobotę to ja musiałem teściów na jakieś covidowe testy zawieźć, w niedzielę to kuźwa nawet nie wiem, co ja robiłem w niedzielę. W Holandii byłem. Nie, nie byłem w Holandii.
1: Za granicą.
0: O nie, tak, byłem za granicą, w Belgii, na grzybach byłem, grzyby są.
1: Ja tak w ogóle takich dygresji rodzinno-wakacyjnych, to wczoraj zabrałem swojego młodego pierwszy raz na basen.
0: O, to ja
1: I
0: byłem tydzień temu. Piękna sprawa.
1: obawiałem się, że będzie się bał, gdyż takiego zwykłego basenu wyporowego, jaki stoi na podwórku, no to się panicznie boi się podejść do wody. Boi się w ogóle, jak się zbliżamy go do tej wody. Tak jakby, nie wiem, jakby ta woda była lawą, nie? Tak zabiera stopę. Próbuje się maksymalnie oddalić. Natomiast wczoraj miał taką mega zabawę i radochę, że nie sposób go było z wody wyciągnąć i zakończyć w ogóle
0: A
1: tej
0: ile
1: całej
0: lat ma?
1: przygodności. 1,5 roku.
0: O, no to moja dwa ma i pierwszy raz była jak 2 lata, na urodziny zresztą. Byłem z kolegą tutaj, w ogóle ciekawostka, kolega
1: W
0: Niemiec,
1: sumie
0: a...
1: jeszcze niecałe, jeszcze za 16 miesięcy dokładnie.
0: O, no widzisz, córka? Syn.
1: Syn.
0: Syn, no to może się kiedyś spotkają w życiu, kto wie. Moja córkę mam. No chyba, że będą
1: To już
0: LGBT.
1: chyba za stara dupa dla niego będzie.
0: No chyba, że będą LGBT, to też nie wiadomo, bo to teraz wiesz. Czy chyba, że płeć nam zmienią w przedszkolu.
1: Postaram się, żeby nie było.
0: Ale no mówię, chyba, że dadzą te tabletki na zmianę płci i ty będziesz miał dziewczynkę, a chłopca i to, no. W
1: Potem
0: każdym
1: się
0: razie.
1: zamienią się.
0: Tak, albo
1: Zamienią
0: będą
1: się
0: hołdowali
1: miejscami.
0: się ideologii singli, bo to też tak.
1: Ewentualnie będą niebinarni.
0: No właśnie. Także różne czekają niespodzianki w XXI wieku na nasze dzieci. No a ja byłem na basenie, jak skończyła 2 lata, czyli to był 5 września. Potem się przeziębiło dziecko i kurde, myślałem, że już koronka przyszła do nas, ale nie, koronki nie było. Ale też w ogóle dziecko tam się nie bało niczego, napierdzielało po tym basenie w prawo, w lewo.
1: Znaczy, ja zabrałem swojego trochę lekkomyślnie do zjeżdżalni. Fakt, że to taka wolna, płaska zjeżdżalnia, ale strasznie bał się tej zamkniętej przestrzeni nad nami. Jak przejeżdżaliśmy w takich miejscach, gdzie były jakieś prześwity, prześwietlenia, to było w porządku, ale jak wjeżdżaliśmy w jakieś ciemniejsze miejsce, gdzie ta rura ujednolicała się kolorem, to taką lekką panikę zaczynał łapać i już
0: A tutaj
1: postanowiłem, raz jednak
0: są
1: tego nie zrobię.
0: na wioskowym basenie jest jedna malutka zjeżdżalnia zamknięta z powodu na wirus. Ty mamy 7 łapek w dół, 6 do góry, weź kliknij do góry.
1: Ale ja
0: Bo
1: dałem w dół.
0: dałeś w dół świnia jedna. Ale już przekroczyliśmy kontestację w ogóle, bo ostatnia kontestacja miała 11 słuchaczy, mamy 25, także ponad 2 razy więcej. No, pozdrawiam kolegę Hugo z kontestacji. Ale to tak jest, widzisz, no, w czasach niepewnych to ludzie wolą słuchać, że ktoś im pomoże raczej niż że mają se sami sobie radzić. To tak może dlatego ma mniej słuchaczy. No, to już
1: No, w
0: tak.
1: czasach kryzysowych takie stacje chyba nie mają bardzo racji bytu.
0: Jak ci powiem,
1: Robiliście wszystko źle, zrobiliście kryzys i to jest wasza wina, głąby.
0: twoja wina. Nie, ten, zamknęli państwo, nie mam co jeść, bo mi restauracji nikt nie przychodzi. Twoja wina. Sam jesteś kowalem losu, nikt ci nie ma pomóc. Zachorowałem na ten, nieważne, że epidemia, musisz sam, nie będę ze swoich podatków ci płacił.
1: 40 lat płaciłem składki na emeryturę. A chuj nas to obchodzi?
0: No
1: Płacić do
0: właśnie.
1: 90.
0: No, całe życie w hucie, ale dochody dopłacono. Chujowa ta twoja praca. Spierdalaj. To już z tego.
1: Ja tak w ogóle mam wpisane na Facebooku, że jestem stolarzem, pracuję w hucie z szkła.
0: A to miło, bo ja buduję huty szkła akurat. To jest moja praca.
1: Jestem stolarzem w hucie.
0: Jak to? To są warsztaci stolarzy, oni coś tam robią.
1: No
0: Ale ci
1: nie,
0: powiem
1: nie
0: właśnie.
1: wiedziałem. Chciałem to zrobić maksymalnie ironicznie i tak na przekór.
0: A widzisz, a ja miałem okazję wczoraj, to było tak, wczoraj, w mieście Amsterdam miałem okazję napić się piwa z butelki z mojej własnej huty, znaczy tej, której ja zaprojektowałem. A mianowicie byłem w restauracji etiopskiej i mieli piwo Habesza i patrzę na butelkę. Kurde, jedyna huta szkła pierwsza w Etiopii i już nasze buteleczki pakują. Także miło mi się zrobiło. Powiedziałem pani, jeszcze dostałem 10% zniżki chyba na rachunku, bo mówi, a pan tak Etiopię zna dobrze, tam bywa, to proszę. To... No.
1: Znasz Etiopię?
0: No, siedziałem trochę, nie?
1: Tak? O,
0: Tak, no bo tam
1: ciekawe,
0: budowaliśmy
1: przytocz coś.
0: hutę
1: Powiedz
0: szkła.
1: coś po
0: No
1: etiopskiemu.
0: nic ci nie powiem, ale był jakiś patos tym, dlatego się przyznam, że balety były dosyć ostre tam, a tam chleją w środku tygodnia, tak, ale to nie tak jak my, tylko tak ostro, nie, naprawdę ostro. No, Jezu, człowiek chodził ciągle nawalony.
1: Jak u Magikala.
0: No, także jak ktoś chce ostro pić, to Etiopia polecam. Tam się pije naprawdę i no i tam jeszcze z kolegą zagubiliśmy się w tej Addis i jakiś byliśmy w ogóle w regowym barze reggae, bo wiadomo, Etiopia, Haile Selassie, te klimaty i Bob Marley leciał, my najebani, jedyni biali w całym, a Etiopczycy co z tego nalewali. No, piękna sprawa. No, także
1: Ilu was było? Dwóch, tak?
0: dwóch Polaków, tak, ja i kolega z Bydgoszczy też
1: Czarni wam
0: byli.
1: usługiwali, jak rasiści, no. Pan
0: Nie.
1: feudalizm
0: Po
1: normalnie.
0: prostu byli tak zaskoczeni, że my się nie boimy.
1: No tak, no. A nie próbowali wam czegoś odrąbać?
0: Nie. Ale to było, wiesz, coś w tym samym sensie, jak
1: Na
0: byłem kiedyś.
1: przykład głowy.
0: Nie. W Londynie kiedyś były mistrzostwa te. Nie to w Londynie, tylko ja siedziałem w Londynie i były mistrzostwa w piłkę kopaną, to się nazywało Euro coś tam. I był mecz Polska-Austria. I w polskim pubie siedziałem, go oglądałem, sami Polacy i wszyscy śpiewali Mazurka, nie? Usiedli, otworzyli browary i hymn Austrii leci. I taka mała blondynka wstała i zaczęła śpiewać. Wszyscy tak na nią spojrzeli. W końcu taki właśnie patola stanął, taki kurde łysy patola, uścisnął rękę, mówi. Po polsku jeszcze do niej, ona chyba nie za bardzo rozumiała po polsku, ale mówi, szacunek za odwagę.
1: No, i tak nic nie zrozumiała.
0: No, także tak to było. O 9-9 mamy do góry na dół. No i tu pierwszy seksistowski głos od koleżanki Moniki. Monika twierdzi, że samochody to są mało kobiece. No to jest seksizm w czystej postaci.
1: Seksizm wobec mężczyzn.
0: Tak, i wobec kobiet też, no nie wiem.
1: Sama się zseksizmowała.
0: Tak, w Audi jednym z kierowców rajdowych, chyba najlepszym w historii, właśnie była kobieta, także to jest bardzo seksistowskie.
1: A kobiety nawet teraz do Formuły 1 się powoli przebijają. W jakichś tam kadrach, rezerwach dalekich Williamsa, ale jeździ jakaś, już nie pamiętam, jakaś Azjatka chyba.
0: O, to coś dla mnie. A jeszcze tak pomijając.
1: Azjaci mają, ale Azjaci mają fory w Formule 1 tak w ogóle, bo tam ogromne znaczenie ma jednak masa, w tym masa kierowcy. No, a taka drobna Azjatka waży tyle co nic.
0: No, moja żona
1: W
0: waży.
1: sumie może dodatkowy bak paliwa w to miejsce zabrać.
0: Przyznam się, moja żona waży 45 kilo, także niedużo. O, no.
1: Moja nie jest Azjatką i ma piątkę z przodu.
0: O, no to widzisz. No, ale to 45 kilo to jest dobra waga, bo tam łatwo się nosi. Wiesz, jak trzeba zanieść.
1: No, dźwignąć czasami, kiedy trzeba.
0: Mamy 10, 10, patrz, idziemy minusy i plusy
1: W łeb
0: w łeb.
1: idziemy.
0: No. Przepraszam, taki kaszelek covidowy. W końcu w Heinsbergu jestem, ale nie, teściowie dostali test negatywny, także. A i jeszcze przed tym, jak przejdziemy do samochodów, to wam powiem, były wybory. Były wybory w niedzielę, byłem na wyborach tutaj zagłosować. Jako obywatel Unii mam prawo głosowania w wyborach lokalnych. No i byli różni kandydaci, tam z SPD, CDU, nawet AfD się pojawiło. Tak, no ale się pojawiło coś jeszcze na karcie wyborczej, co mi trochę się nieswojo poczułem. Był NPD. Kojarzysz NPD?
1: Wiem, że to jakaś partia na pewno.
0: Tak,
1: Nie, nie
0: NPD to
1: wiem,
0: jest
1: czy to jest
0: tyle
1: NPD, nie
0: co
1: kojarzę. To
0: nad...
1: jest to od Merkelów? Od
0: Nie,
1: Merkelów?
0: to
1: Nie.
0: CDU. No,
1: Czy ci naziści to
0: to są
1: NPD?
0: prawdziwi naziści. To jest NPD, to jest Nationale Partei Deutschland i oni tam się nie kryją, że to są prawdziwi naziole. No i dobra. I w Niemczech, jak masz kartę wyborczą, to przede wszystkim jest napisane imię, nazwisko, wiek i zawód, nie?
1: Witam cię, kasztanie.
0: O. Jest
1: Drogo
0: imię,
1: kasztana.
0: nazwisko, wiek i zawód, no i tam byli. No i jedyny kandydat z NPD się po pierwsze nazywał Główka, takie swojskie nazwisko, w niemieckiej wersji Glowka,
1: No
0: ale
1: i
0: to widać, że to z polskiego.
1: od razu już w narracji w mediach będzie, że polscy naziści próbują zdobyć
0: No
1: Niemcy od
0: widzisz,
1: środka.
0: ale wszyscy tam jakieś zawody mieli, tam pan na burmistrza, co został, to on jakiś tam prawnik, tam jakiś inny, no a jedyny przy panu Glowka siedział bezrobotny. Także jedyny nazista tutaj, który chciał do Rady Miasta się dostać, jest bezrobotnym Polakiem i niemieckim nacjonalistą. Piękna
1: A czy u
0: sprawa.
1: nazistów czasem nie było tak, że wszyscy mieli pracę?
0: Nie, chyba nie, a to
1: Albo bynajmniej było bardzo mało bezrobotnych?
0: nie wiem. A ktoś napisał o Dacia Sandero, też przejdziemy do Dacia. Patrz, 11 do 10, jest pięknie, jest pięknie.
1: Pięknie. A tutaj jest Flavoret Gombala.
0: No, także byłem na wyborach, dobra, ale.
1: Natomiast Dacia Sandero wybrałbym chyba tego Fiata, jak on tam się
0: Tipo.
1: nazywa?
0: Tipo.
1: Tipo. Podobne pieniądze kosztuje, ale chyba jednak trochę wyższa, lepiej brzmiąca marka.
0: To nawet nie to. Ja miałem okazję jechać Fiatem Tipo w Istambule, na taksówkach jeżdżą.
1: Miałem
0: Ci
1: okazję jako zastępca samochód dostać.
0: Nie jest jakaś tam specjalnie zły samochód, nie wygląda, no całkiem spokojny. A Dacie to Dacie mam, bo ja nie jeżdżę nowymi samochodami, znaczy czasem jeżdżę jak z wypożyczalni to nowymi, ale tak to nie kupuję sobie.
1: Etam zaraz, Etam zaraz poinformuje, czy to jest dobry samochód, chociaż sam swój posiadał przez jeden dzień i oddał go teściowi, ponieważ nie potrafił nim jeździć.
0: Aha, a co do Etama, tak jak już jesteśmy w temacie Etama. To tak z powodu, że tak ostatnio właśnie teściowie byli jakoś tak, spało mi się ciężko, po nocach sobie siedziałem, oglądałem różne rzeczy w internecie i właśnie no już na takie bardzo zszedłem, bardzo takie głębokie rejony.
1: Zgubiłeś się, chciałeś
0: Zgubiłem
1: powiedzieć.
0: tak patostreamerstwa i tam znalazłem tą ukochaną Etama. Pozdrawiamy
1: Mówisz o
0: tutaj.
1: Ewie Lipce?
0: Tak, pozdrawiamy Ewę Lipkę
1: Widziałem, przecież
0: zamieszkałą.
1: ona się ostatnio wyparła go na antenie. Że nie ma szans. U krawca to było, nie wiem, czy nie słuchałeś może.
0: A nie wiem, ale to nie, to bardzo, bardzo, bardzo dobrze.
1: Że ona już jest za stara, na związki, no takie głupoty, że tam nie ma
0: Ale
1: szans.
0: nie dziecko podobno ma.
1: Dała mu kosza publicznie.
0: Dziecko podobno ma.
1: No ma.
0: No ma.
1: i męża w dalszym ciągu podobno ma.
0: No to się ciągu męczą.
1: No ma.
0: Jeśli, w ogóle muszę powiedzieć, że ten, że no państwo brytyjskie jest niesamowicie hojne tutaj, bo utrzymuje, jakby to powiedzieć, no. No bo w Niemczech, jak pół roku nie masz pracy, to nieważne, że jesteś unijny, nieunijny, spierdalasz, nie? Koniec. I to jest tak, no tutaj sobie można siedzieć w Anglii, widać, nie pracując i mając tam problemy z głową. No ale
1: Tak,
0: właśnie.
1: ale ona ma tam chyba jakiś status rezydenta, nie wiem, z czym to się wiąże, ale to chyba coś jak meldunek czy obywatelstwo, takie upośledzone, nie wiem, coś takiego chyba.
0: No właśnie, a propos upośledzenia i patostreamerstwa. Tamie, co ty widzisz w człowieku chodzącym z kartką A4 na głowie z napisem nie ma epidemii? Ale w ogóle ja tu mam
1: O
0: taką.
1: czym ty mówisz? Bo nie wiem, o czym mówisz.
0: No właśnie, jak sobie włączysz jej kanał, to ostatnio wrzuca filmiki pod tytułem Chodzę po sklepie z taką kartką. Chodzi po sklepie
1: A, że
0: A4
1: Ewa
0: na
1: taką
0: głowie.
1: kartkę
0: No,
1: dostała.
0: No ja nie wiem, no są specjaliści, są
1: No i
0: lekarze, to się da
1: to
0: leczyć,
1: chyba tak
0: myślę.
1: w formie żartów trochę też, nie? Wchodziła też w jakiejś koronie, że tam jakąś królową czy księżniczką
0: No,
1: jest.
0: wiesz, co się leczy obecnie. Ja czytam ostatnio dobry artykuł o leczeniu schizofrenii. No.
1: Ja z kolei, sorry, że ci wtrącę, ale ja z kolei słyszałem, że nie ma dzisiaj ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani, więc chyba każdemu by coś można było przypisać.
0: Niby tak, ale ja miałem ciotkę schizofreniczkę i powiem wam, że to straszna sprawa jest, to naprawdę rozwala rodzin i tak dalej. Która jeszcze ma dziecko, także to w ogóle. No, to się doleczy, spoko, także ja bym polecał iść w tym kierunku.
1: Wygląda na dosyć sympatyczną osobę, tak jak przynajmniej. Nie oglądam, nie śledzę jej kanału, ale tak jak tutaj w naszym radiu wystąpiła, to dobre wrażenie sprawiała. W miarę.
0: Na jej
1: I
0: kanale to
1: jeszcze
0: jest.
1: dobre wrażenie na mnie sprawiła podczas rozmowy Łękiego, kiedy orała szurów.
0: A to właśnie, a to bym musiał posłuchać, bo to akurat to ona mi się wydaje, szurem. Ale co do w ogóle tych wszystkich
1: No,
0: denialistów
1: to wiesz, no, to tak nie zawsze tak jest, że ten, kto jest wariatem, nie ma racji.
0: No, ale co do denialistów epidemii, to ja takie mam propozycje, żeby, skoro nie ma epidemii, żeby i służba zdrowia potrzebuje jednak ludzi, to na przykład panią Ewę, czy tam innych właśnie, żeby ona poszła, tam NHS potrzebuje ludzi w szpitalach jako wolontariusz, bez zabezpieczenia i tam się zajmowała tymi chorymi. I tym sposobem może udowodnić, że po pierwsze epidemii nie ma, a po drugie trochę wspomóc służby zdrowia, no same
1: Ale ja
0: plusy.
1: też wątpię w tą epidemię. Uważam, że to jest. Znaczy, epidemia jakaś tam powiedzmy jest, wirus istnieje, ale to nam grypę w pewnym sensie zastąpiło, przynajmniej takie jest moje zdanie.
0: No,
1: I
0: ja.
1: upośledziło zajebiście gospodarkę i pozwoliło wzbogacić się bogatym i zbiednieć biednym.
0: No nie, bogaci to zawsze się wzbogacą, wiadomo. Ale koleżanka, widzisz, z pracy Hiszpanka, ojciec przeleżał pod respiratorem 6 miesięcy, także. Czy 4 miesiące, coś takiego. Także no. A chłop zdrowy, w sile wieku i w ogóle. No, także ja bym tutaj tak nie bagatelizował i. No, ale jak ktoś oczywiście twierdzi, że nie ma się, nie boi, to. Zapraszam pomóc w służbie zdrowia. Nie ma problemu. No, a co do czego samochody, po pierwsze, to taki. Musiałem coś wymyślić, bo ostatnio mówię teściami, byłem zajęty ich wyprawianiem na drugą
1: Ci powiem,
0: stronę.
1: że całkiem spoko temat, jak na taki, do którego się nie trzeba przygotowywać, bo tak powiem, że trochę jednak się, tak jak każdy facet, tym interesuje i nawet jakiś tam sobie projekt prowadzę, ale o tym może później w sumie.
0: No, ale w każdym razie jak ten. To chciałem się zastanowić, nie wiem, co wymyśliłem samochodu, no bo na przypiwku wiadomo, przypiwku jest dobra sprawa, a dzisiaj pato streamujemy, także każdy z nas tutaj. Zapraszamy do picia też na antenie. Jak ktoś zadzwoni, nawalony, to
1: A
0: nawet
1: gdzieś się
0: lepiej
1: takie
0: będzie.
1: pierdolamęko o samochodach przy
0: Tak,
1: piwku,
0: przy piwku,
1: koleżko.
0: bardzo
1: Kto chce,
0: męski
1: może
0: temat.
1: się łączyć.
0: Zapraszamy dzwonić, tak. No, a druga sprawa była, że słyszałem.
1: Kobiet nie dyskryminujemy, równo
0: Tak.
1: zapraszamy.
0: Słyszałem o tych od Zenona, że tu niektórzy słuchacze byli zbulwersowani, że posiadam parę samochodów i tym, że o, jaki to socjalista, który ma samochody. No właśnie, ja jestem pracownikiem najemnym. Pracuję ciężko, tak sobie, czy nie ciężko, no nieważne, jestem pracownikiem najemnym. No i właśnie jako socjalista twierdzę, że to nie jest tak, że o, socjalista to powinien nic nie mieć i każdy powinien nic nie mieć. Odwrotnie. Właśnie my
1: Wszyscy
0: chcemy.
1: powinni mieć
0: Wszystko, tak,
1: Czyli
0: żeby.
1: twój samochód jest tak samo mój.
0: To nie o to, nie, to chodziło o środki produkcji, ale właśnie chcemy, żeby właśnie pracownik, który w swojej fabryce, swoimi środkami produkcji, było go stać właśnie na te samochody, żeby mógł mieć sobie więcej tych samochodów, nie, że tylko.
1: Czy to nie jest przypadkiem taki kapitalizm XX wieku, kiedy to sobie Ford T swój samochód, znaczy Ford wyprodukował swój model T i dążył do tego, aby jego pracowników było stać na zakup owego samochodu?
0: Kolega Ford, pomimo, że był nazistą, to był kapitalistą, który zrozumiał tą sprzeczność kapitalizmu
1: Kapitalistą,
0: wewnętrznego.
1: który działał na zasadach socjalizmu.
0: Nie, on zrozumiał tą sprzeczność, która istnieje w kapitalizmie, która, bo kapitaliści traktują pracę jako każdy inny towar, tylko zapominają o tym, że praca nie jest taki każdym innym towarem, bo ta praca, to co zapłacą za nią, to wraca, bo to są ich klienci. Bo każdy inny towar, nie
1: No
0: wiem.
1: tak, zrozumiał, że trzeba kręcić obrót i
0: Tak,
1: ten.
0: bo jak kupisz sobie, nie wiem, kupisz sobie piwo, które pijemy, no to piwo nie wróci i nie kupi twojego produktu, nie? To wiadomo, no a jednak człowiek wróci, także to traktowanie pracy jako każdą inną, każdy inny towar, to tak trochę
1: Ale
0: zabija.
1: powiedziałeś, że on jako jeden z pierwszych, tak? Czy jako pierwszy? Czy jako pierwszy w motoryzacji?
0: Nie, ja mówię, że to był jeden z tych kapitalistów, którzy zrozumieli tą rzecz, no
1: No, bo
0: ale.
1: takich kapitalistów to było dużo wcześniej. Pewno na przykład założyciel firmy Chiquita też takim kapitalistą był i sobie handlował bananami.
0: No, ale w każdym razie to ci
1: Przy
0: miałem.
1: okazji praktycznie podbijając w formie prywatnej jakiś tam kraj, chyba Panamę.
0: Stąd się wzięło Bananowa Republika,
1: Zgadza się.
0: które zresztą do Polski też pasuje. Ja
1: Także
0: słyszałem,
1: tam
0: że to.
1: Panama chyba przez tam, nie wiem, blisko 100 lat była podbita i kontrolowana przez kilku kapitalistów amerykańskich.
0: No, a potem tam prezydenta. W ogóle to był piękny Panama. 89. Amerykanie wjechali. Jak do siebie prezydenta aresztowali i postawili mu zarzuty i osądzili w Ameryce i siedzi dożywocie. Pan Noriega odbywa, także.
1: A to już mówisz o końcówce XX wieku, tak?
0: 89, tak.
1: Nawet ciebie. Chyba o ciebie przerwało streama.
0: Myślisz, że ten kapitalistyczny internet może. W każdym bądź razie, ty już.
1: Chciałem zapytać, jaki wyrok dostał i za co, że już sobie siedzi
0: Za
1: 30 lat.
0: handel narkotykami, nie?
1: A
0: Ale to w
1: to
0: ogóle.
1: przewinił.
0: Nie, ale to w ogóle piękne, wiesz, że Amerykanie mogą sobie wjechać do jakiegoś tam randomowego kraju, aresztować głowę państwa i osądzić ją u siebie w kraju.
1: A co oni robią przez cały czas? W sumie to nie od 89 roku, tylko chyba już nawet wcześniej zaczęli. No,
0: No
1: cały
0: ale
1: czas
0: chyba
1: robią
0: to
1: to samo.
0: Noriega to
1: Wpadli
0: taki.
1: sobie, do Iraku, zajebali Husajna.
0: No nie. Husajn był osądzony w Iraku, co prawda przez marionetkowy rząd, ale to nie było już takie chamstwo, że przyjeżdżasz, aresztujesz prezydenta i zawozisz go do siebie i tam w jakimś stanowym sądzie go sądzisz i wsadzasz na to żywocie w Ameryce.
1: No nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby do Husajna wpadli w 89, pewnie też by go zabili.
0: Wpadli w 91.
1: No ale go nie złapali chyba, tak?
0: Nie, się
1: Wtedy.
0: wycofali.
1: No właśnie.
0: Nie chcieli go obalać, bo stwierdzili, że będzie syf, a to
1: Do
0: było.
1: Kaddafiego też wpadła tam cała Francja razem z koalicjantami, też go
0: No ale to
1: zaciągali.
0: wiemy.
1: Też
0: Ale
1: jakby siebie.
0: kurde, zobacz, zrobiliśmy patodygresję o Stanach. A gdzieś byliśmy przy Fordzie i w ogóle. A, i że o tych
1: To
0: samochodach, że.
1: daleko od tego Forda przystępował,
0: Tak,
1: no
0: nie,
1: to
0: że właśnie tu socjalista to mówi, że jak jesteś pracownikiem najemnym, to powinno cię stać na więcej niż na mniej. Także posiadam te samochody, a ja samochody ogólnie lubię jeździć. Jakoś tak od czasu, jak zrobiłem prawo jazdy, ale to uważam, że to jest w ogóle taki. Dlaczego mężczyźni tak lubią swoje samochody? Bo to jest taki atawizm poniekąd, nie? Kiedyś mężczyzna miał tam rycerz swojego kunia i na nim jeździł, i to był jego przyjaciel i tak dalej. No,
1: pod
0: kuniów już nie
1: ogon mu
0: ma.
1: zaglądał.
0: No, już
1: A dzisiaj zagląda pod maskę.
0: No, już nie ma kuniów, teraz masz samochód, ty też nim podróżujesz, ty też tak samo kontrolujesz, czy idziesz w siebie i staje się twoim przyjacielem, co prawda takim stalowym, no ale jak masz Alfa Romeo, to na przykład też ma humory, nie, też czasem
1: A jak
0: stanie.
1: masz Ferrari, to też masz kunia.
0: No, a Ferrari podobno to też bardzo. Nie miałem nigdy w życiu Ferrari. Może jeszcze kiedyś będzie mi dane, to jest jedno z moich marzeń motoryzacyjnych, ale Ferrari słyszałem, że jest o wiele bardziej zawodne niż nawet taka Alfa. No, ale jak kupujesz Ferrari, to masz to już. Jak cię stać na Ferrari, to stać cię na serwis.
1: Zgadza się. I nie obchodzi cię, ile spali.
0: Dokładnie. Słuchacz się dodzwonił. O Ferrari. Halo, halo, witam na antenie.
2: Szczęść Boże, szczęść Boże. Słuchać mnie?
0: Tak? Czy pijesz? Pierwsze pytanie, czy pijesz?
2: Ano, akurat no,
1: Co?
2: alkoholu nie piję, ale piję wodę.
0: To no, na pato streamie bez
1: Na patos.
0: alkoholu.
1: Tak, właśnie to samo chciałem
0: Wodę
1: powiedzieć.
0: jak zwierzęta, no nie.
1: Co ty wie, bo ty jesteś na patostreama, dzwonisz.
2: Powiem tak, bo tutaj jest rozmowa o samochodach. Ja tak w sumie.
1: Znaczy, zmierzaliśmy do tego
2: No,
1: powoli od
2: no tak.
1: 30 minut.
2: No tak. Ja akurat na samochodach się nie znam, ale za to lubię coś, co jest związane z samochodami. I tak w sumie bym się popytał, czy znacie może Top Gear, a przynajmniej ten Top Gear, który był fajny z Clarksonem,
1: Clarksona.
2: Hammondem i wiadomo, Jamesem Mayem.
0: Spotkałem Clarksona nawet osobiście i nawet nie zgadniecie gdzie.
1: W Szanghaju.
2: Polsce.
0: Nie. Ostatnie miejsce, w którym Clarksona byście się spodziewali.
1: Wysypisko śmieci.
0: Nie.
1: Nie? To nie było po odcinku, jak rozbili z 10 fur?
0: Nie. W metrze.
2: O. W
1: Czyli
2: sumie.
1: rozbił jednak furę.
0: Co on robił w meczu? On jechał na White City, bo ja. On jechał do BBC, bo ja miałem. Jechałem na tam nadzory. Właśnie projektowałem stację metra, tam parę elementów.
2: A to tłumaczył, bo do BBC ogólnie samochodem nie dojedziesz, bo tam nie ma gdzie zaparkować samochodu i zwykle opłaca się tam metrem jeździć.
0: Jest wielki. A nie, wtedy jeszcze nie było, właśnie, bo my to dopiero budowaliśmy. A jest teraz na Westfield takie duże centrum handlowe z wielkim parkingiem. Także jak w ogóle ktoś by się kiedyś obok BBC w Londynie był, stacja Woodlane, tutaj wasz nadający tam zaprojektował parę rzeczy na tej stacji, także jakby ktoś w Londynie był.
1: Szapoba, szapoba.
2: Akurat tak wspomniałem dlatego właśnie o tym pięknym samochodziku Dacia Sandero, bo tak się śmieję, że to taki był trochę chodzący żart, tak jak się mówi, running joke, nie? W Top Gearze,
1: Ale mówisz o
2: bo.
1: tej pierwszej generacji Daci
2: Tak, tak,
1: Sandero,
2: tak,
1: tak? To
2: tak.
1: było z 10 lat temu. Ta padaka, co rdzewiała już po wyjeździe z fabryki, tak?
0: Jak to było?
2: Tak.
0: Założyłem firmę i się posypały zlecenia jak Dacia po 10 tysiącach.
1: Chyba, że Dacia rdzewiała już w fabryce.
2: Ale
1: Tak, nie będę.
2: próba była.
0: Nie wiem, jeśli chodzi o rdzewienie, to posiadam taki samochód, co się nazywa Mercedes SLK. Jak to kurwa rdzewieje, o Bożeż.
1: Mazda, jak to kurwa rdzewieje.
0: Nie, to naprawdę, to rdzewieje wszędzie, gdzie może, jak może i nie nadążam piteksu kłaść. No jest wszystko zgnite, a samochód no młody jest, no ile tam, 98 rocznik.
1: Jeszcze ledwo pełnoletni.
0: Ledwo pełnoletni.
1: No, w Stanach dopiero mógłby chłopak piwo kupić.
0: No, a co do Daci, no to właśnie mówiłem, ja tam dużo nowymi samochodami nie jeździłem, z wypożyczalni głównie, jak gdzieś jestem na delegacji, i mam raczej stare auta. I jak z tego starego auta wsiadłem kiedyś właśnie w coś...
1: Jak to Stina przyznało, to muszę beknąć chyba.
0: O, proszę.
1: Ale po cichutku było, przepraszam.
0: No i wsiadłem do... Była Dacia jedna stała, to chyba był Duster firmowy. O Jezus.
2: No, pato stream, nie?
0: No właśnie. I stoi sobie taka Dacia, to był bodajże Duster. On chyba miał przejechane 10 czy 15 tysięcy kilometrów i nie było nic innego. Mówię, dobra, biorę tą Dacię i jadę, gdzieś tam miałem jechać. Wsiadłem do tego i naprawdę po 2 minutach chciałem z tego wysiąść.
2: Czyli taka porażka, no ale czekaj.
1: Ja z doświadczeń z Daciami to chyba tylko miałem z tą dostawczą, takim małym busikiem dostawczym a la Volkswagen Caddy, nie pamiętam jak to się nazywało. W każdym bądź razie padaka.
2: Ja tutaj próbuję wyszukać samochodu, który stoi u mnie na podwórku. Niestety nie mój, bo jeszcze prawa jazdy nie mam, ale już zamierzam mieć.
1: Szukaj wcipca, dużo osób znajduje.
2: Tak, tak. I ten samochodzik to jest, z tego co wiem, to jest Mitsubishi Colt, ale 3-drzwiowy i taki dosyć mały. On jest, kurczę,
0: rocznik.
2: Kurczę, to jest chyba... Nie, właśnie to jest chyba 2005.
0: To 2005. Już chyba jest taki wyglądający jak A-klasa. A Mitsubishi Colta miałem bodajże, nie, moja mama najpierw miała, potem ja miałem. To był rok, rocznik chyba 98, jeden był, drugi 94. Piękne samochody. Naprawdę świetne.
2: Znaczy, jedyny problem, który z nim jest, to tam, że czasem pierwszy bieg nie zatrybi i to śmieszne sytuacje z tego wychodziło.
1: Czekaj, ale skąd ty wiesz o takich rzeczach? Nie twój samochód, nie masz prawa jazdy i wiesz, że bieg nie wchodzi, wkradasz się.
2: Nie, jeżdżę akurat, bo to brata samochód, jeżdżę z nim często, więc no znam jego już perypety i wiem, jak ten samochód reaguje na różne rzeczy. Nie znam się tak na samochodach, ale widzę, jak czasem musi dwójkę wrzucić, a tu widzę, że powinien jedynkę, bo mu nie wchodzi po prostu. I raz się tak zdarzyło na światłach, to jak zajebał drifta.
1: Przysmalił sprzęgłem.
0: No właśnie, to...
1: No spod światła na dwójce ruszać, to trochę trzeba sprzęgło zesmalić w takim małym samochodzie.
0: To Misiu pisze, że Mercedesy mają problemy z elektryką, to wam powiem, moje SLK, to tak.
1: O, panie, jak Francuzy.
0: No właśnie nie, ja Francuzy nigdy nie miałem problemu z elektryką.
1: Miałem Peugeota 206, tam elektryka padała nawet jak ten samochód nie był odpalany.
0: Moja mama miała 206 bez problemów, miałem dwie 406, miałem AX-a Citroena, mam C8 Citroena, teraz Peugeota 407, miałem 508 i wszystko... Nigdy nie miałem problemu z elektryką, a w Mercedesie tak.
1: Panie, w Niemczech siedzisz, Niemców karcisz, a Francuzów chwalisz. Co ci się pokiełbasiło?
0: Nie lubię niemieckich samochodów. Nie lubię niemieckich samochodów.
1: Też nie lubię nudne
2: samochody. Powiedzcie mi, jakbyście mieli, ja to tak się popytam, jakbyście mieli mi polecić samochód, taki dobry na początek, cena, no powiem, że jestem dosyć tutaj dobrze ustawiony, to mogę nawet za niego zapłacić 40 kafli, no wiadomo, nie jest to najwyższej jakości, ale już coś starczy i szukam czegoś, co nie byłoby po prostu wkurzające, coś bardziej wygodnego niż szybkiego. Dla mnie prędkość to jest ostatnia rzecz, którą szukam w samochodzie.
0: Wiesz, że ile
1: jest samochód, to ci powiem tak, kup coś najtańszego, co rdzewieje, rozpierdol to na każdym możliwym parkingu i nie martw się ze złomu i kup potem następny, gdy nauczysz się.
2: Czyli mówisz, że na początek kupić grata, w ogóle wywalić się,
0: nie,
2: tak?
0: Graty to piękna sprawa, w ogóle fajnie się nie mieści. Ja ci polecam, jeśli chodzi o graty, mój pierwszy samochód, który kupiłem
2: Golfa?
0: Nie, fule. Kupiłem za 1000 złotych. że nie za 40, a za 1000. Ale to były takie czasy, że zarobić wtedy 1000 zł to nie było tak łatwo. W ogóle to mi się R350 to nawet nie wiem co zdało, to ja zaraz wam opowiem o tym Mercu, co się zepsuło. No, ale pierwszy samochód, jaki miałem, to był Citroen AX, ale w wersji GT. No to wygląda tak paskudnie, chociaż taki miało takie elementy ładne, plastikowe, to nawet ładnie wyglądało, taka kwadratowa beczka. Ale to ma 100 koni włożone do budy, która ma 600 kilo. Jezu, jak to pięknie idzie.
1: O jakim samochodzie mówisz?
0: To jest AX wersji GT.
2: Tylko się zastanawiam, jeden wypadek...
1: To ma 4 koła?
0: To ma 4 koła i ma 600 kilo.
2: Kurwa, jeden wypadek i nie ma co zbierać po samochodzie.
0: No, no to chodzi, no, ale jak to mój kolega z pracy powiedział, on jeździ takim starym BMW i on mówi, że no, czemu on takim jeździ? Mówi, bo tu nie ma żadnych wspomagania, czegoś, jak ASR-ów, ASB. Mówi, jak umrę, to umrę jak mężczyzna w tym aucie. Bez żadnych pierdół.
2: Ale wiecie, ja muszę wydać tą kasę, bo doceniam, jak nie wydam na samochód, to ja przepierdolę na coś innego, tu se kupię części do komputera i co.
1: Panie,
2: będzie,
1: 3090, no. Wiesz, karty graficzne.
0: Kup sobie samochód. Dobra, chcesz coś ładnego, to za 4 dychy to już dostajesz. Kup sobie Alfa Spidera, tak 91, drugi rok. Sobie znajdź, to jest piękne auto, naprawdę. Moje marzenie zresztą, ale do... Nie, można mi nie pozwolić 40 kafy na coś tak niepraktycznego wypierdolić. Ale
2: powiem tak. To jest właśnie fajne, bo ja, jeżeli człowiek nie szuka prędkości, to może poszukać czegoś właśnie takiego nietypowego i to jest właśnie fajne.
1: Autobus. Na
2: przykład. W sumie czemu nie?
1: Tylko trzeba prawo będziesz mógł zabrać do 40 panienek na tylnie siedzę.
0: O, mówiłem, w życiu nie kupuj Alfy Spidera, ale to którego Spidera? Ja mówię o tym starym, 91 właśnie, od 80 któregoś do 91 były produkowane. To jest tak piękny samochód, wygląda prawie jak Triumf. Nie, naprawdę, polecam. Jeśli chodzi o to, będziesz musiał sobie grzebać, bo to się musi psuć, nie? To się kupuje sercem. No.
2: Dolera.
1: O, zacznij od hulajnogi, to mi się dobrze mówi.
0: Albo sobie, nie wiem, kup tego.
2: DeLorean, kurde, te samochodziki są śmieszne, ale w ogóle nie rozumiem samochodów, które mają otwierane drzwi tak do góry, nie? Dla mnie jest takie dziwne trochę.
1: To jest awangardowe rozwiązanie. Mało co takie coś posiada, tak? Pierwszy chyba był Lamborghini Countach, albo? Countach.
0: Jeszcze był, nie, jeszcze był Mercedes T, Gullwing.
1: A, Gullwing, SLK, tak?
0: SL300.
2: A, to jeszcze no, lepiej.
1: Być może, ale on miał w zupełnie inny sposób otwierany. Miał do góry, ale na boki, a z kolei tak, Countach tak. I DeLorean mieli... A nie, DeLorean miał tak samo jak Mercedes.
0: Dokładnie.
2: To z tymi samochodami akurat są takie dziwne rzeczy, jak na przykład jeszcze chyba słyszałem o rozsuwanych w ogóle i to w zwykłych takich...
1: Przesuwanych w bok, tak?
2: No.
1: Citroen dużo tak eksperymentuje i Peugeot, ogólnie Francuzi tak lubią sobie poeksperymentować, że nie pamiętam już modelu, 1006 czy coś takiego.
0: No właśnie, jak ktoś ma ten,
1: na boki do tyłu.
0: Takie ogłoszenie parafialne, jak ktoś 35 osób, wow, 3 razy przekroczyliśmy kontestację, pozdrawiamy Hugo. No, w każdym razie...
1: Jakbyś kosa masz z kontestacją, czy co?
0: Nie lubię tych.
1: Libertarianie, tak?
0: Nie lubię libertarian.
1: Napierdalanka.
0: No, w każdym razie ten. Jakby ktoś chciał kupić, to mam do pchnięcia Peugeota 508 z Niemiec.
1: Ja szukam 407 zł teraz.
2: Z Niemiec. Niemiec tylko jechał do kościoła i z powrotem.
0: Nie, Polak, ja jestem Polakiem.
1: Nowy samochód.
0: Od Żyda. Będziecie od Żyda komunisty mieć samochód z Niemiec. Także jest okazja. Jakby ktoś chciał, to proszę na priwa. Jest do sprzedania 508. Bardzo ładna. Zadbana. Dziecko jeździło, trochę usyfiło fotele z tyłu, ale już są wyprane. A czemu szukasz 407?
1: Nie wiem. Wiem. Tak. No mam rodzinę, potrzebuję kombiaka. Mój obecny kombiak jest na zdech.
0: No to ja mam 508 w kombiaku.
1: A 407 dlatego, że jest na mój budżet. O. A 508 to jest chyba klasa wyżej i jeszcze nowsza.
0: Nie, jest trochę nowsza. Obecnie cena jest 5500, jak będziesz chciał.
1: Euro, tak?
0: Euro.
1: No właśnie, a ja szukam czegoś za 5500 złotych.
2: Złotych, no,
0: to
2: polski.
0: To już zejdzie do 400 tej, 406. No to
1: Nie,
0: już.
1: no 407 znajdzie w tych pieniądzach. Pewnie jakaś zdechlaka, dlatego tam biorę pod uwagę nawet
0: O, tu ktoś pisze,
1: podwojenie
0: że
1: budżetu.
0: 508 nowka jest śliczna. Jest przepiękna, proszę, jest piękna.
2: Ale ja już
1: A w
2: wiem,
1: każdym
2: jak.
1: razie tutaj 407 oprócz tego podobają mi się stare silniki diesla, dwulitrowy HDI 90-konny bez dennych filtrów i panoramiczny dach.
0: No to ja mam też. To ja to dokładnie mam to samo, tylko że mam 165-konny, ale też 2.0 właśnie
1: Ale
0: HDI.
1: to już jest z filtrami, to już jest silnik z różnymi dodatkami, które mogą ulec jakimś niepożądanym defektom.
0: Inaczej, w Niemczech nie zarejestrujesz samochodu bez tego, także...
1: Ale ja nie mieszkam w Niemczech. Niemczech i mnie to nie martwi w ogóle, przynajmniej na razie.
0: Na razie. No, tu nie wiedziesz nic o takim. Ale, no, ale w każdym razie jakbyś 508 jest, co prawda za euro, no ale to 4 razy więcej, co to za różnica.
1: Dobra, jak się dogadamy co do kursu 1 do 1, 1 euro za 1 złoty, to biorę.
0: Zaraz przejdę na kuwejskie dinary. Jakby ktoś chciał. W ogóle jak byłem w Kuwejcie, to mnie to bardzo denerwowało, że mam euro i jeszcze to się mnoży razy coś tam. Ty.
1: Kuwejskie dinary to ten, dinary były walutą w Ksenii Wojowniczej Księżu.
0: Ile tam było za dinara? Był chyba, nie, trzeba było zapłacić chyba jakieś 2 euro za jednego dinara czy coś takiego. O Jezu, tam wszystko takie drogie było. Jeszcze alkoholu nie ma.
1: Tak wysoko stoi ta waluta?
0: Tak, tak, tak.
1: A. Ale co, na ropie jest oparta, czy po prostu już tu
0: po prostu
1: trzeba,
0: tak.
1: Bo ich stać?
0: Ale
2: czemu jak ciebie słyszę, cały czas myślę o Korwinie? No, głos prawie jak pijany Korwin, no nie wiem. Tak chyba gdzieś Ale jakaś to... rodzina musi być.
1: Błażej?
2: No, no.
0: Nie, błagam, nie.
2: No, ale trochę brzmi. No,
1: chyba jesteś jedną z pierwszych osób, która nie pomyliła Błażeja z Zenonem.
0: No, ale dobra, wracając, co a propos tego Mercedesa pięknego, którego sobie kupiłem za całą kwotę 1500 euro SLK, bo jeszcze zawsze chciałem mieć jakieś cabrio i tak stał przed firmą, ktoś wystawił, kurwa, będę miał cabrio, wow, se pojeżdżę, mam już 30 parę lat, se pojeżdżę cabrio, będzie zajebiście, normalnie, dziecka nie mam, będzie, wow, zajebiście, no i sobie takiego kupiłem.
1: Przewieje za kola.
0: Tak, tak, kupiłem sobie za całe ile, 1500 euro, w ogóle zajebiście, wpakowałem chyba już w niego ze 3 razy tyle. Czekaj, co mi tam, jeśli chodzi o elektrykę, to tak, spaliła mi się kostka z bezpiecznikami, kuna, ale to już kuna, dobra, zżarła mi okablowanie do tyłu, jebnął przekaźnik, który sterował pompą paliwa, jebła pompa paliwa sama, rozrusznik się zjebał, wszystkie żarówki się przepalają co 5 minut, no... Naprawdę niemiecka, solidna jakość, polecam.
2: Świetny samochód.
0: Poza tym rdzewieje.
1: Brawo, kurwa, brawo.
0: I w ogóle ja wam powiem tak, no w życiu lawetowałem...
1: Brawo Niemcy, 1.4 TFSI z rozciągającym się paskiem od przodu.
0: Tak, jeden samochód w życiu lawetowałem...
1: Łańcuchem, sorry, łańcuchem.
0: Tak, lawetowałem jeden samochód w życiu przed Mercedesem. To była Alfa.
1: Łańcuszkiem po mulinie.
0: O, to była Alfa. Ale ja ją lawetowałem z jakiegoś tam błahego, no, chyba ten poszedł regulator napięcia. Ale proszę was tak, Audi miałem kiedyś 80 lawetowana chyba było z 2 razy. Ten Mercedes to już chyba z 4 razy. Także.
1: Masz jakiś talent do tego. Audi 80, która uchodzi za czołg, nie do zajechania, a ty go lawetujesz.
0: Ale czekaj,
1: ona Ale była... Zmieniasz w ogóle olej? Wiesz co to jest?
0: Nie, 80 była lewetowana, proszę cię czekać, co tam było, że ona była lewetowana. A właśnie, też poszedł ten, regulator napięcia się nie ładował i gdzieś tam w ogóle piękna sprawa, wracałem z tego.
1: Alternator.
0: Tak, tak, nie, regulator napięcia. Bo alternator, chyba jak ma regulator, bo inaczej
1: by... Do ładowania akumulatora jest alternator.
0: No tak, ale inaczej by ci skakały napięcie ładowania, nie? Bo obroty szybsze, wolniejsze.
1: Jest to stabilizator.
0: No stabilizator, dobra, regulator, stabilizator. No i siadło. No i w ogóle piękne auto, była przepalona chyba ta, była przepalona kontrolka ładowania. No i tak sobie jechałem, nie? I tak sobie jadę, jechałem, wtedy to studentem byłem, jechałem z Bydgoszczy na studia do Warszawy. I tak sobie jadę, zimno, noc, ciemno, gdzieś tam za Toruniem, jestem, Ciechocinek minęłem.
1: A to był diesel?
0: Nie, to była benzyna.
1: Benzyna.
0: Jeszcze w gazie.
1: Bez ładowania chyba się zatrzymał po prostu, co?
0: Tak, no i jadę i tak coraz gorzej widzę, nie? I mówię, chyba światła coraz słabiej świecą. I tak jadę coraz gorzej i stanął, nie? Kurwa, minus 15 w środku pola, dobrze, komórkę miałem już wtedy. Inaczej tam zamarz w ogóle, wilki jakieś. No i rano jakoś zorganizowałem to wszystko, to jeszcze ten kumpel mi jakiś ciągnął gdzieś tam do Torunia, potem gdzieś tam dojechałem w końcu do Bydgoszczy, oczywiście wiadomo, okazja była, żeby się napić wódeczki. No i rano się obudziłem. Kurwa, gdzie ten samochód jest? I to było dociekanie, gdzie on kurwa jest, gdzie my go zostawiliśmy. No i w końcu znaleźliśmy tego mechanika w Ciechocinku. Okazało się, że nie masz tak dużo mechaników w Ciechocinku. Nie, to nawet nie w Ciechocinku, gdzieś w jakiejś wiosce obok.
1: No. W Ciechocinku prędzej byś znalazł pewnie sanatorium niż mechanika.
0: Tak, i pan, pan naprawił, ale przy okazji zjebał zamek i musiałem siadać chyba przez miesiąc od strony pasażera, bo kurwa zamek był zjebany. Nie no, niemieckie samochody to mam takie doświadczenia, widzicie. Takie.
1: Mirek Blachasz się dorwał i dobrego.
0: Nie, on był w ogóle, on był złożony chyba z trzech. On miał silnik, kupiłem go jako 1.6, a my kazali pójść na diagnosty, żeby chyba masy własnej nie było w starym dowodzie. Poszedłem, a diagnosta mówi, panie, ale to nie jest 1.6, tylko 1.8. Także dostałem gratisowo parę centymetrów. To był jakiś słab silnika z setki. No. Także to był taki ulep z wielu innych samochodów, też można.
1: Ja miałem podobną przypadłość, przygodę, gdy na delegację jechaliśmy Volkswagenem Caddym. Tylko że to był diesel, więc mogliśmy jechać, bo padło nam całkowicie ładowanie akumulatora, rozładował się akumulator i po ciemku w środku nocy dało się jednak jechać, bo tam samozapłon, jak wiemy, występuje.
0: No wiesz, nowy diesel to już nie pojedziesz, bo komputery siądą i dupa, pompa, paliwa.
1: No to już jest sprzeczne, czy te zelektryzowanie i dopierdzielenie kolejnych systemów w samochodach to wychodzi nam na dobre. Czy
0: no
1: na
0: jak
1: złe.
0: Już masz common raila, to on chyba nie pójdzie, bo ta pompa jest elektryczna i ona idzie tam na jakieś duże ciśnienie i wtedy siądzie.
1: Nie, to był na zwykłej takiej starej pompie, pompowtryskiwaczach.
0: Że ten. No, a ostatnio właśnie zostałem szczęśliwy.
1: Ten najsłabszy 90-konny 1.9 tutaj chyba.
0: No, tak. Ja kupiłem, w ogóle jeśli chodzi o diesle, to polecam włoskie diesle. To wam powiem, miałem Alfy dwie, właśnie na JTD. Kultura pracy tego silnika w porównaniu z silnikami właśnie TDI niemieckimi, to wam powiem, to jak z traktora przesiadasz się do normalnego samochodu. No naprawdę.
1: No i drugie jest traktorowate.
0: Nie, no JTD pięknie chodzi, naprawdę. Alfa miałem 160-konną bodajże. No chodziła jak benzyna, naprawdę. Pięknie przyspieszała, w ogóle tego nie było klekotu słychać. Zupełnie...
1: Ale to nie był czasem 2.4 JTD?
0: Albo 2.4
1: 159 Alfa Romeo?
0: Jedno miałem
1: 1.9. To jest 5-cylindrowy, więc zupełnie inaczej.
0: Teraz. No ale to w tej 156 to 1.9 JTD i też chodziło pięknie.
1: No właśnie, w 156 też był 2.4 JTD.
0: Miałem dwa te modele. No naprawdę wam powiem, że no, w porównaniu z Volkswagenowymi dieslami to jest piękna sprawa. Alfy. I w ogóle Alfy mi się nie psuły. To było piękne, ale jedna zgniła.
1: To ładne samochody w ogóle, przynajmniej wizualnie.
0: Właśnie tutaj krawiec miał mi zrobić planszę, ale w końcu się nie do końca...
1: Co to jest, Citroen jakiś w ogóle?
0: Zrozumieliśmy, zaraz do tego dojdę. To jest SM-ka Citroen. Miał mi zrobić planszę i miałem pokazywać, o czym mówimy, ale no się nie zgadaliśmy za dobrze i tak.
1: Sam w końcu zrobiłeś?
0: Nie, on miał parę zrobić i miałem przerzucać, nie, jak o czym rozmawiam. Ale właśnie, jeśli chodzi o marki, to wam powiem, chyba jedno z najbardziej niedocenionych marek to jest Citroen właśnie, który robi samochody poza
1: tym... Peugeot też, moim zdaniem. Ale Peugeot i Citroen, ogólnie francuskie.
0: Peugeoty są pancerne, to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o te, którymi jeździłem, nie? Czy 406, czy 407, w której mi padła skrzynia automatyczna i musiałem ją złomować, ale skrzynia była made in Japan, no akurat nie była francuska. Co 508 właśnie miałem, którą tutaj jeżdżę, jeszcze stoi kombiak. No pancerne samochody, pięknie chodzą, ładnie wyglądają, kosztują niewiele w porównaniu z niemieckimi, a są o wiele, wiele ciekawsze. Ale nie robią tak szalonych samochodów Peugeot jak Citroeny. No wam powiem, Citroeny są głównie znane z tych takich nudnych samochodów, nie?
1: Tam. Kiedyś byli znani z innowacji, wprowadzali dużo jakichś nowatorskich technologii. Jakieś tam zawieszenie pneumatyczne, czy coś takiego.
0: No właśnie, od czego Citroen zaczął? Chciałem wam.
1: Ale obecnie są nudni jak flaki z oleją.
0: No właśnie, w szczególności, że już nawet C5 nie robią tylko tego kaktusa. Bardzo w złą stronę poszli. No ale może jeszcze kiedyś się odbiją.
1: Z kolei ta DS linia jako tako przynajmniej wizualnie się fajnie prezentuje.
0: Ale był właśnie przed, od czego Citroen zaczął, przed wojną. Citroen się nazywało Traction Avant, czyli napęd przedni. No i to był pierwszy samochód na świecie właśnie z napędem przednim, od tego to się zaczęło. I to był pierwszy samochód na świecie z hydropneumatycznym zawieszeniem. A to były lata 30. Wam powiem. I w latach 30. Francuzi już wprowadzili hydropneumatyczne zawieszenie, przedni napęd i hamulce tarczowe. No, byli zawsze innowatorami. A jeśli chodzi o nudne Citroeny, no to właśnie ja jestem szczęśliwym właścicielem od niedawna. Co prawda mam pewien problem. Szczelka na EGR-ze mi poszła. Znaczy tam jakieś łapie czasem. Łapię fałszywe powietrze, także muszę to zrobić. Pojechałem tutaj do serwisu Citroena, bo samochody ciężko naprawialne. No i pan powiedział mi, że no uszczelka kosztuje jakieś 5 euro, ale montaż tej uszczelki będzie mi kosztował jakieś 5000 euro.
1: No fajnie. W ogóle to widziałem kiedyś takiego mema z warsztatu w Polsce ze znaczkiem Peugeota, Renault i Citroena i opisem, że króla lwa, kuciapki i choinki nie naprawiamy.
0: No, takie głupie są w Polsce zawsze ten. Ale wiesz dlaczego 5000 za wymianę tej uszczelki?
1: No nie wiem, bo pewnie trzeba było pół silnika przy okazji rozebrać.

0: Figo C6, ale w ogóle chiński rynek motoryzacyjny, to jeszcze może o tym powiem. To jest jakaś patologia. Ale jak sobie ktoś wygoogla C6, no dla mnie to było tak, jak sobie oglądałem, no bo wiecie, odpowiedzialny ojciec rodziny, ojciec córki, mąż i w ogóle, który jest bardzo ten.
1: Poza kabrioletem musi być też coś rodzinnego.
0: Nie, no właśnie, dlatego kupił samochód, w którym nie ma prawie bagażnika. Kurwa, jest psujący się, wielki, pali tyle, ile mu się naleje. Ale kurwa, jak go zobaczyłem, mówię, muszę to mieć, muszę to mieć.
1: Ale to każdy tak chyba spali. Spali, ile wlejesz. Panie, ile pali ten samochód? Tyle, ile nalejesz.
0: No, ale tu trzeba często lać, tu trzeba często lać. No, był dla mnie troszeczkę taki szok, bo jak się przesiadłem z tego Peugeotika, który tam no, miał osiągi i no i palił, tam nawet można było zejść do 4,9, nie, na trasie, to nie było problemu. No, a ten to przy takiej bardzo oszczędnej jeździe, bo byłem w Amsterdamie teraz, a nie wiem czy wiecie, ale w Holandii to w ogóle można zasnąć na autostradzie, bo jest ograniczenie do 100 km na godzinę. Na wszystkich. A spróbuj przekroczyć, to zbankrutujesz od razu.
1: No to baja.
0: No,
1: Ale
0: także.
1: tam rozpędzając się w Holandii powyżej 100 km za godzinę, to za chwilę wyjeżdżasz za granicę.
0: No, ja powiem ci, no aż taka mała nie jest, ale ja ci powiem, dostałem raz mandat z Holandii za przekroczenie prędkości na autostradzie o 6 km na godzinę. Dostałem mandat 98 euro i od tego czasu to tak, no, średnio. Chce mi się tam przekraczać. No i jechałem właśnie tą stówą, sobie bez przerwy się toczył powoli, majestatycznie ten Citroen. No, zszedł ze spalaniem do 8. Już chyba niżej nie zejdziesz. Niżej nie zejdziesz. Także tam normalnie to 10, 11. To tak. No, także to jest trochę, troszeczkę taki dla mnie, no, disadvantage, można by powiedzieć. Chociaż tutaj ropa tania. Ostatnio tankowałem za 97 centów. Nie jest drogo. Można jeździć. Ale w ogóle tych samochodów wyprodukowano 20 tysięcy. Koniec.
1: No to jeszcze raz, o jakim modelu mówiłeś, bo się
0: C6,
1: przywiesiłem.
0: C6, C6.
1: C6.
0: Nie
1: Ale
0: chcę
1: tak
0: być.
1: z starej generacji jakiś, tak? Czy
0: No, ty
1: co?
0: mówię, od 12 roku już ich nie produkują.
1: A to panie, 12 rok to jest przecież nówka fąwem.
0: No, ja go kupiłem, ma 160 tysięcy, przejechane, panie.
1: Ile? 20 tysięcy sztuk wyprodukowali?
0: 20 tysięcy sztuk wyprodukowano.
1: Ale padaka, strasznie chyba na nie pykło to sprzedaż taka.
0: Nie, no wiesz dlaczego? No to on miał taki sam chyba problem, podobny jak Faeton niesławny.
1: A
0: Volkswagen.
1: Fajet, on miał taki problem, że pół bańki kosztował. Kurwa, był Volkswagenem.
0: No właśnie, to Citroen miał ten sam problem. Zrobili samochód, który kosztował. On chyba w Polsce najtańsza wersja kosztowała 300 tysięcy, 400 tysięcy, coś takiego. No i był Citroenem, nie? No właśnie, to był ten problem jego.
1: No ale Fajet, on miał przynajmniej W12 silnika, ten Citroen co miał.
0: Nie, no on miał tylko V6, nie? V6, właśnie mam jedną taką V6, 3-litrową. Czekaj, zgubiłem, gdzie mam tutaj, chciałem wam rzucić. O, jakby ktoś chciał, to niech sobie kliknie w linka, wrzuciłem, jak wygląda to cudo.
1: Właśnie spojrzałem przed chwilą, bo nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Jest obrzydliwy.
0: Jest przepiękny. Jest tak pięknym
1: Te tylne
0: samochodem.
1: światła to wyglądają jak z kaktusa tego
0: Nie,
1: nowego.
0: ale zobacz w ogóle, zobacz
1: A
0: ten.
1: przód, te poprzeczne linie wchodzące w tą choinkę, no tragedia.
0: Zajebiste. Zajebiste felgi z tymi właśnie liniami.
1: Przynajmniej co do gustu samochodów jesteśmy tak samo sprzeczni co do gospodarki.
0: Bardzo dobrze. Ale zobacz, to piękne, to tylnia szyba, która dotyka tylnego światła. Który drugi taki samochód masz? No jest przepiękny.
1: Nie
0: Rozstaw
1: wiem, ale
0: osi
1: to dla mnie,
0: gigantyczny.
1: szczerze mówiąc, to dla mnie jest żaden atut.
0: Ma gigantyczny rozstaw osi, jest tak zajebiście stabilny. Promień
1: A
0: skrętu to ma co najmniej jak T34. Nie, dobra, te czołgi
1: patrząc
0: zawracają
1: na niego
0: nic.
1: tak z profilu, to ta linia bagażnika wygląda jak we Fiacie Siena.
0: Nie, no weź sobie zobacz z tyłu, jak on wygląda.
1: No tragicznie, wolę nie patrzeć.
0: Nie, on ma w ogóle. On ma w ogóle
1: Ale
0: to jest.
1: środek ma zajebisty.
0: On ma w ogóle wklęsłą szybę z tyłu, nie? To jest kontynuacja tego, co było w CX-ie i SM-ie.
1: O Boże, jak ta klapa wygląda bagażnika, jak się otwiera, jaka tragedia.
0: No mówię, że ma wklęsłą szybę z tyłu, nie? No i mój Citroenik, on jest bardzo stary, to jest 2010 bodajże rocznik. czego on nie ma? Co w 2010 roku w podstawowej wersji tego samochodu

0: Wrzucono. No wiadomo.
1: Starszy śpi, kupił Eriksa się żonie, ja sobie też kupiłem już drogę Eriksa się ją swapuję, ale to później powiem, bo to dla
0: Węglem
1: bajki.
0: jeździsz.
1: Nie, swapuję.
0: Czyli wyrzucasz węgla.
1: Tak, wkładam silnik od Hondy i mam Hondę RX8, znaczy
0: Nie,
1: nową.
0: no kurwa, no. Najbardziej zajebistą rzecz w tej maździe wyrzucasz w ogóle.
1: Nie, no silnik Wankla w RX8 to jest największa wpadaka, jaką chyba wypuściła Mazda w swojej historii,
0: Nie,
1: bo jest trup.
0: to jest właśnie
1: Jest
0: silnik
1: silnik,
0: Wankla.
1: który został wykastrowany. Silnik z RX7 wykastrowany do granic możliwości po to, żeby spełniał normy spalin, przez co się kurwa kończy po 100 tysiącach,
0: Nie,
1: czy
0: to
1: tam
0: jest
1: po
0: po prostu.
1: 150, jak go ktoś dobrze eksploatuje.
0: Panie, to jest
1: No.
0: wada
1: I
0: Wankla po prostu.
1: ma beznadziejne osiągi w porównaniu do RX7, która jest nie dość żywotniejsza, to ma lepsze osiągi i jest w ogóle ładniejszym
0: Ale
1: samochodem.
0: dlaczego Wankę się tak szybko kończy, nikt go nie stosuje, no bo tam są problemy z uszczelnieniem i no,
1: No
0: wszystkie
1: tak,
0: tak
1: ale
0: będą
1: w
0: siadać.
1: RX8 one zostały spotęgowane do tego stopnia przez to, że silnik, aby utrzymać jakieś osiągi na konkretnym poziomie, podwiększono mu poziom obrotów maksymalnych. No i on się kończy przez to szybciej. W RX7 chyba limit obrotów RMP było 7000 obrotów i ten silnik miał 276 koni w serii. Bez problemu wytrzymywały do 200 tysięcy, a RX8 ma problemy w wielu przypadkach wytrzymać 100 tysięcy.
0: Ale nie wiem, czy wiesz w ogóle,
1: Mając 200 koni.
0: silnikowi Wankla udało się zabić dwie firmy, nie? Motoryzacyjne.
1: Citroen między innymi używał Wankla, taka ciekawostka, był pierwszym europejskim producentem. I jeszcze ten rosyjski producent, jak to się kurde? Łada. Nawet Łada miała Wankla w swojej.
0: Nie, no łatwo pamiętam, że miała mieć Wankla i to był jakiś pościgowy miał być samochód.
1: Miała. Nie to,
0: Ale.
1: że miała mieć, tylko miała, wypuściła.
0: No.
1: Problemy ze szczelnością w Wanklach występują we wszystkich po prostu Wanklach i wynika to po prostu ze zwykłej budowy silnika.
0: Ale silnik Wankla właśnie
1: Bez
0: zabił.
1: znaczenia, czy to jest RX8 czy RX7. Ale dodatkowym problemem jest jeszcze wycieranie się apeksów, czyli tych tak zwanych pierścieni, które są na wierzchołkach trójkątów, tych rotorów, a na tych tłoków.
0: Ale silnik Wankla jeszcze zabił
1: Przez co gubi kompresję.
0: Dwie firmy motoryzacyjne, bo Citroen wespół z firmą NSU mieli projekt Wankla i tyle wydali na to pieniędzy, że obie te firmy zbankrutowały, NSU już nie istnieje, a Citroen został kupiony przez Peugeota właśnie przez ten cały projekt tego silnika Wankla, który miał być zastosowany w CX-ie i z tego powodu CX ma tylko czterocylindrowe silniki, bo
1: A z drugiej strony niby silnik Wankla, taka dosyć średnia konstrukcja, jeżeli chodzi o żywotność, ale to był pierwszy silnik, dzięki któremu japoński koncern wygrał wyścig Le Mans.
0: się
1: Nie
0: nie, nie,
1: pamiętam.
0: nie nazywał się właśnie
1: Czteroratorowy
0: wtedy.
1: silnik w Mazdzie 787B brzmieniem zabijał wszystkie bolidy chyba Formuły 1, jakie dotychczas powstały.
0: No, ale to właśnie ten. Jestem posiadaczem samochodu, który wszyscy nazwali brzydki, bo widzę, że ten.
1: Staszek, dla dobrego mechanika odpowiem Staszkowi, bo spotkałem się z tym problemem osobiście. Dobry mechanik to zajmuje się tłokowcami, a jak widzi coś takiego jak silnik Wankla, to przeżegna się nogą i każe ci wypierdalać za bramę.
0: O właśnie, a ja zadzwoniłem dzisiaj do pana, który w Bydgoszczy się zajmuje
1: W
0: tylko.
1: województwie mazowieckim jest bodajże dwóch mechaników, którzy się tym w ogóle podejmują tego i stoi po 30 fur w kolejce na parkingu.
0: No, a ja właśnie zadzwoniłem do pana w Bydgoszczy, który tylko francuskimi się zajmuje, czy by mi tej uszczelki nie wymienił. No wiadomo, robocza godzina w Polsce jest 4 razy tańsza niż w Niemczech. No to mówię, sobie to zrobię. Pan powiedział, a jaki to samochód? C6 3.0, tak? A pan spierdala.
1: No to właśnie to samo słyszą użytkownicy Wankla w Polsce.
0: Mówi, to mi zajmie stanowisko na 3 dni. No ale mówię, ja płacę za te 3 dni. A chuj, nie chce mi się grzebać.
1: Spierdalaj, bo się wszystko inne zepsuje przy okazji.
0: No, także no, będę miał problemy z tym Citroenem, ale to się kupuje, wiesz, to się kupuje
1: O,
0: sercem.
1: Volvo też szanuję przy ten. Podłączam się do Moniki, mam Volviaka. Katuję go jak skurwysyn, nigdy nic w nim nie wymieniłem, ale już się niestety kończy i dlatego szukam czegoś innego w zamian.
0: Też miałem szwedzki samochód, mianowicie miałem dwa Saby w swoim życiu. Jednego miałem Sabiszcza 9 trójeczkę, chyba 98 rok. Piękne auto, kurde. Na tym benzynowym silniku zrobiłem, wam powiem, 350 tysięcy i cały czas na full syntetyku.
1: Odnośnie RX8 to chciałem trochę więcej powiedzieć, ale tu do Staszka pisze, że nie da się zagazować warta. No da się, ale to jeszcze bardziej zabija ten silnik. No i między innymi dlatego też swapuje, bo kosztowego wanka to jest swap na innego rodzaju silnik, który na przykład można zagazować, a przy okazji pali zdecydowanie mniej, jeżeli chodzi o litry pochłaniane na 100 km.
0: Kurde, tak się zastanawiałem, czy sobie, bo właśnie żona, właściwie to tą C6 to mi żona ukradła teraz, bo stwierdziła, że jest takie ładne auto i tak fajnie się nim jeździ. Jak ktoś nie jeździł hydropneumatykiem, to chyba tego nie zrozumie. Ja tak też od niedawna jeżdżę, ale już powoli zaczynam rozumieć, o tym chodzi.
1: No i
0: Zupełnie
1: jakie
0: się.
1: miałeś pierwsze wrażenie?
0: No,
1: Jakie miałeś pierwsze
0: dziwne,
1: wrażenie?
0: wiesz, tak na początku dziwnie się jechało, nie?
1: Jeździłeś kiedyś jakimś pontonem, poduszkowcem, jakimś takim, nie wiem, naziemnym czy nawodnym?
0: No właśnie
1: Ja
0: jakiegoś.
1: odniosłem wrażenie, że bardzo podobnie się takim
0: Jaki taki
1: samochodem jeździ.
0: kajak, nie?
1: Poduszkowca, no.
0: Tak
1: Tak
0: się
1: kłujesz.
0: buja w jedną, w drugą i tak dalej. No nie miałem litra płynu, brakowało mi hydraulicznego, ale to już potem lepiej jechało się, mniej się bujał. Ale.
1: Nieszczelny jeden ten amortyzator w
0: Nie,
1: tych
0: nie, nie,
1: pontonach.
0: to akurat jest z problem z
1: Mam
0: pompą.
1: ciśnienie cały czas.
0: To nie, uszczelka na pompie.
1: Lewa burta nieszczelna
0: Ale
1: przy
0: nie, ale
1: pompowaniu.
0: tak poza tym to no, jak się to człowiek do tego przyzwyczai, to tak zaczyna lubić to. Jeszcze się przesiadłem z powrotem do SLK, no tak chujowo, no w ogóle SLK ma strasznie twarde zawieszenie. No ale więc Citroen jednak to jest takie wielkie bydle. Waży 2 tony, no także ten nawet 200-konny silnik, to tak ciężko to ciągnie, bo to dwutonowe auto to jednak swoje waży. I tak się majestatycznie kołysze, ale już jak to w mieście to tak dziwne uczucie. To prawda, można się przewalać przez progi zwalniające jakoś 60 na godzinę i nic się nie stanie. Jest tyle dobrego w tym samochodzie. Ale na autostradzie jest naprawdę to tak wygodne, tak usypiające, tak przyjemne. Także no, polecam hydropneumatyki. SLK nie ma poduszek powietrznych, tylko nie, no tak to jest twardy
1: Teraz
0: jak.
1: idę, przyjdę, idę po piwo i trysnąć chmurkę, no jak to
0: Dobra,
1: tam się
0: ja
1: mówi.
0: pójdę też i zobaczę, co ona robi, także zostawię wam z nauką o gównie, z parą winą. A, z parą wina wam zostawię. Minuta 40. Wracam zaraz.

0: Halo, halo. Jesteś z Morem?
1: Jestem.
0: Wiesz co? Możesz pogadać o samochodach przez jakieś 3 minuty, muszę do żony na chwilę. Bo z dzieckiem jest problem.
1: No jasne,
0: To
1: wolałbym
0: pogadaj o
1: jednak
0: swapowaniu. Zaraz wracam.
1: pogadać z jakimś dzwoniącym, no ale tak sam do siebie w sumie. No, mogę spróbować. Odnośnie swapowania, także no, zdecydowałem się na swap Wankla na silnik tłokowy. Ponieważ to już moja w sumie druga Eriksasia, poprzednią miałem gotową zeswapowaną na silnik tłokowy. I porównując to do jazdy z Eriksasią z Wanklem, który powiedzmy był już w takiej średniej kondycji, no nie było w sumie żadnego porównania. No, to ciężko nazwać jakimś porównaniem. Nie było żadnego porównania, ten silnik się nie zbierał w żaden sposób. No, koszt swapu równa się kosztowi w sumie nowego silnika wanklowskiego. Wiąże się co to prawda z jakimiś tam większymi lub mniejszymi przeróbkami, jakimiś tam problemami wieku dziecięcego, które w tej chwili mam w swoim egzemplarzu. No ale jest czas już jakiś sprawie. Nie robię tego oczywiście osobiście. No i co? Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku odbiorę. Na razie ją docierałem. Zrobiłem tam 3000 km, jakichś usterek, żadnych awarii większych nie było, no ale jednak.

0: No i udało mi się zmontować. To był Eden Rachel, którego może nie, że lubię, ale to pierwsze co żydowskie znalazłem na swoim dysku, jak już wszyscy tak się widzę na Żydów. Strasznie to się. Właściwie przez to wszystko, co się ostatnio nasłuchuje o żydowskich gazetach i tak dalej, to coraz bardziej mnie ciągnie, żeby się przejść tutaj do naszej acheńskiej synagogi i się wkryć tu w naszą acheńską społeczność żydowską, która no, jakaś jest. Nawet mamy jednego mówiącego po polsku, którego udało mi się jakiś. O, to jak się tu sprowadzałem, to było 4 lata temu. Spotkałem całkiem przypadkiem, bo to inżynier taki, co się budynkami zajmuje w okolicy. Tak. No, mam nadzieję, że dzisiaj mnie słychać, że dzisiaj nic mnie nie wywali. Specjalnie powyłączałem wszystko, co było możliwe do powyłączania w tym cholernym komputerze. I no, i może tym razem się nic nie porozłącza. No właśnie, Zenona poszukiwałem, bo a jakiś kłótliwy jestem, się o gender pokłócił, jakoś nie naszło. No, w ogóle klamka zapadła, zobaczymy co będzie. Jadę popełnić, jaki największy błąd może popełnić mężczyzna w życiu, a może się ożenić. I właśnie, no, się wybieram na rozmowy handlowe z rodzicami mojej kobiety, także po 20 grudnia będę gdzieś na głębokiej chińskiej prowincji, jakiejś wiosce, co ma całe 500 ludzi i w ogóle tam nie ma. A się dowiedziałem, że tam nic normalnego do jedzenia nie można dostać. Będę musiał chyba zabierać ze sobą walizkę koszernego jedzenia, jak to swego czasu taki reportaż oglądałem o rabinie. A, bo w Izraelu w ogóle sprawa rozwodów i małżeństw jest w gestii sądów rabinicznych, niepaństwowych. No i rozwód można dostać tylko pod warunkiem, że mąż się podpisze i ci mężowie gdzieś tam uciekali za granicę i był taki rabin, który się zajmował z tego sądu, który się zajmował znajdywaniem i wymuszaniem na nich, żeby podpisali jakieś tam papiery. Musiał jeździć po świecie i zawsze mówił, że ma ten problem. Nie wie, czy żywność będzie koszerna tam, gdzie pojedzie. Także zabierał ze sobą dwie koszule, dwie pary kaci i 30 kilo jedzenia koszernego prosto z Izraela. Także wybieram się na tą chińską prowincję i muszę wam powiedzieć, że z tym małżeństwem w Chinach to jest czysty kapitalizm. Tam się prowadzi negocjacje handlowe wręcz. No, a jest to spowodowane tym wiekową tradycją chińską, że do dzisiaj nie istnieje coś takiego jak emerytury. Chiny jako kraj czysto kapitalistyczny do pewnego poziomu oczywiście, bo od pewnego poziomu to gospodarka jest sterowana, ale gdzieś tam na samym dole wszystko zostawia się ludziom, także emerytur nie ma. No i wedle chińskiej tradycji to kobieta, która się ożeni, ona przechodzi do rodziny faceta i ona tam ich utrzymuje, a ci muszą sobie wynegocjować rodzice panny młodej posag, czyli odwrotnie, tak jak u nas, by mieć się jakoś odłożyć sobie na emeryturę. To taki, no, taka. Ile krów za żonę, wiesz co? To jest tak, że te ceny. No ja jako obcokrajowiec, jako Laowei, czyli tam wołałem na obcokrajowców stary obcokrajowiec, nie wiem czemu stary znaczy mądry podobno. No, ja to taki mądry nie jestem w każdym razie jako Laowei, to mam taryfę ulgową, bo oni zdają sobie sprawę, że na Zachodzie to tak nie działa i może trochę urazić i w ogóle. Ale w samych Chinach ożenić się nie jest łatwo, tam. Chyba na takiej zapiedziałej prowincji, to żeby dostać zgodę na małżeństwo, trzeba wyłożyć jakieś 200-250 tysięcy juanów. 250 tysięcy juanów to będzie gdzieś w granicach 150-120 tysięcy złotych, także no i tak to jest, tam jest wielki niedobór kobiet w Chinach, one sobie wybrzydzają teraz straszliwie, rodzice także. No to posiadanie mieszkania to jest równek taki sine qua non, żeby wyjść za mąż w Chinach, żeby Chińczyk mógł się ożenić. No dlatego w Chinach teraz kwitnie import żon, głównie z Wietnamu, Laosu i tych krajów przyległych, Filipin, bo żenić się z Chinką, no jeśli się nie ma tych 100 tysięcy na koncie, to no, jest prawie niemożliwością. Także jest to bardzo kapitalistycznie w Chinach. Małżeństwo jest transakcją i no, zobaczymy, ja to sobie ja to podejdę polskim, słowiańskim zwyczajem, usiądę z teściem, chociaż teściu w żadnym języku nie mówi poza chińskim. No, mój mandaryński jest taki gdzieś na poziomie mojego hiszpańskiego, czyli zero. Piwo umiem zamówić, to najważniejsze. Także wezmę sobie pół litra i z teściem ponegocjuję przy pół litrze. Oni jakoś tak nie mają za mocny głów, więc podejrzewam, że uda mi się go jakoś przekonać do siebie. No, dobra wódeczka, nie jest zła, że Słowianinem jestem. No, także od 20 grudnia to niestety nadawać chyba będzie ciężko, bo z internetem tam jest ciężko, to jedna sprawa, a druga taka, że nie, niestety jak 21 jest u nas, to tam jest 4 rano. I nie wiem, no chyba, że będę cierpiał na samym początku na jetlag, to może z braku laku uda mi się z Hongkongu wejść i wam opowiedzieć, jak jest w tym straszliwym komunistycznym kraju. Ja w ogóle jak zachęcam bardzo, żeby ktoś się do mnie dodzwonił i pogadał ze mną, bo dzisiaj tak ciężko mam z pomysłami na audycję, jak tydzień temu starałem się pokłócić z kimś o bandytów leśnych, tych z czasów zaraz powojennych. Nikt nie chciał, jakichś patriotów. Nie mamy za dużo, nie udało mi się sprowokować. O Związku Radzieckim też mi się nie udało nikogo wciągnąć w jakąś dłuższą dyskusję, coś nie dobrze w naszym narodzie. A dzisiaj popełniłem wielki błąd. Wielki błąd, bo tak sobie usiadłem przy komputerze i poniekąd trochę z nudów sobie ugotowałem. Jezu, przejrzałem parę filmików z polskiego YouTube'a. Ale tych takich, wiecie, komentujących rzeczywistość. Jo, pierdziele, nie? Jakoś strasznie się to mi przypomina. Przypomina mi wstęp do manifestu komunistycznego, w którym jest tam napisane o tym widmie krążącym na Europie, widmie komunizmu, ale jest o tym, że wszystkie potęgi świata się sprzymierzyły przeciwko komunizmowi, papież i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak się posłucha tego, co tam w tym strasznym miejscu, czyli polskim YouTubie się mówi, to się okazuje, że wszystkie potęgi świata w ogóle nie mają nic innego do roboty, jak knucie przeciwko Polsce i takie piękne słowo, które jeszcze za czasów mojej młodości to mało kto używał, a teraz to widzę, że tak większość używa, szkalowanie. Wszyscy szkalują Polskę i Polaków, sprzysięgli się. I o mój Boże, fakt faktem, tutaj Niemcy bardziej żyją sprawą nieudanej koalicji i tego, że najprawdopodobniej dojdzie do przyspieszonych wyborów, chociaż to nikt się bardzo do tego nie spieszy, bo tu AfD niestety zwyżkuje, chociaż czy ja wiem. Czy udało im się lepszy wynik po tych paru tygodniach od ostatnich wyborów, miesiącach zdobyć, no ale w każdym razie się wszyscy żyją tutaj tym, że Jamajka upadła, ale widzę, że w Polsce wszyscy żyją tą debatą, która miała miejsce w Parlamencie Europejskim, i tam na antenie Czyżby... Halo, halo, halo, czy słyszysz mnie?
1: Halo, halo?
0: O, teraz cię słyszę.
1: Nie, nie słyszę cię.
0: Nie słyszysz mnie? To czekaj.
1: Nie, nie słyszę cię.
0: Nie, czekaj, bo to...
1: Cię tylko słyszę.
0: Okej, już, już wiem, co się stanęło, bo przełączałem. Przełączałem. Dobra, teraz mnie słychać na pewno. Dobra, popróbowałem lepszy mikrofon podłączyć dzisiaj i udało mi się podłączyć. No witam cię, jak już się udało załatwić.
1: No witam, witam serdecznie. Tutaj bardzo, bardzo ciekawi mnie twoja podróż do Chin, bo mówisz, że to będzie jakaś prowincja, jakaś taka wioska, tak?
0: No, taka, zabita dechami wioska, się jedzie od najbliższego miasta, jedzie się 2 godziny autobusem.
1: Mhm. O, no to urocze. Byłeś kiedyś, bo zakładam, dużo podróżujesz, byłeś na pewno w Chinach, w jakimś większym mieście, ale bardzo mnie ciekawi jakaś taka relacja właśnie związana z taką oddolną chińską kulturą, z którą się tam spotkasz. Niesamowicie mnie to ciekawi. Słuchaj, nie mogę się doczekać, aż pojedziesz i...
0: Ja już jestem w ogóle ostrzeżony przed moją, że to tak łatwo nie będzie, bo podobno cała wieś się zaraz zejdzie, zobaczyć, jak wygląda ten śmieszny biały. Oni podobno w życiu białego nie widzieli tam. Bo to było tak, że jej rodzice mieli jakiś tam domek, jakieś babci i tak dalej, i na emeryturę się po prostu tam wyprowadzili. Są jedynymi ludźmi, którzy tam mieszkają, którzy kiedykolwiek w mieście mieszkali. No i tak będzie śmiesznie.
1: No to całkiem nieźle. Nie obawiasz się tak troszkę takiego starcia, bo to wiesz, bo co innego, jeżeli jedziemy faktycznie do dużego miasta, gdzie ludzie są, że tak powiem, obeznani, a właśnie do jakiejś takiej, wiesz, ja bym się nawet bał pojechać na Podlasie, szczerze mówiąc, nie?
0: Nie, oni ogólnie są przyjaźnie nastawieni, wiesz, my jesteśmy dla nich taką, na tej szczególności takiej zapadłej prowincji, taką, wiesz, małpką, ciekawostką przyrodniczą, która przyjeżdża i wiesz, co, wszyscy raczej dary będą mi przyskładać, jak to mówię, przyjdą z jakąś flaszką czy z czymś, żeby tam tego...
1: Klękaj przed białym panem.
0: Nie, i podobno to muszę się przygotować, że każdy będzie sobie zdjęcie ze mną robił, jak tam będę się przechadzał. No. Chociaż rozczarowanie będzie. Bo ja taki niski raczej jestem w ich wzrostu, a nie taki duży, to będą takie, o, te białe takie.
1: No to dobrze, ja pamiętam w zeszłym roku organizowałem pewien event w Mumbai i przy okazji sobie zamówiłem koszulkę i zamówiłem sobie 2XL, bo jestem dość spory, jak już tutaj doskonale wiecie. Jak mi przyszło to 2XL, to powiem szczerze, że na moim kocie to ta koszulka ciasno wygląda, a ja to dosłownie nie wiem, czy mógłbym tam nogę.
0: To w Indiach zamawiałeś?
1: Tak, z Indii, tak.
0: A to niby oni tacy, oni więksi od Chińczyków.
1: No nie powiedziałbym, to straszni kurduple są.
0: A właśnie jak tam w Bombaju było.
1: No, tam
0: syf podobno, bo kto się nie wybierze do Indii, to wszyscy mówią, że syf.
1: To znaczy syf swoją drogą, to znaczy wiesz, to jest takie straszne rozwarstwienie, które na przykład w Europie jest bardzo dobrze widoczne na Ukrainie, tylko że to rozwarstwienie społeczne jest widoczne w każdym mieście, że tak powiem, wewnątrz, że masz właśnie albo jakieś niesamowite wille, masz slumsy, villa, nie? Slumsy, villa. Jeżeli powiedzmy się jedzie do Ukrainy, to jest coś takiego, że jedziesz, powiedzmy, wjeżdżasz tam do Kijowa, czy do Lwowa, czy gdziekolwiek, i masz po prostu jakieś takie chatki z gówna na przedmieściach, no i faktycznie i w ogóle nie widać klasy średniej, że po prostu jest potem, zaczynają się jakieś tam ogrody i tak dalej, jakieś parki, no i piękne, wielkie domy z Mercedesami i tak dalej.
0: No to w Chinach podobnie jest, bo tam... No ta klasa średnia jest trochę bogatsza niż klasa średnia w Europie. Tam, no to jest to związane, że wiesz, no Chiny się rozwijają, co nieporównywalnie masz większe możliwości zarabiania w Chinach niż w Europie. Także na stanowiskach menedżerskich masz o wiele wyższe pensje, przy czym nadal koszty utrzymania są niższe. No a rząd się stara wywalać, wiesz, wszystkich biednych na obrzeża. Mhm. Także podejrzewam, że to nie jest tak jak w Indiach. Bo mam też Hindusa w pracy i on tak, o, na wioskę jedziesz, że się nie boisz. Ja mówię, a taka wioska chińska, mówię, to u ciebie w centrum jest.
1: No.
0: Także co?
1: Wiesz co, jedno, co mnie bardzo w Indiach zaskoczyło, to jest to, że wiesz, że jako programista, no to z Hindusami, że tak powiem, zawodowo miałem dużo do czynienia, więcej niż bym chciał na pewno. No i generalnie takie pierwsze wrażenie, kiedy się myśli o Hindusie, no to, że jest to osoba niewykwalifikowana, w jakiś sposób tam głupkowata i tak dalej. I faktycznie z takimi osobami, pamiętam dawno, dawno temu na mojej uczelni, kiedy organizowano takie konferencje IT Academic Days, które były realizowane na zasadzie de facto rekrutacji, ponieważ przyjeżdżały tam firmy ze swoimi wykładami i tak dalej. No i faktycznie polegało to tylko na tym, żeby na auli poprowadzić wykład, a potem wyłowić tych, co się zainteresują, zaoferować właśnie im jakiś staż, jakąś pracę czy coś takiego. I był właśnie jeden ziomek, który pracował w ABB, która ma rozsiane biura po całym świecie i oni pracują według strategii Follow the Sun, czyli przykładowo, kiedy słońce wstaje w Polsce, no to wtedy Polacy wstają do roboty, kiedy kończą swoją robotę, no to wtedy Amerykanie wstają do roboty, no i oni podejmują tę pracę, no i później właśnie trzecim takim miejscem były właśnie Indie. I koleś po prostu tak na tych Hindusów najeżdżał, takie dosłownie rasistowskie odzywki w stylu, że właśnie, że ci Hindusi, to jak już tutaj w Polsce przygotujemy ten kod, Amerykanie poprawią, no to potem Hindusi podejmują tę pracę, bo oni się do niej podejmują, to i ten kod testują, bo oni do niczego innego się nie nadają. I co prawda, i tak jak potem z tym kolesiem gadałem, no to nie jest tak, że on jest w jakiś sposób uprzedzony, tylko jak opowiadał mi, jakie babole programistyczne potrafią ci Hindusi walić, no to dosłownie klękajcie narody. Sam bym nawet na to nie wpadł na to, że można po prostu takie fundamentalne błędy popełniać, które nawet nie tyle biorą się z. To znaczy, nawet, to znaczy, tutaj dla nieprogramistów ciężko byłoby mi wytłumaczyć, w jaki sposób, jak to mniej więcej wygląda, no ale przykładowo można to porównać, że masz garaż na pilota, otwierasz to pilotem, a potem go zamykasz po prostu ręcznie, nie? Jako taka jeden z tych mechanizmów, ponieważ nie przyszło im do głowy, żeby ten garaż również zamknąć pilotem. No i właśnie pojechałem taki pełen uprzedzeń do tych Hindusów, że to właśnie będzie kolejny taki zhandao, dzień dobry, który kompletnie nie będzie ogarniał, a to się okazuje, że to są tak durany przyłóż ludzie, niesamowicie gościnni, jak nigdzie indziej po prostu i nigdzie indziej takich nie spotkałem. Naprawdę niesamowite.
0: No ja to za dobrych się opinii o Hindusach nie słuchałem od mojej, bo to Chińczycy z Hindusami są, no tak, nie żyją za dobrze, ale tego jedynego Hindusa, co mam, to ci powiem, że on jest taki całkiem nie dosyć, że sensowny, tylko nie wiem, czy to jest cecha Hindusów, może się z tym spotkać w samych Indiach, czy to, że się uczył w Niemczech. I on jest tak ograniczony, jeśli chodzi o procedury, on nie pójdzie się wysrać bez procedury. To jest po prostu człowiek procedura. Ale to może dlatego, że on jest tym PM w Project Managementie działa. Jeszcze jakąś Six Sigma ma skończoną. Ale muszę ci powiedzieć, że jego ograniczenie z wychodzenia, tak, według procedur zrobi wszystko tak dokładnie i tak dobrze, jest przyjazny i w ogóle, ale jak już mu dasz coś, żeby trzeba ciutkę poza procedurę wyjść, to to będzie tragedia.
1: Wiesz co, może właśnie dlatego, że ci ludzie, do których pojechałem, no to znaczy nawet nie wiem, czym oni się zawodowo zajmują, no ale to też może być tak, że jeżeli, wiesz, brakuje ci tam jakiegoś ewidentnie wykształcenia, czy powiedzmy, no właśnie coś, co nie jest ci, co ci się kulturowo nie dodaje, nie ma jakiejś takiej, wiesz, no powiedzmy kultury IT, czy powiedzmy ta kultura została tak troszkę wymyślona na nowo, no to wtedy nie będzie za bardzo działało, no i faktycznie wtedy ci ludzie mogą mieć troszkę klepki pozamykane, ale właśnie tak, wiesz, nie patrząc, nie oceniając, to znaczy wiem, że, to znaczy tak, jeden był właśnie problem, bo tam w ogóle na weekend pojechałem tylko i właśnie w piątek, to dosłownie do 22 z nikim się nie mogłem tam spotkać, bo wszyscy właśnie w pracy, jakieś zakłady produkcyjne przede wszystkim. No i właśnie, a strasznie też trzeba im przyznać, pracowici i obowiązkowi, no ale jak wiesz, jak coś obiecali, no to faktycznie zostało to zrealizowane i zostało to zrealizowane punktualnie. Swoją drogą też Indie mają przezabawną strefę czasową, ponieważ oni mają minus 5:30 względem UTC. 5 godzin 30 minut. Tak się ciężko po prostu przestawić na te 30, na ten 30-minutowy dodatek, że no, naprawdę aż dziwnie, wiesz, coś tam zaplanować, jakiś wideokol czy coś takiego. Nie wiem, strasznie dziwnie mi się to dodawało.
0: To ci mogę ciekawostkę o strefach czasowych w Etiopii, gdzie mamy projekt, są dwa czasy obowiązują i ci wszyscy Etiopczycy, którzy pracują z białasami, to mają dwa zegarki na dłoni. Jeden mają z tymi naszymi strefami czasowymi, a drugi mają z czasem etiopskim. I czas etiopski przez to, że to jest prawie na równiku, więc dzień ma 12, noc ma 12 godzin równo. To godzina zero to jest godzina, kiedy wstaje słońce. I tak, i to trzeba uważać, bo on przyjdzie ci i powie, że mamy spotkanie o piątej, nie? I ty myślisz, kuźwa, piąta rano pojebało, nie? Człowieka, że ten, no. A to nie jest piąta rano, tylko to jest jakaś tam dziesiąta, bo akurat słońce wstało 5 godzin temu. No.
1: Jeszcze taka mała ciekawostka z kręgu stref czasowych, to na wyspach Polinezji czy Mikronezji była afera, kiedy nadchodził rok 2000, no to jakiś tam król Julian na jakiejś wysepce ogłosił dekretem, że on tutaj zmienia strefę czasową o godzinę, ponieważ chce jako pierwszy na świecie na swojej wysepce przywitać rok 2000. No i w ogóle drugim dekretem król Julian z sąsiedniej wyspy stwierdził, no to on sobie jeszcze dorzuci 15 minut do tego, co on sobie przesunął. No i faktycznie dekret poszedł w ostatni dzień roboczy, no i faktycznie teraz gdzieś na tych wysepkach jest strefa czasowa minus 14 godzin i 15 minut, jeżeli mnie pamięć nie myli.
0: Czekaj, to przy 14 godzinach to on jeszcze gdzieś tam w drugim dniu.
1: No tak. No tak, ale wiesz, ale rok 2000 pierwszy właśnie nastał na tej wysepce.
0: To tam te dwie wysepki to nawet chyba zamieszkały na cieśninie Beringa, obydwie, i one tak są oddalone od siebie o jakieś tam 5 kilometrów, ale inną datę mają. Także możesz widzieć w przyszłość, bo tam jest dokładnie, idzie między nimi, bo jedna należy do Stanów, druga do Rosji, i tam sobie dokładnie między nimi idzie linia zmiany daty, także widzisz twojego sąsiada, który jest dzień później, na drugim końcu. A właśnie tak tego się zawsze stawiam, co by było, gdyby Rosjanie nie sprzedali tej Alaski, by była granica lądowa Rosja-USA. To by było ciekawe.
1: Wiesz, naturalną konsekwencją by było to, że jednak nie byłaby wspólnej. Zresztą teraz w Rosji tak chyba nie ma wspólnej strefy czasowej, nie?
0: Nie. O dziwo, w Chinach jest wspólna strefa czasowa, a tam jest też, no raczej kraj jest bardzo duży, chyba ma 5 stref czasowych, czy 6, a jest jedna.
1: Nawet przecież w zachodniej Europie, tak, w całej Unii Europejskiej, poza tam niemal w całej Unii Europejskiej, przecież masz ten sam czas, powiedzmy, w Hiszpanii i w Polsce, tak?
0: To mamy 2 godziny chyba przesunięcia według słonecznego, nie więcej. To ja mam nawet przesunięcie godzinę do ciebie, jeśli oczywiście zakładam, że jako patriota jesteś w Polsce.
1: No tak.
0: Także godzinka jest między nami, jeśli chodzi o czas słoneczny.
1: Nawet była afera przy okazji tych protestów w obronie sądów w lipcu, że właśnie w TVN-ie pokazywali zdjęcia z Łodzi i z Poznania. No i właśnie, że w jednym mieście było jeszcze słońce, a w drugim już było ciemno. No i że tutaj skandal, że TVN oszukuje, nie? Niestety ci komentatorzy nie wzięli pod uwagę, że Ziemia jest okrągła, no i niestety od Poznania do Łodzi jest te 200 kilometrów, no i faktycznie, a kiedy słońce zachodzi, no to może być odrobinkę inna jasność. Na czacie tutaj w międzyczasie się powraca temat tej oskarżeń Polski o faszyzm, i ostatnio właśnie w parlamencie Unii Europejskiej nie tylko Polacy się buntowali, Błażej, widzę, jest konsekwentny. No właśnie, powiedz mi, jak to wyglądało, czy to się pojawiło na przykład czy ta sprawa ukarania, czy wyciągnięcia właśnie przygotowania sankcji wobec Polski jakoś została, czy się pojawiła w niemieckich mediach, czy była jakoś komentowana?
0: Wiesz co, to ja ci mówiłem, tutaj bardziej żyję tymi wyborami, aczkolwiek ja taką niemieckiej telewizji nie mam czasu ostatnio oglądać, ani gazet czytać, ale w rozmowach z Niemcami w pracy, to tam przy kawie, przy ksero, To nie Niemcy, ale na przykład przyszedł, a to jeszcze drugie, to zaraz dojdę, ale na początek przyszedł do mnie właśnie kolega Hindus i się pyta, co wam się tam Polacy porobiło, bo widział zdjęcia, gdzie była ta Polska, nie, fuj, Europa Biała, Polska mistrzem Polski, nie, była Europa Biała, ale albo jej nie będzie i tak dalej i się pytał mnie, co tam wam się porobiło i mówi, że tak te zdjęcia trochę tak groźnie, niepokojąco wyglądają z tymi racami i tą Białą Europą, a druga osoba, która do mnie z tym przyszła i się pyta, co tam się dzieje, to dzisiaj odebrałem z lotniska Ukrainiec. Ukrainiec to właściwie dziwne, bo oni tam przecież też nacjonaliści straszni, ale aczkolwiek też mówi, co tam się u was dzieje i czemu wy już nie chcecie być naszymi przyjaciółmi? Ja mówię, a jakbyśmy kiedyś byli? Aby chcieli. No ale to nawet z ukraińskiej strony to przyszło, takiego zwykłego
1: Ja
0: Ukraińca.
1: nie wiem, ja z tych Ukraińców, których znam, naprawdę żyję z nimi bardzo fantastycznie,
0: Ja
1: ale
0: z
1: to
0: tym
1: są.
0: też. To jest człowiek do rany przyniósł. Ja przepić go nie przepiję, ale człowiek kochany, naprawdę. Inżynier jest.
1: No, mam taką właśnie jedną znajomą, która z kolei się z Krymu w ogóle pochodzi, tylko że ona do Polski się przeniosła 15 lat temu. Kiedy jeszcze te napięcia w Ukrainie były bardzo, że tak powiem, mocne. No i faktycznie, wiesz, jeżeli tam jak siedział ten cały Majdan, jak dochodziło do tej całej pomarańczowej rewolucji, to ona kompletnie nie pozwalała sobie na jakiekolwiek komentarze w tym temacie, bo ona widziała wojnę domową u siebie na swoim podwórku. No i wiesz, no, na zasadzie po prostu, no nie wiem, no, nie byłeś w stanie, nie jesteś w stanie w ogóle, wiesz, wyciągnąć z niej jakiejś takiej relacji z pierwszej ręki. Także naprawdę jestem ciekaw, co tam jej w główce się działo, co widziała jako dziecko.
0: No, kolega mój Ukrainiec, znowu on tam jest z Kijowa właśnie, się tam podobno w Majdanie udzielał, coś tam przebąkiwał i tak dalej. Najmniej ze mną tam jako Polaki nie wchodzi na dyskusje polityczne, ale właśnie oni naprawdę myśleli, że my ich popieramy, nie? Nie, w sensie, że jesteśmy z nimi braćmi, ale politycy to ogólnie staramy się omijać, bo póki jesteśmy przyjaciółmi, to wiesz, to jest fajnie, a można dużo złego zrobić poprzez takie właśnie narodowościowe opowieści, bo dobrze wiesz, znasz moje zdanie na temat narodów i nacjonalizmu.
1: No wiadomo.
0: No, ale to mówię, nie cała ta debata, bo to tam, że wiesz, na rząd jest jaki jest, to tam to nie, że tam Niemcy specjalnie, Belgowie, Francuzi, że tutaj w okolicy szkalują, oni tam nie lubią tak samo Orbana i tych wszystkich, co dochodzą, takich wiesz, bardziej dziwnych rządów na wschodzie. Także to tam obchodzi, wiesz, co się w Parlamencie Europejskim, zresztą parlament to ma tam niewiele do powiedzenia, wszyscy to wiedzą. I tak zrobi Unia, co Niemcy powymyślą. Ale strasznie jest to, że ci ludzie, którzy nie mają żadnego, jak ten mój kolega Hindus, który nigdy w Polsce nie był i jedynego Polaka, jakiego zna, to ja jestem i ten, wiesz, nie ma, nawet nie wie, gdzie to leży za bardzo. Nie, to może ja byłem wykształcony. Ale widzisz, i tacy ludzie do mnie przychodzą i się pytają, a co tam się porobiło, że takie obrazki można oglądać w samej stolicy? No, nie miłe to jest, niemiłe. A w Polsce to widzę, że jest ten. Polska reaguje i te takie media bliżej związane z rządem i ci wszyscy youtuberzy. No, strasznie, ale licznie historycznie to jest tak. Wiesz, jak komuś coś zarzucasz, czego on się wstydzi, to on też zaatakuje cię tak. Wiesz,
1: No tak,
0: się
1: to jest
0: przestraszy.
1: niesamowicie charakterystyczne. Też właśnie sam u siebie poczułem, że w ciągu wręcz wbiło mi się takie obrzydzenie do jakichkolwiek rozmów o polityce z rodakami, ponieważ ludzie są tak obrzydliwie spolaryzowani, że naprawdę są w stanie, wiesz, ci naubliżać tylko i wyłącznie dlatego, że będą bronili opcji politycznej, która im się wydaje, że jest jedna autentyczna osoba, swoją drogą z elektoratu PiS-u, z którą się dogaduję, z którą mogę porozmawiać, tylko że to jest koleś, który Za rok przejdzie na emeryturę. No i to znaczy za rok właśnie po prostu dostał kiełbasę wyborczą, że PiS jak dojdzie do władzy, to obniży ten wiek emerytalny, no to że sobie przejdzie o te 2 lata wcześniej na emeryturę, więc zagłosował na PiS. No i faktycznie mu się to udało.
0: A tymczasem na antenę wszedł kolega Jacek, witam i tak, o jeszcze mamy jednego, dobrze. Dodaję jeszcze 2 słuchaczy, mamy nowych na antenie, to witam tylko.
2: Dobry wieczór, co za skład.
1: Stacja 14, Jacek dzwoni do radia po raz pierwszy.
0: Po raz pierwszy dzisiaj.
2: To ja wam mogę opowiedzieć a propos nacjonalizmu i takich rzeczy. I też a propos mojego ostatniego wjazdu na twoją audycję, Błażej. Tutaj przytaczać nie będę. Ci, którzy pamiętają, to pamiętają. Natomiast ty jeszcze gdzieś tam to przyjąłeś na klatę, ale była...
0: Halo.
1: Jacek się pobudził i znowu cię przerwało, Jacku.
2: Nie przerwało mnie.
0: Halo, Jacku.
1: To było piękne. Nie przerwało mnie.
0: O ja. Halo, a ktoś ma coś za głośno. O mój Boże. To chyba kolega Tomek. Ścisz. Ktoś ma radio chyba, Bożeż ty mój. Co tu się dzieje? Nie, kolega Blacha sobie poszedł. Witamy kolegę Jana i kolegę Tomka. Bo chyba... Wy nie macie problemów technicznych. Dobra, Jacek dzwoni, Bożeż. Halo. Kolega Blacha.
2: No. I chyba jestem ponownie.
0: Jesteś.
1: Jest i on. Stacja 19,
0: ja po raz drugi
1: zadzwonił ponownie.
2: Krótka historia radiowa a propos nacjonalizmów, dystansu do siebie i tak dalej. Jest gdzieś tam, no powiedzmy, że u konkurencji Nocnego Radia jest taka audycja, która nazywa się Konserwa, prowadzona przez 2 kolesi. I to, jak Błażej możesz sobie wyobrazić, to jest też taki hardcore, jaki my robimy na pyskotece z Wudzem. Przynajmniej coś podobnego, ludzie bardzo podobni, nazwijmy to ideowo, może nie do mnie, odrobinę bardziej do Wudza. I w którymś momencie tam też jest taki, jakby to powiedzieć, no nastrój mocno, mocno kapitalistyczny. Chłopacy się rozpędzają i w pewnym momencie pada pytanie jakby skierowane do słuchaczy. No a tak właściwie to jakich problemów nie jest w stanie rozwiązać wolny rynek, po czym wdzwania się słuchacz, okazuje się po chwili, że to jest Keltus i Keltus mówi takim grubym głosem, no jest taki problem, którego nie jest w stanie rozwiązać wolny rynek, jest to czystość rasy i zaczyna napieprzać tam o jakimś kodzie genetycznym, który u czarnych wygląda trochę inaczej, u białych trochę inaczej i że generalnie nasze matki będą, prawda, będą skrzywdzone, żeby tutaj się nie wyrażać, prawda, przez obce rasy. Uwierz mi, Błażej, mój ostatni wjazd, ty absolutnie przyjąłeś, że tak powiem, na klatę przyjąłeś z pewnymi dystansami, a tych 2 ludzi, których ja zresztą bardzo lubię, tak, no absolutnie nie wiedzieli, jak w takiej sytuacji mają się zachować. Odebrało po prostu im mowę, zaczęli się coś tłumaczyć, że to jakieś nieporozumienie, że przepraszamy, że coś. Także ja myślę, że w tych takich nacjonalistycznych zrywach to my też nie mamy do nich dystansu, tak mi się wydaje.
0: No, czasem dystansu mieć nie można. Kolega Tomek też jest na antenie, możemy pozwolić każdemu mówić. Halo, halo? Jest? Nie, wyłączył się. Tak, widzicie, 2 zadzwoniło słuchaczy, jak Blacha się włączył, uciekli. Czyżby się ciebie bali?
2: A czy ty, Cyborgu, masz jakieś nacjonalistyczne historie? Łysi cię skrzywdzili kiedyś.
1: Znaczy, wiesz co, miałem w ogólniaku jednego takiego faszyzującego kolesia, ale to jest Nie wiem, to jest aż tak, koleś był aż tak bardzo żenujący, że naprawdę nie wiem, czy mi się chce go wspominać w pracy. Miałem kiedyś właśnie takiego kurdupa korwinistę, który był bardzo, no, który dosłownie po prostu łapał z ustami otwartymi wszystko, co przeczytał na wykopie i tak dalej, no i generalnie Telewizja Republika jako jedyne niezależne medium. A po prostu byłem pod ciężkim wrażeniem, że można po prostu, nie wiem, być programistą i mieć tak mózg wyprany przez coś.
0: Halo, halo, dwóch kolejnych słuchaczy, które się podłączyło wreszcie i uciekło. Czy mnie słychać, a was słychać?
3: Mnie zawsze słychać, to jest po pierwsze, primo. Po drugie, Jacek, powiedz coś.
0: Halo.
3: Jacek, mógłbyś coś powiedzieć?
2: Mówię coś. Niechętnie.
3: Już nie mówisz. Papa, to tyle ode mnie, dziękuję.
1: O, nie ma to jak cywilizowani hejterzy, naprawdę. 10 na 10.
0: No, to ja jeszcze nie miałem hejterów. Się mi nie zdarzyli, chciałbym mieć, bo to zawsze jakieś emocje są.
1: A to musisz ten, to czasami naprawdę budzisz bardzo skrajne emocje. Serio? Właśnie ostatnio w ogóle była dyskusja na czacie o tych 60 tysięcy faszystach i tak dalej. No ale jeszcze może tutaj sprowokujemy Daniela do konfrontacji i zadzwonienia, a tymczasem jest z nami Tomek?
0: Tomek się oddalił chyba gdzieś od komputera. Zadzwonił i się oddalił. Tomku, halo, nie odzywa się. Nieładnie, no tak, przed milionami słuchaczy się przedstawił ładnie. Kolega Blachatec, no i faktycznie nie mówi, patrz, gdzieś zniknął.
1: No cóż, no trudno.
0: Ale mówi, że to trzeba do racjonalizmu z dystansem podchodzić, ale to wiesz, czy ja wiem, czy bym chciał, wiesz, jak długo można podchodzić z dystansem, to się taka hydra, która się odradza, bo niestety, no, się coraz gorzej ludziom robi w portfelach i tak jak długo się coraz gorzej robi, to oni gdzieś tak szukają tego ujścia, no i niestety najciekawszą opcją, jaką sobie znaleźli, to w całej Europie się odradza i nie tylko w Europie.
1: Znaczy wiesz, to jest o tyle niebezpieczne, że jeżeli sobie pozwolimy na hasła właśnie typu wielka biała Europa czy coś takiego, no to jest takie troszkę dopychanie pewnej idei nogą. I jeżeli po prostu zrobimy takie ciche przyzwolenie właśnie na to, no to też nie oszukujmy się, NSDAP w swoim czasie też zaczynało od łagodnych haseł i łagodnych właśnie fundamentalno-narodowych podejść. I głównie dlatego, wiesz, to mnie przeraża właśnie, tak jak swoją drogą właśnie...
0: To jest gotowanie żaby. Słynne.
1: Tak, z adwokatem się w ogóle umówiłem, że my za rok na Marsz Niepodległości pojedziemy. I zobaczymy po prostu oddolnie, jak to wygląda, bo w tym momencie, a jak patrzę na te wszystkie relacje, to ja już nie wiem, kto kogo troluje, powiem szczerze. Nie wiem, kto kłamie, ale dosłownie jak patrzę na relacje, to wygląda na to, że każda z relacji pochodzi z zupełnie innego marszu i widać, że ktoś tutaj ostro kręci, tak? I no właśnie tutaj trzeba sobie zadać pytanie, no ale też często przytaczany argument po tym wszystkim, no że tam były rodziny z dzieckiem i tak dalej, rodziny z dziećmi, ale to też jest tak, że nawet jeżeli pojawi się jedna rodzina z dziećmi, a to jeszcze nie znaczy, że to jest coś dobrego, ale jeżeli pojawi się jeden faszysta, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli się pojawi jeden faszysta, no to w tym momencie już możemy jednak przyznać, że tu jest coś jednak negatywnego i trzeba jednak sprawę wziąć za ręce, troszkę właśnie wśród tej, że wiesz, że jeżeli jesteś w jakimś tam towarzystwie i jedna osoba za przeproszeniem zesra się przy stole, no to wszyscy to po prostu poczują i nawet jeżeli to będzie jakieś dystyngowane towarzystwo, no to wtedy no, ten smród jednak pozostanie.
0: Tak, w ogóle Tomek się też wyłączył, ja nie wiem co dzisiaj, ale nie, powiem rodziny z dziećmi, ale ja to mówię, a szkoda tych dzieci. Zabieranie dzieci, wiesz, na demonstrację, którą ciągle chcą kogoś tam za przeproszeniem jebać, czy nie wiem co, i race palą, to też dla dzieci niezdrowe i niebezpieczne, mówią o białej rasie, no to gdzie jest ta odpowiedzialność tych rodziców, nie? To przede wszystkim.
1: To znaczy, wiesz, no tutaj jednak będąc rodzicem, no to chcesz przekazać dziecku wartości, które są tobie najbliższe.
0: Ale jeśli tobie są bliższe wartości właśnie o białej rasie, no to...
1: No tak, ale to jest, wiesz, ale to jest w dalszym ciągu, no nieważne, czy po prostu, czy pójdziesz na Marsz Niepodległości, czy będziesz włączał dziecku telewizję Republikę i w Realu 24, to nie jest istotne. Jako kontrę, to też mogę zaznaczyć, że właśnie kiedy chodziliśmy pod sądy w lipcu, no to mój dobry znajomy zabierał swoją 10-letnią córkę tam, żeby po prostu jej pokazać,

0: powróci i wszystko będzie dobrze, daj dziobu. Jest daj dziobu, tylko że akurat moment striggerowania o białej rasie. Biała rasa jest dla mnie najlepsza, sam jestem członkiem białej rasy, należę do białej rasy i uważam, że to jest supremacja i powinniśmy to robić, ponieważ wyrażanie od małego właśnie dzieciaka prawdy o tym, że biała rasa jest najlepsza, może spowodować większe obeznanie w przyszłości. Tak samo możliwe, że wdrażanie dziecku jakiemuś małemu, że jest najgorszym śmieciem, jak jest czarne, może też być dobre, ponieważ będzie znało od razu swoje miejsce, nie będzie później zagubione. I jak najbardziej trzeba wpajać, mówmy dzieciom, że czarne jest gorsze, że Hindus jest gorszy, że Ukraina jest gorsza. My jesteśmy lepsi. I tak powinniśmy robić. Zresztą to jest całkiem naturalne od strony biologicznej. Faworyzowanie swojego najbliższego otoczenia, najbliższych genów jest naturalne.
1: Nie wiem.
0: Nawet zwierzęta, nawet rośliny to robią, wspierając swoich potomków.
1: No, jak to mówią, ja...
0: Jeśli będziesz faworyzował w takim razie, albo co najmniej...
1: Albo
0: co najmniej zrównywał siebie z innymi, to oznacza, że coś jest z tobą nie tak, ponieważ twój instynkt gdzieś zanikł i w takim razie tu jest patologia, a nie jest patologia w tym, że ktoś się wywyższa. To jest całkiem naturalne i...
1: Całe szczęście, tam miałem rodzinę parę ludzi, którzy w 45 na gruzach Berlina pożegnali szczęśliwie te ideologie i no niestety wraca, ale... W hutach radzieckich jeszcze jest trochę stali, by jeszcze powalczyć z takimi ludźmi, co chcą znowu doprowadzić do tragedii na świecie. No ale niestety, po to armie muszą istnieć, by bronić słabszych przed
0: takimi... Armie są po to, żeby bronić swoich.
2: No w sumie tak.
0: Nie słabszych. Żeby bronić swoich. Nie mamy jakiejś globalnej NWO armii, chociaż NATO można tak uznać, ale NATO też nie jest na cały glob, tylko jest, żeby bronić swoich, bo członków NATO. Także nie popadaj na tej skrajności. Tak samo nie mówiłbym, że... albo nieważne, dobra, ja skończę, bo i tak gra mi wyszukało, także dzięki, do następnego, papa.
2: No elo.
1: Ja myślę, że niektóre poglądy to pod prokuraturę podchodzą, to nie powinno być na antenie, przepraszam słuchaczy.
2: To znaczy, wiesz, tutaj też jednak zgodzimy się, że mamy prawo do wyrażania swoich poglądów bezwzględnie, tak? Jeżeli to nie jest... Dobra, to było w jakiś tam sposób nawoływanie do nienawiści, takie powiedzmy wywyższanie się. Natomiast dobrze, że ludzie o tym mówią, tak, że to po prostu nie jest jakoś tam, nie narasta w ciszy, że jesteś w stanie to jakoś skonfrontować, skomentować. A jeżeli to sobie będzie narastało, jeżeli coś jest po prostu za cicho, no to wtedy będzie zwyczajnie rosło i prędzej czy później tak czy inaczej wybuchnie.
1: Widzisz, że nie, w Rzeszy to narastało jak najbardziej głośno, a kolega Tomek się włącza i wyłącza, nie wiem o co chodzi.
3: No to ja już wytłumaczę dlaczego, bo Skype, stara wersja była i niestety ona jest niestabilna, nowa wersja jest w tej chwili zainstalowana i jak pięknie chodzi, słychać mnie dobrze.
1: A dzisiaj jeszcze odpukam wymalowany, nie wywaliło mi miksa, także jest dobrze.
3: Ale to jest wszystko dobrze, tak? To tylko ja się nie mogę tutaj połączyć, tak?
1: Tak, jakieś dziwy działa mi
3: super.
1: Wszystko.
3: Ale ładne tematy poruszacie, a nie szkoda wam czasu?
1: Czasu, ty widzisz, jakoś tak się ten... Usiadłem tak przy tym radiu, co środę siedzę i tak marnuję ten czas pod tym moim Leninem na ścianie.
2: Zawsze wiesz...
3: W szufladzie jest masz broń?
1: Co mam?
3: W szufladzie masz broń?
1: Nie, w szafie.
3: No to co to za komunizm, panie?
1: W szafie.
3: Bez broni.
1: Nie, no przecież mi się długa broń nie zmieści w szufladzie, no proszę pana.
3: To w kieszeni tylko nosisz.
1: Nie, no jak długą broń w kieszeni? To w szafce musi stać, bo to...
3: Tak na antenie mówisz, że masz krótką?
1: Długą. To kolega sugeruje, że mam krótką.
2: Oj kurde,
3: krótką w szufladzie mam.
2: Słuchajcie, nocne radio, chłopaki sobie porównują swoje lupy na antenie.

0: No to... Nie są, to trzeba mieć długą.
1: Chociaż mówią, że to tak, że broń to przedłużenie penisa. I tak jak te duże samochody.
0: I inne kabriolety.
1: No. Ale to nie szkoda, bo szkoda, widzisz, że czas można tak inaczej. Bardziej mi go szkoda pracując w pracy.
0: Czemu? A co, masz złą pracę?
1: Czy mam pracę złą, ale tak wiesz, no. A 80% rzeczy, jakie się w pracy wykonuje, to są jakieś bezsensowne czynności, a już nie mówiąc przy tym całym skodyfikowanym zarządzaniu projektami, to o Jezu, te procedury. No, a to wszystko, jak to było, idzie sobie szef po tym, idzie sobie szef parkingiem, wysiadł z takiego fajnego samochodu i takiego pracownika obok mówi, fajną furę, szefie, kupiłeś sobie. On mówi, tak, mówi, zajebista. Mówi, zostawaj, mówi, jeszcze po godzinach pracuj. Mówi, dobrze, wydajnie, to wiesz co? To będę mógł kupić sobie lepsze. No tak to jest, więcej.
0: Sprawiedliwość. No. Ja chciałbym dołączyć jeszcze do tematu, który poruszyliście wcześniej, jeśli można. Czy ktoś jeszcze chciałby kontynuować?
2: A wiesz co, ja za chwilkę się będę zwijał, to jeszcze jeden żart z motoryzacyjno-szefowskich rzeczy, a to jest akurat autentyk, kiedy to dyrektor mojej firmy sobie kupował Jaguara i wysłał swoją sekretarkę po to, żeby tego Jaguara odebrać do sąsiedniego miasta i byłem właśnie przy rozmowie, kiedy umawiał się na odbiór tego samochodu. No i właśnie ten jakiś tam konsultant czy pracownik salonu mówi, dobrze, to przyjedzie pan na jazdę próbną, ale po co jazda próbna, to on nie jeździ. No i tak mniej więcej to wyglądało. Dobra, ja się przełączam na odsłuch, moi drodzy, może się jeszcze potem odezwę, ale na razie sobie muszę coś zrobić do jedzenia. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Smacznego.
0: Dzięki. Może chodziło o jazdę próbną na fotelach. Nie wiem. A ja chciałem dołączyć do tego wątku, który był wcześniej poruszony odnośnie tych rozmów na temat tych tego, jak ty jako, no, będąc w Niemczech jako Polak, rozmawiasz z obcokrajowcami odnośnie Polski, to jaką przyjmujesz, jakie jest twoje stanowisko? Czy ty bronisz tego, co się dzieje? Czy ty jesteś obojętny? Czy po prostu jak ci to pasuje, to bronisz, a jak nie, to nie?
1: Wiesz, no, jak ja mam bronić czegoś, co jest w moim poczuciu ewentualnie złe. Mówię po prostu, że my tacy nie jesteśmy, że to jest, wiesz, że teraz jest skręt taki, będzie inny i... Nie wiem, żeby się tak nie obawiali, bo można jeszcze chodzić w Polsce po ulicach.
0: Bo ja ci powiem, że ja kiedyś taki błąd popełniłem, że ja powiedziałem, bo jak był PO, nie, to było właśnie odnośnie tych 11-listopadowych pochodów, to były zadymy, nie, to wtedy to było widać, że tam są jakieś takie, jak to się nazywa, że ktoś wywołuje specjalnie takie sytuacje, nie, groźne. No to wtedy można było zauważyć, że coś jest tam nie tak, no więc ja mówiłem tutaj, że no to jest taka propaganda, nie? Że to tak pokazują, że to władza tak źle robi, ale władza się zmieniła i ja się obawiam, że ta osoba, której ja to mówiłem, ona myśli cały czas tak samo, że teraz ta władza jakby, to tym bardziej, że oni tam robią jakąś dyktaturę, bo no ja nie wiem, jakiego ty jesteś zdania odnośnie tego, co jest w Polsce, ale mi się wydaje, że to tam jest plac zabaw, nie? Że tam nie ma o czym dyskutować. I mnie oczywiście nikt nie pyta, nie? Ale no, ja jak byłem w Białorusi, to ja mam porównanie, nie? Co to jest dyktatura, a co to jest zabawa.
1: Nie, wiesz, jak mi mówią o dyktaturze w Polsce, to... Wiesz, w Polsce się nie da przeprowadzić dyktatury, to nie jest kraj, który się łatwo da. My się przeciwko każdej władzy opieramy i nawet jak to będzie nasza władza narodowo i będą sobie narodowościowcy rządzić, to i tak się znajdą tacy, którzy każdy będzie kombinował przeciwko tej władzy, także uspokajam wszystkich, mówię, w Polsce dyktatura nie wyjdzie, nie ma szans. Zresztą, wiesz, ciężko, żeby Polska, tam jakaś dyktatura mogła zagrozić komukolwiek, jeśli jesteśmy na etapie bycia podwykonawcą gospodarek z Zachodu i właściwie one kontrolują wszystko, także ta władza polityczna to nie ma za dużo wpływu. Aczkolwiek poczucie moje elementarne bezpieczeństwa trochę to burzy. Ja ci powiem tak, no ja Polskę i Polaków tu podchodzę, ja tu nie jestem za jakimś, nie jestem nacjonalistą, nie lubię pojęcia narodu. Nie traktuję en masse tylko jako zbiór jednostek i wiesz, nie będę bronił ludzi, którzy w moim poczuciu są ewidentnie źli. Bo nie będę bronił, wiesz, ich, w sensie bronię całej Polski, żeby bronić ich. Są tacy i tacy w Polsce i są tacy i tacy w Niemczech, nie? Nie będę bronił. Oczywiście Trzecia Rzesza była ewidentnie zła, bo tam ich 90% powybierało tego wodza. Są i takie narody, ale u nas to nie jest 90%. I, no. I z tą dyktaturą, no, nie przesadzajmy, w Polsce to nie wyjdzie. Tak zawsze mówię.
0: No tak. No, a spotykasz się z takimi prywatnymi rozmowami na temat Niemiec? Co oni mówią?
1: Na temat Niemiec w sensie?
0: No jakie tam są sytuacje? Czy to przykładowo ja akurat mnie interesuje na przykład Jugendamt i tak oficjalnie to nikt tutaj nie zwraca na to uwagi. Być może no, z tego powodu, że tutaj ludzie, których znam, to tam za bardzo nie mają dzieci, a jak mają to może nie znają sytuacji. Także ten Jugendamt, wiesz o co chodzi, tak?
1: Tak, tak, ale to też, wiesz, nie mam akurat w pracy ludzi zainteresowanych tym tematem za bardzo.
0: No bo wiesz, to jest taki temat, który oni mi mówią, że to jest wszystko w porządku, bo oni oczywiście mogą popełnić błąd, ale to idea jest taka, żeby odbierać dzieci tym, którzy nie dbają o te dzieci, bo tam jedna osoba się zajmuje dziećmi w kindergarten i oni tam no, widzą sytuacje, tak, takie właśnie, gdzie by należało zadziałać, a nikt nie działa, nie? Że oni by w zasadzie chcieli, żeby tam zadziałał, więc tak patrząc na tę sytuację od strony Polaków, to tutaj jest bicie piany, takie gadanie i ja nawet pisałem do jednego, który się zajmuje tymi sprawami, sam doświadczony był, wiesz, bo jemu coś tam zrobili, tak, zabrali dziecko i tak dalej, no więc on mi nie odpisał, tak, więc ja się zastanawiam, czy ten temat to nie jest takie bicie piany, bo wiesz, no pewnie odbierają, bo widać, nie, są tematy, ale jak się tak czyta, nie, jak tam ktoś coś podpowie, widać, że ci ludzie najpierw rozmawiali z Jugendamtem, odbierali jakąś pomoc, a później, wiesz, zaczęli po swojemu i tam się też na nich wypiął i wiesz, zrobił co chciał, więc to mnie osobiście przekonuje, że oczywiście ja się mam czego obawiać, ale ja nie powinienem w ogóle rozmawiać z Jugendamtem, to wtedy wydaje mi się, że będzie okej i oczywiście dziecko nie pośle do publicznej szkoły, nie? Więc będę musiał nad tym tematem jeszcze pracować.
1: Nie, wiesz, że Jugendamt, to pamiętajmy o tym, że Niemcy są niesamowicie zbiurokratyzowanym krajem i działają według procedur głównie. Tu jest mało miejsca na uznaniowość i tak, jeśli się trzymamy tutejszego prawa, to zazwyczaj nie grozi nam nic strasznego od instytucji niemieckich. Też z tymi urzędnikami da się dogadać, rozmawiałem z wieloma, nawet z policjantami, miałem swoje przejścia, to tak co do mojego rozwodu.
0: Ja też miałem jakieś tam prawnika potrzebowałem, nie? I no, oni tam mi nie dali jakby racji, tak? No ale to się też nie skończyło jakimiś grzywnami dużymi, nie? No to jakoś... No tak jak mówisz, to się da, nie? To trzeba wiadomo się przygotować.
1: Ale co do właśnie tych dzieci, to nie wiem, to było jak jeszcze w Anglii mieszkałem, czy chwilę potem jak się wyprowadziłem z Londynu. Takie były słynne historie, że tam było jedno dziecko, co tam umarło w końcu z głodu, szukając po śmietnikach właśnie od Polaków. I tam było Anglicy, wiesz, się lamentowali, czemu właśnie żadne instytucje nie zadziałały. A podejrzewam, że jakby zadziałały i uratowali życie tego dziecka, to w Polsce by to na pewno przeszło, że tu straszni Brytyjczycy odbierają dzieci rodzicom. Także to trochę, wiesz, na przykład w Norwegii, to jest tak dokładnie jak z uchodźcami, wszyscy tutaj, wiesz, biją pianę niesamowicie, że przyjeżdżają, się nie integrują, no wielu się nie integruje, bo wiesz, mają inną kulturę i tak dalej i czemu się nie szanują naszej. I to fakt, ale z drugiej strony Polacy, którzy siedzą w Norwegii, na przykład nie przyjmują tego, co w Szwecji i Norwegii jest od lat 60. już bardzo, oni przeszli z przesady w przeszadę, bo kiedyś tam kary cielesne dla dzieci to była norma, ale już tak od lat 60. 70. to prawo jest bardzo restrykcyjne, jeśli chodzi o kary cielesne dla dzieci. I wyjeżdżając do tej Norwegii, bo tam mają, wiesz, wielkie zdziwka, że im wchodzi, bo tam, wiesz, jeden przyłożył dziecko, przyłożył żonie, bo tak w Polsce to się przyjęło, że tak, wiesz, klapsa dać to nic takiego. No, w Norwegii jest to już sprawa i się dziwią, że potem ci urzędnicy im przychodzą. Po prostu wyjechali do kraju i się nie podporządkowali kulturze prawnej, jaka panuje w tym kraju, na tej samej zasadzie. I no to trzeba też z tej strony pojrzeć, nie? Też mamy swoje zgłoszenie.
0: Jeszcze mam jedno pytanie do ciebie. Jak to jest z tymi uchodźcami? Bo podobno od roku oni już nie mogą swoich rodzin zapraszać. To chodzi o Niemcy, nie? Bo w Niderlandach tam można, nie? Dlatego tam jest ich szansa jeszcze, żeby przynieść swoją rodzinę z zagranicy.
1: Nie, no teoretycznie według prawa to po uzyskaniu statusu mogli sprowadzać, nie, ale to nam wobec tych procedur, co były już wcześniej zapisane, to chyba cała wojna o to poszła, że się koalicja nie zawiązała, nie, bo FDP bodajże nie chciało i chyba CSU nie chciało tego łączenia rodzin. No chodziło o to, że no 80% czy 90% na razie tych, co przyjechało, to nie ma statusu uchodźcy. I chodziło o łączenie tych azylantów, którzy czekają na decyzję. No a niemiecka machina urzędnicza jest powolna i oni rozpatrują tych wniosków na tyle mało, że mają się tam tych, a nie mogą
0: w
1: ich...
0: Polsce jest, nie jest inaczej, nie? Bo w Polsce też ja miałem wybór, bo mogliśmy zostać w Polsce albo mogliśmy załatwiać papiery w Niemczech. Okazało się, że łatwiej było w Niemczech dostać papiery na pobyt niż w Polsce, bo w Polsce oni się wypinają na Ukraińców, nie? I oni to robią strasznie wolno. Oni nawet wymyślili system elektroniczny.
1: A ty musiałeś załatwiać sobie papiery polskie?
0: Nie, dla żony, nie? Żeby ona mogła zostać. I okazało się, że Niemcy nas bardziej chętnie przyjęli. Zwłaszcza, że dziecko było w drodze, to oni chętnie pomogli.
1: A to nie, to tak jest, bo polskie ja
0: I to było miłe, wiesz, oni naprawdę chcieli.
1: Ja przechodziłem przez tą całą procedurę w Polsce z tą moją eksmałżonką, Japonką. No, to była droga naprawdę przez mękę, udowadnianie jakieś, wiesz, że nie jest się wielbłądem czy kimś i no, góra papierów rosła naprawdę, wizyt moich to już mnie tam znali w tym urzędzie wojewódzkim, śląskim wtedy to było. Nie lubię tego budynku strasznie. Nie, i naprawdę, zostać legalnie w Polsce to jest naprawdę ciężko. A w Niemczech, jak się rozwiedliśmy, czyli teoretycznie jej wiza powinna wygasnąć natychmiastowo. Aczkolwiek Niemcy stwierdzili, że ona skoro już tu tam 2 lata mieszkała, to wysłali ją po prostu do Job Center, dali, powiedzieli, tu masz jeszcze pani rok, pójdzie pani sobie na kurs niemieckiego, no, znajdziemy pracę, jak będzie pani sobie pracowała, czyli opłaci sobie ubezpieczenie zdrowotne i składki z tej pracy, zapraszamy, damy wizę, nie ma problemu. Ja to uważam, że to jest takie, wiesz, podejście, bo na prostu ją zaprosili, ona powiedziała, no ale gdzie ja mam wracać, ja tam nikogo nie mam w tej Japonii, już nie za bardzo. No to mówią, no to damy ci szansę, masz rok, znajdź pracę, pomożemy ci w języku,
0: no tak, no
1: ułóż sobie życie.
0: Nie sobie, żeby w Polsce tak można było. Także. Takie uznaniowe. No to też było uznaniowe, nie, bo oni też tak widzieli, że dziecko w drodze, ale to i tak kosztowało kilka lotów w ciąży, no więc to trochę było uciążliwe, ale się udało, więc finalnie tam jest większe zrozumienie po stronie niemieckiej. Tego właśnie nie rozumiem, bo to jest takie dziwne, nie, że my jesteśmy Polakami i wydawało się, że my jako Polacy powinniśmy mieć taką łatwość, żeby w Polsce coś załatwić. A okazuje się, że nie, że właśnie za granicą jest łatwiej. Na tym ubolewam i z tego powodu nie jestem w Polsce.
1: Poczekaj, bo ty w Niemczech siedzisz obok, nie?
0: No tak, tak.
1: Tak, no to powinieneś też wiedzieć, jak tu się z tymi uchodźcami i tak dalej.
0: Ale ja nie interesuję się, bo mi szkoda czasu po prostu.
1: Skąd to jesteś zabiegany?
0: Strasznie. A ja kiedyś kupowałem gazety Die Zeit, nie? Bo ja wziąłem prenumeratę, żeby się uczyć niemieckiego i ja to sobie na pamiątkę zostawiłem. Teraz akurat robię porządki, to patrzę na te nagłówki, to takie trochę żałosne, jaka propaganda tutaj była. No już wtedy wiedziałem, nie? Ale specjalnie to zostawiłem, żeby później komuś pokazać, co wy głupi byliście.
1: Nie, czekaj, bo Die Zeit to jest taki bardziej prorządowy, nie?
0: Tak, tak.
1: I to już bardziej wolałbym Sterna poczytać, bo on tak bardziej z lewicą ma. Ale nie, jakoś, wiesz co, chyba dlatego, że ja się trochę przez to, że ja to całe życie, jak siedzę w Niemczech, to zawsze z tymi ekspatami głównie chodzę, to tak niemiecka propaganda mnie nie za bardzo uderza. No cóż, a cóż oni w ogóle propagandowali wtedy na temat uchodźców?
0: No to było zabawne, bo na nagłówkach było nasi nowi sąsiedzi, czy coś w tym stylu. Tutaj twarze, tak jak na Facebooku tam, że te, każdego tam nazwali. Oni tak fajnie, nie? Oni tak społecznie podchodzą. Tu o, mamy nowych znajomych, nie? Super, oni będą nam tutaj budować gospodarkę, będziemy się kolegować. Wszystko fajnie, no wiadomo, że to tak w praktyce inaczej no, wyszło. Ale nawet znam ludzi, którzy wtedy się nadali, nabrali na to. Tak?
1: Wiesz, to na razie jak to wyszło, to się dowiemy za paręnaście lat. Bo jak widzisz, jak porównasz te dwie strategie integracyjne, niemiecką i francuską, to trzeba przyznać, że niemiecka odniosła jednak o wiele większy sukces, bo no, masz kupę ludzi. Turków, tych, których ściągali w latach 60., to duża, duża z nich większość się zintegrowała, się stała Niemcami praktycznie, nie? I to Turcy wywieszają niemieckie flagi, jak niemiecka reprezentacja gra, a nie Niemcy.
0: No, Turcy są spontaniczni i podobnie jak my, ja się dziwię tak mówi. Powiedz, jak to jest, że Polacy bardziej się dogadują z Turkami? Są tacy, taka, temperament jest podobny, to jest takie ciekawe. Ja też mieszkam tutaj w budynku, gdzie są Turcy i to, taka jest komunikacja super, a Niemcy to są to tacy jacyś dziwacy dla nas. To jest ciekawe.
1: Nie, Niemcy to w ogóle to jest wioskowy naród. Oni głównie żyją na wioskach i tak na tych małych miasteczkach, to jak mają ten swój krąg przyjaciół i znajomych, to rzadko spoza niego wychodzą. I ciężko po prostu zostać przyjacielem Niemca. I to chyba dlatego. A Turcy są, wiesz, z zewnątrz i oni też tak z tymi Niemcami. Pomimo, że się czują Niemcami i tak dalej, to jednak, wiesz, najgorzej to jest w Bawarii, podobno, to mamy kolegę, teraz się przeprowadził z Bawarii, u nas pracuje, to mówi, nawet jak gdybyś był tutaj z północy Niemiec i się przeprowadził na wioskę w Bawarii, to pomimo, że jesteś Niemcem, to ty będziesz Auslanderem i twoje dzieci będą Auslanderem na tej
0: tak,
1: wiosce.
0: Bo nawet taki, ja tam byłem też na Bawarii, w Odelshausen. Tam była taka mała firma w Unterumbach, to takie naprawdę wszystko małe wioski i nawet w Volkshochschule się uczyłem, to tam nawet niemieckiego się nie można było uczyć, tylko angielski był. Więc ja się z Niemcami uczyłem angielskiego. No to chociaż tyle. I tam ten facet, co prowadził firmę, on był z Berlina, a ten inny tam jeszcze był z Leipzig. I to tak wszystko, te Ostii to takie trochę... No to ja nie wiem, czy ty z Monachium to są takie, czy z Bawarii ludzie takie dziwne. No wcale nie, no mi się tak nie wydawało w każdym razie. Ja tam nie miałem
1: kontaktu. Nie, no Monachium to jest kontaktu. Inna bajka, mówię o tej bawarskiej prowincji.
0: No ja też źle ująłem, tak? Mówię o Bajenta.
1: Nie, i oni są bardzo przyjaźni, podobno otwarci.
0: No mi się podobało.
1: Tak, oni są byli jak do rady, przyłóż, ale podobno, a to mi Niemcy sami mówią, i sam ten Bawarczyk mi mówił, który on nie z Augsburga, to jest duże miasto, ale mówi o tych wsiach, że oni ci po prostu, wiesz, nieba przychylą tak długo, jak ty będziesz turystą, bo będą mieli pewność, że ty wyjedziesz stamtąd. Ale spróbuj
0: tam
1: się osiedlić.
0: Nie było fajnie jako turysta. Ja tam byłem w takim hotelu, to oni nawet no, ogrzewania nie mieli zrobione. To ja się zastanawiam, czy oni tam w ogóle kogoś mieli, bo czasem odnoszę wrażenie, że Niemcy tu robią jakieś lokale, hotele tylko po to, żeby mieć, bo ich stać, bo to ich może niewiele kosztuje, albo może ich... Albo po prostu mają wystarczającą kasę, nie? I oni nie robią takiej jakości. Ja ci powiem, najwyższej jakości hotele i takie półhotele, nie wiem jak to nazwać, takie mieszkania na wynajem, na krótki termin, tak? Takie w coś jakieś tam się nazywa, ale jest booking jeszcze, nie? I tam możesz w Polsce zamówić mieszkanie sobie na jakiś dzień, wynająć i to jest super. Ja z taką jakością jak w Polsce to jest... No tak, tak. No i to jest ciekawe, nie? Że w Polsce ta turystyka jest, no to jest jakość, a w Niemczech ja tego nie widzę, tej jakości.
1: To wiesz, to jest tak jak wschodnie i zachodnie Niemcy. We wschodnich Niemczech masz wszystko lepsze, bo jest nowe, bo musiało być zbudowane, a tutaj w Niemczech zachodnich jednak te mieszkania i to wszystko jest starsze, bardziej zapuszczone, no bo z wiekiem, nie?
0: Ale to jest chyba mentalność ludzi, bo ja się też spotkałem a propos porównywania Bayern i NRW, to jest tak, że się na zachodzie ludzie są tacy, wydaje mi się, bardziej skrupulatni, tacy, no, oszczędni, tacy zdroworozsądkowi, a na Bawarii to tak widziałem, wydawało mi się, że mają rozrzutność trochę.
1: Oni bogaci są w ogóle, bogaci.
0: No właśnie. Przez to. I mi się to bardzo podoba, to co tu jest, nie? Że na Zachodzie tak myślą normalnie i to jest też widać w społeczności ogólnie, tak? Także jak tamci byli ze wschodu na Bawarii, to oni tak wcale nie dążyli jakoś do kontaktu z tymi ludźmi. On tam mówi, a ja tam nie rozumiem tego bawarskiego, to tak jakby inny język jest.
1: No ale w telewizji niemieckiej, jak mówi Szwajcar lub Austriak lub Bawarczyk, to są napisy na dole po niemiecku, żeby wszyscy zrozumieli. Nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Ciekawe, no nie, ale...
1: Tak, tłumaczą.
0: Wydawało mi się, że to nie jest duża różnica, a to się okazuje, że oni aż tłumaczą.
1: Tak, jeszcze w Bawarii to jest lis, ale w szwajcarskiej to jest w ogóle nie do zrozumienia dla Niemców.
0: A tutaj adwokat napisał, że Błażej jest polakofobem, prawda?
1: Czy jest to polakofobem? Widzisz, to jest trochę tak, jak to z tymi kryptogejami, którzy, wiesz, najgłośniej krzyczą. Teraz jak się nie jest, nie wiem, jak się hura nie lata z racą na tym... na marszu nie krzyczy o białej Europie, to już się jest, to szkaluje się Polskę, nie? Lub spróbuj ciut skrytykować, że co ci się w Polsce nie podoba, to już jesteś polakofobem, nie? Nie, Polacy nie przyjmują, nie wiem, czy Polacy wszyscy, bo oczywiście znam dużo normalnych Polaków, ale nie można krytykować, nic. Żadne słowo krytyki. I wiesz co? To nas prowadzi, gdzie prowadzi, bo przecież krytyka i wytykanie rzeczy, które ci się nie podobają, w teorii powinny prowadzić do tego, że się można coś, pewne rzeczy ponaprawiać i tak dalej, nie? A widzisz, tak. A w Polsce spróbuj tylko...
0: No tak, to jest ciekawe, co mówisz. Ja też, jak do Polski jadę, to ja mówię, a po co wy tego radio słuchacie? Po co wy tą telewizję oglądacie? Tam przecież same smutne wiadomości. Tam nie ma... Oni to chętnie słuchają, ja się temu dziwię. Dlaczego? Przecież jak się słyszy jakieś afery, czy jakieś... No, z pogodę, to ja nie mam pretensji, jak będzie zła pogoda, bo to można się spodziewać, że tutaj, o dziwo, na zachodzie Niemiec jest lepsza pogoda, to nawet pogoda ich bardziej lubi. Chociaż były momenty, że były wichury, ale ogólnie jest tu lepsza pogoda i to nawet, jeśli chodzi o samochód, to widzisz, my nie musimy opon wymieniać tak szybko, nie?
1: No ja w ogóle kupiłem całoroczny, bo nie chcę mi się stać w kolejkach do zmiany, a zimy to tutaj raczej nie ma, nie? Jakiś przeraźliwych śniegów. Ale nie, zobacz, że Polacy są mało odporni na jakąkolwiek krytykę, nie?
0: To... W jakim sensie, że jak się pod adresem Polaków w Polsce mówi, czy...
1: No tak, jak się ci powie, że coś ci się w Polsce nie podoba, to widzisz, już od razu zostałem wyzwany od polakofobów.
0: Przyjmij tą... tą, jak to się mówi, perspektywę. Ty jesteś w Niemczech i ty masz inną perspektywę, nie? Jakby od punktu siedzenia to zależy, to nie wiesz, ma się co dziwić.
1: To trochę może się nabiera dystansu i perspektywy właśnie innej. Te pewne rzeczy widać z daleka, nie widać z bliska. To jest też jedna sprawa. Ale jako jeszcze posiadacz paszportu z orzełkiem powinienem, jako posiadacz prawa głosu, uważam, że mam takie samo prawo jak każdy inny, wiesz, krytykować rzeczy, które mi się nie podobają. W szczególności nie w rozmowie z Niemcami, bo tego nie robię, tylko w rozmowie właśnie w radiu, w którym rozmawiam z Polakami innymi i myślę, że to jest podstawa, jeśli chcemy, żeby ta Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnie, by właśnie krytykować, nie wiesz, się pogrążać w sosie wzajemnej adoracji, tylko właśnie punktować te rzeczy, które nam się nie podobają, które można by zmienić, bo każdemu się coś innego nie podoba i żeby dojść do jakiegoś konsensusu, co można zrobić lepiej i zmienić, no tak. Bo jeśli tak, każdą krytykę odbierzemy, Żydzi nas atakują i w ogóle komunizm i lewaki, bo nie chcesz latać z biało-czerwoną flagą, no lepiej nie będzie.
0: A ty powiedz, ty masz pochodzenie żydowskie, tak?
1: Tak, ale co wiesz.
0: I ty się czujesz Żydem? Czy ty masz jakieś z tym skojarzenia? Czy to dla ciebie coś znaczy? Czy ty się uczysz tego języka?
1: Nie, to ci powiem, jak
0: się interesujesz.
1: I jak długo to tam gdzieś tam przypukiwali w rodzinie, nie? Że mamy takie
0: problemy. A byłeś na koncert w Niemczech?
1: Tak, byłem.
0: Ile razy?
1: Ale tu nie, to byłem turystycznie, wiesz.
0: Ja byłem też raz, ale fajnie tam sprawdzałem, nie? Jak na lotnisku.
1: No, nie, tu jeszcze byłem, jak nie sprawdzali, tak za dużo wahem. Ale...
0: Nie, oni sprawdzali wcześniej jeszcze, to było w 2013.
1: Nie, to ja byłem gdzieś w 2007 czy 2005.
0: Aha, okej, okay, okej.
1: Okay. Ale, to...
0: ale oni to zrobili przecież z powodu tego, że kiedyś tam ich podpalili, nie?
1: Tak,
0: bomby
1: tak.
0: jakieś i tak dalej. Tak, to była stara historia, nie?
1: I to Palestyńczycy, wiesz, zrobili.
0: No, no to wiadomo, że Żyda zna, nie?
1: Nie, ale to mi się podobało, to już nie pamiętam, któryś youtuber tam ten z tych takich prawicowych nie może jednej rzeczy przeżyć, że niemiecki sąd powie, nie, to jest takie ładne kłamstwo jest, nie? Że niemieckie sądy kochają tych uchodźców, jak chcieli podpalić synagogę, to stwierdzili, że w wyroku, że to nie jest podpalenie, tylko wyrażanie opinii. Kłamstwo jest o tyle fajne, to chyba w Wuppertalu o tą synagogę chodzi. To jest takie ładne kłamstwo, bo faktycznie w wyroku sądu było, że to było wyrażenie opinii, ale to było dlatego w uzasadnieniu, bo prokuratura chciała zakwalifikować to jako wybryk antysemicki. Sędzia się nie zgodził i stwierdził, że skoro to są Palestyńczycy, to oni, co zresztą sami twierdzili, obrzucili tą synagogę koktajlami, bo protestowali przeciwko polityce Izraela jako państwa, przeciwko ich narodowi, czyli Palestyńczykom. I oni zostali skazani na parę lat więzienia za to, czyli nie jest tak, że nie skazani i nie byli uchodźcami, tylko byli już tutaj osiedleni. Ale widzisz, ale to taka właśnie a propos propagandy. I siedzi taki grubas, to chyba ten, jak on ma tam, Ator, siedzi... I niemiecki sąd tych uchodźców traktuje ulgowo, bo jak chcieli podpalić synagogę, to uchodźcy to stwierdził, że to jest wyrażanie opinii, gdzie no, wyrwał te trzy zdania z uzasadnienia sądu i no ale tak działa propaganda, nie?
0: No a jak ci się podoba ta propaganda? Czy ty widzisz w tym problem, czy ty po prostu się odnajdujesz i dla ciebie to nie ma znaczenia?
1: Nie wiem, zacząłem się czytać parę źródeł na jakiś temat i sprawę i dlatego właśnie grubasa oglądałem. I jak najbliżej źródeł, wiesz, starać się i czytać.
0: No ale czy to oryginału.
1: A propaganda jest starsza z jednej. Nie, to jest potrzebne, żeby, wiesz, ludzi skłócać, nie?
0: A czy ty w pracy się spotykasz z takimi dyskusjami, bo ty powiedziałeś, bo ja jestem zdziwiony, że wy rozmawiacie, bo ja nie jestem tak blisko Niemców, ja jak rozmawiam, jak widzę, jak oni rozmawiają, to raczej o pracy, o obowiązkach, jak ktoś się mnie pyta, co u ciebie słychać, tak luźno, no to wiadomo, że ja nie będę mówił, a wiesz, remontuję w domu, nie, to ja powiem, no tutaj robię projekt, nie, no ja się na początku tak trochę zmyliłem, nie? Jak tu byłem, myślałem, że to tak w Polsce, nie? Że się ktoś pyta, a wiesz, no wczoraj miałem kaca. No nie, to tak to nie wygląda. To jest trochę zabawne.
1: Nie, to ja mam takich bardziej otwartych Niemców w pracy.
0: No może masz więcej. I oni się też cieszą, że mają multikulti, tak? Bo u nas są Chińczycy, Pakistańczycy i się cieszą tym. Ja nie wiem dlaczego, no ale mają taką dumę, że
1: nie, no jakoś się tam mają do tego stosunek ewidentnie ambiwalentny. Ani ich to mierdzi, ani boli, nie, bo że dlatego, że to takie okolice są, gdzie mało jest, mało multikulti, ale mój szef za to każdego, co prowadza klienta po firmie, to zaraz tam do mnie poleci, do Hiszpanki, która nie jest, do Hindusa,
0: jak
1: tam
0: przedstawia?
1: Do tych wszystkich, nie, i chodzi tu nasz architekt, mówi, siedzi, on z Polski jest, Polak, mówi, a tam siedzi Ukrainiec, nasz chemik, inżynier, a tam siedzi nasza Hiszpanka, co jest mechaniczny inżynier, i mówi, i taki, bo taki mamy tutaj international team i tak wszyscy razem.
0: Ale mówią jakieś epitety, że ty jesteś tam gastarbeiter albo coś?
1: Nie. To właśnie dzięki poprawności politycznej takie rzeczy się, nie mówi. Ja sobie ostatnio tak dla jaj włączyłem jakąś żydowską muzykę w pracy. Tak się trochę zbiesili, ale dobra. Ale no
0: to u nas Pakistańcy też słuchają swojej muzyki, to nic chyba się nie ma czemu dziwić.
1: A to tak właśnie do tych moich korzeni żydowskich, to tak nigdy, wiesz, no bo moja mama, ojciec, siostra to w ogóle nie mają nic z tym wspólnego, bo oni, wiesz, wszystkie religie są dla nich równie głupie. No, dla mnie zresztą też, a z tego całego mojego żydowskiego pochodzenia, to od czasów tego, jak zaczęło w Polsce narastać ten, wiesz, antysemityzm bez Żydów, Bo to jest w Polsce tak fajnie, że właśnie mamy te różne fobie takie bez tych narodowości, nie trzeba, żeby były, żeby ich nie lubić. I tak, wiesz, bo jestem przekorny strasznie. To się zacząłem w wielu środowiskach przedstawiać jako Żyd i żeby trochę striggerować ludzi.
0: Nie masz backgroundu do tego w ogóle.
1: Nie,
0: tak tylko se gadasz, nie, ale tak naprawdę...
1: Nie, ostatnio nawet Hanukę obchodziłem, to taka, to wiesz, tak...
0: No, bardziej też można obchodzić w Polsce.
1: Tak, bardziej folklorystycznie, ale tak jak mówię, ma ostatnio osobą, która w mojej rodzinie to tak bardzo praktykowała, to była babcia od strony, ale ona przestała po pierwszej wojnie światowej. Moja babcia to umarła bardzo wiekowo. Ona miała 103 lata, jak umarła, paręnaście lat temu. Także taka bardzo stara rodzina, ale w każdym razie ona to praktykowała ostatnio, ale to potem się, wiesz, stało się niepopularne tam w latach 30. powiedzmy i tak się to wszystko rozeszło. Ale lubię, wiesz, mówić, że coś, bo to tak strasznie ludzi, wiesz, takie wprowadza, takie Żyd. Jeszcze lewak.
0: Jeszcze mam pytanie jedno, bo tutaj mnie adwokat pyta, bardziej się czujesz Polakiem czy Żydem?
1: Ja to wolałbym się nie identyfikować z żadnym narodem, ale jak już mam, wiesz, mówię po polsku i mam paszport z orzełkiem, także to mnie określa w jakiś sposób, nie?
0: Ale czy czujesz, że to jest twoja nacja? Bo ja na przykład nie czuję, tak? Ja nie mam takiego... Mi to wisi zresztą, nie?
1: Nie, ja jestem bydgoszczaninem.
0: Tylko, że po prostu jakoś mało mi to daje, tak? Ja nie chciałbym, żeby dziecko się uczyło najpierw polskiego, bo co to daje? Co daje polski, tak? Niemiecki daje... Angielski daje.
1: Ja ci powiem tak.
0: Polski to jest folklor.
1: Jak siebie ktoś tak, tak, jak ktoś wiecie, po takim jest, to jestem bydgoszczaninem. Urodziłem się w Bydgoszczy, tam wychowałem. To jest moja mała ojczyzna. A tak poza tym, co sobie jeżdżę po świecie, widzisz, nawet kobiety mam nie z mojej nacji, mówię sobie w różnych językach i częściej mówię po angielsku właściwie niż po polsku. Nie wiem, wiesz, czy Polak. Jestem bydgoszczaninem, to na pewno.
0: No to by było fajnie, jakby właśnie tak się w Polsce bardziej ludzie interesowali swoim najbliższym otoczeniem, żeby mieli w ogóle wpływ na najbliższą politykę gminną, ale też jest niskie zainteresowanie i często...
1: Wiesz, jak Niemcy są...
0: Proszę znajomych, to się jak interesują, to jest porażka, wiesz, potrafią szkoły w tym świecie dzisiejszym, tak, że dzisiejsze problemy w gminach to są zamykanie szkół, tak, no to jest nieporozumienie, jak to może w ogóle do tego doprowadzić, tak, no i wiesz, w imię czego? W imię oszczędności, żeby wszyscy jechali na jedną kupę do jednego gminnego, do jednej gminnej szkoły, tak, czy przedszkola i tam wszystkie dzieci, żeby były.
1: Ale to widzisz, jak jest...
0: Lokalnie im się nie widzi, tak?
1: Jak jest w Niemczech. Masz te dwa słowa, które określają twoje pochodzenie. Masz Vaterland, czyli tą ojczyznę wielkie Niemcy, z którym tak, no, jakoś się tam identyfikują, ale twoim najsilniejszym jest ten Heimat, twoje mała ojczyzna, z której pochodzisz, z którą Niemcy są bardzo silnie związani.
0: No, ale oni to mają w genach, tak?
1: Bo oni nigdy nie byli jednym narodem, nie? Bo to,
0: oni... Ale właśnie, oni mają takie podejście, nie? Że oni są tacy, że budują małe społeczności. Oni mają do tego smykałkę, oni to umieją.
1: I to jest właściwie, wiesz, jeśli chodzi, no, ja tak strasznie nie lubię tego pojęcia naród, bo faktycznie, wiesz, jeśli coś mnie interesuje z tego miejsca, co pochodzę, to ja sobie czytam, co się dzieje tam w moim mieście, nie? Jak sobie rośnie, się rozwija, co by można zmienić i tak dalej. A naprawdę mam w dupie, co się buduje w Białymstoku, nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego, nie mam wspólnoty interesów, wspólnoty języka, nawet słabo, ani doświadczenia historycznego, ani nie dorastałem z nimi i mam w dupie, co się dzieje w Białymstoku, Suwałkach, nie wiem, Rzeszowie. Dla nich to są ważne miejsca, dla mnie kompletnie inne i dlatego ta idea narodu jest dla mnie tak sztuczna, bo naprawdę mieszkając tutaj w Aachen też mam w dupie, co się dzieje w Stuttgarcie, bo to mnie nie dotyczy.
0: To jest też ciekawe, zauważ, co na czacie wychodzą właśnie ta polaryzacja silna. To już wcześniej było wspominane, że albo musimy być narodem jednym, musimy preferować tylko Polskę, albo nic. No i przykładowo mnie ktoś może określić, że ja nie jestem patriotą, tak? I ja lubię społeczności małe, ja lubię takie związki naturalne, gdzie się ludzie lubią i chcą coś robić, a nie takie sztuczne twory duże i to się nie trzyma wtedy kupy, tak? Bo nie ma żadnych ku temu fizycznych właściwości, tak? To jest taka czysta fizyka, tak? Albo się mamy jakieś powiązania i to się trzyma kupy, albo te powiązania chcemy tworzyć sztucznie, no to się to rozpadnie samo, tak? Taki rozpad.
1: Właśnie to coś kiedyś czytałem o Śląsku, nie? o co chodzi z tym wspólnotą kulturową ze Śląskiem. Wiesz, jak uczy się literatury w Polsce na lekcjach z polskiego i tak dalej, no to większość literatury, która jest tego kanonu, to jest to, wiesz, Sielanka Wiejska, tam Kochanowski, jest też Mickiewicz, który też o tej wioskowym życiu na wsi na Litwie i tak dalej, ta kultura szlachecka. A na przykład kultura śląska zurbanizowanego wyrasta z kultury miejskiej i przemysłowej, i dla nich ta wioska to jest trochę taka abstrakcja. I tu właśnie widać, jak się wiesz, w ramach nawet niewielkiego i bardzo homogenicznego narodu, jakim są Polacy, to doświadczenie kulturowe nawet między miastami takimi jak Poznań czy Białystok jest bardzo rozwarstwione, bo to są zupełnie. Poznań wyrastał przez 120 lat, wiesz, jako w kulturze miejskiej, niemieckiej i tak dalej, a Białystok na przykład w rosyjskim zaborze jednak bardziej z tą wsią litewską. To tak jest.
0: No tak, tutaj ja widzę, jest temat przez kilka osób, jest to zainteresowanie odnośnie narodu, kultury, obyczajów polskich, że jakby w związku z tym, że się w tym wychowaliśmy duchu, no to się należy respekt i powinniśmy szanować. I teraz pytanie, jak ty to widzisz, jak ty jesteś w Niemczech, to na ile ci się przydaje i co ty cenisz w Polsce, jeśli chodzi o obyczaje, kulturę, to
1: Nie,
0: co się
1: to wiesz,
0: nauczyłeś i co widzisz,
1: najważniejsze
0: że.
1: jest to nasze cwaniactwo, bo przez to podchodzimy do wielu problemów nieszablonowo i sobie jesteśmy w stanie nawet w pracy zawodowej poradzić, nie? Czyż nie, bo Niemcy są trochę tacy zaklapkowani.
0: Ale to jest też pytanie, jak ty to możesz, na ile możesz wykorzystać, bo ja też mam doświadczenia, że dopiero wtedy, kiedy zostałem uznany, że mam wystarczającą znajomość języka oraz jestem w odpowiedniej konstelacji w firmie, gdzie nikt nie ma większego wpływu na moją pracę, tylko mi deleguje zadania i daje mi dużą odpowiedzialność, to wtedy tak, wtedy ja sobie mogę pozwolić, ale gdy ja jestem w grupie dużej i Niemców, to ja jestem między jednym a drugim Niemcem, to oni decydują, tak? I to jest właśnie to, nie? Że trzeba to wiedzieć, kiedy ty możesz te rzeczy wykorzystać, więc albo jak jesteś indywidualny, no bo my jesteśmy indywidualistami, to powinniśmy przyjmować takie role, takie zawody, gdzie możemy tę indywidualność wykorzystać i to niestety w dużych grupach, w firmach tutaj nie zawsze jest możliwe.
1: No ja to mam tak,
0: A
1: że
0: tobie jest łatwo? Ty jesteś liderem w grupie?
1: ja jestem, mam swoje tam cztery kreślarki, ja sam jestem architekt i mam swój dział, nie? Także właściwie ja nie ten. Od samego początku tutaj siedzę na samodzielnym stanowisku, także to
0: No to
1: też
0: widzisz, to ty masz inną rolę, tak? Ty masz
1: dostaję zadania.
0: dobre, tak, masz dobre ułożenie w tej firmie, w tej konstelacji. To ja teraz mam takie doświadczenia, tak, wcześniej, pracę wcześniej i teraz widzę, że to wtedy ma sens. Wtedy my jesteśmy w pełni Polakami, bo jesteśmy właśnie kombinatorami, tam optymalizujemy, automatyzujemy, nie boimy się implementować nowych rzeczy. To dla nas jest naturalne, że skoro można coś szybciej zrobić, a przy okazji się czegoś nowego nauczyć, czemu nie? Ale Niemcy nie, bo tutaj procedury, bo tutaj by trzeba innych też nauczyć, a ja jestem częścią grupy, więc muszę jakby to robić w porozumieniu ze wszystkimi, więc jak ludzie przykładowo nie mają stanowiska takiego wysokiego, no to się nie decydują na żadne nowe rzeczy i system jest stary, nie? Więc tutaj od strony Niemca to jest duży problem, a od strony Polaka, no to my
1: Tak,
0: jesteśmy w
1: oni
0: stanie
1: są
0: dużo.
1: proceduralni, nie? Trochę tacy klapki mają, jeśli chodzi o to, mało innowacyjni i boją się czegoś, co wychodzi poza. Tak,
0: No, no
1: ten.
0: tak, i to jest fajne, jak się jest Polakiem właśnie w takim miejscu, a nie kiedy się jest w tym stadzie Niemców, no to jest trochę ciężko.
1: Ja też mam stado Niemców. Wiem, że dla nich Zufall to jest słowo, którego boją się najbardziej. Zufall znaczy przypadek. Ale no, ale co do tego, co wyniosłem z Polski? Wyniosłem, wiesz.
0: To chyba unfall bardziej.
1: Nie, Unfall to
0: Taki
1: wypadek.
0: przypadek to wypadek, no
1: To
0: właśnie.
1: wypadek.
0: Tak
1: Ale jest
0: też
1: jeszcze
0: boją.
1: Zufall, tu się przypadkowo też nie może dziać. Jak przypadkowo, to niedobrze.
0: No i jak jest
1: Bo nie.
0: idas problem, to jest słowo zakazane.
1: No
0: Tego
1: nie.
0: my nie chcemy mówić. Ja
1: Nie,
0: zauważyłem, że nie wolno używać.
1: Lösung musi zawsze być. Rozwiązanie. Nie przynosi mi problemów, tylko rozwiązania, zawsze mawia szef.
0: Tak, bo jak jest problem, to ty jesteś problemem.
1: Jak to było, przychodzi inżynier do szefa i mówi, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. To zacznij od złej. Nie działa. A dobra, zbudowaliśmy to.
0: No tak. Tak. Inżynier potrafi.
1: Tak, ale to nie, bo tak o tym, widzisz w ogóle, jak łatwo w Polsce to ludzie mają, jak wrzucisz temat narodu, to właściwie to ja bym nie musiał robić żadnych audycji. Się starałem robić jakiś tam wyklętych o komunizmie, o Związku Radzieckim, ale rzucisz tylko temat narodu i Polaków szkalują. To już wszyscy będą zainteresowani. Jakie to...
0: No, no to jest ta polaryzacja niestety. I to widać, widzisz w każdym, w każdej kwestii, że też wiele rzeczy w naszym życiu się dzieje, wydawałoby się przypadkowo, bądź ale pewne rzeczy trzeba zrozumieć. I tu też
1: niełatwo być takiego... Polakiem, ci powiem, bo widzisz, jak powiesz, że jesteś, nie, nawet nie powiesz, że jesteś lewak, tylko zostaniesz określony lewak, to już nie masz prawa się wypowiadać na temat swojego kraju.
0: Określasz się jako komunista, tak?
1: To ja, ale mówię, jak ktoś, ktokolwiek, wiesz, kogokolwiek, jak już określą lewak, to już zabiera się prawo do wypowiadania na temat, a jeszcze jakby, wiesz, był przypadkiem Żydem, mu się zdarzyło gdzieś tam przy koleniu, ło, Żydokomuna to już w ogóle nie ma, albo może być kodziarzem, albo może być, nie wiem, kimkolwiek wyborczą czytać albo coś, już nie jest się prawdziwym Polakiem i już ci się nie wolno wypowiadać na tematy kraju, w którym się urodziłeś, wychowałeś i no, nawet żyjesz czasami. Także no, to jest to, co narasta i to właśnie to jest, czego ja się boję. Mówię, dyktatury w Polsce zbudować się nie da łatwo, ale wiesz, to gotowanie żaby i robienie właśnie wykluczania całych grup ludzi z tego, z dyskusji, bo ty jesteś lewak, to no, to jest prosta droga, wiesz, żeby coś niemiłego zmontować.
0: No, Niemcy tak inaczej podchodzą do tematu, stąd ja cenię sobie te doświadczenia, że mogę się nauczyć takiego dystansu, bo to nie jest przecież potrzebne, żeby się kłócić. Jak ty mówisz, że ty jesteś komunistą, to ja cię mogę zwyzywać, bo nie lubię komunistów, albo mogę pośmiać się.
1: Nie zwyzywać, pośmiać możesz. Ale w Polsce teraz...
0: No ale po co, nie?
1: Tak, ale doszło...
0: Mi ten stres.
1: Ale teraz doszło do czegoś innego, nie? Nie wiem, czy to widzisz to w tych hasłach i tym, co narasta od tej strony tam ONR-u, który kiedyś był marginesem, że nie, że ty mnie wyśmiejesz, czy wyzywasz, czy się pokłócimy, bo to jest dobre, bo to każdy swoją opinię przedstawia, ale to, że wiesz, się dehumanizuje, że stwierdza, to są lewacy, to nie ludzie i z nimi się nie dyskutuje, z nimi się nie rozmawia i nie, no mają, tak, prawa głosu.
0: I zauważ, jak to jest przykre, że kontestacja tyle lat promuje wolny rynek i to są szczere, dobre idee, intencje, i z drugiej strony jest polityka, lewactwo, no więc ty sam widzisz, że w Niemczech to działa, tak, że ta polityka i lewactwo to funkcjonuje, to jest socjalizm i to działa i nawet państwo nie bankrutuje, jakoś funkcjonuje.
1: Nadwyżkę budżetową ma już od 7 lat.
0: Jeszcze tam na tych darmozjadów, którzy tu przyjeżdżają z różnych stron, więc to działa. A dlaczego w Polsce ludzie tak zapieprzają i są smutni i nie mają, no, nawet ani spokoju, no, w urzędach się muszą użerać. Jak to jest, gdzie jest ta sprawiedliwość, tak? O co się walczy wtedy? To po co ten wolny rynek, jak na niego nie ma miejsca, nie ma zapotrzebowania? Po co te idee?
1: To jest tak jak w Chinach, widzisz. Chińczycy ten wolny rynek wprowadzili na całym dole, bo to nie jest tak, że kiedy są tak strasznie kapitalistyczne, tam gdzieś od jakiegoś momentu państwo wkracza od pewnej skali przedsiębiorstwa, ale na samym dole wszystko jest jak najbardziej wolnorynkowe, państwo się nie wtrąca, nie masz ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego, możesz sobie stragan otwierać, sprzedawać cokolwiek ci się, że mnie podoba, oczywiście tam, wiesz, nie ideologicznie, ale możesz tam ludzi tam sprzedawać fałszywe jajka, podróbki, wszystko. No, jajka też się fałszuje w Chinach. I powiem, że ci ludzie są strasznie smutni i zapierdalają, tak, całe życie na to, żeby dzieci wychować, które zapewnią im tą emeryturę. Zapierdalają na to, żeby mieć miejsce w szpitalu, żeby teraz tam jest moda na kupowanie mieszkań, bo jak nie masz mieszkania, to się nie ożenisz, także tam się dwóch może zakochać, ale nie masz 100 tysięcy juanów, spierdalaj, nie będzie się żenienia. I tak jak te, wiesz, te pieniądze zdominowały kompletnie te doły chińskiej gospodarki, ci ludzie nie są z tego powodu zbytnio szczęśliwi. Po prostu uchodzą i tak.
0: Zaraz zadzwoni blacha.
1: I widzę, okay, że się włączył. Blacha. Tak, zadzwoni, bo jest online, widziałem. Także leniów ma tam przewidywania. No ale nie, właśnie jakoś tak i przyjeżdżają ci Chińczycy tutaj, wielu z nich chce zostać, bo na przykład moja mówi, że po prostu chciałaby, wiesz, robić sobie pracować do piątej, potem oddawać się temu, co lubi robić, nie wiem, szyć, czy co tam ona lubi, te hobby całe i nie musieć, wiesz, ciągle bić się, bić o wszystko. Bez przerwy bić się o kasę, o to, żeby przetrwać fizycznie i tak dalej.
0: No tak, to jest taka naturalna swoboda. Taki czas na pracę, czas na odpoczynek, planowanie.
1: I Niemcy to mają bardzo dobrze rozgraniczone. To chyba widzisz, że na Niemców no tak. Czas pracy i czas odpoczynku to są dwie rzeczy, których nie łączymy i koniec.
0: No tak. Także... A tu blacha jest na antenie? Może coś doda?
1: Nie ma, nie. Nie widzę go. Przecież nie ten. A właśnie, nikt nie chce dzwonić jeszcze.
0: No tam jest dużo informacji na czacie, tak? To mi się wydaje, że ta interakcja jest właściwa, żeby też poruszać wątki, które ludzie tam poruszają, bo wiadomo, czy ktoś nie, jakby dzieli nasze poglądy, czy ma jakieś inne pomysły. No bo teraz jest, widzisz, co się dzieje, tak?
1: Odnośnie... Nie, to czytam, ale widzisz, ludzie się trochę obawiają chyba zadzwonić, bo łatwiej jest napisać, niż opieprzyć na antenie. Zawsze ciężej
0: no to
1: w twarz.
0: Ja mogę cię opieprzyć w imieniu słuchaczy. Powiedzcie, co mam mówić, to ja będę mówił.
1: No, bądź tym interlokutorem, bo na razie się zgadzamy, nie?
0: No, my się nie zgadzamy, ale...
1: Ale nie, w paru rzeczach się zgadzamy, nie?
0: No, w paru rzeczach, no.
1: No, ale to lepiej, jakiś tam protokół zgodności jest.
0: Ale,
1: no ale, właśnie,
0: ale po co się smucić, że w paru rzeczach się zgadzamy, a w mnóstwo nie?
1: No, ale nie, i tak ci powiem, że jeśli właśnie chodzi o ten cały temat zamykając narodu, to ja się identyfikuję z moim miastem i faktycznie chciałbym, żeby tam się działo dobrze, a reszta to oczywiście chciałbym, żeby każdemu na świecie było dobrze, ale niekoniecznie mi jakieś tam mam partykularne zainteresowanie tym, co się dzieje w Białymstoku czy we Wrocławiu. Po prostu mnie to nie interesuje i tyle. I nie identyfikuję się jakoś z tymi ludźmi, a już na pewno nie chciałbym umierać w polu za to, żeby, nie wiem, za biało-czerwoną.
0: W walce? Nie chciałbyś w walce umrzeć? Jako bohater?
1: Nie, wolałbym w wieku 90 lat umrzeć...
0: Jako niemiecki...
1: Nie, umrzeć... Umrzeć, ale dobra, to nie ten... Bo to brzydko. Nie, jest po 20... Po 23, 4 to chyba... Nie, drugie jest, po 22 to można. I tak, chciałbym zejść w wieku 90 lat na zawał serca, uprawiając seks z młodą dziewczyną. To by było idealne.
0: No, to jest marzenie każdego chyba.
1: Tak, na pewno to jest ciekawsze niż umarcie, wiesz, w błocie ze szczurami w okopie, idąc za ideę Wielkiej Polski.
0: No nie, może Wielkich Niemiec.
1: Czy Wielkich Niemiec, czy Wielkiego nie wiadomo czego, bo to nie jest idea Wielkiej Polski, czy Wielkiej Niemiec, tylko to jest idea tych co rządzą i ich.
0: No tak, no o to chodzi, że oni cię mogą przymusić, no to nie już nie raz tak było, tak?
1: Przymusić to okej, to już jestem zmuszony, ale są tacy idioci, którzy pójdą sami z ciebie i będą siedzieli w tym błocie zamiast...
0: No to wtedy byś miał wybór, może to nie będzie seks, ale no nie wiem, to będzie szybka śmierć.
1: No, ale nie, wiesz, ja nie jestem w stanie zrozumieć, co może być w głowie człowieka, który tak, zamiast leżeć ze swoją dziewczyną rano w łóżku, woli siedzieć w zimnym okopie dla idei tego, żeby mój, nie wiem, mój kraj, ale no, w praktyce
0: tak,
1: twoja władza
0: nie
1: była.
0: Idealizuj, bo to tak nie jest przecież, że masz wybór albo być w ciepłym łóżku, albo być na polu.
1: Ja nie mówię tych, co zmuszeni, ale jest wielu takich, którzy na ochotnika, nie?
0: No dobrze, ale to jest, każdy ma coś tam w głowie, tak? To i dlatego jak ty mówisz o Polakach, którzy tam byli w Polsce na marszu, no to ty nie powinieneś tak generalizować, jak w mediach to się przedstawia, że się mówi, że tam jakieś hasła, biała rasa i tak dalej, i że to wszyscy robili, bo wiesz, to nie byli wszyscy, nie? I jak byli wszyscy, to mi pokaż, nie? Materiały. Gdzie
1: ale przecież
0: byli.
1: Nie mówię wszyscy, nie? Nie mówię
0: no
1: wszyscy.
0: No tak, ale takie ubolewałeś nad tym, że to tak młodzież tam była, czy to może nie ty, ale było tak w rozmowie. Tak
1: nie, wcześniej. Ubolewam nad tym, że jeśli od, wiesz, idziesz, bo mówią, idzie rodziny z dziećmi i tak dalej, ale wiesz, od 7 lat ten marsz coś ze sobą niesie. I to jest, o tym się to robi i to widać, to już trzeba być krewetką umysłową, żeby nie zrozumieć, co ten marsz niesie ze sobą, że te hasła pojawiają się co roku. Co roku są zapraszani jacyś faszyści z Włoch, Węgier i nie wiadomo skąd, nie? Wcześniej były co roku zadymy, zawsze są ci kibole i tak dalej i co? I ktoś, nie wiem, się obudził. Jak ty idziesz w tym, w tym marszu i od 7 lat o tym trąbią, to ty swoją osobą to jakby usprawiedliwiasz, jakby wiesz.
0: No ale to w Niemczech widzisz też się dzieje różne rzeczy i oni inaczej do tego podchodzą, tak? Że tak bagatelizują po prostu to, co się dzieje i uważają, że to jest w porządku, nie? A w Polsce czemu my tak polaryzujemy to, co się dzieje, jakby się nie wiadomo, co działo? Ja jak byłem w Kijowie, tam się opony paliło, a tu nawet już było po Majdanie, tak? Oni tak protestują, tam jest taka wioskowa impreza, tak? Rozpalić opony i zajebiście, nie? Tam wychodzą ludzie na biało, bo ten cały pył na nich opada, nie? Śmiesznie to wygląda, no ale to jest ich protest, no niech se protestują z oponami, no a w Polsce się tam świece zapali, nikomu się krzywda nie stała, przecież czy tam były jakieś
1: Ale zobacz,
0: wypadki?
1: ktoś Anon napisał, że marsze były prowokowane przez lewaków z Antify i w ogóle. I to ja nie wiem, ale na przykład, nie wiem, na marszu w ochronie Puszczy Białowieskiej, nie wiem, kuźwa, co, jakby trzeba ich sprowokować, żeby zdemolowali pół centrum i spalili wóz transmisyjny. No, powiedz mi. To.
0: Jak się nazywały te czerwone rzeczy, co się tam paliły?
1: Race.
0: Race, no. No, przepraszam, bo pomyliłem tutaj patriotów.
1: No, ale no, wiesz, no, prowokacja, prowokacja, no. No nie wiem, no
0: Słowa racji
1: nawet.
0: używam na tych, co nie chcą płacić.
1: Tak. No nawet wiesz, no, nawet baby pielgrzymkowe co idą, to spróbuj je sprowokować, chociaż nie, może one to by cię obrzuciły kamieniami. Ale nie wiem, każdą inną demonstrację spróbuj sprowokować tak, żeby toczyła wielogodzinną bitwę z policją, no. No kuźwa, nie wiem, co by trzeba zrobić. A ci co? Prowokacja.
0: No ale to
1: Jakiś
0: widzisz, nikomu się krzywda
1: sprowokowani.
0: nie stała, tak? To nie był Hamburg, że się niszczyło samochody, więc ja uważam, że
1: Ale
0: nie ma o
1: ci,
0: czym
1: oni nie
0: dyskutować.
1: mówili, że byli sprowokowani, przynajmniej.
0: No ale nic się nie stało, tak? Ewidentnie nikomu się krzywda nie stała, ani samochodom, ani ludziom, no to o co tu mówić, tak? O czym tu rozmawiać?
1: Nie, no nie ma, tak długo nie ma, wiesz, o czym rozmawiać, że po pierwsze, wiesz, jak by cię powiedziało, tak jak tego zapytali rzecznikarze pod tytułem, a co to był ten Biała Europa i tak dalej, czy wy jesteście rasistami i wiesz. Jeszcze parę lat temu, jakby nie byłoby sprawy, odpowiedział: nie, nie jesteśmy, potępiamy, nie, ciało, nie, był marsz rodziny z dziećmi i tak dalej. A facet w tym roku odpowiada: tak, rasizm czasem jest dobry, a w ogóle to jesteśmy separatystami rasowymi i to jest okej. To już jest trochę nie halo. Nie
0: Tak,
1: wiem, czy.
0: nieważne
1: To jest
0: to
1: takie
0: chyba.
1: gotowanie żaby, wiesz.
0: Jak
1: Jest.
0: ktoś se tam gada, to nic nie znaczy, przecież jak to nie zależy od ludzi, tylko od konkretnych ci, którzy kierują tą całą no, zbiorowiskiem. Tam, ja nie sądzę, żeby ludzie mieli taką świadomość, żeby chcieli coś razem budować. Widzisz, jak to w Polsce funkcjonuje i przyjdzie taki imperator i będzie ludźmi kierował i oni będą zaślepieni i będą robić to, co on chce, więc tutaj ludzie sobie mogą gadać między sobą, a jak przyjdzie co do czego, to wiesz, i tak pójdą za jakimś tam wilkiem w owczej skórze.
1: No wiesz, no wiesz, po prostu nie lubię, mam alergię na hasła o białej Europie i tak dalej. A to chyba może z tego powodu, że chociażby od tak jakichś 10 lat to wszystkie moje dziewczyny mają trochę inny kolor skóry niż biały. Jakoś z tego powodu nie sądzę, żeby to była jakaś wielka moja zaleta, posiadanie białej skóry. Niekoniecznie wszyscy moi znajomi muszą mieć tą białą skórę, bo i mam znajomych w Afryce też, w samej Afryce. Ludzie to ludzie, nie? I po prostu uważam, że za zwykłe chamstwo, wiesz, takie wykluczanie całych grup z powodu, na które nie masz wpływu, nie? Bo urodziłeś się, kim urodziłeś. I tak, to dla mnie to jest coś niebezpiecznego, bo to jest gotowanie żaby. To jest po prostu gotowanie, normalizowanie rzeczy, które nigdy nie powinny być normalne i miejmy nadzieję, 70 lat temu pożegnaliśmy się z nimi, a to wraca i wraca.
0: Ale co masz na myśli?
1: No, to całe właśnie, wiesz, ja nie mówię o rasizmach, nawet o tym, no tak jak to palenie kukły Żyda, uderzanie po prostu w całe grupy z powodu dlatego, że gdzie ktoś urodził, kim jest. I koniec, nie? Bo ja rozumiem, że ktoś atakuje, dobra, komuchów, lewaków, czy prawaków, czy innych, nie? Bo za poglądy to jak najbardziej, nie? To na tym polega walka polityczna, że się atakujemy za poglądy, bo nam się nie podobają, ale Europa biała albo nie, albo bezludna, wiesz, to jest atakowanie ludzi za to, że urodziłeś się na coś, co nie masz wpływu. Nie zmienię tego. Ktoś będzie tak samo, wiesz, nie za dobrze bym się czuł, jakby mówił
0: No, ale to jest,
1: Polaczki
0: wiesz, nie
1: zasraczki,
0: ma co
1: bo.
0: na tym ubolewać, bo to jest kwestia takiego, to jest, widzisz, kwestia rozumowania, jak ktoś wypowiada w skrócie, i tak często jest niestety, że się nie zna kontekstu i no,

0: żeby to się po prostu opłacało, więc tu nie trzeba nikogo nie lubić, po prostu jak ktoś się nie nadaje, to się nie bierze.
1: Nie, okej, jak jesteś liberałem, no to ja uważam, że jak każdy liberał największym...
0: No ja nie jestem liberałem, tylko tak mówię. A
1: ale nie,
0: nie
1: bo wielu liberałów, którzy, wiesz, chcieliby totalnie wolnego rynku, ale na przykład nie są za swobodą przemieszczania się. A przecież właśnie wizy i zezwolenia o pracę dla osób z innych krajów to jest jedna z największych protekcjonistycznych barier, z którym oni powinni walczyć.
0: Tutaj się Jezus bardzo zdenerwował, mówi, że musi się dołączyć, bo jest oburzony tym, co mówią o naszych narodach.
1: Tylko o jakich naszych? Podłącza. No właśnie, nie wiem, których.
0: To ma jakiś naród.
1: Ale i wiesz, jak się ten, wiesz, jak się ucina każdego człowieka? Powiesz mu lewackie pierdolenie. I koniec.
0: No tak. No to zależy, jaki masz... punkt, co chcesz osiągnąć, jak widzę, no to tego typu dyskusje to są fajne na fajrant, a nie jak chcesz coś osiągnąć w życiu, no to musisz odłożyć te wszystkie pierdoły i zająć się robotą.
1: No nie, no ja się zajmuję robotą,
0: ja nie widzę tego inaczej.
1: Od 9 do 17 się zajmuję robotą, potem się zajmuję swoimi prywatnymi rzeczami, a od godziny 21 w środę, tak jak tak zostało ustalone, przychodzę tutaj i rozmawiam o pierdołach.
0: No ale ty nie uważasz, że lepiej by było, już mówiąc o pierdołach, to je kierunkować w jakichś tematach?
1: Starałem się przynajmniej tydzień temu, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu. Były tematy odgórne, a dzisiaj to tak no, nie ukierunkowałem, bo miałem trochę w tygodniu dużo rzeczy do zrobienia i weekend miałem nie całkiem przyjemny. Takie tam parę kłótni miałem, także po prostu nie przygotowałem się, nie odrobiłem pracy domowej, ale za tydzień będę się kierunkował, chociaż muszę stwierdzić, że ludzie, jak jest tematycznie, mało ludzi dzwoni.
0: No, ale ty nie mógłbyś wymusić na dzwoniących,
1: Kunrad
0: żeby
1: zadzwonił.
0: Szli w kierunku?
1: Ale dzisiaj nie mam kierunku, o to chodzi.
0: Ale mówię, no, mało dzwoniących. Jak byś chciał mieć, to jakie byś poruszał? Czy
1: no ostatnio o wyklętych miałem temat, ale... No, ale nie...
0: Ale
1: nie,
0: ty jesteś mocny w tej historii.
1: No ty, po to siedziałem i wydrukowałem sobie 30 stron IPN-owskich materiałów i postudiowałem trochę, żeby nie być takim gołosłownym. Ale historia tak, to się interesowałem całe życie. W szczególności najnowszą. Kunradzie, witamy cię.
2: Witajcie rozmówcy, witajcie słuchacze nocnego.
0: Alleluja.
2: Przepraszam, ja się przedstawię. Jestem Jesus Antichristos Kunrad 44.
0: Pozostańmy na Jezus.
2: Dla społeczeństwa chrześcijańskiego, chrystianego, znany jako Antichristos, Jesus Antichristos, a dla społeczeństwa Izraela być może jako Jezus Hamaszijach. Czy możecie się wyprzedstawić?
1: W sensie Błażejem jestem, tak mi mama dała, no, jak się urodziłem.
0: A mi mama Tomasz dała.
2: Aha, no bo Błażeja to znam z poprzedniej audycji, a ciebie pierwszy raz chyba słyszę, więc witaj.
0: Ja witam,
2: Tomasz.
0: Jezusie.
2: Witam cię, Jezus wita Tomasza.
0: A jak cię mama nazwała? Maria?
2: Nie. W każdym razie jestem oburzony tym, co słyszę. Jest to niesamowita, jak zwykle, kolejna niesamowita audycja w nocnym radio. I właśnie tutaj pisze nasz umiłowany ojciec, dyrektor Krawiec, że teraz zadzwonił narodowiec germański Kunrad. No właśnie tak, to jest. I także ja bym, jeżeli macie jeszcze chwilkę czasu na ostrą nacjonalistyczną debatę, no to możemy to tutaj się pospierać. To będzie
1: to dzisiaj,
2: ciekawie,
1: dzisiaj temat przewodni ogłaszam znowu nacjonalizm.
0: Ja bym chciał ostry, ale seks to raczej.
2: Nie, no bo ostrym... po prostu
1: to w piątek
2: Tomaszu,
1: niestety.
2: Kim się czujesz bardziej? Polakiem? Czy, bo tak pytałeś Błażeja, czy ty byś się mógł określić czy Polakiem, czy Ukraińcem?
0: Ja się urodziłem w Polsce, więc ja się czuję Polakiem, tak. Nie ma dyskusji.
2: Takim Polakiem wersji light.
0: Nie chodzi o to, że wersji light. Po prostu każdy ma jakąś tam świadomość. To się rozwija i tak jak widzisz...
1: Właśnie, z kongresówki wybierać. Jesteś czy z Prus?
0: No, to, gdyż ja nie jestem w tych tematach.

0: Biegły. Mnie nie interesuje to, tylko kasa. Kasa, kasa, kasa.
1: A to ty Chińczyk no, mógłbyś być.
2: No to czy jesteś Polakiem, tak zwanym lemingiem? Polakiem, lemingiem, który kasa, nie kasa, a nie wartości narodowe.
0: Nie, wartości narodowe święte. To jest tylko taki temat, tak? A jak mówimy, no, czynami się pokazuje, tak? To tak, co to ale... jest zawartość w tych, co ty mówisz, tak, rzeczach? Powiedz swoim czynem, co zrobiłeś, że tu chcesz nam mówić, co jest lepsze.
2: No ale na przykład ja się wynarodowiłem, odpolszczyłem się, bo kiedyś byłem wychowywany na polskiego patriotę, narodowca od dziecka, a potem po prostu doznałem momentu eureka. Nie wiem, był taki film...
3: No właśnie, ja tak, jeśli mogę się wtrącić jako prowadzący, skorzystam z prawa, że jestem prowadzącym, bo mnie to wszyscy od Żydów i lewaków, a właśnie, a dobrze, że kolego Tomku poruszyłeś tą kwestię. A co wy zrobiliście dla Polski? Bo ja na przykład wam powiem, że 3 lata swojego życia spędziłem po to, żebyście mogli sobie autostradą A1 jeździć. Jest tam dużo mojej pracy. Lotnisko w Lublinie, jest tam dużo mojej pracy. Gazoport, proszę panów. Dałem trochę pracy ludziom budując tam też dużo mojej pracy przy projektowaniu parę fabryk, także...
0: No panie, to ja byłem w Sokółce, ja budowałem tory, stacje, w Gdyni byłem, panie.
3: No, także...
0: Infrastrukturę żeśmy budowali, co? I musiałem to zostawić.
3: No, a niech ci najwięksi tacy krzyczący, że tacy patrioci, a co oni zrobili dla Polaków?
2: No, ja tylko powiem o sobie, tutaj nawiążę do judaizmu czy żydowskości. Był taki ponoć film, którego nie oglądałem, Cud Purimowy. Nie wiem, czy ktokolwiek z was to oglądał i tam ponoć bohaterem jest taki polski nazista, naziol, narodowiec, taki skrajny, wygolony. No i później któregoś dnia on się dowiaduje, że jest też, jak to się mówi, ma żydowskie korzenie, czyli po prostu jest Żydem.
3: To oglądałem.
2: Po prostu. Coś w rodzaju Europa, który też tam walczył bohatersko w Wehrmacht, tylko on od początku wiedział, że jest Żydem, ale mniejsza o to. W każdym razie, no to ja też byłem takim polskim narodowcem, hiperpatriotycznie tutaj wychowywany i tak dalej, na tradycjach Wielkiej Polski, od morza do morza i tak dalej, no i pach! I później się dowiedziałem, że tak naprawdę to ma pochodzenie do Ojcze, jestem Volksdeutscherem de facto. I z polskością właściwie nie mam nic wspólnego, oprócz tego, że się w Polsce urodziłem i moi przodkowie, chłopi polscy, galicyjscy, byli niewolnikami u polskiego pana przez wieki. To jest cała polskość moja. Także stąd po prostu mogę mówić o tych poczuciach narodowych, tożsamościach i jak to tam bywa. W każdym razie to, co tutaj ty, szczególnie ty, bo to, że ty jesteś, Tomaszu, tam Polakiem light, to powiedzmy to można zostawić na boku, ale to, co ty, za przeproszeniem, wygadujesz tutaj w Błażeju, to mnie oburza niesamowicie. Także łączę się, żeby to bardzo skrytykować i wyjaśnić.
3: Krytykuj, a ja będę, korzystając z prawa prowadzącego, będę się wtrącał. Także
2: dobrze.
3: Krytykuj.
2: No więc ja marzę o tym. Ja straszliwie żałuję, że się nie urodziłem Żydem. Że nie mam korzeni żydowskich, bo bym wtedy mógł być spokojnie nacjonalistą i by mnie nikt nie ruszał. Miałbym...
0: I byś kasę dostał w Niemczech.
2: Jeszcze bym, tak, oczywiście,
0: ekstra.
2: Te różne przywileje i bym tak mógł się wszystkim przechwalać, że jestem Żydem, że jestem dumny z mojego narodu i mógłbym powiedzieć do Polaków, że przepraszam, ale nie przyjmujemy do naszego tutaj narodu kahału czy synagogi żadnych tam gojów i tak dalej. I nikt by mi złego słowa nikt nie powiedział, bym miał święte prawo być nacjonalistą izraelskim, żydowskim i tak dalej, mógłbym sobie wrócić do Izraela i by mnie spytali
3: no nie, rasowo. Nie, Kunradzie, nie.
2: No przecież to są, nie. Wedle ustaw norymberskich Izrael przyjmuje tylko i wyłącznie swoich. Czy
3: nie.
2: Żydzi mogą się osiedlać wszędzie, gdzie chcą.
3: Drogi Kunradzie, ile ja się w życiu...
2: A my, nasze narody, nie możemy sobie na zasadach wzajemności pojechać do Izraela i powiedzieć, haha, chciałbym pomieszkać w Izraelu i przyjąć obywatelstwo. Więc to jest rażąca nierównowaga. Ja marzę o tym, żeby naszym narodom, Deutschlandu, Polakom, Ukraińcom, Rosjanom, Anglikom, kiedyś przyznano takie same prawa, nawet nie większe, tylko takie same prawa, jakimi narodowe, jakimi się cieszą członkowie narodów.
3: Dwie rzeczy, drogi Konradzie, tak od razu.
0: No, ale co to za problem, że tak nie jest?
3: Ad vocem.
2: No to właśnie,
3: ad vocem, no właśnie, no proszę.
2: Wytłumaczcie w tej audycji, to się cofnijcie, Błażej powiedział, że nie. A tam naród, to jest niebezpieczne.
3: Drogi Konradzie, bo nie dopuszczasz mnie.
2: Ja jestem zbyt gorszy.
3: Nie dopuszczasz mnie do głosu.
2: Przepraszam.
3: Prowadzącego. Chciałem ci tylko powiedzieć, że to nie jest tak, bo niestety przez to, że sobie czasem powiem, że jestem Żydem, to dostaje mi się po łbie, o Jezu, ile od właśnie lewaków za politykę tego kraju i za zasranych żydowskich nacjonalistów, które też nie lubię, bo Likud to zupełnie nie jest moja bajka i tego premiera to tak samo lubię obecnego Izraela jak Kaczyńskiego. No nieważne, ale to się obrywa strasznie za bycie Żydem.
2: Bardzo silnym nurtem polityki Izraela i narodu Izraela jest nacjonalizm.
3: Niestety tak ostatnimi czasy, aczkolwiek Izrael powstawał jako eksperyment tam małych komun, kibuców i Partia Pracy rządziła przez długie, długie lata, ale teraz niestety jest to nacjonalizm, co mi się nie podoba i też mi się obrywa po łbie i wielu znajomym tutaj Żydom za nacjonalistyczną politykę Izraela. I to nie jest tak, że Żydzi są kochani wszędzie, bo nam się obrywa raz od narodowców, a raz właśnie od lewej strony za to, że istnieje nacjonalizm w Izraelu. A druga sprawa to narody mają coś takiego jak samostanowienie i jeśli masz kraje, jeśli sobie Izrael taką politykę prowadzi, to bardzo proszę, to czemu inne, na przykład Polska, nie zabrania się osiedlać Żydom u siebie, bo przecież może, nie? Czemu nie?
2: Ale to jest właśnie problem, że Izrael, właśnie to ty powiedziałeś swoimi słowami, do czego ja zmierzam, że Izrael ma prawo wyrzucić ostatnio 40 tysięcy jakichś tam Afrykańczyków i powiedzieć, nie życzymy sobie tu żadnych uchodźców z Afryki. A jak Polska to samo mówi, że my, naród polski, nie życzymy sobie przyjmować żadnych uchodźców, to są debaty w parlamencie potępiające Polaków jako faszystów, nazistów i są grożone sankcje i to się skończy prawdopodobnie stratami finansowymi dla Polski strasznymi i rozpadem Unii Europejskiej, wyjście Polski z Unii. Więc to jest ta rażąca dysproporcja w traktowaniu właśnie tego...
3: Izrael nie jest częścią Unii.
2: Polacy nie mają prawa samostanowienia.
3: Izrael nie jest częścią Unii, to po pierwsze. A po drugie, Izrael jest wielokrotnie krytykowany za to, co robi z wielu środowisk. Niektóre kraje nie uznają nawet istnienia i twierdzą, że trzeba utopić wszystkich w morzu Żydów. Jako politykę narodową takie stosują hasła. I to jest, i tak jest, i koniec, no. I nie widzę tu jakiegoś specjalnego traktowania Izraela. Oczywiście Stany Zjednoczone traktują go w specjalny sposób, ale to dlatego, że to jest jeden z niewielu sojuszników na Bliskim Wschodzie, a po drugie mają u siebie wielu ludzi, którzy są na bardzo wysokich stanowiskach i tak dalej, ale tu nie ma co pochodzenia żydowskiego, którzy się identyfikują, ale jest wielu Żydów, którym się to państwo nie podoba, którzy nie przyjeżdżają tam, bo im się nie podoba polityka tego kraju i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale oni są gejami?
3: Czemu gejami?
0: No bo może tam gejostwo jest nielegalne, nie wiem.
3: Nie, no właśnie Izrael jest krajem, który tam Parady Równości jako jedyny kraj się reklamuje jako jedyny kraj na Bliskim Wschodzie.
0: Gdzie jest to koszerne, okej.
3: Okay. Tak, gdzie nawet małżeństwa są legalne w Izraelu. Jednopłciowe.
0: No to super.
2: Jeszcze.
3: Nie, już, bo to od niedawna.
2: No ale jak przejmą ci ortodoksyjni tam, no to zmienią prawo i znowu nawrócą.
3: Nie, ortodoksyjni Żydzi są nie za bardzo lubieni w samym Izraelu.
0: W Niemczech?
3: No w Niemczech to tak mało, że tu już nie ma takiej. Ale
0: ty mówisz o pracy z pochodzenia żydowskiego, czy nie?
3: Tak, Niemcy to wiedzą i też się z nimi... To raczej tak zabawowo, wiesz. Nie mam problemu.
2: Słuchaj, tu w Anglii ostatnio był taki film szokujący, no, pełny tam, no, no, nie chcę powiedzieć oburzenia, ale po prostu z otwartymi oczami, bo jak się okazało, że następuje Brexit i Brytania ma być izolowana tutaj i tak dalej, to się okazało, że iluś tam potomków Żydów z Deutschlandu, którzy uciekli tu przed hitleryzmem, nazizmem, nagle sobie przypomnieli, chwila, moment, ale mój dziadek był i teraz się starają o obywatelstwo Deutschlandu i wracają tam, żeby być w Unii, dalej obywatelami Unii i nie zostać zostawionym na lodzie poprzez Brexit. Także też są takie historie.
0: A czego im szkoda?
2: Wiesz co, oni mają, to są takie wewnętrzne rozterki, no bo jak to, ja mam teraz prosić o paszport kraju, gdzie mój dziadek musiał uciekać, co powie rodzina na to, że czy mój dziadek, czy babcia się tam w grobie przewracają, że ja, wiesz, i takie, to był film dokumentalny, gdzie oni jechali, dowiadywali się, jak tam jest i różne były reakcje. Niektórym się podobało w Niemczech, Deutschlandzie, a niektórym jakoś tam te lęki i nienawiści z przeszłości jednak wzięły górę i wrócili do Anglii i nie chcieli jednak tego robić.
3: A właśnie, dobra, bo tu już odpowiadam, dlaczego Izrael jest w UEFA i w większości europejskich federacji sportowych i gra w naszych europejskich mistrzostwach, a nie azjatyckich. Jest to związane z takim... No, trzeba było jakiś problem polityczny rozwiązać, bo większość krajów, z którymi by startowali w zawodach, nie uznaje istnienia nawet kraju Izrael, także problem rozwiązano tak, że zapisano Izrael do UEFA na przykład i gra w mistrzostwach w piłce nożnej w strefie europejskiej. Przez to się unika wielu nieprzyjemnych sytuacji.
2: Ja na przykład powiem, przepraszam cię, Krawiec, że o Klodzie znowu powiem. Nie gniewaj się, Krawiec, ale powiem coś o Klodzie. Otóż Klod z takim jakby dumą czy radością powiedział, że o, jadę do Izraela i tak dalej. Tylko z tego, co plotki głoszą, to jak ktoś raz odwiedził Izrael i dostał tam pieczątkę w paszporcie, to wtedy ma bana na wjazd do innych krajów wokół.
3: Dlatego dają ci na kartce.
0: Tak, tak.
2: Aha, czyli to jest sposób, żeby tego uniknąć, tak?
3: No oni wychodzą do ciebie z tym, jakby to powiedzieć, czysto merkantylicznie, nie chcą ludziom czyli robić tak, problemów, dają ci na kartce.
2: Taka wkładka paszportowa.
3: Tak, tak.
2: Nie. Aha, no to ciekawe.
0: Przydaje się stalecie.
3: Z tym, że w drugą stronę jest ciężko, bo na przykład syryjską pieczątką nie wiedziesz, a Syryjczycy już walą ci do paszportu, czy inne kraje pozostające w stanie wojny. I dlatego właśnie Niemcy mają dwa paszporty, no, większość co robi biznesy. W jednym zbiera pieczątki z jednych krajów, w innym z innych, tak żeby...
0: No to ciekawostka. A ty ile masz?
3: Ja mam jeden, bo w Polsce jest tylko jeden uznawany, nie? Ale... Nie można mieć dwóch. A Niemcy mają zazwyczaj dwa z tym samym numerem. Nie, chyba nie można, bo chciałem zrobić sobie wtórnik, to mnie się prosili, żeby to unieważnić i tak dalej. A w Niemczech idziesz po drugi paszport, dają ci dokładnie taki sam z tym samym numerem seryjnym.
0: Mówisz, że dwa paszporty z jednego kraju, okej. Okay.
3: Tak, możesz mieć dwa niemieckie paszporty z tym samym numerem seryjnym. To jest jeden paszport, tylko w dwóch egzemplarzach.
0: Taki backup.
3: No. I o to chodzi, bo to było wymyślone dla niemieckiego
0: przemysłu. Widzisz, jakie to jest pozytywne.
3: Bo oni to wymyślili dla niemieckiego przemysłu, bo wiedzieli, że Niemcy robią biznesy i na przykład z Iranem i ze Stanami i oni sobie robią problemy i dlatego ci co...
2: Właśnie Iran to jest ten kraj, który blokuje ponoć wjazd też.
3: Tak, i my mamy właśnie u nas w pracy mamy i projekt w USA, i projekt w Iranie, i ci Niemcy, którzy muszą w obydwa miejsca latać, to jednym paszportem lecą do Iranu, a z drugim do USA i sprawa rozwiązana.
0: Ja mam pytanie bardziej do ciebie. Odnośnie paszportu, będziesz się ubiegał o niemiecki, czy nie?
3: Jeszcze zostały mi 4 lata.
0: A, ty też odliczasz, no ja tak samo.
3: Nie wiesz co, no bo 150 chyba 6 krajów w ruchu bezwizowym to jest coś.
0: To jest w ogóle, nie? Traktowanie.
3: Tak, nie, to jest
0: starzy naziści, to jest to.
3: Ale to nawet nie chodzi o starzy naziści, wiesz, to jest tylko dokument, a dzięki temu dokumentowi masz, ja lubię jeździć.
0: Ale jest respekt w świecie, nie?
3: Ale ja lubię jeździć po świecie po prostu i wiesz... Dokładnie. No niestety Chiny też na niemiecki nawet bym potrzebował. Właśnie jestem w trakcie wyrabiania chińskiej wizy. No niestety na niemiecki też bym musiał wyrabiać. Ale to zobaczymy, może kiedyś Chińczykom zniosą.
2: Ja chcę tutaj wrócić do tego nacjonalizmu, że bierze się to nieporozumienie stąd, że przeciw nacjonalizmowi przede wszystkim występują i naciskają, żeby go nie było, ci, którzy korzystają na tym narodzie. To tak jak, nie wiem, ludzie, którzy chcą skolonizować jakiś kraj, no to przecież nie będą wzniecać lokalnego tubylczego nacjonalizmu typu Europejczycy w Australii, przecież nie będą rozbudzać nacjonalizmu aborygenów australijskich, tylko odwrotnie. Powiedzą, nie, wiecie co, wszyscy jesteśmy jedną rasą, nacjonalizm, wszyscy jesteśmy równi i tak dalej, żeby po prostu był spokój, żeby łatwiej było coraz to nowych ludzi z obcych krajów sprowadzać do tego kraju. I oczywiście, że jest to słuszna polityka, tylko nie dla tego narodu, który jest kolonizowany. I teraz to się
0: tak dzieje z komunistami.
3: Nie.
4: Tak, to tak,
3: bo nacjonaliści troszeczkę inaczej. Nie, bo kolega Kudla trochę mówi tak? O tych. Nie, ale wróćmy do tego, że wynarodowiają. Nacjonaliści, nie, to się tak nie robi. Oni po prostu przyjeżdżają i zabijają inny naród i tyle, no. Nie muszą mi mówić, że
2: ale kto?
3: No jak się na przykład Anglicy wpadają do. Tak, Żydzi. Anglicy wpadają do Australii, tak jak mówiłeś, wpada się.
2: To były wyjątkowe przypadki. Najczęściej było tak, że po prostu się jakichś tam kompradorów lokalnych kacyków wyznaczało i ludność się wysługiwała w fabrykach jako tania siła robocza, w kopalniach w Afryce do tej pory w kopalniach tam pracują, a kapitaliści z zagranicy zbierają śmietankę zyski i wywożą do swoich centra.
3: A no dla nich, nie ma narodów, dla tych kapitalistów
2: wtedy się
3: wielkich.
2: Mówi, ale dajcie spokój, nacjonalizm to jest zły, to nie, bo z tego są przemoc i przelew krwi, może
3: nie.
2: Być
3: no, gdzie
2: lepiej pracować.
3: Imperium nie.
2: Biznes jest najważniejszy.
3: Nie, proszę cię. Żaden kolonialista ani ten, co podbijał, nigdy tak nie mówił. Zawsze jego naród był święty i nacjonalizm był święty.
2: Ale mówi się tym narodom podbijanym.
3: No to... Nie, narody podbijane się trzyma po prostu pod bagnetem i tyle.
2: No ale to trzeba armię, a jak nie masz armii, no to wysyłasz
3: dziennikarzy,
2: filmy kręcisz.
3: Nie, jak nie masz armii, to nie podbijasz świata i tyle.
2: Ale oczywiście, że podbijasz gospodarczo, przez właśnie sieć powiązań, banki, kredyty, fundusze walutowe i tak dalej. I to jest właśnie to, że 44-45 to był koniec ery podbojów zbrojnych. Potem jeszcze USA coś tam próbowały, ale tak się tak...
3: USA trzyma...
2: USA po to, żeby tam osadzić swoje tam McDonald'sy, banki i...
3: Nie, USA trzyma swoją potęgę poprzez możliwość projekcji siły w dowolnym miejscu na świecie. Możliwość...
2: To są kraje poprzez kulturę i biznes.
3: Tak, ale jeśli któryś kraj nie chce na to pozwolić... To się wjeżdża armią. Bez tej armii to by mogli, wiesz...
2: Dobrze, ale to taki naród jakby nie chciał na to pozwolić, to musiałby to jakoś uzasadnić. Nie? No jak to może naród uzasadnić? No nacjonalistom, swoim własnym nacjonalizmem tam jakimś.
4: Czyli
2: irańskim, afgańskim, polskim. No nie, lokalni. Tam podbijany naród. Tam kto tam wyrzucał Amerykanów od siebie? No co, teraz rozbudza się nacjonalizm. W Japonii tam są protesty na wyspie Okinawa, żeby ci Marines sobie pojechali do domu, bo już mają ich dość tej demokratycznej pomocy. Także...
3: Wudzowi, bo Wudzu nie chce zadzwonić, ale odpowiem mu, że Chiny tego nie robią wojskowo. Chiny póki co, dlatego właśnie jeszcze są na drugim miejscu. Miejscu, bo tą armię budują i chciałbym zauważyć, że wodują niesamowicie silną flotę. Tam są nawet oczywiście na pierwszym miejscu pod względem wodowania okrętów wojennych i to już Xi Jinping na ostatnim zjeździe partii, który niedawno się odbył, już powiedział, że Chiny będą dysponowały najsilniejszą armią do świata do 2025 bodajże to określił i będą w stanie dokonywać projekcji siły w dowolnym miejscu na świecie. do tego czasu i tak, i Chiny zrozumiały to, że jeśli nie będą miały na tyle silnej armii, by zapewnić swobodny przepływ swoich towarów na świecie, tak długo nie osiągną pozycji pierwszej i nie będą w stanie nie będą w stanie kolonizować kolejnych obszarów. Bez armii się nie da.
2: Mogę wam podać jako lekarz taki przykład z transplantologii. Co jest wymagane do tego, żeby dokonać przeszczepu jednego organu do innego organizmu? Tak? No, podaje się tak zwane leki immunosupresyjne, żeby zdławić, osłabić obronę własną organizmu, bo jeżeli tego się nie uczyni, to lekarz może być wspaniałym chirurgiem, przeszczepić tam jakiś organ, serce czy cokolwiek, ale własne siły odporne, nacjonalistyczne powiedzą, tak, to jest jakieś obce tkanki, obce komórki, nie chcę tego, i odrzucą. To może być zdrowe serce, może nawet ratować życie, ale po prostu są mechanizmy odporności i rozróżniania swój opcji i odrzucą to. W związku z tym dopiero era transplantologii się nie od chirurgii zaczęła, tylko właśnie od momentu, kiedy nauczono się umiejętnie obniżać odporność organizmu na obce przeszczepy. I to samo jest z narodami. Narody, żeby przeszczepić obcy tysiące uchodźców, miliony uchodźców do jakiegoś kraju, kontynentu, to trzeba osłabić lokalną odporność narodową i powiedzieć, nie, wasz naród jest nieważny, pieniądze są ważne, a im więcej imigrantów, to jest dobre dla gospodarki. I ty, Błażej, byłeś tutaj w Anglii, to pamiętasz taką jak mantrę. Immigration is good for economy. Immigration is good for economy. I takie tak jak mantra, jakieś buddyści tam jakieś bębenki kręcili czy coś. Czyli nie naród, nie zapomnij wszystkim. Economy jest na pierwszym miejscu.
3: No i patrz, emigrancki kraj, jakim są Stany Zjednoczone, nadal jest pierwszą potęgą na świecie.
2: No ale co z tego? Ale się rozpada. Struktura społeczna się rozpada. Rozwarstwienie ekonomiczne jest takie, że po prostu ten naród sobie skoczy do gardeł już wkrótce. Dwa, zalany jest taką masą obcych kultur, że się rozpada po prostu struktura społeczna, koherentność. Szczelaniny są...
3: Rozpada się przez rozwarstwienie społeczne i właśnie przez tą taką niesamowicie politykę wspierania wielkiego biznesu w imię klasy średniej i jej zaniku, a nie przez emigrację.
2: No ale to jest kilka czynników się tam nakłada. Gdyby nie było żadnej imigracji tam jakiejś obcokulturowej czy rasowej, to tak się tak USA by były w kryzysie z tych powodów, o których mówisz, czyli kryzysu kapitalizmu i wad tego systemu, jakby wbudowanych w ten system. A to, że do tego, że mają kapitalizm, który właściwie wymaga ciągłego dopływu taniej siły roboczej z innych kultur, im biedniejszych, im bardziej prostych i prymitywnych, tym lepiej, bo taniej będą pracować w naszych fabrykach, no to się nakłada na to i powstają jeszcze rozwarstwienia społeczne, rasowe, religijne i tak dalej. Nie tylko ekonomiczne.
3: Tomku, czy jesteś Żydem?
0: A czemu miałbym?
3: A nie wiem, bo już tak padło, że jesteś Żydem na czacie.
0: A no, to, no widzisz, to jest zaraźliwe, bo ty jesteś i teraz na mnie przyszło. No nic, ja
3: zaraziłem cię żydostwem.
0: Nic mi nie wiadomo, jakbym wiedział, to już bym kasę miał. Już bym, wiesz, w willi mieszkał jak ty, a nie biedak tutaj.
3: No nie, no się, przepraszam, czy moje bodajże 52 metry kwadratowe to willą można nazwać, to jeszcze w bloku. Ciężko.
0: W twoim bloku, to ty jesteś tym właścicielem, Żydem.
3: Nie, nawet wam powiem jakoś, nie wiem czemu, ale w całym swoim życiu nie dorobiłem się nigdy ani jednej nieruchomości, nie mam żadnego mieszkania.
0: Coś ciebie za Żyd.
3: No właśnie,
2: wszystko przepuszczasz na bilety lotnicze.
3: Nie, czemu? Ja ostatni bilet lotniczy, jaki kupiłem, to było... A nie, to parę dni temu, bo do Chin lecę, to właśnie, ale to...
2: No właśnie mówisz, że lubisz podróżować.
3: Lubię, ale to latam głównie z pieniędzy firmy. Jestem po prostu wysyłany. Tak, bo mamy projekty.
0: A ty służbowo tam jeździsz, tak?
3: Służbowo większe, ale teraz do Chin to lecę za własne pieniądze i naprawdę mój zgrzyt był dla mnie straszliwy, jak za bilet, bo akurat tak wyszło, że musiałem w takich, a nie innych dniach lecieć i mi tam wyszło chyba 913 euro i to mnie strasznie dziabło.
0: No 10% z pensji to jest jednak, nie? Trochę.
3: 10, no nie. To, takiej nie dobrej jest, nie mam. No, takiej dobrej nie mam.
0: No bo tu ktoś ma żal, że nie, w Niemczech ty jesteś jako Żyd i to tam masz lepiej i on współczuje sobie, że nie ma obciętych jaj.
3: No nie, nie zarabiam lepiej jak Niemcy, zarabiam gorzej jak Niemcy. Niestety tak mam i...
0: A skąd wiesz? Sprawdzałeś?
3: Tak. O. Mamy coś takiego w...
0: Ile procentowo?
3: No, powiedzmy tak 20% mam mniej niż Niemiec na podobnym stanowisku.
0: Ale to był twoja zgoda na to, tak?
3: No była poniekąd moja zgoda, bo ja się po prostu... Ja jestem w tej firmie, bo się przeniosłem z Polski do tej firmy. I tak sobie wynegocjowałem, no niestety moja...
0: No tak, a oni nie są skorzy do późniejszych negocjacji.
3: I nie, jedynym sposobem, jaki możesz sobie dużą podwyżkę zrobić, to jest zmiana pracy, tak zawsze było, od zarania dziejów.
0: To prawda, to jest najskuteczniejsze i wszyscy są happy.
3: Tak, i też się na tym zastanawiam, ale teraz mam, wiesz, sprawy rodziny, będę się żenił niedługo i najważniejsza sprawa, gdzie moje kochanie dostanie pracę, bo ona jest trochę mniej mobilna niż ja, tam gdzie dostanie, tam się przeniosę i tyle.
0: Bo jednak... Ale mówisz o Chinach bądź Niemczech?
3: Nie. Bardziej to jest wybór między Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Irlandią i Wielką Brytanią. Tak sobie to zawęziliśmy póki co, bo oczywiście celujemy w Nową Zelandię, ale to tak na emeryturę bardziej.
0: Pięknie.
3: Nie polecam wszystkim Nową Zelandię. Raz w życiu byłem, zakochałem się w tym kraju. Jest tak niesamowicie fajny.
0: Możesz wprowadzić rewolucją komunizm.
3: Fajnie.
0: Spełnisz marzenie.
3: Komunizm to taki prawie istnieje na Nowej Zelandii. Ci ludzie w ogóle mają tam trochę mają inne podejście do pracy. I wszystko działa nadal. Jak oni sobie nie wypływają żył tak jak u nas. Bo to chodzi o to, żeby mądrze...
0: Może Żydzi zrobili.
3: Pewnie też Żydzi założyli nową...
2: Bo nie, Szkoci.
3: No jak wódz zadzwoni, to odbiorę oczywiście, ale nie dzwoni na razie. Szkoci.
2: Ja chciałem wam powiedzieć co do nacjonalizmu. Bardzo ciekawy przykład takiego innego nacjonalizmu i też dozwolonego. Po prostu mnie się niedobrze robi, jak to obserwuję, czyli nacizm amerykański. Przecież to, gdyby w Polsce, w Niemczech tak się zachowywać, jak się zachowują w USA, gdzie każdy ma flagę przed budynkiem obwieszoną.
3: Ale Konradzie, to jest z historią związane, niemiecki.
2: Że to jest najlepszy naród, oni mówią o sobie naród, na ziemi, najwspanialszy i tak dalej. To jest szowinizm po prostu, to już nawet nie jest nacjonalizm, to jest szowinizm amerykański.
3: Wodzu zadzwoń.
2: I jest to tolerowane, i im wolno.
0: No tak, im wolno, a oni mają flagi, to nie jest tak, że nie mają, ja widzę flagi.
2: No ale widzisz, Polacy tak samo jak Amerykanie biorą też flagi i tak dalej i to już są wyzywania od nazistów, faszystów i tak dalej, że naród jest nieważny i tak dalej.
0: Ale to w mediach gadają, a ciebie to boli. Przecież jak chcesz, to sobie wystawiasz flagi i masz to...
3: Ale w Niemczech nie, drodzy, nie. W Niemczech to jest związane z historią i tego nie zmienimy. Niemcy się po prostu mają ten kompleks tego, że flagi nie wolno, bo jak Niemcy...
0: Nie mają flagi, no co ty gadasz? Widzę tutaj.
3: A to bardzo niedawna i to było po mistrzostwach się dopiero tak zaczęli powoli z tymi flagami budzić, bo...
0: Nie, niektórzy mają ciągle, ja się dziwię, o co chodzi.
3: Przed mistrzostwami w 2000
0: no, a na
3: to były...
0: tym bardziej.
3: Tak,
0: widzisz, nie?
3: Ale tego nie było...
0: Te działki są wszędzie.
3: To się dopiero zrobiło po tych mistrzostwach świata, które były w Niemczech, kiedy tak nieśmiało zaczęli wywieszać te flagi, a to też w większości byli Turcy i nie wiem, czy ci, co mają na działkach, to nie są Ślązacy, bo znam kupę Ślązaków, właśnie Niemcy nie wywieszają, Ślązacy wywieszają niemieckie flagi.
0: Możliwe, tak.
3: No i to wiesz, i takie powie, Niemiec nigdy się nie powie, jestem dumny, bo jestem Niemcem, bo to już będzie uznane.
2: Amerykanin
3: jako...
2: ci powie bez pytania nawet. No.
3: Tak. No, także jest pytanie, Niemiec to jest...
2: Czy kto...
3: Niemcy to jest po prostu kraj, który ma tą, wiesz, cały czas tą traumę tego, co zrobili światu i dobrze, że ma. No i niech mają. Niech się nie zapisuje.
2: To jest pytanie, czy ktoś może coś opowie o rosyjskim nazizmie? No to ja wam mogę powiedzieć, jak jest, że podobnie jak Polacy,
0: o faszyzmie,
2: którzy są nazistami, to samo wpadli we własnym, kto pod kim dołki kopie, ten sam nie wpada. To samo z rosyjskim nazizmem. Oni
0: nie ma
2: tak
0: nazizmu
2: zwalczali
0: w Rosji.
2: Nazizm
0: był w Niemczech.
2: Ale jest bardzo,
0: nazizm,
2: bardzo mocny.
0: Mówisz o faszyzmie.
3: Nie, Tomku. Ci, którzy...
2: Nacjonalizm rosyjski, ruski, nie rosyjski, tylko ruski. I po prostu oni już sami się tak zakopali w zwalczanie obcych nazizmów, nacjonalizmów, że po prostu zauważyli, że sami u siebie tak się muszą bratać ze wszystkimi narodami, że sami stają się osłabioną mniejszością we własnej rosyjskiej ojczyźnie, czyli po prostu ich zalewają muzułmanie, tam ci wszyscy Czeczeni, Tatarzy i tak dalej, oni się tak rozmnażają, że ruski naród, tak zwany słowiański, oni często o sobie mówią Słowianie, staje się powolutku mniejszością, a też chodzą słuchy, że są na Syberii wypierani przez Chińczyków jeszcze, ale tam też nie wiadomo na jakiej podstawie. I oni, no rośnie ostry taki szowinistyczny nacjonalizm rosyjski, tylko jest to...
3: Wiecie co najbardziej... I wiecie, co najbardziej kocham w Nowej Zelandii? To, że tam każdy skądś pochodzi i wiesz, ciężko jest, też są idioci, którzy tam od imigrantów wyzywają, ale każdy skądś pochodzi, każdy skądś ma korzenie z jakiegoś innego miejsca i tam jak jesteś jednym wśród tych ludzi, którzy wyjechali ze swojego kraju. I to jest właśnie fajne tam.
0: Błażej i Jezus, tutaj jest jakby w Wikipedii narodowy socjalizm, nazizm, to jest od tylko niemieckiej nacji to dotyczy, tak? Tylko Niemców.
3: Ale nie, czemu ci co?
2: To jest właśnie wmawianie, to właśnie Rosjanie,
0: nie,
2: Polacy wmawiają, że
0: jest uniwersalny
3: nie,
0: właśnie.
3: Nie, ale Tomku, możesz mieć różne tam odłamy faszyzmu i tak dalej, ale ci co chodzą ze swastykami i czczą Adolfa, to i narodowy socjalizm, to czemuż oni mogliby nie być tymi nazistami, bo są tacy.
0: Oni są nazistami właśnie. Oni są nazistami i tylko oni. A reszta...
3: No ale takich też masz w Rosji dużo.
0: Ale to są... my mówimy o faszystach, tak?
2: I wszystko bierze się z mowy Deutschej i być może najmniej... Deutschej głównie i z łaciny, gdzie tam było słowo natio, a one zostało w łacinie średniowiecznej wymienione.
3: Przepraszam, że się wtrącę, Jezus, bo tu WRO pisze, że w Japonii jest islam zakazany, co jest bzdurą i urban legend nie jest zakazany i są nawet meczety, także to taka... Nie jest islam zakazany w Japonii i są muzułmanie w Japonii.
0: Ja wam powiem, że ja z Niemcem gadałem właśnie na temat nazistowskiej i on mi mówił, że przecież my wiemy, że nazizm to był tylko niemiecki. My wiemy, że ta odpowiedzialność jest niemiecka.
2: To jest nieprawda.
0: Oni są tak nauczeni, że nazizm dotyczy się tylko Niemiec. Jak się mówi nazista, to się ma na myśli Niemiec.
2: To się wyprane.
0: Tu nie ma dyskusji.
2: Wyprane mózgi mają, biedny naród.
0: Ale taka jest definicja. Przeczytaj na Wikipedii.
2: A kto dał taką definicję w takim
0: razie? Na Wikipedii chociaż poczytaj.
2: No to kto to dał? No wróg, tak? Wróg. To czyli ty się definiujesz tak, jak się wróg definiuje. Nie, definiuj się sam. Jeszcze raz powtarzam, wytłumaczę wam to po raz kolejny, że słowo nacizm, nacji pochodzi od łaciny natio. A w łacinie średniowiecznej wymawiane to jako nacio. Polacy mają, przejęli to z łaciny też i wymawiają nacja, nacjonalizm, też nie mówią ty, natia, nacjonalizm.
0: Ale nacjonalizm, a nie nazizm, tak? To są dwie różne rzeczy, nazizm a nacjonalizm.
2: Daj mi dokończyć. I był nacjonalizm i była po prostu na początku XX wieku ostra walka polityczna, tam komunizm, socjalizm, no i po pierwszej wojnie się pojawiły te silne nacjonalizmy faszyzujące i wróg, czyli komuniści, skrótowo i pogardliwie nacjonalistów, szczególnie z partii Nationalsozialistische Arbeiterpartei, Deutsche Arbeiterpartei, skrótowo nazwali nacji. Czyli wzięli pierwsze literki z wyrazu nacjonalsocjalistyczne. Nikomu się nie chce. No to chłopaki, bo tam były bójki, walki, to co teraz masz w Polsce, blokowania pochodów. Tam było kilka wyborów, które co parę miesięcy się odbywały. W związku z tym, słuchajcie, tam idą nacjonalsocjalistyczne partie. No to nikt nie będzie mówił, idziemy blokować nacjonalizm. Tylko się skróciło do nacji, do pierwszych sylab, tak? I wtedy Hitler rozsławił to słówko, bo zdobył wielką popularność u Deutschlandu, a potem w Europie i na świecie. I tak wróg później sowiecki, polski i brytyjsko-anglosaski przyczepił łatę. A to jest nieprawda. Nacji, czyli nacjonaliści, byli wszędzie, nie wiem gdzie, w Hiszpanii, w Rosji, w Ameryce, to co mówiłem, w Polsce, przecież Polacy też byli nacjonalistami ci na Węgrzech,
0: Ty sobie wymyślasz głupoty, ja pierdolę takie rozmowy, co ty gadasz, ej.
2: No,
0: się z Niemcem i z Rosjanem i się dowiesz, o co chodzi, co? Tak?
2: Nie, oni są w błędzie.
3: Ale mnie przeraża, jak to pięknie działają kultura memów i kolega, który taki, co nie lubi ogólnie muzułmanów, napisał, że jest zakazany w Japonii islam, po czym przy jedna sekunda dokładnie googlowania nie można znaleźć zdjęcia nowych meczetów w Japonii.
2: Ale chodzą słuchy, że
3: jak to może,
2: jest takie wideo
3: można
2: na YouTubie, że straż graniczna japońska nie wpuszcza muslima do kraju.
3: No miał jakieś tam specje i tak dalej, ale no, ale po prostu wiesz, jak można plotkę puścić i ludzie w to wierzą bez jednej, naprawdę, ja to zawsze, jak jakieś informacje dostanę, to się staram jakoś sięgnąć do źródeł i sprawdzić. A ktoś może wierzyć w to, że islam jest zakazany w Japonii i nie spędzić jednej sekundy, żeby to wygooglować. To jest po prostu ha. Nie, to tak propaganda działa, że wierzymy w to, co chcemy wierzyć chyba. I w nic innego. A ja nie opisuję świata przez Czy wam się wydaje, że ja opisuję ideologię świata przez historię świata przez ideologię komunistyczną?
0: No a jak inaczej?
3: No nie, no jak?
0: No przez ty wierzysz, że komunizm jest dobry.
3: Nie, to wierzę, ale to nie zwalnia mnie od tego, żeby opisywać jakąś historię świata w inny sposób niż przez...
0: No to skoro sympatyzujesz, to
2: Andrzeju, czy mogę cię...
3: W to, co wierzę, to jest... To jest moja sprawa, w co wierzę, a obiektywne fakty są obiektywnymi faktami. Koniec.
2: Andrzeju, czy mogę cię tu ostro sprowokować?
3: Nie, tylko tak jeszcze odpowiem wielkiemu wodzowi. Nie dostanie się obywatelstwa japońskiego, jeśli się nie urodziło w Japonii. Nieważne, czy jesteś katolikiem, Polakiem, czy kimkolwiek napływowym. Tak, Japończycy są cholernymi nacjonalistami i dlatego kiedyś tam zajmowali się tym, co Niemcy, zabijaniem. I do dzisiaj nikt ich w Azji nie lubi, bo oni się szczycą tym, że zajmowali się mordowaniem, także to nie lubię Japończyków.
0: A Niemców też nie lubisz?
3: Niemców?
0: No oni to samo robili i co?
3: Nie, ale Niemcy to chyba się czują troszeczkę winni za to, co robili, nie?
0: Oficjalnie tak.
3: Tak, a Japończycy nawet oficjalnie czują się dumni z tego także.
2: No faktycznie, ja chciałbym doczekać momentu, żeby tak jak premier rządu Japonii wchodzi do świątyni, tam jakiś siepaczy japońskich i składa im tam jakieś kadzidełka zapala, to kanclerin Merkel idzie do jakiejś tam na Wawelsberg i zapala kadzidełka żołnierzom SS na przykład. To byłoby takie porównanie.
3: Tak, no takich
2: zachowań.
3: W Niemczech nie wolno nawet w gazetkach historycznych, jak o samolotach ostatnio oglądałem sobie, bo moja tam przeglądała jakieś modowe magazyny, no to ja patrzę, historyczne samoloty, nawet był tam polski Spitfire, ale gdzieś są zdjęcia niemieckich samolotów z wojny, wszystkie swastyki ładnie wyretuszowane, bo nie wolno i koniec, no.
0: Tutaj padła propozycja do adwokata, żeby zmienić formę tej audycji.
3: W sensie?
0: No, żeby przybliżać inne kultury, a nie polityki.
3: No to ogólnie w zamyśle miała być polityczna, tak mnie za mną sprowadził do tego radia, bo jeśli to miało być lewym okiem, to to jakoś moja perspektywa widzenia świata jest polityczna, bo jeśli będę...
2: No właśnie ja o to bym chciał u ciebie spytać teraz, jeśli można.
3: Tak.
2: No, bo pomyślam się, że ja i ty się zgadzamy tutaj, że kapitalizm jest jednym z najgorszych ustrojów w historii ludzkości i niszczycielskim, i to nie może tak dalej być. Tylko mnie ciekawi, jakie jest twoje zdanie, jak upadnie kapitalizm, jak to się skończy, jak lepszy ustrój komunistyczno-socjalistyczny zwycięży według ciebie?
3: Niestety obawiam, że to się tak się nie skończy, że to skończy się zupełnie w inny sposób. To właśnie nie opisuję moje życzeniowo świata, tylko opisuję go takim, jakim jest. Niestety obawiam się, że to się skończy jakimś rodzajem nowego feudalizmu, bo wszystko do tego dąży. Zresztą to, co jest w świecie, to jest jakiś w sensie feudalizm. Kapitalizm jest feudalizmem i to się skończy jakąś wielką wojną, a na koniec będziemy się wszyscy chińskiego uczyć.
2: No ja już teraz rozważam, czy by się chińskiego nie zacząć uczyć. Raczej marnie widzę tutaj świat pod przywództwem amerykańskich kapitalistów. Czyli ty twierdzisz raczej, że zanim ludzkość dojrzeje do wprowadzenia ustroju wspólnotowego lepszego,
3: ale właśnie tu jest...
2: kapitalizm zniszczy ludzkość i upadnie ludzkość wcześniej.
3: Są dwie wersje, albo upadniemy, albo właśnie przez to, że Chińczycy zaczną panować światem i jakoś tam ta ich konfucjańska mentalność zacznie kwitnąć w nas i tak jak Amerykanie eksportują do nas tą amerykańską kulturę, oni zaczną tą swoją kulturę eksportować, to może jakoś...
2: No ale problem z Chinami, ja widzę, też znowu nikt się ze mną pewno nie zgodzi, ale problem z Chinami dla mnie jest taki, że to są właśnie narodowi socjaliści, naciści chińscy, tak jak Japończycy kiedyś, to teraz są Chiny. Przecież Chiny to nie jest internacjonalistyczny komunizm czy socjalizm, to jest wyraźnie nastawione na tak zwaną narodowość Han. Cała reszta może iść do piachu.
3: Nie, Chińczycy Han faktycznie są większością. Oni mają swoje tam mniejszości. Oni nawet nie rozmawiają.
2: Które prześladują.
3: Nie wszystkie i oni mówią w jednym. Oni nie mówią w jednym języku. Tam gdzie jadę, to jej rodzice nie rozmawiają po mandaryńsku i dlatego mam problem z translatorem, bo chciałbym, wiesz, z nimi pogadać, bo teraz możesz sobie mówić do telefonu i telefon będzie tłumaczył, ale oni nie rozmawiają po mandaryńsku i to jest ten problem.
0: A jak przetłumaczyć kurwa?
3: No i właśnie jeszcze nikt nie wymyślił, nie mam translatora z lokalnego dialektu kantońskiego w prowincji Hunan. No, to ciężko by było. Ale Chińczycy przez tą swoją właśnie ta konfucjańska mentalność mówi zawsze o dążeniu do harmonii. I to tak jest. Oni za dużo wojen w swojej historii zaborczych nie toczyli, bo wojna ogólnie w konfucjańskiej teorii dążenia do równowagi i harmonii jest zaburzeniem tego. Oni eksportują swoją kulturę i swoje wpływy raczej ekonomicznie, raczej politycznie. Wojsko to tworzą, chcą mieć najsilniejszą armię po to, by zapewnić sobie swobodę żeglugi, co Amerykanie mogą łatwo im wyłączyć. Także wątpię, żeby oni... To jest zupełnie inna kultura. Ona ma 5000 lat i ten zakorzeniony w nich konfucjanizm. Chiny to jest cały świat, cała cywilizacja i ja tego jeszcze nie rozumiem. To trzeba zrozumieć. Także to nie jest tak, że nie możesz...
2: Kolejny mnie denerwujesz.
3: Nie, Konradzie, nie możesz europocentrycznie podchodzić do wszystkiego i myśleć, że jeśli skoro my, Europejczycy, wymyśliliśmy, że jedynym sposobem na podbój świata jest eksterminacja ludności na danym terenie i przynoszenia...
2: No, ale to robią Chiny. To przecież ci właśnie naiwni Europejczycy, czy tak jak ty tutaj powiadasz, mówią, ale przecież to jest stara kultura, Chińczycy nie mają zaborczych tendencji imperialistycznych. Jak to nie mają? A kto podbił? Tybet. Sam się Tybet podbił. A kto do tej pory nie daje prawa samostanowienia Tajwanowi i tak dalej? Przecież to są Chiny.
3: Ale nie, ty chyba nie rozumiesz, czym jest Tajwan.
2: Wyraźne ten...
3: Ale nie, ty chyba nie rozumiesz, czym jest Tajwan.
2: No rozumiem.
3: Na czym jest Tajwan? Jak nie dają im prawa samostanowienia?
2: No jest to 20 milionów ludzi, która nie chce być z Chinami kontynentalnymi w jednym kraju, w jednym
3: państwie.
2: No
3: jak nie chcą?
2: I nie mają
3: no właśnie chcą.
2: Prawa? No nie chcą.
3: No nie, jakby nie chcieli, to by nie było problemu, ale oni chcą. To jest ten problem. Tajwan to jest kraj, który nazywa się Republiką Chińską i... No, tak, i oni do dzisiaj twierdzą, że są. Nie, do dzisiaj twierdzą, że są jedyną legalną władzą całych Chin.
2: No ja słyszałem, że jest odwrotnie.
3: Nie,
2: władza Chiny... z Pekinu komunistyczna mówi, że jest jedyną legalną
3: władzą w Chinach, ale władza w Tajwanie twierdzi, że są jedyną władzą legalną w całych Chinach i na tym polega
2: no to
3: problem.
2: Jeżeli jest tak, jak mówisz, no to sami się proszą o problemy i o utratę niepodległości. Sami
3: ale oni nie są niepodlegli, oni twierdzą, że są całymi Chinami. Jeśli by, jedynym problemem, jedynym rozwiązaniem w sytuacji Tajwanu, zresztą co Chińczykom by się podobało, jeśli Tajwan ogłosi niepodległość jako Tajwan. Koniec, kropka.
2: Ale wiesz co, to z tego, co ty powiedziałeś, to podałeś kolejny dowód na to, że wszyscy Chińczycy są nacjonalistami i imperialistami.
3: Nie, z Tajwanem i Chinami jest jak było za komuny z rządem w Londynie i rządem w Warszawie. Rząd w Londynie twierdził, że jest jedynym legalnym rządem Polski. Koniec. I tak samo rząd Tajwanie twierdzi, że jest jedynym legalnym rządem nad całymi Chinami, chociaż władzy żadnej nie posiada. W Chinach kontynentalnych. Tak samo wirtualnie Chińczycy w Tajwanie twierdzą, że są jedyną władzą.
2: Ciekawe, czy
3: Jacek zadzwonił.
2: Zdanie odrębne.
3: Jacku, a tak w ogóle to jeszcze tak z 20 minut zostanę, bo potem to jest praca. Jutro.
5: Dobry wieczór. Dobrze, że informujesz, Błażej.
0: Guten Abend.
5: Jak to się skończy? Ja myślę, że skończy się to wielką hiperinflacją w Europie przez interwencjonistów. I Chińczycy, podobnie jak Brytyjczycy w Republice Weimarskiej, będą kupować w Europie kamienice za kieszonkowe.
3: Tak. Ale myślę, oni to robią skończy. Już.
5: I myślę, tak, już to robią. Kupili porty w Grecji, o czym mało kto wie. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam. Absolutnie
3: nie wiem,
5: się z tobą zgadzam, Błażej, co do tego, że kulturę azjatycką ciężko jest zrozumieć. Ja sam nie
3: z
5: rozumiem.
3: Z naszego punktu widzenia, bo my się wychowaliśmy w europejskiej, opartej na zupełnie innych założeniach i kultura jest oparta na innych założeniach i nie możemy uważać się za lepszą czy gorszą. Po prostu musimy jakoś, jeśli chcemy ich zrozumieć, to musimy się starać ich zrozumieć, nie przez perspektywę narzucając od razu nasze myślenie europejskie.
0: Nie tak jak Niemcy i Żydzie, żeby od razu zabijać, nie?
2: Przepraszam cię, znowu tu zdanie odrębne zgłoszę. Ja długo próbuję ciągle zrozumieć chińską i azjatycką kulturę, że jak się zabije nosorożca i obetnie mu róg i się sproszkuje, to będzie lepsza erekcja, bo róg na nosie nosorożca to symbolizuje tam coś.
3: Od samych Chińczyków.
2: Nie próbuję to od lat zrozumieć.
3: Nie, od samych Chińczyków się dowiedziałem. Dowiedziałem od samych Chińczyków z pierwszej ręki, że to jest wierutna bzdura, co się opowiada, bo w chińskiej kulturze nosorożec nie istnieje, bo one nigdy tam nie żyły i większość Chińczyków, większość 90% Chińczyków nie wie, że takie zwierzę jak nosorożec istnieje. To jakże żeby miało ich to wpływać na potencję, jak oni nie wiedzą, że takie zwierzę istnieje. O.
0: Ale w gazecie tak pisali.
2: No ale wiesz przecież, że naród chiński doprowadzi do eksterminacji wielu gatunków zwierząt, jak nosorożce, jak tygrys, bo tam też jakieś
0: dinozaury.
2: Części tygrysa ponoć są w medycynie chińskiej ludowej używane jako absolutnie niepodważalne, skuteczne remedium.
0: Kuna jest. Nosorożec, tak.
2: Płetwy rekina, też rekiny idą na rzeź, bo Chińczycy się bogacą Afrykanie
3: mogą... Na sam koniec wodzu zadzwonił. Wodzu.
6: Halo, halo.
3: Tak.
0: Guten Abend.
2: Halo, halo.
3: Ale wodzu chyba ma radio włączone, bo pogłos jest.
6: Tak, jakiś. Właśnie próbowałem wyłączyć. Więc chciałbym wszystkim tu zgromadzonym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Albo kapitalizm, albo głód i nędza dla wszystkich.
5: Dziękuję. Amen.
0: Tak, amen.
3: Votum separatum.
2: Votum separatum. Ja tu staję po stronie
0: czyli komisji. Przegraliście.
2: Absolutnie. Do... Kapitalizm właśnie prowadzi do głodu pieniędzy. Milionów ludzi. Co widać i słychać. I...
3: To jest 2-2.
6: Oczywiście, bo wszystkie ofiary Pol Pota, wszystkie ofiary Chin, wszystkie ofiary bolszewickiej Rosji, to są ofiary kapitalizmu. Mm-hmm.
0: Tak. Holokaust to jest ofiara kapitalizmu, tak.
6: O, zwłaszcza.
2: To są ofiary prób ulepszania nieudolnych, prób ulepszania kapitalizmu.
6: To są ofiary wspólnotowych ideologii. To są ofiary braterstwa na siłę. To są ofiary dzielenia według skóry, według narodowości.
2: To są ofiary psychopatycznych.
3: To są ofiary dzielenia ludzi na narody.
6: Ty się oczywiście możesz nie zgadzać, natomiast obiektywne fakty są takie, więc skoro ty Błażej na przykład tak bardzo lubisz obiektywne fakty, to obiektywne są fakty takie, że socjalizm zsie, co świetnie widać w Wenezueli, na Kubie, w Korei, wszędzie gdziekolwiek nie powstał komunizm czy socjalizm, wszędzie skończyło się to nędzą i głodem dla wszystkich. Nawet nie wiem, czy kojarzy...
3: A może dzięki reakcji właśnie.
2: No właśnie dzięki reakcji, dzięki izolacji, sankcjom, wojną jak w Wietnamie, bombardowaniom.
6: Przeczytajcie sobie historię osadników statku Mayflower, którzy się stworzyli w kolonie Plymouth. A propos, to jutro, właściwie prawie już dzisiaj jest święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Przeczytajcie sobie historię Mayflower. Przemyślcie sobie i zapamiętajcie jeszcze raz słowa Ludwika von Minesa. Albo kapitalizm, albo głód i nędza dla wszystkich.
2: Ale zrozum, kapitalizm zniszczy całą ludzkość. Brawo. To jest problem. Ja nie przeczę.
6: Danym ideałem. Jest bardzo kulawy, zepsuty przede wszystkim przez państwo. Taka jest niestety prawda. To jest tak zwany nieznany ideał. Pomimo swoich ogromnych niedoskonałości, pomimo istnienia banków centralnych, pomimo istnienia wykupywania tak zwanych bailoutów, pomimo wielkiego mariażu, wielkiej korporacji i państwa, co nie jest kapitalizmem, podkreślam. Centralne banki to nie kapitalizm, dotacje to nie kapitalizm, zapory prawne dla firm to nie jest kapitalizm. Pomimo swoich
3: Związek Radziecki to nie kapitalizm. To tak możemy się przerzucać.
6: Pomimo swojej kulawości, w ciągu ostatnich 150 lat, ten bardzo mizerna wersja kapitalizmu, tak zwany kapitalizm państwowy, głównie tak to można by nazwać, wyprowadził ludzkość ze skrajnej nędzy do niesamowitego rozkwitu. I to wszystko dzięki prywatnym...
0: Gdzie do zguby? To jedź do Chin, jak ci się tam podoba.
6: Korei Północnej najlepiej. Nie.
0: Albo to Korei
2: ja rozważam przecież.
3: Nie, no właśnie w Chinach wodzu na tej właśnie najniższej warstwie, gdzieś ludzie mogą sobie dokładnie robić to, co ty postulujesz. Mogą sobie zakładać firmy, tak, mogą sobie sprzedawać co chcą, produkować co chcą. Nikt im nic nie zabrania. Mogą sprzedawać i handlować i tak dalej. I dzisiaj każdy się tam boi. Wszyscy importują żywność, tylko mogą z Europy, bo się boją zjeść cokolwiek.
0: To samo jest na Białorusi.
6: Kończąc myśl, wszystko to zostało osiągnięte dzięki jednej bardzo prostej rzeczy. Nazywa się to chciwość. Bo piekarz nie piecze bułek dlatego, że chce, abyś ty był syty. Piekarz chce piecze bułki po to, aby dzięki zarobionym pieniądzom spełniać swoje cele. Tylko i wyłącznie. Dzięki temu dzisiaj ludzie nie zdychają z głodu na ulicach. Dzięki temu dzisiaj każdy ma buty. Tylko i wyłącznie. Jeszcze raz.
3: Zapraszam do Afryki.
6: Nędza dla wszystkich.
2: To, co ty mówisz, to jest prawda i to jest największy problem kapitalizmu. Chciwość. Nie można rozwijać w nieskończoność ludzkości dobrobytu w oparciu o chciwość.
6: Jeżeli dzięki chciwości ludzie są syci, jeżeli dzięki chciwości...
3: Nie są ludzie syci w Bangladeszu, nie są ludzie... Nie, jest...
2: Ja na przykład wiele razy, jak stają w Sejmie, czy gdzieś tam ci korwinowcy i mówią, bo tutaj potępiamy rząd PiS, to jest socjalizm, a tu trzeba obniżyć podatki. To ja się pytam, czemu ci korwinowcy się nie spakują, nie wyjadą do Bangladeszu, czy innego kraju tam, gdzie absolutnie nie ma żadnych form zapomóg, zasiłków.
6: To, czego nie rozumiesz, mój drogi Kunradzie, to to, czym jest w ogóle kapitalizm. Kapitalizm jest poszanowaniem prywatnej własności. Przede wszystkim. W Bangladeszu nie ma czegoś takiego, mój drogi. To jest cały problem.
3: Jak nie ma w Bangladeszu?
2: No, przecież Afryka to są kapitalistyczne kraje, tam nie ma...
6: Nie ma tam żadnego poszanowania prawa. Żadnego poszanowania prawa własności, żadnego poszanowania prawa do życia. Zresztą ty też oczywiście nie masz szacunku do prawa dla życia, bo ty nie rozumiesz tego, że prawo własności wywodzi się wprost z prawa do życia człowieka i nie jesteś w stanie tego pojąć.
2: Ale ja nie uznaję prawa własności.
3: Nie, prawo do posiadania.

0: jesteście niewolnikami, to macie być posłuszni panom i taki jest porządek rzeczy. I to Biblia katolicka pochwala niewolnictwo.
1: No, ale Biblia katolicka.
0: Pana,
1: ale
0: to ci się podoba? Jakbyśmy to uznawali, to byśmy do dzisiaj byli niewolnikami.
2: Nie, ja wam powiem, że po prostu... Tak, to... No...
0: Na przykład hitlerowcy, SS-mani, tutaj Hans Frank i jak mu tam było, Schindler, przyjechali do Krakowa, wysłali paru tam, no nie wiem kogo tam wysłali, SS czy Wehrmacht, i zagarnęli Polaków, Żydów, i słuchajcie, powiedzieliście, jesteście dzisiaj naszą własnością i proszę tu do fabryki garnków, będziecie pracować na nasze zyski, jesteście moją własnością. A komu się nie podoba, to kula w łeb. I macie szanować nasze prawa.
2: Witamy Leniucha na
1: kapitalizm na linii. Jest tylko i wyłącznie dobrowolną wymianą owoców pracy. Niczym więcej.
0: Chciałem ci jedną rzecz powiedzieć.
2: A jak zagwarantujesz dobrowolność tej wymiany?
0: Tak. Że wy mówicie, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że wykupywanie tam bailouty to nie jest prawdziwy kapitalizm, dotacje to tam ustawiane...
2: Ale to zawsze, przepraszam, ja tu... Chodzi,
0: że to jest hipotetyczny, teoretyczny, tak jak komunizm jest ustrojem teoretycznym i idealistycznym, tak samo ten wasz kapitalizm wolnorynkowy jest hipotetycznym, wydumanym, nigdzie nie istniejącym naprawdę i nie mającym szansy nigdzie realizacji ustrojem.
1: Z pierwszą częścią się zgodzę, z drugą oczywiście już nie, ponieważ wolnorynkowy kapitalizm jak najbardziej istniał i jak najbardziej może istnieć. Kwestia jest jego trwałości.
0: Ale to ja...
2: Przepraszam, wodzu, a jak już zeszliśmy w państwach upadłych, tam gdzie państwo przestało istnieć i spełniać jakąkolwiek rolę, w takiej na przykład Somalii pięknej, gdzie istnieje całkowita dobrowolność, nie ma podatków, nie ma państwa, nikt ci nie narzuca żadnych regulacji. Dlaczego jest tam tak źle?
0: Czysta forma.
1: Po pierwsze, nie cała Somalia. W Somalii wydzieliło się kilka mniejszych państw, między innymi Somaliland, który jest akurat całkiem sprawnie działającym państwem. To po pierwsze. Po drugie, do tego nie jest istotne to, czy istnieją struktury państwowe, czy nie, tylko czy społeczeństwo szanuje prawa własności i prawo do życia. Tylko to jest istotne. I dlatego tam, gdzie nie ma szacunku dla prawa do życia i prawa do własności, które są ze sobą, jak już powiedziałem, ściśle powiązane,
2: no, ale wy
1: z drugiego, automatycznie nie będziesz miał możliwości stworzenia sprawy.
2: Jako libertarianin twierdzisz...
1: Jeżeli popatrzysz sobie na przykład na to, jak wyglądały miasteczka górnicze na zachodniej rubieży, czy jak wyglądały miasteczka hodowców owiec, przepraszam, bydła na zachodnich rubieżach Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, tam będziesz miał do czynienia z prawdziwie wolnorynkowym systemem, gdzie nie istniała władza federalna, a społeczeństwo organizowało się na lokalnym poziomie, tworząc swoje własne prawa i je egzekwując w sposób zupełnie prywatny.
2: Posiadanie ziemi, która była posiadaniem kogokolwiek innego.
1: Nie, biorąc posiadanie ziemi, która była niczyja, jak już ci tłumaczyłem tydzień temu, Indianie nie stworzyli nigdy żadnej konkretnej cywilizacji, mordowali się nawzajem.
0: To nie znaczy, że to nie była ich ziemia.
1: Nie była to ich ziemia, dlatego że nie...
2: Ale czemu twierdzisz, że...
3: Konrad i Wódz, ja mam prośbę, przepraszam się. Możecie się nie wtrącać sobie, jest super audycja, fajnie gadacie, ale jeden za drugim.
2: Panie pośle, ja panu nie przerywałem.
0: Ale wiesz co, ja chcę wtrącać do rzeczy w momentach, które on mówi, że to była wolna ziemia. No to ja tu muszę się wtrącić, nie mogę za 5 minut, bo nikt nie będzie wiedział, o co chodzi, że...
3: Ale przerywasz bezczelnie, Błażej prowadzi super dzisiaj audycję i co ktoś chce powiedzieć, to się wcinasz, to samo Wódz. Obaj wyluzujcie pojedynczo, bo jest super audycja, super Błażej ją prowadzi, ale... Pojedynczo, panowie, bo jak gadacie naraz, to was nie słychać. Nie, i tak nie wiemy, o co chodzi.
0: To tyle. Dobrze, to jest bardzo trudne. Dziękuję za uwagę. Wodzu, ja ci chcę objawić wielką tajemnicę, którą doszedłem do rozwiązania problemów kapitalizmu.
2: No, tak ad vocem, tylko jako prowadzący, to ja będę od tej chwili udzielał głosu, także mówi Kunrad i proszę się nie wtrącać, a ja udzielę głosu drugiemu i tak będzie może
0: bardzo
2: najlepiej.
0: Bardzo dziękuję. Więc ja się zgadzam z Wodzem. To wszystko, co on mówi, ja to kiedyś przemyślałem filozoficznie i doszedłem, w czym jest problem z kapitalizmem. Otóż też się zgadzam, że kapitalizm jest w pewnym sensie być może najbardziej efektywnym, skutecznym systemem, tylko musi być

0: jeden warunek kontrolny. Nawet wymyśliłem nazwę dla tego kapitalizmu. Nazwałem go, to kiedyś ze znajomym rozmawiałem, nazwaliśmy go kapitalizm małomiasteczkowy. Czyli wszyscy uczestnicy gry rynkowej muszą mieć podobny potencjał. Czyli podobne ilości ziemi, podobne ilości krów, i szewc szyje buty dla rolnika, ten przynosi mięso, sprzedaje krowy, a rzeźnik zabija krowę, sprzedaje mięso piekarzowi i tak dalej. Wszyscy się wymieniają i to będzie taki kapitalizm działał, tak jak ty mówisz, na rubieżach tam Ameryki Zachodniej. I problem się pojawia, kiedy się pojawiają hiperkapitaliści, bogacze, Andrew Carnegie, jakiś Rockefeller, i oni mają... Czy taki Donald Trump, czy coś, czy mają 1000 razy więcej niż następny kapitalista w ich społeczności. 10 000 razy, 100 000 razy więcej kapitału niż ta reszta. W tym momencie nie ma mowy o żadnym kapitale, bo on może upuścić niechcący jakiś tam $1 000 000 obok przechodzącego zabójcę na zlecenie i na przykład okazuje się, że jego konkurent kapitalista o zmniejszym kapitałem miał wypadek samochodowy, albo na przykład żona go zatruła, albo coś. Albo się okazuje, że oto nagle dziwnym trafem to on dostał kontrakt rządowy na budowę kolei transkontynentalnej, albo na przykład nowych...
1: No, ale to już jest rząd.
2: Dobra, wodzu teraz.
0: Dzisiaj jest koniec wolnego modelu kapitalizmu.
2: Dobrze wodzu teraz ma głos. Stop, wodzu.
3: Pozwólcie, że na jeden przykład tutaj wejdę, bo to tak fajnie się rozmawia o dużej skali i w ogóle tam o ZSRR, tak, i o Stanach Zjednoczonych i...
2: Wodzu się wtrącę, bo dla mnie największym problemem austriackiej szkoły ekonomii jest to, że oni przekładają mikroekonomię na makroekonomię, twierdząc, że te prawa są takie same w obu przypadkach, co dla mnie to tak jakbyś fizykę newtonowską przekładał do fizyki elementarnej. Nie
3: dobra,
2: działa.
3: To na chwilę zostawmy austriacką szkołę ekonomii, zostawmy Marksa. Dla mnie wymownym przykładem są wyspy Nauru. Wyspy Nauru, które miały wszelkie ku temu możliwości, żeby zapanował komunizm. Mam wrażenie taki, jaki tutaj wy byście panowie chcieli, z wyjątkiem wódza oczywiście. Mianowicie okazało się, że przy wyspach Nauru były, czy też bardziej pod wyspami Nauru, były minerały,
2: fosforyty.
3: Które uważaj, że... Tak, ale skończę. Nie chciałem tutaj się w biologiczne szczegóły wdawać, czy też bardziej w jakieś geologiczne szczegóły. Wydobywali te właśnie fosforyty za nieprawdopodobne pieniądze, do tego stopnia, że no, każdemu mieszkańcowi z tych wysp przysługiwał socjal na tyle, że był w stanie żyć na może nie bardzo wysokim poziomie, ale na poziomie naprawdę sporej przyzwoitości, co wcześniej, że tak powiem, no, nie było takie powszechne. I w pewnym momencie ta akcja wydobywcza się skończyła i okazało się, że ludzie po tym wszystkim nie byli w stanie się zorganizować dalej, znaczy wszelkie braterstwo znikło i zapanowała głód i nędza, po czym nie wiem, czy tam jest król, czy jakiś premier. W każdym razie człowiek, który zarządzał tym obszarem, stwierdził, że no tak nie może być i zaczął zadłużać wyspy Nauru. Otóż, szanowni słuchacze, dzisiaj wyspy Nauru są rajem podatkowym właśnie dlatego, że kasa im się skończyła i jedyną odpowiedzią była tak naprawdę dobrowolna wymiana, bo nic innego im się nie zostało, w przeciwnym razie ci ludzie pozdychaliby tam z głodu.
2: Blacha, tak sprostowanie małe. No. Nauru żyje głównie z tak zwanej dolarowej dyplomacji, czyli Nauru uznaje południową Osetię, bodajże Tajwan i tam parę nieuznawanych krajów, za co dostają kupę kasy od protektorów i to głównie z tego teraz żyją.
3: Tak, natomiast
2: i
3: faktem jest,
2: chciałbym to, że zaprzeczyć, że coś miało to wspólnego z socjalizmem, komunizmem, czyli ruchem ludzi pracy. Na Uru dlatego upadło, że tej pracy się pozbawili i wtedy, kiedy mieli takie wpływy, po prostu państwo na Uru powiedziało, że ich obywatele pracować nie muszą, wszystko zapłaci za nich państwo w tym momencie. Czego nigdy socjalisty nie... Nie, tego socjalist nigdy nie proponował, bo wiadomo, że musimy wytwarzać. Na Uru to był taki przypadek, kiedy oni nic wcześniej nie produkowali, nic później nie produkowali. Mieli te fosforyty i państwo zaczęło im płacić za wszystko, za to, że są. A socjalizm zawsze mówi, socjalizm jest ustrojem proletariuszy, w którym się czują proletariusze wyzwoleni, mogą sobie pracować w swoich fabrykach i pracować. A to nie jest tak, że ktoś mi... Nie, pieniądze nie biorą się z powietrza.
3: Pracowali, wydobywali ze swojej
2: ziemi. Nie. Pracowali imigranci tylko i wyłącznie. Nie.
3: No to wykorzystywali pracę innych, to nadal jest.
0: Ja chciałbym coś
2: zarządzać. O, właśnie. Nie, oni nawet nie zarządzali, oni nawet wynajmowali menedżerów spoza Nauru. Żaden Nauruańczyk nie pracował.
3: No to tak czy inaczej zarządzali, byli prezesami spółek, tak?
0: Nie, byli plebsem, który dostawał rozdawnictwo chleba za darmo i tyle.
2: No i to tyle, cały naród. To nie działa i nie będzie działać. I nigdy tego socjalizm nie proponował.
0: Ja pojadę tam na Uru i spróbuję im pomóc. Wprowadzić, jak Balcerowicz doradzał, to ja ten mój nowy ustrój 44 spróbuję tam wprowadzić. Ale chciałbym tu do wodza jeszcze wtrącić. Otóż wy bardzo, i do Jacka teraz, bardzo potępiacie te komunistyczne ustroje, że to się nie sprawdza, socjalizmy, że się kończy głodem. Otóż chcę wam powiedzieć, że taka potężna armia Stanów Zjednoczonych to jest organizacja działająca na zasadach komunistycznych, a nie wolnorynkowych, kapitalistycznych. Kościół katolicki od paru tysięcy czy tam z kilku wieków też działa najlepsze właściwie na zasadzie totalitarnej organizacji komunistycznej też. I tak dalej, parę innych przykładów.
2: Jako rodzina, prowadzący...
1: Kto jest uciśniony w tym komunizmie?
0: A ja nie mówię o ciśnieniu, to jest wspólnotowy ustrój.
2: Ja bym chciał do wodza jako prowadzący. Wodzu, jeszcze jesteś tam.
4: Jestem, tylko obiecałem, że się nie będę wtrącał. Więc...
2: Nie, ja się staram tu też moderować, ale ciężko mi to idzie, bo to tacy nieposłuszni strasznie słuchacze, ale jako prowadzący skorzystam z prawa głosu, sam sobie przydzielę ten głos i wodzu, mam do ciebie takie pytanie, bo te wszystkie największe wynalazki, jakie powstały w historii ludzkości, te takie wielkie przedsięwzięcia, jak lądowanie na Księżycu, jak internet i tak dalej, to wszystko było w jakimś sensie tworzone z pieniędzy państwowych, czyli to, co się nie podoba. Socjalizm tu zadziałał, że te wszystkie wielkie projekty ludzkości i ten wielkie skoki technologiczne zostały dokonane poprzez kumulację kapitału właśnie przez państwo i przeznaczenie pieniędzy na rzeczy, które z gruntu rzeczy mogły być niedochodowe, służą jakiemuś zupełnie innemu celowi, jak osiąganie zysku. I...
4: No nie wszystkie. Co by jednak nie mówić, wynalazki Edisona, czy Tesli, czy Doliwo Dobrowolskiego dotyczące na przykład wytwarzania energii elektrycznej były czysto komercyjnymi założeniami z samego początku.
2: Okej, ale dojdźmy do tego, że teraz te wielkie osiągnięcia raczej mają wielką barierę wejścia, a musisz mieć całe środki badawcze i tak dalej, i tak dalej.
4: Zgadza. Słuchaj, ja pracuję w firmie, która pracuje dla wielkich firm, które są, że tak powiem, na czele, jeżeli chodzi o innowacje na tym świecie. I jest oczywiste, że w tym momencie bariera wejścia do tego, na przykład, żeby zacząć budować procesory, jest przeogromna. Ale akumulacja kapitału nie następuje dnia na dzień i wcześniej ktoś gdzieś kiedyś rezygnował ze swojej konsumpcji, czy z części swojej konsumpcji, po to, żeby nadwyżki kapitałowe reinwestować w research development. Dlaczego ktoś ma mieć rości sobie prawo do życia z owoców jego pracy w tym momencie, nie rozumiem.
2: Nie, ale zdajesz sobie z tego sprawę, że w większości ta akumulacja kapitału na badania następowała w obrębie organizacji państwowej.
4: Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. Procesory Intela nie powstawały z pieniędzy rządowych. Sam telefony komórkowe Te też nie, jakieś iPhony, tym podobne rzeczy.
2: Czekaj, w Stanach Zjednoczonych to tak działa, że są duże ośrodki badawcze sponsorowane przez państwo i wszystkie wynalazki są sprzedawane za bezcen, a nawet oddawane firmom państwowym, które na tym korzystają. Tak to działa, nie?
4: No, bo właśnie na tym działa, na tym polega istota państwa. Wszystkie te takie te teoretycznie darmowe instytucje, jak na przykład nauka czy edukacja, tak naprawdę służą do tego, żeby nabijać temu 1%. Ale to nie jest kapitalizm. To jest cała
2: Czyli
4: rzecz.
2: Byś był w stanie zrezygnować z postępu w imię kapitalizmu?
4: Nie, czy ja wierzę po prostu, że to, że jest, znaczy nie wierzę, to znaczy doświadczenie pokazuje, że kapitalizm wytworzy wszystko to, co jest potrzebne, jeżeli bez konieczności.
2: Ale mamy rzeczy samochody, niepotrzebne.
4: Samochody na przykład nie były wynalazkiem państwowym.
2: Ale mamy rzeczy niepotrzebne.
4: Lotnictwo nie było wynalazkiem państwowym.
2: Ale mamy rzeczy niepotrzebne.
4: Jakie na przykład?
2: Na przykład lądowanie na Księżycu. Ono nikomu nie było potrzebne.
4: To nie jest prawda, że to jest niepotrzebne. Dlaczego Krzysztof Kolumb pchał się na Zachód? Przecież ty był nie potrzebował tego.
2: Dla wyznaczenia nowych dróg handlowych, ale lądowanie na Księżycu nie wytaczało nowych dróg handlowych.
4: Zasoby. Eksploatacja planetoid. Ty nie rozumiesz, ile tam bogactwa lata w tym kosmosie, które można wykorzystać.
2: Tak, ale to dopiero państwo zebrało w kupę i wysłało ludzi na...
4: Zrobiłby to również prywatny rynek.
2: Ale nie zrobił. I nie zrobi.
4: Zrobiłby to trochę wolniej, ale zrobiłby. I zrobi.
2: O, czekaj, ty.
3: Dobrze, gdzieś... panowie, ja przenoszę się w odsłuch.
2: Dobrze.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ale poczekaj, cześć.
2: Wodzu, nie, teraz ja, bo jako prowadzący mogę się wtrącić. Wodzu, no to dochodzimy do... W jednej kwestii się zgadzamy. Ja lubię socjalizm... I jestem w stanie poświęcić szybkość rozwoju, dlatego żeby ludziom się żyło spokojniej i nie musieli ciągle gonić za pieniędzmi. Niech ten rozwój nie postępuje tak szybko i... No i Związek Radziecki przegrał, bo tam rozwój postępował wolniej, ale to Związek Radziecki miał mało wspólnego z socjalizmem.
4: Nie z tego powodu.
2: No nieważne, w każdym razie socjalizm z góry stoi na przegranej pozycji z kapitalizmem, bo by rozwijał się wolniej. Po założenia ma się rozwijać wolniej. I tak samo powiedziałeś, że też w stanie dla kapitalizmu jesteś poświęcić szybkość rozwoju.
4: Dla braku przymusu, tak.
2: No, a jest, dla mnie przemocą na przykład są stosunki kapitalistyczne i monopole i tak dalej. Dla ciebie
4: monopole
2: co innego?
4: Nie są częścią kapitalizmu. Wolnorynkowy kapitalizm
2: naturalną
4: nie jest
2: częścią.
4: W stanie wytworzyć. Wolnorynkowy kapitalizm nigdy nie dopuści do wytworzenia się monopoli. Jeżeli te monopole będą narzucać zbyt wysoką cenę, automatycznie będą w ten sposób ograniczać, że tak powiem, barierę wejścia, to znaczy bariera wejścia będzie na tyle opłacalna, że powstaną konkurencyjne przedsiębiorstwa, a jeżeli będzie trzymać ceny nisko, jednocześnie utrzymując barierę wejścia, automatycznie ceny dla klienta będą na tyle akceptowalne, że monopol nie będzie nikomu w niczym przeszkadzał. Także nie.
2: Nie zgadzam się z tą teorią. Konrad chciał wejść, także pozwalam.
0: No chciałem się tutaj wtrącić z moją uwagą, że nie wiem, czy to wyartykułowałeś wyraźnie, a ja to powiem po swojemu. Z kolejnym ogromnym, dewastującym argumentem przeciwko kapitalizmowi z mojej strony jest to, że też dostrzegłem ogromną skalę marnotrawstwa w kapitalizmie. I Chiny są tego wspaniałym przykładem. Oni produkują wszelkie badziewie, a może to ktoś kupi, a może ten produkt się sprawdzi, a najczęściej tam powiedzmy 80% tych produktów się nie sprawdza, marnuje się ogromne ilości zasobów, energii i to wszystko idzie na przemiał później.
2: O właśnie.
4: Ale jeżeli popatrzysz z drugiej strony, to w socjalizmie teoretycznie w gospodarce planowej nie masz tego problemu, a z drugiej strony praktyka pokazuje, że półki były puste. Nie można było niczego kupić.
2: Ale nie marnowano zasobów.
0: Poprawienie, ale nie marnowano tylu zasobów.
4: Pytanie brzmi, czy wolisz, żeby część żywności wylądowała na śmietniku, czy wolisz przymierać głodem, bo takie są alternatywy.
2: Ty mówisz, to
0: nie jest sprawiedliwe.
4: To są do końca takie alternatywy i praktyka to doskonale pokazuje.
2: Nie, dla ciebie jest czarne i białe.
4: Kuba, Korea Północna, Rosja Bolszewicka. Czy mam wymieniać jeszcze?
2: A dlaczego wymieniasz kraje o zupełnie odrębnych ustrojach i zupełnie...
4: Bo we wszystkich tych krajach stosowano gospodarkę planową.
2: Unia Europejska też ma gospodarkę, Stany Zjednoczone, Singapur.
4: Gospodarka planowa. Nie jest to prawda, że jest to gospodarka planowa.
2: Singapur jest gospodarką planową.
4: To, że część gospodarki...
2: Korea Południowa.
4: To, że część gospodarki jest tam planowa, jest to prawda. Są to branże tak zwane państwowe, czy tak zwane strategiczne. To jest prawda, Błażej. W Stanach Zjednoczonych na przykład przemysł wojskowy jest branżą czysto państwową, tak między innymi, prawda?
0: To, co powiedziałem.
4: Przemysł metalowy na przykład, przemysł stalowy. To jest oczywiście prawda. Natomiast gro gospodarki tutejszej jest gospodarką, czyli wolnorynkową w mniejszym lub większym stopniu. A przede wszystkim jest to ta część gospodarki, która finansuje te części gospodarki, które są państwowe. Więc tam jest, że tak powiem, dlaczego komunizm upadł, a że tak powiem ten kulawy kapitalizm zwyciężył w tym wielkim pojedynku cywilizacyjnym. Właśnie dlatego, że ten państwowy kapitalizm amerykański, który produkował lotniskowce, miał na kim żerować, miał się do kogo przyssać. Te pijawy miały z czego żyć. Właśnie ze zdrowej tkanki małych przedsiębiorców. W Rosji ich po prostu nie było. W Rosji ich kułaków zgnojono. I dlatego...
2: Nie, wodzu, pominasz obiektywny czynnik, jakim jest geografia. Rosja nie miała prawa nigdy wygrać ze Stanami Zjednoczonymi z powodu geografii.
4: Świetnie, ale jeżeli porównasz sobie teraz gospodarki Chile i Wenezueli, które leżą stosunkowo blisko od siebie, no to o czym mamy rozmawiać?
2: Ale... No o czym mam... Dobrze, mów kodę, bo...
0: Słuchajcie, w tym rzecz, że ja też rozważałem te rzeczy i ja po prostu wymyśliłem nową jakość. Ja po prostu dlatego się ogłosiłem zbawicielem i tak dalej, to co wielu z was się śmieje, bo ja odkryłem pewne rzeczy i z tym się chcę z wami podzielić, że to co wy wyśmiewacie się z komunizmu, socjalizmu, tam bo zagłodzili kułaków, nie było w ustroju, w opisie socjalistycznego, idealnego ustroju gnębienia ludzi, mordowania chłopów, lepszych chłopów mordowania kosztem pijaków i wsiowych idiotów, a tak się stało, ale to nie było w opisie budowania ustroju komunistycznego. To, że się tak stało, to były przyczyny takie, które ja odkryłem, że rządzili tymi narodami psychopaci. Nikt nie wziął pod uwagę, że może być teoretyczny opis ustroju, ale ktoś go musi wprowadzić w życie.
2: Ja się wtrącę.
0: Się dopchają do władzy. To są najczęściej ludzie
2: ja
0: pokroju Stalina, Hitlera i zwyrodnialcy.
2: Problem z komunizmem jest taki, że jest o wiele bardziej podatny i to jest problem z komunizmem. Komunizm jest o wiele bardziej podatny na tworzenie kultu jednostki niż...
4: Z bardzo prostego powodu.
2: Jest komunizm ideą kolektywną.
4: Dokładnie. I komunizm może istnieć tylko i wyłącznie w oparciu o bezpośrednie użycie lub groźby użycia siły przeciwko jednostce.
2: Tak, to się nazywa rewolucja.
4: To się nie nazywa rewolucja, to się nazywa niewolnictwo.
2: Nie, to się nazywa rewolucja i w pewnym momencie jest o wiele łatwiej przejąć władzę jakiejś zdegenerowanej grupie biurokratów czy jednostek.
4: Oczywiście, że tak, ale to jest immanentne każdego systemu, którego fundament zbudowany jest na istnieniu przymusu, dlatego że jeżeli nie masz przymusu, to automatycznie dostajesz wolny rynek i kapitalizm. Nie ma alternatyw, nie ma trzeciej drogi. Albo człowiek jest wolny, by robić co chce i wymieniać się z kim chce, za co chce, albo człowiek...
2: A kto cię będzie bronił?
0: No ja chcę budować kolejną drogę.
2: Kto cię wodzu będzie bronił?
4: Co kto cię będzie bronił? Jak to? Nie rozumiem.
2: No kto cię będzie bronił, wodzu?
4: A kto broni stadionu podczas meczu na przykład?
2: Policja?
4: Nie, prywatna agencja ochrony.
2: A prywatna agencja ochrony to jest, wiesz, oni uciekną w pierwszym momencie, jak zostaną obrzuceni kamieniami.
4: I w tym momencie nigdy nie dostaną po raz drugi zlecenia. I przyjdzie inna agencja ochrony.
2: I znowu zostanie obrzucona kamieniami i znowu zdemolują stadion. Tak.
1: Przez komunistów.
4: Jeżeli sobie Błażej troszeczkę na temat tego, jak wyglądała ochrona prawa na przykład na terenach, na zachodnich rubieżach USA, będziesz wiedział, że szeryf, zresztą do dzisiaj szeryf jest wynajmowany przez lokalny samorząd.
2: Czekaj, to te takie filmy, co były westerny i przychodziła grupka ludzi i zastrzeliła szeryfa i... A, dobra.
4: Słuchaj, licencja poetyka, to wiesz filmom.
2: No nie, no ale można było tego szeryfa zastrzelić bardzo łatwo, nie?
4: A policjanta nie można zastrzelić, bo oczywiście policjant jest nieśmiertelny.
2: Nie, bo przyjdzie następny policjant, a szeryf był jeden. Widzisz,
4: a może pomyślałeś o tym, że taki szeryf będzie miał na przykład po sąsiedzku będzie miał kolejne miasto, z którym będą dogadani. No. Wiesz, to jest takie demagogia czysta, stary.
2: No to jest demagogia, ale praktyka prowadzi do tego, że jeśli pozwolić ludziom na niekontrolowaną koncentrację kapitału, to oni się staną tak silni, że będą prowadzili właśnie do tej przemocy, której nie lubisz, będą wymuszali na ludziach inne stosunki, co by ludziom się podobały i ktoś musi stanąć na straży.
4: Widzisz, cały właśnie tych, na tym.
2: Tych biedniejszych i nie staną prywatne agencje ochrony, bo one w pewnym momencie tych najbogatszych zostaną przejęte przez nich i będą działać w ich interesie. No.
4: Jest to absolutna nieprawda. Cały problem polega z tymi wielkimi bogatymi, z tym tak zwanym 1%, że to są ludzie, którzy swoje bogactwo zbudowali tylko i wyłącznie na kolaboracji z państwem. Tylko i wyłącznie.
2: A jeśli by go nie zbudowali na kolaboracji z państwem? Jeśli by po prostu mieli?
0: Mogę ja?
2: Dobrze, Kunradzie.
0: W moich rozważaniach odkryłem, że tak jak ty mówisz, że każdy socjalizm i komunizm musi się skończyć dyktaturą i niewolnictwem proletariatu.
4: Bo każdy komunizm i socjalizm jest
2: niewolnictwem. Kunrad mówi.
0: Bo ja odkryłem, że każdy dobroduszny, małomiasteczkowy kapitalizm wcześniej czy później musi się skończyć korporacjonizmem megakapitalistów skorumpowanych, tak zwanym w Ameryce to się nazywa krony kapitalizm, krony, czyli sitwowym kapitalizmem musi się skończyć, bo to jest zbudowany...
4: Ale to nie jest prawda, ponieważ krony kapitalizm może istnieć tylko i wyłącznie dzięki konszachtom z państwem. Kapitalizm sam z siebie, taki wolno, taki drobny, małomiasteczkowy, jeżeli nie będzie miał możliwości wpływania na legislaturę, nie będzie w stanie się utrzymać.
0: Wiem, ale on ma już wbudowany w system to, że chciwość i determinacja lepszych kapitalistów zawsze spowoduje, że oni z czasem skumulują więcej kapitału niż inni i oni zawsze już w następnym pokoleniu, nawet jakby ojciec był dobry, to syn już zacznie korumpować władzę.
2: Panowie, wszyscy panowie na linii, jako moderator tu wykorzystam swoje prawo. Jutro niestety muszę iść do pracy i zarabiać w kapitalistycznym społeczeństwie, nawet jako lewak. Niech będzie tak, że tutaj jak się czterech spotkaliśmy, bo widzę, że dyskusja się bardzo ożywiła. Pierwszy raz tyle dzwoniących miałem, pokontynuujemy temat za tydzień. Ja niestety będę musiał się kłaść spać i projektować te budynki. No także mam taką nadzieję, że za miesiąc jak pojadę do Chin, na tą prowincję, gdzie ten tam kapitalizm wodzu panuje naprawdę w czystej formie, bo nikomu się nie zabrania nic czynić, poza nie wolno mieć politycznych aktywności, ale możesz sobie sprzedawać, produkować co, że mnie sobie się podoba i ci powiem jak to tam działa, czy się nie zatrułem czymś.
4: Czekam na relację, zdjęcie z
2: tak. Porobię zdjęcia, żeby nie być gołosłownym. No. Zobaczymy, czy tam przeżyję. Jak nie przeżyję, to nie miałeś racji. Jak umrę na zatrucie.
4: Jak pokazuje historia, do połowy XX wieku nie istniały na przykład na terenie Polski żadne instytucje zajmujące się jakością żywności, weterynarią i tak dalej. I jakoś wszyscy żyjemy. To znaczy nasi rodzice żyli.
2: No tak, średnia życia gdzieś tam wynosiła 40. Średnia życia wynosiła 40 lat.
4: Nie sądzę, aby to miało coś wspólnego z jakością żywności. Raczej chodziło tak, o brak higieny.
0: Dosypywali różnych proszków do mąki, do tego...
2: Sorry, wodzu.
0: Te historie kapitalizmu, to się...
2: Brak higieny był ściśle związany.
4: Bzdura. Jeżeli piekarz zaczyna dosypywać czegoś do mąki, to potem traci klientów, a żaden piekarz tego nie chce robić. I gdyby tak było, zresztą jak mówię, to nikt by nie przeżył do dzisiejszych czasów. To są bzdury, przykro mi, ale... Przykro mi słychać w ogóle takich bzdur.
2: Nie no, wiesz, w teorii dużych liczb to część przeżyła, nie? Część umarła, ale kogo to obchodzi? To
0: były
2: to
0: przypadki,
4: stwierdzenie jakby na przykład konstruktor wind z premedytacją, żeby zaoszczędzić parę groszy, nie będzie dbał o bezpieczeństwo swoich wind, nie licząc się z tym, że jeżeli ktokolwiek zginie dzięki przez to, to on straci dobre imię i klient.
2: Czekaj, taki kojarzysz samochód Forda, który już nie pamiętam jak się nazywał, w Stanach Zjednoczonych wytwarzany, w którym obliczono sobie, że bo on eksplodował, bo miał bak paliwa z tyłu. I obliczono sobie, że taniej będzie zapłacić odszkodowania ludziom, którzy zginą w wypadkach tego Forda, niż przekonstruować ten samochód.
4: No to fajnie odniósł się do tego Milton Friedman w swoim wykładzie, gdzie właśnie zarzucono mu tym przykładem. Odpowiedź sobie znajdź sam.
0: Ale są inne przykłady. Ja oglądałem film dokumentalny o tym, że na przykład w XIX wieku kapitaliści sprzedawali tapety, które miały farby takie, że truły mieszkańców mieszkań na śmierć. Na początku XX wieku dzieciom, dorosłym sprzedawano pasty do zębów z radem radioaktywnym pierwiastkiem. Ale ostatnio, że wszyscy wiemy, że kapitaliści ogromne pieniądze robili na szkodliwym tytoniu, papierosach i jakoś im to nie przeszkadzało. Po prostu dodawali jeszcze uzależniające rzeczy do papierosów, żeby młodzież uzależniać.
4: To do pierwszych dwóch rzeczy, to musisz pamiętać o tym, że prawdopodobnie wtedy wiedza na temat szkodliwości jednych czy innych czynników była niepełna, to po pierwsze. Po drugie, z tytoniem zresztą podobnie, też nie, na początku nie wiedziano, jak bardzo są szkodliwe, a poza tym do palenia też nikt nie zmuszał, więc volenti non fili iniura.
2: Dobrze, to ja wszystkich teraz zamknę, bo ja muszę jutro niestety iść do roboty.
0: Ale pozwól jeszcze podziękować za wspaniałą audycję, także ja dziękuję.
2: Jezu, rozpływam się.
0: Pozdrawiam, dziękuję Krawcowi za wspaniałe nocne radio i do usłyszenia.
2: Dobrego. Do usłyszenia, aha, i tak ten kapitalistycznie powiem, nie zapomnijcie o płaceniu na nocne radio, bo z tego też musi się utrzymać. Ja z tego nic nie mam, ale no. Nie zapomnijcie. Ja kończę już, bo niestety jutro do roboty trzeba iść. Dzięki za to, że dzwoniliście, dzięki, że była wymiana poglądów. Nie lubimy się pod względem politycznym, ale mam nadzieję, wodzu, leniuch i tak dalej. Jakbyśmy mieli się kiedyś przypadkiem napić piwa na mieście, to mam nadzieję, nie spetujecie mnie.
5: Ależ dlaczego? Ja w ogóle chciałem tylko podziękować za fajną audycję. Jedyne poza to przyszedłem to uciszyć panów i super się słuchało. Genialnie prowadziłeś tą audycję i bardzo fajnie moderowałeś także.
2: O Jezu, robię się czerwony teraz ze wstydu. Nie, z tego wiesz. Nie wiem jak przyjmować komplementy, nie nauczyłem się.
5: Spoko. Dobrej nocy.
2: Dobrze.
0: Ja dziękuję za otwartość i jak to się mówi, otwartość, tolerancję, jak to się mówi. No wielowątkowość, dopuszczanie różnych opinii i bardzo ciekawe
4: pluralizm
0: tematy.
4: Pluralizm
0: o właśnie.
2: Pluralizm przede wszystkim.
0: Bądźcie zdrowi i powodzenia.
2: Boże, chroń królowo.
0: Abyśmy dożyli do lepszego ustroju.
2: Dobrze. Także miłej nocy wszystkim życzę i mam nadzieję, że jeszcze audycję jedną, dwie poprowadzę. Tutaj potem jadę do Chin. Jak wrócę z Chin, to postaram się wam powiedzieć, jak ten kapitalizm działa w Chinach. Przynajmniej na wiosce taki czysty. I ja bym to przeżył, ale jak wrócę, to wrócę z żoną. Czego mi życzę, bo kapitalizm kapitalizmem i wszystko i tak dalej, ale też jesteśmy ludźmi, mamy swoje uczucia i chciałbym, żeby ona w końcu powiedziała mi tak. Czego sobie i wam życzę. Miłej nocy wszystkim życzę.

I witamy słuchaczy Nocnego Radia w audycji Nocny Marek, jak co tydzień o 21:00 we wtorek. Dzisiaj jest wtorek, tak? Aha, tak, wtorek, bo swędzi worek. Pozdróweczka serdeczne i zaraz się pojawiamy.

0: tle słyszycie Michała Jackowskiego. Czemu to karaoke jest takie zawsze z tym, z wokalem? Przecież prosiłem o taśmę profesjonalną. Halo?
1: Siemanko.
2: Witam, witam Ciebie, Krawcze, i wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Witajcie.
0: Witajcie, witajcie.
2: Witajcie, tak.
0: Wasi ulubieni nadający, tak, czyli Krawiec i Klot. Jak zwykle garść newsów z kraju i ze świata. No chyba pierwszy i podstawowy taki news, najważniejszy, to to, że Polska mistrzem Polski. Czytam coś, bo ja tam się nie znam na tym sporcie, gdzie tam biegają. Biega 22 facetów spoconych i kopią skórzany worek. A ty oglądałeś mecz?
2: Nie oglądałem, nie mam telewizji, nie oglądam takich rzeczy, ale czytałem w internecie, że tak, że zwycięstwo było, jest i będzie, jak to się mówi, odwróć tabelę, Ukraina na czele.
0: Ale to najlepszy news... To nie jest taki, że wygraliśmy z Ukrainą 1-0, tylko taki, że Ruscy dostali w dupę. Woohoo! Let him damoj! Paszą won! Blać.
2: Ale mówisz o jakich ruskich? O Rosji, tak? Rosji?
0: No. Ruchole.
2: Ile dostali? Bo ja nie wiem, ja się nie orientuję, nie sprawdzałem tabel.
0: Ja też nie wiem, ile dostali, ale ważne, że dostali.
2: O, no to jest ciekawe, nie, ciekawa sprawa. No właśnie nie wiem, czemu tak wszyscy ruskich nie lubią, ja w sumie też nie za bardzo, no ale nie wiem, jak może z nimi popić wódki, z tym, że trzeba oszukiwać, że co drugą trzeba chyba wodę nalewać, a im cały czas wódkę, oni szklankami te wódki piją, wódkę piją. No bo to się nie wytrzyma, nie? Jakbyś po prostu w ich tempie pił.
0: Ups, przepraszam, tutaj podkładzik oczywiście gra sobie, żeby się wam przyjemniej słuchało. No właśnie, chyba nie jesteśmy prawdziwymi mężczyznami, jak nie oglądamy meczy. Może my jakieś geje jesteśmy, no nie wiem.
2: Geje nie mogą oglądać meczy, może właśnie geje, bo geje są bardzo męscy. Znaczy przynajmniej powinni być w domyśle.
0: Geje właśnie nie są męscy, bo geje się jakoś tam dzielą. Są cioty, pedały, geje i jakoś tak to różnie właśnie z nimi jest. No właśnie, tak przeglądam te newsy, które zebrałem na Nocnego Marka i wiesz co, jestem zaniepokojony, ponieważ większość z nich albo jest o gejach, albo o religii. Czy nie ma już innych tematów? A naprawdę się starałem coś ciekawego wybrać.
2: To wiesz, kwestia doboru tematów to myślę, że zależy w zupełności od osób, które te tematy dobierają. Czy obracają się w takich tematach, także nie wiem, Krawiec, co ty tam czytasz. Pismo Święte na przemian z jakimś tam pudelkiem gejowym.
0: No w Piśmie Świętym też jest trochę o gejach, to jakoś to się wiąże może ze sobą. Nie wiem, no postarałem się też jakieś inne znaleźć newsy, ale takie mam wrażenie, że teraz za tej ekipy w Polsce się wszystko kręci wokół właśnie gejostwa albo religii. I to jedno jakoś z drugim właśnie cały czas się wiąże, bo tym osobom, które są bardzo wierzące i no takie fanatyczne trochę, bardzo się nie podoba ta gejoza i jakby koncentrują się na tym, aby to zwalczać. Ale na przykład są też chrześcijanie, którzy się koncentrują na czymś innym, na przykład na pomaganiu biednym, na naśladowaniu Jezusa Chrystusa,
2: to jest chyba
0: Pana
2: rzadkość,
0: naszego.
2: To jest rzadkość. Raczej skoncentrują się właśnie na zwalczaniu gejów, na właśnie z wyszukiwaniem jakichś newsów cały czas. Nie wiem, chrześcijanie na przykład bardzo negatywnie odnoszą się do naszego najświętszego papieża, czyli Franciszka I. No i tutaj jest konflikt między chrześcijanami a katolikami, że zamiast właśnie zajmować się chrześcijanie, kościoły protestanckie, zamiast zajmować się pomaganiem biednym, to na biednego Franciszka cały czas wchodzą.
0: Wchodzą na Franciszka? Tak. No bo on jest za gejami właśnie i to nazwano go dlatego antychrystem. Ale wiesz co, ja się tu nie zgodzę, że większość chrześcijan... No ja sam dzisiaj doświadczyłem dobroci od chrześcijanina. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Furaka, kochanego, szczęść Boże i Bóg zapłać.
2: pozdrawiamy, oczywiście pozdrawiamy.
0: A i właśnie, słuchajcie, będzie audycja z Furakiem w niedzielę o nietypowej porze, o 16:00, więc wpadnijcie. Będziecie mieli okazję usłyszeć naprawdę ciekawego człowieka. I pogadamy sobie i o, no, o różnych sprawach. Nie zdradzam, ale mogę zagwarantować, że będzie ciekawie.
2: No to zapraszamy oczywiście. No tak, a dzisiaj no, dużo rzeczy się wydarzy. Ostatnio nie wiem, jak tam widzisz w Polsce. Ciepło jest chociaż w tej Polsce. Ja niestety z przyczyn fizycznych nie jestem.
0: Tak, bardzo ciepło, tyle że to ta piękna pogoda przerywana jest gwałtownymi nawałnicami i burzami z gradem. No i 4 osoby nie żyją i są też ranni.
2: Ruskie broń geofizyczną odpalili, te jakieś harpy, nie harpy u siebie, to oko Moskwy tam mają takie bronie i chcą zniszczyć Polskę. Antoni Macierewicz coś na ten temat wie.
0: No ale to chyba są sprytni, bo od zachodu to przyszło.
2: No oczywiście, że tak. To muszą być, wiesz, dla niepoznaki. Po prostu, wiesz, od strony takiej niby, że od zachodu, że to zachód po prostu robi eksperymenty na Polsce. A tu nie.
0: Ale to straszna sprawa, my tak się tutaj podśmiechujkujemy troszeczkę, ale to wyobraź sobie, oglądasz sobie meczyk, a tu nagle łup i drzewo masz w domu, a telewizora już nie masz i domu też już nie masz. I tak się patrzysz, co?
2: No, wiesz, no cóż zrobić, no to jest niestety życie, no żyjemy, urodzimy się, żyjemy, później umieramy, no nie wiadomo komu, kiedy to jest pisane, no ale jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, przy dużych drzewach, to może się tego typu rzeczy spodziewać, szczególnie, że wichury jakieś bardzo silne takie, wichury, ja już nie mówię tornada czy huragany, bo to się nie zdarza, ale dosyć silne zdarzają się. To i tak Polska leży w bardzo dobrym jakby rejonie, nie są to Stany Zjednoczone, gdzie tam co roku po prostu przychodzą jakieś huragany, jakieś tornada, naprawdę wielkie, wielkie problemy są. Czy w ogóle w tej strefie tam to się nazywa zwrotnikowa chyba, tak? Już, czyli Zatoce Meksykańskiej. Natomiast w Polsce no, tego typu rzeczy są rzadkie, no ale cóż, no Pan Bóg tak chciał, nie wiem, tak można powiedzieć chyba.
0: Ale ogólnie jest dosyć gorąco, ciepło. Ja się codziennie budzę mokry, wiesz? Ale to nawet dobrze, bo toksyny się wypaca. Mam taką darmową łaźnię i to mi dobrze robi na samopoczucie, na cerę. Więc fajnie. Chyba wolę jednak lato niż zimę. Chociaż zima też ma swój urok. Ja lubię taką szarzyznę polską. To tak, wiesz, jak wszystko mokre jest, to się wtedy pięknie odbija świat w tych kałużach. No ale, wiesz, to co kto lubi.
2: No tak.
0: No i tak, i patrzę tutaj tak. W Chorzowie jedna osoba została ranna, zwaliło się drzewo na samochód. W Płocku też zalane ulice, powalone drzewa. W Kielcach drzewa wyrwane z korzeniami, człowieku, połamane gałęzie. Aż kilkaset interwencji strażaków. Zerwane linie energetyczne, ale najgorzej to w Zakopanem, bo drzewo spadło na matkę z trójką dzieci.
2: To zginęli wszyscy, tak?
0: Życie 2-letniej dziewczynki jest zagrożone. Warszawa.
2: Matka nie przeżyła, tak? Z dwójką.
0: Właśnie tutaj nie napisali.
2: Aha. No to właśnie to takie sensacyjne gazety. To jest takie dziennikarstwo, którego bardzo nie lubię. Czyli piszą, że coś się stało, a później nie piszą, nie kończą po prostu, bo to mogło być tak naprawdę przesadzone. No te informacje bardzo często są przesadzone, że tam drzewo spadło, a to może gałąź się jakaś oderwała i uderzyła dziewczynkę, prawda? No, 2-letnie dziecko bardzo łatwo ulega obrażeniom, więc... No nie wiem, to jest takie, no, ale nic, no,
0: jak życie jest, jest w ogóle jakieś same tragedie, ci powiem, ciągle te ataki jakieś na ludzi przez fanatyków religijnych przeprowadzane. Aligator w Disneylandzie zjadł dziecko.
2: O Jezu, aligator, co on tam robił?
0: Może to było takie miejsce, gdzie Piotrusia Pana odstawiali. Był aligator.
2: To właśnie, ja wiesz, ja zupełnie inaczej mam. Otwieram okno, no i co słyszę? Spokój, cisza, koniki sobie tutaj się pasą do niedaleko mojego bloku. Psy sobie spacerują z właścicielami albo odwrotnie. Samochody jeżdżą, nic się nie dzieje, panie, nic.
0: Tutaj też se patrzę i se psy spacerują. Ostatnio oglądałem dużo spacerujących psów, bo tam się kręciłem w okolicach sądu, prokuratury. Mogę wam powiedzieć, jak się składa doniesienie przy okazji wielkie dzięki dla Rafała za poradę prawną, której mi udzielił. No bo jak już wspominałem, zostałem oszukany, ocyganiony, jak to się pięknie po polsku mówi, albo oszwabiony też. Ocyganiony, oszwabiony, zrobiony w bambuko. No i tak, złożyłem doniesienie o oszustwie. Myślałem, że to się pisze, tak wiesz, bardzo urzędowo, nie? Że trzeba podawać paragrafy. No owszem, dobrze jest to zrobić, ale prokurator mnie poinformował, w ogóle przyjął mnie, poinformował, wiesz, można sobie zasięgnąć za darmo porady. Można to napisać normalnie. Normalnie piszemy na komputerze tekst, o co chodzi, tak? Trzeba tam napisać adres, to znaczy, że to jest skierowane do prokuratury, swoje imię, nazwisko, datę w prawym górnym rogu i wyjaśnienie całej sprawy, o co ho. I wtedy składamy takie doniesienie, jako załącznik dajemy dowody. Tutaj też ciekawostka, że myślałem, że podsłuchy w Polsce są nielegalne, a okazuje się, że nielegalne jest tylko publikowanie tego, co nagraliśmy z przyczajki, ale jeśli macie na przykład podsłuchaną rozmowę z kimś, kto przyznaje się do winy, tak jak ja mam właśnie takie dowody, to możecie je spokojnie przed sądem przedstawić i nie będą one odrzucone. No chyba, że sąd stwierdzi, że z jakiegoś tam powodu zostają odrzucone, bo nie dowodzą niczego, są słabe po prostu, nie? No i tak, dajemy to wszystko, dostajemy takie potwierdzenie, że trwa sprawa i jeśli na przykład pieniądze, o które się sądzicie, będzie chciał wam zabrać komornik, bo tak jak w moim przypadku, że nieuczciwy wspólnik wziął towar bez mojej wiedzy, bez mojego pozwolenia, towar sobie sprzedał, pieniądze sobie zatrzymał, a mi zostawił podatki do zapłacenia i za towar oczywiście. No, to co? Co ja chciałem powiedzieć? Jakiś rozkojarzony jestem całą tą sprawą.
2: Chciałeś powiedzieć, że jak masz takie nagranie, to możesz go wsadzić do paki.
0: No właśnie, i dajecie takie nagrania na pendrive'ie. Też udostępniłem, nagrałem na pendrive'a też korespondencję e-mailową i do każdego takiego e-maila dołączyłem plik tekstowy z wyjaśnieniem, o czym tam rozmowa jest, żeby było łatwiej. Tutaj się podśmiewuje ze mnie Zenon, że krawiec król sedesów. No blisko, miałem być królem srajtaśmy, ale no nie wyszło. A Etamusiek pisze, nagrywanie rozmów bez swojego udziału naruszeniem dóbr uczestników rozmowy, ale też mogą w szczególnej wadze sytuacji być... No nie wiem, o co chodzi Etamowi.
2: Tak, musiałby zadzwonić, Etamuśku, tak. Dzwoń. Nocne radio Skype 22 427 85 25. Możecie się z nami połączyć, także polecamy oczywiście nie tylko dla Etamuśka. Informacja, jeżeli byście chcieli zadzwonić. No tak, no to mam nadzieję, że ci tam wyprostuje krawiec wszystko i będziesz trochę mądrzejszy na przyszłość i słuchał swoich kolegów, bo pamiętam, mnie też nie posłuchałeś, ale to...
0: Tak, no tak. Mówiłem, weź tam tam głupoty gadasz, to jest zawsze taki spanikowany, gdzie się wszystkiego się boi, no i masz, no i wszyscy mi mówili tak i widzisz.
2: I wszystko się sprawdziło.
0: Aha, ja chciałem powiedzieć o tym, że jak komornik po was przyjdzie na przykład, żeby zabrać wam coś, bo nie zapłaciliście za na przykład za towar, który, jeśli te pieniądze są dotyczą tej sprawy, która się toczy, to, to pokazujecie komornikowi, że trwa sprawa właśnie i dotyczy to tej kwoty i on wtedy wam daje spokój. To znaczy, tak powiedział mi właśnie prawnik. No ale wiemy, jak to z komornikami jest. Trochę taki dziki zachód i wolna Amerykanka. Tu w Polsce i komornik potrafi zabrać nie temu, co trzeba, bo mu się nie chce iść na przykład gdzieś tam. No i teraz właśnie Ziobro się, PiS chce się wziąć za tych komorników, o czym mówiliśmy już tydzień temu i być może będą mieli oni obowiązek nagrywania wszystkiego i dokumentowania. To jest moim zdaniem akurat dobry pomysł i kibicuję tutaj PiSowi. Nie wszystko złe, co od PiSu. A w ogóle też ciekawostka, jak się teraz mówi na PiS? NSDAPiS.
2: Mało wyszukane, ale cóż. No,
0: ale pasuje.
2: Porównuje się właśnie do partii nazistowskiej. Ja bardziej nie wiem, szukałbym porównania PiSu do II Rzeczpospolitej, czyli takiej socjalistycznej Republiki Polskiej, narodowej. Nie, no, narodowo-socjalistyczna może za dużo powiedziane, ale demokratyczno-socjalistycznej. Takiej republiki, czyli trzeciej RP. Właściwie nie wiem, czwartej teraz. Mówią, że czwarta RP, ale tak naprawdę kontynuacja trzeciej RP. Nie wiem, no mi jakoś się to wcale nie widzi różnie od tego, co było za czasów Platformy. Niestety. Niewiele się dzieje. Na plus raczej nie sądzę. Niewiele. Może dla tych właśnie narodowców, którzy mówią, że wreszcie mogą sobie pospacerować w czasie Marszu Niepodległości, w Dniu Niepodległości 11 listopada mogą sobie spokojnie po Warszawie przespacerować się i zamanifestować swoją miłość do ojczyzny.
0: Przy okazji skopać jakiegoś odmieńca na przykład, albo można sobie pospacerować po Placu Zabaw, który jest zrobiony w stylu Powstania Warszawskiego. No to tutaj mi się wydaje, że Bill Hicks w Zaświatach rozdziawia gębę, Andy Kaufman się drapie w głowę, no bo wyobraź sobie, to Plac Zabaw zrobiony na Powstanie Warszawskie.
2: Jak to Plac Zabaw? To jest jakiś pomysł, czy to sobie żartujesz teraz?
0: Nie. To taki pomysł podrzuciły dzieci i żona jednemu radnemu z Białołęki i już złożył projekt do budżetu o nazwie Park Edukacyjny imienia Zawiszaków. No i będzie taki plac zabaw, gdzie będzie można sobie wejść na bocianie gniazdo, będzie pociąg, kotwica, Wolska palcząca, chciałem powiedzieć. Polska walcząca.
2: Polska mi się bardziej podoba. Jest z Wolski do Polski w końcu, tak?
0: Właśnie.
2: Czy z Polski do Wolski. Jak prezydent świętej pamięci prezydent śpiewał. Właśnie nie wiem, dlaczego świętej pamięci tak zawsze mówię, bo już chcieli świętego z niego robić, ale tak naprawdę każdy jest chyba świętym. Znaczy myślimy, dobra, nie chcę wchodzić w te dywagacje religijne. W świętej pamięci Lech Kaczyński właśnie mówił, że do Wolski, jedziemy z Polski.
0: Śnięty. No to wstyd uważać się za patriotę i nie znać hymnu. No bo tak właśnie jak dziecko na przykład nie zna jakiejś piosenki, to tak niewyraźnie śpiewa, nie?
2: Z Polski do Wolski. Ale nie żartujemy sobie, naprawdę tak było, nic nie zmyślamy. Chociaż niektórzy nam pewnie nie wierzą, no ale tak, od zmarłych nie wolno źle mówić, także zostawmy to. No, nie wiem, no te pomysły właśnie nigdy w Polsce nie będzie dobrze. Nigdy, bo Polacy i polscy Polacy cały czas żyją historią. Żyją tym, co było. Żyją podziałami. Zamiast zastanowić się, co zrobić, żeby lepiej się żyło nam, teraz, tu i teraz, to myślą o przeszłości cały czas. Myślą o tym, o powstaniach, o Ukraińcach, o XVII wieku niektórzy myślą, jak walczyliśmy z Turkami, jak tam pięknie Sobieskim pokazał, gdzie raki zimują. No ludzie, tak się kraju żadnego nie zbuduje. Ja tu właśnie widzę, jak w Irlandii jest, I dlaczego ten kraj tak dobrze prosperuje? Bo oni odrzucili tą pamięć od... Znaczy inaczej, nie odrzucili pamięci jako takiej, ale nie żyją przeszłością. Jest historia, jest dużo historyków, dużo muzeów, prywatnych dużo muzeów, co jest w Polsce ewenementem generalnie. Tu jest mnóstwo, nawet w każdym jakimś takim małym miasteczku czasami muzea powstają prywatne, z prywatnej inicjatywy, z prywatnych funduszy, nie obciążających budżetu, prawda? Bo w Polsce jest też taka tradycja, że nawet jak mamy prywatne muzeum, to i tak jest jednak utrzymywane z podatków, więc to tak naprawdę jest państwowo prywatne. No i widzę, jak Irlandia się rozwija, no i niestety, no tutaj w Polsce nie będzie dobrze, póki nie będzie normalności takiej, żeby myśleć o przyszłości. Ja nie mówię, że negować, przecież jest mnóstwo książek historycznych, mnóstwo ludzi, którzy się zajmują, ale czy wszyscy do cholery musimy się zajmować historią i cały czas musimy się zajmować jakimiś powstaniami z II wojny światowej, które jeszcze w dodatku były klęskami totalnymi? No to jest już w ogóle, no można powiedzieć, wynoszenie na ołtarze klęsk, to jest po prostu już zupełnym absurdem. To już jest głupota do potęgi entej.
0: No konserwatyści mają to do siebie, że żyją przeszłością, są niechętni jakimś zmianom, nowościom i to właśnie nie jest dobre i widać też to po tym, jak telewizja teraz wygląda. Cały czas myślą o remake'ach tych programów, które były za PRL-u. No z Telerankiem okazuje się, że nie wyszło. Okazał się on...
2: Klapą, nie zgadnę, tak?
0: Krapem totalnie. Trochę,
2: nikt
0: tak.
2: Tego nie chciał oglądać, krapu.
0: Ani ale starzy, ani młodzi.
2: To są krapy, no nawet tą sondę, którą, obejrzałem tam te fragmenty, miała być nowa jakość sonda 2, to była gorsza niż ta sonda oryginalna, bo dzisiaj mamy takie niesamowite możliwości, że program powinien być lepszy, a jest gorszy. To co robili kiedyś właśnie, no po prostu brakuje ludzi, brakuje, nie wiem czego to nazwać, zdolnych ludzi po prostu. Zdolnych ludzi wywalono czy z Polski, czy wyrzucono poza nawias do jakichś, nie wiem, mediów, robił jakieś czasami głupie rzeczy zupełnie. Znam sam takich bardzo zdolnych ludzi, którzy gdzieś tam na pograniczach, prawda, medialnych gdzieś funkcjonują, ale nigdzie nie są dopuszczani praktycznie. Sami muszą się przebijać, a naprawdę fajne rzeczy by robili. W latach 90. były takie jutrzenki, że się pojawiali ludzie bardzo ciekawi z bardzo fajnymi pomysłami, chociażby żeby zaprezentować takie no, programy, już nie mówiąc prawda o Lalamido na początku, czy tym programie oczywiście, czy też taki teleturniej jakby Miliard rozumie. Na tamte lata to był bardzo dobry teleturniej. Do dzisiaj chyba Telewizja Polska nie zaprezentowała czegoś na takim poziomie. Po prostu, że się fajnie oglądało i było bardzo sensowne, nie? I to była produkcja polska, w 100% polska, to było coś niesamowitego, bo zawsze się kupuje licencje, więc takie rzeczy były w latach 90., a później zaorano telewizję, zniszczono edukacyjną telewizję, zniszczono kulturalną telewizję, zostawiono jakoś TVP Kultura, jakoś zmniejszono kulturę w telewizji na maksa. No i czego oczekują? Że ludzie, którzy są jacyś twórczy, będą w telewizji, nie wiem, tam sprzątać? No ludzie.
0: Telewizja za PRL-u, moim zdaniem, była na tamte czasy całkiem niezła, jak pominąć zakłamany dziennik czy upolitycznienie lekkie, to była taka telewizja właśnie, no jakby dzisiaj to odtworzyć faktycznie, z nową jakością jeszcze, to by był poziom naprawdę bardzo wysoki. Ja pamiętam i Sobótkę, i Teleranek, i 5015, to były programy dla dzieci, takie jak w tamtych czasach się robiło. Takie same programy robił Disney wtedy z dzieciakami w studio właśnie. Po tym zakichanym Teleranku puszczano zajebiste francuskie bajki, z których ja się uczyłem i poznawałem science fiction. To była taka bajka, której bohaterowie podróżowali w żywym statku kosmicznym. Musieli słońce uratować jakieś, bo ono gasło, wiesz. Puszczali aktualne filmy sensacyjne. Przede wszystkim telewizja była bardzo niekomercyjna i dawała takie programy, które z dzisiejszego punktu widzenia są zupełnie nieopłacalne. Na przykład magazyn Morze, albo ten, przygody przybyszów z Mat Planety. Takie wiesz, edukacyjne, które no, dzisiaj by to uznano za nieopłacalne i zastąpiono jak tym, co jest popularne, czyli Big Brothery, jakieś tańce na lodzie, jak oni śpiewają i gotowanie na ekranie, tego typu rzeczy niewymagające żadnego wysiłku intelektualnego, niewiele wnoszące, dające tylko i wyłącznie rozrywkę, prawda? A wtedy było zupełnie inaczej, naprawdę, ta telewizja nie była taka zła wtedy. I chyba ci konserwatyści z PiS-u, oni po pierwsze czują jakąś tam nostalgię do tamtych czasów i kojarzy im się to dobrze. Po drugie, oni też jakoś podskórnie czują, że fajnie by było odtworzyć tamto, co było, tyle że są po prostu nieudacznikami i potrafią jedynie odtwarzać

0: pozostałych powiedziała, że nie będzie tego programu robiła bez Clarksona, bo on był spiritus movens tego programu tak naprawdę. I oni uczciwie powiedzieli, że nie będą uczestniczyli w czymś takim. Poza tym też w zgodzie z honorowym, prawda, w stosunku do Clarksona, to wzięli jakiś tam fagasów do tego programu, zapłacili im kupę siana, ale po prostu nie potrafili zrobić dobrego programu. Bo nie da się zrobić programu, jeśli zabraknie głównych gwiazd, głównych prowadzących, głównych ludzi, którzy mają zamysł tego programu. Nie da się wymienić, tak? To tak jakbyś chciał, nie wiem, na przykład zespół, powiedzmy, no jaki, Rolling Stones, tak? I Micka Jaggera zastąpić, czy nawet gitarzystę zastąpić, to już nie będzie to. To już będzie jakieś takie pseudo, prawda, granie. No ale w muzyce jeszcze jako taką można markować. Ale jeśli chodzi o na przykład filmy, to w filmach już się nie da oszukać. Dlatego nawet nieudolnych aktorów czasami jest bardzo trudno zastępować. No w takim jakimś klanie, czy w jakimś... No mówię, no tam są z reguły aktorzy kategorii B i C. Chociaż zdarzają się też dobrzy aktorzy, ale z reguły są marni. I jak zastąpić takiego aktora, to wydaje się, że powinno być to łatwe. A nie jest wcale łatwe. Nie jest wcale łatwe po prostu, bo ludzie przyzwyczają się też do wyglądu tego człowieka, do głosu, a tym bardziej w programach dokumentalnych. To już nie ma o czym nawet mówić, prawda? To jest... Potem się przekonali w programie Sonda, tak? Tutaj, no, ewidentnie. Więc nie wiem, czego oni oczekują. No, powinni nowe rzeczy robić. Jeżeli nie potrafią, to niech kupią licencję programów, świetnych programów, nie wiem, angielskich, amerykańskich, francuskich. Tam są produkowane naprawdę dobre programy. Wiedzą, jak to zrobić, to mogą wykupić po prostu licencję na nie, jak nie potrafi już nic zrobić.
1: No,
0: prosta sprawa.
1: A telewizja w tamtych czasach za PRL-u była całkiem na czasie. Jak popularny był Bruce Lee, to zapraszano tam do programu dla dzieci karateka jakiegoś. Jak komputery się pojawiły, to był program Joystick, gdzie grali w gry komputerowe. I śmiem twierdzić, że tamta telewizja była mniej upolityczniona niż ta dzisiejsza, gdzie wszystkich cały czas zastępują, tak? Miernymi i wiernymi. I takie są efekty. No, jak się bierze tylko z PiS-u wszystkich, albo związanych z PiS-em, albo tych, co wielbią PiS, no to nie ma co liczyć na to, że nagle się zrobi jakaś ekipa, która potrafi coś zrobić. No a jeszcze właśnie osoby o konserwatywnych poglądach są, wydaje mi się, mało kreatywne i nie potrafią tchnąć świeżości, tylko zawsze bazują na tym, co już było, no i to jest przykre. Już coraz więcej widzę, że coraz mniej osób ogląda telewizję publiczną. No ci, którzy są tacy bogo ojczyźniani, to jak mówiliśmy już kiedyś, i tak wolą telewizję Trwam, tak? Ci, którzy są trochę bardziej hop-siup do przodu, to z kolei sobie będą oglądać jakieś zagraniczne kanały, jakieś HBO, jakieś Planet, Discovery. I w rezultacie nie zostaje nikt, kto by chciał to oglądać, chyba że jacyś, no nie wiem, kto w ogóle teraz ogląda telewizję publiczną. Chyba już coraz mniej osób. I to jest najgorsze. PiS to, co zrobi z telewizją publiczną, to potem nie będzie tak łatwo odzyskać marki. Utracona marka to są straszliwe straty po prostu dla telewizji. I...
0: Oj tam. Abonament będzie ściągany. W tej chwili bardzo prężnie. Pieniądze będą, także dla kolesiów. Czy tak naprawdę dla nich, ty myślisz, że dla nich ważna jest ta jakość, ważna jest kasiora, która będzie się tam sypała z tej telewizji i propaganda propisowska, prawda?
2: Jest to ewidentnie prowokacja, no ale telewizja reżimowa specjalizuje się w tematach zastępczych.
3: Super partia, kurwo!
1: Ale z drugiej strony jest też moda na rebooty, tak zwane, czyli na kręcenie serialu jakiegoś na przykład na nowo. No, Archiwum Mix się doczekało powrotu i co fajne, prawdopodobnie będzie też remake, taki reboot serialu Sliders. Nie wiem, czy pamiętasz taki serial z lat 90.
0: No pewnie, że
1: wspaniały,
0: pamiętam.
1: Wspaniały, fajny.
0: Pierwsze dwa sezony mi się podobały, później to już tak się to rozjechało. To tam już później właśnie bohaterowie powoli odchodzili, ci główni bohaterowie odchodzili i to wszystko się stawało takie trochę słabe.
1: Gdyby ktoś nie znał tego serialu, to przypominam, że opowiada on o grupie przyjaciół, która podróżuje po alternatywie.

0: innych wersjach naszej Ziemi. No, przenoszą się po prostu do alternatywnej Ziemi, gdzie wszystko się potoczyło troszkę inaczej. Zabrakło jakiegoś wynalazku na przykład, albo prezydentem został ktoś inny. I serial był bardzo fajny, bo i science fiction w tym było sporo, i humoru dużo, i akcji. No, jeśli chodzi o akcję, to była to taka trochę drużyna A, czyli strzelają sobie koło nóg, tak? I wybuchy są, które tam odtrącają, no tak bezkrwawo trochę. Ale to też było okej, prawda? Bo taki lekki był przez to ten serial. Jeśli ktoś nie widział, to zdecydowanie polecam. Jest to jeden z fajniejszych takich klasycznych, starych seriali. I no, jak myślisz, jak będzie wyglądała powtórka
1: świetnie
0: tego?
1: Świetnie zrobiony zresztą, bo efekty specjalne, to w latach 90. był kręcony ten film Sliders. Efekty specjalne w tym serialu są na dużo wyższym poziomie niż jakikolwiek film czy serial zrobiony w Polsce. No niestety, no tak trzeba przyznać. Takich efektów specjalnych nigdy nie widziałem w polskiej kinematografii. Jakby w Slidersie, w tym serialu, prawda? Wykorzystane. No mi się bardzo podobał ten serial. Oczywiście był jednym z lepszych, tylko mówię, no te początkowe sezony. No ale nie wiem, no zobaczymy jaka będzie ta reaktywacja tego. No z Archiwum X się udało, natomiast w Slidersach obawiam się, że może być ciężkie, bo no to już, to nie był na takim poziomie serial, prawda, jak Archiwum X, czyli że naprawdę aktorzy, którzy pasowali do tego i tak naprawdę wybili się na tym serialu. I też tematyka była troszeczkę zupełnie inna. No, w Archiwum X była taka jakaś bardziej fabuła powiązana całościowo, natomiast w Slidersach to każdy odcinek to był taki, można powiedzieć, zupełnie z innej bajki, nie?
0: No, dla mnie to właśnie było to fajne, bo zawsze było coś nowego. Ale też się trochę obawiam, ponieważ już no pewnie co fajniejsze pomysły i patenty zostały wykorzystane, więc serial może być trochę odtwórczy, prawda? No bo już nie wymyślą tak dużo tych alternatywnych rzeczywistości, ale krążą też plotki, że być może stara ekipa się pojawi, no czyli niezastąpiony John Rhys Davies, świetny aktor,
1: no,
0: ale
1: on już
0: Jerry
1: chyba
0: O'Connell.
1: Bardzo wiekowy. Przecież on jeszcze grywał w filmach z lat 70., prawda? Chociażby w Indianie Jonesie, tak? Występował, więc nie wiem, czy on. Ile on masz? Grubo po 70 chyba.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. On strasznie często w ogóle królów gra, nie? Bo on jest gruby, ma brodę, taki dystyngowany i zawsze
1: on
0: dopiero na króla.
1: W Robin Hoodzie grał też, nie? Tym Robin Hoodzie w angielskim. On grał Jerzego Lwie Serce, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Lionheart. No, mam tylko nadzieję, że nie uwspółcześnią tego tak na siłę, na zasadzie, że Rembrandt, czyli ten czarnoskóry piosenkarz znany jako Zapłakany, to w ogóle fajna ksywka, Zapłakany, to nie zrobią z niego jakiegoś hip-hopowca, tak, że No zobaczymy, nie ma co krakać, serial fenomenalny, polecamy, a pełny tytuł to Sliders, piąty wymiar, tak to się po polsku nazywało i kręcili go w latach właśnie 90., od 95. do 2000 roku.
1: Mhm. Jakoś szybko w Polsce chyba w 95. się pojawił, tak? Czy jakoś tak?
0: Jakoś
1: bardzo,
0: tak.
1: Bardzo szybko był, 95., 6., 7. No, chciałem jeszcze tutaj dopowiedzieć jedną sprawę, bo nie wiem, czy ty śledzisz, co jest w telewizji, bo wiem, że chyba telewizor masz. Ja nie mam, ale tak się zastanawiam. Przecież dzisiaj naprawdę mamy takie możliwości. Ja sam miałbym mnóstwo pomysłów na świetne programy dla, nie wiem, młodzieży, chociażby o grach komputerowych. Przecież dzisiaj są takie możliwości. Kiedyś był fajny ten program Joystick, no ale wiadomo, no technologicznie to wszystko było dosyć słabe, komputery były dosyć słabe, ale program był bardzo dobrze zrobiony, zapraszane były ciekawe osoby, to się po prostu fajnie oglądało. A dzisiaj można zupełnie lepiej to zrobić. Można to połączyć właśnie z informowaniem o jakichś targach, jeżdżeniem po świecie, prawda, z jakimiś tam, nie wiem, tymi mistrzostwami gier. Przecież to cały czas odbywają się takie rzeczy. A fanów, takich młodych fanów gier komputerowych jest całe mnóstwo. Może po prostu jest tak, nie wiem, w polskiej telewizji, że gry to zło jest i to nie wolno w ogóle nic tego typu pokazywać, bo to po prostu niszczy młodzież. to jest narzędzie szatana, gry komputerowe czy coś takiego. No, ale jeżeli chcemy, żeby telewizja była popularna, no to trzeba jednak wyjść, prawda, do ludzi, do młodzieży czy z takimi sprawami, no bo nikt nie będzie oglądał. No, ja myślę, że taki taniec na lodzie jest bardziej ogłupiający niż program o grach komputerowych. No.
0: Diabolo chce pokazywać, wiedzcie, że coś się dzieje z Klodem. Diabolo chce w telewizji.
2: Opamiętajmy się.
0: Był jeszcze jeden program fajny o grach. Zdaje się, że nazywał się Reset chyba, bo wiem, że było też czasopismo o grach Reset, ale program
1: ale to w telewizji polskiej był Reset?
0: Nie, w polskiej to on był chyba na Polonii. Na Polonii aha, 1 jakoś, aha, czy na jakimś takim mniej znanym
1: i jeszcze był chyba
0: kanale.
1: Escape, taki program, który prowadził pop kompozytor, czyli kurczę, jak on się nazywa? Taki, co się na biało ufarbował.
0: Rubik?
1: Rubik, tak, on prowadził. Jeszcze taki był puciaty, grubiutki taki, on tam muzykę komponował. On tak na grach się specjalnie mocno nie znał, ale to był taki program o grach komputerowych i o muzyce i elektronicznej. No i tam on na muzyce elektronicznej się znał, na muzyce, a tam o grach to widać, że trochę ściemniał, że tam po prostu, dlatego ten program się słabo trochę sprzedawał ze względu na to, że no po prostu powinni wziąć jakichś specjalistów od gier komputerowych. On tam się strasznie męczył w tym.
0: Za to jak czytałem wywiady z twórcami tego programu Joystick, bo ostatnio sobie wygrzebałem trochę starych gazetek, to okazało się, że oni się naprawdę znają na tej branży. Właśnie jeździli gdzieś na jakieś targi, czytali, już wtedy sprowadzali sobie z zachodu zagraniczne pisma, takie jak Amiga Action i widać było, że kumają czacze, nie? Jak to się mówi.
1: A to było bardzo dawno, 90 chyba pierwszy rok, 90, 91, tuż po upadku komuny. Nie wiem, czy za komuny chyba nie było tego programu, ale na początku, dosłownie na początku lat 90 ten program się pojawił.
0: No, ale za komuny też pokazywali w jakimś 5-10-15 komputery, gry komputerowe, no tak. Jak tylko się to pojawiło jeszcze za czasów Spectrum, Commodore i Atari, więc byli tacy do przodu, nie? W przeciwieństwie do dzisiejszych twórców, którzy nie wpadną na przykład na to, że można by połączyć telewizję z internetem jakoś, tak? No to To im nie przychodzi do głowy, to takie za nowoczesne to wynalazki są, ten internet cały, to wszystko, nie? A można by przecież robić w telewizji jakieś programy.
1: Granie na żywo, w Multimassive Online grać, prawda, w czasie programu, jeżeli ale z reguły chyba programy byłyby nie nagrywane na żywo, tylko na martwo. Więc, no ale da się to wszystko, naprawdę, pomysłów na to jest całe mnóstwo. Przecież mogą pomóc, przy tym na pewno pomogłyby firmy, CD Projekt, który czy inne firmy, nie wiem, ta firma, co Painkillera zrobiła, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, też jest Open Sky, nie, Sky?
0: No, nie wiem. People Can Fly chyba zrobiło, ale nie jestem pewien. To ci, tak?
1: Tak. Czyli te bardzo duże firmy, które produkują gry, byłyby zainteresowane też mieć jakąś taką reklamę w Polsce, więc to jest po prostu też współpraca, prawda, pomiędzy telewizją a takimi, no oczywiście to może nie byłoby aż tak komercyjne, prawda, bo w prywatnych chyba telewizjach nie ma tego, bo no umówmy się, no dzieci i młodzież to jest raczej mniejsza grupa, nie jest grupa docelowa dla reklamodawców czy ogólnie dla telewizji i generalnie jedynie co oferuje im się to z reguły bajki chyba, tak? W prywatnych telewizjach. A tutaj w publicznej można było zrobić naprawdę programy na poziomie dla młodzieży, których nie ma, tak? W prywatnych telewizjach. Więc ja nie wiem, może są. Może, nie wiem, czy śledzisz Krawcze, czy może są takie.
0: Nie oglądam za bardzo telewizji, bo nie mogę tego wytrzymać. Ktoś, kto się odzwyczaił od telesraki, to już mu ciężko przebrnąć na przykład przez półgodzinny bloczek reklamowy. Nawet mnie śmieszą osoby, które tak siedzą i gapią się faktycznie jak zombie w te reklamy, które są właściwie wszystkie takie same, bo połowa tych reklam ma scenariusz taki sam, czyli wszystko się rozgrywa w kuchni, musi być mały urwis, który podkrada tam jakąś marcheweczkę, musi być tatko, który mu tam się uśmiechnie i paluszkiem pogrozi i to wszystko, i zawsze na końcu ta jest pyszne! I po prostu żygać mi się chce, jak to patrzę, nie potrafię takiego czegoś oglądać. Myślę, że to jest strasznie, tak, gdyby to chociaż było tak głupie, że aż śmieszne, to może bym oglądał, ale to jest żenujące tylko i wyłącznie, więc daję sobie spokój. I czekać pół godziny, żeby zobaczyć jakiś pierdołowaty program, taki ugrzeczniony, sztywny, gdzie po prostu no, ciężko to przełknąć. Ktoś, kto się przyzwyczaił do dwóch kanałów, nadawczego i odbiorczego, mówię o internecie, to ciężko mu się przestawić tylko na odbieranie i to jeszcze takiej drętwoty, nie? Nieprofesjonalnie przygotowanej. Jakieś właśnie, jak tu Audioman pisze, rodzinka.pl. To jest właśnie takie jakieś sztuczne, wiesz? I takie...
1: A co to jest ta rodzinka.pl? Jak mógłbyś rozwinąć, bo ja pierwszy raz słyszę to.
0: No to jakaś, też nie wiem dokładnie, ale to jest jakaś taka współczesna telenowela o rodzince, jakiejś takiej, okay, wiesz, współczesnej, gdzie postawili sobie pewnie tam za punkt honoru, żeby to było takie nowoczesne, panie, te komputery muszą teraz być, internet i dzieciak musi mieć czapeczkę z daszkiem odwróconą do tyłu i krzyczeć yo, yo! Takie właśnie, tak myślę.
1: Nie, no, to jest bardzo słabe, no ale to jest trochę przykre, no nie wiem. Nie wiem, jak poradzić, bo jednak większość ludzi jest no po prostu no tragiczna tutaj.
2: Ludzie nie są tacy głupi, jak nam się wydaje. Są dużo głupsi.
1: Chyba coś w tym jest, zgadzam się chyba z panem Lisem, że coś chyba jest na rzeczy, bo no, to co się dzieje dookoła, ja sobie troszeczkę poglądałem programów publicystycznych z TVP, i jestem po prostu no, zdruzgotany.
0: Ups, odebrałem furaka, a rozłączyłem Kloda.
3: Cześć wszystkim, w ogóle nie wiem, czy mnie słychać.
0: Słychać cię doskonale, ale daj mi tu sekundkę.
3: Dobrze.
0: Wiesz co, jak to się teraz dołącz do rozmowy, ale jestem dzisiaj nieprofesjonalny. Usuń z ulubionych. Zaraz tu Kloda usunę niechcący. Kurczę, no. I nic nie działa, panie, jak w TVP. Czy mógłbyś w furaku zadzwonić jeszcze raz za parę sekund?
3: Jasne.
0: Już tu powracamy do was.
1: Niestety rozłączyło, tak.
0: Tak, niechcący cię rozłączyłem. Dodzwonił się furak, ale poczekajmy teraz parę sekund, zadzwoni znowu i dodam go tutaj do rozmowy.
1: Jasne.
0: Tym razem już
1: jasne. Właściwie. Także mamy trochę newsów, no ale myślę, że temat o telewizji jest dosyć ciekawy. Ja tu mam taką informację no, nieciekawą dla ludzi, którzy nie płacą abonamentu RTV, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie chce wprowadzić w życie tak zwaną dużą nowelizację ustawy medialnej, ale wcześniej chcą jeszcze ściągnąć te abonamenty od tych, co nie płacą, bo bardzo dużo osób nie płaci niestety na tą kochaną naszą telewizję i no, planują właśnie wzmocnić możliwość po prostu pobierania. No ale nie wiadomo, czy im się to uda, nowe pomysły mają. Bo chcą na przykład sprawdzać, czy ktoś korzysta z usług przeznaczonych dla posiadaczy telewizorów. Czyli na przykład macie wykupione w telewizjach kablowych jakieś abonamenty i tak dalej. Jak macie, no to jesteście, jest wkręcenie i już was po prostu, szatan was po prostu ma, można powiedzieć.
0: Ale skoro TVP chce nas okradać, to ja taką wpadłem dzisiaj na pomysła, że my też możemy okradać TVP w takim wypadku i piracić po prostu na potęgę.
1: Kurczę. Ale nie będzie obchodziło, czy piracisz, czy nie. Ważne po prostu tylko to, czy ty masz telewizor. Jak masz telewizor, to masz płacić. Nie ma opcji, że wiesz, że tutaj po prostu sprawdzę. Jak masz wykupioną usługę telewizyjną jakąkolwiek, to już koniec, to już po tobie. I już mogą cię ściągnąć nawet wstecz mnóstwo. I jeszcze karę zapłacić za to, że oszukiwałeś na przykład. A w tej chwili niedużo, to jest 75 zł rocznie tylko za telewizję, więc naprawdę. A jeszcze uwaga, bo w Polsce płaci się także za radio polskie, nie za nocne radio jest za darmo, za polskie radio, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty program, na te cztery programy płacicie, jeżeli słuchacie radia w Polsce. I jest rozłączne, że płacicie albo za telewizję i radio, albo tylko za radio. Jeżeli nie macie telewizora, ale macie radio. A radio chyba ma każdy w Polsce. Nie wiem, czy ktoś może być taki, bo nawet chyba w komórce jest. ale to chyba nie, w komórce się nie uwzględnia, no ale każdy ma jakąś wieżę z radiem, no, no nie wierzę, że nikt nie, że ktoś może nie mieć niczego. nie mieć niczego.
4: Żeby nie było niczego.
1: Także za radio jest chyba dużo taniej, no ale nie mam akurat ile to jest. 30 zł czy nieś tam. No, także trzeba płacić, a jak nie, to was PiS przymusi i wam trochę tam pomoże zbierać. No nie wiem, no tyle pomysłów jest. Zobacz, nawet youtuberów pozatrudniać, którzy znają się na rzeczy, bo naprawdę ich jest całe mnóstwo ludzi, którzy mają o tym pojęcie, mogą po prostu z ekipą ludzi zrobić coś naprawdę fajnego, naprawdę na dużym poziomie, bo no umówmy się, bez pieniędzy też nie da rady po prostu wszystkiego zrobić i wielu ludzi, pomimo że mają fajny dosyć content w internecie, to po prostu brakuje im możliwości, żeby zrobić coś świetnego, prawda? Więc no to jest... telewizja mogłaby dać po prostu takie możliwości do robienia no niesamowicie ciekawych programów. Przecież dzisiaj ja w internecie, no może nie polskim, bo sporo oglądam bardziej zagranicznego internetu, czyli tego ogólnoświatowego i tam jakie doświadczenia ludzie robią, jak kamerują, na przykład biorą, to amatorsko, robią amatorsko, normalnie tylko w internecie z bardzo szybkimi kamerami, które tam mają 20 tysięcy klatek na sekundę, takie naprawdę bardzo szybkie kamery i jakieś wybuchy pokazują, jakieś różne, jak na przykład raca, prawda, jak ten, czy sztuczny ogień się zapala, czy jak raca po prostu, czy rakieta startuje, nasza rakieta, no, ze sztucznym ogniem startuje i wybucha, to jest wszystko pokazane, jak to wygląda. Lot,
0: przepraszam cię, czy spróbuję odebrać furaka i ty spróbuj zadzwonić, okej? Okay? To dobra, może się uda ciebie dobra, dodać dobra. Do rozmowy. No, niestety nadal furaku jest tak, że odebranie ciebie powoduje wywaleniem Kloda. No i myślałem, że Kloda się uda teraz, że Kloda się doda, a tu się Kloda nie doda. Niestety, więc kurczę, nie wiem, co zrobić w tym momencie. Dobra, to Klod chwilę zaczeka w takim wypadku. Witamy furaka na antenie. Cześć.
3: Cześć. Ja chciałem trochę dopowiedzieć do tej kwestii, bo jest mowa o między innymi grach i telewizji, zwłaszcza o jakości telewizji. Chciałem dodać nawet, że w pewnym momencie w latach 90. był taki taka prosta dość gra, jakaś samochodowa z tego co kojarzę, gdzie widzowie dzwonili do tej telewizji i tak naprawdę pojazd był sterowany dźwiękami tonowymi telefonu. Więc mimo, że ludzie nie mieli wtedy internetu, byli w stanie się jakoś, telewizja ich była w stanie zaangażować w to, żeby grali. Tak? Mianowicie na zasadach po prostu tego, że dzwonisz, masz gdzieś dojechać, jak dojedziesz, to coś wygrasz. Masz jakieś inne zadania do zrealizowania. Jak tam ci się nie uda, no to oczywiście odpadasz, dzwoni następny, tak. I po prostu trochę na rzecz. Trochę jak takie standardowe konkursy radiowe, tylko że gramy w grę, tak? Konkretnie.
0: Tak, i pamiętam, że trochę wtedy technika nie dopisywała, bo były opóźnienia, tak? Że ktoś wykonywał tym telefonem, za pomocą telefonu ruch i dopiero po chwili, więc to trochę się ciężko grało, ale pomysł sam faktycznie był bardzo świeży, innowatorski i widać, że czuło się, że tam u twórców tego jest jakaś pasja, tak? Że oni chcą stworzyć coś nowego.
3: Dokładnie. Tam oczywiście były też problemy, że bo oczywiście tam chodziło o to, żeby telefon był w trybie tonowym, ludzie mieli w impulsowym, ale mimo wszystko, no kurczę, mnie to o tyle ciągnęło, że wiadomo, że gra mi nic nie da, tak? No, ale same technikalia już coś mówią. Także no, dało się ludzi wciągnąć w naprawdę świetną zabawę, mimo że ludzie jakoś internetu nie mieli, a telewizja no robiła co mogła, tak, wtedy. To, nie pamiętam, który to był rok dokładnie, ale na pewno lata 90, na 100%, skoro to pamiętam. Więc no właśnie, dzisiaj, tak jak Klot mówi, przy użyciu internetu, no można cuda niewidy stworzyć, no i naprawdę no po prostu kwestia tylko chyba współpracy, no.
0: A etam tutaj...
3: Umiejętności oczywiście też, ale przede wszystkim współpracy.
0: Etam tutaj podpowiada, że to wymagało, tak, ten sposób grania, o którym ty mówisz, wymagał telefonu tonowego, a niektórzy mieli stare centrale, czyli te takie, gdzie kręciło się kółko, no więc to nie dziwota, że trzeba było chwilę odczekać, zanim się na przykład dziewiątka wykręci.
3: No tak, ale jeszcze było tak, że tam już te nowsze telefony też można przełączyć albo w tryb impulsowy, albo w tryb tonowy. No i, ale generalnie faktycznie chodziło o tonowe telefony.
0: I tonowe, a to stare.
3: Tak. No nie, no chodzi oczywiście o tonowe wybieranie numeru. Tak. Do dziś zresztą aktualne chyba. Też w telefonach komórkowych to chyba nie jest używane żadne konkretne. Po prostu są generowane te dźwięki, owszem, ale nie wiem, czy jest przetwarzany ten komunikat tonowy gdzieś tam. No, nieważne. W każdym razie już wtedy próbowano na jakimś etapie po prostu, żeby tylko nie był to bierny widz, który się kapi w ten telewizor, tylko żeby coś musiał zrobić, pomyśleć gdzieś. No, oczywiście no, dojechanie to może nie było jakieś super wymagające zadanie, tak, ale jednak już coś musiałeś zrobić, tak.
0: A powiedz, Furak, bo zapowiadałem już, że będziemy robili wspólnie audycję w niedzielę o 16. Masz już jakieś pomysły ciekawe na tematy? Bo ja szczerze mówiąc jeszcze nie.
3: Jeszcze też nie, ale myślę, że coś się na pewno uzbiera, także spokojnie.
0: Także wpadnijcie do nas w niedzielę do radia o 16, na pewno będzie ciekawa audycja. No i co? No to co? To ja słuchaj, odbiorę Claude'a z powrotem. Jasne. Bo on tam biedny...
3: Ja chciałem właśnie to dodać, że mimo pewnych niedociągnięć technicznych po prostu jak ktoś chciał, to potrafił. No,
0: to pasuje też do nocnego radia właśnie. Mimo niedociągnięć technicznych są wspaniali chłopaki. No. Dziękujemy bardzo. Cześć. No, także niedziela o 16, jak ktoś się nudzi, to niech wpada, będzie fajna audycja. Porozmawiamy na pewno trochę o chrześcijaństwie, ale tak na pozytywnie, wiecie, bo tu zdradzę, że Furak jest chrześcijaninem też, ale takim właśnie, który, wiecie, bardziej tam Jezus, pomaganie, te sprawy, a nie tam na przykład zabijanie gejów. I z powrotem jest na antenie Claude. Wybacz, Claudzie, ale tutaj tak jak właśnie było mówione, że nie, słabo technicznie czasami, ale ogólnie to wspaniale, to właśnie o nocnym radio.
1: Wspaniale, no tak. Nie wiem, co tam się dzieje, bo chyba mam aktualnego Skype'a, bo wiem, że takie problemy były, jak się miało nieaktualnego Skype'a chyba, czy coś takiego.
0: To Furak ma raczej nieaktualnego, wiesz, bo ma dziwną ikonkę, znak zapytania przy znaczku dostępności. No w każdym razie pamiętajcie, że jak dzwonicie do nas, do Nocnego Radia, na Skype'a Nocne Radio, to powinniście sobie przede wszystkim dodać Nocne Radio do listy swoich znajomych, bo bez tego to właśnie nie da się na pewno odebrać rozmowy grupowej.
1: Tak jest. No
0: A z ciekawych remake'ów, tak. To jeszcze tylko przepraszam cię, wspomnę, że z remake'ów szykuje się też powrót filmu Death Wish ze słynnym Charlesem Bronsonem, który się mścił.
1: Ale to jest, też on będzie, on żyje jeszcze, on jest bardzo stary już chyba.
0: Nie, no co ty, teraz go zagra Bruce Willis, który też właśnie jest stary, ale jary. No i to był fajny film, chyba lubimy takie filmy o vigilanti, nie? Tak się po angielsku nazywa samotnych mścicieli, takich, którzy sami wymierzają sprawiedliwość. Co ciekawe, starałem się znaleźć tłumaczenie tego na polski i po polsku to jest samozwańczy członek Straży Obywatelskiej.
1: Vigilant jakby trochę. W takim słowie, w takim znaczeniu pierwotnym, tak? Milicje to były właśnie takie straże z ludu wywodzące się.
0: Ja chyba stworzę taką grupę. To jest zajebista praca. Widzisz jakąś bandę dresów napakowanych, którzy chleją gdzieś tam na ławce i podchodzisz do nich ubrany w moro i mówisz: proszę, co tu się wyrabia? Piją alkohol w miejscu publicznym. Już dzwonimy po straż miejską. No.
1: No tak, no tak. Nie wiem, jakby się to skończyło. Jakbyś nie miał broni, to trochę nie za dobrze dla ciebie. Jakbyś miał, no to jeszcze miałbyś szansę. Tak. No, to jest ciekawe. No fajne te pomysły z tymi remake'ami. Trochę to takie z drugiej strony świadczy o tym, że trochę brakuje kreatywności w dzisiejszym świecie ludziom, że po prostu jednak... No ja wiem, że to jest trochę trudniejsze, bo jak się wymyśla różne rzeczy, to później to trudniej różne rzeczy stworzyć, ale dzisiaj mamy jednak dużo większe możliwości do tworzenia fajnych, ciekawych rzeczy, które kiedyś były praktycznie niemożliwe. Dzisiaj są osiągalne dla nas, dla zwykłych ludzi, gdzie nie musimy mieć, nie wiem, potężnych budżetów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No bo umówmy się, no do dzisiaj nawet ciężko jest dosyć stworzyć Gwiezdne Wojny, ale w latach 70-tych, 80-tych to było niemożliwością bez olbrzymich nakładów pieniężnych, a dzisiaj jednak jesteśmy w stanie to zrobić za tysiące dolarów, prawda, jesteśmy w stanie, prawda. Ja nie mówię cały film powtórzyć, tak, bo to nie jest taki hop-siup, ale, prawda, pewne elementy z tego świata Gwiezdnych Wojen chociażby, no, jesteśmy w stanie zbudować.
0: Furias tutaj napisał, że Dzień Niepodległości też nowy wchodzi do kin.
1: Jedynka była dziadowska. Taki scenariusz był dziadowski. Że...
0: Fajnie było.
1: Słucham?
0: Nie było takie złe, no.
1: Nie było, że jeden samolocik, że jedną torpedką, prawda, się cały statek wielki rozwalił. Zresztą chyba to samo było w tym, w Gwiezdnych Wojnach.
0: Oni ten statek chyba zawirusowali. I to było trochę głupkowate, no bo wirusem tu napisanym na PC-cie, tak, zawirusowali statek obcych i wyszło na to, że obcy też jadą na Windowsach. No ale... A z kolei na wczorajszym afterze... Pozdrawiam tutaj afterowców. Aftery, przypominam, po naszych odbywają się po audycjach w nocnym radio najczęściej i można tam sobie dalej toczyć dyskusję. No i wczoraj do czwartej w nocy rozmawialiśmy i Etam napisał, że Bullet Time, znany z Matrixa, pojawił się na początku, grubo wcześniej, w Misiu Coral Golu. Jak ten spadał z drzewa, to jakieś takie było zatrzymanie czasu i obrót, wiesz, o 360, czyli widzicie, Miś Coral Gol był pierwszy.
1: Dobre, no. No tak, no w tych kreskówkach to mogło być stosowane, bo tam były ujęcia z kilku kamer zazwyczaj, no ale to nie było tak zrobione chyba jak w Matrixie. Zresztą z iluś kamer po prostu robienie takich zdjęć to było robione wcześniej, no chociażby tak jak wiem, że konia filmowano, znaczy to z aparatów chyba to było wcześniej. No.
0: Tak, tak.
1: Ale z takich rzeczy być może ktoś stosował, ale nikt nie zastosował tego w kinematografii na taki... generalnie, no to jest właśnie, to jest kreatywność, prawda, że dosyć prosta rzecz, bo to nie było bardzo skomplikowane, którą mógł zrealizować praktycznie każdy, no, za niewielkimi funduszami. Potrzeba było tylko mieć też niedużo kamer, bo to też były chyba robione ze zdjęć, prawda?
0: No właśnie,
1: to nie były kamery, tylko z aparatów. To były, czy...
0: Tak, to były aparaty fotograficzne poustawiane dookoła aktora i one w tym samym czasie zrobiły po prostu zdjęcie. Potem to było łączone w film. No, a Miś Coral Gol, podobnie jak Miś Uszatek, mentor wielki, to były właśnie bajki kręcone poklatkowo, więc tam taki efekt było dosyć prosto zrobić, tak? No, przestawiało się kamerę, kawałeczek, robiło się pstryk. Znowu się przestawiało, znowu się robiło pstryk.
1: Mm-hmm. No tak, także to było, to było inna sprawa, no ale dopiero w Matrixie, prawda? Ja nie przypominam sobie filmu, gdzie wcześniej zostało to użyte. No ja nie znam się tak na kinematografii, ale może gdzieś wcześniej, ale to jest niesamowite, nie? Że to można było zrealizować bez problemu w latach 60. czy 70. też, nie? A nikt tego nie zrobił. To wtedy na pewno było, prawda, takim no, efektem niesamowicie robiącym. No bo już powiedzmy, prawda, czyli pod koniec lat 90., tak jak wychodził Matrix, to tak naprawdę ten efekt, czy on by był, czy nie był, to nie robił takiego wrażenia. Po prostu były świetne efekty specjalne w filmie. Oprócz tego, prawda, były efekty specjalne, rewelacyjne no, w Matrixie, prawda? No to bez dwóch zdań. Natomiast jakby ten efekt pojawił się, nie wiem, w latach 60., 70., no to wtedy to byłoby piorunujące wrażenie robił w tamtych filmach.
0: Ja bym zrobił całego Misia Coralgola tak na mrocznie. Zrobiłbym właśnie taki mroczny remake w stylu Matrixa już całkiem, bo by się okazało tak w pewnej chwili, miś by się zorientował, że jest sterowany na sznurkach, tak jak taka lalka. I że tam są ci, co sterują nim i tak by zgasło wszystko dookoła i zamieniło się, wiesz, w studio i on przerażony taki, wiesz, że sterują nim, że on tak naprawdę żyje w wirtualnym świecie bajek. To by było rewelacja.
1: Świetny pomysł, nie? To są fajne pomysły, no ale mówię, no wykonanie tego no, wymaga jednak sporych nakładów finansowych, prawda? No, kręcenie takich tych kreskówek lalkowych, tak? Czy jak to się nazywa? Fachowo.
0: No to są te, no laleczki, nie wiem jak...
1: Tak, no, czyli ta, takich, no, nie wiem...
0: No bo no. Pacynka to jest na rękę,
1: Teatr lalek jakby tak.
0: Marionetka to jest na sznurkach, a taka, a misiuszatek to po prostu lalka laleczki. Chyba.
1: To wymaga dosyć sporych nakładów, większych chyba nawet niż rysowane, wydaje mi się, niż rysowane kreskówki.
0: No nie wiem, bo tradycyjna animacja to musisz zrobić przynajmniej te 24 obrazki na sekundę. Nawet się pokazuje czasami właśnie studio Walta Disneya jako taką całą armię tych właśnie rysowników, którzy siedzą i rysują, no i tak, rysują. No
1: może faktycznie, może źle mówię, że dużo faktycznie też w kreskówce musi być tych obrazów.
0: I przechadza się tam Walt i mówi, nie marnować mojego czasu, wszystko widzę, szybciej! Tworzyć moje imperium radości. Ha, ha, ha.
5: No. Okrutnik.
1: Tak. To co? Krawcze, tutaj mam informację o tym, że niestety no, tu nasi przyjaciele z SB, byli SB-cy, nie będą mogli naliczyć na wyższe emerytury niż 2100 zł. 2100 i nie więcej. 200 i nie więcej, niestety.
0: Bidulki.
1: Będzie bidulkę. No, pani biedna Maria Kiszczak, wdowa po bohaterze narodowym polskim, panu Czesławie Kiszczaku, generale Czesławie Kiszczaku, w tej chwili dostaje, kurczę, nie mam tego zapisanego, ale ma około 8000, a będzie miała tylko 2000. I pani Maria nie wyobraża sobie, jak miałaby wyżyć za te 2100 zł miesięcznie. No, przyzwyczajona jest bowiem do wysokich standardów życia. I to jest, i argumentuję, nie umniejszajcie emerytur i rent ludziom, którzy pracowali dla Polski i służyli. Mąż mój był bohaterem, miał wielkie zasługi dla kraju, był patriotą, a teraz rząd chce obniżyć nam emerytury. Bohater, patriota Polski. Nie wiem, czy to się zgodzi z tym pan Kaczyński i prawicowcy. Raczej chyba nie. Nie wiem, czy generała Kiszczaka uważają za bohatera. No ale na przykład taki już nasz noblista Lech Wałęsa uważa, że jak najbardziej to jest człowiek honoru. To jest człowiek, który no, dobrze odgrywał rolę bohatera i patrioty polskiego. Zresztą tak samo mówił o tym no... Nadredaktor pan Michnik też, że to jest Czesław Kiszczak, to jest człowiek honoru. No i tutaj szapoba przed generałem.
0: Tak, i mamy tutaj komunikat specjalny dla wszystkich właśnie, którym się zmniejszy emeryturka.
6: A wy za karę nie dostaniecie budyniu.
0: No, nie będzie budyniu za karę. I, to, tak i dobrze, jest, tak. Co to za emerytury jakieś kosmiczne? Dlaczego jeden ma dostawać małą emeryturę, a drugi jakąś kosmiczną? No.
1: No ale oni z podatków, oni byli w budżetówce, a SBC-ja była świetnie opłacana za komuny. Wszyscy tam gips jedli, no, bez mała, no, trochę się śmieję, ale na styropianie leżeli, kiedy SBC-cy ciężko pracowali. No i ci z Solidarności, co od Leżyny mieli od no, siedzenia na styropianie, nie odprowadzali składek do ZUS-u, a SBC-y, SBK-om przecież odprowadzano. Więc dlatego SBC-y mają bardzo, i to jeszcze duże bardzo SBK-om odprowadzano składki. I wyobraź sobie, że średnia dla SBK-ów to jest 3200 zł miesięcznie. To jest średnia. Ale są nawet takie asy, tacy rekordziści, co dostają 22 tysiące miesięcznie. Have a taste of my
0: ball. No, ja uważam, że ja jestem zdecydowanie za. No, kolejna
1: dobra zmiana. Za tym, żeby obniżyć?
0: No tak, żeby...
1: Ale to tylko daje oszczędności 250 milionów złotych rocznie, tylko.
0: No, ale sprawiedliwości powinno się stać zadość.
1: Po tylu latach, 30 lat prawie minęło, ile? 20, od 89 roku ile minęło? 26 lat? Nie, co ja liczę? 28, 7, tak? 27 lat minęło, 27 lat. No to 27 lat minęło, no to tej sprawiedliwości przez ćwierć ponad wieku nie było, to teraz mamy po prostu się mścić na takich biednych Mariach kiszczakowych? No dajmy żyć tym kiszczakom, tym jaruzelskim, tym jakimś innym, wiesz, Michnikom, no bo przecież Stefan Michnik też odbiera emeryturę ten w Szwecji, chociaż chyba zabrano mu, czy nadal wysyła się, już nie wiem, jak jest. Uciekł do Szwecji, bo jest w Polsce poszukiwany przyrodni brat Adama Michnika za zbrodnie przeciwko... No,
0: Stefan, tak chyba?
1: Tak, Stefan. Stefan Michnik, który no, wydawał na śmierć ludzi jako prokurator stalinowski, ale oj tam, należą się pieniądze jak psu Buda i nikomu nic do nich nie powinno być. Tak powiedziałby Janusz Korwin-Mikke. No ja jednak też chyba skłaniam się do tego, co mówisz, że sprawiedliwość jakaś dziejowa musi być. I po pierwsze to nie były prywatne pieniądze, tylko to były pieniądze z podatków. Czyli to były pieniądze zabierane ludziom uczciwie pracującym, żeby dać po prostu tym zbrodniarzom. Tak? No umówmy się, zbrodniarzom, którzy... łamali prawo, bo oni bardzo często łamali prawo komunistyczne, łamali prawo SBC. Nie mówię, że w każdym wypadku, no ale no, trudno nie nazwać złamaniem prawa zabójstwo księdza Popiełuszki, tak? No to przecież kto zrobił, jak nie SBC? No SBC zostało to udowodnione, zresztą sami się przyznali, no to nie było tu potrzeby robienia dużego śledztwa, tak? Kwestia jest tego, czy ktoś im nie zlecił tego z góry, tak? Czy taki Kiszczak na przykład nie zlecił im, czy ktoś inny. No ale no mówię, no, to już jest naprawdę krzywd już się nie da nareperować, bo krzywdy przyczynili się także Kaczyńscy do tych krzywd, ze względu Kaczyńscy, no jeszcze i Lech, żyjący Jarosław, bo przecież 27 lat na to miały rządy chociażby Solidarności, które były rządy Olszewskiego, dlaczego tego nie zrobiły, prawda? Mieli czasu, po prostu nic nie robili przez ten czas, który był im dany. No a w tej chwili się obudzili i będą, dlaczego na przykład w 2005 roku tego nie zrobiono, tak? No ja rozumiem, że tam Platforma to SBK-ów dbała, prawda, czy jakieś inne tam rządy też o tych SBK-ów chcieli dbać, ale no nie wiem, no według mnie to już jest, ci ludzie, którzy i tak już biedę klepali, czyli ci, którzy walczyli o tą wolność w cudzysłowie dla Polski, no to 800 zł dostawali, a często nawet nie to, nawet dużo, dużo mniej. No bo jak siedzieli w więzieniach, to składek nie odprowadzałeś, jak w więzieniu siedziałeś, no to wiesz. To niestety, nie ma lekko.
0: No właśnie, jaka to jest niesprawiedliwość, że po pierwsze ci, którzy faktycznie coś zrobili dla kraju i poświęcali się dla kraju i walczyli, to potem klepią biedę i ten kraj im tego nie wynagradza. To jest straszliwie demoralizujące, bo młode pokolenie dociera do tych informacji, no na przykład słuchając naszych audycji i myśli sobie, no to jak przyjdzie co do czego, to ja nie chcę być takim frajerem i potem, potem żebrać albo chodzić po śmietnikach, tak, jak będę walczył dla kraju. Nie ma na podwyżkę dla tych, którym faktycznie można by je dać, dla pielęgniarek, dla nauczycieli, tak? Wykonują bardzo ciężką i potrzebną pracę, a wynagradza się kosmicznymi jakimiś emeryturami właśnie tych, którzy robili najgorszą robotę, którzy dręczyli mordowali innych, niszczyli.
1: To paznokcie jest na przykład wyrywali, no takie rzeczy były robione w Polsce, to nie jest, wiesz, no w latach 80. po prostu robiono, łamano ręce ludziom, wyłamywano palce, to był standard w latach 80. Ja nie mówię, co robiono w 50. W 50. to katowano ludzi, katowano na śmierć, a jeszcze robiono tak, żeby męczono ich. To znaczy, zanim umierali, po prostu byli katowani, bici tak, żeby nie umierali w latach 50., 40. Także to były naprawdę zbrodnicze systemy i Krawiec, tu się mylisz, bo właśnie to SB-cy dbali o rząd polski, dbali właśnie o interesy polskiej władzy. Tamtejszej, PRL-owskiej władzy. A ci ludzie, którzy walczyli z tamtym systemem, chcieli dobra ludzi, zwykłych po prostu Polaków, Polek, Polaków, i walczyli przeciwko systemowi. Więc to po prostu pokazuje, że nie warto działać przeciwko systemowi, bo zawsze będziesz ukarany. Czyli zawsze warto po prostu być takim prostakiem, chamem,
0: albo systemowym,
1: się rozpycha,
0: złodziejem, takim,
1: takim jak Kulczyk, który jest wyelbiony przez wszystkich. Nie?
0: No tak, i PiS nas też do tego nas uczy i przyzwyczaja, że warto być po stronie władzy, tak? I władzy schlebiać, bo dostaniesz dobry etat, dostaniesz pracę w telewizji, dostaniesz pracę w różnych instytucjach państwowych. No i cały czas tego nas uczą, to jest demoralizacja straszliwa. Nie wiem, przypomniała mi się taka piosenka. Byłem ubekiem, współtworzyłem aparat represji, papieros i obcas erosy i owca, tworzyłem aparat represji. To jest piosenka Adam ma dobry humer. Z płyty Polowirus, zespół oczywiście Kury.
1: Ale to właśnie mi się podoba, że te Montymański z chłopakami zawsze nabijali się ze wszystkich, zarówno z komuchów, jak i z solidaruchów. Nie? Jak matka Polska, jak to było? Nie zapominajcie o ideałach sierpnia. Nie? To idealny utwór. I pokazuje po prostu, że ci, którzy przejęli władzę, zapomnieli o swoich kolegach, nie, tak naprawdę. I ci najgorzej wyszli, którzy po prostu cały czas mieli ideały. Nie? Na zasadzie takiej, że robili coś ideologicznie. I nie, jak widzieli w 80 roku, że coś się zmienia, nie zaczęli po prostu się rozpychać. Nie zaczęli gdzieś walczyć o swoje miejsce. Jeżeli byli tacy ideowcy, oni ginęli i dzisiaj mają tam 800 zł emerytury i ledwo koniec z końcem mogą związać. Więc ja tutaj wam, młodym i wszystkim słuchaczom, którzy słuchacie tego, doradzam, żeby po prostu zawsze przede wszystkim dbać o siebie. Dbać o siebie, jakiś biznes zrobić, bo jak nie zadbasz o siebie, no to co będziesz chciał zmienić? No nic nie zmienisz, tak? Bo później i tak ci kopa w tyłek dadzą twoi koledzy, czy ludzie, z którymi tam, bo każdy ma po prostu z tych cwaniaków to, żeby na początku samemu się napchać, no i tak to wygląda teraz, prawda, że tej sprawiedliwości nie było i no mówię, no ci ludzie, którzy robili zbrodnicze rzeczy, są jakby, nie wiem, no kastą wyższą w Polsce, no bo ktoś, kto dostaje 3,5 tysiąca emerytury, czy więcej, to ma lepszą sytuację niż kto, a jeszcze układy pewne ma, różne i tak dalej, to ma lepszą sytuację niż ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy pracują dzisiaj, tak, dostają 2000 czy 3000 na rękę. Bo on ma to pieniądze i jeszcze sobie gdzieś tam może, prawda, dorobić tam dodatkowo, a poza tym ma, prawda, jeszcze te układy i tam sobie działa w różnych kwestiach. I mało tego, ten młody człowiek musi na tego SBK pracować. No bo przecież nie ma, ZUS nie ma pieniędzy, tak? Więc ZUS bierze od tych młodych, biednych ludzi, którzy nie mają pojęcia, że dlatego tak mało zarabiają, że muszą na SBK-ów płacić, między innymi.
0: No straszne, straszne. Mam nadzieję, że w końcu doczekamy czasów, aż będzie w tym kraju jakaś sprawiedliwość taka, no bo to jest właśnie...
1: Oj, nie wierzę. Wszystkich won, jak mówi Cejrowski. To przyznam wtedy rację, że tak będzie, że będzie sprawiedliwość. Jak wszystkich won nie zrobimy, że naprawdę wszystkich won. Po prostu tych, którzy byli w PRL-u, wszystkich won. Znaczy w PRL-u. W PRL-u dostali uprawnienia. to wszystkich trzeba wyjebać. No niestety, dobrych, niedobrych nie ma znaczenia. Wszystkich trzeba wywalić, bo nie da się zmienić systemu, jak będziesz tylko chciał częściowo gdzieś coś zmieniać. Ale niestety nie ma odważnych ludzi na to. Mało tego, PiS, co wam powiem, mam tu informację, PiS promuje esbeckich sędziów. Na przykład, tutaj, żeby tu was nie oszukiwać, sędzia Kryże, tak?
0: Słynny.
1: Słynny sędzia Kryże, kurczę, miałem to, ale to akurat...
0: To wrócimy za chwileczkę do tematu, a na antenie mamy Etama, witamy.
5: Cześć, widzę, że mój Skype nikogo nie rozłącza, czyli mam dosyć nowy, ale nie polecam zbyt nowego, bo wiecie, że jak coraz nowszy Skype, to coraz nowsze technologie śledzenia, także pozostańcie przy jak najstarszym, który działa. To jest moja taka propozycja. I tego trzeba się trzymać. Natomiast co do tych emerytur, to ja wam powiem, że no, te esbeckie emerytury to nie jest w ogóle ZUS, to jest resort przede wszystkim. Oni mają zupełnie osobny system. To jest jeden z tych systemów, gdzie nigdy nie zabraknie, tak? Także...
1: Aha, no, ale zaraz. Ale zasada płacenia jest taka sama. No też nie ma to żadnego funduszu, tylko po prostu z podatków są wypłacane.
5: To znaczy dokładnie tak, z budżetu Ministerstwa Obrony to idzie, to idą te pieniążki. Stąd też jest możliwy taki system, że tam w wieku, powiedzmy, lat 40 się przechodzi jeszcze według starego tak systemu, bo nie wiem, czy to coś się nie zmieniło, ale po tych 15 tam chyba latach służby można przejść na taką emeryturę wcześniejszą. Zresztą to jest akurat słuszne moim zdaniem, bo trudno sobie wyobrazić takiego 45-latka, który tam gdzieś będzie, tak jak ja na przykład, bym już się nie nadawał na policjanta chyba w tym wieku za bardzo. Natomiast no mówię, no to jest zupełnie inny.
1: Nie przesadzaj.
5: To jest zupełnie inny, znaczy no wiadomo, jakby tam oficerskie szlify się zdobyć, no to można tam być, powiedzmy, czy tam śledczym, czy kimś takim, tak? Wyższego stopnia trepem.
1: Oglądałeś taki film, amerykański serial Ulice San Francisco?
5: Tak. No ja to, no, ja to pamiętam, tam był, oczywiście.
1: Był młodziak, ale był starszy, tak? Policjant i co? No oczywiście, że młody ze starszym był na przykład w patrolu, ale jakoś tam może być, tak? W Stanach może
5: znaczy
1: być.
5: Oni byli nie takimi stójkowymi, tylko to byli śledczy, także to troszeczkę inna para kaloszy. Rzeczywiście tam przydają się te takie osoby starsze. Natomiast czy tak jest rzeczywiście w tej chwili w realu, nie wiem, trudno powiedzieć. To by trzeba było po prostu się przejechać po tych amerykańskich ulicach i po prostu popatrzeć, tak? A przede wszystkim po komisariatach, no, bo to jest istotne tutaj. Natomiast mówię, to jest osobny zupełnie budżet i tutaj oni mają do przodu, to znaczy nawet gdyby ZUS upadł, znaczy jakby ogłoszono upadek, bo on faktycznie jest upadnięty już w tej chwili, no to tam jest to bezpieczne, tak? To znaczy zawsze oni będą zabezpieczeni. Ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to całe, ten cały news, który tam przeszedł przez te wszystkie media, bo ja to też oczywiście czytałem, żeby to była prawda. Oni po prostu tak napisali, dlatego żeby publika po prostu powiedziała, o fajnie, tutaj będą mieć mniejsze. Natomiast to jest nie do sprawdzenia, tak? My nigdy się nie dowiemy, czy rzeczywiście te osoby w jakikolwiek sposób. To jest tak samo, jakbyś miał dużo pieniędzy, tak? Masz ogromne pieniądze, możesz oficjalnie, powiedzmy, ogłosić się za nieżywego, a będziesz żył gdzieś sobie na Bahamach czy gdzieś, tak? To nie jest żaden problem, mając jakiś odpowiedni poziom bogactwa, żeby coś takiego zorganizować. Na dzisiaj, nawet przy dzisiejszej technice, możesz sobie praktycznie wygląd zmienić i nawet nie bawić się w specjalną tajemnicę, tak, z tego powodu. Także mówię, no ja nie bardzo wierzę w to, że to rzeczywiście nastąpi, tym bardziej, że tutaj już pojawił się taki news, ja to chyba wczoraj czy przedwczoraj czytałem, czy Polska będzie, takie zapytanie było, jak opuszczają na tych onetach, czy Polska będzie oskarżona przez tych emerytów przed Trybunał w Strasburgu, bo
1: ale
5: tak
1: chyba nie
5: może
1: wygrają,
5: być.
1: Bo ostatnia w Strasburgu chyba nie była wygrana. Czy przed Trybunałem Konstytucyjnym na pewno nie odrzucił Trybunał, a przez Strasburgu chyba też nie, bo było zmniejszenie jakimś tam niektórym chyba z WSI, jakimś tam oficerom i tak dalej, była jakaś taka ustawa, która przeszła i w Strasburgu była też o tym, rozpatrywana w Strasburgu i przegrali, to znaczy SBC przegrali.
5: Znaczy, wiesz,
1: także raczej tym razem też chyba przegrają.
5: Mnie to i tak, szczerze mówiąc, się wydaje, że jest to wszystko taki teatr, po to, żeby tam ludziom się wydawało. Zresztą oszczędności.
1: Oczywiście,
5: z tego,
1: 27 tak lat. 27 lat po upadku PRL-u, prawda? No oczywiście, że tak.
5: Poza tym oni główne przychody, jak podejrzewam, mają nie z tych emerytur, a z teczek, które mają tam gdzieś w walizkach czy w szafach zamkniętych. Tam już są dzieci i wnuki tych ludzi w tej chwili. To jest tu pewnie nie tylko u władzy, ale i w telewizji, w tych programach takich typu, tam nie wiem, Tańcze z Gwiazdami, czy coś takiego.
7: Pytanie, ja dlaczego PiS nie chce ujawnić? Nie chce ujawnić tych teczek, tak jak zrobiono to w Czechach czy w Niemczech. Dlaczego wszystko trzyma się po to
5: w
7: właśnie?
5: W Niemczech, jak ja pamiętam, rok 90 czy 91, jak było to zjednoczenie. Zresztą wczoraj czy przedwczoraj było właśnie odnośnie zjednoczenia, był pokazany ówczesny minister spraw zagranicznych, jak była podpisana umowa z Kolem odnośnie tego układu o dobrym sąsiedztwie, bo niewiele osób wie o tym, że ten układ o dobrym sąsiedztwie to nie jest wcale traktat pokojowy. Tak? Zresztą podobnież Thatcherowa chciała powstrzymać zjednoczenie Niemiec, dopóki Niemcy nie podpiszą z Polską traktatu pokojowego, bo my jesteśmy w stanie takim jak stan Korei Północnej z Południową, czyli de facto od 1939 roku jesteśmy w stanie zawieszenia broni. Tak? I rzeczywiście to jest, ja to sprawdzałem, rzeczywiście taka sytuacja istnieje, tylko oficjalnie mówi się ludziom, że to jest traktat o dobrym sąsiedztwie, a ludzie się po prostu nie znają na tym zwyczajnie. Nie? Także po prostu oni byli w stanie podobnież odwlec nawet Kohl chciał nawet odwlec Zjednoczenie Niemiec, byleby tylko tego traktatu nie podpisywać. No ale ja myślę, że tutaj zadziałała agentura, która była przekupiona w polskim rządzie i po prostu...
7: Przede wszystkim Skubiszewski wtedy był, jeśli pamiętam, on był agentem
5: Stasi. Tak, jego pokazywali w telewizji. Znaczy, ja nie podejrzewam, że to konkretnie jedna osoba, to musiało być więcej osób to zaangażowanych. Zresztą,
7: pewnie tak. Zresztą, ale między innymi on miał dużo do powiedzenia, tak, był ministrem spraw zagranicznych.
5: Znaczy on był, podejrzewam, tylko wykonawcą, tak? To na pewno sięgało dużo, dużo głębiej tam pewnie od samej ambasady niemieckiej, która zresztą podobnież dzisiaj jest jakiś agent Stasi, jest, nie wiem czy to jest aktualne jeszcze, ale na pewno 2 czy 3 lata temu była taka sytuacja, że jakiś agent Stasi siedział tutaj na stanowisku tego głównego ambasadora czy kogoś tam takiego. Także ja jeszcze jest jedna kwestia z tymi pisowskimi pomysłami, no trzeba przede wszystkim wierzyć w to, że PiS jest naprawdę, tak? Ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby PiS był naprawdę. Ja myślę, że to jest na takiej zasadzie, że to są to co mówiliście, takie tam pacynki, pajacyki i tak dalej. To jest władzą prawdziwą w Polsce, jest zupełnie ktoś inny i to zupełnie ktoś inny. Tam są wybory takie, ale to jest teatrzyk, tak? Ja mam coraz częściej takie wrażenie, bo zresztą zwróćcie uwagę, no jaką ustawę podpisał ostatnio, troszeczkę wierzyłem w tego Dudę, ale on podpisał przecież ustawę, która wprowadza od przyszłego roku obowiązkowe szczepienia na HPV wirusa, tego brodawczaka przecież.
7: No tak, jest... ale zauważ, Etamie, że PiS to jest partia pro Big Pharma. No, oni bardzo promują, prawda? Zresztą kto został? Kto został ministrem zdrowia? No oczywiście główny przewodniczący Rady Lekarskiej, lekarzy, tak? Tej Rady Lekarskiej. Więc gość, który jest tak naprawdę w kieszeni Big Pharmy, no, został ministrem zdrowia. Więc czego się możemy spodziewać?
5: No tak, dokładnie. Jeszcze zobaczycie, jak będzie kwestia taka poruszona, bo tutaj jeszcze są te kilka punktów, takich topowych punktów programu. No 500+ już tam niby jest, tak? Natomiast następny taki program, znaczy już pomijając te mieszkania, o których tam już zaczęli wspominać, to będzie program wprowadzenia darmowych leków dla 70-latków, czy tam 75-latków bodaj, że będzie można za darmo dostawać.
7: Big Pharma się cieszy, to są potężne pieniądze, są miliardy.
5: Tak,
7: tylko
5: że trzeba się przyjrzeć, jakie te leki będą refundowane, to znaczy prawdopodobnie będą najgorsze. Tak? To jest na takiej zasadzie, jak się trafia do szpitala z jakimś wirusem czy bakterią, to zawsze wam podadzą Biseptol. Zwróćcie na to uwagę, gdybyście kiedyś byli. To jest taki, no powiedzmy, antybiotyk, który ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi, tak? Więc się daje profilaktycznie go
0: każdemu. Biseptol to jest taki proszek.
5: Biseptol.
0: Biseptol, pamiętam jeszcze za komuny był Biseptol do picia. Takie...
5: A to nie, to
7: Wisolwic.
5: Wisolwic i Wibowic.
7: Tak. Nie pamiętasz już dobrze.
0: Wibowic.
7: A pamiętam, że to się jadło, bo nie było słodyczy w sklepach w latach 70. I no, zresztą no, moja mama jest farmaceutką, więc zawsze mieliśmy słodycze, właśnie wibowity, wisolwity.
5: No ja pamiętam jak za czasów braku cukierków, to mój kuzyn zjadał te takie tabletki do sali, do ssania, to się nazywało chlorfinaldin. I kiedyś tak przychodzę do niego i mówi: słuchaj, chcesz cukierka? Ja mówię: no jasne, nie? Ja patrzę ten chlorhinaldin, jeden za drugim, kurde, całą paczkę zjadłem.
7: No bo nie było, to wtedy naprawdę cukierków nie było w sklepach, a te leki były w aptekach.
5: No ja sam, nie wiem czy pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie kiedyś, no teraz witaminy C to są powiedzmy w takich mulsujących ampułkach. bukach, że to się wrzuca i się rozpuszcza szybciutko. Natomiast kiedyś one były jako takie powlekane tabletki normalne i to powlekanie było bardzo słodkie. Ja sam po prostu potrafiłem 5-10 takich sobie włożyć do buzi, zessać tą powłokę i wypluć.
1: I wypluć, tak?
5: Tak, tak, no tak się robiło, oczywiście, że tak. No to był jedyny sposób na słodycze. Ktoś jak jeszcze, może kiedyś...
1: Zdrowe to nie było raczej za bardzo.
5: Może, znaczy ja ostatnio przeszedłem taką drogę przez mękę szukając magnezu i powiem wam, że większość magnezów, zdecydowana większość magnezów jest powlekana aspartanem albo słodzona aspartanem. Wszystkie te popularne, które są reklamowane... Są z aspartanem dodatkowo, także macie magnez plus gratis aspartan. Natomiast jeden jedyny magnez, który znalazłem, się nazywa aspargamin, chyba jeżeli dobrze pamiętam nazwę, która sugeruje, że jest aspartan, jest bez aspartanu. Także mogę polecić coś, co się prawie nazywa, bardzo podobna nazwa do aspartan. Poszukajcie takiego magnezu, on jest zresztą jednym z tańszych. I powiem szczerze, taka zasada, jeżeli chodzi o kupowanie suplementacji, jeżeli chcecie już koniecznie taką suplementację zastosować, taką powiedzmy,

0: fiolkas. Wprawdzie nie chodzi mi o ten Devi Cup, natomiast takie właśnie olejek zamknięty w takiej przeźroczystej ampułce, to one były po 50 zł, w tej chwili są po 35. Nie? Także to ktoś chyba przyszedł po rozum do głowy, że ludzie się połapali, że to chodzi na rynku.
1: No tak, i podwyższyli cenę. No
0: dokładnie, tak. Podwyższyli cenę.
1: Nie da się ukryć tego. Jasne.
0: Ja na przykład radzę, jeżeli ktoś kupuje tą witaminę, nie ma dostępu do recept na Devi Cup, bo on jest na receptę i zostaje powoli usuwany z rynku, z tego co wiem od pani aptekarki, to kupować takie, które mają, to takie tableteczki są, że można je rozłączyć na pół i wtedy możecie wylać ten olejek, nie jecie tego plastiku, który jest.
1: Jasne, ale nie róbmy to propagandy jakiejś, bo też Big Pharma zarobi dużo, te korporacje farmaceutyczne, a nam nie płacą niestety, więc nie róbmy kryptoreklamy.
2: A jak chcecie więcej o Big Farmie, o tego typu sprawach, to może w Teorii Chaosu kiedyś się dowiecie.
1: Tak, zapraszam w piątki po 24, można zadawać dowoli, porozmawiać w tych tematach. W miarę biegły jestem, może nie jestem najlepszy oczywiście, bo nie mam dużej wiedzy, ale jakoś tam mam. A poza tym też słuchacze dzwonią, którzy mają taką wiedzę, tak jak je tam.
0: A właśnie, Piotrek, jedna dobra wiadomość, bo nie wiem, czy już wam o tym mówiłem. Chyba mówiłem, ale jeszcze powtórzę. W ciągu ostatnich, tak odnośnie takich antysystemowych, ostatnio przez miesiąc odwiedziłem 4, no już 5 razy sklep lokalny z bronią i sobie wyobraźcie, że te wszystkie czarnoprochowce, takie, które są w Polsce jak najbardziej legalne, są nie do dostania, po prostu wykupują natychmiast całą dostawę. Cała dostawa jest natychmiast wykupowana.
1: Ludzie wykupują, czyli
0: tak,
1: czyli
0: tak
1: to
0: dokładnie tak. Dokładnie
1: no
0: tak.
1: To świetnie. No to piątek czy czwartek.
3: Wreszcie jakaś dobra wiadomość tego wieczora.
0: W piątek albo w czwartek udało mi się za piątym razem dopiero trafić po dostawie, gdzie jeszcze 2 sztuki zostały i mogłem sobie wziąć do ręki, przymierzyć po prostu.
1: Ale no są bardzo drogie przecież.
0: Tak. To najtańsze modele Remington. Tak, Remington najtańszy taki, powiedzmy, który się nadaje do noszenia, to jest około 1600 zł, plus jeszcze gadżety różne, to poniżej 2000 jest się w stanie zamknąć, oszczędnie robiąc tak pewne rzeczy. Polecam kanał...
1: Skąd ludzie w Polsce mają pieniądze na to, jak 2000 zarabiają na miesiąc?
0: No przy mnie facet, który widać było, że taki był zainteresowany, bo on się zadeklarował, że jest tak zwanym gasarbeiterem, to znaczy jeździ i masuje Niemców tutaj po zachodniej stronie, zaraz od Szczecina, to ponieważ on jeździ tam bardzo często i mówił właśnie, znaczy zobaczył, że taki jestem troszeczkę obeznany w sprawie i też tam różnych rzeczy szukałem i rozmawiałem z nim i on po prostu po tej rozmowie kupił 4 sztuki tego, nie? Znaczy wtedy ja to jeszcze, dawniej było, jeszcze jest pół roku temu, kiedy były jeszcze dostępne w gabotach. W tej chwili nie kupicie takich
1: sztuk. No nieźle, ale to do samoobrony kupuje, no bo ja nie sądzę, żeby do
0: znaczy wiesz, no on chciał w ogóle kupić, on konkretnie chciał kupić łuk, ten człowiek, bo mówi, że ma takie sytuacje, że staje na stacji benzynowej i do niego ci tacy uchodźcy, no czy on tak nazwał uchodźcy, tak czarni, kolorowi.
1: Łukiem się obroni.
0: Podchodzą, no ja mu mówię, no stary, no to nie tego, to już lepiej weź maczetę, tak. I kupił zestaw maczet, kupił taki ten paralizator, taki w postaci takiego pistoleciku wystrzelającego, takie druciki. No i kupił jeszcze jakieś czarnoprochowce, z tego co pamiętam. Także dosyć dużo tego, całą reklamówkę tego wyniósł. Także widać, że go stać było na
2: jak to. Się tak ma kilka takich czarnoprochowców, to można niczym słynny pirat czarnobrody sobie tak nosić tych bandoletów na pasie kilka i no to i każdy ma po ile strzałów taki ma?
0: No, czy to są najczęściej 6-strzałowce, natomiast...
1: Ile? 6 strzałów.
0: 6, tak,
2: natomiast... bo to ma bębenek, tak? Tylko że i do bębna ładujesz tam kulkę, napychasz tam coś jeszcze, tak? I strzelasz.
0: Tak, wkłada się kulkę, to znaczy, może tak, to po kolei. Pierwsza rzecz to jest kulka, tak? Czyli ołowiany nabój taki aerodynamiczny, bo też są kulki takie, jak gdyby to jest pół kulki rozpłaszczonej i wtedy jest większa celność, większa prędkość, inaczej się rozkłada ten ładunek, jak się trafi w kogoś. Natomiast ludzie używają zamienników stalowych, także to jest wtedy dużo większa siła rażenia. Ja na przykład się dziwię osobiście, dlaczego jest takie halo wielkie ze zdobyciem broni palnej, normalnej, a się daje na czarnoprochowca, bo on ma o wiele większą. Po prostu jak traficie w głowę, powiedzmy, zombiaka, nazwijmy to w ten sposób, żeby nie wyszło, że tu jest audycja o strzelaniu do ludzi. Byłaby apokalipsa zombie, strzelacie do zombiaka z Glocka, takiego dziewiątki, powiedzmy, to robicie dziurkę, tak? Natomiast tutaj urwie głowę po prostu zwyczajnie, bo tak ta się siła rozkłada. Mniejsza jest celność takiej kulki zdecydowanie i kwestia jest taka, że rzeczywiście jak się ma ten bębenek, no to nosicie przy sobie 6 strzałów, tak? To jest broń rozdzielnego ładowania, więc trzeba znowu za każdym razem nabijać. To nie jest

0: czynnością prostą, bo to się nie da tak zrobić o, na ulicy, tak? Znaczy, no da się teoretycznie, ale to jest dosyć kłopotliwe. Ale natomiast są modele, które mają wymienny ten bębenek i można sobie dokupić po 100 zł takich bębenków 10, tak? I mieć je w kieszeni jako magazynki po prostu. I
1: jasne, jasne. To myślę, że tu odsyłamy do internetu i może jakoś kiedyś audycję zrobimy o tym z tobą, Etamie, bo masz dużą wiedzę.
2: Już były audycje, gdzie rozmawialiśmy.
0: Rozmawialiśmy, nie? Kiedyś tak, chyba o tym coś mówiliśmy.
2: Więc spoko. No dobra, to słuchaj, dzięki za telefon i...
0: Dzięki.
2: I trzymaj się, cześć.
3: Dziękuję panu, minęła minuta.
1: Dziękujemy.
2: To co, następny, to teraz ja coś tu przedstawię przed wam tutaj. Okej, okay, następny temat. Chyba, że ty jeszcze coś chciałbyś dopowiedzieć.
1: No, to, że jak znacie pana Wałęsę, ale nie Lecha, tylko Jarosława Wałęsę, który narzeka, że jego ojciec jest męczony przez właśnie Kaczyńskiego, że Kaczyński jest jak Stalin, mój tato ma słabe serce i niedługo może umrzeć. Tak go męczą. Nie wiem, co mu robią dokładnie, ale chyba Kaczyński go męczy za tą właśnie, za taką wypowiedź. Tak.
4: No na pewno zginął i to jest osiągnięcie, że zginął. Natomiast innych osiągnięć wielkich nie widzę.
1: Także nie wiem, czy ten człowiek ma takie słabe serce, ale ostro czasami jedzie. To akurat była wypowiedź tuż po Smoleńsku o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, więc Jarosław miał się prawo trochę wkurzyć.
2: Oni się nienawidzą, od lat i myślę, że Wałęsa takie rzeczy to mówi tak bardziej, żeby dopiec, żeby tak, dowalić. Tak, po prostu.
1: No, a ale sam Wałęsie tak. Jeszcze to wychodzi w dwójnasób, bo Wałęsa jeszcze... chyba Wałęsa nawet nie chce tak chamsko powiedzieć, tylko mu tak zawsze wychodzi po prostu takie coś, co po prostu nie wiadomo, co powiedzieć po takiej wypowiedzi, nie?
2: A sam Jarosław Wałęsa, słynny europoseł, no to jest wybitny specjalista od swojego taty właśnie, bo tak popatrzyłem sobie dzisiaj na wiki cytaty Jarosława Wałęsy, no i pierwszy to jest... Jakby go mama kilka razy dziennie opieprzyła, że skarpetki rzuca byle gdzie, to nie stałby się taką piedestałową personą i może osiągnąłby więcej jako prezydent. No takie ma wypowiedzi. Inna wspaniała wypowiedź tej persony to: obowiązkiem każdego mężczyzny jest zadowolić kobietę w pełnym tego słowa znaczeniu. Ludzie za mało pracują nad swoim tutaj zadowalaniem, chyba wypadało dodać, związkami, za mało pracują nad miłością. Czyli tak można to podsumować, tak trzeba jebać i się nie bać. Tak. No taki
1: tak jest,
2: wybitna postać i wspaniałe cytaty tutaj przytaczamy.
1: No gość jest tempakiem, no umówmy się, no nie grzeszy inteligencją, jest kontynuatorem myśli swojego ojca. No, znaczy jest przeciętny, no umówmy się, no też nie jest jakimś totalnym, można powiedzieć, totalnym kretynem. Natomiast jest przeciętną polityczną, czyli jest poniżej chyba przeciętnej, nawet społecznej generalnie. No ale co, czego się spodziewać jakiś, wiesz, no. Ma kompleks pewnie trochę też ojca, że chciałby być tak słynnym, no ale no niestety nie przeskoczy ojca. Co tu można powiedzieć? No jego prawo, prawda, bronić ojca no, do końca, no to jest normalna sprawa, ale z tego co wiem, on niczym się nie zasłynął, nic nie zrobił totalnie, no jest oprócz nazwiska nie ma nic, pan Jarosław Wałęsa. Czy się mylę?
2: No, czy ja wiem? No nie wiem, tych synów on ma chyba 8, jakoś tak? Musi dostawać niezłą kasiorę. Znaczy, dostawałby, gdyby byli młodzi ci synowie. Tam był jeszcze, oprócz Jarosława, Bogdan, na pewno, który to tak chlał cały czas i go tam... Ojciec mu załatwiał robotę jakąś tam, on tam dalej pił, kogoś potrącił i... Który to miał pomroczność jasną? Bogdan?
1: Nie pamiętam.
2: Przemek? Jarek? Sławek? Przemek, no nie wiem. No ale któryś tam miał...
1: Sławomir W. chyba Sławek. Miał tam jakieś problemy, że on prawie kobietę zabił. Że kobieta jest niepełnosprawna w tej chwili. No, całe życie cierpi, nie? A on sobie chodził po wolności, bo pamiętam jak dziś, to był proces, w telewizji widziałem jak prokurator w trzeciej RP prokurator bronił Sławomira W., czyli Wałęsę. Prokurator bronił. Rozumiecie? Trzeciej RP, takie mamy sądy i prokuratury. I do dziś jest to samo. Dlatego wszyscy won, bo inaczej się nie da tego napreperować. Niech przejdą do kancelarii, do obrony, tak? Przecież mogą sobie założyć później, zrobić sobie aplikację na obrońców, na, nie wiem, na radców prawnych. Niech pójdą tam, niech pójdą do jakiejś uczciwej roboty, którą powinni, a resztę po prostu tych sędziów, wszystkich won, młodych przyjąć na nowe i tyle. A jak nie ma, to z zagranicy można przyjąć i tyle.
2: Ty wpadłeś w taki dryk trochę jak Cejrowski, bo powtarzasz to słowo wszyscy won już chyba 15 razy.
1: No, no bo to jest najmądrzejsze, co Cejrowski powiedział w swoim życiu. No tak trzeba zrobić. No niestety
5: plany,
1: nie da się, a bez tego po prostu
5: dróg.
1: W Polsce
5: plany
1: dalej będzie
5: budowy
1: gnój.
5: Dróg.
1: Dalej będzie syf.
5: Podkreślajmy jeszcze raz. Plany budowy dróg.
1: Plany w budowie dróg.
2: Wszyscy won. Wszyscy won.
1: Dokładnie. No i niestety, no, tak jak mówię, no, mamy prokuratorów, którzy bronią. Jeżeli jest taka potrzeba polityczna, mamy obrońców, którzy skarżą, mamy sędziów, którzy dzwonią do premiera. Znaczy, jak premier niby zadzwoni, to na kolankach do niego, tak, jest premierze, tak. Sędzia, prawda? Tak,
2: w ogóle ta służalczość jest taka wszechobecna u nas. Przecież te słynne sprawy, jak policjanci gdzieś tam jakieś posłance te hamburgery dowozili, tak? Przecież nawet się z tego wszyscy śmieją i sobie drwią. Różni tam showmeni czasami dzwonią i mówią tam, proszę mi, ja tu dzwonię z MSW, proszę mi pizzę tam przywieźć czy coś, tak? Robią sobie jakieś tego typu jaja i zawsze wszyscy tacy spanikowani i służalczy tacy i już tak, no taki toady właśnie jeden z drugim, nie? Tak się zachowują. To jest żałosne. No, trzeba mieć jakąś godność, jakąś dumę i być asertywnym, a nie tak się ciągle bać o ten stołek swój, nie? I...
1: Mhm. No to dobrze, no to zacytujmy. Ja tu zacytuję jeszcze naszego tutaj naszego noblisty, bo tu jeszcze mam o nim jedno, że bądźcie ludzie, nie, bądźcie sobą. Jesteście niezależną władzą sądowniczo, prokuratorska mniej, ale sądownicza, jest niezależna i bądźcie jak ten pan.
6: 500 lat nie będzie tak sprawnej prezydentury, jak była moja. Powinniście powiedzieć, że błogosławiona prezydentura.
1: Tak. Tak macie
7: Polską
1: właśnie
7: dzisiaj rządzi grupa lumper proletariacka.
1: A wiesz co jeszcze noblista Wałęsa co zrobił? Mówię o Lechu, który jest teraz właśnie Jarosław, syn jego mówi, że może dostać zawału serca. Wiesz co niedawno zrobił Wałęsa?
2: Co?
1: Na złość Jarkowi. Wstawił zdjęcie z królową Elżbietą z lat 90. i podpisał je. I co, Jarek, zazdrościsz? Naprawdę, nie żartuję, tak zrobił. Potem internauci się z tego nabijali. Także nie wiem, no ta choroba trochę sercowa, to taka dziwna trochę, wiesz, takie kurde Wałęsa robi, wiesz, sobie troluje troszkę. Nie wiem, czy to trollingiem można nazwać. I co, Jarek zazdrości?
2: Tak.
1: No dobra. Takie są właśnie rzeczy. Inny temat, mówisz, że masz swój.
2: Tak, jeszcze nie ochłonęliśmy po masakrze w Orlando, masakrze gejów, a tu znowu mamy dramat i tym razem strzelane było w sklepie muzycznym w Istambule. Turcja, fani świętowali wydanie nowej płyty Radiohead i uwaga, uwaga, pili alkohol. Najgorsza trucizna, to alkohol, podczas Ramadanu, ty wyobraź sobie, no i to jest wielki grzech, no i wpadli tacy niezadowoleni rośli panowie i masakrę tam zrobili. I co ciekawe, prezydent Turcji, Recep Tayyip, kurde, Talib może, potępił obie strony, tak wiesz, i panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek, także no to nieładnie jest strzelać do innych tylko dlatego, że tam, znaczy nieładnie jest strzelać do innych, ale też, proszę państwa, no nie wolno, trzeba uszanować uczucia osób wrażliwych, tu tak powiedział, osób wrażliwych. Ja rozumiem, że ci wrażliwi to są ci, co jak im się coś nie podoba, to przychodzą z kałachami i strzelają, tak, to wrażliwcy są tacy.
1: usprawiedliwianie morderców, nie? To jest coś niesamowitego po prostu. No. Kula w łeb tym po prostu, co wiesz, co którym geje przeszkadzają, czy coś chcą, wiesz, mordować ludzi, takim ludziom jak Breivik. No niestety, no kara śmierci, nie ma innej opcji.
2: Ale tak, sprawdziłem sobie tak informacje o Ramadanie. Jest to oczywiście muzułmańskie święto. 9 miesiąc kalendarza muzułmańskiego dla muzułmanów jest święty, gdyż w tym miesiącu rozpoczęło się objawienie Koranu. I uwaga, Archanioł Gabriel ukazał się Mahometowi, przekazując kilka wersów przyszłej świętej księgi islamu. I to mnie trochę zaszokowało, bo Archanioł Gabriel, to wychodzi na to, że Biblia i Koran to jest wspólne uniwersum, tak jak Superman i Batman.
1: Maryi, Gabriel, tak, zwiastował Maryi, świętej Maryi, pannie.
2: No, chyba tak.
1: Tu Gabriel zwiastował Mahometowi. No, coś wspaniałego. No. Tylko, że czy te bzdury, wiesz, my musimy wyznawać wszyscy. No, niestety, religia muzułmańska jest taka, że jeżeli nie jesteś z nimi, to jesteś przeciwko nim i cię zabiją za to, że na przykład sobie pijesz alkohol w czasie Ramadanu.
2: Wrażliwcy. Tacy
1: także no, nie ma opcji. No, po prostu nie można współżyć z nimi pokojowo, jeśli oni się nie ucywilizują. To znaczy, część z nich uważam, że jest tam cywilizowana i się cywilizują.
2: Bo słuchają Radiohead.
1: Kilkanaście procent takich właśnie no, odjechańców, którzy no niestety no, nie ucywilizują się i trzeba ich trzymać no, albo za mordę, albo z drugiej strony powinniśmy mieć prawo odstrzeliwać takie osoby, które właśnie agresywne, które no nie wiem, na przykład są dla mnie absurdalne rzeczy, że nasze absurdalne. No okej, okay, no możemy się zgodzić na to, że to jest fajne, żebyśmy sobie tworzyli własne dzielnice, czyli własne państwa w państwie, czyli w Polsce, no są takie we Francji na przykład całe dzielnice, że tam policja nie wchodzi, oni sami się zarządzają, prawda? No to okej, okay, no to dajcie taką możliwość też zrobienia nie muzułmanom, no ale nie, tobie nie pozwolą czegoś takiego zrobić, bo chciałbyś sobie jakąś komunę zrobić i tak dalej, to ci rozpiżdżą to, wiesz, w 3-4 litery, nie masz szans czegoś takiego zrobić, a muzułmanie mogą to zrobić, po prostu dlaczego? Chodzi o siłę. No, muzułmanie są silni, mają broń, nie boją się po prostu walczyć o swoje i państwo się ich boi. Państwo się ich boi, natomiast państwa europejskie się ich boją. Natomiast takich ludzi zwykłych jak my, no niestety się nie boją.
2: Ale też doszedłem do takiego wniosku. Myślę, że po prostu ci terroryści, ci fanatycy religijni, to zauważcie, że oni atakują tak, kobiety, dzieci, jak się wysadzają, tak, i tchórzliwie to robią, bo tak z przyczajki, albo homosiów, czyli, a czemu się nie zabiorą za na przykład za jakichś złych bandytów, tak? No Biblia i Koran też potępiają chyba i kradzież, i złodziejstwo, to czemu się za silnych nie wezmą, tylko tych najsłabszych, tak? No bo taki, co zrobi taki gej? Będzie tylko uciekał tam i piszczał, tak? No to jest, po raz kolejny pokazują, że są tchórzami po prostu.
1: Ale mają to chyba w Koranie napisane, że bądź jak wąż tam, żeby być po prostu, wiesz, przebiegłym, no. Są myślącymi ludźmi i atakują tych, których najłatwiej, no. Czyli tak. Wiesz, no tutaj w Europie akurat to wszystkich dosyć łatwo, no, ale dużo łatwiej, wiesz, kobietę zaatakować, prawda, czy, no nie wiem, czy właśnie gejów, tak?
2: No tak, ale to takie właśnie tchórzostwo jest i sprawdziłem, co w Koranie jest o homo i znalazłem ciekawy cytat. Uwaga, włączę sobie echo. Kiedy mężczyzna dosiada innego mężczyznę, tron Boga trzęsie się. I to mnie zastanowiło, że tron Boga trzęsie się. Czy to są takie dźwięki może? Coś w tym stylu? Bo czemu ten tron Allaha się trzęsie? No bo tak, ten Allah patrzy z góry, obserwuje tych gejów podczas stosunku i jego tron się trzęsie. Co on tam robi na tym tronie? No, mój tron też się czasem trzęsie, ale to jak ładne kobiety oglądam sobie, a tu takie dziwne rzeczy. A potem się dziwią, że ludzie sobie się śmieją, tak? I, no jak tu się z was nie śmiać, no? No, ludzie. To były hadisy sunnickie, a szyickie mówią no też podobnie. Zabij tego, kto sodomizuje. Ale jakie piękne słowo. Sodomizuje. I tego, który pozwala na robienie tego z nim. Lesbijstwo kobiet jest jak cudzołóstwo. Też taki cytacik.
1: A za cudzołóstwo śmierć. Oni mają wszystko tam, większość śmierć. Rzeczy jest śmierć. Po prostu każe śmierć, że to jest cofnięcie w rozwoju. No.
2: Stalin też miał taką taktykę, za wszystko była śmierć.
1: Takie właśnie, czy taką teokrację będziemy mieli, czyli totalitarny system, to i tak będzie system, który jest antyludzki, absolutnie antydemokratyczny. Nie ma się co rozwodzić na tym, po prostu ludzie muszą mieć broń w Europie i tyle, no będą mieli broń, no to kobieta mająca broń nie będzie się bała nawet grupy takiej w kolonii, prawda, tych, bo oni będą się bali po prostu, bo oni broń nie dostaną, będą mieli nielegalną, ale będą szanse wyrównane, tak, oni nie będą chcieli tak ginąć, prawda, wiesz, no nie wszyscy, większa część muzułmanów chce się dobrze zabawić z tymi przecież kobietami, to nie chodziło o to, żeby je pognębić dla samego gnębienia, tylko po prostu się dobrze bawili, ocierali się, wiesz, no rok na przykład nie mieli kobiety, no to wiesz, jakie to jest, to po prostu zbliżenie się do kobiety, nawet Niemki. No, oczywiście są też ładne Niemki, ale przeciętna jest, powiedzmy, niezbyt super, niezbyt ładne kobiety są, no nie wiem, może przesadzam, może jestem zbyt stereotypowy, no ale okej. I wiesz, oni po prostu zachowali się jak zwierzęta, no tak samo, no, pierwszy raz weszli do basenu, no to zdarzyło im się, że się po prostu zobaczyli basen, no przecież w jeziorze to zawsze się
2: jakie dziwne jezioro.
1: No i się wypróżnili, no a co, od razu się umyli, prawda, sobie tam.
2: Ale trochę jest też tak, że Koran, Biblia, a także hinduizm mówią jednym głosem, bo sprawdzałem to dzisiaj i wszystkie te wielkie księgi i religie potępiają homo. W Biblii jest też napisane, że mężczyzna nie powinien się przebierać w damskie ubrania, nosić długich włosów. Czy sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? No tak, tak, przykładem jest lew. Właśnie,
1: a czemu
2: albo kot perski.
1: Jezus zawsze miał długie włosy? Właśnie to jest zastanawiam.
2: I sukienkę nosił. A Samson też miał długie włosy, dawały mu siłę, tak?
1: No, także to takie właśnie są sprzeczne rzeczy troszeczkę. Ale są różne religie, wiesz, no my zawężamy bardzo, ale przecież jest różnych religii, jest cała masa. No ja na przykład jestem fanem taoizmu, chociaż no nie jestem praktykującym. To jest taka religia bez Boga. Bezbożna religia, chociaż można tak nazwać, czyli bardziej taki ruch filozoficzny, filozoficzno-duchowy, zapoczątkowany w Chinach. No, jest najbardziej bliski chociażby takiej idei politycznej idei libertarianizmu, czyli taka najbardziej wolnościowa religia, która jest bardziej indywidualistyczną religią, bo myślę, że każda religia, im bardziej indywidualistyczna, tym bardziej wolnościowa jest. Im bardziej jakaś taka grupowa, no to niekoniecznie. Aczkolwiek satanizm chyba też jest dosyć indywidualistyczny, chociaż może nie do końca.
2: No maksymalnie indywidualistyczny.
1: No i nie jest taki dobry, bo też tam, prawda, mają jakieś bardzo rytuały takie ostre i dzieci składają w ofierze i coś tam i ludzi w ofierze składają szatanowi. No są jakieś tam
2: no ale różne... też i satanizm satanizmowi nierówny, o czym może wspomnimy w niedzielnej audycji o 16 z Furakiem, bo będzie na takie różne tematy, myślę, że możemy też zahaczyć, a też ciekawostka, co uważają na temat homo hindusi z kolei wierzą, że też jest zakazane, ci, którzy tutaj na ziemi postępowali właściwie, mogą mieć nadzieję, że odrodzą się w dobrym łonie. Może jak Hindus powinienem to bardziej czytać. Ci zaś, którzy źle uczynili, odrodzą się w złym, plugawym łonie psa, świni lub niedotykalnego. Homoseksualista wieprzem więc będzie. Tak mówią Hindusi. I oni właśnie wierzą, że za czyny homoseksualne odrodzisz się jako świniak albo jako pies. No to co w tym złego? Świnki są bardzo mądre, prawie tak jak psy, a czasem i mądrzejsze, a pieski też są bardzo fajne, no nie wiem, ale no... Nie wiem, dla mnie te wszystkie opowieści z wielkich ksiąg to są po prostu zebrane mądrości ludowe, które... A zauważcie, że na wsiach właśnie taki prosty człowiek, on zawsze właśnie manifestuje swoją niechęć do odmienności wszelakiej. Czy to jest homo, czy to ma kolorowe włosy, czy się interesuje czymś dziwnym, to zawsze jest taki prosty chłop ze wsi, jest temu niechętny, się z tego śmieje, tak? Albo się robi agresywny. No i to samo mamy właśnie z Biblią, z Koranem, z hinduizmem, no religie to są po prostu zebrane mądrości ludowe, taka kompilacja. Ja też sobie myślę, że skoro Jahwe i Mahomet to jest to samo uniwersum, to może by zrobić epic rap battle'a takiego właśnie.
1: No, to by było dobre, ale to groziłoby karą śmierci. Znaczy nie karą śmierci, tylko fatwą, no i też wyrokiem śmierci. Nie karą śmierci, bo kara to już wykonana, ale wyrokiem śmierci od naszych braci muzułmanów za to. No to byłoby dobre, ja bym był za. Najbardziej trzeba hardkorowo podejść do tej sprawy.
8: Jahwe versus Mahomet! Begun!
2: I rapowaliby tam.
1: Ale chyba Epic Rap Battles, goście z Epic Rap Battles chyba nie odważyli się Mahometa. Czy nie kojarzę, żeby tam był.
2: Widziałem kiedyś, bo komentujący często im podsyłają w komentarzach swoje propozycje na następne odcinki i była propozycja właśnie Bóg kontra Szatan, ale no nie skorzystali do tej pory. Może to chowają na ostatni odcinek, na taką...
1: A Mahomet kontra Jesus na przykład. To byłoby dobre, nie? Właśnie nie wiem, czy nie byłoby lepsze, że Jezus kontra Mahomet. To by było chyba takie bardzo hardkorowe też w Polsce, nie? Bo w Polsce, no wiesz, no Mahomet, zbezczeszczony Mahomet, to nikomu nie przeszkadza w Polsce, tak? No w większości nie przeszkadza, no jest trochę tam tych muzułmanów, ale to znaczna mniejszość, ale bezczeszczenie Jezusa, no to można też przypłacić, co prawda może nie życiem, ale spaleniem chaty.
2: Twój rap jest chujowy, ale ci wybaczam. Przynoszę miecz, a nie pokój. Zaznaczam. Można by coś tu też zarapować.
1: Dobre. Także jest okej. Okay. No nie wiem, ja proponuję zmienić temat. Mam temat znowu chłopcy z ABW. Znowu komuś wpieprzyli. Niejakiemu Krzysztofowi G. I Wojciechowi K. Dwóm mieszkańcom z okolic Olsztyna znaleziono u nich antyterroryści z ABW. Znaleźli ponad 5 kg materiałów wybuchowych i środki chemiczne do ich produkcji. Także właśnie, przepraszam, Krzysztof G. jest z innej części Polski, ale razem niby współdziałali. U niego znaleziono broń palną, karabin z celownikiem optycznym, karabiny maszynowe. Też nie wiadomo, czy to nie z II wojny światowej, no jak, czy też jakieś nowsze rzeczy. No i też nie ma żadnych sprecyzowanych rzeczy, czy to nie są na przykład ten celownik optyczny, ten karabin prawdziwy, czy to jest jakiś na śruty, czy coś, czy to jest broń. No ale chyba pozwolenia nie mieli, bo są zaresztowani. No i ABW stwierdziło, że spowodowane jest zagrożenie dla ustroju Polski, że ci ludzie, oni się nie przyznają do winy, przyznają się tylko, że faktycznie posiadali tą broń. U niektórych jeszcze z tej grupy właśnie jakiejś dziwnej mieli amunicję z czasów II wojny światowej, ale aresztu nie zastosowano do tych dwóch kolejnych mężczyzn. No, także nie wiem, no co jest, trzeba bardzo uważać. Myślę, że to będzie kolejna akcja jak bzdura bombera pana Kwietnia. Jak on się nazywał? Hubert Kwiecień? Nie, inaczej jakoś.
2: Chyba, a nie tak właśnie?
1: Hubert Kwiecień?
2: Już też nie pamiętam.
1: No nie pamiętam też jego imienia, zawsze mi się myli. Jego imię, ale w każdym razie to był chemik, tak? Doktor chemik, który miał zamiar, stwierdzono, że miał zamiar zrobić zamach i gromadził materiały wybuchowe, materiały, które potrzebne były do zbudowania, ale żadnych, tak naprawdę nie miał żadnych materiałów, nic nie miał, tylko pisał sobie na czatach, informował, nie wiem, studentów o tych sprawach, coś tam.
2: Brunon.
1: Brunon Kwiecień. Bzdura bomber, siedzi do dzisiaj w więzieniu, chyba nie wyjdzie z niego i pewnie jeszcze zabiją go w więzieniu, bo to jest po prostu zrobienie fikcji z rzeczywistości. To znaczy z rzeczywistości robi się fikcję. Czyli, a fikcja staje się rzeczywistością. Wymyśla sobie ABW coś. No musi mieć sukcesy, no umówmy się, a nie ma żadnych sukcesów. Słynne zatrzymanie w 2012 roku chorego psychicznie człowieka, dżihadysty, który podawał się za dżihadystę w internecie, a po prostu był chory psychicznie. No. No wiadomo, naoglądał się jakichś tam różnych rzeczy i chciał zostać właśnie dżihadystą. Zaresztowano go. Mieli informację, że ma żółte papiery, że jest chorym psychicznie człowiekiem, że powinien, oczywiście powinien być pod obserwacją i tak dalej. Nie mówię, że nie, ale został zaaresztowany. Siedział, nie wiem, ileś tam 2 lata chyba, czy coś. Wypuścili go później do Strasburga. Jego rodzina podała ABW i wygrali. Wygrali w Strasburgu. Odszkodowanie do dzisiaj musi płacić państwo polskie właśnie za tego dżihadystę. No, no ja nie wiem, jak ABW nie potrafi rozróżnić chorego psychicznie człowieka od faktycznego zamachowca. No jak jesteś zamachowcem, to nie wykrzykujesz w internecie, nie nagrywasz filmów z dżihadu w Polsce, no i robisz siebie dżihadysty. No ale nie wiem, może polskie ABW myśli, że tak może, tak mogą czynić właśnie ci ludzie. A jeżeli to robisz, to nie wiem, maskujesz się, tak? Nie pokazujesz swojej twarzy, no. Po prostu to jest tak śmieszne, że aż żenujące, no. No ja nie wiem, brak słów mi. Przecież to są ludzie z wyższym wykształceniem bardzo często. To są inteligentni ludzie w tym ABW, no. Czy nie potrafią rozróżnić człowieka chorego psychicznie od prawdziwego terrorysty, no, no ludzie. I tak samo z tymi pewnie goście mieli nielegalną broń, bo jest dużo kolekcjonerów, jakichś ludzi, którzy znajdują różne rzeczy. Może to była broń z II wojny światowej odnowiona czy coś. Nie wiem. Nie wiem dokładnie, nie znam sprawy, ale podejrzewam, że tak może być, że karabin maszynowa, to się okazuje karabin maszynowy z I wojny światowej.
2: Błyskawica. Karabin błyskawicy.
1: Nie mówię, że karabin maszynowy, wiesz, to karabin karabinowi nierówny, tak? No jeżeli mamy jakiś karabin, czy to jest w ogóle działający, czy po prostu niedziałający, tak? No jak coś jest niedziałające, czy zaspawane, czy jakieś, czy zardzewiałe, stare gdzieś znalezione, no to ludzie, no to o czym my mówimy, no to trzeba rozróżniać, ale podejrzewam, że no nie ma tutaj, ABW nie podaje dalszych szczegółów. No szkoda, że to nie jest ujawniane, że te procesy są niejawne, wszystko jest po prostu utajniane. Tak samo proces Bruno na Kwietnia był utajniony, chociaż dużo mediów chciało po prostu zyskać dostęp, tak? Być na sali, to wygoniono wszystkie media, bo po prostu to była fikcja. No, no, no, robi się fikcję w tym wszystkim. Nie wiem, czy jeszcze Macierewiczu dzisiaj pogadamy, czy już kończymy.
2: Nie, ja powiem jeszcze, że no, znowu mamy chyba przykład takiej sytuacji, że ściga się tego, którego najłatwiej jest osaczyć i złapać i dorwać, tak? Tak samo jak z tymi islamistami, co też się skupiają na atakowaniu najsłabszych, to policja i służby też mają chrapkę na takiego właśnie, na kolekcjonera jakiegoś, na reżysera na przykład filmowego, no bo przypomnę, że Konrad Niewolski przesiedział 5 roku w więzienia właśnie za nielegalne posiadanie spluwy, nie? Też, no to tak najłatwiej takiego, no a już trudniej jakiegoś tam kiełbasę, czy baraninę, czy parówę, nie?
1: No to gdzie? To przecież to są szacowni biznesmeni. A Niewolski to mógłbyś przedstawić, co to była za sprawa? Bo ja jakoś tak nie kojarzę.
2: Konrad Niewolski to jest reżyser filmu Symetria. To jest najbardziej znane jego dzieło.
1: No to znam Symetrię, to on reżyser. To jest reżyser Symetrii, a proszę.
2: No, a
1: tak się wczuł w rolę, tak? Znaczy w rolę reżysera, że miał nielegalną broń.
2: On Symetrię nakręcił właśnie trochę na podstawie swoich doświadczeń z więzienia, nie? To znaczy zaliczyli mu areszt, bo on właściwie w areszcie przesiedział to pół roku i mu to klepnięto jako po prostu już odsiedziane, tak? Ale jak pisał, jak mówił w wywiadzie, to w areszcie wcale nie jest lepiej niż w pierdlu, bo siedzisz po prostu z całkowicie przypadkowymi osobami, które są aresztowane akurat, czyli możesz siedzieć z jakimś killerem, możesz siedzieć ze zboczeńcem, kto ci się trafi, tak? A jak już dostajesz cele, to już tam kombinują, gdzie cię posadzić. Jak widzą, że jesteś jakiś tam mikry, to cię posadzą z jakimiś tam słabszymi, tak? Jak widzą, że jesteś cwaniak, to z grypsującymi cię raczej, wiesz, masz już, jesteś jakoś tam bardziej dopasowany, więc areszt wcale nie musi być taki dobry. No, ja siedziałem tylko na dołku, więc nie mam dużych doświadczeń, a trafił mi się posiadacz...
1: Żadnych nie mam.
2: Trafił mi się posiadacz też marihuany, co ciekawe, który miał tej marihuany tak na dnie woreczka, dosłownie, tak nie wiem, 0.1 grama. I co ciekawe, jemu wpadli na chatę potem na przeszukanie, a mi, co miałem 11 gram, no trochę mniej, bo potem się okazało, że mi chyba tam skroili trochę, bo powiedzieli, że mam 9,5 czy jakoś tak potem, nie wpadli. No chyba, że pojechali na stary adres z dowodu, nie wiem.
1: No tak, to jest, to są właśnie problemy, problemy policji, czyli problemy związane z marihuaną.
9: Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem.
1: Nie wiem, a się wypowiem. Tak.
2: Też mnie zawsze złości te takie asekuracyjne strasznie i wypowiedzi dotyczące marihuany, jak wypowiada się jakiś celebryta czy coś, to zawsze jest tak, no można by, ale jednak to dzieci, to nie wiem, czy powinniśmy tu problemy sobie mnożyć.
1: No, przesadzasz, zależy który. No na przykład posłuchaj sobie, co mówił o tym Tymon Tymański, czy na przykład ostatnio Wodeckiego słuchałem, że otwarcie mówią o tych sprawach, czy na przykład ta Kora Jackowska, no mówiła otwarcie, ale potem ją zjechali. Zamówienie otwarcie, że jak to ona, narkomanka, mówi pozytywnie o marihuanie, jak to, skandal.
2: Ale to powinna być jakaś akcja, to powinien wyjść Michał Wiśniewski i zaśpiewać ciągle jaram, nie przyjmuję się zupełnie zakazami, jaram dużo, jaram często i garściami, kupię sobie dzisiaj 10 kilo, będzie taniej, ciągle jaram. Tak powinno być, a nie tam, no może to tego.
1: No wiesz, no ludzie się boją, no co zrobić, wiesz, jak tu jest naprawdę, no dramat jest, w Polsce jest dramat, że większość, no nie wiem czy większość, ale duża część społeczeństwa jara, ale reszta po prostu udaje, że nie wie o co chodzi, no ludzie się wypowiadają, ich dzieci na przykład jarają, oni w ogóle, wiesz, no myślą, że nikt nic nie wie, co się dzieje, nie, no to jest... To jest no dramat pod tym względem. No i mówię, no tak jak Kora właśnie była zniszczona, wtedy miała raka, pamiętam, no wiesz, duży ból i tak dalej, gdzie trochę ułatwiało jej życie, no i zrobili jej gehennę. Przecież też jej kipisz w domu zrobili kompletnie, przerzucili jej całą chatę, żeby tam poszukać, to nie wiem tam ile tam, pół kilo, czy ile tam zamówiła tego, tej marihuany dla siebie.
2: Ale psa...
1: Bo oczywiście potraktowali to, że to na handel, nie? Że no na handel.
2: No jak masz tyle, to zawsze już cię posądzają o handel. Chociaż to jest ciężkie do udowodnienia, bo no, najgorzej jak znajdą przy tobie jakąś wagę, tyle, że to też jest właśnie problematyczne, bo ktoś może chcieć sobie na przykład zważyć, czego dealer nie oszukał.
1: No, tak? Porcjować samemu, czy coś, wiesz, no, żeby mniej więcej wiedzieć, ile co waży. No, to jest po prostu, jak ktoś chce handlować, to handluje. No, jak to jest możliwe, że marihuana jest dostępna wszędzie, a jest walka z tą marihuaną? Po prostu to jest walka z wiatrakami. No, ci ludzie są chorzy, no, ci, którzy walczą. Po prostu zarabiają na tym. No, niektórzy są chorzy psychicznie, tak jak być może pan Macierewicz czy Kaczyński, bo nie posądzam ich, że oni wiedzą, że ich koledzy po prostu biorą udział w handlu narkotykami, bo ich koledzy z PiS-u, tak samo jak z Platformy, działają ze służbami specjalnymi, żeby po prostu kontrolować handel i rozprowadzanie narkotyków. No, to jest po prostu potężne pieniądze dla służb specjalnych, dla wojska. Potężne pieniądze, które wpływają bezpośrednio właśnie z handlu.
2: No i to są często właśnie te substancje, które by faktycznie można uznać za szkodliwe, tak? Jakaś amfetamina, heroina, jakaś metamfetamina, hera, a nie marihuana, która jest właśnie lekiem na schorzeń wiele, między innymi na nowotwora, tak? Olejek
1: nie uzależnia, tak,
2: RSO.
1: Tak? No, ja paliłem sporo i nie jestem uzależniony kompletnie, tak? No jak codziennie może palić marihuanę, no to faktycznie można później się tam uzależnić, ale papierosami jest dużo łatwiej się uzależnić niż marihuaną.
2: Ja już jaram wiele, wiele lat i aktualnie w ogóle mnie nie ciągnie, wiesz, żeby sobie iść i kupować, po prostu żyję sobie, robię sobie odwyk i nie czuję się z tego powodu jakiś nieszczęśliwy, czy nie mogę się skoncentrować, czy coś, więc no chyba nie uzależnia, mogę to powiedzieć jako wieloletni jaracz marihuany, tej wspaniałej używki, która z tej substancji, która żywi, leczy i ubiera, jak to śpiewa popek i no taka kora mogłaby się na przykład leczyć teraz z nowotwora, a nie może, tak? Bo Kaczyński wie lepiej, co jest dobre dla człowieka.
1: Niestety no, tak jest. No ale cóż się spodziewać po PZPR-ze w PiS-ie? No tak, no w PiS-ie ja jestem przerażony. W PiS-ie naprawdę jest taka cała masa ludzi z PZPR-u, że to po prostu ogarnąć się nie możesz. Tam nie wiem, czy nie jest połowa posłów z PiS-u, to jest w PZPR-ze, która jest po prostu, ma swój wiek, czyli powyżej tam 40 któregoś roku życia, to z połowa tych posłów była w PZPR-ze. A być może też część była z współpracownikami SB, no ale tego to nie wiemy, bo jest wszystko utajnione. Chociaż raczej nie, bo muszą deklarować, tak? Deklarować, czy byli współpracownikami, czy nie, więc nie zadeklarowali, więc byli kłamcami lustracyjnymi. Natomiast w PZPR-ze było całe mnóstwo tych spisu ludzi. No to jest dramat po prostu. To jest dramat.
2: W PZPR-ze to akurat było bardzo dużo osób i to tak ciężko
1: ale dużo, utożsamiać nie dużo. Kogoś, kto był w PZPR-ze. Moi rodzice nie byli w PZPR-ze, tak?
2: No, moi też nie, ale wiesz, to sam fakt bycia w PZPR-ze to w sumie to niekoniecznie musi oznaczać, że ten ktoś od razu coś złego robił, czy donosił, czy coś.
1: No jasne, ja nie mówię, że nie, ale jeżeli mamy partię antykomunistyczną, nie ma prawa nikogo być, kto był w PZPR-ze. No tak powinno być. Chyba że na przykład, nie wiem, no tak jak został na przykład z tego PZPR-u czy wyrzucony, czy wiesz, czy zaresztowany, tak jak było z Modzelewskim czy z Kuroniem. No oni do więzienia trafili, prawda, bo byli w PZPR-ze, chcieli tam reformy robić w latach 50. i trafili do pierdla. No to można zrozumieć, tak? No oczywiście, no to tak było. Natomiast nie ludzie, którzy byli do końca 89 roku, byli w PZPR-ze, czy zapisali się w stanie wojennym. No, no to po prostu są jakieś, wiesz, no absurdy, a tu jest całe ich mnóstwo, no, lata, całe mnóstwo, na przykład Ryszard Siewierski, tutaj w PZPR-ze do końca 1910 roku, jeszcze do 90 roku był w PZPR-ze, rozumiesz, jeszcze nie w 89, jak już system się zmienił, jeszcze do 90 był, kurde, roku, także
2: fajne nazwisko ma, Siewierski,
1: tak. Zastępca komendanta głównego policji z namaszczenia właśnie PiS-u został. Ja nie mówię, że w PiS-ie był, tylko że po prostu PiS popiera takich ludzi, nie? Czy tutaj no, z takich bardziej znanych jakichś osób, Krzysztof Czabański, no proszę. Co prawda do 80 roku był tylko, ale aż 13 lat, z 67 do 80. A gdzie zasiada? Non-stop w mediach, w telewizji polskiej, polskim radiu, były dziennikarz Sztandaru Młodych i Zarzewia i cały czas krzewi tą myśl komunistyczną, prawda? No dziennikarz, który był w PZPR-ze, no to daruj, krawiec. To jednak uważam, że jak ktoś był w PZPR-ze i uważa się za dziennikarza, no to trochę przekreśla.
2: No w sumie powinna być jakaś przynajmniej symboliczna kara, jakiś ostracyzm społeczny dla tych, którzy wybrali taką, a nie inną drogę, a nie nagroda zamiast tego, nie?
1: A jaka nagroda? Pan Marcin Wolski. Ja wiem, że on może jest zdolny, może w miarę kreatywny, jako pisarz, on historykiem jest z zawodu. Natomiast widziałem jego teraz jeden program w telewizji, to jest po prostu żenada, no to jest do potęgiętej żenada. Ja po prostu w tych programach czasami po prostu oglądam, co mi się tam gdzieś w internecie trafi z TVP i chcę zobaczyć, co teraz, bo to są nowe programy PiS-u, które są robione. Jest żenujący poziom tego programu. On był, wyobraź sobie, od 75 roku do 1989 roku był w PZPR-ze. I on jest teraz promowany przez PiS, jest takim dziennikarzem. Nie wiem, czy był w PiS-ie, czy nie, ale jest promowany cały czas przez PiS. No to darujmy. No, jeżeli właśnie taka osoba... No ja wiem, że on został zwolniony w czasie stanu wojennego. Został zwolniony z radia, ale jego programy były dalej puszczane, prawda? Więc po prostu bano się, że on coś może tam powiedzieć na antenie czy coś, ale generalnie cały czas był związany z tym, więc to jest takie trochę, wiesz, no żenujące. No, gość, który cały czas lustruje wszystkich i jest przeciwko komunie, a do 89 roku tak był w PZPR-ze. Tu może mam złe dane, bo może nie był do 89, bo nie chce mi się wierzyć, że aż był do 89, no ale...
2: aż do końca pozostawał wierny.
1: Bo w Wikipedii jest ocenzurowana wersja, nie? Wiesz, to nawet cenzuruje się wszystko, żeby to tak nie było wiadomo, no. Bo to nie jest dzisiaj, wiesz, chwalebne, tak, że było się... Ja rozumiem, że ktoś jest po WSLD. No to to jest chwalebne i tak dalej. Jesteśmy komunistą do końca. A teraz, jak się zmieniła koniunktura, a my się teraz przerzucimy, prawda, na ten. No to nie jest w porządku dziennikarz, który w tym PZPR-ze tam działał, prawda?
2: A neofici, a życie pokazuje, że neofici, czyli ci, którzy się przekabacili z jednej strony na drugą, to są najgorsi, bo oni się właśnie wtedy biorą za ściganie wszystkich dookoła, bo chcą udowodnić i pokazać, że oni już są po tej drugiej stronie i teraz będą tamtych łapać, nie? Właśnie jacyś kryptogeje, to są najgorsi ludzie zawsze, bo oni są strasznymi zagryziakami i mają taką potrzebę szukania tej sprawiedliwości, żeby właśnie udowodnić, że oni się zmienili też, nie? Wszystko
1: tak, no tutaj
2: psychologiczne
1: tu chyba pomijam błąd, bo chyba do 81, do stanu wojennego był w PZPR-ze. Właśnie nie jest to sprecyzowane, no na Wikipedii jest trochę inaczej, tu mam inne dane, więc no nie wiem dokładnie jak było, no ale był w tym PZPR-ze, no każdy, kto się zapisywał do PZPR-u wiedział, co to jest za system, no umówmy się, no to dlaczego na przykład moi starzy się nie zapisali, tak? Do PZPR-u, czy wielu ich znajomych, tak? No to czyli ludzi gdzieś tam po urodzonych w latach 50. Nie byli w tym PZPR-ze, a we wcześniejszych latach też wielu nie było w PZPR-ze, bo wiedzieli, co to jest. No. Więc ja rozumiem, jak ktoś chciał robić karierę w czasach PRL-u, no to tak, no to się zapisywał do PZPR-u i okej. Ale niech on nie będzie człowiekiem, który będzie zmieniał nam naszą tą rzeczywistość trzeciej RP. Bo on ma być won. Ten gość ma być won. On był w PZPR-ze, tworzył ten PRL, ten system zniewolenia. Won, niestety.
2: Won. Wszyscy won.
1: Wszyscy won. A tutaj po prostu na PiS-ie jest co drugi w tym PiS-ie gdzieś w PZPR-ze działał, prawda?
2: Wszechszczeńcy.
1: No tak się nie da. No. Po prostu no, to jest żenujące wręcz. To jest żenujące. A jeszcze są tacy ludzie, którzy po prostu zwalczali opozycję. No tak jak tutaj mówiłem, pan Kryże, Andrzej Kryże, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza, człowiek, który, wiesz, nakazywał ludziom robienie skrzyni biegów z palców, czy to się tak nazywało, nie? Czy jakieś właśnie no, straszne miażdżenie jąder. No takie po prostu rzeczy, wiesz, no po prostu zbrodnicze. No. Ten gość powinien siedzieć w więzieniu, a on po prostu jest promowany przez PiS, przez Kaczyńskiego. Stanisław Piotrowicz, poseł, prawda? Kolejny. Ma też akt oskarżenia przeciwko opozycjoniście w 70, tylko w PZPR-ze był do 78, no także to się chwali, że w 77 się opamiętał, ale dalej zwalczał opozycję. Stanisław Kostrzewski mamy, proszę, skarbnik PiS-u. Należał do PZPR aż do rozwiązania. Brawo, brawo. Kolejny, Maciej Łopiński. Zapisał się w PZPR-ze w 71 do stanu wojennego, w nim uczestniczył. Dostał od prezydenta Dudy stanowisko, tak, dostał stanowisko ministrem w kancelarii prezydenta, jest Maciej Łopiński, no gratulujemy. Wcześniej był w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, teraz jest w kancelarii Andrzeja Dudy, no wszystko samo od nowa, no. To Wojciech Jasiński, kolejny mistrz Tuza, nasz tutaj wolności w trzeciej RP, czy teraz czwartej RP, organizował struktury Solidarności, ale oczywiście wcześniej, nasz Anton tak twierdzi, ale tak naprawdę pracownikiem był Urzędu Miejskiego w Płocku, kierował Wydziałem Spraw Wewnętrznych w latach 70. Spraw wewnętrznych, podkreślam, czyli to on zajmował się właśnie, nie wiem, łamaniem rąk i tam takich różnych, oczywiście jako urzędnik, więc to powiązane tylko ze SB, może on akurat nie łamał, ale tam mówił, no to do temu to dajcie większy wycisk, a temu trochę mniejszy, no takie jakieś tam.
2: SB to już było chyba po zmianie ustroju, a wcześniej było UB, tak?
1: Nie, SB. UB to było w latach 40-tych, 50-tych chyba do 60-tego któregoś, już nie pamiętam, a później było SB, w 70-tych latach, 80-tych było SB. 60 też było SB. Słucham?
2: Jesteś pewien, że UB...
1: Tak, jestem pewny. No. Tak, tak, jestem na 100% pewny. Sobie zobacz, kiedy Urząd Bezpieczeństwa...
2: Może. No są też takie postacie, jak na przykład Robert Jerzy Luśnia, wieloletni współpracownik Antoniego Macierewicza i PRL-owskiej bezpieki jednocześnie. Wiceprezes Herbapolu. Macierewicz się odciął od kolegi swojego dopiero jak sąd lustracyjny wydał oświadczenie... No ale jednocześnie nadal ze sobą współpracują i spotykają się na spotkaniach Rady Nadzorczej, ponieważ Macierewicz ma udziały i jest też tam, ma coś do powiedzenia w tym Herbapolu Lublin.
1: Tak, tak, tak, to słyszałem o tym właśnie, mówisz, to Tomasz Piątek, dziennikarz heroinista z kolei, no tak, bo to taki heroinista, gość, pisarz, taki trochę fircyk, który właśnie opisał tą sprawę. No nie jest zbyt pozytywny, oczywiście tam się bronią, że to on nie ma już żadnych powiązań i tak dalej, ale jak sobie zobaczysz w statystykach, w tych danych, to nadal zasiada, tak, ten pan Luśnia w tych właśnie powiązanych fundacjach różnych. Czyli wcale go tam nie wyrzucili, nic nie zrobiono, a już w latach 80. mówiono o nim, że on coś z nim jest nie tak, z tym Luśnią, że to musi być współpracownik itd. itd.
2: Luśnia, więc, Zagłoba, Wołodyjowski.
1: Jest Konrad Rękas, chociażby tutaj też z Luśnią związany.
2: Ręka rękę myje.
1: Także takie tu są powiązania, które są nie są pozytywne zupełnie. Służba Bezpieczeństwa od 56 roku do 90 była Służba Bezpieczeństwa, czy SB. UB było do 56 roku.
2: To czemu jeszcze za komuny się mówiło ty UBku pierdolony?
1: No bo tak się mówiło, no bo SB-ku, ty SB-ku, no to nie tak, brzmiało dobrze, tak, to a UBek brzmi, to tak, wiesz, podkreślało to U. A poza tym te SB-cy jakby się odcinali od UB w 56, wiesz, jakby takie była odwilż w 56, że wiesz, no te zbrodnie były do tego 56 roku największe, prawda? To dziesiątki tysięcy ludzi było wymordowanych w Polsce, dziesiątki tysięcy, więc to, wiesz, to potrafiono matkę zamordować tylko za to, że jakieś tam czasopisma kolportowała. Matkę i jej dzieci zabrano, ją dali jej karę śmierci, a dzieci wzięli do domów dziecka, nie? Także, no bo to...
2: No, mogę wam...
1: Jak ojca nie miała, wiesz, bo ojciec zginął na wojnie na przykład, to w latach 40. takie rzeczy były. Także naprawdę to były zbrodnicze rzeczy, które są nierozliczone do dzisiaj. Mało tego, do niedawna, jak jeszcze żyła Wolińska, i wypłacano emeryturę, wiesz, SB-cką, a do dzisiaj wypłaca się wielu jeszcze właśnie tym SB-kom, UB-kom, tu bardziej UB-kom, wypłaca się emeryturę, za granicę się wysyła. No to jest coś niebywałego. I do dzisiaj tym UB-kom, SB-kom się wypłaca emerytury. To jest skandal, to jest po prostu skandal. Ja rozumiem, że trzeba być miłosiernym, no i no ja, PiS jest bardzo miłosierny, bo im chce zostawić 2000 zł. To ja uważam, że to jest dużo. Ja uważam, że powinni dostać 800 zł, czy tam, nie wiem, 1000 zł max i tyle, i do widzenia. I tak powinno się zrobić. To prawnie przecież można zrobić. Można na nich nałożyć podatek, nie? Procentowy od emerytury i tyle. I nie trzeba, prawda, kombinować coś. Czy, no bo mają na przykład, tak? No to nakładamy im podatek, prawda? Z kwotą wolną 1000 zł, a podatek 90%. No i dziękuję, do widzenia. I prosto można to załatwić. No ale niestety nie ma tej... chęci, bo mówię, no to jest po prostu ręka myje, tutaj ten PiS jest tak samo zamieszany w te powiązania komunistyczne dalej, mają jakieś, wiesz, haki też być może mają, że nie wiem, Jarosław Kaczyński jest gejem, może mają na przykład dowody na to, no i on teraz na sznurku chodzi, tak, tych ludzi, którzy mają te dowody na to.
2: A TW Balbina, co powiesz na ten temat?
1: A Balbina, no to ja nie wiem, to musiałbyś mi...
2: No Kaczyński to ponoć był właśnie TW Balbina, tak? Ale świetne pseudo, to skąd to się wzięło? Może z gąski Balbinki tam był taki ptyś? Ją
1: nie, bez ściema. Nie sądzę, żeby był tajnym współpracownikiem, bo to już, wiesz, by było no, za daleko idące. To tak po prostu nie może być. No. To musi być troszeczkę. Poza tym jego rys psychologiczny, no nie wiem, czy on by był... pasujący do tego. Raczej chyba nie.
2: Mogę wam zdradzić taką ciekawostkę, że moja rodzina miała od lat, od czasów mojego dziadka, była pod obserwacją UB i mieliśmy zawsze przydzielonego jakiegoś ubeka, który się kręcił dookoła nas. Bo dziadek, jak już kiedyś wspominałem, był w AK, walczył i z Rosjanami.
1: Cichociemny był, tak?
2: I z Niemcami. Nie wiem, ale krążą pogłoski, że był jakimś znaną osobą właśnie w tym środowisku, pseudonim Szczęsny. Gdyby ktoś kiedyś znalazł jakieś informacje, to ja poproszę, bo staram się coś dowiedzieć. I to słuchajcie,
1: Napisz do IPN-u, to ci odpowiedzą, wiesz. W IPN-ie, we Wrocławiu, gdzie tam teraz przebywasz, Krawczy, no ale tam...
2: No mama się, moja stara, coś dowiedzieć właśnie o dziadku, przegląda jakieś albumy i chyba był kimś takim ważnym, bo ale jednocześnie nigdy nie mówił nic, nie zdradzał, no dla bezpieczeństwa, tak? Za dużo ze swojej przeszłości, ale od czasu do czasu, jak jakaś impreza była czy coś, no to tam koledzy do mojej mamy mówili, mama się nazywa Ewa, mówili, Ewa, ty nie wiesz, kim był twój ojciec, ty nawet nie wiesz, kim on był. No i tak krążą jakieś tam pogłoski, ja będę się starał to zweryfikować. I co ciekawe, słuchajcie, długo po śmierci dziadka za moim ojcem zaczął się szwendać ubek taki, jeden, z którym się mój starszy zakolegował wręcz. I tam i pili wódkę czy coś. A starszy się polityką w ogóle nie interesował, był artystą i krawcem też, co ciekawe. ten ubek jakby tak też tam się zainteresował naszą rodziną i kręcił się cały czas przez lata całe, no i się taką jakoś tam zakolegowali, nie? Mój starszy kiedyś nawet, jak się tam pokłócili, to poszczuł go psem. Mój pies się nazywał Boss, było tylko Boss, bierz ubeka. I pogryzł pies tego ubeka. Tak będzie. Więc jakby ktoś z was coś wiedział o Szczęsnym, to ja poproszę o informację. Też muszę coś jeszcze poszperać w internecie.
1: Także no to jest...
2: A, jeszcze taka, przepraszam, jeszcze wam powiem, bo za komuchów można było dojść do czegoś, nie będąc w PZPR-ze. Właśnie mój dziadek jest tego przykładem, ale to był taki jakiś tam próg, prawda? Nie za wysoki. No i w przypadku mojego dziadka był to kierownik młyna. Mimo, że nie należał do PZPR-u, to udało mu się takie stanowisko dostać. Więc, no czasami się udawało, no ale już wyżej to, prawda, ciężko niż kierownik młyna.
1: No tak, to właśnie przypomina mi się, tutaj patrzę, taka ładna pielęgniareczka, tu jest, był protest pielęgniarek też niedawno. I tutaj no, przykre to trochę, że nie, że muszą te pielęgniarki, wiesz, tak zasuwać ostro i mieć tak niskie pensje, a po prostu z tego ZUS-u sobie wypłacają, politycy też wypłacają sobie pensje niesamowicie wysokie.
2: Przykre, nie? A to jest taka ciężka praca, opiekowanie się ludźmi chorymi i niedołężnymi.
1: A to, nie wiem, 2000 zł mają, czy 1500, jakiś no, żart po prostu.
2: Czyli minimalna po prostu pensja, tak? Czyli taka, no, wiesz, minimalna praca, tak? Minimum wysiłku, a te pielęgniarki często pracują za dwie osoby i to jeszcze to są, naprawdę jest stres, bo przebywać wśród osób, które cierpią, które krzyczą, które są jakieś niepełnosprawne, nieporadne, opiekować się, to jest najgorsza praca. To też trochę tak jak w kościele katolickim, że te zakonnice wykonują najgorszą robotę, ksiądz sobie jeździ tam samochodzikiem i poucza, i obiadek ma przygotowany, a ta zakonnica pierze gacie, opiekuje się niepełnosprawnymi, tak? No, czyli na kobietę zwala się to, co najgorsze. I z pielęgniarkami też jest tak. Też wykonują najgorszą pracę i gówno z tego mają, tak? Bo zakonnica nie może nawet pełnić obrządków żadnych, tak? I przeprowadzić mszy. Jest takim podczłowiekiem w tym kościele trochę. To mnie złości, ja jestem za równouprawnieniem.
1: No ale co ma kościół? No, krawiec,
2: no. No, ja
1: to
2: podaję
1: prawo
2: to
1: sobie sam zarządzać, tak?
2: No ja podaję tylko jako przykład takiej niesprawiedliwości, że ktoś wykonuje całą czarną robotę i najgorzej ma, tak? I to no tak, tak pielęgniarka tak, też tak ma właśnie.
1: Nie, niestety, no to jest przykre. A może się powoli to zmieni. No, ja mówię, no wszyscy won będzie lepiej, no ale jak nie będzie, wszyscy won nie pójdą, tak w końcu pójdą, tak? Bo i tak wymrą ci ludzie, ale najgorsze jest to, że po prostu zdemoralizuje się społeczeństwo całe i to jest najgorsze, że ludzie będą młodzi, po prostu wiedzieli, że muszą postępować jak ich jak ich rodzice, dziadkowie, czyli ci właśnie w SSB, ci z tych komunistycznych, prawda, aparatczyków. Znam takie przypadki, gdzie w tej chwili sędziami się stają już od dłuższego czasu ludzie z nadania rodzinnego, czyli kontynuują tą esbecką tradycję, komunistyczną tradycję, ubowską tradycję prawa, czyli braku prawa. No mówmy się, za komuny nie było prawa, to było w Rzymie starożytnym, kilka tysięcy lat temu. Prawo było dużo lepiej przestrzegane i dużo bardziej logiczne niż to komunistyczne, więc... Jest naprawdę, no to jest dramat. No ale zobaczymy jak będzie. Może ludzie się obudzą i w końcu podziękują tym ludziom. Po prostu powiedzą wszyscy wolni i tyle.
2: Może my też już mamy klot przydzielonego jakiegoś ubeka, który nas obserwuje.
1: No, ja zapraszam, ja nie sądzę. No, państwo polskie jest zbyt biedne, żeby wysyłać do Irlandii ubeków. Także nie ma szans.
2: Może ja mam. Albo, no bo jak się szwenda za rodziną,
1: ale
2: moją,
1: czujesz się ważny. Myślę, że Krawiec nikt nie wysyła na ciebie.
2: Nie, no za mało znany jestem, ale może kiedyś się dorobię.
1: Dorobimy się.
2: I on też może się zakoleguje z nami, bo posłucha sobie nocnego radia, stwierdzi, że jest to fajne i może tak to będzie. No zobaczymy.
1: No chyba, nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę, żeby tak było, ale no może kiedyś. Raczej system się zmieni prędzej, nie? To wszystko wydaje się, że to po prostu dąży do upadku, bo to, co dookoła się dzieje, to... No ile ludzie mogą wytrzymywać z, nie wiem, z 1200 zł zarabiać miesięcznie? Przecież ile tak można? To jest wegetacja, no, to jest wegetacja totalna i ludzie sobie zdają z tego sprawę, no wiesz, no nie możesz nawet nigdzie pojechać specjalnie, czy coś zrobić, no to jest... A jeszcze...

0: to po prostu muszą pracodawcy oszukiwać, tak? No to tak samo policjanci muszą brać łapówki, czy lekarze muszą brać łapówki. Nie. Właśnie w Polsce jest takie myślenie. Ja rozmawiałem z ludźmi inteligentnymi z klasy średniej, czyli mający, nie wiem, 5 tysięcy, prawda, na rękę, co najmniej. Minimum 5 tysięcy na rękę. No i więcej wzwyż. I z takimi ludźmi rozmawiałem, którzy mają tam, prawda, są szefami firm jakichś budowlanych, czy no jakieś takie stanowiska, czy mają jakieś firmy projektowe, no takie, takie lepsze. I oni właśnie tak twierdzą, że dlatego jest korupcja, bo za mało zarabiają. Za mało policjanci zarabiają, za mało lekarze zarabiają, za mało ci zarabiają i dlatego jest korupcja. Nie. Właśnie nie. Właśnie dlatego mało zarabiają, bo jest korupcja. Właśnie mylą ludzie w Polsce przyczynę ze skutkiem. Przyczyną jest to, że dookoła po prostu ludzie kradną, że dookoła źle się wszystko dzieje, że politycy zaczynają kraść od naszych pensji, bo kwota wolna podatku jest bardzo niewielka, chociaż w Czechach jest podobnie niska, ale jest bardzo niska w stosunku do krajów nawet trzeciego świata. I ludziom się zabiera naprawdę mnóstwo pieniędzy. I to czyni, że ludzie są zdemoralizowani, bo na każdym kroku kradnie. Takim pokazanym przykładem najgorszej korupcji w Europie, no już można powiedzieć, że to już nawet zahaczało o światową korupcję najgorszą, Ukraina, gdzie tam nawet korupcja była tak powszechna, że nauczyciel akademicki wystawił cennik ocen, że można było sobie oceny kupować za dane kwoty i on to po prostu wystawił. To był, oczywiście to było coś niewyobrażalnego, ale to był jego protest. Po prostu pokazał, że na Ukrainie wszędzie jest korupcja totalna i jak wszędzie jest korupcja, to dlaczego ja mam być nieskorumpowany? I on po prostu pokazał to, pokazał korupcję na Ukrainie, jaka jest. I to jest skrajna już sprawa, ale w Polsce no, trochę oczywiście odbiega, ale jest jednak dramat pod tym względem. No i po prostu, no nie wiem, no, dopóki będą ludzie okradani w Polsce przez polityków, dopóki ludzie będą siebie nawzajem okradali, no to tak będzie po prostu wszędzie.
1: No, a to, jak społeczeństwo już może być zdemoralizowane, to mogą nam mówić przysłowia, które jakoś tam funkcjonują, nie? Że tylko ryba nie bierze... Rączka,
0: pierwszy milion
1: myje.
0: Trzeba ukraść.
1: No dokładnie, no to zaczyna tak krążyć i to widać, że
0: na świecie hasła. No i to jest właśnie chore. I ci ludzie przesiąkają tym wszystkim i potem sobie myślą, no ja nie wiem, co sobie myślą, prawda? Jak zarabiają, to te małe pieniądze nie mogą się utrzymać, że są ukradani na przykład przez pracodawcy i nie mogą z tym nic zrobić. To jest coś niebywałego. Ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak można, wiesz... Może ci połowę mniej płacić, że pracujesz na cały etat, a płaci ci za pół etatu. No to jest jakiś dramat totalny.
1: I pamiętajcie, nie bądźcie frajerem i nie tam jakaś praca dla innych, jakieś pomaganie, kuźwa, jakieś walczenie za kraj. Trzeba biznesik robić, marchewką handlować, to lepiej wyjdziecie na tym, no. Tyle. Taki przekaz nam się tutaj jawi, niestety. No to co, kończymy chyba audycję, 2,5 godziny minęły. I tak jesteśmy, i tak mamy dłuższe od konkurencji wszystko.
0: Tak jest. Czyli co, będziemy kończyli.
2: Czas najwyższy, żebyśmy to zakończyli, to przedstawienie!
1: Tak jest. No to do usłyszenia. Najbliższa audycja w piątek o godzinie 12. Wspaniała audycja Teoria Chaosu o sprawach...
0: Zapraszam.
1: O sprawach niewyjaśnionych.
0: A później co? Spoiler o filmach w sobotę 21?
1: Tak, a potem w niedzielę o 16 audycja z Furakiem. Jeszcze nie wiem pod jaką marką, bo trochę mi głupio robić o chrześcijaństwie między innymi audycję, bo taki temat będzie poruszany pod Lucifer Causa. To coś tu z tym Lucyferem to nie pasuje. Nie będę promował tego jegomościa, tego szatana, wstępnego diabolu.
0: Lucyfera, no tak. Poza tym no, Lucyfer nie jest taki zły, bo to jest tak naprawdę przeniesiony mit o Prometeuszu. Lucyfer jest jakby kontynuacją jest tak naprawdę Prometeuszem, tylko naszych czasów, tak? Bo w Grecji, prawda, był pod legendą właśnie Prometeusza, a tu jest teraz Lucyfera.
1: No z kolei ten Jezus, którego znamy, to ponoć na synodzie połączyli ze sobą Jezusa, czyli ukrzyżowanego też

0: mistrz proroka druidów z Kriszną. Tak sobie zrobili taki miks. No bo to prawdziwy Jezus to trochę inny był niż ten, którego my dzisiaj obserwujemy na malunkach, o którym gadamy, to on jest trochę przerysowany, przejaskrawiony, przerobiony.
1: Nie miał, nie miał chyba długich włosów, tak, no, ten prawdziwy Jezus.
0: No Biblia nam mówi, że to był po prostu Żyd, on był obrzezany, miał pewnie ciemne włosy, być może nawet pejsy miał. Tak wyglądał, a nie jakiś jak Thor nagle, który gada tylko o miłości. On mógł być zupełnie inny. No ale to zostawmy
1: te
0: tematy.
1: Sprawy religijne, także...
0: No to
1: co? Zapraszamy do następnych. No i za tydzień do nocnego Marka, tak?
0: Tak.
1: We wtorek 21. Trzymajcie się, cześć.
0: Cześć. Hej.

0: Przypomnę tylko, że starsze nieco archiwum, ale jakże bogate, znajdziecie na YouTube. Wystarczy wpisać Nocne Radio i tam jest kupa audycji do słuchania. Nocna jazda z Klodem i Krawcem, gdzie no trochę taka w stylu tego dzisiejszego Nocnego Marka, myślę, tyle że z obrazem jeszcze dodatkowo. No i może trochę więcej jajec jeszcze. Jest Lucifer Causa, audycja o rzeczach, o duchowości, o religii, o chrześcijaństwie, o szatanie, o różnych rzeczach, którą prowadziłem razem ze Skałą, na początku sam Skała. Znajdziecie też wiele odcinków Nocnego Marka, jak i spoilera. A nowsze nagrania znajdziecie na stronie nadajnik.com.pl, strona autorstwa pedofila, chciałem powiedzieć, Jezus, audiofila, przepraszam bardzo, to przez te tematy dzisiejsze, audiofila. Pozdróweczka serdeczne. Chłopak robi naprawdę świetną robotę. Doskonała stronka i tam są zawsze najnowsze audycje, aktualne. A ja już za niedługo wrzucę dla was, dla spóźnialskich, ten odcinek Nocnego Marka. Trzymajcie się, do usłyszenia w piątek, w sobotę i w niedzielę. Cześć.
1: Witam serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj audycja Nocny Marek. Mamy u mnie dzisiaj, w tej chwili jest godzina 22.35, 1 kwietnia, prima aprilis, ale to, co się dzisiaj wydarzy, to nie jest żart, to jest prawda. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić mojego pierwszego gościa, z którym przeprowadzam rozmowę i z czego jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że znalazł czas dla mnie i dla was i podzieli się swoimi informacjami i doświadczeniem. Człowiek orkiestra, kiedyś bym powiedział, a dzisiaj powiem człowiek szpinak. I na tą okazję właśnie jadłem wczoraj makaron bezglutenowy gryczany ze szpinakiem. Powiem na oleju kokosowym. Powiem, że był bardzo smaczny i byłem zaskoczony po raz kolejny, że takie jarskie danie może być bardzo smaczne. Witam serdecznie youtubera, podcastera, komputerowca, emigranta, człowieka, który pływa, jeździ na rowerze i biega jak złapie kapcia. I nie tylko, a ma jeszcze nie tylko rower szosowy, ale i rower górski. Witam serdecznie, Paweł ma głos.
2: Z tej strony Paweł Halacis. U mnie jest 9.30 rano, mieszkam sobie w Nowej Zelandii i przed chwilą wstałem i... U was chyba już wieczór, dość późny, no ale nocne radio, więc na czasie.
1: Tak, większość świata cywilizowanego w tej chwili układa się do snu, ale jest to troszeczkę zaściankowe, ponieważ druga półkula budzi się do życia i właśnie zaczyna niedzielny poranek, o ile się nie mylę.
2: Tak, to w ogóle przez kilka lat tutaj mieszkam i nadal się jeszcze nie przyzwyczaiłem czasami do tego, że z kimś rozmawiam i mówi mi, że idzie spać, a ja sobie myślę, jak idziesz spać, przecież słońce świeci, jest środek dnia. Aha, no tak, u mnie, nie u mnie.
1: Dobrze.
2: Ale można jakoś utrzymywać kontakt z Polską mimo wszystko.
1: No, dzisiejsza technika na to pozwala. A słuchajcie, dzisiejszym gościem, tak jak powiedziałem wcześniej, jest młody człowiek z dużym doświadczeniem. A dzisiejsza audycja będzie o tym, co dzieje w związku z tym, co się dzieje w Europie, starym kontynencie, dla całego świata. I pojawiły się różnego rodzaju filmiki na YouTubie i jakieś artykuły. W Londynie pojawiają się informacje, że niektórzy Polacy, którzy prowadzili biznesy takie jak polski sklep spożywczy, mają zamiar lub nawet już rozsyłają wici, dają ogłoszenia, że chcą sprzedać ten biznes. Polacy zaczynają się rozglądać za tym. Z jednej strony jest to jakaś tam może fobia, z jednej strony jest, z drugiej strony jakiś tam strach, ale może rzeczywiście coś na rzeczy jest. Ci, którzy sobie nie zdążyli zrobić rezydentury lub wyrobić paszportu, czyli obywatelstwa brytyjskiego, podobno mogą się czuć zagrożeni. Moim zdaniem nie, ale żeby uspokoić i żeby dać wam taką alternatywę, właśnie dzisiaj zaprosiłem Pawła do do naszej audycji Nocny Marek, który jest emigrantem z Polski, wyjechał do Londynu, tam pracował i w pewnym momencie praca się nie skończyła i to jak ja słuchałem jego historii, to był pierwszy taki pozytywny plus, bo facet nie siadł na laurach, nie załamał się, nie wrócił do Polski, mówił, a to życie nie ma sensu, tylko zaczął się rozglądać na prawo i lewo. No i akurat tak się stało, że... A jak to się stało, ja tego nie wiem, mam nadzieję, że nam o tym opowie. Ale tak to się stało, że spakował swoją walizeczkę i pojawił się na drugiej półkuli, czyli w Nowej Zelandii. Ja mam do ciebie prośbę, abyś przybliżył nam, słuchaczom tego radia, pokrótce swoją historię, czyli kiedy wyjechałeś z Polski, co robiłeś, gdzie mieszkałeś w Anglii i jak to się stało, że postanowiłeś, że akurat postanowiłeś wyjechać do Nowej Zelandii.
2: Mm-hmm. Znaczy, jakby tak sięgnąć pamięcią dalej wstecz, jeszcze jak mieszkałem w Polsce, to chyba było tych przeprowadzek kilka, zanim w ogóle wylądowałem tutaj w Nowej Zelandii, bo oryginalnie pochodzę z Bieszcza, przeprowadziłem się do Krakowa swego czasu, później po paru latach przeprowadziłem się do Warszawy, później po paru latach przeprowadziłem się pod Warszawę i zawsze było to jakieś szukanie chyba swojego miejsca, tak mi się wydaje. Pamiętam, jak mieszkałem pod Warszawą, rozmawiałem chyba z sąsiadem na temat emigracji do Nowej Zelandii, że to jest taki koniec świata, to jest takie powiedzenie czasami, że a może by tym wszystkim pieprznąć i wyjechać na koniec świata. I tak naprawdę gdzieś to mi to utkwiło w głowie, nie myślałem o tym za wiele. Wyjechałem do Anglii za pracą, to był chyba 2011 rok. Jako że jestem programistą, to w ogóle mogę mieć troszeczkę wypaczone pojęcie na temat emigracji, na temat szukania pracy. Z tego względu, no nie oszukujmy się, jest nam troszeczkę łatwiej, bo ta praca jest jednak transferowalna z kraju do kraju i jeżeli tylko kraj albo nawet firma działa w języku angielskim, jeżeli znamy język angielski, no to nie jest to wielkim problemem, żeby przenieść się gdzieś na półkuli, czy na północnej, czy na południowej. Ale mieszkałem w Londynie przez 2,5 roku chyba, z tego co pamiętam. I o ile Londyn jest fajny, o tyle jest to tak zatłoczone miejsce i tak dziwne miejsce, że nie do końca mi to odpowiadało. Myślałem przez chwilę, żeby wyjechać gdzieś w Anglii w inne miejsce, w troszeczkę spokojniejsze. Tak jak mówiłem, no, możliwości były, ale dostaliśmy, gdy pracowałem w Londynie, dostaliśmy wypowiedzenie wszyscy, bo firma się zwinęła, ale dostaliśmy wypowiedzenie z takim bardzo długim okresem, chyba 3-miesięcznym, więc było to za długo, żeby można było znaleźć jakąkolwiek pracę w Londynie. Z tego...
1: Halo?
0: Jakieś problemy z połączeniem mamy chyba. Coś nas dzisiaj tu dotykają, różne techniczne problemy. Miejmy nadzieję, że za chwilę się połączymy z powrotem z Pawłem. Jesteśmy cały czas połączeni, ale niestety się nie słyszymy. Pawle, jesteś z nami? Wygląda to trochę jak usterka mikrofonu lub coś w tym stylu, bardziej niż kłopoty z łączem. Spróbujmy się jeszcze raz może połączyć. Dobrze. No,
1: a propos połączenia, to ja przypomnę, że będzie można do nas za chwileczkę dzwonić i zadawać pytania naszemu gościowi, jak tylko się gość rozwinie i coś bliżej nam o sobie opowie.
0: Okej, próbujemy jeszcze raz. No, nie wiem, czy tam coś się nie stało po drugiej stronie. No, jesteśmy daleko dosyć od siebie i tak to bywa, że jak dwóch nadających jest z Polski, to nie ma żadnych problemów. A jak rozmawiamy z kimś, kto jest bardzo, bardzo daleko, to bywa niestety problem z połączeniem. Łączymy się i coś nie możemy się połączyć. Mam nadzieję, że tu wróci do nas nasz gość.
1: No, ja przypomnę, że nasz gość będzie opowiadał, jest to emigrant, który wyjechał w 2011 roku z Polski do Anglii. Tam jest programistą, czyli gro ludzi słuchających Nocnego Radia to są komputerowcy, czyli jacyś różnego rodzaju programiści, budowniczy stron internetowych, ludzi, którzy zajmują się siecią, okablowaniem, łączeniem i tak dalej, i tak dalej.
0: O, wygląda na to, że już z powrotem jest na Skype'ie Paweł, łączymy się jeszcze raz. No, najwyżej wytniemy, potem wyedytujemy trochę to nagranko. I tak, chyba, halo, chyba jesteśmy. Tak, tak, już się słyszymy, jesteśmy znowu. Jakieś kłopoty z internetem?
2: Nie wiem, po prostu w pewnym momencie się rozłączyło połączenie Skype'owe. No, taki minus organizacji wszystkiego z końcem świata chyba. Także przepraszam za to, ale chyba jesteśmy z powrotem.
1: Nie ma problemu. Stanęło na tym, że miałeś długi okres wypowiedzenia i 3 miesiące to jest zbyt długo, żeby szukać pracy w Londynie i zacząłeś myśleć o czymś innym i w tym momencie przerwał twój głos.
2: Tak,
1: proszę.
2: I właśnie kilka osób znalazło pracę w Stanach, ja znalazłem jakąś tam ofertę z Gibraltaru. Gibraltar to jest w ogóle takie dziwne miejsce, gdzie jest wiele programistów, bo mają tam bardzo luźne prawo, jeśli chodzi o gambling, więc jest tam wiele firm. Dostałem jakieś prace, dostałem jakieś oferty z Tajlandii, ale myślałem, że to jest zbyt hardkorowe i przez jakiś, nawet nie pamiętam jak to się stało, że dostałem ofertę na zaproszenie do rozmowy tak naprawdę, nie ofertę jeszcze, z Nowej Zelandii. Mieliśmy kilka rozmów na Skype'ie właśnie tak rankami albo wieczorami, tak żeby wszyscy byli dostępni. Po kilku rozmowach okazało się, że zarówno mi pasowała ta firma tak na pierwszy rzut oka, jak i im bardzo spasowałem ja, jeśli chodzi o doświadczenie i umiejętności, jakie mam, więc chcieli, nie mieli problemu, żeby poczekać kilka miesięcy z tego względu, że chyba przez pół roku kogoś szukali. I wtedy do mnie dotarło, że mogę tak naprawdę wyjechać, ale do końca nie byłem pewien, czy powinienem to robić, czy nie, no bo to jednak był dosyć duży krok. Zadzwoniłem do agenta imigracyjnego, doradcy imigracyjnego, jeśli chodzi o emigrację do Nowej Zelandii i po krótkiej rozmowie wyszło mi, że tak naprawdę lepiej nie będzie. Dlaczego to sobie opowiemy za chwilę, jeśli chodzi o opcję emigracji tutaj i dostania wiz, ale wyszło tak, że lepiej w życiu nie będzie, jeśli chodzi o wyjazd do Nowej Zelandii, więc zdecydowałem się, że dobra, róbmy to. 2 miesiące zajęło organizacja wizy. Dostałem wizę pewnego dnia w poniedziałek, a w środę byłem w samolocie spakowany i
1: dobrze. W tym momencie poproszę cię, zatrzymajmy się. I tutaj jest pierwszy, właśnie ten pierwszy moment, bo akurat w twoim przypadku to było tak, że ty najpierw znalazłeś pracę, a później rozpocząłeś proces wizowy. Czy uważasz, że to jest prawidłowa droga, czy lepiej rozpocząć proces wizowy i szukać się jakiejś pracy?
2: Tutaj się muszę rozgadać troszeczkę, ale zanim to jeszcze powiem, to tylko chciałbym taki krótki disclaimer, że to, co ja mówię, to jest z mojego doświadczenia i mogę się mylić czasami, jeśli chodzi o te wizowe rzeczy, więc nie traktujcie tego jako pewnik, z tego względu, że jest to troszeczkę zawiłe i też nie chcę, żeby ktoś sobie zrobił nadzieję jakieś, albo też pomyślał o tym w drugą stronę na podstawie tego, co powiem. Ale generalnie są 3 opcje wyjazdu do Nowej Zelandii, jeżeli tak na to patrzymy. Jedna opcja no to jest ta opcja turystyczna, gdzie nie możemy pracować w ogóle i z tą opcją się wiąże lekko opcja druga, czyli working holiday. To jest taka wiza, którą można dostać i dostają ją przeważnie turyści, biorą ją przeważnie turyści albo osoby, które chcą podróżować. Polega ona na tym, że możemy przybywać do Nowej Zelandii przez chyba rok, możemy pracować dorywczo nie dłużej niż 3 miesiące w jednej pracy. Te wizy dostaje się, kto pierwszy, ten lepszy. Jest przeważnie chyba 110 na Polskę co roku, rozchodzą się w ciągu 10 minut. I jeśli chodzi o emigrację, to nie jest opcja, którą w ogóle bym rozważał, no bo tak jak mówię, nie pozwala na pracę długoterminową, nie pozwala na znalezienie sobie pracy jakiejś normalnej albo na ułożenie życia. I teraz mamy 2 opcje na takie, które są emigracyjne. Jedna to jest wiza po znalezieniu pracy, a druga to jest wiza, która nazywa się Skilled Migrant i ona jest dostępna dla osób, które mają zawody z listy zawodów wymaganych. Nowa Zelandia jest dużym krajem mimo wszystko, to są 2 wyspy, jest wielkością porównywalna do Polski, tak. A jednak jest tylko 4,5 miliona mieszkańców, więc jest cały czas zapotrzebowanie na wiele różnych zawodów. Jest strona internetowa Skills Shortage, immigration.gov.nz, z tego co pamiętam. I na tej stronie można sobie wpisać po prostu swój zawód i zobaczyć, czy jest na jakiejś liście zawodów wymaganych. Jeżeli jest, możemy dostać wizę w ciągu kilku tygodni bez oferty pracy. I to jest ta opcja dla osób, które rzeczywiście mają jakiś tam zawód, który był tutaj potrzebny. Jest to opcja najtańsza, bo kosztuje chyba $530 nowozelandzkich, czyli to jest jakieś 250 funtów plus minus, albo to jest ta opcja najlepsza. Natomiast nie każdy z niej może skorzystać i tutaj pewnie niektórym osobom od razu odejdzie ochota na imigrację tutaj, z tego względu, że tak jak mówiłeś wcześniej o wyjeździe, że wiele osób wyjechało z Polski do Anglii. Emigracja z Polski do Anglii jest prosta pod tym względem, że jest bardzo wiele ofert pracy, które nie wymagają jakichś wielkich kwalifikacji. Ja nie mówię tego tutaj po to, żeby jakoś powiedzieć, że coś jest lepsze albo gorsze, no tylko to jest fakt, że można wyjechać i dostać jakąś tam pracę, która da nam jakieś tam podstawowe warunki do życia. Jeśli chodzi o Nową Zelandię, jest to praktycznie niewykonalne, więc nie dostaniemy się tutaj myśląc sobie, że znajdziemy pracę na miejscu, pracę dorywczą albo pracę tego przysłowiowego magazyniera, tudzież pracy na zmywaku. To nie przejdzie zupełnie i jeżeli to jest jedyna nasza opcja, no to niestety, ale Nową Zelandię sobie trzeba odpuścić. Jeżeli mamy jakiś zawód, który jest poszukiwany, albo jeżeli są oferty z tego zawodu, w który akurat uprawiamy. W moim przypadku było tak, że ja jestem programistą, ale nie ukończyłem nigdy studiów, więc mimo tego, że jestem programistą tam z kilkunastoletnim doświadczeniem, to jednak nie mogłem się ubiegać o wizę skilled migrant, z tego względu, że wymaganiem tej wizy jest posiadanie tytułu magistra, ukończone studia, więc ja musiałem iść tą opcją najtrudniejszą, powiedzmy, czyli to jest standardowa wiza pracownicza. I ta wiza pracownicza polega na tym, że jeżeli mam ofertę pracy, jeżeli pracodawca jest w stanie udowodnić, że szukał spośród osób, które już są w Nowej Zelandii, ale nie mógł znaleźć, to wtedy może... To nie jest sponsorowanie wizy, tak jak to w niektórych, w umysłach niektórych ludzi jest, ale może nam wtedy pomóc po prostu dostać tą wizę. I tak to wyglądało w moim przypadku, więc musieliśmy udowodnić, że rzeczywiście nie było komu wziąć tej pracy, więc musieliśmy przedstawić chyba 6- czy 7-miesięczną historię poszukiwań kandydata razem z nazwiskami kandydatów i dlaczego i się nie nadawali i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest troszeczkę żmudny proces, ale jest to też taka możliwość. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie po tym długim wstępie, jak jest lepiej, czy najpierw znaleźć pracę, czy najpierw tutaj przyjechać, to wszystko zależy od tego, jak bardzo chcemy ryzykować i chyba i jak bardzo się nastawiamy na przyjazd, bo umówmy się, no, przyjazd do Nowej Zelandii to jest jednak dość duży wydatek. Nie można sobie po prostu kupić biletów za kilka stówek, przylecieć tutaj i spokojnie żyć, a jak nam się nie spodoba, to wrócić, bo szczególnie jeżeli byśmy musieli to zrobić kilka razy, bo to po prostu nie przejdzie finansowo. Więc jeżeli jesteśmy pewni, że dostaniemy pracę, no to można tak próbować. Jeżeli nie, to jednak warto byłoby rozglądnąć się zdalnie za pracą, albo przynajmniej za możliwościami pracy.
1: No tutaj, tak jak wcześniej. Tutaj przepraszam, że ci przerwę na momencie, ja chciałem powiedzieć, że tutaj w Anglii są organizowane tak zwane targi pracy. Co jakiś czas, może dwa razy, a na pewno dwa razy, a może trzy razy w roku są organizowane targi pracy, gdzie wystawiają się różne firmy z Australii, z Nowej Zelandii i agencje, które rekrutują ludzi do pracy z tej listy właśnie, o której ty powiedziałeś, jak i firmy, które pomagają w przeprowadzce, w transferze pieniędzy, otworzeniu konta i takiej jakby akomodacji. Ale mnie się wydaje, że to jest w sumie, tak jak powiedziałeś, można powiedzieć, że w pewnym sensie pracodawca, jeżeli znajdziemy się na liście albo zgłosimy się do jakiejś agencji i ona nas komunikuje z pracodawcą, to i pracodawcy zależy na tym, żebyśmy znaleźli się tam i podjęli pracę, to w pewnym sensie jest takie zabezpieczenie i to nie będzie taki parachuter, tylko to będzie raczej coś takiego pewnego, bez ryzyka, prawda? Bo przyjeżdżamy i od razu rozpoczynamy pracę. Czy tak można to zrozumieć?
2: Jeżeli idziemy tą opcją, to tak, to załatwianie wizy odbywa się na podstawie umowy o pracę, więc jest to w miarę pewne. Tutaj masz rację, prawda?
1: Czy twoim
2: zdaniem, to nie jest obietnica pracy jakaś tam, tylko to rzeczywiście jest już umowa, że zaczyna, jest to wiążący kontrakt, prawda?
1: Tak, tak, tak. Czy uważasz, że Polakom z Wielkiej Brytanii będzie łatwiej przejść ten proces rekrutacyjny, czy proces starania się o wizę niż Polakom z Polski?
2: Jeżeli mówimy o tej wizie pracowniczej, to myślę, że tak, tej standardowej wizie, czyli nie skilled migrant, czyli zwykłej, to myślę, że tak, z tego względu, że odpada nam wtedy, albo jest przynajmniej łatwiejsze udowadnianie znajomości języka, bo to jest jeden z wymogów, więc jeżeli ktoś pracował zawsze tylko w polskim środowisku, to będzie musiał zdać egzaminy, co jest dodatkowym kosztem i pewnie stresem dla niektórych, więc emigrując z Anglii będziemy już mieli to odhaczone, będziemy mieli doświadczenie, że pracowaliśmy w międzynarodowej firmie, albo przynajmniej w anglojęzycznej firmie, więc tak. To jest także plus. Tak. I koniec końców jest to decyzja o przyznaniu wizy należy do urzędnika imigracyjnego. Więc jeżeli on ktoś zobaczy podanie napisane łamanym angielskim z kraju, gdzie angielskiego się nie używało, a zobaczy drugie podanie z Wielkiej Brytanii, gdzie ktoś pracuje w anglojęzycznej firmie i nie ma problemu, no to będzie łatwiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no to też koszty. Niestety są dosyć duże koszty wyjazdu i mieszkając w Polsce, a mieszkając w Anglii, myślę, że w Anglii jest to troszeczkę łatwiejsze do ogarnięcia.
1: Ja wiem, ja słyszałem, nie wiem, czy teraz te przepisy się nie zmieniły, bo trzeba powiedzieć, że chyba co roku jest ogłaszana ta lista zawodów poszukiwanych i nie należy się załamywać, jeżeli w danym roku nie ma naszego zawodu, bo może się okazać, że w następnym roku ten zawód się pojawi. Tutaj też rolę odgrywają, mi się wydaje, związki zawodowe, które chronią w pewien sposób pracowników. I wiem, że było coś takiego, że Polska nie miała jakiejś tam umowy podpisanej właśnie, żeby pracownicy czy ludzie z Polski mogli starać się o tą pracę jakąś tam, czy o tą, którąś z tych wiz, których ty wymieniłeś. Natomiast nie wiem, jak to jest z Wielkiej Brytanii, ponieważ Nowa Zelandia należy jakby tak do tych państw podległych królowej. I czy ty może wiesz, że przez to, czy są jakieś ułatwienia dodatkowe jakieś z tego tytułu, zakładając powiedzmy w ten sposób, bo zakładamy, że ktoś ma na przykład rezydenturę, bo rozumiem, że jeżeli ktoś ma obywatelstwo czy paszport brytyjski, no to jemu będzie chyba jeszcze łatwiej niż Polakowi z Polski, czy Polakowi nie posiadającego żadnego tam, no będzie miał potwierdzenie, prawda, historię założenia konta tam kilkuletnie, jakieś tam P63 czy coś takiego, czyli oświadczenie podatkowe, będzie miał jakąś tam umowę o pracę, ale może nie mieć rezydentury, to jest jeden przypadek. Drugi przypadek może być tak, że może mieć rezydenturę, czyli zaświadczenie czy poświadczenie takie, że ma prawa jakieś tam jak obywatel brytyjski, ale nie ma prawa wyborczego. No i ten ostatni, to co powiedziałem wcześniej, to będzie ten Polak, który ma podwójne obywatelstwo, prawda?
2: Powiem szczerze, że nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o Brytyjczyków. Wydaje mi się, że nie mają specjalnych praw, jeśli chodzi o rezydencję i wizy pracownicze w Nowej Zelandii. Wiem, że jest różnica taka, że Nowa Zelandia ma dużo większą kwotę na limit wiz working holiday dla Brytyjczyków, plus na wizie working holiday Brytyjczycy mogą chyba pracować 6 miesięcy w jednej firmie, a nie 3 miesiące, z tego co kojarzę. Jest ta różnica, ale wydaje mi się, że nie mają Brytyjczycy jakichś preferencyjnych tutaj ścieżek do dostania ani rezydencji, ani wizy pracowniczej. Także chyba niewiele to daje. Może to daje to pewnie coś na papierze, jeśli ktoś musi rozpatrzyć ten wniosek i, tak jak mówiłem wcześniej, porównać z kimś z Polski, ale nie widziałem nigdzie, żeby była ścieżka taka, że jestem Brytyjczykiem, więc kliknij tutaj, żeby dostać wizę od razu na przykład, albo łatwiej.
1: Tak, rozumiem. Dobrze, okej. Okay. W porządku. Przeprowadziłeś rozmowy, które zakończyły się pozytywnie. Zostałeś zakwalifikowany, zaproponowali ci współpracę, stwierdziłeś, dlaczego nie. Jak wyglądały twoje przygotowania? No, miałeś już doświadczenie, bo tak jak powiedziałeś na samym początku, już parę razy się przeprowadzałeś zarówno w Polsce, jak i w Anglii. A każda przeprowadzka to jest jak przemarsz wojsk, to jest mała wojna. Powiedz, jak przygotowywałeś się do wyjazdu? Co byś powiedział ludziom, którzy... Umówmy się w ten sposób. Wyjeżdża para młodych ludzi, czyli chłopak i dziewczyna, poznali się, obydwoje mają pracę, żyją tam w związku partnerskim albo jakimś tam zalegalizowanym, nie mają jeszcze dzieci i jakichś tam jakichś dodatkowych obciążeń, bo nie ukrywajmy, ale generalnie jest tak, że mamy taką tendencję do takiego, wiesz, takiej ułomności zwanej zbieractwem i wcześniej czy później zaczynamy obrastać w różnego rodzaju rzeczy, które nie zdając sobie z tego sprawy są nam naprawdę niepotrzebne. I to byłoby tak, para młodych ludzi, którzy powiedzmy mają laptopa, jedną torbę i gotowi są do wymarszu, a drugi przypadek taki, jeżeli może masz jakieś doświadczenie albo obserwacje, albo z kimś rozmawiać na ten temat, czyli powiedzmy małżeństwo z dwójką dzieci w wieku szkolnym. Co byś im powiedział na początku, na co powinni zwrócić uwagę, przygotowując się do przeprowadzki? Zakładamy, że już załatwili sobie wizy, czy są w trakcie załatwiania wiz, mają załatwioną pracę, powiedzmy, no tam on, ojciec rodziny, będzie miał pracę, mama jedzie razem do opieki z dziećmi i będzie ewentualnie starać się załatwiać sobie pracę już tam na miejscu.
2: Szykują poleciłbym się... chyba na początek pooglądanie na Netflixie dokumentu, o którym ostatnio mówiłem u siebie na YouTubie, który to dokument nazywa się Minimalizm.
1: On jest aktualny, tak na początek. Rekomendujesz to, tak?
2: To jest na początek, jeśli chodzi o zbieractwo jako takie. Ale bardziej poważnie, to ja przeprowadzałem się z dwoma walizkami, jeśli chodzi o samolot, albo nawet nie, była jedna walizka i jeden bagaż podręczny. Tyle miałem. Natomiast miałem trzy duże pudła plus dwa rowery spakowane i to wysłałem UPS-em. I było to tak niesamowicie drogie, że się w pale nie mieści, bo kosztowało chyba około 1000 funtów przesłanie tych trzech pudeł i tych rowerów UPS-em. Więc trzeba się liczyć na to, że koszty przewozu rzeczy są dosyć drogie. Mamy tak naprawdę dwie opcje. Znaczy trzy. Jedna opcja to jest sprzedać wszystko i się o tym nie martwić. Druga opcja to jest właśnie spakować te najważniejsze rzeczy i wysłać jakimś kurierem. Tylko oni sobie liczą dosyć dobrze za to. Trzecia opcja to jest wynajem kontenera albo mniejszego kontenera albo pół kontenera i wysłanie tego po prostu promem. I ta opcja jest najtańsza. Jeżeli tutaj, mamy rzeczywiście tutaj, jakiś większy, i tutaj można większy ewentualnie... dobytek.
1: Tak, właśnie. Aha. I tutaj można się ewentualnie z kimś dogadać. Gdyby się tak okazało, że są dwie lub trzy pary, czy dwie lub trzy rodziny, to swobodnie do tego kontenera mogliby swoje rzeczy wsadzić i wtedy koszt rozbija się na ich troje, prawda? Na trzy pary.
2: Tak, są też firmy, które, nie wiem, czy firmy też się bawią w takie wyliczanie 1/5 kontenera, czy coś w tym rodzaju. Natomiast wiem, że to jest dosyć tania opcja i z tego, co pamiętam, jak się przeprowadzałem w 2013 roku i myślę, chyba z tego, co pamiętam, kontener kosztował taniej niż te 1000 funtów przesyłki tych kilku pudeł. Kosztowało to kilkaset funtów, z tego, co pamiętam, przesłanie tego. Tylko minus jest tego taki, że idzie to do 10 tygodni. A nie w ciągu tygodnia. Czyli idzie to do 10 tygodni, warto by było sobie wtedy wykupić ubezpieczenie, no bo wiadomo, że to się może zalać wszystko i tak dalej, albo rozlecieć, więc nie jest to takie fajne. Plus trzeba to wszystko sobie zarezerwować, z tego względu, że te firmy też tego nie zrobią z dnia na dzień, więc wymaga troszeczkę więcej planowania. Ja miałem ten minus u siebie, że nie miałem aż tyle rzeczy, żeby usprawiedliwić wynajem kontenera, natomiast było na tyle rzeczy, że było to drogie, żeby przesłać. Natomiast nie wiedziałem dokładnie, kiedy będę się przeprowadzał, z tego względu, że ta moja wiza została przetrzymana i załatwianie tego trwało chyba 2,5 miesiąca albo 2 miesiące zamiast 30 dni, więc po prostu czekałem w Londynie i siedziałem na walizkach, tak naprawdę byłem już spakowany, miałem te wszystkie pudła popakowane, miałem tylko wyciągnięte kilka ciuchów i komputer i czekałem z dnia, codziennie, może dzisiaj będzie wiza, dlatego nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby to zrobić jakimiś kontenerami albo jakimiś tańszymi rzeczami. Troszeczkę to było taki na wariacki papierach ten mój wyjazd, jak tak patrzysz z perspektywy czasu.
1: Tak. Ale czyli w pewnym sensie, podsumowując ten fragment, możemy powiedzieć, powiedzmy, zadać sobie pytanie i szukać odpowiedzi w momencie, gdy stwierdzimy, że te nasze rzeczy nie są warte więcej niż 700 funtów czy 1000 funtów, to może się okazać, że to, co powiedziałeś wcześniej, że lepiej opłaca się to jak na jakimś karbudzie to wystawić do sprzedaży, czy na jakimś tam eBayu, czy jakiś tam w ogóle dać ogłoszenie do sklepu, że sprzedaje to i to, niż i nawet sprzedając to ze stratą, niż wydawać pieniądze, ponieważ Nowa Zelandia, tak jak niektórzy mówią, jest to koniec świata, ale to zależy z jakiej perspektywy. Dla innych to wcale nie jest koniec świata. Ale przykład, trzymamy się tego, że powiedzmy Europa to jest stary kontynent i stamtąd mierzymy wszelkie odległości. Chodzi mi o to, że Nowa Zelandia, że jest tak daleko to wcale i oddalona, to wcale nie świadczy o tym, że tam nic nie ma. Tam można sobie coś, pewne rzeczy kupić, prawda?
2: Można, jeżeli, tak już, jak już mówimy o życiu tutaj, to zakupy poza kraju obłożone są 15% podatkiem powyżej chyba 400 dolarów nowozelandzkich, natomiast wszystko poniżej można sobie po prostu kupować. Dosyć drogie są przesyłki tutaj, jeżeli chcielibyśmy cokolwiek wysłać, albo kupić na przykład coś na Amazonie amerykańskim, albo nawet brytyjskim i wysłać tutaj do Nowej Zelandii, no to te przesyłki czasami są droższe niż przedmiot, który kupujemy. Nie ma eBaya, nie ma Amazona lokalnego, są lokalne odpowiedniki, mamy coś takiego jak Allegro, tylko tutaj nazywa się Trade Me. Amazon także nie funkcjonuje, jest kilka innych porównywarek cen, czy tam jakichś stron, które zbierają te wszystkie oferty. Więc troszeczkę chwilę zajmuje, żeby się przestawić, ale wszystko w zasadzie jest. Jest może troszeczkę droższe tu i tam, w zależności od tego, co kupujemy i skąd kupujemy, no ale no, to nie jest kraj trzeciego świata, mimo wszystko, umówmy się.
1: Tak. Powiedzmy tak, jeżeli chodzi o ubieranie się, jest akurat w związku z tym, że to jest druga półkula, to pory roku są odwrotne. Czyli jeżeli przykładowo szykujemy się do wyjazdu, powiedzmy na przykład na wrzesień, to bierzemy ze sobą ciuchy letnie, tak?
2: Generalnie tak. Tutaj, jako że jest to wyspa, to ta pogoda jest troszeczkę inna. Wiele osób porównuje ją do pogody w Wielkiej Brytanii. Ja bym powiedział, że jest podobnie, ale mniej ponuro. I myślę, że każdy, kto mieszkał w Anglii, to chyba wie, o czym mówię w tym momencie, że rzeczywiście tutaj też deszcz leje co chwilę i też tego jest dużo, natomiast jest ładniej, bo świeci za chwilę słońce, jest trochę przyjemniej, jest cieplej. Jeśli mówimy o północy, północnej wyspy, to nie ma czegoś takiego jak zima w zasadzie. Minimalna temperatura to jest jakieś 12-15 stopni, więc wystarczy nam jakieś coś dłuższym rękawkiem i coś przeciwdeszczowego i to jest i tyle. Jeśli chodzi o lato, no to te temperatury też są dosyć umiarkowane, czyli mamy 25-28 stopni, to jest max w zasadzie. Jeśli mówimy o środku północnej wyspy, to w zimie jest już około zera i pada śnieg. Natomiast południowa wyspa jest bardziej taka ekstremalna, czyli lato będzie 30 parę, natomiast zima będzie już na ujemnym, konkretnie na minusie i z dużą ilością opadów. Więc w zależności od tego, w które miejsce Nowej Zelandii wyjedziemy, to tak to wygląda. Natomiast jest odwrotnie oczywiście. Zima to jest lipiec, sierpień, w tym momencie idzie powoli jesień, lato to jest styczeń, marzec.
1: No, ale czyli to znaczy, no powiedzmy, jeżeli chodzi o takie zjawisko jak śnieg, no to w Anglii to jest wielka sensacja. Niektórzy ludzie w wieku tam, ludzie, dzieci w wieku tam 6 lat czy 5 lat pierwszy raz widziały śnieg. Natomiast w Nowej Zelandii śnieg to nie jest wcale nic niezwykłego, prawda?
2: No, 200 kilometrów na południe od Auckland w zasadzie się już zaczyna, można powiedzieć. Czyli ta górna część północnej wyspy śniegu nie widzi, natomiast cała reszta Nowej Zelandii jest już zasypana i czasami jest tak, że jest zasypana konkretnie. Wiesz, to jest tak, że mamy odległości między miastami kosmiczne, bo jest jedno miasteczko, 200 km jest drugie miasteczko, między tym miasteczkiem jest jedna droga i ta droga jest albo otwarta, albo zamknięta, bo nikt tego nie będzie odśnieżał dla kilku samochodów czasami w zimie, więc przed wjazdem na drogę mamy napis, że jest ona otwarta albo zamknięta i bardzo często się tak zdarza, że popada sobie przez weekend albo nawet przez normalne dni i droga jest nagle zamknięta i objazd będzie 300-kilometrowy zamiast 60-kilometrowy. Więc to jest też coś, co warto mieć na uwadze. W ogóle sport narodowy Nowozelandczyków to jest sprawdzanie pogody, z tego względu, że jest tak zmienna tutaj, że każdy chce wiedzieć, co i jak się dzieje, bo to, że na przykład w tym momencie widzę za oknem, że jest dosyć pochmurno, wcale nie oznacza, że za godzinę nie będzie świeciło dosyć mocne słońce.
1: No ale przez to wieczne sprawdzanie, czy oni mają już takie doświadczenie, bo wiesz, ja tutaj spotkałem się z tym, że prognozy brytyjskie są bardzo, mają duży procent sprawdzalności. Jeżeli przykładowo podaje BBC Weather, że przykładowo za 6 godzin będzie w tym rejonie, gdzie jesteśmy, nie będzie zachmurzenia, będzie świeciło słońce, to tak jest.
2: Generalnie tak. Bardzo rzadko się prognoza tutaj myli. W zasadzie jest tak, że jeżeli jest napisane na prognozie pogody, że będzie brzydko, to będzie brzydko. Czasami nam się zdarzy, że nam się uda, że jest ładniej. Natomiast nie zdarzyło mi się tak, żebym widział, że jest prognoza, że jest ładnie słoneczko, a na przykład lało na zewnątrz, więc w tą stronę to nie działa, więc są dosyć dokładni.
1: Dobrze. I teraz tak, chciałbym, żebyś powiedział, bo tak, ja jak wyjechałem do Wielkiej Brytanii, pytałem się wcześniej, znaczy w moim przypadku to było w ten sposób, że ja sobie nie jechałem w ciemno, tylko ja już z Polski wyjeżdżałem na konkretne stanowisko pracy do konkretnej firmy. Firma załatwiała nam takie accommodation, czyli wynajęcie pokoju. Była tłumaczka i pomagała nam założyć konto. Jeszcze, mimo że Polska, bo w Unii Europejskiej Wielka Brytania zezwoliła bez żadnego bufora, bez żadnego okresu przejściowego na przyjazd i rozpoczęcie pracy. Jeszcze załatwiałem sobie tak zwany home office, który nie był wymagany oficjalnie, ale no, był wymagany i z drugiej strony, a był wymagany i firmy takie coś organizowały. I ja pytałem się i niewiele się w sumie dowiedziałem od tych ludzi, którzy przyjeżdżali, którzy wcześniej wyjechali, bo ja wyjechałem rok po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli w 2005 roku. I do czego zmierzam? Chodziło mi o to, że dwa krany, to była dla mnie dziwna rzecz, to był dla mnie szok, i wtyczki. To jest taka podstawowa rzecz, kiedy chcemy naładować telefon, podłączyć sobie laptopa. No, Polak zmyślny to jakaś, wiesz, łyżeczka, patyczek, no i można było tą wtyczkę wcisnąć, ale to nie była oryginalna wtyczka. Wtyczki brytyjskie są trzypalczaste, te palce są kanciaste, takie prostokąciki, i to było, oprócz tych kranów, to było drugie, no inny ruch, prawda, ruch lewostronny. To były te trzy rzeczy, którymi się spotkałem na pierwszy rzut oka, jak busik tutaj pojawił się w Felixstowe, prawda? Jak już tam zawieźli mnie, tam mieli mnie zawieźć. I chciałem się zapytać, czy są różnice, jeżeli chodzi o te, jak jest z kranami i jak jest z tymi wtyczkami, gniazdkami.
2: Krany są normalne, w sensie
1: europejskie, tak?
2: Jeden kran, nie dwa, tak. Wiesz co, w niektórych miejscach są te podwójne krany, ale to bardzo rzadko się zdarza w jakichś starych domach dziwnych. Kilkukrotnie się może spotkałem z tym. Generalnie są krany normalne. Jeśli chodzi o wtyczki, no to są wtyczki jeszcze inne, bo to są wtyczki australijskie. One chyba są takie same jak w Azji. W Tajlandii chyba, jak powiem, to były takie same. Są to takie dwa kanciaste bolce, ale pod kątem 90 stopni do siebie, więc jest jeszcze inaczej niż w Anglii i nie da się ich obejść polskim patentem z wkładaniem jakiegoś długopisa albo patyczka, żeby otworzyć te sloty. Więc trzeba się uzbroić w nowe wtyczki albo przejściówki. Przejściówki są dostępne wszędzie w zasadzie, więc to nie jest problem.
1: A, czyli w Nowej Zelandii można bez problemu zaopatrzyć się w coś takiego, tak?
2: Tak. W każdym praktycznie sklepie na lotnisku albo w takich sklepach coś jak pound shop, tylko że za kilka dolarów tutaj wszędzie to będzie. Można też kupić takie przejściówki i w Anglii, z tego co pamiętam, bo wiem, że ja jedno kupiłem już będąc w Anglii, wziąłem ze sobą.
1: Aha.
2: Natomiast ruch lewostronny oczywiście. Ja akurat nie miałem problemu z tego względu, że skoro przeprowadzałem się z Anglii, to już byłem do tego przyzwyczajony. Teraz ruch prawostronny dla mnie jest dziwny. Tak naprawdę, po tylu latach. Co jeszcze? Drogi są troszeczkę inne, bo drogi są strasznie kręte i chwilę zajmuje przestawienie się do jazdy tutaj. bo jak się mieszka w Anglii albo w Polsce, to ta jazda wygląda tak, że się jedzie do sklepu, do pracy, od czasu do czasu się wyjedzie na coś dłuższego. Tutaj gdziekolwiek, tutaj są strasznie duże odległości, więc robimy dużo więcej kilometrów i trzeba się troszeczkę przestawić na te warunki panujące na drogach tutaj. Od czasu do czasu można spotkać jakiegoś dziwnego turystę, który jedzie prawą stroną na czołówkę, albo ciśnie 160 tam, gdzie nie powinien jechać, nawet 70. To się zdarza rzadko, bo rzadko, ale większość wypadków jest spowodowana właśnie niestety przez turystów. I nie, żeby tutaj mieć jakieś rasowe uprzedzenia, ale niestety przez Azjatów. Jeżeli jest jakiekolwiek, jeżeli zapytasz się ludzi, co myślą o Azjatach, to prawie każdy powie ci, że nie umie jeździć samochodem. I to się niestety sprawdza. I tutaj widać to bardzo często.
1: Po fotografach można powiedzieć, że to jest drugi czynnik wypadkowości, tak?
2: No, zważywszy na to, że nie ma tutaj żadnych kangurów, to powiedziałbym, że pierwszy. Jesteśmy jednak w Australii, nie jesteśmy jednak w Australii, ale w Nowej Zelandii, gdzie kangurów brak.
1: To przepraszam, strzeliłem wzdurkę, okej.
2: Okay. Ale to wiele osób tak sobie myśli, że Nowa Zelandia jest bardzo blisko Australii i że jest bardzo podobna. Okazuje się, że te kraje są zupełnie inne, klimaty są zupełnie inne i zwierzęta są także, nie mają ze sobą nic wspólnego. Nowa Zelandia oryginalnie nie miała żadnych zwierząt lądowych. Tak naprawdę ssaków lądowych, były tylko ptaki, nie loty. Więc teraz jest troszeczkę inaczej, ale na szczęście nie ma żadnych węży, ani żadnych pająków, ani żadnych aligatorów, krokodyli, więc to jest plus.
1: Dobrze, to teraz tak, w związku z tym, że to tam językiem urzędowym jest język angielski, tak?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Jest też język Maori, ale no język maoryski jest, chyba jest też urzędowym, ale nikt poza Maorysami nim nie włada, więc nie trzeba się tym przejmować. Natomiast po angielsku się oczywiście wszędzie dogadamy.
1: Dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, już minął jakiś czas. Słuchacze są oszołomieni, więc boją się dzwonić. Przypominam, że jeżeli jest jakieś pytanie, to proszę. Ja akurat nie mam dostępu w tym momencie do czata, ale jak było jakieś pytanie, to proszę z czata, to Krawca poproszę, żeby przeczytał, a najlepiej jakbyście zadzwonili, jak macie już jakieś konkretne pytanie. Powiedz mi, jak jest z urzędami jakimiś, no powiedzmy, umownie to było w ten sposób. Myśmy dostali, firma wynajęła nam dom, powiedzmy, tam dla trzech kierowców i dwóch mechaników, każdy miał po swoim pokoju, ale jak okrzepliśmy, czy mniej więcej po trzech miesiącach, zaczęliśmy się sami organizować w mniejsze grupy i wynajmowało się taki semi-detached, czyli półbliźniaga, albo taki teras, czyli taka jakby po polsku to szeregówka, wynajmowało się taki dom albo samemu, albo z kimś na spółkę, czyli powiedzmy tam były dwie sypialnie, dwa dzienne pokoje, to przeważnie było tak, że był jeden kierowca z dziewczyną, drugi kierowca z żoną i wtedy robiło się takie rzeczy, że powiedzmy no, mieszkało się w dwie pary, rachunki na pół, tam kancel na pół i opłaty za prąd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak ta w porównaniu do Anglii, jak ta sytuacja wygląda w Nowej Zelandii? Jest podobnie, troszeczkę inaczej, na co zwrócić uwagę twoim zdaniem?
2: Jeśli chodzi o wynajem sam, to wiele osób wynajmuje pokoje. Nie wiem, czy też nie jestem w tym środowisku, więc nie wiem, czy ludzie się po prostu łączą, wiążą w jakieś większe grupki, żeby sobie wynająć dom i tam mieszkać. Jest bardzo mało domów, takich szeregowców. Większość domów wolnostojących. Tak mi się wydaje w zasadzie. W zasadzie nie ma bloków ani normalnych mieszkań poza centrum, ale to są te takie mieszkania krótkoterminowe dla osób, które muszą mieszkać w centrum, bo są też dosyć drogie, więc jedyną opcją to są dla nas albo pokoje w domach, albo domy. Nie ma czegoś takiego jak council tax, nie ma żadnych opłat dodatkowych poza tym, co płacimy jako czynsz, jako wynajem. No, woda, prąd, gaz, tego typu rzeczy. Co jeszcze? Jeśli chodzi o urzędy, to powiem szczerze, że nie wiem z tego względu, że nie byłem. Jest zupełnie przeźroczyste państwo, jeśli chodzi o urzędy, jeśli chodzi o załatwianie jakichkolwiek spraw. Według mnie Anglia działa bardzo dobrze, jeżeli porównamy ją w stosunku do Polski. Natomiast Nowa Zelandia działa jeszcze lepiej niż Anglia pod tym względem.
0: Okej, mamy pytanie z czata. Jak się ma relacja obywatel-państwo? Czy Nowa Zelandia to opresyjny kraj? Chodzi o swobody. Czy jest państwem opresyjnym, albo w jakim stopniu jest?
2: Wydaje mi się, że jest bardzo liberalnym państwem i naprawdę wiele, wiele można z jednej strony, z drugiej strony nie ma takiego odczucia, że cokolwiek chciałbyś zrobić, to jestem jakiś urzędnik albo to państwo, które ci będzie blokowało. Ja jeszcze pamiętam, jak tutaj przyjechałem, się zastanawiałem, gdzie można pływać. I dotarło do mnie, że wszędzie można, bo nie ma czegoś takiego, że ktoś mi tutaj chodzi i będzie pozwalał na coś, tylko sobie robię to, co chcę generalnie, jeżeli nie szkodzę nikomu innemu. I także nie widać urzędników, nie widać urzędów jako takich w codziennym życiu. Jeśli chodzi o swobody, no to częste pytanie to jest dostęp do broni, jest bardziej powszechny niż w Wielkiej Brytanii, dużo bardziej powszechny niż w Polsce, mniej powszechny niż w Stanach, bym powiedział. Dużo osób poluje, więc jest dużo sklepów z bronią do polowania i taką broń można dostać łatwiej, osobisto troszeczkę trudniej. Samochód, kupno samochodu jest proste, nie trzeba chodzić po żadnych urzędach i go rejestrować. Wyrobienie prawa jazdy jest także proste. Nie wiem, co jeszcze można było powiedzieć. Generalnie, tak jak mówię, urzędu nie widzę, nie odczuwam i
1: dobrze,
2: nie miałem potrzeby, żeby tam być. No,
1: kupiłeś samochód z jakiegoś tam salonu albo od jakiegoś tam handlowca i co fizycznie naprawdę robisz? On ci daje kluczyki, ty mu przelałeś pieniądze na konto i samochód jest twój. I co robisz? Musisz gdzieś zgłosić, że do jakiegoś wykupić ubezpieczenie, czy jak?
2: Czy iść nigdzie nie muszę? Zadzwoniłem do ubezpieczyciela i powiedziałem, że chciałbym go ubezpieczyć. Zalogowałem się na stronie, gdzie podałem, że ta i ta rejestracja jest w tym momencie moja i to było w zasadzie tyle. Jeśli chodzi jak sprzedawałem motocykl, to swego czasu, to tak naprawdę nie musisz mieć żadnej wymiany dokumentów, papierków. Jedna osoba wchodzi na stronę internetową i mówi, że go sprzedała, druga osoba wchodzi na stronę internetową i mówi, że go kupiła i to w zasadzie tyle. Można to zrobić też nawet nie tyle w urzędzie, co w serwisie, w autoryzowanych serwisach albo AA, albo NZTA. Można sobie tam iść, oni to po prostu zrobią za was, płacąc za to $5 i to w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o samochód, no to nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe ubezpieczenie, więc nie trzeba ubezpieczać. Mamy obowiązkowy przegląd, który trzeba zrobić raz na, w zależności od tego, jak stary jest samochód, albo raz na 3 lata, raz na rok, albo raz na pół roku, jeśli jest stary samochód. Obowiązkowa opłata rejestracyjna na raz w roku i ubezpieczenie sobie możemy kupić, jeżeli chcemy.
1: Podatku drogowego nie ma.
2: I jakie chcemy. Podatek drogowy jest wliczony w koszt paliwa. Jest jakiś tam podatek drogowy, ale to jest, nie ma czegoś takiego, że sami płacimy za to. Jeżeli mamy diesla, to jest opłata dodatkowa za diesla. Nie wiem w tym momencie, jak to wychodzi finansowo, ale jest dosyć spora, natomiast ropa kosztuje połowę ceny benzyny, dlatego jest ta opłata dodatkowa.
0: Mam dwa pytania. Jedno jest od słuchacza, drugie będzie ode mnie i na jedno być może nie będziesz znał odpowiedzi, bo to jest takie troszeczkę... No, chodzi o edukację indywidualną, czy jest obowiązek edukacji publicznej. A druga rzecz, o którą chciałbym zapytać, to o babeczki, czy fajne są. Dwa pytania. Tak.
2: Pierwsze pytanie o edukację. Z tego co wiem, nie ma obowiązku edukacji. Można sobie robić to tak jak chcemy i zdawać egzaminy tak jak chcemy. Natomiast jak to formalnie wygląda, to nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to uczciwie powiem, że Polki są ładniejsze. Szczuplejsze i bardziej zadbane i ogólnie mówiąc jest lepiej w Polsce, lepiej w Europie. Przede wszystkim Nowa Zelandia jest krajem dosyć otyłym i to widać niestety na ulicach i widać to po ludziach.
0: Ale może więcej się na przykład...
2: Także, nie jest źle, żeby była jasność, nie jest źle i też jest po prostu trudniej znaleźć kogoś, kto by nam spasował, ale jest więcej kobiet niż mężczyzn w Nowej Zelandii, to jest ten plus, więc może pod tym względem jest łatwiej. Ja za to zawsze dostaję jakieś tam baty, jak to mówię, ale zawsze to powtarzam, że ludzie są dużo bardziej pogodni tutaj niż w Londynie albo niż w Polsce. I tego się będę trzymał. Chwilę mi zajęło, żeby się do tego przyzwyczaić, ale na przykład wychodziłem sobie pobiegać o godzinie 7 rano i widzę kogoś na ulicy, który mi mówi dzień dobry. Po prostu. I każda kolejna osoba, która mi mija, uśmiecha się i mówi cześć. Osoba, która mnie nie zna oczywiście, nawet nie sąsiad, tylko po prostu osoba, która jest akurat w pobliżu. Więc jest dużo, dużo pogodniej rzeczywiście.
0: No właśnie, a czasami taka dziewczyna, która się może jest mniej troszeczkę urodziwa, ale się uśmiecha dużo, to może nas bardziej kręcić niż taka jakaś super piękna, która się nie uśmiecha. No tak.
2: To też może być tak. To też, żeby mnie ludzie źle nie zrozumieli, że tutaj są same brzydkie kobiety. To też nie w ten deseń, ale jeżeli sobie porównamy na przykład urodę Polek do urodę Brytyjek, to w większości przypadków chyba usłyszymy odpowiedź, że Polki są ładniejsze, prawda? Niezależnie od tego... To nie oznacza, że Brytyjki są brzydkie, ale Polki są ładniejsze, prawda? I to jest chyba podobnie z Nowej Zelandii, tak mi się wydaje. Mhm. Tak, dobrze. Jak patrzymy sobie na ulicę, to ten obraz jest taki, że jest mniej osób, na które nam leci oko. Natomiast jeśli chodzi o, oczywiście, no charakter jest ważny, prawda? No wygląd to jest wygląd, ale to już zupełnie inny temat, czyli jak sobie znaleźć, jak sobie zbudować funkcjonalny związek, ale to już jest zupełnie co innego.
1: Słuchaj, ty mieszkałeś w Londynie, więc tam nie było problemu z przemieszczaniem się, bo Londyn jest dobrze zurbanizowany pod względem komunikacji. Jest zarówno metro, jak i w części Londynu też nawet jeździ tramwaj, a w większości są autobusy. No i te czarne taksówki. Ja mieszkam tutaj w Milton Keynes. Tutaj to jest takie miasto specyficzne, gdzie bez samochodu, tak jak powiedzmy, chyba tak jak w Stanach Zjednoczonych, bez samochodu się nie ma co ruszać. Jest komunikacja miejska, ale ona raczej działa tak, mam na myśli to, że jeżeli przykładowo mamy gdzieś tam do jakiegoś warehouse'u czy do jakiegoś biura i mamy na przykład na 6 rano, to jest problem, bo nie ma autobusu, bo pierwsze autobusy wyjeżdżają z zajezdni dopiero o 6. I chciałem tutaj zapytać, jak jest infrastrukturą właśnie taką miejscą przemieszczania się. Czy raczej trzeba być przygotowanym to, że będziemy potrzebować prawo jazdy, czy spokojnie jeździ jakieś tam metro, czy jeżdżą autobusy regularnie co 10 minut? Jak wygląda ta sytuacja w twoim mieście?
2: Muszę się mocno skupić, żeby być cenzuralny w tym momencie.
0: Wiesz co, tutaj wygląda sobie pozwalamy na wiele, więc śmiało.
2: Wygląda tragicznie. Jeśli chodzi o Auckland jako takie, poza Auckland jest komunikacji miejskiej nie ma w zasadzie, bo jest kilka tak naprawdę większych miast, ale nie ma korku, więc samochodem się można poruszać swobodnie. Generalnie bez prawa jazdy tutaj się nie ma co pchać w ogóle. A jeżeli nie mamy prawa jazdy, to trzeba sobie pomyśleć o tym, że je zrobimy w ciągu pierwszych 2 miesięcy. Z tego względu, że w Auckland jest komunikacja miejska i rzeczywiście jest dużo autobusów, nie ma metra, jest trochę pociągów, są promy, bo jednak jest tutaj dużo wody dookoła, więc da się przemieścić wszędzie, natomiast jest ona strasznie powolna. Nawet jeżeli te autobusy są co 20 minut i mam tutaj przystanek autobusowy zaraz pod domem, to dojazd do centrum, do miasta zająłby mi chyba jakieś pół godziny dłużej niż samochodem, nawet stojąc w korkach. No właśnie, korki, bo Auckland w zasadzie codziennie rano i wieczorem stoi. Nawet nie tyle, że jedzie, tylko po prostu stoi. Mieszka tutaj 1,5 miliona ludzi i praktycznie każda osoba wsiada w samochód rano i jedzie, więc jest to strasznie zakorkowane. No, jedyną możliwością to jest albo znalezienie takiej pracy, gdzie będziemy jeździć do tej pracy przed godziną 6, albo wyjeżdżać po godzinie 6 wieczorem, ewentualnie motocykl albo rower, bo inaczej, albo dużo cierpliwości, bo rzeczywiście jest bardzo, bardzo źle, jeśli chodzi o korki.

0: to określił.
1: A powiedz mi taką rzecz, co mają zrobić ludzie, którzy mają tutaj w Anglii psy albo koty? Jak wygląda sprawa przywiezienia swojego pupila do Nowej Zelandii? To nie wchodzi w ogóle w grę, czy jest jakaś procedura?
0: Najpierw muszą trochę popłakać, później odłożyć 3000 funtów i później już można.
2: No właśnie, bo na przykład w Irlandii ciężko jest nawet wynająć mieszkanie, jeśli się deklaruje, że będzie tam pies lub kot nasz. A jak to jest właśnie tak, w Nowej Zelandii?
0: Też jest ciężko. Da się, natomiast no, jesteśmy ograniczeni lokalizacjami. Natomiast dałoby się przewóz psa, nie wiem jak jest z przewozem kota, powinien być troszeczkę tańszy, przewóz psa jest okropnie drogi, bo właśnie wychodzi około 3000 funtów mniej więcej.
1: Leci samolotem.
0: Wliczona w to, leci samolotem osobno, jest wliczona kwarantanna i zajmuje to mniej więcej, ogarnięcie tego zajmuje pół roku, więc jeżeli sobie myślimy, że wyjedziemy za miesiąc, to będziemy mieli problem. Z tego względu, że pies musi przejść szereg szczepień. Plus te szczepienia muszą być zbadane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i później zaraz przed wylotem, więc jest to trochę problematyczne. No da się to załatwić, oczywiście, natomiast to już jest kwestia rachunku zysków i strat, powiedzmy. No, ja miałem psa w Londynie, został z moją byłą partnerką, z tego względu, że stwierdziłem, że wydawanie takiej ilości pieniędzy jest już chyba lekką fanaberią w tym momencie.
1: Mhm. No dobrze, więc tak, przelecieliśmy już po urzędach, ze szkołami nie ma problemu, możemy dziecko uczyć albo nie uczyć. Jak wygląda sprawa, jeszcze bym się zapytał, czy jakieś szczepienia obowiązkowe są, jak się wyjeżdża do Nowej Zelandii, czy nie ma?
0: Nie, nie ma tutaj niczego takiego, co by nas mogło skrzywdzić.
1: Okej. Okay. I czyli reasumując odnośnie tego zamieszkania, to musimy sobie sami już, jak my jesteśmy w Nowej Zelandii, musimy się zastanowić, czy płacimy mniej za wynajmowanie domu, czy pół domu, tak jak mówiłeś tam, ale będziemy mieli koszty związane z dojazdem do pracy i to zarówno jak tam paliwa, jak i czasu, albo wynajmujemy jakiś tam, powiedziałeś, w bloku pokój, tak, czy mieszkanie, ale wtedy będziemy więcej płacić. Tak można podsumować to?
0: To też zależy, gdzie dostaniemy pracę, bo po raz kolejny, to z mojej perspektywy jest to troszeczkę skrzywione, bo moja firma akurat początkowo była dosyć w centrum, teraz jest po drugiej stronie miasta, więc też nie jest fajnie, ale Auckland jako takie jest miastem wielkości prawie Londynu, a mieszka 10 razy mniej ludzi, mniej więcej. Bo mieszka jakieś 1,5 miliona ludzi w Auckland, w Londynie jest chyba około dychy w tym momencie, prawda? Więc jest to miasto dosyć rozległe i w zależności od tego, gdzie dostaniemy pracę, czasem się może okazać, że nasze biuro będzie w miarę na obrzeżach. To centrum nie jest tutaj wielkie. Jest tak naprawdę kilkanaście bloków, wieżowców, kilka ulic i to jest po centrum. Więc wiele biznesów jest w jakichś tam dzielnicach zupełnie innych, gdzie może się okazać, że to jazd nie będzie zły. Więc tutaj bym tak nie kwalifikował tego w 100%, że tak musi być. No oczywiście, jeżeli wyjedziemy poza Auckland, a wiele osób, które myślą o migracji, pewnie znalazłoby pracę poza Auckland. Christchurch na przykład jest miejscem, gdzie jest w cholerę pracy, jeśli chodzi o wszelkie roboty, prace fizyczne, o zawody fizyczne, budowlane, tego typu rzeczy, z tego względu, że Christchurch zostało zniszczone w trzęsieniu ziemi chyba 4 lata temu i nadal trwa odbudowa tego miasta, więc wiele osób dużo szybciej znajdzie tam pracę niż na przykład w Auckland i może się okazać, że będą to zupełnie inne warunki i zupełnie inny układ niż to, o czym tutaj opowiadam w tym momencie. To też by trzeba było sprawdzić. Natomiast wiem, że jest dużo pracy dla budowlańców na przykład. Ale tam, nie tutaj w Auckland.
1: Dobrze. Powiedz mi, czy ty, pracując jako programista, ja nie wiem, czy ty kupiłeś swój dom, czy wynajmujesz?
0: Kupić dom tutaj w Auckland w tym momencie to jest dramat kolejny. Niestety ceny poleciały w górę i jest to, wiele osób mówi, że jest to szczyt bańki nieruchomości, która troszeczkę może robnąć i poprzestawiać tutaj klimat finansowy w tym kraju. Domy są praktycznie poza zasięgiem w tym momencie, jeśli chodzi o kupno. Bo powiedzmy sobie, że średnia płaca tutaj to jest około 60 tysięcy.